0: robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
1: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Bochański. Stronnik Morawieckiego, również członek Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
2: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
1: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem, w miniony czwartek, w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
3: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone. Możecie spać bezpiecznie.
1: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
4: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
1: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
5: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
5: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. Każdy z nich będzie miał własną kartę.
6: Tak zwany arbotak to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, tak mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
5: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz. Kilka dni temu, w czwartek, 30 lipca, obchodziliśmy Światowy Dzień Długu Ekologicznego, zwanego też długiem planetarnym. To jest taka data, która zmienia się każdego roku. Wypada w dniu, kiedy, mówiąc bardzo ogólnie, wykorzystujemy więcej zasobów naturalnych, niż może się odrodzić, czyli zaciągamy niejako dług przyszłych pokoleniach. Ta kalkulacja jest oparta o wskaźnik nazywany śladem ekologicznym. No i jest on opracowany przez profesora Matiasa Wackernagela, prezesa Global Footprint Network. No i opiera się na naszej eksploatacji zasobów naturalnych. No ale nie chodzi tu na przykład tylko o wydobycie ropy, ale również między innymi degradację gleb i wód. To jest oczywiście bezpośrednio związane z rolnictwem, stąd o dniu długu ekologicznego rozmawiać będziemy właśnie dziś w audycji Wiesz co jesz z różnych stron. Pierwszym naszym gościem jest profesor Zbigniew Karaczun z SGGW oraz z Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: No, rolnictwo przyczynia się do degradacji środowiska. Kryzys klimatyczny z kolei w ogromnym stopniu dotyka rolnictwa. No, ale w audycji Wiesz co jesz zawsze skłaniam się, czy staram się skłaniać w stronę rozwiązań, więc zapytam może trochę od tej strony. Jak wyjść z tego zaklętego koła zależności? Od czego zacząć?
9: Rzeczywiście ma pani rację, bo rolnictwo jest takim sektorem, który jest z jednej strony najbardziej narażony na skutki degradacji środowiska przyrodniczego i skutki zmiany klimatu, a z drugiej strony jest sektorem, który ma swój udział zarówno w degradacji zasobów przyrodniczych, jak i zmianie klimatu, to co pani powiedziała wcześniej. Ja myślę, że rolnictwo jest też specyficznym sektorem z tego punktu widzenia, że jest to sektor, gdzie człowiek ma stosunkowo duże możliwości wpływania na kierunki procesów przyrodniczych zachodzących w tak zwanym agrosystemie, czyli na tych obszarach, które są użytkowane rolniczo, co oznacza, że tak naprawdę my możemy prowadzić produkcję rolną w sposób bardziej lub mniej przyjazny dla środowiska przyrodniczego. Czyli możemy albo nie degradować tego środowiska, możemy go wręcz wzmacniać, albo możemy go przekształcać i degradować.
8: I to brzmi z jednej strony optymistycznie, a z drugiej pesymistycznie. Bo niby mamy wpływ, ale co z tym robimy?
9: Trochę tak. Natomiast ja bym się odwołał do czegoś, do takiego pojęcia, które w Polsce ostatnio przestało być używane z racji tak naprawdę ataku dużej części prawej strony sceny politycznej, czyli o Zielonym Ładzie, Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z celów tego Europejskiego Zielonego Ładu w stosunku do rolnictwa było między innymi, czy jest między innymi to, aby 25% powierzchni rolnej w Unii Europejskiej to były uprawy objęte ekologicznymi metodami produkcji, czyli tymi, które są najbardziej przyjazne dla środowiska przyrodniczego, tymi, które wspierają ten model rolnictwa, który bardzo mocno dba o gleby, stara się te gleby utrzymać w dobrym stanie, który dba o jakość wód, który dba o różnorodność biologiczną, a więc ten, który właśnie w najmniejszym stopniu czy stara się przekształcać środowisko przyrodnicze. Więc myślę, że tutaj my wiemy jak, nawet bym powiedział, że na poziomie Unii Europejskiej jest wola polityczna, natomiast teraz jest istotne to, żebyśmy przekonali zarówno obywatelki i obywateli, Polaków, Polki i Polaków, ale także rolników i rolniczki do tego, że warto to robić.
8: A no w ogóle super, że pan o tym powiedział, o tym rolnictwie ekologicznym, bo w Polsce chcemy, żeby to było 7% do 2030 roku, tak, o ile się nie mylę. Mamy niecałe 3 ciągle, a z kolei ten dzień długu ekologicznego dla Polski przypadał już w tym roku 28 kwietnia. Czyli jesteśmy, jak większość w zasadzie krajów wysoko rozwiniętych, jesteśmy no daleko w tyle. Ten nasz dług jest dużo wyższy od tej średniej światowej.
9: Ja bym powiedział tak, że to co pani powiedziała o tym, że w Polsce ten dzień długu przypada wcześniej, to jest trochę pokazuje, że my bardziej niż inne kraje, szczególnie kraje słabo rozwinięte, żyjemy na koszt przyszłych pokoleń i właśnie na koszt tamtych krajów, dlatego że my tak naprawdę wykorzystujemy ich przestrzeń ekologiczną. I rzeczywiście mało się o tym mówi, mało się próbuje budować tą solidarność międzynarodową, także w odniesieniu do tego, żebyśmy w sposób solidarny chronili i korzystali z zasobów przyrodniczych. Natomiast ja bym był ostrożny w takim bardzo silnym potępianiu tego, że to jest tylko 7%, a nie 15 czy 25. bo oczywiście papier zniesie wszystko i można na tym papierze było wpisać, że Polska zwiększy z 3 do 25% powierzchnię upraw ekologicznych w ciągu tej dekady. Natomiast to byłoby nierealne tak naprawdę ani politycznie, ani społecznie. Więc ja myślę, że jeżeli byśmy rzeczywiście konsekwentnie budowali tą siłę rolnictwa ekologicznego, przekonywali rolników i konsumentów do tego, że to jest dobry model rolnictwa, że to jest bezpieczne i najlepsze jakościowo, najlepsza jakościowo żywność, którą rolnictwo może wyprodukować, a więc także po to, żeby budować popyt na tą żywność. I rzeczywiście, gdybyśmy osiągnęli do końca tej dekady te 7-8%, to byłby to dobry taki prognostyk, że w kolejnych latach być może ten proces budowy rolnictwa ekologicznego czy rozszerzania jego potencjału by w Polsce przyspieszył. Bo myślę, że to mamy warunki w tym zakresie, dlatego że tak naprawdę my na przykład z rolnictwem ukraińskim będziemy mogli tylko konkurować pod względem jakości. I tutaj rolnictwo ekologiczne w moim przekonaniu jest niezastąpione.
8: Powiedział pan, że papier zniesie wszystko i tak sobie pomyślałam, jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, że my tych rozwiązań, czyli tego, tak jak pan powiedział celnie na początku, że my wiemy, w jaki sposób produkować żywność tak, żeby ograniczać ten ślad ekologiczny, że tutaj odniosę się właśnie do tego terminu związanego z Dniem Długu Ekologicznego. Mówi się coraz częściej o rolnictwie regeneratywnym, mówimy coraz częściej też o odpowiedniej rekuperacji wody deszczowej. Mówimy właśnie o przechodzeniu na krótkie łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. Te pomysły są. Pan też wspomniał, że nawet jest wola polityczna w Unii Europejskiej. Pewnie, nie wiem, w porównaniu do systemu brazylijskiego to Europa nieźle wypada, jeśli chodzi o ten system rolniczy, ale jednak jakakolwiek zmiana budzi ogromne manifestacje, czego mieliśmy dowód niecałe dwa lata temu, prawda, półtora roku temu. Pana zdaniem te największe blokady tutaj właśnie są bardziej na poziomie społecznym, a nawet nie tyle politycznym, czy jakiejś takiej, nie wiem, myślenia ekologicznego, naukowego?
9: Znaczy ja myślę i z moich rozmów zarówno z rolnikami, jak i przetwórcami rolniczymi, wynika, czy mam takie wrażenie, bo nie mogę tego powiedzieć z pewnością naukowo, bo nie prowadziłem w tym zakresie bardziej takich badań, które byłyby zgodnie z metodologią badań naukowych prowadzone, ale mogę powiedzieć, jaką mam impresję po rozmowach z tymi ludźmi. I mam wrażenie, że zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy rolni działający w tym łańcuchu dostaw rolniczych są znacznie bardziej świadomi potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu niż politycy. Mam wrażenie, że tak naprawdę ta świadomość przekracza to, co politycy nam dzisiaj próbują mówić, obrzydzając nam tak naprawdę i odnawialne źródła energii, europejską politykę klimatyczną. Rolnicy widzą korzyści, bo widzą tak naprawdę płatności, które idą za tymi programami Unii Europejskiej na rzecz właśnie tej transformacji rolnictwa w stronę bardziej środowiskowo i klimatycznie przyjaznemu. Widzą potrzebę tych działań, dlatego że no tutaj mogę się powołać też na badania, które robiłem z moimi kolegami z Katedry Socjologii, z SGGW, które wskazują, że mniej więcej 65-70% rolników polskich już dzisiaj odczuwa wyraźnie skutki zmiany klimatu. I oni widzą straty, jakie ich gospodarstwa rolne ponoszą z tego tytułu i oni chcą tych działań. Natomiast mam wrażenie, że takiej świadomości, że te działania są niezbędne, nie mają polscy politycy.
8: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. A z nami wciąż profesor Zbigniew Karaczun, SGGW oraz Koalicja Klimatyczna. Dzień dobry raz jeszcze.
9: Dzień dobry jeszcze raz.
8: Obchodziliśmy kilka dni temu, 30 lipca, Światowy Dzień Długu Ekologicznego i z tego właśnie powodu dzisiaj przyglądamy się rolnictwu i też konsumpcji żywności, produkcji żywności od różnych stron, od wpływu na środowisko naturalne. Hiszpański ośrodek badawczy Institute for Economic Analysis opracował taką mapę interaktywną, która ma pokazywać, w jaki sposób zmiany klimatu do 2100 roku będą wpływać na obszary upraw w Europie, a mówiąc dokładnie, w jaki sposób będą redukować te obszary, czyli tam, gdzie teraz produkujemy żywność, ta uprawa żywności będzie coraz trudniejsza i być może lepszymi terenami będą obszary położone nieco wyżej albo na północy Europy niż w tych krajach, w tych miejscach, gdzie w tym momencie najbardziej żywność się produkuje, najbardziej intensywnie. No i to też będzie miało, jak Państwo się pewnie domyślacie, ogromny wpływ na Polskę. To, że katastrofa klimatyczna trwa, to już myślę, że każdy z nas doskonale widzi i wie, dotyka nas to w codziennym życiu i nie mówię tutaj o ekstremalnych zjawiskach, z którymi mamy do czynienia teraz we Francji czy w Hiszpanii, ale to na przykład, nie wiem, drożejąca z każdym rokiem żywność, te absurdalne ceny kawy, które Państwo, których doświadczacie być może codziennie kupując kawę w ulubionej kawiarni, to też jest ich wpływ. Produkcja żywności zmieni się w następnych latach i czy tu chodzi tylko o wodę, czy nie tylko?
9: To nie chodzi tylko o wodę. To znaczy niestety to jest cały zestaw różnego rodzaju zmian, które zachodzą w warunkach klimatycznych i w tym, jaki jest przebieg pogody w Polsce. Jednym z takich bardzo dużych zagrożeń zwłaszcza dla produkcji owoców i warzyw, zwłaszcza gruntowych, jest wydłużenie okresu wegetacyjnego. My się z tego cieszymy i słusznie, dlatego że to pozwoliło na przykład na to, że w Polsce mamy na przykład uprawę coraz bardziej rozwijającą się kukurydzy, która może w Polsce dojrzeć i w pełni i mieć kolby i już nie tylko na kiszonkę, ale już również na te kolby możemy kukurydzę uprawiać, ale ten wcześniejszy rozpoczęcie okresu wegetacyjnego powoduje, że rośliny owocowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe są bardzo bardziej narażone na stres zimna w maju, kiedy mogą przyjść przymrozki późnowiosenne.
8: Tak. Czarna porzeczka ponoć tego doświadczyła w tym roku.
9: Czarna porzeczka w tym roku to jest jedno, tylko też mało się mówi o tym, że tak naprawdę w lipcu czy w czerwcu, jak była ta pierwsza potężna fala upałów pięciodniowa w Polsce, bardzo wiele upraw po prostu gotowała się na krzewach, czarna porzeczka, i po prostu ona się nie nadawała już do zbioru, więc jakby dwukrotnie sadownicy stracili, najpierw na przymrozkach, później na upałach. I to jest bardzo niebezpieczne, bo znowu powołam się na te badania, które robiliśmy w SGDW, o których mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy. Myśmy także pytali rolników o ich strategię postępowania wobec coraz większych skutków negatywnych zmiany klimatu. I duża część sadowników nam odpowiedziała, że prawdopodobnie odstąpi od swojej produkcji, bo ona staje się zbyt ryzykowna. To znaczy na przykład nie mogą się ubezpieczyć od suszy, dlatego że prawdopodobieństwo wystąpienia suszy jest tak duże, że żadna firma ubezpieczeniowa tego nie przyjmie. Ubezpieczenia przymrozkowe są bardzo trudne, to niby są takie dotowane, wspierane przez państwo, ale tylko część może się, bo jest ograniczona liczba producentów, którzy się w ten sposób mogą ubezpieczyć. Tylko część z nich się, przepraszam za kolokwializm, załapuje na te ubezpieczenia i oni po prostu nie wiedzą, czy w kolejnym roku przebieg pogody będzie taki, że na przykład nie stracą 100% swoich plonów i nie będą mieli żadnego dochodu. W związku z tym oni mówią, to ja już wolę porzucić tę produkcję, zająć się czymś innym, bo po prostu to staje się dla mnie zbyt niebezpieczne.
8: 7 września w Sejmie odbędzie się pierwsza w historii Polski debata parlamentarna poświęcona bezpieczeństwu klimatycznemu kraju. To państwa zasługa koalicji klimatycznej. Namawialiście długo właśnie polityków do tego, żeby coś takiego zorganizować. Czego pan się po niej spodziewa? Co przedstawicie politykom? O czym chcecie z nimi rozmawiać?
9: To proszę mi pozwoli tylko sprostować, bo to nie jest tylko zasługa koalicji klimatycznej, ale tutaj jest bardzo duża osobista zasługa pani Katarzyny Wikiery z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, która tak. była inicjatorem listu naukowców do polityków właśnie w sprawie jakby zapewnienia, że polityka klimatyczna w Polsce będzie oparta na dowodach i na wynikach badań naukowych, na nauce, a nie na mitach. I to dzięki jej inicjatywie, temu, że taki list został podpisany przez 80 naukowców, pan marszałek Czarzasty zdecydował się oddać nam salę kolumnową na tego typu debatę i podjął współpracę z taką grupą naukowców i właśnie koalicji klimatycznej, która chce tę debatę zorganizować. Ja bym chciał, żeby odczarować politykę klimatyczną i żeby ta debata odczarowała politykę klimatyczną i kwestię zmiany klimatu, która często jest traktowana tylko i wyłącznie jako problem środowiskowy, problem przyrodniczy. W naszym przekonaniu jest to problem, który dotyczy tak naprawdę samego jądra bezpieczeństwa narodowego Polski, bezpieczeństwa Polek i Polaków, bo on dotyka naprawdę wszystkich sektorów gospodarki, wszystkich dziedzin naszego życia, każdego Polaka i każdej Polki. I chcielibyśmy pokazać przekazać wyniki badań naukowych politykom, żeby zobaczyli, jak jest to groźne, ale także, że działania, które możemy i powinniśmy podjąć, nie są wcale tak kontrowersyjne i one mogą spowodować, możemy na przykład działania na rzecz adaptacji do skutków zmian klimatu robić tak, że będą one przynosiły korzyści mieszkańcom miast i miasteczek, bo te miasta i miasteczka będą atrakcyjniejsze do życia, lepszym miejscem do życia. Możemy lepiej adaptować rolnictwo do skutków zmian klimatu, właśnie żeby było bezpieczniejsze i rolnicy nie mieli tego niepokoju o to, czy będą mieli właściwe dochody, czy będą uzyskiwali dochody, czy też nie. I żebyśmy także wykorzystali na przykład zielono-niebieską infrastrukturę jako jeden z elementów tej infrastruktury krytycznej. I ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy też bardzo mocno podkreślić, mamy takie przekonanie i trochę żalu tak naprawdę do obecnego rządu, który zdaje sobie sprawę z tego, że polityka klimatyczna jest obszarem ogromnej dezinformacji prowadzonej w Polsce przede wszystkim i w Unii Europejskiej, przede wszystkim przez Rosję. I to jest element w tej chwili tak naprawdę wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję przeciwko tak naprawdę krajom demokratycznym. I jeżeli my naprawdę tego nie potraktujemy poważnie, jeżeli nie będziemy się temu przeciwstawiać, jeżeli nie zbudujemy systemu walki z dezinformacją, to przegramy nie tylko tak naprawdę te kwestie środowiskowe, ale możemy przegrać tak naprawdę demokrację i spójność społeczną. I to chcielibyśmy w trakcie tej debaty przekazać.
8: Bardzo ciekawie to się zapowiada. 7 września, proszę państwa, w Sejmie. Mam nadzieję, że będzie transmisja.
9: Na pewno będzie transmitowany zarówno w YouTubie, jak i przez TV Sejm, więc na pewno wszyscy zainteresowani, będziemy o tym szeroko informować, będą mogli jakby wziąć udział, jeżeli nie osobiście, to online'owo.
8: Profesor Zbigniew Karaczun, SGGW Koalicja Klimatyczna, był z nami. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
9: Bardzo pani dziękuję, bardzo państwu dziękuję i działajmy wszyscy razem na rzecz ochrony klimatu i ochrony środowiska.
8: Łączymy się z panią Moniką Kaczorek, dietetykiem Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a to Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej jest prowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
8: Dieta planetarna to jest taki termin, który często pojawia się w rozmowach na styku ekologii i wyborów żywieniowych, stąd no, dzisiaj właśnie o niej również będziemy rozmawiać. Przypomnijmy, jakie są założenia tej diety planetarnej i w zasadzie skąd i dlaczego w ogóle pojawił się ten termin?
10: Dieta planetarna została stworzona przez Komisję IT-Lancet w 2019 roku. Zebrał się zespół cały ekspertów, naukowców z różnych dziedzin, aby odpowiedzieć na takie pytanie, czy możliwe jest zapewnienie takiej zdrowej diety dla światowej populacji, która z jednej strony będzie korzystnie wpływać na nasze zdrowie, a z drugiej strony będzie to przy zachowaniu takiej równowagi ekologicznej, czyli to, jak to dieta będzie wpływała na nasze środowisko. No i ten zespół ekspertów właśnie wysnuł wnioski i po wielu obserwacjach i takim wspólnym wnioskiem było to, że ogólnie należy zwiększyć udział produktów pochodzenia roślinnego w codziennym jadłospisie, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych czy też orzechy oraz ograniczyć niektóre produkty i tutaj głównie wspomniano o czerwonym mięsie, cukrze, tłuszcze ogólnie nasycone, czy też żywność wysoko przetworzona. Taki model, który najbardziej obrazuje właśnie takie ogólne założenia tej diety.
11: Intuicyjnie rozumiem, że to jest dieta zdrowa, no właśnie, nie tylko dla planety, ale również dla naszego zdrowia, no bo od dietetyków wciąż słyszymy, żeby właśnie ograniczać czerwone mięso, wysoko przetworzone produkty, cukier i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego ona jest zdrowa dla planety?
10: Ogólnie jest zdrowa dla planety, dlatego że przyczynia się do takiego zapobiegania nadmiernego zużycia zasobów naturalnych i też zanieczyszczeń środowiska, takiej też utraty bioróżnorodności, więc z jednej strony zapewnia taką dbałość o zużycie CO2, wody naszego środowiska, a z drugiej strony właśnie zapewnia wszystkim nam na planecie taki zdrowy sposób odżywiania i to jest takie główne właśnie założenie.
11: Tak sobie myślę, zastanawiając się, przygotowując się do naszej audycji, że być może w różnych szerokościach geograficznych ta dieta planetarna trochę inaczej będzie wyglądać, bo też takim ważnym terminem, jeśli chodzi o ekologię i rolnictwo, produkcję żywności, są krótkie łańcuchy dostaw, czyli wybieranie tej żywności jak najbardziej lokalnej oraz jak najbardziej sezonowej. Czy to jest tak, że te założenia diety planetarnej możemy modyfikować i w jaki sposób możemy je modyfikować, na przykład zimą w Polsce w porównaniu do, nie wiem, zimy w Hiszpanii na przykład, albo Tajlandii.
10: Tak, jak najbardziej ona nawet powinna inaczej wyglądać właśnie ze względu na tą różnorodność lokalnych produktów. Więc w zasadzie dieta planetarna to nie jest taki sztywny jadłospis, tylko zestaw ogólnych zasad. Czyli my wiemy, czego ma być więcej, w jakich porcjach, ale właśnie powinniśmy to dostosowywać do tego, co mamy w danym okresie dostępne. No i tak jak na przykład w Polsce zimą w zasadzie mamy szereg takich warzyw korzeniowych, takie jak właśnie marchew, burak, pietruszka. Też korzystamy wtedy z dyni, czyli takich typowych warzyw bardziej zimowych, jesienno-zimowych oraz mrożonek chociażby. No a na przykład w trakcie zimy w Hiszpanii no mamy też dostęp do jakichś tam lokalnych warzyw bardziej egzotycznych, bardziej dostępnych na tamten moment. Więc tutaj na pewno powinniśmy się kierować tą sezonowością, ale co warto podkreślić, właśnie takie jest założenie diety, że w każdej szerokości geograficznej na całym świecie możemy założenia tej diety przestrzegać. I właśnie o to w tym chodzi.
11: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Rozmawiamy dzisiaj z panią Moniką Kaczorek, dietetykiem Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej o założeniach tej diety planetarnej. No i za chwilę wrócimy do tego tematu i zastanowimy się właśnie, w jaki sposób przekonywać do zmiany tych nawyków żywieniowych i co tutaj konkretnego możemy państwu zaproponować. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? No i dzisiaj rozmawiamy tak trochę na styku ekologii oraz produkcji żywienia oraz też dietetyki, ponieważ przypominam, że nasz dzisiejszy program jest związany ze Światowym Dniem Długu Ekologicznego, który obchodziliśmy niestety już 30 lipca, kilka dni temu. No i zastanawiamy się, jak wdrożyć te założenia diety planetarnej do naszej diety codziennej, do naszych nawyków żywieniowych. Tak, żeby one były oczywiście nie tylko zdrowe dla planety, chociaż to przede wszystkim o tym dzisiaj rozmawiamy, ale również zdrowe dla nas. No i tutaj mam takie pytanie do pani, bo wy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego zajmujecie się również właśnie edukowaniem, doradzaniem, w jaki sposób, co powinniśmy powinniśmy jeść, żeby to było dla nas dobre, no to nie wiem, czy ma pani jakiś sposób, jak namawiać, jak zachęcać ludzi do zmiany nawyków żywieniowych, jak im powiedzieć, że być może parówka codziennie na śniadanie to nie jest zbyt dobry pomysł, może warto zmienić ją na coś innego, a jeśli tak, to na co?
10: Tak, jak najbardziej. Ja prowadząc takie indywidualne konsultacje, zawsze staram się pracować taką metodą małych kroków, bo każdy startuje z różnego poziomu. Dla jednych wprowadzenie nasion roślin strączkowych do jadłospisu na przykład codziennie nie będzie żadnym wyzwaniem, bo już są zaznajomieni z tym produktem i wiedzą, jak wykorzystać w kuchni. A jest też grupa taka, która kompletnie nie jest świadoma, jak można ten produkt na szereg sposobów wykorzystać. Wtedy wprowadzamy to do na przykład zwyczajowych posiłków, czyli jeśli każdego dnia na śniadanie jest kanapka i zazwyczaj jest to wędlina, proponuję właśnie jakąś pastę kanapkową na bazie nasion roślin strączkowych, czy też wdrożenie jakiejś potrawy bardziej na bazie ryby do kanapek, tak żeby było to z jednej strony coś znajomego, z drugiej no właśnie jakiś nowy produkt, połączenie smaków, wpisujące się właśnie w założenia takie bardziej roślinne, zdrowe. Ogólnie właśnie metoda małych kroków myślę, że jest takim najlepszym punktem wyjścia, bo ta zmiana będzie wtedy taka bardziej dostępna, możliwa do zrobienia. Potem oczywiście robimy dalsze kroki, tak? Ale ważne, żeby to robić takimi stopniowymi, małymi, realnymi celami.
11: Czy do Was można się zgłosić, albo można gdzieś znaleźć właśnie takie przykładowe dania, przykładowe przepisy, propozycje małych zmian?
10: Tak, jak najbardziej. My działamy w Centrum Dietetycznym online i prowadzimy już w zasadzie będzie 10 lat, takie bezpłatne konsultacje w ramach Narodowego Programu Zdrowia. To jest cdo.pzh.gov.pl, to jest nasz adres. Natomiast jeśli chodzi o przepisy, materiały, to wszystko właśnie na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Właśnie świeżo wydaliśmy e-book odnośnie jak wprowadzić strączki do diety i tutaj z naciskiem na żywienie dzieci i młodzieży, czyli jak zapoznać ich właśnie z tymi strączkami. Także jak najbardziej tych materiałów jest sporo, zachęcam, bo naprawdę pomysłów jest wiele. To też są takie produkty uniwersalne, których jeszcze myślę, że nie znamy, a mają duży potencjał.
11: Wydaje mi się, że to wszystko opiera się na naszych przyzwyczajeniach, na tym, jak byliśmy uczeni jeść. Powoli musimy się zmieniać, bo niedługo szkoły też się będą zmieniać, prawda? Dokładnie. My będziemy jeszcze we wrześniu o tym mówić, ale może przypomnijmy, że do szkół też powoli wchodzą więcej roślin, więcej strączków.
10: Tak, będzie od września zmiana i też w odpowiedzi na tą zmianę my wydaliśmy tego e-booka właśnie o strączkowych, o tym jak je wdrażać, jak też zaznajomić intendentów do tej zmiany, tak, która nadchodzi. Też będziemy prowadzić od września takie warsztaty dla dzieci i młodzieży. One się będą odbywać u nas w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, właśnie w ramach też NCESZ. I to będą warsztaty właśnie kulinarne dla dzieci i młodzieży oraz dla intendentów, czyli też to żywienie zbiorowe, żeby właśnie w tym kierunku tłumaczyć, jak tą zmianę wprowadzić. No zmiana myślę, że jest ważna, istotna, no właśnie podkreślająca to, jak powinniśmy dążyć do modelu diety planetarnej. Stopniowo małymi krokami, tak, bo nie narzucamy tutaj od razu całej zmiany, tylko jest to stopniowe wprowadzanie tych strączków do jadłospisu dzieci. No myślę, że bardzo na plus, ja też tutaj wiążę duże nadzieje z tymi zmianami, że będzie to szło w kierunku zdrowszych wyborów gdzieś tam finalnie w przyszłości.
11: No a ja tymczasem Państwa zachęcam, ponieważ jesteśmy w tym wspaniałym okresie lipca, sierpnia, kiedy stoły mogą nam się uginać od świeżych pomidorów, świeżych ogórków, papryki, sałaty, wszystkiego, co jesteśmy w stanie zebrać teraz z pól i cieszmy się, korzystajmy jak najbardziej z tego najpyszniejszego sezonu, jeśli na razie strączki Państwa nie przekonują. Bardzo Pani dziękuję za dziś i na pewno będziemy jeszcze do tych tematów wracać. Pani Monika Kaczorek, dietetyk Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dziękuję bardzo.
10: Bardzo dziękuję.
11: Kolejną kwestią, proszę Państwa, która zawsze pojawia się, gdy mówimy o śladzie ekologicznym żywności i naszych wyborów konsumenckich w kwestii jedzenia, jest jej marnowanie. No, szacuje się, że około 30-40% tej żywności produkowanej na świecie trafia do kosza. Te badania za każdym razem mnie szokują, mimo że znam te statystyki już od dawna, no ale porozmawiamy o nich teraz. Jest z nami Beata Pałczyńska z działu komunikacji Too Good To Go. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Pani Beato, ile w Polsce marnujemy żywności i czego marnujemy najwięcej?
12: W Polsce każdego roku marnujemy około 5 milionów ton żywności i najwięcej marnujemy w naszych domach. W zależności od badania to jest około 55-60%. I w kontekście tego, czego marnujemy najwięcej, no to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest pieczywo, następnie owoce, warzywa. I w domach, i w handlu wygląda to dość podobnie. Takim tragicznym momentem są święta. Wiem, że teraz mamy czas wakacji, ale to właśnie święta wyrzucamy 2, a nawet 3 razy więcej jedzenia. Natomiast co ciekawe, twierdzimy, że w wakacje marnujemy mniej żywności, chociaż no, ona szybciej się psuje, więc chociażby ze względu na wysokie temperatury, ale wiemy też, że, i to często widać w naszych badaniach, że deklaracje często różnią się od rzeczywistości.
11: Czyli jak mówimy, że marnujemy mniej, a tak naprawdę wyrzucamy całkiem sporo?
12: No te dane z roku na rok niestety nie są lepsze, czyli cały czas tutaj ten problem jest dość priorytetowy do rozwiązania. My powiedzieliśmy sobie o Polsce, jak to wygląda w Polsce, ale szacuje się, że w domach na całym świecie marnuje się 1 miliard posiłków każdego dnia. No i wiem, że jest to złe i kwestia oczywista jest taka, że każdy w stanie jest odczuć to, że wyrzucając jedzenie tracimy pieniądze. No w Polsce jest to około 3000 zł na gospodarstwo domowe, ale to są
11: rocznie, tak?
12: Dane. Tak, rocznie, natomiast to są dane sprzed wysokiej inflacji, także teraz ten koszt jest znacznie inny. A drugą kwestią, no to jest już wpływ na środowisko, no bo jedzenie to przecież zasoby. To jest ziemia, energia, ludzka praca, nawozy. A marnowanie żywności odpowiada za 10% światowych emisji gazów cieplarnianych, więc gdyby było państwem, byłoby trzecim największym emitentem po Chinach i USA. No i wiele się teraz mówi o centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję i w 2025 roku te centra zużyły tyle wody, ile cały przemysł wody butelkowanej na świecie. Z kolei zmarnowane jedzenie zużywa tej wody 300 razy więcej. No i pochłania rocznie ponad 1/4 całej dostępnej słodkiej wody. Inny przykład w kontekście wpływu środowiskowego i tego śladu, o którym pani mówiła, to są grunty, no bo olbrzymia część tych gruntów jest wykorzystywana całkowicie niepotrzebnie, a to z kolei prowadzi do wylesień, do zanieczyszczeń wód, utraty bioróżnorodności. Więc my szukamy nowych źródeł zasobów, no i koło się zamyka. I jeszcze co ciekawe, badania Too Good To Go pokazują, że 33% Polaków uważa, że marnowanie żywności nie ma wpływu na środowisko i dodam, że jest to najgorszy wynik ze...
11: Naprawdę? To bardzo dużo.
12: Dodam, że przed nami są Stany Zjednoczone, także no my mamy wpływ każdego dnia na to, czy jedzenie, które zostało już wyprodukowane i które kupiliśmy, zostanie wykorzystane, czy też nie.
11: Powtarzamy to i podkreślamy, tak, to ma ogromny wpływ na środowisko. Zresztą te dane bardzo obrazowe, które pani przytoczyła, mam nadzieję, że otworzą wyobraźnię każdej z nas. Z jednej strony oczywiście możemy tu mówić o tych indywidualnych konsumentach, do tego jeszcze dochodzą restauracje oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Jakoś nie będziemy się na ten temat bardzo rozgadywać, ale to też jest kolejny temat, do którego będziemy jeszcze w audycji, wiesz co, już wracać, bo też przepisy, które mają przeciwdziałać takiemu właśnie marnowaniu jedzenia w przemyśle, one w różnych miejscach są różne. W Polsce mam wrażenie, że one są dość łagodne, pewnie, może za chwilę jeszcze o tym chwilkę powiemy. We Francji są na przykład bardzo restrykcyjne, sklepy nie mogą niszczyć żywności. Zresztą też jak podróżuje Widzimy, że to żywienie w restauracjach jest trochę inaczej ułożone. We Francji mamy krótkie menu, w południe to są dwa, maksymalnie trzy dania do wyboru. To też ma przeciwdziałać właśnie wyrzucaniu nieskonsumowanej żywności. Więc no z jednej strony to są te wybory konsumenckie, z drugiej strony te przepisy, które działają na restauracje, na sklepy wielkopowierzchniowe. Może powiedzmy jeszcze krótko o tym.
12: No więc może zacznijmy od tego, że w ogóle Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 roku. No i to oczywiście dotyczy Polski. I u nas sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych mają obowiązek zawierania umów z organizacjami pozarządowymi, no i przekazywania im tej dobrej jakościowo żywności, która jest...
11: Jak na przykład banki żywności, tak?
12: Tak, no i banki żywności otrzymują żywność, która jest ryzyko, że właśnie się zmarnuje, no bo jest to jakaś nadwyżka w sklepie. Sklepy wielkopowierzchniowe mają też obowiązek przeprowadzania kampanii edukacyjnych na rzecz niemarnowania żywności. No i to się oczywiście dzieje. My również prowadzimy takie kampanie edukacyjne z naszymi partnerami. No ale są też różnego rodzaju zalecenia. I co ciekawe, w czerwcu tego roku, czyli stosunkowo niedawno, Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała dokument, w którym wskazuje, które działania są najskuteczniejsze dla klimatu. No i jednym z tych najważniejszych jest ograniczenie marnowania żywności. A co więcej, ONZ rekomenduje wykorzystywanie technologii, czyli na przykład aplikacji, które łączą te sklepy, na przykład wielkopowierzchniowe, które mają nadwyżki, z konsumentami. Więc to pokazuje, że ratowanie żywności to nie jest tylko sposób na oszczędzanie, ale to jest realne działanie na rzecz klimatu, w które każdy może się włączyć każdego dnia.
11: Wy jesteście jedną z takich właśnie aplikacji Too Good To Go. Być może państwo się zaznajomiliście już z tą nazwą. Wy łączycie restauracje z konsumentami, tak? Czyli to, co restauracją zostaje, mogą przekazać to właśnie w aplikacji, a państwo możecie to odkupić za niższą cenę.
12: Tak, dokładnie, ale nie są to tylko restauracje, są to sklepy, kawiarnie, piekarnie, czyli wszystkie miejsca, nawet stacje benzynowe, w których na koniec dnia zostaje nadwyżkowe jedzenie. I wtedy sklepy sygnalizują to w aplikacji, użytkownicy to widzą, rezerwują takie jedzenie w formie paczki niespodzianki, nawet za 1/4 wartości tego jedzenia, no i odbierają we własnym zakresie w wyznaczonym czasie. No więc sklepy nie generują strat, nie ponoszą kosztów związanych z utylizacją, a użytkownicy cieszą się dobrym jedzeniem za mniej, no i korzysta na tym planeta. Aplikacja teraz jest dostępna już w 20 rynkach, więc można z niej korzystać także w podróży, na przykład teraz w wakacje, no i odkrywać nowe smaki. A na wyjazdach to właśnie jedzenie generuje największe koszty, więc no można powiedzieć, że Too Good To Go to sprytny sposób na oszczędzanie i czynienie dobra.
11: Beata Pałczyńska z działu komunikacji Too Good To Go o tych wszystkich badaniach nam opowiadała. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
11: A my kończymy już na dzisiaj audycję Wiesz Co Jesz? No właśnie, całą wokół ekologii oraz produkcji żywności oraz naszych wyborów konsumenckich, jedzeniowych. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dzisiaj państwu wielu ciekawych informacji, ale również konkretnych rad. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Patrycja Wana, do usłyszenia za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Do usłyszenia.
7: To jest powtórka.

0: przecinkiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
5: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów. To Krzysztof Hetman z PSL-u.
6: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
5: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
7: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie poinformowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
5: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
8: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
5: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
9: To jest jakby bezcenne doświadczenie, zdobyte na wyjeździe, jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
4: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii, przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK Zespół Reagowania na Incydenty w Sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
11: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
10: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
12: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
10: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Czy słuchacie muzyki? Pewnie tak. A jeśli słuchacie, to jesteście pewni, że słyszycie głos człowieka, a nie algorytm? Że słyszycie instrument, a nie efekt działania algorytmu? Po tym jak Dawid Podsiadło opublikował teledysk do piosenki Na Błysk, w którym została użyta sztuczna inteligencja, jeden ze słuchaczy napisał w komentarzu: Dawid, ciebie też można zastąpić sztuczną inteligencją. No właśnie, czy można? Czy sztuczna inteligencja zastąpi artystów? A jeśli tak, to których? I czy my, słuchacze, słuchaczki, mamy jeszcze na to jakikolwiek wpływ? Czy to jest ten kolejny moment w historii, gdy wielkie koncerny, wytwórnie przejmują władzę nad światem, a w tym przypadku nad naszymi emocjami, radością, smutkiem, gniewem, żalem, bo przecież wszystkie te emocje wyrażamy przez muzykę, albo muzyka im bardzo często towarzyszy, a przynajmniej dotąd towarzyszyła. Dziś w programie, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, zaglądamy za kulisy przemysłu muzycznego. Porozmawiamy i o tym, do czego muzycy używają sztucznej inteligencji, i o tym, co z tego wynika. Zapraszam. A ze mną i z Państwem są Bartek Haciński z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I Kuba Karaś, producent muzyczny, między innymi producent zespołu The Dumplings. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Rozmawiamy o AI w muzyce i Kuba, ty korzystasz z AI przy produkowaniu.
15: Tak, zdarza mi się. To jest szerokie pole bardzo, ale tak. Tak.
13: To pytanie pierwsze i podstawowe. Dlaczego i po co?
15: No uważam, że to jest jakieś nowe, kreatywne narzędzie, które umożliwia jakby, nie wiem, osiągnięcie jakichś takich brzmień, których normalnie by się nie udało w jakikolwiek sposób wygenerować. Mówię tu na przykład o takiej wtyczce, którą Google stworzył, która na przykład w czasie rzeczywistym z głosu wokalisty jest w stanie, nie wiem, zimitować inny instrument, na przykład, nie wiem, trąbkę i to jakby takie brzmienia...
13: Z głosu zrobić trąbkę?
15: Tak. W czasie rzeczywistym, że artysta śpiewa na przykład do mikrofonu, lub może mieć wcześniej nagrane jakby brzmienie i jakby po prostu robi z tego inny instrument. No i oczywiście, że to nie brzmi idealnie jak trąbka, więc to jest na przykład przykład takiego podejścia kreatywnego, bo no, jakby faktura tego brzmienia jest, no, nie ciężko ją porównać do czegoś innego. No to jest jeden przykład. Też bardzo dużo używa się sztucznej inteligencji do miksowania nagrań, takich, które na przykład są jeszcze demówkami, ale żeby móc jakiś obraz mieć, nie wiem, w jakim kierunku ta, powiedzmy, piosenka zmierza, to można się wspomóc takimi narzędziami, które dosyć szybko są w stanie jakby ogarnąć cały jakby rozgardiasz, który jest przed miksem jeszcze i przed masteringiem danego nagrania.
13: Czyli, żeby to wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie znają się na produkcji muzyki, ktoś nagrywa taką wersję szorstką.
15: Szorstką. No to jest tak jak, nie wiem, fotograf robi w studio zdjęcia i później jeszcze jest jakby retuszer, mm-hmm, który jakby wygładza, nie wiem, zmarszczki i tego typu rzeczy. No to jest tego typu proces.
13: Mm-hmm. Do czegoś jeszcze?
15: No, tych funkcji jest jeszcze na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś takie narzędzia do obróbki, jeszcze już nie tylko jakby, że instrument, ale też, no nie wiem, to co jest chyba najgłośniej teraz o tym, to Suno i to jest też takie narzędzie, że no nie wiem, naprawdę zależy dużo od tego, kto w jaki sposób korzysta jakby z możliwości, które daje na przykład Suno, bo z jednej strony ludzie sobie generują piosenki od początku do końca.
13: Suno to jest jeden z tych programów, tych wtyczek
15: AI-owych. Tak, to nie jest wtyczka, bo oni jeszcze nie działają jakby w formie wtyczki, tylko w przeglądarce. Mhm. Timbaland jest tego twarzą i tam też jakby sporo muzyków z rynku amerykańskiego. I to jest bardzo kontrowersyjne, bo faktycznie tam każdy jest w stanie sobie wygenerować po prostu piosenkę od początku do końca z tekstem. I to był taki przypadek chlubny dosyć w polskiej muzyce, że wytwórnia, której słowa zaczęły się na K Records, zdominowała w ogóle listy jakby na Spotify. Z drugiej strony ludzie, którzy na przykład nie mają żadnych umiejętności muzycznych, mogą się zacząć bawić ja tego na przykład nie rozumiem, ale na pewno to jakieś tam możliwości im daje. Mi się zdarza czasami korzystać z czegoś takiego, co się nazywa Suno Studio, to jest jakby część jakby tego Suno i jeżeli na przykład, nie wiem, nagram sobie partię bębnów i basu i na przykład, nie wiem, brakuje mi do tego jakiejś sekcji smyków, takiej powiedzmy orkiestrowej bardziej, no to można sobie to tam wygenerować i to też potem są różne funkcje, bo można sobie, nie wiem, z tego jeszcze wziąć na przykład MIDI, albo w ogóle pociąć i jeszcze tym się bawić, no bo jest taka platforma, którą w ogóle też, trochę było kontrowersji wokół niej, która nazywa się Splice i to polega na tym, że producenci na całym świecie przygotowują swoje paczki różnych sampli i próbek instrumentów, czy wokali nawet, czy w ogóle całych takich loopów, trochę tak jak w samplingu, nie wiem, w rapie w latach, nie wiem, 90. Splice teraz tak naprawdę, no większość chyba artystów, których słuchamy, się bardzo tym wspomaga, bo to też z jednej strony przyspiesza trochę proces, a z drugiej też nie wiadomo, co tam się trafi, więc to Suno Studio to jest, ja bym to tak wytłumaczył, że taki splice, tylko zamówienie specjalnie pod jakby partię instrumentów, którą my mamy i można się tym też kreatywnie bawić.
13: To jedna rzecz mnie zatrzymała, techniczna jeszcze, czyli może być tak, że nagrywają artyści, ludzie, czy jak tak. To się mówi czasem, istoty białkowe.
15: Nie słyszałem tego.
13: O, to jest dość popularne określenie, przynajmniej, no nie wiem, może w mojej redakcji się mówi o istotach białkowych, które nagrywają na przykład gitarę, bębny i do tego się dokłada instrument, którego nikt żywy nie obsługuje, tylko właśnie go generuje sztuczna inteligencja.
15: No w ten sposób, w dużym skrócie. Mhm. Ale to tam też jest na przykład taka funkcja, że można sobie rozpisać jakby kreatywnie, jaki ten instrument powinien brzmieć. I można stworzyć coś, co nie istnieje. Na przykład, nie wiem, steel drum, który będzie brzmiał jak pianino zamknięte, na przykład, nie wiem, w jakimś wielkim kościele. Jakby to, tam już nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kreatywność. I wtedy jakby sztuczna inteligencja robi różnego dziwnego rodzaju błędy, tak jakby.
13: Okej, okay, czyli na przykład jak słyszałam, że istnieje jakiś instrument w jakimś kraju odległym bardzo, to mogę powiedzieć sztucznej inteligencji, nigdy go nie słyszałam. Mhm. Albo jakieś instrumenty, które zanikły. Też można wygenerować?
15: No, tak. Można jakby
13: albo to, instrument, na którym grał Mozart?
15: Szerokie pole do popisu. W sensie nazw własnych nie można używać akurat. W sensie Mozart na pewno jakby nie przejdzie.
13: Okej, okay, czyli
15: gdy
13: ten
15: się,
13: no
15: nie, bo ludziom się wydaje, że to jest typu kwestia wpisania, nie wiem, zespołu, że coś ma brzmieć jak ten zespół, ale nie można takich rzeczy robić.
14: No to jest trochę tak, przepraszam, to włączy
13: Bartek Haciński, proszę.
14: To jest trochę tak jak z chatbotami sztucznej inteligencji. Wygeneruj mi wiersz Wisławy Szymborskiej, nie zadziała do końca. No bo jest jakiś rodzaj...
15: Prawa są chronione. Tak.
14: Natomiast wygeneruj mi wiersz bardzo, bardzo, bardzo blisko. Już tak. No bo jakby to chodzi o to, że tam jest ta blokada nie... Jeżeli zadamy parametry takie, żeby ten Mozart się wygenerował, to Mozart był jednym z pierwszych w ogóle generowanych rzeczy na w ogóle w generowanej muzyce, która ma historię wieloletnią, to jeżeli opiszemy, że kompozytor tworzący w tych i w tych latach taką i taką muzykę w Wiedniu to się może okazać, że będzie już to
15: wystarczająco przybliżenie. Myślę, że bardziej to wymaga też takiej wiedzy muzycznej, żeby określić epokę, instrument, no to wtedy może wyjść coś jakby w tym stylu, że będzie na przykład, nie wiem, jakaś rytmika, polifonia lat na przykład takich i takich, no nie wiem, instrumencie typu klawesyn, no to wtedy faktycznie może coś powstać, co będzie blisko, no ale to też wymaga jakiejś wiedzy muzycznej od kogoś, kto się tym zajmuje, że jakby nie każdy jest w stanie, no to jakby tak łatwo zrobić też.
13: Z tym obchodzeniem to nie wiem, czy powinnam to podpowiadać, ale to też jest chyba dość wiedza szeroko dostępna, że można poprosić samą sztuczną inteligencję o to, żeby napisała prompta takiego, który obejdzie różne zabezpieczenia. Bartek Chaciński, skoro już się odezwałeś, to słyszysz to, co mówi Kuba.
14: Tak.
13: I jaką masz na to reakcję?
14: Mam świadomość tego, to znaczy mam świadomość tego, że pewne techniki związane ze sztuczną inteligencją są już częścią przemysłu rozrywkowego muzyki od lat.
15: Znaczy w Polsce chyba z grudzień 2024, z tego co słyszałem, jeśli chodzi o Suno. To jest ciekawe, bo dużo się wtedy zmieniło w polskiej muzyce. Ja jeszcze tak jakby powiem, że się, tak się tym tematem dosyć późno zainteresowałem w ogóle. Ale tak, no.
14: Tylko nawet nie mówię o Suno, bo to jest tak, że mamy dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt sprawy to jest sztuczna inteligencja zaszyta w postaci pluginów różnego typu już w narzędziach producenckich, które są do dyspozycji od dawna, która pomaga kształtować wokale, która pomaga wybierać sample o zadanej charakterystyce, różne rzeczy pomaga, czy pomaga dostosować tempo na przykład nagrania, to też jest sztuczna inteligencja wszyta w narzędzia do tworzenia muzyki. Ta muzyka już jest taka od, myślę, że prawie dekady, włącznie z masteringiem, który słyszymy, że nagrania, które do nas docierają, brzmią jakoś tak podobnie, że jest jakiś standard przemysłowy, prawda, w mainstreamie popowym, że to wszystko się bardzo zbliżyło do siebie. Dlaczego się zbliżyło? Dlatego, że programy się potrafią sprawić, żebyśmy do ostatniego szlifu utworu uczyli się od najlepszych, czyli jakby, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób powinno to brzmienie zostać na końcu ukształtowane. Ja już mówię po całym procesie kreatywnym, bo te narzędzia wszystkie dotyczą czegoś, co się odbywa w trakcie bądź po procesie kreatywnym żywej osoby, białkowej istoty. Natomiast
13: to do Suno, tego procesu też jeszcze
14: rok 2024 czy 2023, kiedy się tam Suno i Udio pojawiły na świecie, to jest moment, kiedy dochodzi do pewnej zmiany paradygmatu, czyli że jak nie jestem twórcą muzyki, jak nie jestem producentem muzyki, to też sobie mogę wygenerować utwór i zadać, jak nie mam pomysłu na ten utwór, to też sobie go mogę wygenerować, bo mogę sobie zrobić coś, co będzie spełniało moją zachciankę na przykład, jakąś tam. I to dotyczy programów, takich właśnie jak Udio i Suno, które się uczą na bazie, dużej bazie muzyki dostępnej, tak jak ChatGPT czy Claude nauczyły się na bliżej nieokreślonych, i sytuacja jest dokładnie ta sama. Na bliżej nieokreślonym zespole tekstów, z książek, gazet i tak dalej, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie wyłuskać, to znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto się z czego nauczył, i tylko płacić abonament twórcom takich narzędzi za właściwie wiedzę, wyciągnięcie wiedzy innych osób, bądź wiedzy jakby należącej do całej ludzkości, no, w wypadku na przykład literatury klasycznej.
13: To też chyba nie do końca jest tak, że nie wiemy, bo kilka miesięcy temu było takie śledztwo magazynu The Atlantic, który opisał, że właśnie te programy, o których mówicie, one się uczyły na milionach piosenek i to bardzo sławnych osób, Taylor Swift, Billie Eilish.
14: No tak, bo uczyły się na tym, co było dostępne w bazie, która w tej chwili jest gigantyczna. No, ta baza jest w praktyce nieograniczona, jeżeli podepniemy taką maszynę uczącą się do serwisów streamingowych, do bazy serwisów streamingowych. To oczywiście, to mam, i to jest proceder, który rzeczywiście skutkuje tym, o czym Kuba mówił, czyli wytwórnia na K, która w tej chwili ma, to jest polska wytwórnia, polskie teksty, antyczne na paleniec.
15: Dużo powiedziane, tak.
14: Możemy kilka z nich rzucić. Antyczne na paleniec ma na przykład chyba ponad 7 milionów w tej chwili odsłuchów na Spotify'u. Kiedy ostatnio sprawdzałem, pół roku temu miało ich 3 miliony, więc jest to... Są to niezłe wyniki, jak polskiego, nazwijmy to w cudzysłowie, artysty, prawda?
15: To są bardzo dobre wyniki.
14: To są wyniki, z których już coś można mieć, a to jest efekt, nie jest to efekt pracy kreatywnej, tylko to jest efekt pracy wydawniczej i za to ta wytwórnia też inkasuje jakieś pieniądze, przy czym nie jest to w żaden sposób oznaczane. To jest jakby tą podstawą jakby naszego pewnego bólu. I myślę, że też młodej widowni, a nie tylko młodej widowni, że z audytorium młodego, że po prostu nie sięgając po utwory, czy też dostając utwory, bo serwisy streamingowe nauczyły się, że świetnie ludzi karmić treściami generowanymi, bo one doskonale się wpisują w pewne potrzeby ludzkie danego momentu, że mamy muzykę na Blady Świt, muzykę na Gorącą Noc, muzykę na do pracy i tak dalej.
13: Do jogi, do biegania.
15: W kulturze memów, i taka muzyka tak naprawdę jest jakby muzyką memiczną tak naprawdę, więc ludzie trochę dla żartu słuchają tego typu rzeczy, nie wiem, na imprezach i to jest gdzieś tam, nie wiem, czy niebezpieczne, ale odbiera jakiekolwiek wartości.
13: To zanim o wartościach, autorstwie, o znaczeniu, to jedna rzecz mnie zatrzymała w tym, co Bartek mówiłeś, bo takie być może wyrównywanie szans przez sztuczną inteligencję, bo kiedyś było ileś tych osób, które dołączały na tym ostatnim etapie produkcji muzyki, które pracowały dla najbardziej znanych artystów w Stanach na przykład. I rozumiem, że to było bardzo wąskie grono, które rywalizowała ze sobą Madonna z kimś tam, a teraz można sobie takiego producenta, czy kogoś, kto nadaje ostateczny kształt piosence, można mieć we własnym komputerze.
14: No to jest dalszy ciąg pewnej ewolucji. Kiedyś to trzeba było mieć pieniądze, żeby wynająć parę tygodni w studiu nagraniowym w latach 60. czy 70., zatrudnić muzyków, zatrudnić cały sztab realizacyjny i to się działo w czasie rzeczywistym, na takim spotkaniu ludzi żywych, znowu istot białkowych. Później było to możliwe w wersji jeden producent ze studio domowe, lata 90., jakby komputery i kompletna zmiana podejścia. I przychodzi Madonna do producenta, do Mirwaisa i mówi, zrób mi utwór. I on jej robi utwór, nagrywa wokale, sklejają to. Myślę, że dalej w wypadku Madonny praca jest w miarę podobna, chociaż narzędzia są oczywiście najnowocześniejsze. A trzecia rzecz to jest taka, że amator w swojej sypialni z komputerem, już nawet bez odsłuchów jakichś drogich, dodatkowego sprzętu, bez syntezatorów realnych, takich prawdziwych, które gdzieś tam stoją, innych instrumentów, po prostu pracuje sobie i generuje utwór i nawet nie musi do mikrofonu zaśpiewać czy zarapować, bo może próbować to w jakiś sposób wygenerować ten byt śpiewający czy rapujący, więc powiedzmy, że z każdą
15: albo
14: dekadą...
15: nagrywa na telefon po prostu.
14: Tak, albo nagrywa na telefon.
15: To jest już tak proste. No.
14: To jest coraz łatwiejsze po prostu, ale jeżeli ten proces, jakikolwiek czynnik kreatywny w tym jest, no to mówimy o artyście jeszcze cały czas. Chociaż ten ostatni typ, no z tym się będzie przemysł nagraniowy mocował przez najbliższe lata i moim zdaniem jest, z tego co widzę w tej chwili, ustawia się jednak na przegranej pozycji. W sensie tej decyzji, czy nie będzie precyzyjnej granicy między kreatywnym, między twórcą, a między człowiekiem, który generuje i podrzuca nagrania.
13: No dobrze, to skoro mówimy o artyście, to artysta, który ostatnio wywołał dyskusję i też poniekąd wywołał naszą rozmowę, to jest Dawid Podsiadło i jego teledysk Na Błysk, w którym została użyta sztuczna inteligencja do wygenerowania między innymi słoni. I wywołało to oburzenie mnóstwa fanów. I jak czytam komentarze, to pierwszy, który mi się wyświetla, to Dawid, ciebie też można zastąpić sztuczną inteligencją. Kubakar.
15: No nie wiem, jeśli rozmawiamy o wideoklipach, to jest jeszcze chyba inna historia trochę, bo to od lat już przestało się w jakikolwiek sposób zwracać twórcom. Produkcje filmowe są coraz jeszcze droższe niż były
13: zwracać
15: kiedyś.
13: Zwracać finansowo, tak?
15: Kurczę, no jak zaczynaliśmy z The Dumplings, no to pierwszy wideoklip, który zrobiliśmy, który jest dosyć złożony, bo to jest seria takich różnych ujęć, które są też w różny sposób, powiedzmy, kreatywne. No to ja pamiętam, że to były jakieś pieniądze na poziomie 10 tysięcy złotych. Myślę, że teraz
13: nawet biorąc pod uwagę inflację.
15: Tak, za taką kwotę ciężko będzie cokolwiek zrobić. A to był taki typ klipu, który teraz jakbyśmy wygenerowali w AI, to by to do siebie w jakikolwiek sposób pasowało. Więc ja myślę, że niektóre rzeczy są po prostu troszeczkę nieosiągalne w danym budżecie, a ludzie przestali oglądać wideoklipy. Teraz ludzie oglądają rolki, więc zamiast nagrywać wideo, to powinno się na planie już nagrywać, jak się śpiewa do telefonu po prostu w refren swojej piosenki i to jest większą machiną promocyjną na pewno muzyki niż wideoklip, który na przykład ja się na tym wychowałem, uwielbiam.
13: Jak to
15: nie wyobrażam sobie nie robić obrazków, ale po prostu będzie ich mniej.
13: Wideoklipy Michaela Jacksona, na których ja się wychowałam, całe historie.
15: No więc, albo będą po prostu robili tylko ludzie, na których będzie na to stać ze wsparciem sponsorów i to też już było oburzające zawsze, że ktoś ma lokowanie produktu, gdzie w Polsce to było raczej mało zgrabnie robione.
14: No tak, tak.
15: Za granicą dużo lepiej.
14: Przemysł był zupełnie inaczej za czasów tegoż Jacksona zorganizowany, bo zyski artyści czerpali głównie ze sprzedaży płyt. Ta sprzedaż płytowa była, te zyski były znaczące, w sensie jednostkowym. W tej chwili w streamingu od wielu, wielu, wielu lat, w tym modelu sprzedaży, który jest, te zyski są groszowe, one się oczywiście kumulują przy wielomilionowych odsłuchach, ale ten rynek przestał być rynkiem nagrań, stał się rynkiem koncertów, ewentualnie, jeżeli, w tym wypadku akurat Dawid Podsiadło jest taką osobą, której można powiedzieć, że sukcesy ma i jest w stanie na tym rynku sobie radzić, bo jego koncerty właśnie dla dowolnie wielkiej publiczności w Polsce się prawdopodobnie sprzedadzą. Gdybyśmy mieli stadion, nie wiem, 3 razy większy, pewnie Dawid Podsiadło by go wypełnił akurat, albo jako jedyny polski artysta. Natomiast te ingerencje AI w klip, one od razu, powiedzmy to sobie, są na poziomie bardzo skromnym, to znaczy to są efekty specjalne de facto. Jakbyśmy mieli w ten sposób patrzeć na kino, że nas oszukuje i w związku z tym nie chcemy chodzić, no to myślę, że wszystkie super, super bohaterskie produkcje z ostatnich 2 dekad trzeba by było skreślić, bo to wszystko...
15: Tak, wszystko było CGI też.
14: Wszystko CGI, tak. Wszystko kręcone na green screenach i no tutaj też trochę tak było. No, można oczywiście powiedzieć, że nie oddało to poetyki filmu Michela Gondry'ego. No ja uważam, że nie oddało do końca, no bo to po prostu inna jest poezja
13: kręcenia
14: zakochany filmu.
13: Zakochany bez pamięci. To była inspiracja dla Dawida Podsiadło.
14: I tu uważam, że można się spierać. Można powiedzieć, że nie powinno się robić takich rzeczy z twórczością artysty, który akurat tak jak Michel Gondry nie tylko jest zaciekłym przeciwnikiem AI, ale on jest wielkim zwolennikiem od samego początku swojego działania w muzyce. Jest zwolennikiem do it yourself, takiego, że robimy coś z tektury i krepiny, co będzie wyglądało dziwnie,
15: trochę
14: fantastycznie.
15: Dogma, tak?
14: Że robimy coś domowymi środkami za małe pieniądze. Mhm. Ten klip poszedł w trochę inną stronę. Ale ja bym tutaj nie oceniał artysty za bardzo krytycznie za wykorzystanie technik AI akurat w tym momencie, ponieważ w ten sposób to musielibyśmy, że tak powiem, skreślić dużą część w ogóle kina w tej chwili, takiego dużego kina, które się robi. Natomiast był to pretekst, wydaje mi się, do wyrażenia swojej opinii dla, znowu wrócę, pokoleniowo bardzo młodej publiczności, która jest publicznością potencjalnie rewolucyjną, bo uważam, że w tym modelu zmierzamy do pewnej rewolucji, do pewnego dużego ruchu społecznego, gdyż ta publiczność, czyli dzisiejsze nastolatki, może dwudziestolatki, raczej ludzie przed ukończeniem szkół, nie widzą dla siebie w tym modelu przyszłości w zawodach kreatywnych, ani w żadnych zawodach takich, które można łatwo zastąpić w tej chwili algorytmami sztucznej inteligencji. Dlatego, że zwalnia się, wiadomo, w firmach zwalnia się juniorów, a nie seniorów, albo nie zatrudnia się juniorów, oszczędzając. I w związku z tym rzecz dotyczy nie tylko tej wielkiej kreacji artystycznej, tylko też tej małej kreacji związanej z codzienną pracą w wielu firmach. I to jest powód do buntu.
13: Kuba, ty widzisz to niebezpieczeństwo, że...
15: Znaczy, ja też jak rozmawiam z ludźmi młodszymi od siebie, to często słyszę, że oni są anty-AI bardzo nie chcą, żeby z tego korzystać. Nie wiem, czy to wynika z tego, że potencjalnie będą mieli problem ze znalezieniem pracy. Czy widzę zagrożenie? No nie wiem, dla mnie te wygenerowane rzeczy słychać w brzmieniu od razu po prostu, bo AI niestety nie ma gustu i te rzeczy są cheesy i brzmią tanio.
13: To ja tu wbiję się z anegdotą. Ostatnio jak wrzucałam na jedną z platform społecznościowych zapowiedź jednej z moich poprzednich rozmów o drzewach w mieście i platforma zwykle podpowiada muzykę, którą można dołączyć do tego wpisu czy relacji. No i tam różnych artystów, których lubię, ale akurat nic mi nie pasowało. No i był jeden fragment muzyki, który sobie pomyślałam, o, dokładnie, to jest właśnie coś takiego, że tak powiem, uziemionego. No i użyłam tego, puściłam to, a potem jakoś, jak przesłuchałam tego jeszcze raz, to pomyślałam sobie, kurczę, jakieś to jest takie... za gładkie. Właśnie nie ma tam żadnej takiej jakości szorstkiej i wpisałam do wyszukiwarki, zadałam sztucznej inteligencji w wyszukiwarce pytanie, czy ta artystka jest sztuczną inteligencją, czy jest człowiekiem. No i dostałam odpowiedź, że jest to realna osoba, ale bardzo intensywnie posługuje się sztuczną inteligencją.
15: Więc myślę, że tak myśląc o przyszłości, to ciężko będzie zastąpić muzyków i kreatywność i to właśnie to popełnianie błędów i eksperymenty też z jakimś takim sound designem, to jest jakiś taki tylko jeden z elementów, na przykład kompozycji. No trzeba wiedzieć, o czym jest piosenka, a ja tego nie wymyśli, bo no, to jest jakby matematyka, więc ja realnie zagrożenia nie czuję. Plus myślę, że teraz największą taką walidacją tego jakby pracy artystycznej to są jednak koncerty, więc... No roboty już biegają po Warszawie, ale myślę, że na scenę
13: ale
15: szybko nie wejdą.
13: Się z nich śmiejemy.
14: Ale koncerty coraz częściej są grane, te duże koncerty są grane z półplaybackiem albo playbackiem.
15: No tak, to też prawda.
14: To jest zjawisko nowe na dużych festiwalach.
15: No bo cała kultura też DJingu teraz. No.
14: Tak, i to jest...
13: Kiedyś to był powód do wstydu używania playbacku przez
14: artystę. No teraz to jest powód do... Znaczy to jest wytłumaczenie dla pewnej spektakularności koncertu, na którym na przykład wokalistka czy wokalista dużo biega, ma choreografię skomplikowaną, ma w ogóle rozbuchaną scenografię. No, to, co się widzi na letnich festiwalach w tej chwili, te scenografie, jakby wjeżdżające scenografie, to jest coś, co 10 lat temu czy 20 lat temu było ona tylko na osobnych koncertach największych gwiazd, a w tej chwili to się zmienia z godziny na godzinę na scenę, na festiwalu. Jest wielkie show, które jest fajne, bo można sobie rolkę nakręcić i to dobrze, bardzo atrakcyjnie wygląda. Brzmi też znakomicie, ale jak się zastanowić, no to te wokale są tam bardzo podpierane, albo wręcz... No, koncert, duża rzecz, koncert Jenny na Openerze, bardzo rozbuchany.
15: Czy widziałem twoją relację tak, też, tak. Więc...
14: I tam rzeczywiście, no dużo było, tam było dużo takiego szycia muzycznego, no takiego, dużo produkcji. Ja tam niewiele słyszałem żywego grania.
15: Czy w ogóle te produkcje k-popowe, to też jakby myślę, że tam już od dawna, one są bardzo specyficzne i tam już od dawna pewnie się wspomagają takimi narzędziami. Ale na przykład jeśli chodzi o nagłośnienie, to też czytałem jakiś taki artykuł a propos takiej popularnej bardzo sali koncertowej w Hollywood, gdzie wymienili pierwszy raz od tam 10 lat nagłośnienie i teraz tam jest taki system, który w czasie rzeczywistym jakby usuwa z mikrofonu na przykład wokalisty brzmienie reszty orkiestry i to brzmienie może być crystal clear, że każdy, kto siedzi w różnych częściach tej sali, będzie miał idealnie brzmiącą rzecz, więc nie wiem, takie sytuacje i takie rozwiązania jakby powodują, że ludzie już nie będą narzekać, że coś źle albo dobrze brzmi. I to jest, uważam, mądre, sensowne wykorzystanie tej sztucznej inteligencji do tego, żeby koncerty po prostu dobrze brzmiały w salach, które nie są najłatwiejsze w obsłudze też.
14: Mm-hmm. To prawda. Takie rzeczy w ogóle zmieniają jakby podejście. No do stadionów nawet też. No stadiony są bardzo trudne, są cały czas źle brzmią, ale powiedziałbym, że w ciągu ostatnich 10 lat brzmią trochę lepiej. Właśnie ze względu na te możliwości obliczeniowe, jakie ma ekipa realizująca, które jakby w lot ogarniają całą kubaturę obiektu, pokazują, jakie rozwiązania można zastosować. I to jest oczywiście no, dobre dla odbiorcy. Pewnie wiele rzeczy jest tutaj w ogóle dobrych dla odbiorcy. Kluczowy jest, wydaje mi się, to, co jest niedobre dla odbiorcy, o czym Kuba wspomniał, czyli ten błąd, który będzie za chwilę cechą definicyjną dla żywego artysty i dla takiego prawdziwego procesu kreatywnego, bo maszyny mają w ogóle z błędem największy problem. Ja miałem epizod, prawie zostałem jakimś tam programistą i zawsze najtrudniejsze jest z punktu widzenia matematyki losowości wygenerowanie czy właśnie tego czynnika losowego. To jest straszny, potworny problem z punktu widzenia programistycznego i w związku z tym stworzyć coś, co będzie myliło się w sposób ludzki. To jest, wydaje mi się, coś jeszcze nieosiągniętego jakby w tym. My mamy też nasz aparat porównawczy oparty na jeżeli ktoś jeszcze pamięta, albo widział żywy zespół na scenie, prawda? I potrafi to odnieść do tego, co słyszy. Bardzo szybko wychwytuje właśnie tę bezbłędność i odnosi ją do pewnego czegoś, co balansuje w pewnym marginesie błędu.
13: Tu się odrobinę głos załamie, robią. Tu słychać oddech.
14: Otóż to. I to jest to, co, o czym mówiłaś, że czujesz, że coś jest zbyt gładkie. Mm-hmm. To jest między innymi to. My to bardziej czujemy, niż jesteśmy w stanie stwierdzić, no bo nie pokażemy, tu jest niedobrze, tu jest maszyna.
15: Ale też rodzaj brzmień, które są do siebie dobrane, one po prostu brzmią tanio, tak jak wymieniłeś, że niektórzy jeszcze mieli żywe instrumenty w studio, teraz robią wszystko na wtyczkach, nigdy nie obsługiwali klawiatury, bo klikają po prostu myszką. To jest ta umiejętność też producenta muzycznego, który ze sobą klei po prostu nieoczywiste rzeczy, a tam wszystko jest bardzo oczywiste. Więc raczej nie powstanie nowy gatunek, że jakiś, nie wiem, miks, hybryda różnych, nie wiem, lat, dekad zmieszanych ze sobą lub instrumentów.
13: Mm-hmm. To wszystko jest chyba, że się powie tej sztucznej inteligencji, zrób mi coś takiego.
15: No tak, ale współrzędne. To też, trzeba też mieć przesłuchane, myślę, setki, tysiące płyt, żeby mieć taką świadomość i umieć w ogóle też wpaść na taki pomysł, żeby to zrobić, bo to też samo z siebie się nie wydarzy.
13: Mhm. Kuba, ty się nie boisz, że stracisz robotę?
15: No nie, bo uważam się za kreatywną osobę. Jakby ja też nie robię muzyki, która powiedzmy docelowo ma wylądować w radio, powiedzmy, i jakby, że jest w jakiś sposób skalkulowana, bo są tacy producenci, którzy jakby w ten sposób też funkcjonują i to też jest okej. To jest jakaś część, powiedzmy, branży. Nie wiem, mamy Maxa Martina, legendarnego producenta, który mam wrażenie, że wszystkie jego piosenki brzmią tak samo.
14: On już od dawno odkrył coś.
15: Tak, że ma swój algorytm po prostu przepis na hit i to też jest okej. Ludzie też takiej muzyki potrzebują, ale to nigdy nie było w jakiejś takiej sferze moich zainteresowań, tylko właśnie bardziej chodziło o eksplorację i jakby zabawę w innym kierunku.
13: Mhm. A może właśnie ta sztuczna inteligencja spowoduje taki odsiew, że będziemy wiedzieć, że na przykład ta muzyka ta kawiarniana, ta muzyka w tle,
15: bo wiadomo, też ona jest... Zyskowo bardzo o tym zapominamy, że nie wiem, na przykład idziemy do centrum handlowego i leci jakaś muzyka, leci muzyka w windzie, więc jakby na przykład, nie wiem, już teraz się można z tym trochę spotkać, że niektóre lokale na przykład, nie wiem, czy restauracje robią sobie muzykę po prostu pod ich lokal, tą jaką mają wizję i generują takie rzeczy i nie muszą potem płacić innym artystom za to, że mają jakby też jakby puszczają ich muzykę w swoim lokalu.
13: Wow.
15: Takich sytuacji jest więcej. No myślę, że muzyka reklamowa, no producenci, którzy z tego żyją, no to tutaj trochę może być też już to problematyczne, bo to są też bardzo specyficzne rzeczy, które trwają po 30 sekund i to jest jakby też ciężko wymyślić, ale akurat sztuczna inteligencja nie będzie miała z tym problemu, bo wygeneruje takich wersji dla klienta na przykład, nie wiem, 40 w ciągu 10 minut, więc to są jeszcze takie obszary, gdzie można się bać, ale myślę, że w tym świecie artystycznym to raczej bez obaw.
14: No, powiedziałbym, że ja tak aż nie do tego nie podchodzę bez obaw zupełnie.
15: Okay.
14: Bo oczywiście z jednej strony jest ten pewien paradoks, że zostaną ci ludzie i ci ludzie, którzy są kreatywni, tworzą muzykę i muszą się uczyć pewnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, nawet z tymi generatywnymi modelami, żeby być na czasie i oni wiedzą, że przetrwają i oni prawdopodobnie przetrwają. Natomiast z drugiej strony zagrożenie jest też po stronie jakby samego przemysłu, który jest pewną machiną zarabiającą na artystach, na ich energii kreatywnej, w pewnych ruchach, które już w tej chwili robią duże wytwórnie, łącząc się, że tak powiem, w takie grupy z Universal Studio, Warner Suno. Wiemy, że wpływ wytwórni w momencie, kiedy one weszły mocno w rynek streamingowy, dystrybucyjny muzyki, był bardzo silny, bardzo mocno wpłynął na to, że ktoś tam przesunął wajchę biznesową, wpłynęło na całkowitą zmianę funkcjonowania dla artystów. No, że oni właśnie, że muszą grać koncerty, że z nagrań nie zarabiają. To się gdzieś tam stało poza nimi. I teraz druga rewolucja dokonuje się poza artystami. Rewolucja polegająca na tym, że jak właściwie to w tej chwili korzystamy z waszej pracy, jeszcze podpisujemy z wami umowy, nawet Warner czy Universal, żeby jeżeli chcecie, żeby waszymi nagraniami karmić modele sztucznej inteligencji, to coś tam będziemy wam płacili. My nie wiemy, jakie te umowy są, one są tajne, żeby była jasność. Natomiast w pewnym momencie powiedzą, słuchajcie, właściwie to my tutaj sobie możemy generować. Jeśli chodzi o dużą część gro rynku, poradzimy sobie bez was.
15: No ale jest serwis streamingowy już jeden, który na przykład nie będzie spieniężał jakby muzyki wygenerowanej w AI.
14: Który to jest? Apple?
15: Tidal, tak.
14: Tidal.
15: I myślę, że to będzie też taka praktyka, no tak, która będzie przyciągać ludzi, no bo już do tej pory już widzieliśmy takie przypadki, że na przykład, nie wiem, Adele wydawała swoją ostatnią płytę, no to był ekskluzyw dla właśnie Apple Music przez jakiś czas. Więc artyści będą wybierać po prostu, że będą robili premiery, albo tylko i wyłącznie ich muzyka będzie dostępna na tych portalach, które dla nich są etyczne, no bo ten zielony ma jeszcze inne problemy akurat z etyką.
14: Zielony ma duże, tak. Zielony ma dużo
13: problemów.
14: Zielony? Spotify. Ale...
15: Nie, bo jesteśmy w radiu. Mnie uczyli, jak ja pracowałem po chwilę w radiu, że się nie używa nas własnych. Także...
14: Używajmy to, co tam już powiedzieliśmy. Tidal, powiedzmy Spotify. No mają duże problemy, ale nie widać na horyzoncie możliwości zmiany, dalszych zmian tego rynku.
15: Monopol po prostu, tak.
14: Serwisy tam takie typu Bandcamp, które są trochę bardziej frontem do artystów, które pozwalają...
15: Nie wiem, czy to trochę nie wróciło, czy w jazzie na pewno. Bandcamp jeszcze funkcjonuje bardzo dobrze.
14: Ale... No tak, ale jazz jest, będzie i będzie pewnie niszą. To jakby to co mówiłem, odnosi się do tych takich, do tej takiego no, 60% rynku, czy 70% rynku, który jest wypełniony jakąś tam muzyką środka bliżej, czy to jest pop, czy to jest muzyka taneczna, czy to jest jakiegoś rodzaju, nie wiem... muzyka global beat, no, bo to jest dużo muzyki, którą się robi, znaczy w tej chwili na listach streamingowych muzyka z obszarów, nie wiem, Ameryki Łacińskiej, to jest gigantyczny obszar sam w sobie. Jak rozmawiamy, mamy koncert w Warszawie Wielkiej Gwiazdy, czyli no tak, Bad Bunny'ego. Tak. I to też się takie procesy odbywają gdzieś tam w tle, no, w różnych częściach świata, przy różnej muzyce. Te parametry finansowe zwykle są decydujące, więc rzeczywistość może być... Ja też odnoszę się do tego, co właśnie ogłosił duży przemysł muzyczny, czyli do systemu oznaczeń, który ten system, przemysł muzyczny, IFPI na czele, czyli taką organizacją skupiającą producentów.
13: Właśnie, bo wcześniej o tym wspominaliście. To czasem sztuczna inteligencja jest używana, ale nie wiemy o tym, bo nikt tego nie oznaczył, a czujemy to.
14: Tak, no więc IFPI i inne organizacje zaproponowały system oznaczeń. Jest takie duże AI na rzeczy, w których fundamentalne elementy nagrania zostały wygenerowane modelami sztucznej inteligencji, czyli na przykład partia wokalna, główna melodia, partia instrumentu jakiegoś głównego. To są te momenty, kiedy wrzucamy to do tej szufladki AI duże, a AI małe, czyli takie wspomagane, no to kiedy gdzieś tam elementy tego nagrania zostały wygenerowane. Różnica, granica będzie bardzo płynna, bardzo trudna do określenia i obawiam się, że ta cała propozycja, ona pozostanie na półce w sferze takiej.
13: A myślicie, że artyści będą domagać się tego, żeby mieć to jak najmniejsze oznaczenie? Tak?
14: Oczywiście, że właśnie dlatego jedni będą ciągnąć w jedną stronę, drudzy będą ciągnąć. Publiczność chce, żeby wiedzieć, a artyści, co jest zrozumiałe, nie chcą, żeby wiedzieć, bo nie chcą, żeby im ktoś zaglądał do warsztatu pracy, co tam było. Co tam
13: i chcą być cały czas artystą przez duże A.
15: To będzie ciekawy moment, myślę. Dużo się dowiemy o ulubionych artystach i różnych tego typu.
13: No właśnie, zbliżamy się do końca. Zostało nam ostatnie kilka minut. Tu tak krążyło między nami to pytanie, myślę, że takie fundamentalne. To pytanie, które też pojawiało się przy okazji dyskusji o teledysku Dawida Podsiadły. No, kim właściwie jest dzisiaj artysta? I być może ta cała debata wokół AI tak naprawdę też
15: są
13: jest...
15: AI kreatorzy są, to jest nowa funkcja.
13: Tak może wypracowujemy na nowo te definicje.
14: Dziennikarze też zastąpili kreatorzy treści, więc...
13: Oj tak.
14: To dość bolesne, a w tej chwili wypycha dziennikarstwo AI swoją drogą, no bo wysysa treści na bieżąco wszystkie produkowane.
13: No tak, ale wciąż na przykład ta sztuczna inteligencja, której używamy, która streszcza newsy w Google na przykład, ona jednak polega na tekstach napisanych.
14: Tak, polega na tekstach, które ktoś napisał i za
13: wypracował,
14: które...
13: ktoś inny za nie zapłacił.
15: Ale to teraz, jak jesteśmy w radio, to nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację w krakowskim radio, że była audycja z ludźmi, którzy nie żyją, wygenerowana przez AI? To była głośna afera bardzo. Byli zwalniani jakby radiowcy, żeby po prostu prowadzić coś, no... Ciekawe, bardzo ciekawą stronę to wszystko idzie.
14: Tak, to był zresztą wywiad z Wisławą Szymborską.
15: Tak,
14: żeby
15: tak,
14: wrócić dokładnie. Do tematu, który się pojawiał. Tak. Także no, to był taki bolesny rzeczywiście przykład, bo to się skończyło dużą aferą i przyjęcie było bardzo negatywne. Mhm. Jednoznacznie negatywne, wydaje mi się.
15: Czy jest nadzieja jeszcze?
14: Tak. Jest nadzieja w ludziach oczywiście, w odbiorcach. Myślę, że trzeba trochę tych odbiorców się wsłuchiwać. I myśleć długoterminowo, bo oczywiście nie jest powiedziane, że jak już dopniemy ten rynek muzyki, że muzyka generowana przez AI będzie rządzić na rynku, to czy tak zostanie, bo mam nadzieję, że ludzie będą szukali ludzkiego czynnika w muzyce i takiego skojarzenia, jakby wejścia też do czyjejś głowy. No, muzyka jest sztuką jak każda inna i oznacza też jakby przekazywanie swoich emocji zamkniętych, czy to w muzyce, czy w tekście piosenki. Notabene ten system oznaczeń omija kompozycję i tekst, bo nie są w stanie, bo nikt nie jest w stanie jakby zbadać tego, czy tekst nie został wygenerowany, albo czy kompozycja sama nie została napisana. Tutaj wchodzimy do granic już absurdu, no ale zakładamy, że jeżeli publiczność to wyczuje, że to był przekaz indywidualny, artystyczny, własny głos, no to może dalej będzie wybierać tych z własnym głosem.
15: No lepiej nie da się tego
13: artysta?
15: Powiedzieć.
13: Artysta? Kim pozostaje?
15: Podpisuję się pod tym, co Bartek powiedział. To jest tak jak z każdym chyba jakimś wynalazkiem, że są ludzie, którzy będą korzystać z tego, tak jak nie wiem, z dynamitem, jakby w zły sposób albo w dobry sposób, o ile w ogóle będą z tego korzystać. Ja myślę, że też nie ma co się jakby zupełnie z tego rezygnować, bo ten final touch i tak jakby może zależeć i powinien w jakiś sposób od człowieka, no bo ja też teraz, nie wiem, przygotowując swoją płytę, no to zatrudniam mojego przyjaciela, który miksuje mi nagrania, ale jak wysyłam mu demówki, no to sobie z tym chcę mu też pokazać, o co mi chodziło, w jakim kierunku to powinno pójść, więc myślę, że jakiś taki złoty środek powinien być, ale te oznaczenia się przydadzą.
13: Musimy kończyć, a mam wrażenie, że to jedna z najbardziej fundamentalnych dyskusji naszych czasów. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kuba Karaś, producent muzyczny, między innymi pracujący dla zespołu The Dumplings.
15: Dziękuję bardzo.
13: I Bartek Haciński z tygodnika Politykę.
14: Bardzo dziękuję.
13: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, a ja, Agata Szczęśniak, zapraszam za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z trzech meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
2: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
1: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
3: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
1: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem w miniony czwartek w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
4: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
1: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
5: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji albo przedstawiały bota imieniem na przykład. I człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać i mieć świadomość tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
1: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
6: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki. Dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
6: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. każde z nich będzie miało własną kartę.
7: Tak zwany arbotag to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, tak mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
6: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami profesor Dariusz Nawrot, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Witam panią redaktor, witam Państwa.
8: A będzie nas dziś zajmował książę Józef Poniatowski. Pomyślałam sobie, panie profesorze, że to oczywiście jest nadmierne uproszczenie, ale czy biografię Poniatowskiego można podzielić na dwa okresy? Bawidamek i bohater?
9: Myślę, że nie. Jedno i drugie przeplatało się ze sobą. Pamiętajmy, że nawet w tym szczytowym okresie kariery księcia Józefa w 1811 roku, kiedy był obecny w Paryżu, to jednym z jego triumfów, jak mawiała plotka, była sama siostra Napoleona Bonaparte, Paulina Borghese.
8: To wrócę do takiej korespondencji w tym momencie. Stanisław Kostka-Bogusławski, autor pierwszej poważnej biografii Poniatowskiego, nawiązał kontakt z Józefem Szumlańskim. Szumlański zaliczał się nie tylko do wojskowych współpracowników księcia Józefa, ale również do jego domowników. Panowie korespondowali, bo Bogusławski od Szumlańskiego chciał się jak najwięcej o Poniatowskim dowiedzieć. I padło też w tej korespondencji takie pytanie. Czy w czasie kampanii miłostki prowadził, tudzież w jaki się to działo sposób, a w jaki w czasie pokoju? I odpowiedź: w czasie kampanii nikt go nie widział zajętego miłostkami. Owszem, najobyczajniejsze i najprzykładniejsze prowadził życie.
9: Co innego czas pokoju, co innego czas wojny. Rzeczywiście w czasie kampanii, kiedy trzeba było podejmować decyzje, wydawać rozkazy, książę był bardzo sumiennym dowódcą.
8: To jeszcze jedno pytanie, jedna odpowiedź. Jak przepędzał czas od wstania aż do spoczynku w czasie pokoju i w czasie wojny? Książę z natury był leniwym i w tym względzie, w czasach pokoju tylko, miał wiele styczności ze sławnym wodzem niemieckim von Daunem. Lubił bardzo zabawy i wszystkie wygody życia i nade wszystko długo leżał w łóżku. Dlatego najczęściej leżąc, wszystkie potoczne interesy rad był załatwiać. W wojnie zaś przeistaczał się zupełnie w innego człowieka, co tylko charakterowi wielkiej duszy przypisać można. Zawsze pierwszy na koniu, a ostatni z konia. Ileż to razy zdarzyło się, że po nocnych marszach i zaciętych potyczkach wszyscy już spoczywali lub zasilali się jedzeniem, kiedy on, zajęty jedynie dobrem i bezpieczeństwem wojska, objeżdżał obóz, poprawiał pozycję, wzmacniał miejsca słabe i łatwe do napadu, zalecając przy tej okazji dowódcom pierwszej straży czujność, pilność i ostrożność. Z tego to powodu służba przy nim, ile była miła i przyjemna w pokoju, tyle była uciążliwa i trudna do wytrzymania w wojnie. To jest taka postać Marsa, panie profesorze, boga wojny.
9: No tak, bo myślę, że książę Poniatowski od dziecka żołnierzem chciał być. Dlatego był dowódcą odpowiedzialnym, dowódcą, który wkładał bardzo wiele wysiłku w szkolenie żołnierza. Także książę Poniatowski na pewno był wzorem dobrego dowódcy. Pamiętajmy, że był synem młodszego brata Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jeszcze przed objęciem tronu przez starszego Stanisława Augusta zaciągnął się na służbę austriacką. Walczył od roku 1757 w armii cesarskiej, między innymi w czasie wojny siedmioletniej. Dosłużył się stopnia generała broni, tak by można było powiedzieć, generała artylerii w armii habsburskiej i niewątpliwie dla Józefa ojciec był wzorem, do którego w jakimś sensie nawiązywał, wybierając własną karierę.
8: W 1780 roku wstąpił do armii cesarskiej. No i jak właśnie wygląda ta jego kariera wojskowa?
9: Pierwsze przymiarki to już jest rok 1777. Wtedy z Plunketem, takim swoim wychowawcą, bierze udział w manewrach w armii habsburskiej. Rozmawia wtedy z samym cesarzem Józefem II, który zachęca go do tego, by wstąpił w szeregi wojsk habsburskich. I co najważniejsze, otrzymuje zezwolenie króla, ponieważ pamiętajmy, w roku 1773 9-letni Józef został osierocony przez ojca. Wychowaniem zajmuje się matka, wychowując i Józefa jako jedynego syna, ale i starszą siostrę Józefa, córkę Marię Teresę. Ale już wtedy na wychowanie Józefa wielki wpływ ma Stanisław August Poniatowski. A Stanisław August Poniatowski ułożył sobie w głowie taki scenariusz, że ma właśnie dwóch bratanków, którzy rokują na przyszłość. Jeden to syn Kazimierza, książę Stanisław, więc Stanisław, którego w jakimś sensie traktuje jako ewentualnego następcę, gdyby udało się wprowadzić dziedziczność tronu w Rzeczpospolitej albo kolejnego kandydata do tronu z rodu Poniatowskich. Natomiast w Józefie widzi przyszłego wodza. I zdaje sobie sprawę, że ten przyszły wódz musi mieć dobrą lekcję sztuki wojskowej i wie, że armia habsburska, tocząca zresztą nieustające wojny i z Prusakami, i z Turkami, to dobre miejsce do tego, żeby umiejętności nabywać. Dlatego w 1780 roku godzi się na to, żeby Józef wstąpił na służbę cesarza Józefa II, ale pod warunkiem. Po pierwsze, Józef miał dwa razy w roku odwiedzać Rzeczpospolitą i co jeszcze ważniejsze, w chwili, kiedy otrzyma wezwanie króla, natychmiast rzuci służbę habsburską i stawi się w szeregach wojsk Rzeczpospolitej. No i od roku 1780 zaczyna się ta kariera księcia Józefa w armii cesarskiej. Najpierw są to dowództwo w oddziałach karabinierów austriackich. Potem bardzo ważnym etapem w tej karierze są lata 1784-1786, kiedy księciu Józefowi powierzono formowanie pierwszych oddziałów ułanów galicyjskich. W 1886 roku uzyskał stopień podpułkownika, znalazł się w szeregach bardzo elitarnego pułku szwoleżerów cesarskich, ale kiedy wydawało się, że ta kariera się wspaniale rozwija, to wtedy przychodzi polecenie króla, by porzucił służbę habsburską i wstąpił w szeregi wojsk Rzeczpospolitej.
8: Jerzy Skowronek pisał o jego decyzji tak, że w tej decyzji chyba większą rolę grały lojalność wobec króla i głównego opiekuna, może też snute przez stryja perspektywy kariery wojskowej i majątkowej, aniżeli poczucie patriotycznego obowiązku i narodowych więzi. No właśnie, bo książę Józef Poniatowski też się zastanawiał w życiu, kim tak naprawdę jest.
9: No na pewno wychowywał się w kręgu kultury niemieckiej. Matka z takiej czesko-habsburskiej rodziny.
8: Zniemczona Czeszka.
9: Tak jest, to krąg kultury niemieckiej, co do tego nie ma wątpliwości. Wiemy, że młody książę Józef bardzo słabo pisał w języku polskim, popełniał błędy ortograficzne, gramatyczne, ale rzeczywiście w 1789 roku otwierają się przed księciem bardzo ważne perspektywy. Wtedy książę Józef jedzie razem z królem na spotkanie z Katarzyną II do Kaniowa, jest prezentowany carskiej imperatorowej i pewno kryje się za tym zamysł, który dla Stanisława Augusta Poniatowskiego jest niezwykle ważny, żeby w przyszłej kampanii takim posiłkowym korpusem wojsk polskich walczącym u boku Rosjan dowodził nie kto inny, jak właśnie młody, a już doświadczony w działaniach wojennych książę Józef Poniatowski.
8: I Poniatowski, jak rozumiem, sporo sobie po powrocie do Polski obiecuje.
9: No rzuca się w wir, tak byśmy powiedzieli. Rzeczywiście uzyskuje zgodę cesarza, bo tu trzeba było poprosić o specjalną zgodę cesarza na wystąpienie z wojsk cesarskich i przejście na służbę wojsk Rzeczpospolitej. Rzuci się w wir takich prac organizacyjnych, szkoleniowych, będzie też aktywnie bardzo uczestniczył w opracowywaniu nowych regulaminów. No w gruncie rzeczy poświęci się naprawdę z dużą pasją tym wszystkim kwestiom związanym z unowocześnianiem Armii Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że ta armia z wojska, które właściwie było wojskiem kilkunastotysięcznym, nagle ma się przekształcić w wielką siłę zbrojną.
8: To ja jeszcze w wątku dotyczącym tożsamości i korzeni, panie profesorze. Mam przed sobą Rozdział pierwszy książki Książę Józef Poniatowski, wydanie drugie z 1910 roku, autor Szymon Askenazi. I pozwolę sobie fragmencik zacytować. Józef Poniatowski urodził się dnia 7 maja 1763 roku o godzinie 3 z rana w Wiedniu. Szczegół to mało znany. Dotychczas we wszystkich biografiach podawano mylnie jako miejsce jego urodzenia Warszawę. Ale bo też w rzeczy samej, ten nasz książę Józef, choć po raz pierwszy otworzył oczy w Wiedniu jako generałowicz austriacki, a po raz ostatni zamknie je pod Lipskiem jako marszałek francuski, choć było mu przeznaczone pierwsze i ostatnie tchnienie wydać na obczyźnie, jednak naprawdę sam się uczynił rodowitem, ukochanym dzieckiem tej naszej Warszawy. Uczynił się wcieleniem pewnych najrdzenniejszych, nieśmiertelnych czynników swojej narodowości i został nie tylko jednym z najświetniejszych, lecz z najbardziej swojskich, najbardziej polskich jej przedstawicieli. Co pan na to?
9: Tak, no ja myślę, że książę Józef dokonał świadomego wyboru, wstępując w szeregi Wojska Polskiego, angażując się w te wszystkie procesy rozbudowy armii, mając świadomość, że w jakimś sensie bierze udział w przedsięwzięciu, które firmuje jego stryj, który jest królem. Jak najbardziej już nie czuł się, broń Boże, oficerem austriackim, czuł się oficerem Rzeczpospolitej, czuł się Polakiem. Niewątpliwie, będąc bratankiem króla Rzeczypospolitej, on też czuje się Polakiem i staje się wielkim polskim patriotą. Można powiedzieć, że wydarzenia same nadadzą kierunek w życiu księcia Józefa Poniatowskiego, co pewno za chwilę udokumentujemy.
8: To prawda, ale najpierw słów kilka o bogatym życiu romantycznym, erotycznym i towarzyskim księcia Poniatowskiego. Podobał się kobietom.
9: Oj tak, mówiono, że był jednym z najprzystojniejszych mężczyzn końca XVIII wieku w Europie i niewątpliwie to bogate życie w Warszawie szczególnie, to te lata 90-91 przerywane oczywiście pracą, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że to jest tylko zabawa. On naprawdę w tym czasie bardzo wiele wysiłków wkłada w te sprawy wojskowe i co do tego nie ma wątpliwości, ale przychodzi też czas na rozrywkę i ten Prince Charmant albo prawda Pepi, jak zrobniale mówiono od tego czeskiego Józefa, był człowiekiem, który w jakimś sensie nadawał styl zabawą arystokracji Rzeczpospolitej, był dyktatorem mody, był niewątpliwie ulubieńcem kobiet. W jego alkowie znajdowały się i pierwsze, czy damy, można powiedzieć, z pierwszych rodzin Rzeczpospolitej, ale nie gardził i aktorkami. Zresztą w 1791 roku urodzi się pierwszy z jego nieślubnych synów, Józef Szczęsny Maurycy, który był synem ze związku z słynną śpiewaczką Teatru Narodowego w Warszawie, Sitańskiej, która miała taki artystyczny pseudonim Zelia.
8: Muszę o to zapytać. Czy on faktycznie jeździł zupełnie nago na koniu ulicami stolicy?
9: Jest taka opowieść, że był zakład i do dzisiaj że szczegóły tego zakładu są jak gdyby to nieco odtworzenia. Mówiono, że to konną, bo druga wersja jest taka, że to dwukółką, ale że takowe wydarzenie miało miejsce i wpisywało się w ten obraz księcia skandalisty.
8: No to teraz poważne sprawy. Rozbiory. I co się wtedy dzieje?
9: To zanim rozbiory, to pamiętajmy rok 1792, to znaczy książę Józef Poniatowski nie został ani dowódcą korpusu posiłkowego u boku armii rosyjskiej, ani nie został dowódcą oddziałów, które miałyby u boku Prusaków walczyć z monarchią habsburską. Ale przyszedł rok 1792 i książę Józef Poniatowski, który faktycznie na wiosnę tego roku obejmuje właściwie dowództwo zasadniczej części wojsk koronnych, będzie musiał się zmierzyć z interwencją rosyjską w Rzeczpospolitej. W maju 1792 Rosja rozpocznie kolejną swojej historii, tak zwaną specjalną operację wojskową. W związku z tym to obalenie konstytucji 3 maja przez oddziały rosyjskie jest swoistego rodzaju wyzwoleniem Rzeczpospolitej. No i jak wiemy, książę Józef Poniatowski w 1792 roku będzie prowadził bardzo skuteczną kampanię. Otoczony właściwie przez oddziały rosyjskie, wycofa się z obszarów tam rubieży Rzeczpospolitej na wschodzie, będzie przy okazji okazji bardzo skutecznego odwrotu stoczy no, bitwę, która przejdzie do annałów historii wojskowości. Mówimy to o 18 czerwca i słynnej bitwie pod Zieleńcami. No i w tym 1792 roku, nie mogąc de facto stoczyć tej najważniejszej bitwy z Rosjanami, która gwarantowałoby powstrzymanie inwazji wojsk Katarzyny II, ponieważ zawiódł nas pruski sojusznik, który oficjalnie miał wspomóc wojska Rzeczpospolitej, książę Józef musi patrzeć na klęskę naszego kraju. Wprawdzie Stanisław August Poniatowski, próbując ratować to, co jeszcze uratować może, i w porozumieniu z przywódcami Sejmu Czteroletniego przystępuje do Konfederacji Targowickiej, próbuje porozumieć się z Katarzyną II w kwestii zachowania przynajmniej części reform, jakie przeprowadził Sejm Czteroletni, ale Poniatowski, książę Józef Poniatowski w tym czasie raczej ma skłonności radykalne. Wiąże się z tymi ludźmi, którzy mówią, że być może trzeba czynu, że nie ma co negocjować, trzeba walczyć. Konsekwencją tego jest oczywiście wykonanie rozkazu króla o zawieszeniu działań wojennych, a potem mimo nacisku Stanisława Augusta Poniatowskiego, który życzyłby sobie, żeby sobie książę Józef Poniatowski w wojsku pozostał, złożenie dymisji, no a w konsekwencji wyjazd z kraju, bo tak to się będzie działo już na jesieni, gdzie właściwie wczesną jesienią 1792 roku. Ten czas będzie dla księcia Józefa bardzo trudny zresztą, rok 1792, 3, 4, ponieważ z jednej strony będzie miał kontakty z pierwszymi działaczami, którzy będą szykowali zryw niepodległościowy, zwany później Powstaniem Kościuszkowskim. Książę Józef Poniatowski będzie miał wśród nich dobrą opinię, ponieważ w roku 92 pokazał, że nie tylko jest sprawnym wodzem, ale i zaangażowanym patriotą, więc tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości co do postawy księcia, no ale będzie nosił to fatalne nazwisko Poniatowski, które eliminować go będzie z możliwości objęcia przywództwa przyszłej walki. No i ostatecznie, jak wiemy, to Tadeusz Kościuszko, zwycięski wódz bitwy pod Dubienką, stoczonej miesiąc później pod Zieleńcami, stanie się najwyższym naczelnikiem tegoż powstania. A książę Józef Poniatowski po pobycie w różnych zresztą miejscach Europy, bo i pojawia się Belgia, i Spa uzdrowisko, i Wiedeń, w roku 1794, kiedy rozpocznie się insurekcja, na wezwanie króla stawi się w szeregach wojsk Tadeusza Kościuszki i ostatecznie w czasie oblężenia Warszawy obejmie dowództwo jednej z dywizji. Możemy więc powiedzieć, że nie uchylał się od obowiązku, tak jak w 792 gotowy był osobiście narażać się w boju w czasie walk z Rosjanami, tak i teraz w 1794 do takiej samej walki stanie, chociaż oczywiście, jak wiemy, słynna afera związana z Górami Szwęckimi i Powązkami w jakimś sensie położy się cieniem na tej jednoznacznej pozytywnej ocenie księcia.
8: Po upadku powstania Poniatowski zostanie zmuszony do opuszczenia kraju i następuje taki moment trwający ładnych parę lat jego biografii, kiedy on no, oddaje się temu życiu towarzyskiemu na emigracji, napływają z zagranicy właśnie doniesienia na temat hulaszczego trybu życia, jest uznawany za takiego bezideowego arystokratę, który goni za urokami życia. Czy moment zwrotny przychodzi w 1806, w grudniu 1806 roku, kiedy w Warszawie pojawili się Francuzi?
9: No można powiedzieć, że tak, ponieważ rzeczywiście ten czas po roku 1795, po upadku powstania, kiedy on będzie zresztą podróżował, będzie i w Berlinie, będzie i w Petersburgu, ale pamiętajmy, że on zostanie jedynym spadkobiercą Stanisława Augusta Poniatowskiego. W związku z tym odziedziczy nie tylko schedę postryju, ale też potworne długi, których nie udało się wcześniej uregulować. I kwestia załatwienia tych wszystkich spraw, związanych zresztą także i z pretensjami bardzo różnych osób i zabezpieczania bardzo różnych osób, będzie go mocno pochłaniała i zmuszała go w jakimś sensie do współpracy z urzędnikami państw rozbiorczych. No, a przerywać to będą rzeczywiście zabawy, no słynna Jabłonna, miejsce takich letnich rozrywek księcia pod Warszawą, gdzie zresztą książę nie tylko będzie spędzał czas na rozrywkach, ale także będzie prowadził wzorcowe gospodarstwo jako jeden z pierwszych na tych ziemiach zaprowadzi eksperymentalną hodowlę ziemniaków. No, miejscem drugim będzie oczywiście Blacha, ten słynny odziedziczony, prawda, także po Stanisławie Auguście pałac łączący się bezpośrednio z Zamkiem Królewskim. No, Warszawa, która oczywiście pogrążona jest w jakimś takim apatii, smutku. No, Rzeczpospolita nie istnieje, tak? Straciliśmy własne państwo. Oczywiście na odgłosy spod blachy tych rozrywek, zabaw, tańców, śmiechów, karnawałów, no będzie reagowała w sposób nieprzychylny i rzeczywiście ten książę będzie postrzegany jako ten, który właściwie no, próbuje przehulać czas po upadku Rzeczpospolitej. Ale przychodzi rok 806 rzeczywiście i wszystko się zmienia za sprawą cesarza Napoleona. Napoleon Bonaparte, jak wiemy, bije Prusaków. Król pruski nie chce się poddać, ponieważ wie, że stoi za nim Aleksander I, car Aleksander I, decyduje się na kontynuację wojny, a Francuzi chcąc czy nie chcąc wkraczają na ziemię zaboru pruskiego, docierają do Poznania, w końcu wkraczają do Warszawy i w tejże Warszawie wita ich nie kto inny jak książę Józef Poniatowski. Dlatego, że mając dobre kontakty na dworze berlińskim, już w jesienią 1806 roku zostanie książę mianowany przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III komendantem milicji warszawskiej złożonej z mieszczaństwa, która miała pilnować porządku w mieście w okresie, kiedy toczą się działania wojenne, a wojska pruskie wycofują się na wschód. No i oczywiście w tym momencie 28 listopada 1806 roku, kiedy awangarda armii francuskiej pod wodzą i marszałka Joachima Mira zbliża się do naszej stolicy, to nie kto inny jak książę Józef Poniatowski witać będzie właśnie Francuzów. I zacznie się zresztą trwająca wiele lat przyjaźń między Poniatowskim a marszałkiem.
8: Profesor Dariusz Nawrot jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Nawrot, a rozmawiamy o księciu Józefie Poniatowskim. I doszliśmy do tego ważnego momentu w życiu Poniatowskiego, kiedy to w Warszawie pojawiają się Francuzi i kiedy cesarz Napoleon, mimo uprzedzeń i poważnych wątpliwości, bo bratanka króla uważał za człowieka lekkomyślnego, stawia na współpracę z nim, no i chyba się nie zawiódł, prawda?
9: Nie zawiódł się. Książę Józef Poniatowski początkowo rozmawia z Francuzami trochę z pozycji polskiej arystokracji. To znaczy, gotowi jesteśmy stanąć u waszego boku, ale jak nam zagwarantujecie, że zwrócicie nam państwo, co oczywiście w planach cesarza Francuzów nie leży. Ma nawet pretensje do tego, że Mira zbyt daleko posuwa się w zobowiązaniach wobec Poniatowskiego. Ostatecznie zwycięża koncepcja części polskiej arystokracji, w szeregach której znajdzie się także książę Józef Poniatowski. Nie stawiajmy warunków, wykorzystujmy szansę. Czyli stańmy u boku Francuzów, organizujmy siły zbrojne i rzeczywiście wir tych, można powiedzieć, obowiązków związanych przede wszystkim z formowaniem siły zbrojnej książę Józef Poniatowski się rzuca, mając poparcie właśnie marszałka Mira, ale także drugiej niezwykle ważnej osoby bliskiej Napoleonowi, ministra spraw zagranicznych Francji Talleyranda, który w tym czasie nawiązuje romans nie z kim innym, a z siostrą księcia Józefa Poniatowskiego, Marią Teresą Tyszkiewiczową. No i to niewątpliwie wzmacnia pozycję księcia u cesarza, kiedy 15 stycznia 1807 roku Napoleon powołuje organ rządowy dla wyzwolonych ziem zaboru pruskiego, czyli komisję rządzącą, to książę Józef zostanie dyrektorem wojny w tymże organie władzy. I jest to ważna funkcja, która pozwoli mu w roku 807 stać się faktycznym organizatorem armii w trudnej dosyć sytuacji, bo pamiętajmy, że to Wojsko Polskie to nie zaczął książę Józef organizować, tylko jeszcze w listopadzie 806 roku zaczął organizować je Jan Henryk Dąbrowski, wóz legionów, który przecież u boku Napoleona razem z Wybickim 3 listopada wydawał słynną odezwę do Polaków. I to w Dąbrowskim większość widziała wodza, przyszłego wodza wojsk polskich. W dodatku byli też inni pretendenci do tego, by tą palmę pierwszeństwa przejąć, jak chociażby generał Józef Zajączek. Mimo to, tak byśmy powiedzieli, udało się Poniatowskiemu wykazać, że jest sprawnym, jak to się mówi, dyrektorem wojny i sprawnym organizatorem armii. I o ile rok 807 VII nie przyniósł mu okazji do tego, by pokazać się na froncie, to organizacyjnie, co zresztą wcześniej udowadniał jeszcze w czasach Sejmu Sztoletniego, na pewno sprawdził się jako organizator armii.
8: No to teraz wojna z Austrią, bo to też jest ważny moment przełomowy. Jest rok 1809, wojska austriackie uderzyły na Księstwo Warszawskie i ta młoda armia stworzona przez Poniatowskiego miała być super łatwo i super szybko pokonana, a ziemie księstwa podarowane przez cesarza Austrii królowi Prus. Pierwsza bitwa pod Raszynem była nierozstrzygnięta, a po rozmowach z księciem Ferdynandem Polacy oddali Warszawę. No i wielu żołnierzy chciało się jednak bronić. Księcia Poniatowskiego nazywano zdrajcą, ale okazało się, że to był bardzo szczęśliwy dla Polaków manewr taktyczny.
9: Tak jest, bo książę Józef Poniatowski nie chciał dać się zamknąć w stolicy. Zdawał sobie sprawę, że to w gruncie rzeczy skazywałoby go na klęskę. 19 kwietnia rzeczywiście Wojsko Polskie pokazało, że potrafi powstrzymać przez cały dzień dwukrotnie liczniejsze siły arcyksięcia Ferdynanda d'Este. To jest taki chrzest bojowy kolejny, można by powiedzieć, tej rozbudowywanej armii Księstwa Warszawskiego. Dzięki wspaniałemu manewrowi, który rozpoczyna się 7 maja, czyli ten marsz w głąb Galicji i kolejne sukcesy, no udało się tą wojnę zamienić w wielki sukces. I to niewątpliwie była w jakimś sensie zasługa księcia Józefa, ale także sprzyjające okoliczności, bo powiem pani, taka ciekawostka, wojska austriackie składające się w dużej mierze także z chłopów pochodzących z ziem zaboru austriackiego, czyli dawnych chłopów z czasów Rzeczpospolitej, porzucali masowo służbę, uznając, że skoro przyszli Polacy, skoro przyszło Wojsko Polskie, to oni są już wolnymi ludźmi. I tak się stało w roku 809, że książę Józef triumfuje mimo niesprzyjającej sytuacji, bo nie ma zbyt wiele wojsk. Udaje mu się nie tylko pokonać Austriaków, chociaż ta kampania będzie toczyła się ze zmiennym szczęściem. Książę raczej starał się będzie unikać walnej bitwy, która mogłaby przechylić szale na rzecz Austriaków, gdyby poniósł porażkę. Będzie musiał się zmagać z interweniującymi także na terenie Galicji wojskami, które formalnie są sprzymierzeńcem Francji, a mowa tu o rosyjskim korpusie księcia Golicyna, ale faktycznie działają na rzecz Austriaków, utrudniając, można by powiedzieć, działanie wojsku polskiemu. Opanuje większość ziem trzeciego rozbioru łącznie z Krakowem, sięgnie aż za Lwów z podjazdami wojsk polskich, no i odniesie jeden z najwspanialszych triumfów oręża polskiego.
8: A potem porwie naród, stanie się podziwiany, powszechnie kochany. Wspaniałe świadectwo księciu wystawił francuski rezydent w Warszawie, który opisywał go tak. Książę był obcy wszelkiej osobistej rachubie. Bezinteresowny aż do odrzucenia tronu, po który mógł sięgnąć. Kochający ojczyznę nade wszystko, kochający ją dla niej samej. Niczego nie pragnął, tylko jej niepodległości, bez chęci rządzenia nią i gotów był każdego nazwać królem polskim, który by dał rękojmie trwałej restauracji. W charakterze jego łączyły się najszlachetniejsze uczucia i najbardziej ujmujące przymioty. No wspaniała laurka.
9: Tak, i można powiedzieć, że ten wątek króla polskiego jest o tyle istotny, że to jedna z takich legend, która towarzyszy cały czas postaci księcia Józefa Poniatowskiego. Mowa jest bowiem o tak zwanej polskiej infance, czyli Augustie Nepomucenie, córce króla Saksonii, wtedy już Fryderyka Augusta I, która na mocy konstytucji 3 maja w roku 1991 została uznana za polską następczynię tronu. To był zabieg, który wtedy miał umożliwić oddanie ręki właśnie polskiej infantki pożądanemu kandydatowi do tronu. Nie myślano oczywiście o księciu Józefie Poniatowskim, ponieważ tu brano wtedy pod uwagę przede wszystkim królewiczów Prus, królewicza pruskiego, co miałoby wzmocnić sojusz między Rzeczpospolitem a domem Hohenzollernów, ale w epoce księstwa mówiono, że Maria Augusta zapatrzona w księcia Józefa i nieszczęśliwie w nim zakochana, myślała o tym, żeby ten związek sfinalizować, a to miało otworzyć drogę do korony, co jest oczywiście nieprawdą, bo w Saksonii było dziedziczenie saliskie, więc kobiety były wykluczone z następstwa tronu i w żaden stopniu związek księcia Józefa z księżniczką saską nie gwarantował mu tronu księstwa warszawskiego. Także tutaj tą sprawę możemy sobie odłożyć do bajek tak zwanych. Natomiast rzeczywiście książę Józef mocno był zaangażowany w sprawie polskie zdawał sobie sprawę zresztą w roku 809, tak jak w 807, że to nie jest ostatnia wojna, że wprawdzie rok 1807 przyniósł utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem zaboru pruskiego, rok 1809 przyniósł jego podwojenie terytorialne o ziemię zaboru austriackiego. To był ten krok Napoleona, który niewątpliwie trochę był nieracjonalny z punktu widzenia interesu Francji, ale był ukłonem w stosunku do Polaków i wszyscy sobie zdawali sprawę, widząc co się dzieje, że to powiększenie za chwilę woła kolejny kryzys, czyli wojnę z kolejnym państwem rozbiorczym, z Rosją, a wtedy rzeczą najważniejszą jest to, żeby ten twór państwowy powołany przez cesarza Francuzów wygenerował armię, która będzie mogła zawalczyć o w pełni wolną ojczyznę.
8: No to wojna Napoleona z Rosją. Rok 1812. Józef Poniatowski wyruszył na czele piątego korpusu Wielkiej Armii, złożonego wyłącznie z Polaków, liczącego około 35 tysięcy żołnierzy, a drugie tyle walczyło w szeregach innych jednostek.
9: Tak, i powiem szczerze, że jeśli chodzi o wojnę 1812 roku, to właśnie książę Józef zaangażował się w tą wojnę, zanim ta wojna się zaczęła. Dlatego, że po pierwsze już w roku 1810 zaczął słać raporty do Francuzów mówiące o przygotowaniach rosyjskich do wojny. Nie wierzono mu. Mówiono, a Polacy chcą sprowokować konflikt, bo liczą na odniesienie własnych korzyści, czyli odbudowę ojczyzny. W roku 1811 doszło jednak do kluczowego wydarzenia. Do Warszawy przyjeżdża przyjaciel cara, który wprawdzie wziął urlop i wycofuje się z polskich planów Aleksandra, ale spełnia rolę emisariusza carskiego, książę Adam Jerzy Czartoryski, i składa księciu Józefowi ofertę. Wojsko polskie ma przejść na stronę Rosji. Rosja chce, by Polacy stali się jej sprzymierzeńcami i razem ruszyli na Niemcy, a potem na Francję, bijąc początkowo oddziały francuskie właśnie na terenie Niemiec, a potem wkraczając razem z Rosjanami na terytorium francuskie. Wszystko zależy od tego, jaką postawę przyjmą Polacy, ponieważ Rosjanie wiedzą, że gdyby nawet ta jeszcze wtedy nie aż tak liczna, bo 50-tysięczna armia polska stawiła opór, to nie ma szans na taką błyskawiczną ofensywę. Książę Józef Poniatowski odrzuca tą ofertę, nie chce przyjąć propozycji cara, uważa, że gwarancje tego, iż car odbuduje ojczyznę, są zbyt iluzoryczne. Sam zresztą Adam Jerzy Czartoryski, wtedy już rozczarowany do postawy Aleksandra, też księcia do takich kroków nie namawia, ale co najważniejsze, w kwietniu 11 roku książę Józef przy okazji wizyty w Paryżu, w której składa formalnie gratulacje z okazji narodzin syna Napoleona, słynnego króla Rzymu, potem Napoleona II, Orlątka tak zwanego, to wtedy przekazuje cesarzowi Francuzów szczegółowe informacje na temat rosyjskich propozycji, przygotowań wojennych i w jakim sensie staje się, no można powiedzieć, inspiratorem działań francuskich, ponieważ Napoleon zrozumiał, że musi ruszyć na Rosję, bo inaczej Rosja ruszy na niego i rozpoczynają się te wielkie przygotowania do krótkiej wojny. Pamięta pani, kiedyś mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, Napoleon nie chciał iść do Moskwy, chciał krótkiej, trzytygodniowej góra kampanii, która pod Wilnem rozstrzygnęłaby najważniejszą sprawę, czyli zmusiła Rosję do uznania porządku napoleońskiego w Europie. No i książę Józef Poniatowski rusza na tą wojnę i okazuje się, że jest świetnym dowódcą. W polskiej historiografii pokutuje taki mit mówiący o tym, że to skrzydło, którym dowodzi brat Napoleona, Hieronim, sam książę Józef Poniatowski, niespecjalnie sprawiają się, szczególnie w tym pierwszym okresie kampanii, wypuszczają armię Bagrationa, etc. To są wszystko mity nieoparte na rzetelnych badaniach historycznych, wynikających gdzieś tam trochę z takiej, nazwijmy to, publicystyki historycznej i samych reakcji Napoleona. Plan kampanii bowiem w roku 812 w czerwcu załamuje się na skutek katastrofalnych wręcz warunków pogodowych. Przychodzi gwałtowna fala burz, gradobić, deszczu, oziębienia z temperatury 35 do zaledwie paru stopni. Masowo padają konie. Armia, którą sam Napoleon prowadzi na Wilno, by okrążyć wojska cara Aleksandra i zmusić je do bitwy, traci właściwie 50% swojego stanu w ciągu pierwszych dwóch tygodni kampanii. I to samo dotyczy tego zgrupowania prawoskrzydłowego, którym dotyczy książę Hieronim. To nie, nie książę, tylko król Westfalii Hieronim, brat Napoleona. To nie jego nieudolność, to nie złe dowodzenie księcia Józefa Poniatowskiego sprawia, że to wojsko po pierwsze nie zrealizuje planu, jakim był było odcięcie odwrotu drugiej armii zachodniej rosyjskiej pod wodzą Bagrationa, to warunki przede wszystkim pogodowe sprawią, że brak aprowizacji, problemy z wyżywieniem, przygotowaniem tego terenu zachodnich guberni przez Rosję poprzez pozbawienie jej żywności jako utrudnienia dla operacji wojsk nieprzyjaciela. To wszystko sprawi, że rzeczywiście Piąty Korpus będzie ponosił ciężkie straty i w tym pierwszym okresie kampanii blisko 1/3 żołnierzy ubędzie z szeregu, jako rannych, chorych, prawda, ewentualnie zabitych czy zmarłych na skutek chorób. To wszystko sprawi, że oczywiście Napoleon będzie rozgoryczony, bo będzie odreagowywał własną klęskę i szukał młodszego do bicia, brzydko mówiąc, no i na brata Hieronima padło. Natomiast mimo tych wszystkich, jak to się mówi, brzydkich oskarżeń, które ze strony Napoleona wtedy padały, między innymi także do księcia Józefa, momentem przełomowym jest oczywiście słynny Smoleńsk, szturm Smoleńska, gdzie Piąty Korpus pokaże Napoleonowi, jak się walczy, odgrywając znaczącą rolę w zdobyciu tej twierdzy, a potem walcząc w kolejnych kluczowych momentach kampanii, czyli w czasie bitwy pod Borodino, gdzie dzielnie będzie naprzeciwko o wiele liczniejszych sił rosyjskich stawał i wiązał je w ten sposób, umożliwiając sukcesy Napoleonowi na innych odcinkach tejże bitwy, potem w kolejnych już bitwach okresu, że tak powiem, po zajęciu Moskwy pod Sirikowem, czy pod Winkowem, Tarutino, gdzie książę Józef Poniatowski osobistym męstwem pokaże, na co go stać jako dowódcę i umiejącego znakomicie dowodzić oddziałami, ale także i nie mającego, jak to się mówi, obaw o własne życie i rzucającego się w największy wir walk. No i ciężki odwrót, który rozpocznie się w październiku i w którym książę Józef Poniatowski w trakcie rekonesansu już pod Grzackiem niestety upadnie razem z koniem i odniesie bardzo ciężką kontuzję, która właśnie wyeliminuje go już z dowodzenia w roku 1812.
8: 6 maja 1813 roku. Poniatowski mówi do przyjaciela: widzisz te pistolety? Dziś je w nocy dwa razy miałem w ręku, chciałem w łeb sobie strzelać, aby wyjść z tak trudnego położenia, ale na koniec wziąłem determinację. Nie odstąpię Napoleona. Bo po tej katastrofalnej klęsce Napoleona usiłowano skłonić księcia Józefa do porzucenia sprawy cesarza i przejścia na stronę Rosji i jej sojuszników. Były takie elity polityczne polskie, które widziały w nim przyszłego protektora naszej sprawy. W charakterze emisariuszy wysyłano do Poniatowskiego dawnych przyjaciół, dawną kochankę i tak dalej i tym podobne. No ale on jednak, jak ujął rzecz Askenazji, pozostał nieugięty zarówno wobec skrytej namowy, jak i jawnego odstępstwa. Mówiono dużo o tym, że kierował się poczuciem honoru, ale Jerzy Skowronek uważa, że sprowadzenie tamtej decyzji do kwestii honorowych to jednak zubożenie postaci księcia, bo to nie jest tak, że on był tylko wybitnym wojskowym i kierował się żołnierskim honorem. Był także niezłym politykiem.
9: Tak jest. Wiedział, że Aleksander gra swoją grę, w której tak naprawdę sprawa polska jest tylko instrumentem, a nie celem. W związku z tym w roku 1813, po tej wielkiej klęsce, kiedy z trudem udało się odtworzyć wojsko polskie, które będzie mogło stanąć do walki przeciwko Rosjanom u boku jeszcze Napoleona, już na terenie Saksonii w 1813 roku, książę Józef, będąc w Krakowie, wie, że tak naprawdę nie otrzymuje nic z tej drugiej strony. Aleksander mówi tylko o tym, że będzie Polska, będzie, że tu zrobimy, tam zrobimy, ale to są słowa bez pokrycia, nie ma żadnej gwarancji. Wprawdzie przyjaciele polityczni, można powiedzieć w jakimś sensie Jan Węgleński, Tadeusz Matuszewicz, wchodzą wtedy w tą, można powiedzieć, rozmowę z Aleksandrem, próbują coś wynegocjować, ale widzą, że tak naprawdę Aleksander jest daleki od tego, żeby jakiekolwiek zobowiązanie podjąć. I książę Józef, który ma do wyboru albo pozostać w szeregach Napoleona, który nie porzucił sprawy polskiej, który dalej mówi o tym, że jego celem jest Polska. Odbudowa, jak to się mówi, Rzeczypospolitej. Oczywiście nie w granicach 1772 roku, to sobie od razu ustalmy. Nawet te plany w okresie sukcesu kampanii początkowego tam roku 812, kiedy Napoleon prze na wschód, nie oznaczają, że Polska powstanie w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Tu mowa raczej jest o państwie, które połączy część rosyjskich guberni zachodnich, takich jak Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, może Mińszczyzna z Księstwem Warszawskim, co pozwoli stworzyć państwo buforowe, które z jednej strony będzie państwem na tyle silnym, by stanowić rzeczywistą zaporę przeciwko Rosji, której przecież Napoleon nie chce likwidować, ale z drugiej strony na tyle słabym, żeby też się wpisywać w koncepcję tego wielkiego cesarstwa francuskiego. Tego Napoleon chce i o tym wie książę Józef Poniatowski. Zresztą powiem, że między nim a Napoleonem nawiązuje chyba się taka pierwsza nić pełnego zrozumienia i współpracy właśnie w tym okresie 811 roku, kiedy książę Poniatowski 24 kwietnia 811 roku przybywa do Paryża, to Napoleon, jak to zawsze człowiek niecierpliwy, już następnego dnia rano o 6 każe mu się stawić Saint-Cloud i zaczyna z nim rozmowy i żąda od niego informacji, opowieści o tym, co się dzieje, jakie ma wiadomości na temat ruchu wojsk rosyjskich i tak dalej. I wielokrotnie książę Józef Poniatowski w tym okresie będzie się spotykał z Napoleonem i współpracował z nim bardzo blisko w planowaniu ewentualnej kampanii. I chyba to wtedy taki moment jest ważny, w którym obydwaj, no wielcy ludzie, bo książę Poniatowski też niewątpliwie wielką postacią obok cesarza Francuzów był, na pewno w naszej historii co do tego nie ma wątpliwości, zapałali do siebie pewną nutą sympatii. Ten kryzys w początku kampanii 812 tego nie zniszczył. Rok 812, ten szturm Smoleńska odnowił, można by powiedzieć, taką ciepłą więź między nimi. I w jakimś sensie książę Józef Poniatowski też czuł się pewno zobowiązany wobec Napoleona, i w tym 813 roku podejmuje jednoznaczną decyzję. Tu mam Napoleona, człowieka, wobec którego zobowiązuje mnie honor, zobowiązują mnie plany polityczne, jego cele, które służą także realizacji moich celów jako Polaka, a z drugiej strony mam cara, który mówi o luźnych jakichś obietnicach, że tam Polska powstanie. To tak jak do Kościuszki potem będzie mówił, oczywiście aż po Dwinę i Dniepr, co książę Konstanty, wielki książę Konstanty słusznie wtedy skomentuje pod nosem, mówi, piękne bajania, które żadnych realnych podstaw nie mają. No i tak to było. I książę Józef nie ma wątpliwości, rusza i bije się dzielnie w kampanii 813 roku.
8: W połowie października 1813 rozegrała się ostatnia wielka bitwa kampanii niemieckiej pod Lipskiem. A w jej trakcie książę Poniatowski zostanie mianowany marszałkiem Francji i tam też zginie.
9: To taki moment tragiczny, książę Poniatowski, bowiem w 813 roku, 19 października pod Lipskiem będzie dowodził ariergardą sił francuskich, razem zresztą z innymi dowódcami, będzie osłaniał odwrót Wielkiej Armii po przegranych bojach 18 października. Nie udało się bowiem pokonać nieprzyjaciół najpierw 16 października, potem 18 października nie, jak gdyby przewaga sił koalicyjnych była na tyle duża, że już nie było mowy o zwycięstwie. 19 trzeba było podjąć decyzję o odwrocie. No i w trakcie tego odwrotu dojdzie do sytuacji, która w gruncie rzeczy spowoduje śmierć księcia, kiedy załamie się próba obrony Przedmieść, kiedy nieprzyjaciel wedrze się do centrum Lipska, kiedy na widok pierwszych nieprzyjaciół francuski saper, który będzie dowodził ekipą, która miała wysadzić most przecinający możliwość przedostania się przez rzekę Elsterę, książę Józef będzie musiał ogrodami próbować przedrzeć się i wydostać się z tej pułapki. Będzie miał świadomość, po pierwsze, że jest wodzem wojsk polskich i nie może stać się zwykłym jeńcem. Ma też świadomość tego, że w tym 813 roku on i armia tak naprawdę utożsamiają państwo. Bo pamiętajmy, w 813 roku nie ma już właściwie księstwa warszawskiego. Są terytoria okupowane przez Rosjan, którzy stworzyli tam tymczasowy organ władzy. I to trochę tak jak za Dąbrowskiego w tym roku 1797, kiedy powstały legiony, to teraz znowu wódz naczelny, książę Józef i armia są ucieleśnieniem państwa. To oni to państwo niosą na swoich barkach. W związku z tym książę Józef Poniatowski wie, że musi wydostać się z tej pułapki, jaką jest klęska pod Lipskiem. Z drugiej strony wie też, że został świeżo mianowany marszałkiem Francji, a dotąd żaden marszałek Francji nie dostał się do nieprzyjacielskiej, znaczy do niewoli nieprzyjaciół. W związku z tym miałby być tym pierwszym. Książę Poniatowski poddać się nie chce. Kiedy spotka generała Bronikowskiego jeszcze na przedmieściach Lipska, książę Józef wypowiada słynne słowa: Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu je tylko oddam. W tej próbie ucieczki z klęski książę Józef odniesie kolejne rany. Już wcześniej, w czasie bitwy, odniósł rany. Jest w stanie właściwie agonalnym, kiedy znajdzie się nad brzegiem takiego kanału. W gruncie rzeczy, skacząc w nurty tej Elstery, właściwie natychmiast zatonie. Mamy dwie relacje bezpośrednich świadków i to była ta smutna i tragiczna śmierć księcia.
8: Profesor Dariusz Nawrot, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
9: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
8: To była audycja Sprawy Różne, wydawana przez Macieja Stępurskiego. Rozmawiała Karolina Lewicka. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień. Dobrego wieczoru.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie, z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
2: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów, to Krzysztof Hetman z PSL-u.
3: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
2: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
4: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie informowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
2: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbija szpilę PiS-owi.
5: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
2: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
6: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
1: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii, przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa Resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK Zespół Reagowania na Incydenty w Sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w Sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
8: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
7: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
9: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
7: Jaką stawkę osiągnie tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 5 minut po godzinie 5:00, to jest pierwszy program w Radiu TOK FM. Ja nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia. Dzisiejszy program przygotowujemy z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską i jesteśmy z Państwem do godziny 7:00. Trzeci dzień sierpnia, a dziś przypada setna rocznica urodzin Tadego Beneta.

0: 10 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program w TOK FM. Trzeci dzień sierpnia, poniedziałek. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 5.01, zajdzie o 20.23. Imieniny świętują dziś Augustyn, Lidia, Mirosław, Nikodem, Piotr, Symeon i Szczepan. Wszystkiego dobrego. Trzeci dzień sierpnia 1492 roku. To moment, gdy Krzysztof Kolumb wypłynął z Hiszpanii w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii. W 1914 roku to wtedy pierwsza wojna światowa. Niemcy wypowiedziały wojnę Francji. Jednocześnie wojska niemieckie wkroczyły na terytorium neutralnej Belgii wówczas. W 1914 roku także Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kompanię kadrową. W 1928 roku ukazał się ostatni numer krakowskiego dziennika Nowa Reforma. W 1949 roku z kolei powstała National Basketball Association, czyli NBA. W 1963 roku zespół The Beatles po raz 275 i ostatni raz wystąpił w Cavern Club w Liverpoolu. W 1990 roku 3 sierpnia podjęto decyzję o przywróceniu lekcji religii w szkołach. To jest Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że dzisiaj rozpoczną się rozmowy z Iranem. W weekend z kolei informował, że wstrzymał planowany atak na ten kraj, jeśli Teheran szybko zgodzi się na porozumienie. Trump przekazał także, że zrezygnował z ataku po prośbach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Iranu. Irańskie media z kolei stwierdziły, że Teheran poprosił o USA o odwołanie ataku. Zaprzeczają temu oczywiście. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwołała na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Unijni liderzy podkreślają, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic wewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem w miniony czwartek w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. O rosyjskich prowokacjach Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby, ale mówił także o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz pisze o tym również ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny w sytuacji na przykład zagrożenia z powietrza, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
2: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
1: W czwartek, gdy na teren Lubelszczyzny wleciała rakieta, takich SMS-ów nie było. Teraz, zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych wydarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysłane. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Ukraińskie drony zniszczyły kolejne centrum logistyczne w Rosji należące do giganta handlu elektronicznego w tym kraju, Wildberries. Doszło do tego w obwodzie samarskim w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Media podały, że podczas ataków przeprowadzonych przez Ukrainę na cele w Rosji zginęło od 5 do 8 osób. Magazyny te są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Wildberries to największa platforma handlu internetowego w Rosji, obsługująca miliony zamówień dziennie i należąca do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce. Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że ataki ukraińskiej armii uszkodziły bazę rosyjskiego lotnictwa strategicznego w mieście Engels w obwodzie saratowskim na południowo-wschodniej części Rosji oraz rafinerię ropy naftowej w Saratowie. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzega o tym CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka radzi, co zrobić, gdy zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszustów.
3: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować w ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
0: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przysłane na przykład za pośrednictwem SMS-ów. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłanego przez Rządowy Centrum Bezpieczeństwa. Bieszczadcy przedsiębiorcy mówią wprost, sezon w tym roku jest tragicznie słaby, bo turyści boją się niedźwiedzi, a ten strach napędzają od wiosny niektóre lokalne samorządy i politycy skrajnej prawicy, którzy medialnie żerują na temacie drapieżników. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: W Ustrzykach Dolnych właściciele obiektów noclegowych alarmują. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
5: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
4: Podobnie mówi inny przedsiębiorca z branży noclegowej, Dariusz Grządziel.
6: Informacje na temat niedźwiedzi, przynajmniej na moim przykładzie i mojej działalności, powodują to, że rezerwacji jest około 20% mniej.
4: A sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, a problemem jest narracja, a nie realne zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi, a te w lecie trzymają się z daleka od zabudowań. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów. Chodzi m.in. o okolice nadmorskiego miasta Porto Germano. Policjanci pukają do domu i sprawdzają, czy wszyscy już wyjechali. Pożary dotykają nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała przedwczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków. Jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, Polacy będą pracować na miejscu pożaru, tam gdzie nie może wjechać sprzęt.
7: Grupy i moduły wchodzą i bardzo dużą pracę wykonują, jeżeli te pożary rozrastają się, ich powierzchnia rośnie. To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
0: A polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Fala upałów powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom drugiej najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej PAKS, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Taką sytuacją, choć dramatyczną, nie jest zdziwiony ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
8: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
0: Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy. Również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. W krajowym systemie energetycznym według władz Rumunii może brakować nawet 3000 MW mocy. Rumunia, podobnie jak Węgry, chce pokryć niedobór mocy importem energii z innych krajów. W Lubuskiem z kolei nie ma dnia, aby nie doszło do wypadku z udziałem hulajnogi. To już prawdziwa plaga, z którą chcą walczyć lekarze i policjanci. Mundurowi i medycy przygotowali wspólny apel, aby wypadków na hulajnogach było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Tłumaczy podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
9: Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka. Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem, które w pełni uczestniczy w ruchu drogowym i jest ona o tyle bezpieczna, o ile świadomy jest jej użytkownik. Policjanci lubuskiej policji, ale nie tylko, policjanci w Polsce przykładają ogromną uwagę do tego, w jaki sposób osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi pokonują określone dystanse, czy przestrzegają przepisów.
0: Policja i lekarze z Gorzowskiego Szpitala apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Tylko świadomość ryzyka, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad mogą sprawić, że każda podróż zakończy się bezpiecznym powrotem do domu. I jeszcze niezwykły wyczyn pływaka długodystansowego Bartłomieja Kubkowskiego. Przepłynął on Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters, dla której zbierane były fundusze. Pływak wypłynął w piątek ze Szwecji, a wczoraj około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. Na plaży witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Tuż po wyjściu, pytany o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Podczas przepływania Morza Bałtyckiego towarzyszył mu zespół, który odpowiadał m.in. za nawigację, pożywienie i bezpieczeństwo. W podsumowaniu dnia to już wszystko, a my pytamy Państwa dzisiaj o kwestię dotyczącą wieku emerytalnego. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w jednym z wywiadów, by czas pracy kobiet zależał od posiadania potomstwa. Tak, aby bezdzietne Polki przechodziły na to świadczenie emerytalne w wieku 65 lat. A więc czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 44 044. Dyskusja nad tym rozwiązaniem w kontekście wieku emerytalnego, który miałby zależeć od posiadania dzieci. Oto dzisiaj pytanie do Państwa. 22 44 44 044 Kultura.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wystawa Edward Dwórnik, Duma i Wstyd to 77 prac malarza tworzonych od początku lat 70. do 90., m.in. z cyklu Sportowcy i Robotnicy. Dzieło artysty z niezwykłym społecznym słuchem, który towarzyszył przemianom polskiego społeczeństwa i prezentował je w swojej sztuce, można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa rezonuje ze współczesnością, a wiele konfliktów, sporów i emocji, które Dwórnik zobrazował w swoich pracach, jest nadal aktualnych. A w Poznaniu prace Zdzisława Beksińskiego, obrazy, rysunki i fotografie. Wśród dzieł pokazywanych na wystawie Beksiński w Poznaniu są także rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych. Wystawa pokazywana w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich jest jedną z największych retrospektyw artysty w ostatnich latach. Ma też szczególny wymiar, to właśnie w tym mieście w 1957 roku Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności swoje awangardowe fotografie na wystawie Krok w Nowoczesność. Trwają przygotowania do 38 międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich Romane Dywesa. To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych festiwali kultury romskiej w Europie, którego w tym roku motywem przewodnim będzie cygańskie wesele.
12: Wesele nie było jeden dzień, to czasami było tydzień. Ja jeszcze jak byłem dzieckiem takim, bo miałem 4 latka, to ja pamiętam, jak te wesele było. No i mnie się bardzo podobało, bo dużo muzyki było, dużo dobrej rozmowy, dużo jedzenia. Ja też było.
11: Mówi Edward Dębicki, dyrektor artystyczny festiwalu Romane Dywesa w piątek 21 sierpnia w Gorzowskim Amfiteatrze. Tytanik wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
13: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Tytanika. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejsze artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
11: Tytanik wpłynie do Katowic na początku września. Oprócz tego Walcownia zaprasza też na zwiedzanie swojej stałej wystawy.
0: Poniedziałek gorący, miejscami burzowy, wybrzeże i północ więcej chmur, tam 20-25 stopni, w centrum dużo słońca, około 30, południe kraju najcieplej do 33 stopni, cała Polska południowa od Warszawy na południe upalnie, o tym także informuje IMGW i ostrzega, to ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, lokalnie przelotny deszcz i burze, szczególnie w Karpatach, podczas burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 22 44 44 044. Pytamy Państwa dzisiaj o wiek emerytalny. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała, by czas prac kobiet zależał od posiadania potomstwa, tak aby bezdzietne Polki przechodziły na to świadczenie emerytalne w wieku 65 lat. A więc czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni? Ta propozycja wywołała dość wyraźny spór wewnątrz rządu, bo pani minister odpowiada, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która stanowczo odcina się od tego pomysłu, zapewnia, że rząd nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego ani kobietom, ani mężczyznom. Określiła to uzależnienie wieku emerytalnego od posiadania dzieci jako absurdalne, argumentując przy tym, że byłoby to krzywdzące wobec kobiet, które dzieci mieć nie mogą, albo niesprawiedliwe wobec ojców. Natomiast taki pomysł o to, by kobiety bez dzieci powinny pracować albo nie powinny pracować równie długo jak mężczyźni, tak czy inaczej funkcjonuje, więc to pytanie do państwa. Czy państwo ma prawo różnicować prawa emerytalne ze względu na posiadanie dzieci? Czy ta bezdzietność to zawsze świadomy wybór? I czy rodzice już dziś dokładają się do systemu bardziej niż osoby bezdzietne? 22 44 44 044. Z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry.
14: No witam serdecznie. Tak na pierwszy rzut oka to ten temat wydaje się dla jednych kontrowersyjny, dla innych będzie wydawał się oczywisty. Prawda jest taka, że mi ręce opadają na to, jak patrzę na to, jak politycy, a szczególnie polityczki teraz, zaczynają tą politykę właśnie uprawiać, wrzucając takie tematy. No dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, bo z jednej strony w rządzie jest stanowisko czysto lewicowe, które zmierza do tego, żeby te prawa kobiet podkreślać. Często zapominają politycy, polityczki, szczególnie lewicy, że robią krzywdę kobietom, jakby walcząc nieustająco emancypację ze sztandarem w dłoni, ale bardzo niemądrze gospodarując zdrowym rozsądkiem w tych obszarach, tak powiem dyplomatycznie, a na drugim biegunie pani Pełczyńska-Nałęcz, która ewidentnie kontestuje postępowanie rządu i ewidentnie odcina się od niego, uprawiając do swojej małej partyjki politykę, wrzuca taki granat. Znaczy, ja powiem w ten sposób, no dla mnie zróżnicowanie wieku emerytalnego od tego, czy któraś kobieta posiada dzieci, czy nie. W sytuacji, jak pan słusznie redaktor zauważył, kiedy wiele kobiet i wiele małżeństw walczy, wiele par walczy o dziecko desperatko i im się nie udaje z różnych powodów. No wydaje mi się po prostu niegodziwe najzwyczajniej w świecie.
0: Na panie drugim Marku, biegunie. Z innej strony, bo oprócz tej diagnozy w takim razie to rodzicielstwo w temacie emerytury powinno być premiowane, czy nie?
14: No właśnie, i tu jest ten drugi temat, bo ja uważam akurat generalnie co do zasady, że praca kobiety w domu, opiekowanie się dziećmi jest bardzo ciężką pracą i bardzo często najzwyczajniej w świecie niektórym kobietom udaje się pogodzić pracę i macierzyństwo, innym jest to dużo trudniej. Też proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest bardzo dużo odsetek samotnych matek wykonywujących dzieci z różnych też powodów. No powiem tak, no sprawa nie jest łatwa, na pewno wymaga bardzo poważnych analiz. Ja tylko jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku, że bardzo smutne to jest i bardzo bym nie chciał, żeby kobiety, szczególnie właśnie na tych stanowiskach kluczowych dzisiaj, zabierały w głos w sposób taki nieprzemyślany i wrzucały takie właśnie kwestie bez podbudowy, bo tak pani Dziemianowicz-Bąk, takie jak pani Pełczyńska-Nałęcz, powinny uzasadnić swoje opinie i jeśli jedna z nich jest absolutnie przeciwna, druga jest absolutnie za, to powinny przedstawić dokładne analizy poparte liczbami, poparte badaniami przeprowadzonymi na bardzo dużej grupie zainteresowanych, bo tu kobiety głównie powinny się wypowiadać w tej kwestii i dopiero wówczas rzucać takie tematy, bo mam takie wrażenie nieodparte, że jest to kolejny raz temat polityczny, a problem jest bardzo poważny i dla kobiet moim zdaniem bardzo istotny.
0: Pan Marek z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65. Propozycja ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie jest projektem ustawy. To jest głos w debacie o przyszłości systemu emerytalnego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że nie prowadzi prac nad podwyższeniem wieku emerytalnego, no ale jednocześnie trwa dyskusja o innych rozwiązaniach, na przykład emeryturach stażowych, które uzależniłyby możliwość zakończenia pracy od liczby przepracowanych lat, a nie wyłącznie od wieku. Zapraszamy do dzisiejszej dyskusji także kobiety, w końcu to pani właśnie dotyczy, ta kwestia dotycząca wieku emerytalnego i powiązania tego z posiadaniem dzieci. 22 44 44 044. Z nami pan Włodek z Wrocławia.
15: Tak, halo, dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Ja po prostu, mam zdanie jako bilet, mam też 3-letni emeryt, ale pracuję dalej, bo wiadomo, ja pracuję, bo tą pracę, którą wykonuję, lubię po prostu i po prostu mam waszą firmę, ale mam żonę emerytkę, 3-letnią emerytkę, nauczycielkę. Ja już kiedyś mówiłem po prostu, jak państwo jej podziękowało za pracę przez 40 lat i obiecałem high life, po prostu obiecałem najwyższy poziom, więc dosyłam słowa.
0: No i powiem tak. Dzieci do emerytury liczyć czy nie liczyć?
15: Panie redaktorze, mam pytanie. My mamy dwoje dzieci po prostu i nasze emerytury, dwoje za dwoje, więc zastąpią na nasze pracują. Dzieci pracują w Polsce i wyjechały za granicą, więc na nasze emerytury pracują. Mniej się więcej, to załóżmy to tam na te groszowe, więc załóżmy zarabiają. Moja córka i mój syn. A mam pytanie, czy są panie ministry, panie polityk, w ogóle panie bizneswoman, które dzieci nie miały, po prostu ja nie wnikam, pan wie, bo nie będzie teza będzie i puenta. Ja nie wnikam, czy ktoś, wie pan, nie mógł, nie chciał, wie pan, nie znalazł odpowiedniej osoby, wie pan, ja w to nie wnikam po prostu, bo to są różne przypadki, wie pan, zdrowotne, psychiczne, wie pan, ktoś wybrał wygodne życie.
0: Nie nasza sprawa, bo i państwa sprawa, kraju i jednocześnie znaczy, też. No jasne.
15: Tak, ale i puenta jest taka po prostu tak, ja uważam, że jednak powinno być zrozumienie, że jeżeli rodzina, znaczy kobieta rodzi dziecko, to jednak jest wysiłek, bo ja widzę po prostu, że jednak jest wysiłek i psychiczny, i fizyczny po prostu, znaczy bo musi urodzić, wychować i tak dalej, nosić ciążę. I więc ja uważam, że jakieś zróżnicowanie powinno być, czy 2 lata, czy 5, czy 3, czy 8, czy 7,5. To jest sprawa dyskusyjna. To powinni się powiedzieć psycholodzy, biolodzy, znaczy i w ogóle specjaliści, a nie jakaś posłanka partii, która ma tam 0,6%, która nie ma pomysłu, co za rok robić, bo się kończy złote koryto, złote spadochron. My pani po wszystkie na łącz. I cała partia pana eks-marszałka, czy wicemarszałka Hołowni. I tylko tyle. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: Pan Włodek z Wrocławia. Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Czy kobiety bez dzieci powinny przechodzić na emeryturę w tym samym momencie, jak mężczyźni, czy powinny pracować równie długo, czy to wychowanie dzieci również powinno liczyć się do emerytury, do tego świadczenia. Wszak nie tylko kobiety wychowują dzieci, ale mężczyźni również. Może ten sposób, ta kwestia dotycząca wychowania dzieci państwa zdaniem powinna być premiowana przez państwo. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Może zamiast wieku emerytalnego należałoby premiować rodziców w inny sposób? Czy większe znaczenie powinien mieć staż pracy niż metryka albo liczba dzieci? O to dzisiaj państwa pytamy, czy dzisiejszy system jest sprawiedliwy wobec mężczyzn, wobec kobiet, którzy wychowują dzieci. 22 44 44 044. My pytamy państwa dzisiaj o to ze względu na wypowiedź ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zaproponowała, by czas pracy kobiet zależał od posiadania potomstwa, tak by bezdzietne Polki przechodziły na świadczenie w wieku 65 lat. A więc czy dzieci, czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni? O to dzisiaj pytamy. 22 44 44 0 44. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
16: Witam, panie redaktorze. Jak zwykle mam te głosy na antenie poranne. Panie redaktorze, przede wszystkim system emerytalny w Polsce powinien ulec totalnej reformie, ponieważ jest tak skomplikowany i tak nierówny. No bo popatrzmy sobie, mamy dwa dwa systemy emerytalne KRUS dotyczące ludzi pracujących w rolnictwie. Mamy ZUS, mamy emerytury górnicze, mamy emerytury mundurowe. No, mógłbym wymieniać, wie pan, to jest naprawdę długa lista. Jedni pracują tak, i taki mają wiek, inny. Tak jest wyliczone. No po prostu system jest do wymiany całkowicie. Natomiast żadna ekipa polityczna nie dotknie systemu emerytalnego. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał reformować KRUS i system emerytalny rolników.
0: No tak, ale panie Andrzeju, mamy z drugiej strony przecież wyzwania demograficzne. Rodzi nam się coraz mniej dzieci. Może to jest sposób na pobudzenie państwa, pobudzenie obywateli do zwiększenia dzietności, szczególnie, że no, kiedyś ta kołderka okaże się za krótka.
16: To się okaże, panie redaktorze. Ja jestem zwolennikiem tego, że dobrze, że się rodzi mniej ludzi, mamy mniejsze wtedy globalne ocieplenie. Cieszmy się, że jesteśmy elitarnym społeczeństwem europejskim, a nie przeludnionym Bangladeszem. Ale to jest moja prywatna opinia, nie dotycząca systemu emerytalnego. Ale wie pan, system emerytalny w Polsce jest tak stworzony, że czym dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz, tak? Dostaniesz emeryturę wyższą. Czyli jak jest ten wiek kobiet, 60 lat, to z założenia ten system emerytalny w tej postaci, ja nie mówię w jakiejkolwiek nowej, którą można wymyślić, jest po prostu niesprawiedliwy, bo wszystkie panie dostają dużo mniejsze emerytury niż panowie, którzy pracują 65 lat.
0: I na to jeszcze nałóżmy wychowanie dzieci gdzieś pośrodku tejże pracy zawodowej.
16: Ale wychowujemy wspólnie, no. Bez takiego seksizmu. No, mężczyźni też wychowują dzieci. To jest XXI wiek, a nie Rosja carska XIX. My mamy wspólnie wychowywać dzieci, wspólnie uczestniczyć w dzielenie na kobiety z dziećmi, bez dzieci. Proszę, ta pani po prostu, no dobrze, że ma śladowe poparcie polityczne i nie ma żadnych szans w następnych wyborach do wejścia. Od tego są fachowcy, to trzeba popatrzeć na to od strony ekonomicznej. Właśnie tak jak pan mówi, że nam się coraz mniej dzieci rodzi, coraz mniejszy mamy przyrost demograficzny. I popatrzenie na to, czy ktoś ma dzieci, czy nie, no to jest po prostu poniżające w ogóle same podejście.
0: Pan życzę udanego dnia. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa o to, czy o tym, kiedy przejdziemy na emeryturę, powinien decydować wyłącznie wiek, składki, metryka, czy także to, czy wychowaliśmy dzieci. 22 44 44 044. Z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Do mojego przedmówcy, który tutaj lansuje przeżyte i całkowicie zdewaluowane tezy Klubu Rzymskiego z 1972 roku, bo tak to zabrzmiało w jego ustach. No coś takiego w ogóle na antenie radia dzisiaj, no to jest jakiś skandal, no, żeby człowiek tego typu teorie
0: wygłasza. Ale jakie słowa panu chodzi bezpośrednio?
17: No chodziło o to, że za dużo się ludzi na świecie rodzi. No przecież to jest jakieś chore w ogóle, jakieś to niozłów w ogóle. No.
0: A panie Zdzisławie, czy wiek emerytalny powinien zależeć od tego, czy ktoś ma dzieci, czy nie?
17: Właśnie, bo nie o to chodzi. Uważam tak. Bardzo dobrze, że pani Pełczyńska nawet rzuciła to jako kij w mrowisko. Zrobiła to nieudolnie i na pewno nie jest to rzecz, która powinna pozostać, ale temat zasygnalizowała. Dobrze, że ten temat się w ogóle w debacie publicznej pojawił, bo system emerytalny i profity, które powinny kobiety jako rodzące dzieci mieć z tego tytułu, że dzieci rodzą przy systemie emerytalnym, są nieodłącznym elementem nowego ładu, który powinniśmy stworzyć jako powszechny system wspomagania dzietności społeczeństwa, czego od lat, praktycznie od początku Rzeczypospolitej odrodzonej nie mamy. I dobrze, że ten temat się pojawił. Dobrze, oczywiście trzeba nad tym pracować. Tutaj rozwiązanie, które pani minister zaproponowała, nie jest najlepsze, jest w ogóle fałszywe, ale dobrze, że się pojawił w ogóle ten temat, bo ten temat nie był dosyć zruszony. Zawsze się mówiło, a to damy jakieś tam 500+, 600+, 800+, i dzięki temu coś tam osiągniemy, albo nie damy tego. A to nie tędy droga. Tamte rzeczy są też potrzebne, ale musi być to system, bo po prostu wymrzemy nie tylko jako państwo, jako Polska, ale jako Europa. I to jest naprawdę problem.
0: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękujemy za ten głos. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej dyskusji panie, bo jak na razie sami panowie na temat wieku emerytalnego kobiet nam się wypowiadają. Każdy damski głos dzisiaj na wagę złota. 22 44 44 044. Pan Robert z Prudnika, z Opolszczyzny. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, z Prądnika. Bardzo chciałbym damskim głosem się odezwać, ale pewnie mi nie wyjdzie, więc tę drobną dyskryminację pominę. Oczywiście jest to żarcik. Natomiast słucham dzisiaj wypowiedzi po jakimś dłuższym czasie niesłuchania i słucham na tyle z zaciekawieniem i zaskoczeniem, że postanowiłem skomentować. Otóż oczywiście sam temat, który zawiera autorkę tej wypowiedzi, coś nam pewnie sugeruje, że źródło tych wypowiedzi jest na tyle, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne, że tam bardzo często pojawiają się takie tematy, ni z gruszki, ni z pietruszki, mówiąc bardzo delikatnie. No ale skoro zostało wrzucone, no to rzeczywiście pojawiają się bardzo ciekawe komentarze. Ja z tym zaskoczeniem, o którym mówię, słuchałem najpierw pana Andrzeja, który mówił o rzeczach odważnych, ale wcale mi nie obcych. I przecierałem trochę oczy ze zdziwienia, że nie było o pogodzie i o pozdrowieniach. Tak, rzeczywiście te aspekty były bardzo ważne. Po czym pojawił się ambasador Red Pili, pan Zdzisław, który uważa, że w ogóle nie ma problemu, że na Ziemi jest bardzo dużo i coraz więcej ludzi.
0: Panie Robercie, ale rozstrzygnijmy w takim razie, czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni, czy nie?
18: No ja zmierzam właśnie do puenty i ta puenta jest jakby następująca, ale może jeszcze tylko nawiążę do tego, że rzeczywiście to, że ludzi na Ziemi może być za dużo, nie jest problemem dla Ziemi i myślę, że wszystko dobrze się skończy, chociaż my tego nie dożyjemy. Ziemia sobie poradzi. A czy kobiety powinny pracować? No to ja nie chciałbym w tej chwili decydować, ale powiem w ten sposób. Przecież kobiety, które mają dzieci, pracują przy dzieciach i wówczas wykonują swoją pracę, dostając urlop macierzyński, który jest normalnym wynagrodzeniem jak za pracę i co więcej, nawet wtedy nalicza się urlop wypoczynkowy w trakcie urlopu macierzyńskiego.
0: No tak, ale panie Robercie, oddaje się kawał zdrowia, delikatnie, bardzo delikatnie mówiąc, przy wychowaniu dzieci, już nie tylko fizycznego.
18: Ale czy to jest tak, że dzieci się ma po to, żeby oddawać kawał zdrowia, czy również dlatego, że są jakieś potrzeby, żeby je mieć? Kawał zdrowia oddaje się dla pracy zawodowej. Ja podaję tylko jakby argumenty, które no, nie przemawiają za tym, że można powiedzieć, że za dzieci to się wykonuje jakąś pracę, która jest jakaś dużo gorsza i bardziej niszcząca zdrowie niż praca na przykład zawodowa. No to nie jest dobry argument według mnie. W związku z czym temat być może wymaga zupełnie innego podejścia, bo takie argumenty prowadzą tylko do takich niepotrzebnych kontrowersji, ale pokomplikowanie tego, jak zauważył bardzo słusznie pan Andrzej, prowadzi tylko i wyłącznie do złych rzeczy. Takie systemy powinny być proste. W związku z tym tak, zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie wspierać te osoby, które wychowują dzieci w czasach, kiedy ludzie nie chcą mieć dzieci, ale może nie w taki sposób.
0: Pan Robert z Prądnika, bardzo dziękuję.
18: Ostatnią prośbę, jeśli mogę mieć, to o to, żebyśmy promowali język polski, bo ja tak bardzo często słyszę, ale no w języku polskim nie ma w temacie, no jest coś na temat. No, to taka prośba moja już. osobista.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. Pan Robert z Prądnika, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować równie długo jak mężczyźni? Czy o tym, kiedy przechodzimy na emeryturę, powinien decydować wyłącznie wiek, nasze składki, czy także to, czy wychowaliśmy dzieci? O to dzisiaj Państwa pytamy. I wracamy za moment.
19: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
20: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
19: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
21: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 3-letnia pogoda w całym kraju. Na północy chłodniej, do 25 stopni i trochę więcej chmur. W centrum około 30. Na południu upał, nawet 33 stopnie. Tam ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Biegun ciepła dzisiaj na Podkarpaciu. Po południu możliwe burze w rejonie podgórskim. Wiatr w porywach do 70 na godzinę, dlatego doniczki z parapetów do zabezpieczenia. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22, 44, 44, 0, 44. O wieku emerytalnym dzisiaj rozmawiamy. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała, by czas pracy kobiet zależał od posiadania potomstwa, tak by bezdzietne Polki przechodziły na emeryturę w wieku 65 lat. Pytamy Państwa, czy można uzależnić, czy należałoby uzależnić wiek emerytalny od posiadania dzieci. Ta propozycja wywołała spór wewnątrz rządu, bo na słowa ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która odcina się od tego pomysłu, twierdzi, że to rząd nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego ani kobietom, ani mężczyznom. To jest tutaj głos w debacie, nie ma takiego projektu ustawy, no ale jednocześnie trwa dyskusja o tym, jak system emerytalny będzie funkcjonował w przyszłości, o innych rozwiązaniach, na przykład emeryturach stażowych, które uzależniłyby możliwość zakończenia pracy od liczby przepracowanych lat, a nie wyłącznie od wieku, ale o to, czy o tym, kiedy przejdziemy na emeryturę, powinien decydować wyłącznie wiek, czy wychowaliśmy dzieci, pytamy Państwa. Dzisiaj 22 44 44 0 44 i pierwszy damski głos w tej dyskusji. Pani Alicja z Podkarpacia, dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam pięknie. Chciałabym zacząć od apelu. Jeśli słuchają nas kobiety, proszę zabierajcie głos, bo inaczej skończy się to tak, jak do tej pory słyszę, że o kobietach rozmawiają mężczyźni. Jest to cenny głos, ale nasze spojrzenie jest zupełnie inne, zwłaszcza od przedmówcy, którego słyszałam, że wychowanie dzieci nie odbiera zdrowia. Drodzy panowie, odbiera zdrowie, jeśli się temu człowiek poświęca. Ja jestem mamą, która samotnie wychowywała 2 dzieci, w tym jeden chłopiec, dzisiaj już dorosły, jest niepełnosprawny. Pracuję, nigdy nie oczekiwałam jakiejś pomocy za darmo, chociaż fajnie by było, gdyby była. Bo chciałam na przykład powiedzieć, że dzisiaj dziecko, które jest niepełnosprawne, ma 20 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolnione. Nie wiem, czy państwo wiecie, że straciłam jakiekolwiek prawa jako opiekun prawny do tego, żeby mieć na przykład dłuższą opiekę, przysługuje mi tylko 14 dni. Na wakacjach, cóż muszę sobie radzić, na feriach, cóż muszę sobie radzić. Moje życie składa się z pracy i opieki nad synem. Mam wspaniałe koleżanki, które nie mają dzieci i one po pracy wypoczywają. Bardzo czasami im zazdroszczę. Ale niestety myślę, że prawnie nie jest to możliwe, aby kobiety bez dzieci miały takie mogły mieć takie wydłużony czas na emerytury. No, naruszałoby to prawo, ale myślę, że to jest fajny moment do dyskusji, jaka jest sytuacja kobiet, zwłaszcza samotnie wychowujących dzieci. To naprawdę, drodzy panowie, nie jest tak, że po pracy możemy mieć czas na to, żeby zadbać o siebie, bo priorytetem są dzieci. I jest coś na rzeczy, że jak się ma dzieci, zwłaszcza tak jak ja, osobę niepełnosprawną, to pracuje się, drodzy panowie, 24 godziny na dobę i żadne słowa tego nie zmienią. Bardzo mnie zabolały zwłaszcza słowa pana, który mówi, że urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy. Śmiało, proszę się zamienić. Zobaczymy, jak pan zobaczy naszymi oczami swój świat.
0: Pani Alicja, bardzo pani dziękuję. W swoim imieniu, w imieniu słuchaczy, za ten głos, za odwagę, z jaką pani o tym mówi. A chciałbym panią jeszcze zapytać o pani emeryturę w przyszłości. Pani myśli o tym?
22: Tak, oczywiście. Wiele kobiet, jak ja, jest bardzo zaradnych. To, że nie zabierają głosu, nie znaczy, że nie mają nic do powiedzenia. Może zabraknie im trochę odwagi. Ja myślę, że moja emerytura, zadbałam o siebie i w różnych aspektach, ale nie sądzę, żeby każda kobieta miała taką możliwość. Dlatego mówię to z pewną pewnością. Natomiast znam kobiety, które, jak ja, mają osoby, dzieci z niepełnosprawnościami, i naszym największym strachem jest to, co się stanie z nimi, kiedy nas zabraknie. Nigdy rodzic nie powinien chować swoich dzieci, ale strach, kiedy ja odejdę, a moje dziecko zostanie samo na świecie, jest jeszcze gorszy, zapewniam państwa. Natomiast na dzień dzisiejszy to mnie przeraża, nie moja emerytura, tylko wizja życia mojego dziecka. To jest najgorszy strach.
0: Pani Alicja z Podkarpacia, bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję pani za ten telefon, za podzielenie się swoją perspektywą. 22 44 44 044, czy emerytura powinna zależeć od tego, czy wychowaliśmy dzieci, czy dla wszystkich zasady powinny być takie same? Dodam tylko, że nie tylko kobiety wychowują dzieci, ale mężczyźni również. Tak czy inaczej, sprawa dotyczy tutaj wieku emerytalnego kobiet. Ministra Katarzyna Połczyńska-Nałęcz proponowała, aby czas pracy kobiet zależał od posiadania potomstwa, aby bezdzietne Polki przechodziły na emeryturę w wieku 65 lat, nie tak jak obecnie w wieku 60, a więc czy rodzicielstwo, a wiek emerytalny, czy tutaj powinny być zmiany i czy te zmiany obecnie, czy to funkcjonuje sprawiedliwie, o to dzisiaj państwa pytamy. Pan Karol z Katowic.
1: Witam serdecznie. No ja tak może tytułem nieudanego żartu, a co z mężczyznami, którzy nie mają dzieci?
0: A tu nie ma co żartować.
1: To jest poważna sprawa, bym powiedział. No, ale jeżeli chodzi o te sytuacje dalsze, to ja pracowałem kiedyś, zarabiałem sobie i pracowałem z trzema byłymi górnikami. I jak dochodziło do dyskusji na temat tego, że ja mam niską emeryturę, a oni mają wysoką, to oni zawsze mi mówili tak, bo oni sobie opłacali składki. A ty ile się opłaciłeś, tyle masz, a my mamy tyle. A ja często słyszałem w środkach masowego przekazu, i to wiem również, jak często górnictwo z różnych powodów miało umarzane czy przekładane te składki, później nikt do tego nie wrócił.
0: Czyli idąc tym tropem, skąd albo jak matka wychowująca samotnie dziecko miałaby sobie opłacić te składki, o których pan mówi?
1: No więc właśnie, takie jest pytanie. I teraz jeszcze jedną mam do tego wszystkiego rzecz, jeżeli można, że proszę państwa, no nie możemy wieszać na tych matkach, czy nawet na tych mężczyznach, że masz dzieci, to będziesz miał tak. Masz to, to będziesz miał tak. Będziesz miał tak, nie będziesz miał tak. Uważam, staż pracy i wysokość opłaconej składki. No niestety, to jakieś reguły muszą być.
0: Pan Karol z Katowic, bardzo dziękuję.
1: Inne rzeczy odpadają. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję za ten głos. Dodać tutaj należy, że wychowanie dzieci to bezwzględnie jest praca i każdy, kto dzieci wychowuje albo wychował, myślę, że do tego głosu się przychyli. Pani Zofia z Gdańska, drugi damski, mam nadzieję, bardzo cenny głos w tej dyskusji.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie tą panią, która dzwoniła poprzednio. W zupełności ją popieram. Ja już jestem mocną emerytką. Mam i właśnie nie będę się tu wymądrzała. Po prostu z mojego życia powiem. Mam dwie wnuczki, 29-30 lat. W ogóle nie chcą mieć dzieci. I nie wiem, od czego to zależy, to mi na pewno ich nie zdopinguje ani 500, ani 800 plus, ani to, że
0: no, a emerytura i wizja tejże emerytury mogłaby je dopingować?
2: Absolutnie nie. W tym wieku się nie myśli o emeryturze. One emerytury nie dożyją, to się tak mówi, nie, że tego. I a patrzą na życie wokół, styl życia, sposób życia. Każdy chce żyć wygodnie, bez kłopotu i widzą, ile tam, bo tam niektóre koleżanki, właściwie mniejszość ma dzieci, jedno dziecko i widzą, jak one żyją. A jeszcze właśnie tak jak ta pani mówiła, z takimi niepełnosprawnymi, to się serce kraje i o tym niech pani Nałęcz pomyśli, a nie o tym, czy to zdopinguje, może nie wiem, czy ona chce przez to uzyskać, że co, dzietność wzrośnie? Absolutnie nie wzrośnie, bo widzę po prostu to, bo nie tylko moje wnuczki, ale tak samo córki moich braci. Też pani... nie

0: coś tam na zasadzie takiej wynagrodzenia za tą pracę z wychowywaniem dzieci. Ale tutaj chciałem jeszcze inną kwestię wrzucić. A co z mężczyznami, którzy odchodzą, zostawiają kobiety jako samotnie wychowujące dzieci i często jeszcze alimentów nie płacą? Tego tematu też jakoś nikt nie chce poruszyć. Ja tutaj w Niemczech widzę, że jest to bardzo duży problem i tutaj państwo jakby wypłaca takie zastępcze świadczenie alimentacyjne. Często te alimenty to nie jest w ogóle ściągane, bo mężczyzna gdzieś zniknął albo, że tak powiem, udaje, że jest biedny. I to jest potężny problem. Natomiast ja uważam ogólnie, że powinien być jednakowy wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet, bo takie różnicowanie jak jest w Polsce, to jakoś...
1: No a premia emerytalna, tak w cudzysłowie oczywiście, za wychowanie dzieci?
0: Powinna być. Ja uważam, że powinna na pewno być. Natomiast czy to jest realne w ogóle do wprowadzenia, tego nie wiem, bo każde majstrowanie przy wieku emerytalnym, wiemy jak się kończy. Już podniesienie wieku emerytalnego kiedyś wprowadziło bardzo wielki, że to prowadziło do potężnego politycznego przełomu w Polsce. Także teraz trudno mi powiedzieć, jak wprowadzenie jakichkolwiek reform, jaki wpływ wywarłoby na politykę naszą krajową. Także trudna sprawa. Ja uważam, że premia jakaś powinna być, jakaś za posiadanie dzieci, ale czy ten pomysł pani Pełczyńskiej na męcz jest dobry?
1: Bardzo dziękuję za ten głos i puenta, mam nadzieję, tej dyskusji pani Iwona z Kielc.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie. Ja może powiem krótko i na temat. Generalnie powiem nie. Tak? Czyli wiek nie powinien mieć tutaj, dzieci nie powinny wpływać na wiek emerytalny. Chyba że kobieta wychowywała dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak ja powiem, że nabyłam praw emerytalnych rok temu i absolutnie nie chcę przejść na żadną emeryturę, nie dorosłam jeszcze do tego, chcę pracować, mam chęci, urodziłam dzieci, mam wnuki, a mimo wszystko chcę być aktywna zawodowo, bo pozwala mi być, nie wiem, no dłużej młodszym, sprawniejszym. Też zależy wszystko od zdrowia. Zobaczmy teraz jeszcze na jeden aspekt, że żyjemy coraz dłużej, żyjemy w coraz lepszym zdrowiu. Mamy większy dostęp do służby zdrowia, więc pracujmy. Wiek, tak jak mówię, ilość dzieci nie powinna mieć wpływu na wiek emerytalny, a jednak bym pomyślała o innych czynnikach, tak? Czy człowiek jest zdrowy, czy chce pracować.
1: Pani Iwona Skielc, bardzo dziękuję za ten głos i za puentę właściwie tej dyskusji. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy dzisiaj zgłosiliście się z swoimi spostrzeżeniami. W programie po godzinie 6 o kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie, po 6:20 o wzmożonych kontrolach policyjnych i o tym, jak jeżdżą polscy kierowcy na tle reszty Europy. Po godzinie 6:40 test dla polskiego bezpieczeństwa i jak go zdaliśmy, a więc wnioski po tym, gdy na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta, to po 6:40. Teraz przegląd prasy. Rzeczpospolita o nowym projekcie ustawy, który ma być batem na piratów drogowych, ale głównie tych, którzy siadają do samochodu po alkoholu i narkotykach, szczególnie gdy mają zakaz prowadzenia auta i wtedy, jak pisze Rzeczpospolita, sąd będzie musiał zasądzić karę więzienia bez zawieszenia. O przykręcaniu śruby recydywistom dzisiaj Rzeczpospolita. Rzeczpospolita dzisiaj także o tym łowcy cieni pilnie poszukiwani. Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi szeroką rekrutację, bo w jednostce pozostaje ponad 200 nieobsadzonych stanowisk. O naborze do pionów operacyjnych, zespołów zajmujących się ściganiem najgroźniejszych przestępców, pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. No i jak podaje gazeta, MSWiA wskazuje, że w CBŚP służy obecnie 1832 funkcjonariuszy, wakatów 241. Rekrutacja obejmuje również wydział bojowy, funkcjonariuszy specjalizujących się w działaniach pościgowych także. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze dzisiaj o tym, że rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw. Na warsztat bierze tutaj program Ceny Paliw Niżej, który wygasł w lipcu, i sondaż, w którym na pytanie, czy polski rząd zrobił wystarczająco dużo, 28% Polacy na tak, 54% na nie, niecałe 18% bez zdania. Jakich bardziej zdecydowanych działań Polacy od rządu by chcieli w temacie paliw, tego już gazeta nie precyzuje. Kolej nie była przygotowana na upały, to a propos aury i pogody, która teraz przed nami. Resort Infrastruktury zapowiada zmiany projektowe dotyczące sieci trakcyjnej. Gazeta cytuje wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, który przyznawał w Sejmie, że w dużej mierze nie byliśmy przygotowani na upały na przełomie czerwca i lipca, i zwracał uwagę, że te temperatury sięgające prawie 40 stopni Celsjusza powodowały prawdziwy paraliż na kolei. 199 wagonów wyciągnięto.

0: Włączonych z eksploatacji od 26 do 29 czerwca właśnie z powodu awarii klimatyzacji. Gazeta Wyborcza o rosnącej liczbie ofiar w Ceucie, to w związku z kryzysem migracyjnym, ale jeszcze czwarta strona Gazety Wyborczej dzisiaj o tym, kto jest kim w klubie Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Gazeta pisze, że Morawiecki opiera się na tych ludziach, których znał przed polityką i teraz również bierze ich do drużyny i tak można odczytać od czego kto jest w tymże właśnie ugrupowaniu. Michał Dworczyk, Piotr Miller, Krzysztof Szczucki, Mariusz Chłopik, ten ostatni nazywany przez Wyborczą jako specjalista od kuluarów, ale jeszcze ciekawiej jest dalej, bo Wyborcza przypomina, że Morawieckiego czeka proces za prezydenckie wybory kopertowe i głosowanie, w którym zmarnowano 70 milionów złotych, a więc ten sezon grillowy właściwie nadal przed nami. Gazety dzisiaj także o sukcesie polskich siatkarzy. Ich triumf dał im złoty medal i nagrodę $1 000 000 do podziału na drużynę. Odwrotnie, szanowni państwo, niż polscy piłkarze. Proszę zanotować. Najpierw medal, potem premię. W prasie to wszystko. Za moment informacji po nich wracamy do państwa z pierwszym programem. Szymon Kępka, polecamy się do słuchania.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wznowił na unijnym forum dyskusję na temat polityki migracyjnej wspólnoty. Dwie osoby zginęły w kolizji śmigłowców podczas akcji gaśniczej w Grecji. Będzie też o rozpoczynających się dziś wspólnych działaniach policjantów z drogówki w całej Europie. Mamy poniedziałek, 3 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Unia Europejska powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią w związku z łamaniem zasad strefy Schengen. Postulują politycy Prawa i Sprawiedliwości, mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu z frakcji Konserwatystów i Reformatorów. Równolegle apel o uszczelnienie zewnętrznych granic Unii podpisało 22 przywódców państw wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, do którego przedostało się blisko 60 tysięcy obywateli Maroka. Znaczna część z nich została już odprawiona z powrotem. Politycy koalicji rządzącej wzywają hiszpańskie władze do tego, by w sprawie polityki migracyjnej wzięły przykład z Polski, ale też apelują o wygaszenie antyemigranckich nastrojów, o czym więcej Tomasz Węska.
3: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Boheński zapewnia.
4: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
3: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
3: Krzysztof Hetman z PSL-u podkreśla, że politycy i media powinny walczyć z szerzeniem nastrojów antyimigranckich.
6: Niestety jest wiele środowisk politycznych w Polsce, które na tym żerują i na tym korzystają.
3: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne. Tomasz Pęskę, TOK FM.
2: A o sytuacji w Ceucie mają jutro rozmawiać unijni ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w posiedzeniu, przedstawiając swoje doświadczenie związane z ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W Grecji we wczorajszej kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Agencja Associated Press podała, że dwie ofiary śmiertelne kolizji to obywatele Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele Grecji i Wielkiej Brytanii. Do wypadku doszło w rejonie, w którym w piątek rozpoczął się pożar, a strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. W ciągu tygodnia pożary w Grecji zniszczyły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale także Hiszpanię. Tam swoje działania rozpoczęła już pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków. Docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, Polacy będą pracować na miejscu pożaru tam, gdzie nie może wjechać ciężki sprzęt.
7: Grupy i moduły wchodzą i bardzo dużą pracę wykonują, jeżeli te pożary rozrastają się, ich powierzchnia rośnie. To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
2: Polscy strażacy zostaną w Hiszpanii do końca. końca sierpnia. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił, piątkowy event Rozwój Plus, nazywany również grillem u Morawieckiego, to dopiero początek. I tu cytat: wielkiego marszu przez Polskę po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo. Od dziś europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Akcja organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 europejskich krajów, ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie, mówi podinspektor Robert Topas z Komendy Głównej Policji.
8: Musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
2: Europejska akcja Prędkość potrwa równo 7 dni. I na koniec jeszcze informacja dla turystów w Tatrach. Od dziś do odwołania z powodu remontu trasy zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ, jak podkreślają przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, to pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac. Pogoda to prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burza. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 na południu kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6:05. Pierwszy program. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka. Jesteśmy razem do godziny 7:00. Program przygotowujemy z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. A hiszpańska Ceuta po raz kolejny znalazła się w centrum kryzysu migracyjnego. Presja na granicę z Marokiem. Chaos informacyjny, dezinformacja w sieci pokazują, że migracja staje się nie tylko wyzwaniem humanitarnym, ale też politycznym i wyzwaniem bezpieczeństwa. O tym, czy i jak skutecznie Europa radzi sobie z takimi sytuacjami i czy Unia Europejska ma dzisiaj wspólną strategię migracyjną w tym zakresie. O tym profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w dziedzinie migracji. Dzień dobry pani.
9: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dlaczego właśnie Ceuta regularnie staje się miejscem gwałtownych napięć migracyjnych? To nie pierwszy taki epizod. Czy decyduje geografia, polityka Hiszpanii? Czy to jest znaczenie dla granicy całej Europy?
9: No myślę, że ten kontekst geograficzny jest tutaj kluczowy, ponieważ jest to miejsce, do którego łatwo się dostać. Choć musimy pamiętać, że przedostanie się czy przekroczenie granicy Maroko-Hiszpania w Ceucie nie jest automatycznie dostaniem się do tej kontynentalnej Europy i do strefy Schengen. Niemniej jednak to geograficzne położenie jest tutaj kluczowe. Choć w tym przypadku myślę, że polityka odegrała dużą rolę.
0: A pani profesor, czy problemem tutaj jest skala migracji, czy może brak skutecznych mechanizmów reagowania, może brak przepisów, procedur?
9: Myślę, że procedury są. Jest również presja migracyjna, która będzie się pojawiała i którą właściwie od 2015 roku obserwujemy w różnych miejscach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, bo przecież mieliśmy do czynienia tym kryzysem dużym w 2015 roku dotyczącym granicy południowej. Mamy cały czas problem granicy polsko-białoruskiej, więc ta presja migracyjna będzie. Myślę, że przepisy prawne są. Chodzi tylko o to, w jaki sposób państwa członkowskie i cała Unia Europejska reaguje. No i wracamy do paktu migracyjnego i wspólnych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej i w ogóle prowadzenie polityki migracyjnej, która przecież ma wiele elementów i nie oznacza jedynie ochrony granicy zewnętrznej.
0: W debacie publicznej często pojawia się takie pytanie, czy migracja to jest zjawisko spontaniczne, czy może być wykorzystywane, no właśnie, jako narzędzie nacisku politycznego. W ostatnich wydarzeniach właśnie w Ceucie dużą rolę przypisywano tym informacjom rozpowszechnianym w internecie, szczególnie przekazom, które sugerowałyby, że przekroczenie granicy w Ceucie będzie łatwe, albo że zmieniły się zasady pobytu i ochrony. to z kolei okazywało się fake newsami.
9: Tak, ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, wyraźnie pokazuje, że migracja coraz częściej, tak jak w przypadku granicy polsko-białoruskiej, jest wykorzystywana do walki politycznej, do wpływania na politykę państw członkowskich, czy szerzej Unii Europejskiej. Na pewno dezinformacja w mediach społecznościowych powoduje wykorzystywanie momentu, prawda? Bo ci migranci, którzy zdecydowali się na przekroczenie granicy marokańsko-hiszpańskiej, byli podsycani w sieci informacjami, że tym razem może się udać. Zresztą z wypowiedzi tych osób wynika, że uznały, że być może tym razem to dostanie się do Unii Europejskiej i będzie w jakiś sposób łatwiejsze, co nie okazało się nieprawdą, bo jak podają hiszpańskie władze, większość z tych osób została już deportowana, odesłana z powrotem do Maroko. Natomiast oczywiście ten element polityczny jest dużo bardziej istotny, ponieważ podsycanie, przy okazji następuje takie podsycanie niepewności, zagrożenia, właśnie zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, integralności granicy Unii Europejskiej, co prowadzi do wzmocnienia partii antyimigranckich, partii populistycznych, które ten element w swojej walce wyborczej bardzo mocno wykorzystują.
0: Pani profesor, a czy my wiemy, kto te dezinformujące treści w sieci zamieszcza? Nawet jeśli się domyślamy, to czy jesteśmy w stanie wskazać, że oto z jednego źródła to pochodzi?
9: No, trudno mówić o jednym źródle, bo tutaj na pewno jest wiele takich źródeł. Partia, wystarczy zobaczyć, kto odwiedzał CEUTE i jaki był przekaz partii politycznych, które się tam pojawiły tylko w kontekście hiszpańskim. Partia Vox, która zyskuje popularność, wyraźnie mówiła o tym, że rząd Sancheza nie radzi sobie z tym kryzysem w CEUTE, co możemy powiedzieć po tych kilku dniach okazało się nieprawdą, bo rzeczywiście większość tych osób została cofnięta do Maroko, więc można powiedzieć, że po kilku dniach kryzys został opanowany. No, oczywiście nie w 100%, bo ciągle mamy tam osoby, które są. Mamy też ofiary śmiertelne, co jest takim, wydaje mi się, też ważnym elementem tego kryzysu. Natomiast no, jest wiele partii politycznych, również w Unii Europejskiej, ale również poza nią, bo mocno w tych kwestiach CEUTE wypowiadał się również w ostatnich dniach Donald Trump w mediach społecznościowych, odnosząc to do amerykańskiej polityki, ale mówiąc również o Hiszpanii, która w ostatnim czasie stała się jego wrogiem.
0: Mówi pani o pewnym opanowaniu tego kryzysu, to czy to w takim razie oznacza, że państwa europejskie, także Hiszpania, skutecznie zdała pewnego rodzaju egzamin z tego kryzysu? Słowem, czy narzędzia przeciwdziałania dezinformacji migracyjnej tutaj zadziałały i dalej procedury również?
9: Myślę, że zadziałała ochrona granicy w tym znaczeniu, że te nieuregulowane przekroczenia zostały zatrzymane, a osoby, które się w sposób nieuprawniony znalazły na terenie Hiszpanii, zostały cofnięte. Ale kontekst polityczny wciąż jest niepokojący. Jeśli popatrzymy na jest list 22 premierów czy szefów rządów państw członkowskich, są wypowiedzi premiera Słowacji, które zamiast nawoływać do solidarności wspólnotowej i walki o wspólną politykę migracyjną, obciążają rząd Hiszpanii, zastanawiają się nad tym, czy Hiszpania nie powinna zostać wykluczona ze strefy Schengen, więc to napięcie polityczne wokół tego tematu pokazuje, że migracja będzie w dalszym ciągu rozgrywana politycznie, bo jest dobrym tematem, który z jednej strony polaryzuje, z drugiej strony pozwala niektórym siłom politycznym zbudować kapitał polityczny.
0: A jak ocenić w takim razie,
9: najbardziej niepokojące.
0: A jak ocenić narrację właściwie europejskich polityków, europejskich rządów, które odnosząc się do tego kryzysu w CEUTE, bardzo często mówiły, nas to nie dotyczy, w Polsce na przykład takiej sytuacji nie będzie, przecież to jest CEUTA, a nie strefa Schengen czy kontynentalna Europa. To jest pewnego rodzaju podsycanie, czy jednak rozbrajanie pewnych mitów?
9: Myślę, że raczej podsycanie niż rozbrajanie. Bardzo krótkowzroczne są stwierdzenia dotyczące tego, że jedno państwo członkowskie jest odpowiedzialne za nie chcę powiedzieć kryzys, ale za opanowanie właśnie takich sytuacji, które miały miejsce w Ceucie. Przecież dokładnie wiemy, że Włochy zmagały się z kryzysem migracyjnym. Pamiętamy sceny z Lampeduzy, na którą dopływali migranci. Pamiętamy granicę polsko-białoruską, więc zaskakujące jest, że mimo upływu lat i tych konfliktów czy kryzysów migracyjnych, które dotyczą różnych części granicy zewnętrznej, wciąż dominuje ta sama retoryka. Nas to nie dotyczy, dotyczy to innego państwa członkowskiego i oczekiwanie, że to państwo członkowskie powinno wziąć odpowiedzialność i samodzielnie poradzić sobie. Myślę, że to bardzo wciąż jest niepokojące i bardzo krótkowzroczne.
0: No a jednak z drugiej strony, patrząc na polskie wyzwania z wschodnią granicą, jakoś to się udało. A jeżeli spojrzymy na Ceutę jako test europejskiej polityki migracyjnej, to jaka jest dzisiaj największa słabość Unii? To znaczy, to jest brak skutecznej ochrony granic, procedur, które tutaj, mówi pani, w pewnym stopniu zadziałały, brak solidarności między państwami, czy jednak może brak jakiejś takiej długofalowej strategii wobec migracji?
9: W mojej opinii to przede wszystkim brak solidarności, kryzys tej solidarności, który obserwujemy od 2015 roku i ta narracja jest wciąż taka sama. Pakt migracyjny, który Unia Europejska przyjęła, ale państwa członkowskie wciąż mają problem z jego implementacją. Już w momencie przyjmowania paktu migracyjnego państwa zwracały uwagę, że będą tylko część tego paktu implementowały, a część nie, na przykład. Myślę, że to też jest wyzwanie, ale przede wszystkim brak takiej spokoju politycznego wokół tematu migracji i długofalowej strategii, a przede wszystkim, co też jest niepokojące, eksternalizacja tej polityki migracyjnej, czyli przerzucanie odpowiedzialności za ochronę granicy zewnętrznej na państwa leżące wokół Unii Europejskiej, bo to zawsze oznacza, że jesteśmy zależni od woli politycznej, na przykład Maroko, co pokazała ostatnia sytuacja, bo to przejście 50 czy 60 tysięcy migrantów na drugą stronę granicy nie odbyło się bez zgody czy przymknięcia oka władz Maroka.
0: No to jeśli brak solidarności między państwami, brak wzajemnego zrozumienia jest jednym z głównych dzisiaj problemów, to co musi stać się w Unii Europejskiej, by ten problem rozwiązać, zażegnać, by nie powodować albo nie dopuszczać do podobnych eskalujących kryzysów?
9: Myślę, że uświadomienie sobie, że kwestie migracyjne stanowią oręż w takiej walce politycznej, już nie tylko wewnątrz Unii Europejskiej, ale również na zewnątrz, co może prowadzić do destabilizacji, a przede wszystkim rozbijać wewnętrzną integrację Unii Europejskiej, co powinno być takim, wydaje mi się, czerwoną flagą dla wszystkich polityków w Unii Europejskiej, że ta kwestia migracyjna może być używana przez z wrogów Unii Europejskiej również do tego, żeby destabilizować i żeby powodować wewnętrzne rozbijanie Unii Europejskiej, co wydaje mi się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej powinno być jednak dla polityków taką ważną informacją, że należy wspólnie rozwiązać problem migracyjny, a nie przerzucać się odpowiedzialnością, tak jak to słyszymy w ostatnich dniach.
0: Pani profesor, to jeszcze inaczej. Polityków zostawmy tutaj na bok. A jak my mamy mówić o migracji między sobą, także w internecie, tak by tego problemu nie podgrzewać, ale z drugiej strony jednak nie umniejszać jego skali?
9: Wydaje mi się, że warto sięgać do źródeł, które są sprawdzone, do danych, które są potwierdzone i unikać właśnie takiej retoryki wojennej, bym powiedziała, bo ona się pojawia, jeśli chodzi o migrację. Oczywiście stoję na stanowisku, że ochrona granicy zewnętrznej jest bardzo ważnym elementem polityki migracyjnej. Odpowiedź również na pytanie, kogo chcemy w Unii, a kogo nie, ilu migrantów potrzebujemy, bo wiemy o tym, że rynki pracy państw członkowskich bez migrantów bardzo często sobie nie radzą, bo to jest powiązane silnie z demografią i z rozwojem gospodarczym, więc to jest wiele odpowiedzi, na które musimy, pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź, ale chyba najważniejsze to właśnie przeciwdziałanie dezinformacji, podsycanie takiego niepokoju, strachu i poczucia zagrożenia, no bo to powoduje oczywiście takie niepokojące reakcje, z którymi mamy do czynienia, tak jak mówię, nie tylko w przypadku Ceuty, ale szerzej już od 2015 roku.
0: Profesor,
9: to trudny temat.
0: Bardzo proszę.
9: To trudny temat, ale myślę, że warto rozmawiać i pokazywać, że migracja i takie kryzysy będą się pojawiały.
0: I to puenta naszej rozmowy. Pani profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w dziedzinie migracji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Informacje to KFM, po nich wracamy.
10: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Upały sięgające 41 stopni, poniedziałek jest dniem rekordu obecnej czwartej fali ekstremalnych upałów we Włoszech. W tym roku oraz we wszystkich poprzednich latach. Dziś po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych włoskich miast. Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do końca tego lub początku przyszłego tygodnia. U nas z każdym dniem także będzie coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowa alerta IMGW drugiego stopnia i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Szalejący od wtorku pożar w północnej Portugalii jest już największym w tym roku żywiołem panującym w lasach i na nieużytkach rolnych tego kraju. Obszar pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. W sumie w Portugalii trwa walka z 5 dużymi pożarami. Jeden z nich zablokował na kilka godzin główną linię kolejową kraju łączącą Lizbonę z Porto. Pożary szaleją także za oceanem. Zniszczyły ponad 600 budynków i zmusiły dziesiątki tysięcy osób do ewakuacji w stanie Waszyngton. Wczoraj blisko 12 tysięcy odbiorców było pozbawionych prądu. I jeszcze ważna informacja dotycząca przemieszczania się po Warszawie, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Od dziś wraca ruch tramwajowy na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie. Tramwaje pojadą od Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
17: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, i potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
16: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa, liderem ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu, zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
18: Pokazaliśmy duże jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, strzeliśmy 3 bramki po takich swoich flagowych flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i, no i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
16: Komplet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok. A wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław, Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Finn Sami Pajari wygrał rajd w Finlandii 10. rundę mistrzostw świata w WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie miejsce, jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solbeck.
2: Dziś gorąco i w większości kraju słonecznie, choć nie zabraknie także chmur. Miejscami przelotnie popada na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, przez 31 w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 6. Od dzisiaj policja w całej Europie zaczyna prowadzić wzmożone kontrole kierowców. Koncentruje się m.in. na przekraczaniu prędkości, na niebezpiecznych zachowaniach, na wykroczeniach, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Polska od lat poprawia statystyki wypadków, ale wciąż pozostaje w grupie europejskich krajów z wysoką liczbą ofiar śmiertelnych. Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership, z nami teraz. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A czy polski kierowca rzeczywiście jeździ dzisiaj bardziej bezpiecznie niż jeszcze kilka albo nawet kilkanaście lat temu? Czy nadal mamy problem z taką kulturą jazdy, bezpieczeństwem jazdy?
19: No, na to trzeba popatrzeć z wielu punktów. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest taka, że w przeciągu ostatnich kilkunastu lat poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach. Na to oczywiście wpływ miało wiele czynników, więc z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że tak, doszło do zmiany zachowań nas wszystkich, polskich użytkowników dróg.
0: To czyli czego nie robimy, co jeszcze robiliśmy kilkanaście lat temu, teraz za kierownicą?
19: No, myślę, że to nie chodzi o to, czego nie robimy. Bardziej chodzi o to, że w wyniku zbudowania całego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymusiliśmy, przepraszam, że użyję tego słowa, ale de facto do tego to się sprowadza, wymusiliśmy zmianę zachowań. Czyli po prostu jest to, że po pierwsze, jeżeli są pewnego rodzaju limity prędkości czy ograniczenia prędkości, to coraz więcej kierujących, na pewno więcej niż w stosunku do tego, co było kilkanaście lat temu, stosuje się do tych przepisów z wielu powodów, tak jak powiedziałem. Jest to zrozumienie tego, czasami jest to obawa przed sankcją, co też jest elementem działań systemowych. Poprawiła się infrastruktura w Polsce, poprawiła się dostępność, czy poprawiła się jakość pomocy medycznej, tej powypadkowej, więc mamy cały taki system, który spowodował to, że doszło do zmiany zachowań. No, powszechnie stało się korzystanie z pasów bezpieczeństwa, samochody są wyposażone w systemy bezpieczeństwa, więc to są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
0: To ja dopowiem z własnego doświadczenia i obserwacji, że chyba znacznie częściej teraz, gdy dojeżdżamy na przykład do jakiegoś zatoru albo korka, albo wypadku, pokazujemy innemu kierowcy za nami, światłami awaryjnymi, że oto czeka nas zatrzymanie się. Mam wrażenie, że jeszcze kilka albo kilkanaście lat temu tego nie było. Według danych Komisji Europejskiej liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach spadła w ubiegłym roku o 12% względem poprzedniego roku, ale gdzie w takim razie my plasujemy się na takiej europejskiej mapie bezpieczeństwa drogowego dzisiaj? Czy odstajemy od takich liderów przecież jak Szwecja, Dania? Na ile tak jest?
19: No, dzisiaj jesteśmy mniej więcej w połowie, czyli ta średnia europejska, to mniej więcej jesteśmy w tej połowie. Pamiętajmy, że jeszcze na początku 10-15 lat temu byliśmy drudzy, trzeci, czasami ostatni od końca. Więc ta poprawa jest, co oczywiście nie powinno powodować, że siądziemy na laurach, to jest super i tak dalej. Nie, to wymaga oczywiście dalszej pracy, ale ta poprawa jest i to jest efekt, tak jak powiedziałem, no, szeregu działań, które były podejmowane w Polsce przez lata i tutaj też wtrącę element polityczny. W zasadzie każdy z rządów, niezależnie od tego, jaką stronę sceny politycznej reprezentował, mówił o bezpieczeństwie, działał w tym zakresie. Niektóre rządy mocniej, niektóre rządy całkiem trochę słabiej, ale generalnie wszystko szło w dobrą stronę i to był efekt tych działań. Także powiedziałem, jesteśmy mniej więcej w połowie. Mamy jeszcze przestrzeń i możliwość pociągnięcia i próby dogonienia czołówki. Mocno kibicuję, żebyśmy się przesuwali jak najbardziej w górę. Ten proces, ten progres jest widoczny i idziemy w dobrym kierunku. Brzmi to optymistycznie, ale to jest też taka zewnętrzna trochę ocena tego, co w Polsce się działo.
0: Wzmożone kontrole na drogach całej Europy, także na polskich drogach, które od dzisiaj, od 3 sierpnia, mają koncentrować się między innymi na przekraczaniu prędkości. A dlaczego właśnie prędkość pozostaje jednym z najważniejszych czynników ryzyka? To znaczy, czy problemem jest samo przekraczanie limitów, czy może raczej przekonanie części kierowców o własnej jakiejś nieomylności, albo że te kilkanaście kilometrów więcej to przecież nie takie wielkie zagrożenie.
19: No, prędkość jest czynnikiem numer jeden nie tylko w Polsce, w Europie, ale na całym świecie, jeżeli chodzi o przyczyny wypadków drogowych i ich ciężkości, tą ofiarochłonność. Więc tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Prawa fizyki są niepodważalne. Mamy do czynienia z energią kinetyczną, czyli im większa prędkość, tym większa jest energia, tym samym siła, która towarzyszy potencjalnemu zdarzeniu. I dlatego na prędkości siły policyjne, czy też inne instytucje się koncentrują jako tym priorytecie i czynniku numer jeden. I to wcale, oczywiście chodzi o to, żeby przestrzegać tych limitów, no bo limity są po to ustalone, to są przepisy prawa. No to jest tak samo, jak nie chodzimy do sklepu i nie kradniemy, przepraszam, że powiem, nie kradniemy batona czy tabliczki czekolady z półki, bo wiemy, że jest to nielegalne. Tak samo przekraczanie prędkości dopuszczalnych limitów jest też czymś nielegalnym, jest czynem, który jest zabroniony w większości krajów. Mimo że pozornie sobie każdy może myśleć, te 2, 3, 5 kilometrów na godzinę więcej nic nie zmieni. Zmienia. To zmienia bardzo dużo, bo mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z prawami fizyki. To jest wydłużona droga hamowania, zwiększona energia przy potencjalnym uderzeniu. Czas reakcji powoduje wydłużenie drogi, którą dany pojazd przejeżdża, tym samym jest niestety mniejsze prawdopodobieństwo uniknięcia jakiegoś zdarzenia. No jest szereg tych czynników, które wpływają na to, dlaczego prędkość jest tym numerem jeden. To nie jest żadne widzimisię. To są niestety dane oparte na statystykach pokazujących, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. To brzmi bardzo banalnie, bo to często się słyszy w komunikatach, ale to jest prawda. To jest prawda i to jest jeden z głównych czynników śmierci na drogach. Dlatego też działania Roadpolu w tym kierunku się koncentrują.
0: Te wzmożone działania policji w całej Europie, także w Polsce, mają także tropić niebezpieczne zachowania na drodze. Coraz częściej mówimy, coraz częściej widzimy albo doświadczamy także agresji drogowej, wymuszania pierwszeństwa, jeździe na zderzaku, długie światła, ktoś jedzie bardzo szybko lewym pasem i próbuje kogoś wyprzedzającego poganiać, blokowanie pasa, więc ta jakby druga sytuacja niejako w odpowiedzi. A czy my mamy problem z tym zjawiskiem i czym możemy go zmierzyć?
19: Ciężko jest zmierzyć tego rodzaju zachowanie, bo pamiętajmy, że to, co mieści się w tym bardzo szerokim katalogu niebezpiecznych zachowań, no bo samo przekraczanie prędkości jest też w tym katalogu niebezpiecznych zachowań. W zasadzie wszystko, co prowadzi do zagrożenia, jest niebezpiecznym zachowaniem. Natomiast domyślam się, że celem tego, że zostało to powiedziane, że inne niebezpieczne zachowania. Po prostu też chodzi o to, żeby użytkownicy dróg mieli świadomość tego, że jakiekolwiek działania, które są niezgodne z przepisami, jakiekolwiek działania, które mogą powodować właśnie zagrożenie czy poczucie zagrożenia u innych uczestników ruchu drogowego, będą się spotykały z reakcją służb odpowiedzialnych za kontrolę, a sama ta idea organizacji tych działań takich ponadeuropejskich, ponadgranicznych, transgranicznych, bierze się z tego, że mamy sezon wakacyjny i te ruchy, te przemieszczanie się ludzi nie tylko z Polski, ale też z innych krajów w tym okresie jest znacznie większe. I to też chodzi o to, żeby ktoś, kto przekracza nawet tą już teraz bardzo taką iluzoryczną granicę Schengen pomiędzy krajami, miał tą świadomość, że niezależnie od tego, czy jest w Polsce, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, czy w Hiszpanii, to pierwsze zostanie, jeżeli popełni wykroczenie, to zostanie to odnotowane, także przy wykorzystaniu systemów automatycznych, czyli tutaj, że zdjęcie z urządzenia rejestrującego z fotoradaru wykonane w innym kraju trafi do Polski, gdzie pojazd jest zarejestrowany i dalej będzie to procedowane. Więc chodzi o tutaj, że też budowanie takiego przeświadczenia, tej nieuchronności kary, jeżeli czy przekroczenie prędkości, czy inne zachowanie, które powoduje zagrożenie, zostanie popełnione. Tak, zostaniemy ujawnieni, tak, spotkamy się z odpowiednimi konsekwencjami.
0: Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership, gościł w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję uprzejmie.
0: Pierwszy program gospodarczy.
20: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: W USA 86% firm opublikowało wyniki finansowe lepsze od oczekiwań analityków. Tak wynika z danych FactSet. Różnica między rezultatami a prognozami wynosiła prawie 31,4%. Jest najwyższa od co najmniej 2008 roku. Premier Węgier Peter Madziar ostrzegł, że najbliższe 5 dni będzie dla kraju krytyczne. Fala upałów ma zbiec się z całkowitym wyłączeniem jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej. Niski poziom wody w Dunaju ograniczył produkcję energii w serbskich elektrowniach wodnych do najniższego poziomu od ich uruchomienia. Władze apelują o oszczędzanie prądu. Japonia i USA podjęły wspólne działania na rynku walutowym, by zahamować spadek kursu jena. Informuje o tym minister finansów Japonii Satsuki Katayama i potwierdza to także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Polsce rośnie udział specjalistów wśród pracujących, który w 2025 roku sięgał 24% i jest wyższy niż średnia unijna. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują jednak na niedopasowanie edukacji do potrzeb gospodarki, między innymi przez przewagę absolwentów kierunków społecznych nad technicznymi. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że produkcja warzyw gruntowych w tym roku wyniesie około 3,7 milionów ton wobec 4,1 milionów ton rok wcześniej. Ten spadek o 9,8% wynika m.in. z przymrozków, niedoboru opadów i trudnych warunków pogodowych. Euro za 4,31, dolar za 3,74, funt 5,03, frank 4,64. Po godzinie 6.40 zapraszam Państwa do dyskusji, do rozmowy na temat testu polskiego bezpieczeństwa z poprzedniego tygodnia, gdy na Lubelszczyznę spadła rosyjska rakieta. Teraz informacje do KFM.
20: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
21: Autopromocja.
22: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
23: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
22: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
23: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
22: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
21: Autopromocja.
24: Reklama.
25: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
24: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
26: W lodówce tej nowej!
27: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
28: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
29: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
30: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
31: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
32: Lidl. To się opłaca. Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś mają ruszyć amerykańsko-irańskie negocjacje, zapowiedział Donald Trump. W sobotę amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Trump poinformował, że wstrzymał atak, ponieważ został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. Niski stan wody w Dunaju odsłonił w centrum Budapesztu ładunki wybuchowe pochodzące z czasów II wojny światowej. Saperzy wydobyli z rzeki 10 min przeciwpancernych, jeden granat ręczny oraz kilogram mieszanej amunicji. Z powodu upałów poziom wód w rzekach i jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył, osiągając w niektórych punktach rekordowo niskie wartości. Dostawcy wody w całym kraju apelują do mieszkańców o jej oszczędzanie. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było kilkakrotne ograniczenie mocy elektrowni jądrowej w Pakszu. Premier Węgier Peter Modziar zaznaczył, że obiekt zostanie tymczasowo zamknięty po raz pierwszy w swojej historii. 22 przywódców państw Unii Europejskiej podpisało apel o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. W Gdyni rozpocznie się dziś 83. edycja Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to ósmy start. Pierwszy etap do Koszalina liczy 234 km i jest najdłuższy w tegorocznej edycji. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą trwa 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami. Wśród gości m.in. Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura i Anna Dymna. A na zamku z koncertami wystąpią m.in. Wojciech Mazolewski, Marcin Dorociński, Hańba czy Pablo Pavo. Dwa Brzegi potrwają do 9 sierpnia. Poniedziałek w większości kraju będzie słoneczny, choć nie zabraknie chmur. Miejscami przelotnie popada, na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach może zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni nad morzem przez 31 w centrum do 34 na południowym wschodzie.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 17 minut do godziny 7, to jest poniedziałkowy pierwszy program. Rosyjska rakieta, która spadła w Tarnawie Kolonii koło Biłgoraja w ubiegłym tygodniu, to był sprawdzian nie tylko dla systemu obrony powietrznej, dla wojska, ale dla całego państwowego mechanizmu reagowania kryzysowego. W takich sytuacjach trzeba wyciągać wnioski, tak zrobiłoby przynajmniej mądre państwo. Ocenie podlegać będzie tutaj nie tylko to, czy obiekt został wykryty i jakie decyzje podjęły służby, ale też również sposób zarządzania informacją, koordynacja instytucji, przygotowanie ludności cywilnej. O tym, czy i jak zdaliśmy test systemu alarmowania. Jarosław Gorej, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Łukasz Olejnik w Gazecie Prawnej pisze: oczekiwanie natychmiastowej, pełnej transparentności jest nierealistyczne, jednak oczekiwanie co do ostrzeżeń i instrukcji dla ludności cywilnej to już zupełnie inna sprawa. Tutaj właśnie pojawia się największa luka w systemie. A jakie jeszcze widzi pan luki w systemie informowania o zagrożeniu, właśnie patrząc na ten ubiegłotygodniowy incydent?
1: No wie pan, luk tak naprawdę jest bardzo dużo, ale naszym zdaniem można by je naprawdę wszystkie zebrać na jednej kartce i rozwiązać problem bardzo prosto. Przede wszystkim musimy rozdzielić jakby cały system wojskowy od systemu cywilnego. Wydarzenia pokazują bardzo jasno i można by to zobrazować tak naprawdę konferencją prasową, która była zorganizowana po tym wydarzeniu, gdzie po jednej stronie pana premiera stał minister obrony narodowej, a po drugiej stronie minister MSWiA. I to są tak naprawdę dwie odrębne przestrzenie, które wymagają jakby dwóch różnych systemów. My potrzebujemy konkretnego systemu alarmowania dla cywilów, zorganizowanego przez cywilów. I to da się zrobić na jednej kartce. Mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Już dziś tak naprawdę mamy dostępne technologie, które umożliwiają nam w bardzo prosty sposób monitorowanie i przekazywanie tych informacji mieszkańcom na żywo. Możemy dziś zorganizować takie rozwiązania techniczne, takie aplikacje w naszych telefonach, gdzie każdy mieszkaniec na żywo będzie mógł mieć informację kompletną, co to za zagrożenie, czy to zagrożenie dotyczy jego terenu, jego regionu, jego rodziny, jakie jest prawdopodobieństwo i co on powinien zrobić tak naprawdę w tym momencie.
0: Czy my możemy po tym incydencie z rosyjską rakietą powiedzieć cokolwiek dobrego o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa? No bo przecież sygnały alarmowe, dźwiękowe zostały włączone i wyłączone i zadziałało to, jak mówi RCB, jak mówi rząd, zgodnie z procedurą.
1: Czy my jesteśmy optymistami, panie redaktorze, i możemy i będziemy mówić tylko dobre rzeczy. Dobrze, że RCB działa, dobrze, że pracuje, dobrze, że się rozwija, dobrze, że wyciąga wnioski. Punkt widzenia tak naprawdę zależy od punktu siedzenia. I tutaj chciałbym powiedzieć, że nasze stowarzyszenie, analizując tą wspaniałą ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, bo uważamy, że jest to absolutnie wyjątkowy moment w dziejach naszego kraju, że ta ustawa powstała, jesteśmy przekonani co do jednego. W ciągu najbliższych kilku lat Polska stanie się najbardziej odpornym krajem na świecie. To się wydarzy na pewno i widać, że wszyscy nad tym bardzo mocno pracują.
0: No dobrze,
1: łącznie z RCB, także to że zadziałało system alarmowy po kilku minutach.
0: To, no tak,
1: że
0: ale nie dostaliśmy SMS-ów, system zadziałał zgodnie z tymi procedurami, które trochę mogą nie odpowiadać na zmienne zagrożenia. Po incydencie z rakietą, gdy z mediów, szanowni państwo, w większości się wszyscy pewnie dowiedzieliśmy tego, co się wydarzyło, MSWiA wysyła taki komunikat. Bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa gov.pl, no i to link do pobrania. No i po wysłaniu tego komunikatu, bez uprzedniego przygotowania, strony rządowe często padały. To jest oczywisty absurd, stan nie do przyjęcia, bo złośliwie
1: to
0: można powiedzieć,
1: tak,
0: że alerty RCB rozsyłane są w sposób jakby decyzjami sterowano emocjonalnie, a nie proceduralnie. A co mówi poradnik bezpieczeństwa, do którego rząd odsyła w tym zakresie właśnie?
1: No poradnik bezpieczeństwa, panie redaktorze, używa znaku obrony cywilnej 3 razy i 3 razy źle. Tyle mogę powiedzieć o poradniku bezpieczeństwa. On wymaga naprawdę pewnych poprawek, jest niezbędny. Każdy mieszkaniec w naszym kraju powinien znać go na pamięć i w teorii, i w praktyce. To są jeszcze lata przed nami różnych działań i ćwiczeń tak naprawdę i przygotowania się do pewnych zachowań związanych z bezpieczeństwem i reagowania. My nie jesteśmy tego nauczeni i dziś poradnik bezpieczeństwa to czysta teoria. Nikt go nie wprowadza w życie tak naprawdę. Jesteśmy społeczeństwem biernym, wychowywanym absolutnie w przekonaniu, że to służby nas uratują i my nic nie musimy robić.
0: To teraz pomóżmy Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, być może. Można notować. To jak powinien wyglądać wzorcowy komunikat obrony cywilnej w sytuacji naruszenia przestrzeni powietrznej? To znaczy, jakie informacje obywatel powinien otrzymać w tych pierwszych minutach po usłyszeniu dźwiękowego sygnału?
1: Wzorcowy komunikat powinien pojawić się na pół sekundy przed tym, jak taka rakieta czy taki dron bojowy przekroczy granice nasze i w zasadzie wszyscy są pewni i algorytmy oceniające tą sytuację są pewne, że on na pewno przekroczy granice. Na pół sekundy. Mamy dzisiaj XXI wiek, mamy technologię, która nam na to pozwala i powinien być falami przekazywany dalej. To po pierwsze. A nie kilkanaście minut po zdarzeniu. Tak wyglądają systemy w Japonii. Tam na pół sekundy przed tym, jak rozpoczyna się trzęsienie ziemi, mamy komunikat, wszystkim wibrują telefony, świecą na czerwono, dostają konkretne informacje, co mają robić. Ten komunikat przede wszystkim powinien mieć informacje na żywo. My, mieszkańcy, powinniśmy na żywo mieć monitoring wszystkich zagrożeń, tych z powietrza przede wszystkim, tak? Dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy móc sami ocenić, czy to zagrożenie nas dotyczy, czy nie? To jest najlepsze rozwiązanie. Inaczej zawsze będziemy mieli medialną przepychankę, czy to rząd dobrze zrobił, czy to samorządowcy dobrze postąpili, którzy mają obowiązki związane z ochroną ludności i obroną cywilną, czy też wszystko było w porządku. Więc zostawmy to mieszkańcom, zostawmy to obywatelom, niech oni mają podgląd w czasie rzeczywistym na takie zdarzenia. Niech dostają konkretne informacje, konkretne porady, co powinni zrobić, czy powinni się ukryć, czy nie, czy tylko zachować szczególną ostrożność. I niech widzą i oceniają, czy to dotyczy ich terenu i jak powinni postępować.
0: W tym przypadku pojawiały się też pytania o brak jasnego komunikatu, no bo mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli sygnał alarmowy i potem sygnał odwołujący ten alarm. No ale tego komunikatu, co się wydarzyło, czy zagrożenie nadal trwa, tak, co mieszkańcy tak. powinni zrobić, tego komunikatu nie było. A czy w obronie cywilnej powinien istnieć gotowy mechanizm komunikacji dla takich scenariuszy? Przecież zagrożenia są zmienne, skoro i tak nie znamy powszechnie sygnałów, no i nie jest z nich wybitnie przeszkolony nawet premier. Cytuję, bo tak pan premier mówił, to może należy zmienić te sygnały, unowocześnić, wielkimi literami pisać, zagrożenie chować się.
1: No i użył pan słowa klucz, scenariusz. Ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej nakazuje samorządowcom, włodarzom naszych gmin przygotować ich mieszkańców do ochrony ludności i obrony cywilnej. To wójtowie i burmistrzowie mają dziś obowiązek tak przeszkolić i przećwiczyć swoich mieszkańców, żeby oni byli gotowi na każdy scenariusz. I znowu tutaj dotykamy ustawy, gdzie już dziś mamy możliwości tak zorganizowania terenu naszej gminy, poprzez budowanie takiej świadomości sytuacyjnej mieszkańców, gdzie oni będą wiedzieć, jak postępować i będą dostawać jasne komunikaty. Ale to się musi dziać na poziomie gminnym. To jest nasze zdanie, a nie centralnym. To w województwach, to w powiatach, to w gminach. Każda jest inna. Wschód od Polski wygląda inaczej niż zachód naszego kraju. Powinny być te scenariusze układane i to, jak powinni postępować mieszkańcy. W niektórych gminach będą duże schrony i scenariusz będzie mówił, lepiej udać się do schronu. W innych gminach nie będzie takich obiektów i scenariusz będzie inaczej musiał być ułożony. Ale to jest słowo klucz. Musimy przygotować scenariusze nasze lokalne, dostosowane do naszych warunków lokalnych i po prostu je ćwiczyć.
0: W TOK FM informowaliśmy Państwa od wczesnego poranka w czwartek o sprawie z rakietą. Ja mogę zdradzić, że reporterska praktyka pozwala na pozyskiwanie tych najnowszych komunikatów, między innymi od służb, często będących już na miejscu, no ale szczególną rolę w informowaniu o kryzysach pełnią media publiczne. No i w tej nieszczęsnej procedurze, którą minister Kierwiński przywoływał kilkanaście razy, SPO-13, napisane czarno na białym, że za informowanie obywatela odpowiadają między innymi media publiczne. No i komunikat na pasku telewizyjnym, plansza, cokolwiek. Na ile ta procedura jest dzisiaj do wymiany i na ile jest powszechna w innych krajach, w Europie, na świecie?
1: Ta procedura jest procedurą przestarzałą. I dziś w momencie zagrożenia, kryzysu, nikt nie sięga do mediów, do telewizji i nie słucha radio.
0: No ale poradnik bezpieczeństwa mówi nam włączyć radio, słuchać komunikatu.
1: Natomiast ta komunikacja jest wielopoziomowa. W pierwszym kroku wszyscy sięgamy do swoich telefonów. Jeśli telefony działają, tam powinniśmy mieć rzetelną informację, przeanalizowaną i zorganizowaną dobrze na poziomie gminnym. Jeśli telefony nie działają, próbujemy skorzystać z tych klasycznych mediów, czyli radio i telewizja. A jeśli są w ogóle

0: obywatela. A może ten incydent to jest właśnie lampka alarmowa dla nas, że o sile obrony cywilnej stanowimy my sami, obywatele, nasza gotowość, wiedza.
1: Panie redaktorze, gratuluję. Należy pan do 1% społeczeństwa, które ma świadomość, czym jest obrona cywilna. My przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz. Rozmawiamy z włodarzami, rozmawiamy z mieszkańcami i największy problem polega na tym, że nasze społeczeństwo nie wie, czym jest obrona cywilna. Obrona cywilna to nie jest bronienie obywateli. Obrona cywilna to jest bronienie się obywatelami. To jest tak zorganizowanie naszej lokalnej społeczności, aby była w stanie nie tylko przetrwać 72 godziny, aby była w stanie po tych 72 godzinach przystąpić do działania, wiedzieć, co ma robić, jakie ma zadania, czym ma się zająć, jak organizować życie, ponieważ jesteśmy w stanie wojennym, czyli w momencie, kiedy wojsko ma zadania i nam nie pomoże. Świętej pamięci Franciszek Krynojewski, wspaniały ekspert od obrony cywilnej, powtarzał zawsze, że w stanie ochrony ludności to wojsko pomaga obywatelom, a w stanie obrony cywilnej to obywatele pomagają wojsku. I nasze społeczeństwo o tym nie wie. Jesteśmy wychowywani w taki sposób, że to służby nas uratują, że to rząd ma odpowiedzialność za nasz święty spokój i my nic nie musimy robić. To jest nieprawda. Mamy obowiązki i powinniśmy się tak organizować na szczeblu lokalnym, żeby móc zaopiekować się sobą nawzajem.
0: To jeszcze w ramach puenty naszej rozmowy, bo do edukacji każda okazja jest dobra. Słyszymy syrenę i co robimy?
1: Słyszymy syrenę i próbujemy zdobyć informację prawdziwą i rzetelną, co się dzieje, żeby móc zdecydować, co powinienem zrobić. Jakiego rodzaju to jest zagrożenie? To jest pierwszy, najważniejszy krok. Dobrze ocenić zagrożenie, które przed nami.
0: No a w takim razie przeniesienie się do bezpiecznego miejsca, to następuje później?
1: To następuje później, jeśli wiemy, jakiego to jest zagrożenie. Dziś wiemy wszyscy, że ta informacja może być niepełna i nie mamy rzetelnego narzędzia do informacji, więc zawycie syreny oznacza, że to może się dziać w województwie obok. To jest stan na dzień dzisiejszy. Dopóki nie będziemy mieli nowoczesnego technologicznego rozwiązania w postaci aplikacji, która na żywo pokazuje nam, czy to zagrożenie dotyczy na pewno miejsca, w którym ja przebywam, nie jest to informacja, a tylko sygnał alarmowy, na podstawie której możemy stwierdzić, czy powinienem gdziekolwiek się udać. Musimy zdiagnozować, co to za zagrożenie.
0: Jarosław Gorej, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna, gościł w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Po godzinie 7 poniedziałkowy poranek, Dominika Wilowiejska w studiu. Co przed nami?
2: Dzień dobry. Po 7.20 gościem TOK FM będzie generał Mieczysław Bieniek. Porozmawiamy o wydarzeniach z zeszłego tygodnia. Po 7.40 profesor Karol Karski, rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj problemy z Mateuszem Morawieckim. Czy zostanie wyrzucony, czy już jest wyrzucony. Po godzinie 8.00 Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Tutaj taki nasz kącik rozliczeniowy Prawa i Sprawiedliwości. Przypominamy, jak wyprowadzano publiczne pieniądze do prywatnej kieszeni. Tutaj jest kilka tematów w tej sprawie. Po godzinie 8.20 Jacek Gądek, Newsweek i Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
0: Po godzinie 7.00 zapraszam państwa Dominika Wilowiejska. Poniedziałkowy pierwszy program dobiega końca. Program realizowała Oliwia Prądzyńska, wydawała Róża Rumińska. Ja nazywam się Szymon Kępka. Dziękuję państwu za dziś. Usłyszymy się jutro w pierwszym programie od 5.00.
3: Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet

0: o 40%, a kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Donald Trump zapowiada rozpoczęcie kolejnych negocjacji z Iranem. Strażacy na południu Europy kolejny dzień walczą z groźnymi pożarami. U nas alerty przed upałami, powoli robi się bardzo gorąco. Poniedziałek 3 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że dziś rozpoczną się negocjacje z Iranem. W sobotę amerykański przywódca ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.
4: Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Te rozpoczynają się w poniedziałek po południu.
3: Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. Kolejny dzień walki z pożarami na południu Europy. Z ogniem walczą strażacy we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W okolicach Aten ewakuowano kilkanaście tysięcy mieszkańców. Marcin Starzec.
5: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Pożary szaleją także w Stanach Zjednoczonych. W stanie Waszyngton zniszczyły ponad 600 budynków i zmusiły dziesiątki tysięcy osób do ewakuacji. Trwa prawdopodobnie jak do tej pory najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju mieliśmy krótki odpoczynek od upałów, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił, piątkowy event Rozwój Plus, wy nazywany również grillem u Morawieckiego, to dopiero początek, i tu cytaty, wielkiego marszu przez Polskę, bo prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących szybkość tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji oraz z Dubaju, który ma status obserwatora. Polska włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi podinspektor Robert Topas z Komendy Głównej Policji, z którym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
6: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków. A niestety od wielu lat jest ona na czołowych miejscach, dokładnie najczęściej na drugim, jeżeli chodzi o przyczyny powstawania wypadków z najtragiczniejszym skutkiem.
7: Bo to jest często takie przekonanie, samochody są coraz bezpieczniejsze, coraz szybciej można jechać. Jest mnóstwo systemów dbających o bezpieczeństwo kierowcy, uwagę kierowcy.
6: A najsłabszym elementem tej całej układanki, o której pan redaktor powiedział, jest człowiek i jego brak rozsądku za kierownicą. My chcemy zwracać uwagę na to, że jest to naprawdę śmiertelne zagrożenie i nawet te kilkanaście kilometrów szybciej to bardzo często kilkadziesiąt metrów hamowania, zatrzymania pojazdu więcej.
3: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów w turnieju w chińskim Ningbo. Pokonali najpierw Ukrainę, potem Słowenię, a w wielkim finale po niezwykle zaciętym meczu wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. O szczegółach opowie teraz Michał Waszkiewicz.
8: Polacy znów są w wybornej formie. Ligę Narodów zaczęli słabo, ale rozkręcali się z każdym kolejnym meczem. Zakończyli rozgrywki 12. zwycięstwem z rzędu. Tym najważniejszym w finale z USA. Wygrali 3-2, choć w czwartym secie już wydawało się, że to Amerykanie sięgną po złoto. Wtedy jednak świetnie zareagował trener Nikola Grbicz, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
9: Kiedy już zaczęło się palić i walić, wprowadził nam Wilfredo Leona za Bartłomieja Bołądzia, czyli zaryzykował tę grę na trzech przyjmujących.
8: Polacy wygrali Ligę Narodów drugi rok z rzędu i było to ich dziewiąte kolejne podium na dużej imprezie.
9: Za kadencji trenera Grbicia wywalczyliśmy w każdej imprezie możliwy krążek. No to pokazuje właśnie tę regularność. Ta z kolei jest wynikiem, no nie ma co tu ukrywać, nieprawdopodobnego potencjału ludzkiego.
8: Teraz przed Polakami tydzień przerwy, po czym rozpoczną przygotowania do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
3: Dziś na południu miejscami przelotne deszcze, na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu kraju.
10: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Kryzys migracyjny w Ceucie, coraz więcej ofiar. Emilia Bromber jest naszą korespondentką właśnie na Ceucie, choć większość 60 tysięcy migrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, już wróciła do kraju. Miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu. Z wody wydobywane są kolejne ciała. Do Ceuty docieramy w niedzielę, 3 dni po tym, jak świat obiegły zdjęcia tysięcy osób przedostających się z Maroka do Hiszpanii bez żadnej kontroli przez falochron oddzielający hiszpańską Ceutę i marokański Tarajal. Po stronie hiszpańskiej wszędzie widać wojskowych, policję, gwardię cywilną i dziennikarzy. Na drodze w stronę granicy wojsko wyłapuje grupy migrantów, którzy jeszcze nie wrócili do Maroka. Wczoraj w chwili zamknięcia tego wydania Wyborczej hiszpańskie władze podawały, że liczba ofiar wzrosła do 72, natomiast lokalne mówiły, że w kostnicy leży 88 ciał. Jakie są generalnie konsekwencje tego, co się stało w Ceucie? Wczoraj do Ceuty przyjechał Santiago Abascal, lider skrajnie prawicowej partii Vox. Polityk od początku kryzysu ostro krytykuje działania rządu Pedro Sancheza, a samą sytuację nazywa inwazją. Uważa, że premier Hiszpanii ponosi największą odpowiedzialność za to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Przypomnijmy, że tuż przed szturmem migrantów z nieznanych powodów po stronie marokańskiej zniknęły patrole pograniczników, ale nie tylko. Mimo ostrzeżeń nie było ich również po hiszpańskiej stronie. Kryzys ma swój wymiar międzynarodowy. Przywódcy 22 państw unijnych wezwali Irlandię, obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, do pilnego zwołania spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Z kolei Sanchez oskarża państwa unijne o brak solidarności. Przypomnijmy, że Finlandia i Włochy apelują o wyłączenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że bardzo często skrajna prawica w dosyć fałszywy sposób przedstawia to, co się dzieje w Ceucie. Przede wszystkim Ceuta nie jest częścią strefy Schengen i te osoby, które tam się dostały, nie miały szans, by ruszyć w głąb Europy. To jest punkt pierwszy. Tak jak pisze Emilia, rzeczywiście już zdecydowana większość tych osób została odesłana do Maroka. Jest to prawdopodobnie jakiś rodzaj rozgrywki między Marokiem a Hiszpanią. Oczywiście Sanchez ma problem, jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, co się dzieje. Co więcej, popełnił jakiś błąd wizerunkowy, nagrywając jakiś filmik, którym opowiada o swoich ulubionych utworach. Nie jest to najlepszy moment, tym bardziej, że Hiszpania mierzy się z falą pożarów. Ja mam przed sobą tekst Marka Magierowskiego na stronie Wirtualnej Polski i Magierowski tu wskazuje jeszcze na inny wątek. On jest zaskakujący też, ale jest to uważane za element pewnej układanki. Czy przypadkiem, pisze Magierowski, w całej operacji nie maczały palców Stany Zjednoczone i Izrael, karząc socjalistyczny rząd Hiszpanii za krytykę wojny z Iranem, za odmowę używania przez Amerykanów dwóch baz na Półwyspie, czy za popieranie sprawy palestyńskiej i oskarżanie rządu Benjamina Netanyahu o ludobójstwo w Strefie Gazy? Niektórzy oficjele w Jerozolimie wyrażali wręcz satysfakcję, że po latach pouczania Izraela w kwestii praw człowieka sama Hiszpania została upokorzona. Używali przy tym argumentów antykolonialnych, co w ustach przedstawicieli państwa żydowskiego okupującego Strefę Gazy, Zachodni Brzeg i Wzgórza Golan brzmiało szczególnie kuriozalnie. Pedro Sanchez nie ma najlepszej pasy. Jego polityka migracyjna, radykalnie lewicowe reformy społeczne, lekceważenie zobowiązań w ramach NATO od wielu lat budzą kontrowersje, zarówno w Hiszpanii, jak i w całej Unii. Krytyka ta jest w dużym stopniu zasadna, a Sanchez swoimi nieprzemyślanymi krokami sam na nią zasłużył. Niemniej obraz jego działań nie jest czarno-biały. Owszem, w kwietniu zaskoczył europejską opinię publiczną, zapowiadając legalizację około 500 000 przyjezdnych, co niektórzy komentatorzy uznali za główny powód obecnego zawirowania. Jednak w przeszłości hiszpańskie rządy przeprowadzały takie operacje 6 razy. 3 razy za czasów premiera Felipe Gonzaleza, a raz za José Luisa Rodrígueza Zapatero. A w międzyczasie 2 razy w trakcie kadencji prawicowego José María Aznara. W tym ostatnim przypadku także była mowa o 500 000 zalegalizowanych pobytów, w sumie przez blisko 20 lat. Amnestie objęły ostatecznie około 500 000 osób. To jest rzeczywiście dosyć zawiła historia. W każdym razie moim zdaniem jest dosyć brutalnie wykorzystywana przez skrajną prawicę. Tymczasem powtórzmy jeszcze raz. Przygniatająca większość tych osób wróciła z powrotem do Maroka, a oczywiście Sanchez nie chce bezpośrednio atakować władz Maroka, bo jest zainteresowany dobrymi relacjami, także po to, żeby Maroko uszczelniło swoją granicę. Ta zresztą fala migrantów wynikała też z tego, że po prostu rozeszła się plotka, iż można spokojnie przekroczyć granicę. Ona się pojawiła na platformach społecznościowych i wywołała właśnie taką falę. Co jeszcze państwo mogą przeczytać w gazetach? W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie ciekawy artykuł: wpływy maleją, podatku od najbogatszych łatwo uniknąć. Daninę solidarnościową zapłaciło w 2025 roku tylko 36 000 osób, choć w Polsce jest znacznie więcej osób osiągających milionowe dochody. Danina miała być podatkiem dla najbogatszych. Tymczasem dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w 2025 roku daninę solidarnościową zapłaciło zaledwie 36 000 podatników. Eksperci nie mają wątpliwości, że statystyki nie pokazują rzeczywistej liczby milionerów. Powód? Konstrukcja przepisów. Danina solidarnościowa nie obejmuje wszystkich dochodów przekraczających 1 milion złotych, lecz jedynie zamknięty katalog źródeł wskazanych w ustawie o PIT. I tutaj Agnieszka Pokojska, autorka tego artykułu, zwraca uwagę, że chodzi między innymi właśnie o ryczałt. Dotyczy to w szczególności części lekarzy prowadzących prywatne praktyki, przedstawicieli wolnych zawodów, na przykład adwokatów, notariuszy, tłumaczy oraz specjalistów świadczących usługi w formie B2B, czyli ekspertów, IT, programistów, analityków danych. Podobnie jak z osobami osiągającymi wysokie wpływy z najmu prywatnego, który również jest opodatkowany ryczałtem. No tak, ale uszczelnienie tego systemu i tak chyba nie jest możliwe, biorąc pod uwagę to, że w zasadzie Karol Nawrocki wiele takich ustaw zwiększających przychody budżetu państwa zawetował. Przypomnę tylko, że zawetował wzrost akcyzy na alkohol, podatek cukrowy czy opodatkowanie koncernów paliwowych i ich nadmiarowych zysków. Ale co jest ciekawe, bo muszę państwu powiedzieć, że to mi umknęło. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej artykuł o tym, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm, pisze Anita Błaszczak. Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej w Polsce dyrektywę Women on Boards, przewidującą co najmniej 33% udział płci niedostatecznie reprezentowanej we władzach firm, oznacza, że przed ponad setką spółek z giełdy papierów wartościowych mnóstwo pracy. Powinniśmy przygotować polityki równowagi płci, określić przed rozpoczęciem procesów nominacyjnych jasne i neutralne kryteria oceny kandydatów oraz uporządkować sposób dokumentowania decyzji i wykonania obowiązków sprawozdawczych, wylicza profesor Igor Postuła z Uniwersytetu Warszawskiego. Także, drogie panie, otworzyła się jednak istotna furtka. W Rzeczpospolitej też bardzo ciekawy artykuł, który zresztą już był komentowany w sieci w poprzednich dniach, ale ja może państwu przypomnę, bo rzeczywiście ta sprawa może mieć poważne konsekwencje polityczne, a mianowicie Izabela Kacprzak w Rzeczpospolitej pisze, że w przesłuchaniu poza Polską szefa Zonda Krypto wzięli udział dwaj znani adwokaci, Jacek Dibła i Roman Giertych. Wszystko bez wiedzy i akceptacji szefa Prokuratury Krajowej Dariusza Korneluka. Tutaj Rzeczpospolita sugeruje, że w związku z tym, iż istnieje pewien konflikt między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, a szefem prokuratury krajowej Dariuszem Kornelukiem, to panowie nie zawsze o wszystkim się wzajemnie informują. Na to spotkanie z Kralem miał się udać prokurator Marek Wełna, on jest szefem oddziału prokuratury krajowej na Śląsku i jest to człowiek, który niejako bezpośrednio został wskazany przez ministra Żurka i jak rozumiem działa na własną rękę. Prokuratura nie zaprzeczyła, że doszło do spotkania z Kralem. Pan mecenas Dibła, nie wiem, czy cokolwiek powiedział. Prokuratura generalnie nie chce tego komentować. Roman Giertych przysłał sprostowanie, że nad Zatoką Perską był ostatni raz 8 lat temu, z czego wnioskuje, że spotkanie odbyło się gdzie indziej, nie nad Zatoką Perską, ponieważ swoją drogą Roman Giertych nie zdementował. Przepraszam, łyk czegoś ciepłego, nie zdementował swojego spotkania z Kralem. Jakie to może mieć konsekwencje? No oczywiście chodzi o to, żeby Kral przede wszystkim opowiedział o swoich kontaktach z politykami. Może to być zagrożeniem dla wielu z nich, dlatego że korzystali z pieniędzy Przemysława Krala. Tutaj mam na myśli przede wszystkim fundację Przemysława Wiplera, która prowadzi działalność gospodarczą i rzekomo miała dla Krala przygotować analizy politologiczne. No niestety te analizy jak Yeti, nikt ich nie widział. Ale mamy też fundację Ziobrystów, która też się pożywiła tego typu pieniędzmi. No, pamiętamy też aktywność Janusza Kowalskiego na arenie Zonda Krypto i kryptowalut generalnie. Notabene dzisiaj jest rozmowa z Januszem Kowalskim, który sam opuścił PiS, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że stał się na skutek takiej oto sprawy, że na biurko Jarosława Kaczyńskiego trafił anonim lub nie anonim, to zależy, gdzie były rozmaite informacje na temat Janusza Kowalskiego i Kowalski miał swego rodzaju tutaj ultimatum. No, Kowalski teraz bardzo się stara, bo chciałby zostać pewnie członkiem Konfederacji, no ale mijają kolejne tygodnie, a Sławomir Mentzen jednak wciąż go nie przyjął. Kolejny premier będzie z Konfederacji. Taki jest tytuł tej rozmowy z Januszem Kowalskim. Ja myślę, że generalnie wszystkie osoby zamieszane w sprawę, czy tak promujące gorąco Zonda Krypto, no, mogą mieć problemy, jeżeli faktycznie Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym. Więc podejrzewam, że będzie dość duże takie, no, taki dystans, nazwijmy to, wobec tych osób, wobec niepewności, co się tak naprawdę wydarzy i czy Kral zacznie coś opowiadać. Czas na przegląd pracy już minął. Ja zapraszam państwa na informacje. Po informacjach generał Mieczysław Bieniek, po 7.40 profesor Karol Karski, po godzinie 8.00 Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.
12: Autopromocja.
13: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
14: Są.
13: Karty pokładowe?
14: Są.
13: Stroje plażowe?
14: Są.
12: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas.
14: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś mają ruszyć amerykańsko-irańskie negocjacje, zapowiedział Donald Trump. W sobotę amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Trump poinformował, że wstrzymał atak, ponieważ został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. Unia Europejska powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią w związku z łamaniem zasad strefy Schengen. Postulują politycy Prawa i Sprawiedliwości, mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu, z frakcji konserwatystów i reformatorów. Równolegle apel o uszczelnienie zewnętrznych granic Unii podpisało 22 przywódców państw wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, do którego przedostało się blisko 60 tysięcy obywateli Maroka. Znaczna część z nich została już odprawiona z powrotem. W Grecji we wczorajszej kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załogę drugiego śmigłowca również dwie osoby uratowano. Do kolizji doszło w rejonie, w którym w piątek rozpoczął się pożar, a strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. W ciągu tygodnia pożary w Grecji zniszczyły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych.
8: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Nasz zespół wygrał 12 ostatnich meczów, z czego 3 w turnieju finałowym Ligi Narodów, które dały mu drugi z rzędu, a w sumie trzeci triumf w tych rozgrywkach. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale pokonaliśmy Ukrainę 3-1, w półfinale Słowenię 3-0, a w wielkim finale USA 3-2. Jesteśmy mocni, bo mamy najszerszy skład na świecie, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
21: No dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w 4 ostatnich sezonach graliśmy z 4 różnymi atakującymi. Nie przypominam sobie żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
8: Polacy stanęli na podium na wszystkich 9 dużych turniejach pod wodzą Nikoli Grbicza. Teraz krótka przerwa, a już za miesiąc ruszy najważniejsza impreza sezonu, Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronili tytułu. Opady deszczu storpedowały początek turnieju w Toronto, w którym zagrają nasze 4 najlepsze tenisistki. Magdalena French już wyszła na kort, ale jej mecz z francuską Leolią Jean-Jean został przerwany w pierwszym secie. Przystanie 4-4. W tysięczniku w Kanadzie w pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linette, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Carol Zhao. Iga Świątek i Maja Chwalińska jako zawodniczki rozstawione rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Legia Warszawa z kompetem punktów i na pierwszym miejscu w tabeli. Po 2 kolejkach ekstraklasy zespół Marka Papszuna pokonał wczoraj Zagłębie Lubin 3-1. 6 punktów ma również Jagiellonia Białystok, która w piątek pokonała w Lublinie Motor 2-1. Wczoraj Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa także 2-1, a GKS Katowice z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie kolejki Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Emocjonujące mecze w pierwszej połowie 12 kolejki żużlowej Ekstraligi. W meczu drużyn walczących awans do play-off Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy. W Zielonej Górze Falubas przegrał z broniącym tytułu Presy Toruń 41-49. Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparta Wrocław z Motorem Lublin pojadą w niedzielę.
3: Dziś gorąco i w większości kraju słonecznie, choć nie zabraknie także chmur, miejscami przelotnie popada, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach może zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, przez 31 w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca ministra obrony narodowej. Dzień dobry, panie generale.
14: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
11: Zapewne widział pan wiele komentarzy po tych wydarzeniach, które miały miejsce w nocy z środy na czwartek. Rosyjska rakieta CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną, nie została zestrzelona, wylądowała w, na szczęście, polu w województwie lubelskim. I jednak wciąż pojawiają się wątpliwości, dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona.
14: Tak, no może zacznijmy od tego, że rzeczywiście ta fala komentarzy, która miała miejsce, to jest pewnego rodzaju pokazanie, że bardzo jesteśmy nieodporni na takie zdarzenia. Oczywiście społeczeństwo ma prawo i musi być informowane, ale pewne zastrzeżenia do tego informowania muszą być również zachowane. Mgła wojny, czyli ten pierwsza informacja z pola walki jest zawsze niewłaściwa. My musieliśmy się upewnić, co to było, skąd naleciało, czyje to jest i jak zadziałały procedury. Pełną informację na ten temat, taką chyba najbardziej merytoryczną i właściwą, pomijając wątki polityczne oczywiście, dał minister obrony narodowej w czasie wystąpienia w Sejmie. Natomiast my wyobraźmy sobie tą sytuację. Zresztą byliśmy wszyscy tego świadkami tych komentarzy. Jest ciemna noc, leci rakieta. Wcześniej zdecydowanie 2 godziny niemal podniesione zostały samoloty F-16, samoloty MiG-29 i w gotowości były samoloty niemieckie, ale również wystartował niemiecki samolot tankujący z Niemiec w celu utrzymania tych samolotów wyżurujących pojeciu wcześniej w ruchu. I to się dzieje. My mamy sygnał od strony ukraińskiej, że rakiety lecą przez całą Ukrainę. Ukraina walczy z tymi, rozpoczyna walkę z tym masowym nalotem 300 dronów i 24 rakiet manewrujących. Z tego 90% zostaje trącone. Dodatkowo Federacja Rosyjska od wielu już dni stosuje manewr atakowania zachodniej Ukrainy i te rakiety CH-101 lecące z dużą prędkością i olbrzymią manewrowością zbliżają się wzdłuż na zachodniej granicy, po czym zawracają i atakują cele na zachodniej Ukrainie. To tak dla zwiększenia trochę obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Jedna z tych rakiet jednak nie zawraca, pada na terytorium Polski z ogromną prędkością. No to rakieta leci z prędkością 700-800 na godzinę, to jest olbrzymia rakieta, 2 tony, ciemna noc. Niemniej jednak sygnał radarowy pozwala na wychwycenie i radioelektroniczny, bo ponieważ my jesteśmy w stanie pokoju, to trzeba również powiedzieć, my nie możemy walić do wszystkiego, co leci w przestrzeni powietrznej, która no, na ten czas akurat była zamknięta w tym odcinku. Natomiast pilot po rozpoznaniu dopiero wzrokowym lub sygnale radioelektronicznym może powiedzieć, czy to jest rakieta, czy to jest samolot, czy jakiś inny obiekt. Pilot to zgodnie z ustaleniami dowódcy operacyjnego i zeznaniami pilota, meldunkiem pilota, rozpoznał, ale w momencie, kiedy to stwierdził, rakieta upadła poza rejonem zabudowania, na szczęście. Gdyby kontynuowała swój lot, a była już w głębi terytorium Polski około 90 km, decyzja o odpaleniu rakiety nastąpiłaby i zostałaby strącona.
11: A tak, pytanie
14: nieustające, dlaczego nie strąciliśmy te rakiety wcześniej? No a skąd my wiemy, czy ona nie leciała na terytorium zabudowanym? A skąd my wiemy, czy pilot jeszcze w tym momencie nie podjął tej decyzji, bo to w jego rękach i w jego umyśle jest ta decyzja o zestrzeleniu ostatecznym.
11: Ale panie generale, przepraszam, bo jeszcze taki kącik historyczny. Jak to się stało, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości rakieta przeleciała aż prawie że do Bydgoszczy i właściwie nie było żadnej informacji publicznej, dopiero po kilku miesiącach ta informacja się pojawiła. Jak to możliwe, że...
14: I to dzięki kobiecie na koniu, która tak sobie urządziła spacer na lesie.
11: To jak to się mogło stać?
14: No właśnie pytanie, gdzie była żandarmeria, gdzie była policja, gdzie były wszystkie służby, a na końcu dnia ówczesny minister zwalił winę na wojskowych. Tutaj nie ma żadnego zwalenia.
11: Ale może
14: winy.
11: Wojskowi jednak byli odpowiedzialni za to, że nie zarejestrowaliśmy tego wydarzenia.
14: Zgodnie z meldunkiem generała Piotrowskiego, dowódcy operacyjnego w tym czasie Sił Zbrojnych, meldunek taki został przesłany, że obiekt wleciał na terytorium Polski i tyle. I reakcji żadnej nie było. Natomiast w tym czasie, pamiętajmy o tym, że w tym czasie nie było takich rozbudowanych procedur w dowództwie operacyjnym i w dowództwie rodzajów sił zbrojnych odnośnie reakcji błyskawicznej, natychmiastowej. Niech pani popatrzy, jak duży potencjał integracyjny wtedy, teraz i w przewodowie, nie w przewodowie, przed przewodowym, we wrześniu ubiegłego roku został zaangażowany. Mamy system rozpoznania radioelektronicznego natowski, mamy współdziałanie z Ukrainą, mamy podniesienie dwóch par dyżurnych, mamy tankowiec w powietrzu, mamy też własny system rozpoznania radioelektronicznego, czyli SAP, jeszcze współdziałający z AWACS-em. Czyli ile tych elementów jest w tym momencie podniesionych w czasie rzeczywistym, przygotowanym na jakiś nalot bardziej zmasowany, bo musimy być na to przygotowani. Wniosek jest taki, że mamy sąsiada, który walczy 4,5 roku z agresorem. Dzieje się to za naszą granicą. Mamy tą świadomość, że może się coś takiego w każdej chwili zdarzyć. W tej chwili analizujemy, czy to było intencjonalnie, czy to była awaria. Obydwie hipotezy są sprawdzane.
11: Panie generale, pytanie jest takie, czy nie powinno się podjąć decyzji, że rosyjskie rakiety zmierzające w stronę Polski powinny być zestrzeliwane, zanim rakieta przekroczy granicę?
14: To jest pytanie z natury polityczno-militarnej, ponieważ tak, gdybyśmy... ta dyskusja trwa. Proszę sobie wyobrazić, to nie jest tak, że nie rozważamy takiego wariantu. Ale gdybyśmy to zrobili, na przykład wyobraźmy sobie, że strona nam ukraińska podaje, że rzeczywiście atak był, oni próbowali zestrzelić albo uszkodzili, coś takiego leci w naszą stronę. I teraz my, będąc z naszej strony, wzdłuż naszej granicy, strzelamy rakietą do tej rakiety, która jeszcze na terytorium Ukrainy znajduje się i strącamy ją. Jest to automatyczne wejście do wojny. Strona rosyjska natychmiast oskarża o tym, że kiedy jeszcze rakieta nie była w naszej przestrzeni, my ją strącamy na Ukrainie, czyli jesteśmy stroną konfliktu. To by wymagało, pamiętajmy o tym, że NATO bardzo starannie unika wejścia do tego konfliktu, aby nie być stroną tego konfliktu. To jest takie dosyć polityczne, z tym, że z jednej strony to jest polityczne dla tych, którzy tam siedzą w Brukseli, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, a dla nas jest to zagrożenie dla naszych obywateli. I tutaj musimy wybierać. Ale jesteśmy w sojuszu, mamy obronę wspólną, wspólne cele i dlatego też to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo wrażliwy temat.
11: Ale panie generale, czy nie musimy sobie powiedzieć tego szczerze, że my nie jesteśmy w stanie się obronić bardzo często przed tymi rakietami? Za mało czasu mamy, żeby zareagować. Do tego akurat w tym rejonie nie mieliśmy systemu Patriot, no bo to też są ograniczone, powiedzmy, obszary, na którym ten system może działać. No po prostu to jest bardzo trudna sytuacja i my się nie uchronimy przed takimi przypadkami.
14: Jest pani wytrawną dziennikarką, często słucham pani po audycji. Pani wie, że nie ma na świecie państwa, które może całkowicie bronić swojego terytorium powietrznego. Przykładem niech będzie Izrael, który lata całe inwestuje w te swoje systemy. Goliat, Proca Dawida, co tam jeszcze, Arrow 2, Arrow 3, żelazna kopuła i rakiety średnio technologicznie zaawansowane irackie z Iranu, jak również Hezbollahu, przedzierają się przez ten system. Gdybyśmy byli w stanie wojny, pewnie zamknęlibyśmy tamtą przestrzeń powietrzną całkowicie, ustawilibyśmy systemy baterii, które mamy już, systemu Patriot, Narew, prawda, i innych wzdłuż granicy, przesunęlibyśmy bardziej niektóre elementy rozpoznania radioelektronicznego, dyżurowalibyśmy non-stop tą przestrzeń i byśmy wtedy walczyli. Dzisiaj jest inaczej. Mamy tych baterii jeszcze, budujemy cały ten system, ale co prawda jedna bateria była w tej chwili sojusznicza, o właśnie mówimy o sojusznikach, w Rzeszowie, holenderska. Drugą baterię mamy systemu Narew niedaleko, nie będę zdradzał tajemnicy, gdzie ona stacjonuje. No i trzecią baterię mamy w okolicach Warszawy, Patriot, ale to wszystko było poza zasięgiem tych baterii. One mają do 150 kilometrów. Natomiast wiem, to co pani mówi jest słuszne. My musimy wzmocnić naszą czujność i współdziałanie z sojusznikami. Sami rzeczywiście nie jesteśmy w stanie się obronić totalnie.
11: Panie generale, też zarzut jest taki, że na wiele zakładów zbrojeniowych jest właśnie blisko granicy z Ukrainą i że w zasadzie Rosja ma bardzo duże możliwości zniszczenia właśnie takimi rakietami tych naszych zakładów zbrojeniowych, że one powinny się znajdować, powinny być przeniesione do Polski Zachodniej.
14: No tak, centralny okręg przemysłowy, który był budowany przed wojną, Skarżysko Kamienne, Mielec, prawda, Stalowa Wola. No niestety tych fabryk się nie da w ciągu powiedzmy miesiąca, dwóch, trzy roku przesunąć na zachód. I tak już budujemy niektóre zakłady na zachodzie, też nie będę mówił, które. Prowadzone są prace odnośnie odnośnie tego, abyśmy produkowali wspólnie z sojusznikami nawet rakiety prześwitujące Patriot. Te prace, znaczy te rozmowy są zaawansowane, no ale mamy rakiety Barracuda, które będą manewrujące, które będą produkowane w Bydgoszczy, no to już powiedzmy sobie jest poza. Znaczy właściwie nie można powiedzieć, że coś jest poza zasięgiem. Rakieta CH-101, ona leci na 3,5 tysiąca kilometrów. To jest olbrzymi zasięg, to jest zasięg zachodniej Europy. Nawet wyszczelone gdzieś tam z Rostowa nad Donem dolatuje do terytorium Niemiec. Także tutaj w zasadzie jest trudne to. No ale tak niestety skonfigurowaliśmy nasz przemysł baleniowy, że on się w tych miejscach znajduje. No całkiem przy granicy to nie mamy za wiele. No może tylko Rzeszów, bo nie mamy niczego w Lublinie, nie mamy niczego, powiedzmy sobie, w tych miastach tuż przy granicy, nie mamy niczego w Zamościu, oprócz lotniska polowego i tak dalej.
11: Panie generale, bo tu mam taką depeszę i to jest maj 2024 rok. Premier Donald Tusk. Za kilka dni przedstawimy projekt budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą. I?
14: No i właśnie ten system, o którym mówimy, czyli system SAM, zwalczanie na najniższych odległościach dronów i budowa tego systemu antydronowego, system NAREW, budowanie na średnich zasięgach obrony przeciwlotniczej, system Patriot i do tego rozważamy jeszcze włączenie europejskiego systemu zbudowanego na rakietach Arrow-2 i Arrow-3. I to ma być system systemu, czyli włączony w system obrony przeciwlotniczej NATO, wzmocniony oczywiście rozpoznaniem radioelektronicznym, widzeniem tego wszystkiego dalej, przynajmniej do 500 kilometrów, co już widzimy. To jest właśnie ta żelazna kopuła, to są elementy, ale tego nie buduje się, jak powiedziałem, w 2024, pani powiedziała, mamy 2026. Ten proces trwa. To olbrzymie pieniądze, które wydajemy, znaczy podatników, to są nasze pieniądze, na obronę powietrzną i inne systemy są właśnie wydawane na te cele. Nie trwonione są na inne cele, na inne, wyrażę, zabawki, tylko na zabawki, które chronią życie, będą chroniły życie naszych obywateli i naszego terytorium, aby nie musieliśmy tego używać w stanie wojennym.
11: Czy pana nie niepokoi to, że Donald Trump zmienił zdanie, a chodzi o systemy Patriot, bo najpierw Donald Trump twierdził, że pozwoli Ukrainie na produkcję elementów, jak rozumiem, tego systemu, a teraz się okazuje, że zmienił zdanie.
14: No to nie powinno nas zaskakiwać, chociaż oświadczył to na forum wszystkich przywódców państw NATO w Ankarze na szczycie NATO. Natomiast dziwi nas to, że tak szybko trochę zmienił tam decyzję. Natomiast nie wyklucza produkcji tych rakiet. Sama pani wspomniała, że umieszczenie tej produkcji na terytorium blisko zasięgu wroga jest raczej ryzykownym przedsięwzięciem. Czyli można wnioskować, że na Ukrainie nie, ale może gdzieś w rejonie Europy ze współdziałań, na przykład Polska, Holandia, Niemcy, Ukraina, może ulokowaniem tego na terytorium jednego z państw natowskich, bo z jego wypowiedzi wynika tak, że to jest zaawansowana technologia, trzeba uważać, komu się ją przekazuje. No przekazuje się najbliższym sojusznikom. To wiemy. Największym użytkownikiem baterii Patriot są Niemcy. Mają ich chyba 18 baterii. Holandia i tak dalej. No my w tej chwili będziemy również użytkownikiem wkrótce dużej ilości. Więc może na terytorium któryś z tych państw, bo widzimy,
11: że... Rozumiem. Tak. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek był gościem TOK FM.
14: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia. A teraz już informacje TOK FM, a po nich profesor Karol Karski.
0: Reklama.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
22: Media Expert, taniej.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Szeroki wybór, pełny smak?
23: Tak,
22: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Gdyby rakieta kontynuowała swój lot, zostałaby zestrzelona. Tak o rosyjskiej rakiecie, która w zeszłym tygodniu naruszyła polską przestrzeń, mówił przed chwilą w poranku TOK FM generał Mieczysław Bieniek.
6: Rakieta upadła poza rejonem zabudowania, na szczęście. Gdyby kontynuowała swój lot, a była już głębiej terytorium Polski około 90 km, decyzja o odpaleniu rakiety nastąpiłaby i zostałaby strącona. Pytanie nieustające, dlaczego nie strąciliśmy rakiety wcześniej? No a skąd my wiemy, czy ona nie leciała na terytorium zabudowanym?
5: Były zastępca dowódcy strategicznego NATO zapewnia, że polskie wojsko cały czas obserwowało tor lotu rakiety i było gotowe do reakcji. Rosyjska rakieta CH-101 spadła w miniony czwartek na pole około 50 km od Lublina. Po eksplozji w ziemi powstał lej o głębokości 5 i średnicy około 10 metrów. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie, ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka radzi, co zrobić, gdy zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszustów.
7: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
5: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
8: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
5: Titanic wpłynie do Katowic na początku września. Poniedziałek w większości kraju będzie słoneczny, choć nie zabraknie chmur. Miejscami przelotnie popada, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, przez 31 w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dominika Wielowiejska, w studiu profesor Karol Karski, rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich państwa.
9: Panie profesorze, tutaj można mieć podejrzenia, że pan sam do końca, mimo że pełni tak ważną funkcję, nie zna statutu swojej partii. Bo powiedział pan jeszcze na samym początku tego konfliktu, Komitet Polityczny przyjmie uchwałę, w której stwierdzi, że o północy z czwartku na piątek ubiegłego tygodnia ustało członkostwo pewnych określonych osób, które nie złożyły deklaracji, której wymaga Komitet Polityczny partii. Ja nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze. To pan powiedział na samym początku. A potem nastąpił gwałtowny zwrot akcji.
10: I był to stan na tamten dzień, kiedy to mówiłem. Wtedy akurat władze Prawa i Sprawiedliwości uznawały, że to wygaśnięcie członkostwa nastąpi w trybie, który opisała pani redaktor. Zresztą mówiłem o tym w czasie przyszłym, że tak się wydarzy. Ale zebrał się komitet polityczny, przeprowadziliśmy 2,5-godzinną, bardzo ciekawą, merytoryczną rozmowę, dyskusję i stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tych osób traktowali zbiorowo, nie będziemy ich wrzucali do jednego worka. Po prostu każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie i złożono ją, tę sprawę,
9: czyli
10: w moje ręce.
9: Władze partii też w zasadzie nie wiedzą, jak wygląda statut, tak? ich partii? Bo najpierw mówiliście to, a teraz drugie, że indywidualnie. To
10: jest, znaczy, kilka, że jest kilka ścieżek w statucie Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw wydawało się, że będzie zastosowana ta pierwsza, natomiast po dyskusji zdecydowaliśmy jednak, że będzie to jedna z kilku innych kolejnych ścieżek, które są możliwe w tej sytuacji. Tak, żeby po prostu wszystko było demokratycznie, z poszanowaniem praw tych osób, których to
9: dotyczy. A wtedy chcieli się zrobić niedemokratycznie, tak?
10: Znaczy, różne są szczeble. No, na pewno nie dojdziemy do poziomu tego, jak to się robi w Platformie Obywatelskiej. Tam się wyrzuca przez telefon. W ciągu 15 minut ogłaszają, że kogoś wyrzucili. W ciągu 15 minut to się nie da nawet obdzwonić wszystkich członków Zarządu Krajowego.
9: Rozumiem. Ale panie profesorze, bo zastanawiam się ostatecznie, ile osób nie złożyło tych deklaracji, których Jarosław Kaczyński wymagał. Nie będą działać stowarzyszenia.
10: Ta lista przyjęta przez Komitet Polityczny obejmuje 44 nazwiska, z czego 40 osób jest członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus i stało się członkami nowo powstałego Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Natomiast 4 osoby chcą być do końca życia, jeden dzień dłużej, członkami Prawa i Sprawiedliwości.
9: A dlaczego nie złożyły lojalki?
10: Czy dwie osoby złożyły ją w innej formie, znaczy w takiej, no widać, uznały, że wystarczy po prostu napisać własnymi słowami to, co tam się znajdowało.
9: A tymczasem był formularz wymagany.
10: A tymczasem był formularz, jeszcze zawierający pewne klauzule na końcu. A dwie osoby z kolei złożyły, też będąc jakby poza Warszawą, poza Polską, złożyły te deklaracje w formie ustnej.
9: No tutaj pojawiała się informacja, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odmówili, bo stwierdzili, że to jest idiotyczny pomysł podpisywać takie lojalki i to im się źle kojarzy, chociaż wcale nie chcą odchodzić z Mateuszem Morawieckim. To prawda?
10: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli właśnie w innej formie te dokumenty.
9: Być poważnie, że nie złożyli tej lojalki, panie profesorze.
10: Natomiast, znaczy złożyli w innej formie, zresztą także już z jednym z nich rozmawiałem i wyjaśniliśmy te kwestie i jest to akurat sytuacja, która nie jest jakby no najciekawszą z tych wszystkich.
9: Rozumiem. Muszę panu powiedzieć, że komentatorzy są raczej zgodni. Ta zmiana pomysłu na to, jak usunąć Morawieckiego i jego ludzi, wynikała z dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie, że nie wszyscy złożyli te lojalki, chociaż wcale nie chcą odchodzić z Morawieckim. To punkt pierwszy. I dlatego to pańskie zdanie, że właściwie o północy już ustało członkostwo określonych osób. A drugi problem jest taki, że no, po prostu władze Prawa i Sprawiedliwości chciały przedłużać ten proces, żeby opóźnić ten moment, w którym Mateusz Morawiecki swój klub założy, a Morawiecki powiedział, nie, to już nie czekajmy, bo to takie tylko przedłużanie, zajmowanie się samym sobą i on jednak ten klub zakłada.
10: Czy to Mateusz Morawiecki jest osobą bardzo ambitną? Znaczy, no nie jest to niczym niezwykłym w polityce. W zasadzie na sali Sejmu siedzą same ambitne osoby. Natomiast drugą cechą polityka powinna być umiejętność prowadzenia jakby no współpracy zbiorowej, gry zbiorowej, tak, i także...
9: Rozumiem, ale to nie odnosi się pan do tego, o czym mówię, że ten statut to jest tak instrumentalnie traktowany, w zależności od sytuacji politycznej to się używa go,
10: mówię,
9: tak albo inaczej.
10: Mówię, no nie osiągniemy poziomu Platformy Obywatelskiej, gdzie w 15 minut przez telefon się wylatuje.
9: Ja rozumiem, że...
10: Taka była procedura na przykład w odniesieniu do Jacka Sariusza Wolskiego, ale także w wielu innych przypadkach. U nas są procedury po prostu. Taka,
9: które się zmieniają w zależności od tego, jaka jest sytuacja polityczna.
10: Znaczy jest kilka
9: polityczna.
10: Procedur, znaczy akurat może być taka wybrana, może być taka, natomiast istnieje.
9: Ale co dalej? No bo sytuacja jest taka. 40 osób tworzy nowy klub, a jednocześnie nadal formalnie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, tak?
10: Tak, i ja uważam, że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili jest martwe. To znaczy będą te osoby, oczywiście ich sprawy będą będą rozpatrywane indywidualnie, natomiast ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać, dlatego że statut Prawa i Sprawiedliwości w artykule 36 ustęp 2 stanowi, że dla członka naszej partii wybranego z listy naszego grupowania do parlamentu przynależność do klubu parlamentarnego PiS jest obowiązkowa.
9: Czyli teraz będzie pan wszystkie te sprawy 40 osób kierował do sądu dyscyplinarnego, tak?
10: Znaczy, to jest tak, że oczywiście będę się tym sprawom przyglądał i będę podejmował indywidualne decyzje, natomiast faktem jest, że postępowanie się toczy. Ja nie jestem zobowiązany rozmawiać z każdą z tych osób, mogę oprzeć się na dokumentach. Tutaj kluczowym dokumentem będzie deklaracja przystąpienia do Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, dlatego że regulamin Sejmu stanowi, iż nie można być w dwóch klubach, a jednocześnie i tak to władze Sejmu potraktowały, że te osoby zrezygnowały z członkostwa w klubie, czym naruszyły w poważny sposób artykuł 36 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który nakazuje przynależność do klubu parlamentarnego naszego ugrupowania, a nie do jakiegokolwiek
9: innego.
10: No
9: teraz będzie pan rozmawiał, czy rozmawia pan indywidualnie
10: tak
9: z każdą
10: powiedziałem,
9: z
10: tak jak
9: osób?
10: Powiedziałem, mogę się oprzeć wyłącznie na dokumentach, mogę się oprzeć na publicznych deklaracjach, ale jednocześnie stwarzam możliwość rozmowy dla osób, które tego chcą. Nikt oczywiście przecież nie może zostać zmuszony, ale w piątek wysłałem do wszystkich członków nowo powstałego klubu parlamentarnego SMS-y i także innymi kanałami informacji przekazałem im stanowisko władz Prawa i Sprawiedliwości informujące, że toczy się postępowanie.
9: Dostał pan odpowiedzi?
10: Częściowo już tak. Pamiętajmy, że to był piątek, w międzyczasie był weekend.
9: Ale jakie to
10: dzisiaj
9: są
10: jest poniedziałek. Różne odpowiedzi. Znaczy to też powiem, co było w tej informacji, że toczy się postępowanie dotyczące tych osób i ich członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, że są nadal pełnoprawnymi członkami naszego ugrupowania. No i czy chciałyby w jakiś sposób odnieść się do tego, że został członkami klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Otrzymałem wiele odpowiedzi, jeszcze nie od wszystkich, natomiast otrzymałem wiele odpowiedzi. Część osób deklarowała, że czuje się nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości. Część osób deklarowała, że już nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
9: A kto zadeklarował, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
10: Mam taką podstawową zasadę, że nie relacjonuję rozmów przeprowadzonych w cztery oczy.
9: Nie będzie pan podawał nazwisk?
10: Natomiast z częścią osób rozmawiałem telefonicznie już, z częścią osób spotykałem się, z częścią osób będę się jeszcze spotykał. Znaczy, weźmy pod uwagę, że ta procedura nie toczy się zbyt długo, więc to nie jest tak, że coś jest przeciągane.
9: Ja, panie profesorze, po prostu zastanawiam się nad tym, że tutaj jest ważny rodzaj lojalki, a inne kwestie, moim zdaniem, jednak etyczne, wydają się nieistotne, bo ja przypomnę, że czworo działaczy Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych. Pan Robert Telus, Rafał Romanowski, zdaje się, że pan prezes Chumieński i jeszcze jedna osoba, a chodziło o to, że te osoby doprowadziły do sytuacji sprzedaży działki pod CPK, czyli sztandarowy projekt PiS-u, prywatnemu inwestorowi, co mogło oznaczać potem, że Skarb Państwa będzie musiał za olbrzymie pieniądze z powrotem tę ziemię odkupywać. I mimo, że zarząd CPK alarmował, żeby tego nie robić, do tego doszło właśnie za sprawą tej czwórki. I nagle się okazuje, że to nie jest żaden problem. Byli zawieszeni, a już są z powrotem. Jak to możliwe, panie
10: profesorze? Czy tą sprawą akurat zajmowała się Komisja Etyki pod przewodnictwem pani marszałek Elżbiety Witek? W przypadku pana posła Roberta Telusa, znaczy, okazało się, że nie miał on w ogóle żadnego udziału w tej
9: tylko
10: sprawie.
9: Tylko po prostu korzystał z pomocy tego inwestora.

0: konsekwencji karnych, więc panie profesorze, to nie było tak prosto, jak pan to przedstawia. Ale rozumiem, że nie ma problemu.
1: Akurat ja się nie zajmowałem tą sprawą.
0: CPK jest okej. Okay. Ale lojalkę, jak się nie złoży,
1: ale to pani, jest pani redaktor akurat z góry wie, gdzie co będzie się w Polsce znajdowało. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest rzeczywiście...
0: Nie, to akurat, że to była ziemia pod CPK, to już było dawno wiadomo i przypomnę panu, że zarząd spółki CPK alarmował, żeby tego nie robić.
1: A, i może dlatego w ogóle nawet CPK nie ma w Polsce. Dobrze, to już rozumiem. Dlaczego Donald Tusk nie kontynuuje tej inwestycji?
0: Nie, kontynuuje, tylko w innym zakresie. Na pewno, jeśli chodzi o budowę lotnisko, jest planowane nadal, więc może nie będziemy dezinformować.
1: Kiedyś się mówiło sprawny inaczej, ja tutaj kontynuuję inaczej.
0: Nie będziemy dezinformować naszych słuchaczy, ponieważ projekt CPK jest kontynuowany. Ale panie profesorze, mam inne pytanie, bo tutaj cały czas pojawia się informacja, właściwie zarzut pod adresem Mateusza Morawieckiego, a pan był europosłem, że Mateusz Morawiecki w ogóle nie informował władz partii, klubu o kamieniach milowych, o negocjacjach z Unią Europejską, żebyście w ogóle nie wiedzieli, na czym polega to KPO i na czym polegają zobowiązania z tym związane, to prawda?
1: Znaczy oczywiście, jako eurodeputowani nie byliśmy informowani o tym, także wiem od ministrów ówczesnego rządu, że także nie byli informowani, że otrzymali te informacje w ostatniej chwili, kiedy już te decyzje były praktycznie podjęte.
0: A o jakie informacje chodzi? Te, które Mateusz Morawiecki ukrywał przed partią?
1: Znaczy kwestia kamieni milowych była osobistą decyzją Mateusza Morawieckiego i tutaj nie mówię tego ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym, po prostu był premierem, przyjął za to odpowiedzialność, podjął decyzję. Nawet członkowie jego rządu mieli inne zdanie na ten temat, taką decyzję podjął, no i widać, uznał w tamtym momencie, że taka ona być powinna. No, ja z tym się nie zgadzałem od samego początku.
0: Ale z czym konkretnie pan się nie zgadzał, panie profesorze?
1: Znaczy wiele jest rozwiązań, nie chcę ich wszystkich po kolei wymieniać, które się tam znalazły, natomiast faktem jest, że przychylam się do stanowiska niektórych dziennikarzy, niektórych publicystów, że Prawo i Sprawiedliwość uwolnione od Mateusza Morawieckiego może jak ten spławik wyskoczyć do góry w sondażach.
0: Tak, i spodziewa się pan jakich wyników, bo to może sprawdzimy za kilka miesięcy, czy tak jest.
1: Najpierw 36%, a potem będzie rosło.
0: Rozumiem, dobrze, to czekamy i skonfrontujemy za kilka miesięcy, ale czy prognoza się spełni.
1: Ale to jest może nieco do cyfr, natomiast to jest prognoza tutaj dziennikarzy, którzy się wypowiadali na antenie akurat TVN24 i to dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy...
0: Że PiS będzie miał 30-kilka%, nie znam takiej wypowiedzi,
1: To już powiedziałem, że nie mówię o cyfrach, natomiast widzę uśmiechniętą twarz pani redaktor, więc chciałem sprawić jeszcze więcej przyjemności z rana.
0: Natomiast,
1: powtarzałem te słowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwości uwolnione jakby od Mateusza Morawieckiego będzie po prostu rosło w sondażach, że to jest taka sytuacja, kiedy chyba będzie do przodu. I tak to mniej więcej
0: czyli
1: wygląda.
0: Czyli przyjął pan z ulgą decyzję o odejściu?
1: Nie, pani, będziemy jeszcze wielokrotnie się nad tym zastanawiać. Powiem tak, ze smutkiem przyjąłem. Przyjąłem to wszystko. Te 40 osób, to w większości są moje koleżanki, koledzy. Jak nawet do nich pisałem te SMS-y, informacje, to do...
0: Musimy kończyć.
1: To do koło, nie wiem, chyba do 28 pisałem po imieniu po prostu. No bo przecież nie... Więc
0: Karol
1: ze smutkiem
0: Karski,
1: na to patrzę.
0: Odpowiedzialny za dyscyplinę w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Reklama.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poniedziałek, 3 sierpnia, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Członkostwo osób należących do Stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości jest martwe i nie może się utrzymać, mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował też, że w piątek wysłał do członków nowego klubu, czyli Rozwój Plus, SMS-y informujące, że toczy się postępowanie w ich sprawie, ale że nadal są pełnoprawnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny dzień walki z pożarami na południu Europy, z ogniem walczą strażacy z Francji, Portugalii i Grecji. W okolicach Aten ewakuowano kilkanaście tysięcy mieszkańców, a silny wiatr utrudnia akcje gaśnicze. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie w gaszeniu pomagają również strażacy z Polski. Trwa prawdopodobnie jak do tej pory najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju mieliśmy krótki odpoczynek od upałów, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Poniedziałek jest dniem rekordu obecnej czwartej fali ekstremalnych upałów we Włoszech. Dziś po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast. Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do końca tego lub początku przyszłego tygodnia. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
5: Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 na południu. Na południu miejscami przelotny deszcz, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach może zagrzmieć.
4: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Trwa transmisja naszej rozmowy na platformie YouTube. Zachęcamy do śledzenia oczywiście. Panie prezesie, bo ostatnio pojawiła się informacja, iż prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom. To jest Maciej Eś, który był w Polskiej Fundacji Narodowej, oraz Cezary J., też w zarządzie fundacji. Przypomnę państwu, ja używam skrótu, ponieważ wciąż nie jest jasne, czy mamy pozwolenie używania całego nazwiska, ale jest to także między innymi były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tutaj chodzi o kampanię, która miała wspierać zmiany w sądownictwie Zbigniewa Ziobry, kampania Sprawiedliwe Sądy. Koszt, jak rozumiem, to 8,4 miliona złotych, billboardy i reklamy. Ona zawierała wiele kłamstw, ale tutaj rozumiem, że wszystko zaczęło się od tego, że Polska Fundacja Narodowa pod pańskim przewodnictwem po prostu złożyła zawiadomienie do prokuratury. Zgadza się?
7: Zgadza się. Takie zawiadomienie było też złożone jeszcze wcześniej, nim pojawiliśmy się w fundacji jako nowy zarząd, ale postępowanie nie było prowadzone. To było niedługo po wszczęciu tego, po przeprowadzeniu.
6: Kto wcześniej
7: złożył? Nie wiem, kto dokładnie złożył wcześniej. Nie, okay. Była to fundacja. Fundacja jakby prowadziła.
6: Ale fundacja swoje zawiadomienie złożyła. I czego ono dotyczyło?
7: Dotyczyło ono nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez ówczesny zarząd poprzez przeprowadzenie kampanii, która była rażąco sprzeczna z celami fundacji.
6: I ze statutem.
7: I ze statutem. To cele określone w akcie fundacyjnym i w statucie fundacji. I przez to narażono i spowodowano wysoką szkodę fundacji, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, ponad 8 milionów złotych, 8400.
6: Ale słyszę w komunikacie prokuratury, że tam są nie tylko zarzuty związane z tym, że ta działalność była sprzeczna ze statutem, ale także chodzi o naruszenie przepisów ustawy o partiach politycznych, czyli założenie, że ta kampania po prostu miała charakter partyjny. Czy miał pan przesłanki? czy też powody sądzić, że to był po prostu element propagandy partyjnej zamówiony przez Prawo i Sprawiedliwość, przez partię?
7: Nie naruszając tajemnicy postępowania, które jest prowadzone, mogę powiedzieć tyle, że w naszym zawiadomieniu, czyli tym złożonym przez fundację, my skupiliśmy się na działaniu na szkodę fundacji. Nie odnosiliśmy się tutaj do ustawy o partiach politycznych. Ten zarzut pojawił się już w działaniu prokuratury. Nie był ten akurat, ten element nie był objęty zawiadomieniem złożonym.
6: Można uznać, że to był efekt przesłuchania świadków, tak? Przez prokuraturę.
7: Tak należy zakładać.
6: Śledztwa. Rozumiem. Teraz chciałam zapytać jeszcze o inną sprawę, no bo tu mamy śledztwo, ta sprawa się toczy. Natomiast tutaj jest jeszcze taki punkt, współpraca z amerykańską firmą PR White House Writers Group. 27 milionów złotych w ciągu 2 lat. Na co poszły te pieniądze i jak były, że tak powiem, wykorzystywane w ramach promocji Polski, jak rozumiem?
7: Tak, no to tutaj muszę powiedzieć, że w tej sprawie też złożone zostało zawiadomienie, toczy się postępowanie, na razie jeszcze jest status postępowania w sprawie. Też może słowem wyjaśnienia, bo nasze zawiadomienie pierwotne złożone do prokuratury dotyczyło wielu czynów i o ile kampania Sprawiedliwe Sądy została wyłączona do odrębnego postępowania i tam już mamy etap po postawieniu zarzutów, o tyle wszystkie inne czyny zostały opisane w zawiadomieniu, toczą się w jednym postępowaniu, to jest takie bardzo duże postępowanie i ono jeszcze jest, ma status sprawy w toku, jeszcze jest przed postawieniem ewentualnych zarzutów. Jeżeli chodzi o tę kampanię, no to była to, krócej mówiąc, firma PR-owa, komunikacyjna ze Stanów Zjednoczonych. Nie chciałbym ujawnić szczegółów, żeby nie narazić tutaj toku śledztwa, ani tajemnicy postępowania przygotowawczego, natomiast w naszej ocenie było to działanie na szkodę fundacji.
6: Ale to dlatego, że po prostu te pieniądze, 27 milionów złotych, nie przełożyły się na żadne efektywne działania promocyjne o dużym zasięgu? To tak
7: między
6: jest
7: innymi.
6: Taki problem?
7: Między innymi tak, a jeszcze dochodzi też kwestia, dlaczego akurat tą firmę wybrano, na jakich zasadach.
6: Ale tutaj, jak rozumiem, to pośrednio też wspierano media, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, tak? Bo część tych pieniędzy do nich popłynęła. Czy to jest jakby osobny wątek?
7: Nie. Jest chyba inny wątek. Prawdopodobnie chodzi tutaj, pani redaktor, o jeden z elementów naszego zawiadomienia, które poruszone na konferencji prasowej w lutym, pod koniec lutego 2025 roku, czyli wydatkowania środków na jedną z telewizji prywatnych.
6: Czyli na Republikę, tak jest. Jak rozumiem. No i co właśnie z tym wątkiem się dzieje dokładnie?
7: Postępowanie jest w toku, to jest w tym drugim śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, gdzie jest wiele czynów. Tutaj też mówimy o znacznej szkodzie po stronie fundacji. W naszej ocenie te umowy, które były zawarte z telewizją Republika, były to umowy na szkodę fundacji. To znaczy nie odzwierciedlały one realiów biznesowych. Przelano tam bardzo dużo pieniędzy, tak naprawdę w naszej ocenie nie uzyskując wiele w zamian.
6: No a co Republika miała zrobić za te pieniądze? Jakie było założenie tego?
7: Generalnie założenie było takie, że fundacja nabywała licencje. Generalnie to, co uzyskiwała fundacja, to były licencje do określonych programów, które miała przygotować TV Republika.
6: Ale czy mają państwo informację, czy taką analizę, jaki był zasięg tych
7: Nie mamy takich
6: projektów.
7: Dokumentów.
6: Do ilu osób dotarła ta, nie wiem, informacja, którą miała Republika przekazywać w ramach promocji Polski?
7: My do takich dokumentów fundacji nie dotarliśmy, ale też muszę powiedzieć, że po wielu badaniach, audytach fundacji i trwającej ponad już 2 lata, już drugi rok kontroli Urzędu Celno-Skarbowego, okazuje się, że wielu dokumentów fundacji nie znajdujemy. To znaczy dochodzi do takich sytuacji, że nie ma dokumentów, nigdzie nie zostały one zarchiwizowane. i musimy występować na przykład do beneficjentów o to, żeby przedłożyli dowody, raporty wykonania dofinansowań z roku sprzed 5 czy 6 lat, bo tych dokumentów nie ma w fundacji, a musimy uzupełnić, czy takie były złożone. Okazuje się, że były składane, tylko tego nigdzie w fundacji nie ma.
6: Ale to podejrzewa pan, że ustępujące władze Polskiej Fundacji Narodowej niszczyły dokumenty?
7: Nie, postawiłbym tego.
6: Czy po prostu to była nierzetelność, raczej... bo w ogóle nie wymagały takich dokumentów od tych osób, które były beneficjentami darowizn?
7: To taka bardziej to drugie, czyli nierzetelność, pewien bałagan, tak? Nie zarzucam tutaj niszczenia, tylko że nie egzekwowano tego jak należy. Przyznawano dotacje i potem nie pilnowano, żeby to rozliczyć.
6: No, bo osobną sprawą są śledztwa prokuratorskie, tak. Ale pytanie jest, czy w ogóle Polska Fundacja Narodowa występowała do rozmaitych podmiotów o zwrot pieniędzy po prostu drogą cywilną?
7: Tak jest. Występujemy w każdej sytuacji, gdzie uważamy, że beneficjent nie wykorzystał środków zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z umową. Występujemy o ich zwrot. Występujemy również o zwrot, to też jest objęte zawiadomieniem do prokuratury, ale no to też można powiedzieć, bo było to na konferencji prasowej, czyli zwrot świadczeń wypłaconych byłym członkom zarządu.
6: To zaraz jeszcze o tym powiemy, ale czy od Republiki też państwo domagają się zwrotu tych pieniędzy, czy jeszcze to jest tylko na etapie śledztwa prokuratury?
7: To jest na etapie śledztwa prokuratury. Muszę też powiedzieć, że nie zawsze możemy żądać zwrotu. To znaczy, jeżeli były zawarte umowy na zasadach nierynkowych, ale były one tak zawarte, to nie zawsze mamy prawo do żądania zwrotu. Tak? Nie możemy unieważnić umów, które były zawarte.
6: Rozumiem. To teraz chciałam przejść właśnie do sprawy zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, bo tutaj mieliśmy taką oto sytuację, że pan Marcin Zarzecki i wspomniany Cezary J., jak rozumiem, przeczytałam Rzeczpospolitej, dostali odprawy 400 tysięcy złotych w ramach zakazu konkurencji, tak? Te decyzje zostały podjęte już po tym, jak było wiadomo, że PiS stracił władzę.
7: Te decyzje, znaczy umowę zawarto wcześniej o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Tutaj to jest w ogóle ciekawe, że jest zakaz konkurencji w stosunku do kogoś takiego właśnie, jak Fundacja Narodowa, która nie jest przedsiębiorcą, tak? Jest jedynym takim podmiotem działającym w Polsce. Ale to nie tylko zakazy konkurencji, bo też były wydłużone o okresy wypowiedzenia do 6 miesięcy. No i tutaj po złożeniu rezygnacji przez poprzedni zarząd, to nie 2 osoby, a były 3 osoby wówczas w zarządzie. Pełnomocnik powołany przez Radę, w naszej ocenie działający z przekroczeniem uprawnień, podpisał dokumenty, na podstawie których nastąpiła ta wypłata środków. I to...
6: Ale wydłużenie też tego okresu...
7: Nie, to było to podpisano wcześniej, jeszcze przed tym okresem, tak? Bo to te dokumenty były wcześniej, ale natomiast sam sposób rozwiązania umowy po rezygnacji, wypowiedzenie, potem porozumienie, to budzi duże wątpliwości.
6: I to wtedy wzrosło do 400 tysięcy złotych na osobę, tak? Generalnie. Taką liczbę podała Rzeczpospolita.
7: Mniej więcej. Powiedzmy, że to było dla 3 osób łącznie około 1,5 miliona złotych.
6: To ja przypomnę, że Cezary J. jest właśnie jedną z tych osób, która otrzymała zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Natomiast Marcin Zarzecki został wskazany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Polityki Pieniężnej. I moje pytanie jest takie, czy na drodze cywilnej dochodzą państwo tych należności? Czy chcecie zwrotu tych pieniędzy?
7: Tak, domagamy się zwrotu. Wystąpiliśmy oczywiście w pierwszej kolejności z wezwaniem o dobrowolny zwrot. Nie udało nam się tych zwrotów uzyskać.
6: Odmówiono, panowie, tak,
7: i dochodzimy na drodze sądowej.
6: A na jakim etapie jest to postępowanie?
7: To pierwsza instancja, no trochę jeszcze poczekamy na orzeczenie.
6: Jak pan sądzi, kiedy można się spodziewać orzeczenia? Chociaż pierwszej instancji.
7: Myślę, że w przyszłym roku.
6: Ale na początku? Bo zastanawiam się.
7: Mam nadzieję, że na początku.
6: Mhm. Rozumiem. Chciałam tutaj jednak doprecyzować jedną rzecz, bo o tym, że panowie pobrali te około 400 tysięcy złotych, to zdecydowała Rada, no ale członkowie Rady mówili Rzeczpospolitej, że oni nie przypominają sobie podejmowania takiej decyzji i wynikało z tego, że w zasadzie to sam szef tej Rady, Józef Orzeł, zmienił te zasady. Czy tak jest?
7: To też tak się tutaj oczywiście muszę zaznaczyć, żeby nie naruszyć tajemnicy postępowania przygotowawczego, ale...
6: Bo sprawa jest w prokuraturze. Kto zmienił te zasady dotyczące wypłaty pieniędzy?
7: W naszej ocenie przewodniczący Rady tutaj wspomniany przez panią, Józef Orzeł, przekroczył uprawnienia, podpisując te dokumenty.
6: A czy pan się domyśla, dlaczego on to zrobił?
7: No nie będę tutaj domysłów swoich snuł, pani redaktor. No
6: to jeszcze jest inna sprawa, chodzi o Macieja Eś. Wydatki ze służbowych kart. Napiwki, loty biznes klasą, bardzo drogie hotele. Czy tutaj też dochodzicie państwo, nie wiem, zwrotu pieniędzy od pana Macieja, czy...
7: Znaczy tutaj trochę chciałbym oddzielić, bo to karta służbowa, no też żeby nie popadać w przesadę, no bo wiadomo, że pełnił swoją funkcję i korzystał z karty służbowej. Jeżeli przekraczał te wydatki, no to oczywiście należy o tym mówić. Natomiast no nie jest to ta skala co do innych czynów, o których rozmawiamy, bo przecież zawiadomienie nasze końca lutego 2025 to szkoda ponad 30 milionów. I te zawiadomienia na bieżąco jeszcze kolejne składamy. Zawiadomienia składa Urząd Celno-Skarbowy do prokuratury równolegle, który prowadzi badania. Także tych czynów jest sporo.
6: Ale jakie ten urząd złożył zawiadomienia? Czego dotyczące? Tych samych spraw, o których mówiłem?
7: Różnych, tak. Różnych spraw. Dlatego, że urząd bada bardzo dokładnie, nie na próbce, ale wszystkie dokumenty w ramach postępowania kontrolnego z lat 2019-2023. Wszelkie projekty, całą dokumentację, stąd ta kontrola już trwa ponad 2 lata.
6: Czyli przy założeniu, że Maciej Eś po prostu korzystał z karty służbowej, nie było żadnych formalnych ograniczeń, które by zarząd wprowadził, więc w zasadzie on miał prawo korzystać z tych hoteli i samolotów, więc tutaj nie można...
7: Takie wtedy były regulacje, tak. My tutaj nie mamy specjalnie możliwości działania, skutecznego działania przed sądem.
6: Panie prezesie, bo tutaj zawsze pojawia się pytanie, czy faktycznie warto, żeby Polska Fundacja nadal istniała, no bo taki bagaż złych doświadczeń, bo jeszcze dodam, że tutaj było 12,5 miliona złotych przekazane litewskiemu podmiotowi w ramach projektu Polskie Dziedzictwo Wschód. To rozumiem, że to są znajomi Cezarego J. No i właśnie... Tak na marginesie. Na co poszły te pieniądze, 12 milionów złotych, pana zdaniem?
7: To poszło
6: też ostatni rzut na taśmę był, jak rozumiem.
7: Tak, i to było bardzo w dziwnych okolicznościach, bo najpierw poszło do jednej fundacji, tak jak pani redaktor powiedziała, związanej z panem Cezarym J., dlatego, że on w tej fundacji wcześniej był zarządzeniem, pojawił się w Polskiej Fundacji Narodowej i było to 10 milionów 600 tysięcy, a po chwili ta fundacja oddała te pieniądze i przetransferowano, dodano jeszcze 2 miliony i około 12,5 miliona przetransferowano do podmiotu zagranicznego, Stowarzyszenia Prawa Litewskiego działającego w Wilnie przy klasztorze Franciszkanów. Na prowadzenie 2 projektów, które wcześniej prowadziła fundacja samodzielnie. I to jeden z tych projektów to był projekt Zwiastun, który polegał na pokazywaniu żołnierzom NATO, Amerykanom, Chorwatom, Rumunom, Polski, jak Polska wygląda w różnych miejsc w Polsce. I teraz proszę sobie wyobrazić osoby, które mówią, że tak były związane z polskością, jak to podkreśla pan Cezary J., a z drugiej strony przekazuje on, cały zarząd to zrobił, 12,5 miliona do podmiotu zagranicznego, czyli pieniądze pochodzące z polskie pieniądze, można powiedzieć z polskich spółek, pieniądze publiczne, do podmiotu litewskiego i ten podmiot litewski pokazuje żołnierzom NATO, amerykańskim, rumuńskim, łotewskim, jak wygląda Polska, jak wygląda Litwa i Łotwa, tak? Coś tutaj się nie zgadza.
6: Też tylko nie wiem, czy za polskie pieniądze.
7: Dokładnie, no. I żołnierze NATO widzą, o dzień, super.
6: Pytanie, czy to kosztowało aż 12 milionów złotych.
7: Tak, bo to jest program na wiele lat do przodu, także to od razu z góry i to z góry przelano te pieniądze, tak? My też oczywiście tutaj domagamy
6: musimy
7: się zwrotu.
6: Kończyć, bo już
7: jeszcze jedną rzecz, pani redaktor, jeśli mogę.
6: Ja wiem, ale ostatnie zdanie, panie prezesie, bo przekroczyliśmy.
7: Fundacja istnieje, bo po prostu zgodnie z przepisami prawa nie można jej zlikwidować, bo nie wychodzą przesłanki do likwidacji fundacji. To się często pojawia w przestrzeni publicznej. Fundacja się likwiduje wtedy, kiedy jej majątek zostanie wyczerpany lub zrealizowane zostaną cele. Cele nie są zrealizowane, majątek nie jest wyczerpany, gdyż cały czas mamy duże wierzytelności wobec spółek Skarbu Państwa, fundatorów, którzy zalegają z wpłatami na fundację.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, gościł w TOK FM.
7: Dziękuję bardzo.
6: Za chwilę informacja, a po informacjach Jacek Gądek i Paweł Musiałek.
3: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś mają ruszyć amerykańsko-irańskie negocjacje, zapowiedział Donald Trump. W sobotę amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Trump poinformował, że wstrzymał atak, ponieważ został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. 18-letni nożownik z Wrocławia zostanie dziś przesłuchany. Prokuratura ustala dokładne okoliczności sobotniego ataku mężczyzny na 30-letnią kobietę, która walczy o życie w szpitalu. Jeżeli śledczy postawią mu zarzut usiłowania zabójstwa, to 18-letniemu Ukraińcowi grozi 25 lat więzienia. Do sprawy odniósł się konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który stanowczo potępił zachowanie młodego mężczyzny i podkreślił, że powinien on ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Kolejna awaria sieci energetycznej na Kubie, licząca prawie 10 milionów mieszkańców wyspa, ponownie pogrążyła się w ciemnościach. To szósty taki przypadek od początku roku, przy czym tylko w lipcu były trzy całkowite przerwy w zasilaniu. Przerwy w dostawach prądu nasiliły się od stycznia, gdy Stany Zjednoczone po obaleniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro objęły Kubę blokadą naftową. Przebywająca w areszcie domowym była przywódczyni Mianmy Aung San Suu Kyi spotkała się z przedstawicielem Czerwonego Krzyża. To pierwsze upublicznione przez juntę spotkanie polityczki z zagranicznym przedstawicielem od czasu wojskowego zamachu stanu w 2021 roku. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczy on 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowicy Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już ósmy start. A w weekend ruszył kobiety Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiety Tour de Pologne. Malwina Mull była wczoraj dziewiąta. Ruszył tenisowy turniej w Toronto pierwszego dnia, jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny French z Leolią Jeanjean zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magda Linet, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł Widzę Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i dziewiąty duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronić tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka Kamil Waszek po najlepszym w karierze szóstym miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.
5: Dziś gorąco i w większości kraju słonecznie, choć nie zabraknie także chmur. Miejscami przelotnie popada na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Na termometrach od 23 stopni nad morzem przez 31 w centrum do 34 na południowym wschodzie.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Gądek, Newsweek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Oraz Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: Wszyscy byliśmy na grillu u Mateusza Morawieckiego w piątek, przy czym ja byłam krótko, od razu się Państwu przyznam, bo było okropnie gorąco, ale panowie byli dłużej, macie swoje rozmaite obserwacje, no i chciałam, abyście się podzielili jeszcze także teraz. Jakie wasze refleksje po tym wydarzeniu? Co tam się ciekawego działo? Co było istotne? Jacek.
12: Najistotniejszy jest fakt, że to się odbyło i nie wyglądało to biednie, ale całkiem dobrze. Nie było żadnego takiego efektu wow, że to jest gigantyczny tłum, jakieś hasła, obietnice, nie wiem, tworzenie partii. No to nie padło. Nie padło, ale tłum jednak był, atmosfera była ciekawa, były panele, były dwa raporty, to warto zauważyć, dwa raporty, jeden na temat demografii, drugi na temat migracji. Jak czytałem te raporty, one były naprawdę zacne. To nie jest napisane jakoś tak ekspresowo na kolanie, tam AI coś skleciło i publikujemy. Nie. Było to całkiem dobrze zredagowane, opracowane. Więc jest sporo plusów. Ja tak patrząc na to wydarzenie, to zauważyłem, zresztą dzieliliśmy się taką obserwacją w czasie tego grilla, że ten tłum to nie jest taki typowo pisowski. To nie jest, tam nie przyszli ludzie, którzy zazwyczaj przychodzą na jakieś konwencje PiSu. Tylko taka fajno prawica. Jeśli byli młodzi ludzie, to może trochę anegdotycznie brzmi, ale jeśli byli zwłaszcza młodzi mężczyźni, no to w mokasynach i bez skarpetek. A przynajmniej z niewidocznymi skarpetkami. I ja taki widok, to był widok częsty na konwencjach Platformy Obywatelskiej. Na konwencjach, na imprezach partii bardziej liberalnych, a na konwencjach PiSu to był widok jednak taki no wyjątkowy. I to mnie uderzyło w pierwszym momencie. Ale potem jak sobie sięgnąłem do tych raportów no to o migracji, zwłaszcza o demografii, to naprawdę ten content, te rzeczy są naprawdę dobrze opracowane i to jest dobry punkt wyjścia do dyskusji. Tylko, że wszyscy mówią o grillu, a mało kto mówi i mało kto w ogóle pamięta, bo to nieszczególnie się przebijało. Chociaż ludziom Morawieckiego na tym zależało i oni o tym mówili, że bardzo fajne obietnice, znaczy nie tyle obietnice, bardzo fajne pomysły są genialne, wpłyną
6: tak,
12: na demografię.
6: Tam widać były te pomysły dotyczące demografii, jakieś nowe pomysły zachęcające kobiety, żeby dłużej zostały w domu, specjalne pieniądze, jak rozumiem, tak, no dla jest matek zajmujących się dziećmi, tak mniej więcej?
12: To dwa punkty, jeśli chodzi o demografię, no to pensja minimalna dla kobiety, jeśli urodzi dziecko, to przy wieku dziecka do 3 lat, pensja minimalna, tam 4800 brutto, więc to jest dość dużo. Koszt około 20-25 miliardów złotych i też druga rzecz, czyli 1/4 składki emerytalnej dziecka miałoby trafiać na konto emerytalne rodziców. Więc to są ciekawe punkty, warto o tym dyskutować. Tylko środek wakacji to nie jest moment, żeby dyskutować o tak fundamentalnych rzeczach. To jest, ludzie są bardziej zajęci kiełbasą i karkówką, ogóreczkami kiszonymi.
6: Kiełbasa też była.
12: A nie, owszem, nawet bardzo, bardzo smaczna nawet, chociaż przy końcu już brakowało ogórków kiszonych. Ale środek wakacji to nie jest najlepszy moment, żeby o takich rzeczach dyskutować.
6: Paweł Musiałek.
13: Podobne mam wrażenia. Na pewno to, co rzuciło się w oczy, to to, że ta średnia wieku była zupełnie inna. Ja byłem raz na konwencji PiSu, no i faktycznie to zupełnie inaczej wygląda. Dużo bardziej siermiężnie. Nawet jeżeli tam czuć oczywiście, że już są jakieś tam nowinki technologiczne, wydane pieniądze, no to widać było, że przy tej imprezie ekipa Morawieckiego starała się stworzyć wrażenie, po pierwsze, pluralizmu. No, były panele osobno dla lewicy, byli te zaproszone osoby.
6: Byli atakowani nawet za to, że jest panel lewicowy.
13: Tak. Były też osoby, które na pewno na konwencję partyjną by nie przyszły. To na pewno to uzasadnienie Morawieczyków jest zasadne, bo jestem przekonany, że duża część tych osób, które gdzieś tam występowała w panelach, miałyby problemy z tym, żeby przyjść na konwencję partyjną. Organizacyjnie faktycznie wszystko było sprawne, natomiast też nie dziwię się, że wyszłaś wcześniej, bo ten beton, który tam był, po prostu jeszcze ze starciu z tą temperaturą, faktycznie tworzy mało komfortowe warunki tam, żeby się dłużej zostać.
6: Mieli pecha, bo po prostu naprawdę było 30 kilka tak, stopni.
13: Tak,
6: więc i tak frekwencja była niezła.
13: Tak, jak na tą porę, jak na wakacje, to ta frekwencja była niezła. No ja się nie dziwię, że zrobili to w wakacje, mimo że oczywiście jest to niełatwy czas politycznie, no ale taka była dynamika polityczna, że wiedzieli, że wtedy po prostu muszą wystartować z czymś. To, co było już politycznie istotne, to to, że jak słuchałem tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego, no to widać było ewidentnie, że on nie wspominał o PiS-ie w ogóle.
6: Tak, tak.
13: Co zresztą uważam, że to jest słuszne. To jest, ja uważam, że absolutnie nie pomogłoby mu tutaj w żaden sposób na siłę jakoś krytykowanie partii, z której wyszedł przecież niedawno. Też nie było dużo o Tusku. Oczywiście była krytyka Polski, jak ona jest rządzona, ale ja mam wrażenie, że to nie było danie głównej. To też te dwa punkty mi się rzuciły w oczy.
6: No, Tusk był jako główny szkodnik.
13: Był, ale on nie powtarzał, tam nie był wymieniany przez wszystkie przypadki. Raczej Morawiecki tą swoją agendę przedstawiał, wizję Polski. Ona była dość ogólna. Też słuchając swojego komentarza się zgadzam, że tam nie było żadnych konkretów. I on też nie jest wielkim mówcą, więc niektórym to się podobało. Ja akurat takie poczucie, że tam niczego nowego, specjalnego, porywającego nie przedstawia.
6: Polska była dostatnia i szczęśliwa. No taki generalny był przekaz.
13: Generalnie zgadzamy, tak, oczywiście z dodaniem parę takich pewnie kwestii, które są specyficzne dla Morawieckiego, czyli żebyśmy walczyli o lepsze marże, że mamy cały system protekcjonizmu i że musimy się w tej właśnie walce jakoś osadzić i tak dalej, czyli potrzeba aktywnego państwa, ja to aktywne państwo wiem, jak zorganizować, więc to był jego przekaz zrozumiały, spójny, natomiast na pewno nie porywający, na pewno nie taki, o którym byśmy tutaj mieli rozmawiać godzinami. Natomiast to, co jest ważne, ludzie, którzy tam byli, jego zwolennicy, ludzie, którzy się przyszli przypatrywać, no mieli takie poczucie, że jednak pojawiło się coś politycznie doniosłego. Znaczy, to nie jest...
6: Ale czy moglibyście dwa zdania powiedzieć, nie wiem, czy Paweł, czy Jacek, o tej polityce migracyjnej, bo Jacek wspomniał, że to było dość istotne. Tylko ja przypomnę, że Morawieckiego obarcza się w większym stopniu samego Morawieckiego niż cały PiS za politykę, która oznaczała rocznie przyjęcie 250 tysięcy osób z Azji i Afryki. I to były rozmaite projekty, które zresztą były robione pod konkretnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy domagali się tego, ponieważ wtedy mierzyliśmy się z problemem braku rąk do pracy. Ale no, widać było, że rząd Morawieckiego nie kontroluje tego napływu, bo w gruncie rzeczy duża część tych ludzi, ja nie mówię już teraz o aferze wizowej, tylko generalnie braku kontroli, bo po prostu duża część tych osób pojawiła się w Polsce, a potem zresztą wyjeżdżała dalej albo wracała, byli odsyłani, bo nie przyjechali w gruncie rzeczy tutaj do pracy. To jak wy widzicie to, jak teraz Morawiecki próbuje się zmierzyć z tym problemem? Jacek, czy coś ci utkwiło w pamięci z tej debaty imigracyjnej?
12: Znaczy, jeśli sięgnąć do tego raportu, to tam jest wytłuszczone, że to ma być kontrola sejmowa i uchwalane kwoty osób z zagranicy, które mia- ilość tych zezwoleń na pracę. Jakaś kontrola bardziej polityczna na takim szczeblu sejmowym, więc to jest dość istotna zmiana, aniżeli wprowadzanie jakichś regulacji na szczeblu czysto rządowym. Wydaje mi się, że tak. kwestia migracji jest cały czas, może nie w tym momencie, ale jednak, zwłaszcza w kampanii wyborczej, jest bardzo nośna. Mateusz Morawiecki musi się prezentować jako twardy przeciwnik sprowadzania osób z państw kulturowo obcych. Musi się tak prezentować, nieważne no jaka musi, byłaby ale jego historia.
6: Inną politykę prowadzi.
12: Nieważne jaka była jego historia i jego rządy. Musi to mówić. I musi się odcinać de facto od polityki własnego rządu. No to jest element, znaczy to jest konieczne. Jakkolwiek byłoby to trudne do przekonania ludzi do tego, że teraz to chciałbym w zasadzie inną politykę prowadzić niż wcześniej, no ale on nie ma wyboru. Więc wydaje mi się, że musi połykać trochę język, ale no, to jest warunek jego obecności w polityce. On nie może powiedzieć, otwierajmy granice i prowadźmy bardzo otwartą politykę migracyjną dla pracowników. No nie, bo to byłoby samobójcze.
6: No dobrze. Paweł, króciutko w tej części jeszcze, bo wrócimy jednak jeszcze do tego grilla z różnych innych przyczyn.
13: Tak, ja coś trochę chętnie do migracji, bo w tym panelu brałem udział.
6: A no dobra, to bardzo cię proszę.
13: Ten temat, moim zdaniem, dobrze pokazuje pewien taki dylemat Morawieckiego, który będzie mu towarzyszył przez najbliższe miesiące. Mianowicie, gdzie on powinien pokazywać, że jest lepszym PiS-em, a gdzie on powinien pokazać, że nie jest PiS-em. Bo oczywiście takie podstawowe źródło dopływu wyborców dla partii Morawieckiego to jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast no, on wyraźnie wprost sygnalizuje, że chciałby też pozyskać tych wyborców, którzy są na centrum, którzy odeszli kiedyś do trzeciej drogi. Dzisiaj te osoby odeszły też od trzeciej drogi, są w rezerwie kadrowej. I w związku z tym moim zdaniem tutaj musi wykonać pewien balans między jednym i drugim. Na razie ja uważam, że oni są na etapie komunikowania się jeszcze z elektoratem PiS-u bardziej, bo wiadomo, że to jest świeża sprawa, wyszli z tej partii, no więc tworzenie od razu komunikatu, który byłby dużo inny od PiS-owskiego, tworzyłoby wrażenie, że ten plan powstania tej partii był od dawna przygotowany, uwiarygodniłoby narrację przeciwnika Morawieckiego. Więc na razie te, i to też widać było na tym grillu, że bardzo nie chcą wychodzić poza pewne ramy, które były zdefiniowane przez PiS. Oczywiście przedstawiałem je w sposób bardziej strawny, bardziej przyswajalny. Natomiast właśnie ta migracja moim zdaniem wpadła w ten dylemat. Znaczy wszyscy Morawieczycy czują, że oczywiście, jeżeli ma się zrealizować rozwój Polski przez duże R, o którym mówi Morawiecki, jest oczywistą, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zatrzymać migracji, tak by część tej publiczności tam chciała. Natomiast więc oni stosują taki właśnie dyskurs, że to musi być kontrolowane, że to musi być asertywne, że to musi być 10 różnych zastrzeżeń. Na końcu tam nie ma kropki nad i, że nie będziemy nikogo wpuszczać, ale widać ewidentnie, że nie chcą sobie zradzić tego prawicowego wyborcy. Ale kiedy ja wrzuciłem w tym panelu, słuchajcie, no, naprawdę nie ma innej opcji na rozwój gospodarczy niż to, że my musimy pewną pulę tych migrantów jednak wpuszczać, no to miałem takie poczucie, że no,
6: każdy wszyscy, się boi to,
13: że każdy że każdy wie, że mówi oczywiste tak, rzeczy, ale boi się tak, o tym powiedzieć.
6: To jest źle odbierane. Informacje TOK FM, po informacjach wrócimy do dyskusji.
14: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
16: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: W Media Expert. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
21: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W naszym zawiadomieniu do prokuratury skupiliśmy się na działaniu na szkodę fundacji, powiedział w poranku TOK FM prezes Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Szudek. Jak podkreślił, PFN nie zawiadamiała śledczych o możliwości nielegalnego finansowania partii politycznych, co jest jednym z wątków badanych przez prokuraturę.
9: W naszym zawiadomieniu, czyli tym złożonym przez fundację, my skupiliśmy się na działaniu na szkodę fundacji. Nie odnosiliśmy się tutaj do ustawy o partiach politycznych. Ten zarzut pojawił się już w działaniu prokuratury.
8: Sprawa dotyczy byłych władz Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J. i Macieja Eś, którym prokuratura postawiła zarzuty związane m.in. z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy oraz nielegalnym finansowaniem PiSu i Solidarnej Polski. Obaj nie przyznają się do winy. Unia Europejska powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią w związku z łamaniem zasad strefy Schengen. Postulują to politycy Prawa i Sprawiedliwości i mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu z frakcji konserwatystów i reformatorów.
10: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
8: Mówi europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Równolegle apel o uszczelnienie zewnętrznych granic Unii podpisało 22 przywódców państw wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, do którego przedostało się ponad 50 tysięcy obywateli Maroka. Znaczna część z nich została już odprawiona z powrotem. Krzysztof Hetman z PSL-u podkreśla, że politycy i media powinny walczyć z szerzeniem nastrojów antyimigranckich.
11: Powszechną dezinformacją, z ruską propagandą, która się wlewa do sieci i która tego typu nastroje buduje. Niestety jest wiele środowisk politycznych w Polsce, które na tym żerują i na tym korzystają.
8: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreśla, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne. Na półmetku wakacji ratownicy TOPR podsumowali swoje dotychczasowe działania. Średnio wyruszali na pomoc turystom kilka razy dziennie. W sumie było ponad 200 akcji. W lipcu w górach zmarł jeden turysta, doznał zawału serca pod szczytem Rysów. Niestety tragicznie zaczął się sierpień. W sobotę zginęły dwie osoby. Turysta, który spadł ze szlaku na Orlej Perci i taternik w trakcie wspinaczki na Mięguszowiecki szczyt. I jeszcze ważna informacja dotycząca komunikacji w Warszawie. Od dziś wraca ruch tramwajowy na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie. Tramwaje pojadą od Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Poniedziałek w większości kraju będzie słoneczny, choć nie zabraknie chmur. Miejscami przelotnie popada, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, przez 31 w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Gądek, Newsweek, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, bo rozmawialiśmy chwilę o panelu dotyczącym migracji i jak ekipa Morawieckiego chce się tutaj pozycjonować, i obiecałam Pawłowi głos jeszcze w tej sprawie. tak, bo ja brał udział w tym panelu.
4: Brałem udział w tym panelu i to była bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, bo starłem się z moim ideowym kuzynem Kasprem Kitą od Narodowców. Wyskoczyłem tam z taką oryginalną tezą, bo chciałem trochę to towarzystwo już mocno zaspane tym upałem pobudzić i powiedziałem, że zarówno polityka migracyjna poprzedniego rządu, jak i obecnego jest generalnie dobra. To znaczy te wszystkie przestrogi przed tym, że nas tutaj w sposób niekontrolowany zaleją migranci, którzy nie będą pracować, którzy będą obciążeniem, będą jakimś kosztem, to wszystko na razie się nie sprawdza. To znaczy po pierwsze liczba migrantów w Polsce jest dalej pod kontrolą, według GUS-u 6%, naprawdę w skali europejskiej jest niewiele, ale po drugie i ważniejsze, te osoby, które tutaj przyjechały, one mają bardzo wysoki wskaźnik aktywności zawodowej, to jest, są bardzo wysokie
12: Ukraińcy
4: rejestry.
12: Ukraińcy mają wysoki wskaźnik.
4: Ukraińcy, ale też Białorusini, i też inne, ale też inne osoby, po prostu do Polski nie można łatwo trafić, jeżeli nie ma się zapewnionej wcześniej pracy. I to jest moim zdaniem podstawa, to po pierwsze. Po drugie...
12: Obcokrajowcy pracują generalnie, więc nie tylko
4: mamy system pozyskiwania ludzi, którzy po pierwsze pracują, po drugie nie mamy systemu, który by zachęcał socjalnie do tego, żeby przyjeżdżać do Polski i, że tak powiem, bez pracy funkcjonować swobodnie, bo takiego systemu nie mam. Mamy pouszczelniane teraz różne słabości tego systemu, które dotyczyły właśnie systemu wizowego i tak dalej, więc tak naprawdę jak ktoś mówi, że co zrobić, żeby uniknąć tych błędów Zachodu, my w dużej mierze budowaliśmy tę politykę migracyjną jednak na trochę innych założeniach, no i to się spotkało oczywiście niekoniecznie z satysfakcją, ale taka jest prawda, więc tego typu dyskusje też tam miały miejsce i myślę, że to jest na pewno duża wartość, że ci ludzie mogli posłać różnych głosów, a nie na jedno kopyto, jak to często w fakcie na tych partyjnych różnych imprezach bywało. Także tutaj trzeba oddać tej ekipie, że te dyskusje, które miały miejsce, one wiadomo, no nie były całkowicie pluralistyczne, że tam każdy z każdym w zasadzie stanowiskiem mógł przyjść, ale była tam dość duża przestrzeń na różnego typu spory.
12: Słuchajcie, no to chciałam jeszcze porozmawiać o postaciach, które się pojawiły na tym grillu, bo emocje wzbudziła postać Janiny Goss. I tutaj zwracam się do Jacka. Dlaczego Janina się tam pojawiła? Ona się skłóciła z Jarosławem Kaczyńskim na pewnym etapie, chociaż wcześniej była bardzo wpływową doradczynią.
13: Przyjaciółką, to na niwie takiej prywatnej. Pożyczała pieniądze prezesowi, kiedy prezes był naprawdę w dużej potrzebie. Ja kiedy zobaczyłem Janinę Goss, to byłem w szoku na tym grillu. W takiej wiadomości, która zachęcała ludzi Morawieckiego do rekrutowania właśnie ludzi na tego grilla, była informacja, że no zwłaszcza pożądani są ludzie młodzi. Pani Janina Goss ma ponad 80 lat.
12: Nie, no jest nie elegancki.
13: Ja nie chcę jej wypominać jakieś przesadnie tego wieku, ale wyglądało to dość osobliwie. Sam premier Mateusz Morawiecki, kiedy się witał z nią, to witał się bardzo serdecznie, bo tak się złożyło, że akurat byłem tuż obok, nie wiedząc o tym, że jestem tuż obok pani Janiny i Mateusz Morawiecki. O, witam serdecznie.
12: No. Ale dodajmy, że Janina doprowadziła do wyrzucenia Kurskiego z TVP, przyłożyła rękę do tego, a Jacek Kurski jest bardzo nielubiany przez ekipę Morawieckiego.
13: No tak, owszem, tylko że sam sobie zadawałem pytanie, po co Janinie Goss ta wizyta tam. No i odpowiedzi w zasadzie mogą być dwie. Pierwsza, bardziej taka prywatna. Janina Goss została bardzo brutalnie wymieciona przez Jarosława Kaczyńskiego z tego środowiska PiSu. Ona została też formalnie wyrzucona z PiSu.
12: Ale bo dlaczego?
13: Formalnie z PiSu została wyrzucona dlatego, bo nie płaciła piątaka składki członkowskiej jako emerytka. Formalnie. A tak po prawdzie to jest tak, że Jarosław Kaczyński naprawdę się na nią wściekł i ludzie z PiS mówili, że wręcz jej wbił nóż w samo serce. Bo powiedział jej, że byłaby nikim, gdyby nie on. To jest pierwsza rzecz. A Jarosław Kaczyński wściekł się na nią, zwłaszcza o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ona, będąc w spółce Srebrna, wiceprezeską, miała dowieść projekt takiego kameralnego muzeum prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie zrobiła tego. Druga rzecz jest taka, że w tym województwie łódzkim rozkładała te struktury. Tak upychała swoich ludzi na listach, na przykład w wyborach samorządowych, że oto PiS było o włos od posiadania władzy w tym województwie, no ale przez między innymi spartolone listy na sejmikowe, no tej władzy PiS nie miało, więc Gosowa była też obwiniana o to, że PiS nie ma władzy w województwie łódzkim. No i prezes po prostu ją wymiótł, zupełnie ją wymiótł. Ona przestała płacić zupełnie składki, a wcześniej była skarbniczką PiSu. Ludzie opowiadają takie scenki, że pani Janeczka siadała sobie przy stoliku, no i w gotówce pobierała te składki od członków partii. A potem, jak już nie miała tego stanowiska, to sama nie płaciła, ale była potężną postacią, a dzisiaj w PiSie nie jest. Jest zupełnie przez Jarosława Kaczyńskiego już postacią wręcz pomiata.
12: No dobrze, ale też zaskoczenie było takie, że Sylwia Sobolewska się pojawiła. Żona byłego sekretarza PiSu Krzysztofa Sobolewskiego. Ona jest znana z kolekcjonowania posad w spółkach Skarbu Państwa. Była w takiej spółce samorządowej, do której bardzo rzadko przychodziła do pracy, więc właściwie była takim symbolem patologii pisowskiej. I ona się tam objawiła. Paweł, jak to możliwe?
4: Ja bym to powiązał z takim spojrzeniem makro, bo jeżeli mamy nową formację, która w sondażach ma na razie 6-8%, ale...
12: To przychodzą różni ludzie.
4: To przychodzą różni ludzie się porozglądać, zobaczyć, co się dzieje. Znaczy inaczej, w ogóle jest tak, że jak jest nowa formacja, to się po prostu przyjeżdża zobaczyć, co się dzieje. Ale w momencie,
13: jedno zastrzeżenie. Rekrutowano ludzi. Organizatorzy akceptowali obecność każdej osoby. No ja nie wierzę, żeby ktoś, pani Janina Gost to pewnie studentka z Lublina. No nie, wszyscy doskonale wiedzieli.
4: Tak, ale to, ja myślę, że to się nie kłóci z tym, co chciałem powiedzieć, z tezą, że jeżeli jest nowa formacja na wnoszące i to jeszcze kosztem Prawa i Sprawiedliwości, to jest rzeczą naturalną za kilka miesięcy, że na listach PiS-u będzie znacznie mniej osób, które te mandaty będą mogły dostać. W związku z tym naturalne jest to, że ludzie będą szukali takiej przestrzeni, żeby po prostu te mandaty zdobyć. Oczywiście ten pierwszy garnitur Morawieckiów to są osoby, które są z nim blisko związane, które układają tą strategię tej formacji, które też myślę, że mają pewną odrębność taką, powiedziałbym, ideowo-pokoleniową od takiej średniej pisowskiej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w każdej formacji, która powstaje, która nabiera masy, na określonym etapie, jeżeli ona dobrze, ten projekt dobrze idzie, po prostu dołączają się, co bardziej bym powiedział, koniunkturalnie nastawieni ludzie, i to też pokazuje siłę formacji. Znaczy nie jest tak w żadnej formacji, że od A do Z stanowią tylko jakby ideowe zaplecze. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu jest taki powiew takiej sytuacji, gdzie po prostu dla wielu pisowskich działaczy oni czują, że niekoniecznie znajdą się na listach albo znajdą się na dobrym miejscu, i jeżeli ten projekt Morawieckiego będzie dobrze szedł, być może gdzieś tam się zdołają zakręcić. Więc ja spodziewam się, że te transfery, które obserwowaliśmy w najbliższym czasie, to nie będą jedne transfery. Być może jest tak, że Jarosław Kaczyński kogoś wyciągnie do siebie, proponując mu bardzo intratne jakby stanowisko z tego drugiego szeregu ludzi z klubu parlamentarnego Rozwój Plus, ale nie wykluczam także, że będą transfery w drugą stronę, jeżeli sondaże będą dla Morawieckiego dobre.
12: Tak, ale tutaj jeszcze się pojawiły inne postacie i chciałam was zapytać, czy należy jakieś wyciągać wnioski z tego, no bo Jan Rokita, pytałam was, czy może chce wrócić do polityki, ale raczej w to powątpiewać, ale był też Bronisław Wilsztajn, czy się mylę?
13: Był, owszem. Był tam panelistą i słuchałem tego panelu. No to mówił o swojej takiej teorii, która już wybrzmiała na jednej z... na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. To jest taka teoria chyba emancypacji. Czyli po prostu, żebym dobrze przełożył język Bronisława Wilsztajna na bardziej, na taki prostszy, że oto Zachód generalnie wypycha ludzi z tych takich tradycyjnych ról, więc na przykład ludzie się emancypują nawet z płci. Ale to warto sięgnąć po prostu do tych wykładów wręcz Bronisława Wilsztajna i do jego publicystyki. On tę swoją teorię w wielu miejscach wykładał. Jan Rokita nie pójdzie do polityki, woli podkarpacką wieś. Bronisław Wilsztajn również nie pójdzie do polityki,
12: nie, ale
13: będzie dyskutował na różnych niwach.
12: Ale to jednak jest znaczące, że się nie wycofał z tego panelu, mimo że doszło do rozłamu, tak? Bo słyszałam, że część ludzi prezydenta na przykład miała tam się pojawić, a w momencie, kiedy doszło do rozłamu, to się wycofali, tak?
4: Tak, prezydent nie chciał, żeby obecność ludzi z kancelarii była interpretowana jako wsparcie dla tego typu inicjatywy. inicjatywy, no bo w interesie prezydenta nie jest to, żeby tutaj przypili mu łatkę.
12: No w interesie jest stać z boku i przyglądać.
4: Tak, no więc przyglądają się wszyscy z boku. Oczywiście kilka osób z kancelarii było inkognito, ale to można powiedzieć, byli prywatnie, prywatnie, a nie służbowo.
13: Ale warto zwrócić uwagę na to, że z pałacu prezydenckiego wybrzmiał taki przekaz, że oto Rozwój Plus to jest jeden z elementów, jedna z formacji, czy też ruchów na prawicy, który jest partnerem dla prezydenta. To wybrzmiało ze słów rzecznika Rafała Leśkiewicza. Czyli ten przekaz nie jest taki, że zdradzili, to są zdrajcy, to jest powrót Morawieckiego, co mówiły Jarosław Kaczyński, powrót Morawieckiego do tego establishmentu trzeciej RP,

0: że w najbliższym czasie Jarosław Kaczyński będzie pewnie chciał też, że tak powiem, wybalansować troszeczkę tą, ten kurs w związku z tym, że Morawiecki odszedł, no i sama nominacja Marcina Ociepy na wicemarszałka jest tego dowodem. To znaczy on wie doskonale, że dzisiaj już odpływ może być nie tylko w stronę Konfederacji, ale też w stronę ludzi Morawieckiego, więc ja uważam, że jest w bardzo trudnej sytuacji i wcale nie jest tak, że odejście Morawieckiego spowoduje, że w Prawo i Sprawiedliwości będzie spokój, że co prawda partia będzie mniejsza, ale bardziej zwarta, bardziej spójna ideowo, dlatego że w tej partii jest naprawdę wciąż bardzo wiele ludzi, którzy niekoniecznie popierają ten kurs Czarnka, tylko po prostu nie miały odwagi wyjść z Morawieckim, więc myślę, że wcale nie jest tak, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość czeka jakaś lepsza przyszłość niż to, co do tej pory się działo.
1: Musimy kończyć. Jacek, pozbawię cię prawa zajęcia stanowiska w sprawie Przemysława Czarnka.
2: Będę musiał z tym żyć,
1: bo musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Jacek Gądek, Newsweek, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
0: Dziękuję.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym dzisiaj będziesz rozmawiał?
2: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Wczoraj także Donald Trump powiedział, że byliśmy już gotowi na potężny atak. Wszystko było gotowe, ale sojusznicy, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty i Katar, poprosiły nas, żebyśmy się jeszcze wstrzymali, tym bardziej, że też prosi nas Iran, bo już chcą zawrzeć porozumienie. Także kolejna szansa, mówi prezydent Trump, sprawdzamy, co się dzieje w regionie, czy faktycznie jest blisko porozumienia i jaki to ma
1: bardzo
2: na nas wszystkich
1: wpływ. Bardzo ciekawy temat. Zachęcamy państwa do pozostania z TOK FM. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
3: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wobec każdego członka Rozwój Plus prowadzone jest indywidualne postępowanie. Rzecznik dyscyplinarny PiS-u w TOK FM mówi, że nikt nie zostanie wyrzucony z partii z automatu. Na światowych rynkach paliw ropa naftowa mocno tanieje po tym, jak Stany Zjednoczone odwołały atak na Iran. Fala gorąca zalewa Polskę. Upały będą z nami co najmniej do środy. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie będzie automatycznego wyrzucania z Prawa i Sprawiedliwości posłów, którzy przeszli do klubu Rozwój Plus. Jak powiedział w poranku TOK FM rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski, wobec każdego z nich prowadzone jest indywidualne postępowanie. Jak sam dodał gość Dominiki Wielowiejskiej, na razie członkostwo w partii dla każdego posła należącego do Stowarzyszenia Rozwój Plus jest martwe.
10: Że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili jest martwe. To znaczy, będą te osoby Oczywiście ich sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, natomiast ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać.

0: piątek politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus dostali SMS-y z informacją o wszczęciu partyjnego postępowania w ich sprawie, a były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia. Na światowych rynkach paliw ropa naftowa mocno tanieje po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały się z atakowaniem Iranu. Donald Trump zapowiedział też rozpoczęcie jeszcze dziś rozmów pokojowych z Teheranem. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. W Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, życie powoli wraca do normy po nagłym napływie 60 tysięcy migrantów z Maroka. O tym, jak ponownie nie dopuścić do podobnej sytuacji, będą dziś debatować unijni ambasadorowie. W TOK FM profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego przestrzegała, że podobne przypadki mogą powtarzać się w przyszłości.
1: Ta presja migracyjna będzie. Myślę, że przepisy prawne są. Chodzi tylko o to, w jaki sposób państwa członkowskie i cała Unia Europejska reaguje. No i wracamy do paktu migracyjnego i wspólnych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej i w ogóle prowadzenie polityki migracyjnej.
0: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu większych kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Co najmniej do środy będą nam towarzyszyć upały. Termometry mogą wskazywać nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów w Hiszpanii czy Grecji. Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
2: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
4: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
2: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
0: Ważna aktualizacja w mObywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. Aby tego uniknąć, wystarczy się do niej zalogować. Czas na to jest do środy. Inaczej dokumenty przepadną, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Odnowienie certyfikacji w mObywatelu, czyli poświadczenie tego, że nasze dokumenty, z których korzystamy, z których używamy, powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Banalnie proste i bardzo bezpieczna przyszłość. To znaczy, nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
0: Jeżeli do 5 sierpnia nie zalogujemy się do aplikacji, certyfikat dokumentu wygaśnie i nie będzie można z niego korzystać. Wtedy czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Do końca tej kadencji samorządu z ulic Łodzi zniknąć mają wszystkie dziury. Tak brzmiała obietnica wyborcza obecnej prezydent miasta. Jak idą prace i czy łodzianie widzą zmiany na niemal pół metku kadencji? Pytał o to Bartosz Kądziołka.
6: Jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg. I jak dodaje.
7: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
6: A czy łodzianie widzą, że dziur ubywa? Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
8: Ubywa. U nas akurat droga jest zrobiona.
6: A w innych częściach miasta?
8: To bywa różnie. Okoliczne ulice są w opłakanym stanie. Dziura na dziurze.
9: Służbowo dosyć dużo jeżdżę po Łodzi i ogólnie w województwie.
6: Łódź jak wypada na tle innych miast?
9: Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, mówimy tutaj o samych dziurach, no za dobrze nie jest.
6: Tylko tegoroczne remonty kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Termometry będą pokazywać dziś od 20-23 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 na południu. Na południu też miejscami przelotny deszcz jest możliwy, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program OFF. Czarek. Rozpoczynamy od aktualizacji wydarzeń aktualności z Bliskiego Wschodu. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wczoraj w serwisie Truth Social wspomniał kolejny atak, który był przygotowany na Iran. To miał być bardzo potężny atak i wszystko było już dopięte na ostatni guzik, ale sojusznicy poprosili nas, żeby go wstrzymać, więc stwierdziliśmy, no dobra, to zobaczymy. Sojusznicy to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Dlaczego sojusznicy zwrócili się do pana prezydenta o wstrzymanie ataku? Ano dlatego, że jest szansa zawarcia porozumienia. Dodatkowo prezydent Trump powiedział, że odezwał się także Iran, mówiąc, chcielibyśmy zawrzeć porozumienie. No, zdaje się, że to trochę tak jak jest z brazylijską telenowelą. Powraca ten wątek, już jest, byliśmy blisko, już nas prosili, już się chcą poddać, już negocjujemy, już wszystko jest gotowe. Mało tego, nawet parę razy jakieś rzeczy były podpisywane. Na ile ta najnowsza wypowiedź prezydenta Trumpa jest rzetelna, godna zaufania, na ile to jest jakaś przedziwna gra, której może do końca nie rozumiemy? Czy coś się zmieniło od wczoraj na Bliskim Wschodzie? Czy jesteśmy bliżej kompromisu?
13: Nie sądzę. To znaczy, to mamy do czynienia z grą. Faktycznie zgodzić się trzeba z panem prezydentem Trumpem, że państwa regionu, zwłaszcza Arabia Saudyjska, zwłaszcza Katar, naciskają na to, aby nie dokonywać dalszych nalotów na Iran z powodów czysto pragmatycznych, czyli obawy przed atakami na ich infrastrukturę wydobywczą i eksportową, możliwości wznowienia produkcji gazu, to w przypadku Kataru. Natomiast prawdopodobieństwo, że ta sytuacja zamieni się w trwały pokój, jest niewielkie, ponieważ żadna ze stron tego konfliktu, czyli zarówno ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie są zainteresowane trwałym pokojem, ponieważ cele, które sobie postawiono, są zdecydowanie rozbieżne. A paradoksalnie dzisiaj jeszcze apetyty tej części skrajnej władz irańskich raczej są dużo większe, ponieważ na początku działań militarnych chodziło bardziej o usankcjonowanie przywództwa w świecie arabskim i w świecie szyickim i zbudowanie pozycji istotnego partnera w działaniach w ochronnych Palestyny. Natomiast w tej chwili raczej myślę, że ci ekstremiści irańscy raczej chcą zawalczyć o ummety, czyli przywództwo w ogóle w świecie islamu, w Azji Środkowej i Azji Mniejszej.
11: Panie profesorze, z czego wynika taka dzisiejsza pewność siebie Teheranu, Iranu? No bo na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z najpotężniejszym państwem na świecie, najsilniejszym militarnie i no tak jak mówi prezydent Trump, właściwie kolejny wielki atak powinien zmieść Iran z powierzchni ziemi i rozumiem, że oczekuje natychmiastowej kapitulacji, a Teheran w sposób często prześmiewczy pokazuje pewność siebie i trochę gra na nosie. Z czego to wynika?
13: Z kilku przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, to jest rozciągłość terytorialna i rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej oraz ludności Iranu, które wymaga przeprowadzenia operacji lądowej, operacji militarnej na znacznym obszarowo terenie, które zakończy się znacznymi stratami ludzkimi, jeżeli chodzi o interweniujących, co powoduje, że Trump jak ognia boi się przeprowadzenia operacji lądowej. To jest jakby pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są konsekwencje błędu, który popełniono na początku planowania tej operacji, czyli kompletne zlekceważenie sytuacji w cieśninie Ormus, czyli możliwości przepływu jednostek, no i de facto zablokowanie możliwości eksportowych z regionu i to bije zarówno w światową gospodarkę, ale przede wszystkim bije w tych najważniejszych eksporterów. Arabię Saudyjską, Kuwejt, Katar, której gospodarka była właśnie oparta na eksporcie i to jest spadek PKB rzędu kilkunastu procent w przypadku tych państw. W związku z tym mówimy o pewnym kryzysie i gospodarczym, i wizerunkowym i to wszystko powoduje, że w zasadzie Iran propagandowo tą wojnę wygrał, wiedząc, że operacja lądowa w przypadku Trumpa jest to w pewnym sensie samobójstwo polityczne na rynku wewnętrznym, amerykańskim i światowym, ponieważ uzasadnienie tych działań z punktu widzenia amerykańskiego przypomina sławetną koncepcję prowadzenia działań przeciwko Irakowi, co wiemy, że że w tej chwili jest czarną plamą na historii globalnego przywództwa Stanów Zjednoczonych.
11: Właśnie, globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych, hegemonia i też wskazanie raczej Pacyfiku jako tego miejsca, które będzie ważne na mapie strategicznej Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Tymczasem zdaje się, że Stany ugrzęzły trochę na Bliskim Wschodzie, trochę jakby ten Bliski Wschód stał się, czy Waszyngton chciał odwrócić uwagę od Pacyfiku.
13: No zmusiło to zresztą. Ja tutaj przywrócę nawet taką dosyć radykalną zmianę narracji, bo dwa dni temu naczelny dowódca NATO na Europę, pan generał Grynkiewicz, powiedział wprost, że przy obecnym stanie zapasów amunicji i środków prowadzenia działań bojowych, które są wykorzystywane właśnie do ochrony państw Zatoki Perskiej, powoduje, że on stoi przed dylematem. Czy jest w stanie zapewnić wsparcie kopuły izraelskiej w przypadku ataku na to państwo. W związku z tym ta hegemonia już się chwieje w wyniku tego zaangażowania. Natomiast ona, to zachwianie też, nazwijmy rzecz po imieniu, ono będzie krótkotrwałe z tego względu, że Arabia Saudyjska już wie, a pozostałe państwa będą podejmować podobne kroki, będą budowały alternatywne trasy przesyłu surowców z pominięciem cieśniny Ormus. I tutaj w zasadzie to wyjście na Morze Czerwone może w dużej mierze rozładować problem. Po drugie, no, nie zapominajmy o roli Chin. Chiny importują około 10-12% surowca z tego regionu i skoki cenowe oraz ograniczenie możliwości dostaw wpływają dosyć negatywnie na gospodarkę chińską, która i tak z założenia miała przez tą pięciolatkę pogrążyć się w pewnym kryzysie, aby zmienić strukturę gospodarczą tego państwa. W związku z tym Chińczycy też będą musieli zacząć wpływać w niedługim czasie, czyli już w zasadzie wpływają, ale na razie miękko, na Iran, aby zaprzestał prowadzenia tej formy oddziaływania regionalnego, zwłaszcza blokady cieśniny Ormus.
11: Skoro już pan wspomniał Chiny, to zapytam także o Rosję, bo w kontekście tego konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę mniej o tym rozmawiamy. Czy ta perspektywa przedłużającego się kryzysu to jest dla Rosji i dla Chin dobry scenariusz, bo wiąże siły amerykańskie?
13: Dla Chin powiedziałbym umiarkowanie z tego względu, jak powiedziałem, że troszeczkę przeliczyli się, czy Chińczycy patrzą na tą sytuację z punktu widzenia gospodarczego i założeń, które, jak powiedziałem, w tym nowym 15 pięcioletnim planie gospodarczym zakładali lekkie spowolnienie gospodarki i transformację gospodarczą kraju, która warunkowana jest nadal jednak ciągłością i ceną dostaw ropy. I oni tutaj będą dążyć jednak do jakiegoś załagodzenia sytuacji, natomiast Rosjanie na dzień dzisiejszy paradoksalnie stali się beneficjentami tego konfliktu z dwóch powodów. Powód numer jeden to jest taki, że otrzymali możliwości budowy czy też sprzedaży licencji dronów, które w tej wojnie z Ukrainą stały się głównym narzędziem walki, a dwa, coś, co, o czym rzadko mówimy, uruchomienie trasy na Morzu Kaspijskim pomiędzy rosyjskimi portami a portami irańskimi i eksport irańskimi szlakami komunikacyjnymi. Proszę pamiętać, że Iran posiada jeden bardzo duży port poza cieśniną Ormuz, już na Morzu Arabskim. W związku z tym Rosjanie wykorzystują tą trasę do eksportu swoich towarów, głównie przemysłu rolnego kierowanego do Afryki, gdzie zaczynają sankcjonować swoją pozycję. Więc paradoksalnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że im dłużej ten konflikt trwa, tym dla Rosjan lepiej, bo oni poszerzają możliwości swoich wpływów w Afryce.
11: I czy z jednej strony to są wpływy, ale z drugiej strony to też jest gotówka. I czy ta gotówka offsetuje straty poniesione na przykład przy okazji ukraińskich ataków dronowych?
13: No nie, to jest właśnie ten problem, z którym Rosjanie nie mogą sobie poradzić, ponieważ ten skok cen ropy naftowej przy uderzeniach w infrastrukturę przerobu ropy i powoduje, że niestety jednak ta produkcja spada i są na tym statnie, czyli gospodarka rosyjska odczuwa poziom zniszczeń pomimo wzrostu cen ropy. Tutaj Rosjanie muszą bardzo szybko coś wymyśleć, aby ograniczyć do minimum tą zdolność atakowania infrastruktury energetycznej, czy paliwowo-energetycznej, jaką stosują w tej chwili Ukraińcy.
11: Przy okazji tego konfliktu okazało się, że wystarczy zamknąć, czy też w jakiś sposób ograniczyć ruch w dwóch cieśninach, żebyśmy mieli niemalże światowy paraliż, jeżeli chodzi o ropę, między innymi, choć przecież nie tylko. Myślę tutaj o cieśninie Ormus, którą pan profesor wspomniał, ale też Bab al-Mandab. Czy handel morski, światowy handel morski jest jakoś szczególnie wrażliwy na paraliż niż kiedykolwiek w historii?
13: Raczej nie, to znaczy my musimy, większe znaczenie przypisujemy w tej chwili cieśninie Ormuz niż w ogóle podejściu do Morza Czerwonego, jako że istnieje alternatywna trasa prowadzenia wymiany towarowej pomiędzy Azją a Europą czy zachodnią częścią obydwu Ameryk, opływając Afrykę. Ona jest dłuższa mniej więcej jakieś 14 dni, ale jednak jest możliwa do przeprowadzenia. W związku z tym ten ruch towarowy, który jest prowadzony z Azji Wschodniej i południowo-wschodniej do Europy, on będzie się toczył. Natomiast musimy mieć świadomość, że 97% globalnego obrotu międzykontynentalnego to jest transport morski. W związku z tym na pewno te opóźnienia będą miały określone konsekwencje dla gospodarki. Przerobiliśmy to już w trakcie pandemii.
11: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za 15 sekund o godzinie 9.20. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje, a po informacjach wracamy.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Listę osób, które nie złożyły oświadczenia, obejmuje 44 nazwiska. 4 z tych osób chcą być do końca życia i jeden dzień dłużej członkami Prawa i Sprawiedliwości, mówił w poranku TOK FM Karol Karski, rzecznik dyscypliny partyjnej PiSu. Dodał, że 2 osoby złożyły pisemne oświadczenia w innej formie, 2 pozostałe w formie ustnej. 28 lipca Komitet Polityczny PiSu zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły poprawnie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W praktyce chodziło o stowarzyszenie założone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa tych osób powierzona została właśnie Karolowi Karskiemu, rzecznikowi dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości. Już 29 lipca Morawiecki zapowiedział założenie nowego klubu parlamentarnego. Dzień później, 30 lipca, klub został zarejestrowany. Polski system energetyczny jest przygotowany na wysokie temperatury, zapewnił w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił zwrócił też uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w części kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia obowiązują do środy, 5 sierpnia. W perspektywie najbliższych kilku lat w Polsce może pojawić się przynajmniej kilka tysięcy maszyn zwracających kaucję na kartę płatniczą. Takie automaty są instalowane już teraz najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. W Gdyni rozpoczyna się dziś 83. edycja Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to 8 start. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina liczy 234 km i jest najdłuższy w tegorocznej edycji. Dziś bardzo ciepło i w większości kraju słonecznie, choć nie zabraknie także chmur, miejscami przelotnie popada, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, tam rzeczywiście chłodniej, 23 na północy przez 31 stopni w centrum do 34 na południowym wschodzie. Teraz jeszcze raport smogowy. Jedynym punktem na mapie z umiarkowaną jakością powietrza jest dziś Zawiercie. Poza tym jest wszędzie dobrze lub bardzo dobrze. Normy smogowe nie są przekroczone.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Przed informacjami pan profesor komentował też najnowszą wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że już Stany były gotowe do kolejnego wielkiego ataku na Iran, ale na prośbę sojuszników ten atak został wstrzymany, tym bardziej, że Iranowi zależy na porozumieniu. Czy no, mówiliśmy o tych cieśninach, o Morzu Czerwonym, o cieśninie Ormus, no ale mamy przecież jeszcze inne kluczowe przesmyki, między innymi Malaka czy Sundajska. Czy sądzi pan, panie profesorze, że to może stać się tak jakąś wskazówką, instrukcją obsługi dla innych sił oficjalnych lub nieoficjalnych, które mogą próbować wpływać na blokadę światowego handlu morskiego?
13: To znaczy tak, aczkolwiek to jest już, to się dzieje w niewielkim stopniu incydentalnie, bo przecież przypomnijmy sobie, czy sytuację z piractwem w regionie podejścia Morza Arabskiego, podejścia do Morza Czerwonego, czy też w ogóle ze zjawiskiem piractwa, które dzieje się właśnie wokół cieśniny Malakka. Natomiast w zasadzie wszystkie państwa, które leżą w tych strategicznych punktach światowego, globalnego systemu transportowego, one prowadzą zdecydowane działania mające na celu ograniczyć możliwości wystąpienia takich założeń. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że to będą raczej akty piractwa. W mniejszym stopniu, to jest takie sformułowanie, które ja nie lubię używać, bo ono jest nie do końca zgodne z regułami prawa międzynarodowego, czyli akt terroru na morzu. Natomiast no, może dojść do sytuacji, w której separatyści na przykład z grupy Acze mogą podjąć próbę jakichś działań blokujących system transportowy, natomiast ono spotka się z natychmiastową reakcją regionalnych porozumień państw, które pilnują, przestrzegają kontroli żeglugi. W tych głównych obszarach tak, mamy takie porozumienia, czy to w Zatoce Gwinejskiej, czy to właśnie wokół cieśniny Malakka. Cieśnina Sundajska jest wewnętrzną cieśniną Indonezji, która też pilnuje, aby nie została ta żegluga przerwana. Więc tutaj byłbym spokojny. Natomiast coś, co może być istotne, to jest to, czy będziemy zmuszeni do zmiany pewnego reżimu prawnego dotyczącego swobody żeglugi, właśnie pozwalającego na kontrolę jednostek, które mogą prowadzić działania tego typu, ponieważ mamy, jeszcze raz powtórzę, prawnie zdefiniowany akt piractwa, który możemy zwalczać, i akt nie mamy czegoś takiego, co nazywamy umownie aktem bezprawnej przemocy na morzu. Coś, co w ruchu lotniczym reguluje konwencja chicagowska. I tutaj musimy się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić regulacji, które pozwolą siłom międzynarodowym podejmować działania wobec jednostek zakłócającym tę żeglugę, ponieważ na dzień dzisiejszy takie uprawnienia posiada tylko tak zwane państwo rejestracji bandery.
11: Chodzi o banderę w rozumieniu flagi, a nie...
13: Tak, chodzi o...
11: Tej, która działa jak płachta na byka.
13: Płachta na byka, dokładnie, tak.
11: Panie profesorze, zwykle kiedy strony przystępują do konfliktu, to tak ładnie brzmi, czyli po prostu jedna strona, nie wiem, atakuje drugą, państwo na przykład, to w dobrym tonie, ale też sensownie jest mieć tak zwane exit strategy, czyli określony plan zakończenia konfliktu. Zdaje się, że jeżeli nawet był kiedyś po stronie Stanów czy Iranu, to coś się z nim stało, a może wciąż jest. Czy teraz jest tak, że mamy taką strategię ping-ponga, czyli jedna strona reaguje na ciosy przeciwnika i właściwie nie ma tej exit strategy, tylko raczej jest, nie wiem, gra na czas, przeczekanie.
13: No niestety nie mamy, przede wszystkim Amerykanie nie mają pomysłu na zakończenie, ponieważ jakiekolwiek na dzisiaj zakończenie tego konfliktu bez jakiejś oferty ze strony Iranu dotyczącego potencjału jądrowego jest po prostu nieosiągalne dla Amerykanów, w związku z tym nadal stosują tą metodę groźby przeprowadzenia ataku, coraz bardziej, powiedziałbym, kuriozalnej formule, ponieważ atak ma być, jest, prawie jest i o nie będzie, że tak pozwolę sobie zacytować pana prezydenta Trumpa. I to powoduje, że Iran, jeszcze raz powtarzam, medialnie i politycznie uzyskuje przewagę, która zaczyna być przekuwana w to dążenie do tego, aby stać się liderem świata muzułmańskiego w regionie. I tutaj upatruję możliwość zakończenia tego konfliktu, jak zgodnie z przysłowiem, że pycha kroczy przed upadkiem, że przywódcy irańscy przegrzeją koniunkturę, bo zmuszą do reakcji zarówno Arabię Saudyjską, ale przede wszystkim Turcję, które będą się poczuły zagrożone tym faktem, że do tej pory są tymi nieformalnymi liderami w tym regionie świata i tą pozycję chcą imamowie im zabrać. I tu może być taki powód.
11: No ale teraz ta reakcja Arabii Saudyjskiej i Turcji byłaby jaka? Inwazja lądowa? Dołączenie do nalotów?
13: Groźba zaangażowania się, blokada gospodarcza i polityczna Iranu i działania dyplomatyczne wsparte tutaj przede wszystkim przez Pakistan, bo nie zapominajmy, że Pakistan jest istotnym partnerem zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Turcji i te rozmowy będą polityczne związane z naciskiem, także czy z groźbą zaangażowania się w ten konflikt obydwu tych graczy spowodują, że Iran będzie musiał podjąć jakąś próbę realnego rozwiązania problemu w postaci porozumienia i w dużej mierze powiem, że pewne światełko w tunelu ja już widzę, to znaczy coś, co po tej wypowiedzi do prezydenta Trumpa zniknęło jako przedmiot dyskusji, właśnie zawarcie porozumienia, czy też wstępnego porozumienia pomiędzy Omanem a Iranem, jeżeli chodzi o trasy żeglugowe i możliwości prowadzenia żeglugi przez cieśninę. Pamiętajmy o tym, że Iran przez ostatnie kilka tygodni atakuje statki płynące szlakiem, torem wodnym leżącym na terytorium Omanu, uznając, że wszyscy powinni płynąć torem leżącym na ich wodach terytorialnych i za to powinny być przeprowadzone opłaty. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że już powoli jakby istniejące naciski powodują, że Iran zaczyna patrzeć racjonalnie, aczkolwiek jeszcze raz podkreślę, część jego przywódców padło na pomysł, że chce być tym liderem świata muzułmańskiego w regionie.
11: No właśnie, powiedział pan część przywódców, bo zdaje się, że mamy do czynienia z pewną interesującą sytuacją w Iranie, gdzie no, nie do końca wiemy, jak czy na jakim szczeblu tam zapadają decyzje, kto decyduje. No, z jednej strony mamy premiera, który oczywiście coś tam komunikuje, no ale trudno sobie wyobrazić, że on jest decyzyjny. To chyba taka władza trochę rozłożona pomiędzy Gwardię Rewolucyjną i najwyższego przywódcę, którego nikt nie widział od miesięcy.
13: Tak, dokładnie tak. Czyli po prostu premier w tym układzie, nawet powiedziałbym wręcz prezydent Iranu, tak, jest w zasadzie organem wykonawczym decyzji podejmowanych w kręgu zaufanych ludzi władzy związanych z religijnym przywództwem. Tylko pamiętajmy, że przywódca najprawdopodobniej według wszystkich danych wywiadowczych jest ranny, przechodzi rehabilitację najprawdopodobniej w Moskwie. W związku z tym też ta jego zdolność podejmowania decyzji jest inna i w tym momencie większość, czy też zdecydowana większość decyzji jest podejmowana przez ten krąg osób związanych ze strażnikami rewolucji, jak pan słusznie zauważył, ale widać, że w części tej bardziej liberalnej władzy irańskiej istnieje świadomość, że to przeniesienie się konfliktu, czy rozszerzenie się konfliktu o zaangażowanie się polityczno-militarne państw regionu powoduje, że oni zaczynają powoli, jeszcze raz powtarzam, myśleć o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś rozwiązania niwelującego prawdopodobieństwo zaatakowania Iranu w sposób szerszy niż tylko siłami Stanów Zjednoczonych.
11: A czy będzie jakieś wydarzenie, coś, jakiś wskaźnik w najbliższych tygodniach, w najbliższym czasie, który nam podpowie, że właśnie zmierzamy raczej w stronę jakiejś deeskalacji, czy raczej, że zmierzamy w stronę jakiejś wielkiej wojny regionalnej albo takiego niekończącego się konfliktu? Czy czegoś wyglądać, czy czegoś wypatrywać, co by nas upewniło?
13: Problem polega na to, że nazwijmy to umownie niekonwencjonalność pana prezydenta Trumpa powoduje, że wszelakie takie klasyczne zdarzenia, które możemy traktować jako wskazówkę, czy idziemy w kierunku eskalacji czy deeskalacji konfliktu, nie mają znaczenia, ponieważ pytanie jest o tym, jaką świadomość rzeczywistości i w danym momencie ma Donald Trump, wypowiadając określone słowa. Na pewno pozytywem jest to, że nadal w Pakistanie toczą się rozmowy, które mają doprowadzić do podjęcia rozmów pokojowych, że tak się wyrażę. I na pewno dobrą sytuacją jest to, że powoli Pekin zaczyna mruczeć i kierować do Iranu słowa mówiące o tym, że należy rozważnie podejść do całej sytuacji. I dobrze jest, i to paradoksalnie dobre jest to, że Iran powoli zaczyna sankcjonować swoją pozycję jako głównego regionalnego eksportera ropy naftowej do Chin, kosztem oczywiście Arabii Saudyjskiej, ale to znowu pozwala na to polityczne zaangażowanie się Chin w deeskalację konfliktu. I to ja bym patrzył na to, jeżeli miałbym wskazać dzisiaj czynnik, który pokaże nam, czy idzie w kierunku deeskalacji, to raczej słuchać, jakie słowa padają w Pekinie.
11: Bardzo, bardzo dziękuję. Przyglądamy się dzisiaj temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Także komentarz do wczorajszych słów prezydenta Trumpa o odwołaniu czy opóźnieniu kolejnego ataku na Iran. Gościem programu był pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
13: Dziękuję również. Do widzenia.
11: Do widzenia, panie profesorze. No, czuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie w Radio Tok FM, albowiem sytuacja chyba jest wciąż daleka od zakończenia.
14: Nawet my możemy wrócić w EKG, bo przecież
11: Maciej Głogowski.
14: Spadki cen ropy, jak się domyślasz.
11: Tak jest. Maciej Głogowski, bo za chwileczkę po informacjach program EKG.
14: Tak, oczywiście będziemy przypatrywać się cenom ropy i gotowych paliw, bo myślę, że są to interesujące tematy i temu, jak bardzo jesteśmy w stanie zaprojektować jakieś nowe programy, które miałyby wspomóc, jak to się mówi tak skrótowo, polskich kierowców, skoro jedna wypowiedź prezydenta Trumpa potrafi cofnąć czy zbić się ceny ropy, ale przecież może nadejść kolejna, czego rozumiem nie można wykluczyć i one znowu wzrosną. Jak tu w ogóle coś zaprojektować?
11: Jak żyć?
14: Jak żyć? Między innymi o tym. W EKG tuż po informacjach.
11: A te już za chwileczkę o 9.40.
15: Reklama.
16: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
7: dalej masz. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejny dzień walki z pożarami na południu Europy. Z ogniem walczą strażacy we Francji, Portugalii i Grecji. W okolicach Aten ewakuowano kilkanaście tysięcy mieszkańców, a silny wiatr utrudnia akcje gaśnicze.
10: Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
9: Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie w gaszeniu pomagają strażacy z Polski. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że dziś rozpoczną się negocjacje z Iranem. W sobotę amerykański przywódca ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.
11: Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Te rozpoczynają się w poniedziałek po południu.
9: Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. Od dziś europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Akcja organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 europejskich krajów, ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie, mówi podinspektor Robert Topas z Komendy Głównej Policji.
12: Spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
9: Europejska akcja Prędkość potrwa równo 7 dni. Więcej w informacjach o 10. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu. Na południu miejscami przelotny deszcz popada, a na południowym zachodzie, północnym wschodzie i w górach zagrzmi.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
14: Już za chwilę będzie 9.43. To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. W studiu jest pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry, pani doktor.
15: Dzień dobry.
14: Już za chwilę porozmawiamy o cenach i o tym, jakie ceny będą w przyszłości, ale proszę pozwolić mi tylko odnotować. Mamy rekord wszechczasów na indeksie WIG20. Taka ciekawostka. Ja wiem, że no nie wszyscy żyją, a to wycenami spółek, wartością indeksów, ale WIG20, indeks największych 20 spółek, ma w tej chwili 3953 punkty. Rekord był ustanowiony na poziomie 3940 prawie 19 lat temu, więc z takiego dziennikarskiego obowiązku warto odnotować. Trochę trzeba było czekać na ten nowy rekord.
15: I trzeba dodać, że jeszcze rośnie. A dzień no, przed nami.
14: Przecież to dopiero początek sesji. To pasjonaci giełdy papierów wartościowych czy giełd papierów mają cały dzień obserwacji przed sobą i będą patrzeć. My co prawda nieco mniej w tym wydaniu EKG mówić będziemy o giełdzie i o wycenach indeksów, chociaż jeśli starczy nam czasu, to chętnie do tego tematu powrócę. No może bez rekordu, ale zdecydowanie wyżej indeks, który obrazuje ruch w naszym przemyśle, tak zwany indeks PMI, mówię tak zwany, ja go tak, mam do niego duży dystans, ale z kolei ten w lipcu odnotował wzrost do 49 punktów z 46 w czerwcu, więc nie wchodząc w szczegóły, mam nadzieję, że powie pani w przemyśle coraz lepiej. Niestety
15: no,
14: nie.
15: Myślę, że po jednym miesiącu trudno powiedzieć, że coraz lepiej, ale no taki pierwszy sygnał tego, że może ten negatywny trend, który obserwowaliśmy, się odwraca, ponieważ jak wczytamy się w tą informację o indeksie PMI za lipiec, to dowiemy się, że to nie jest tak, że produkcja zaczęła rosnąć, że zamówienia zaczęły rosnąć, one spadają wolniej. Stąd ciągle jesteśmy poniżej granicy tej 50 punktów, po przekroczeniu której możemy mówić o tym, że przemysł ma się dobrze i jakieś tendencje są. Natomiast tam jest taki komponent też mówiący o przyszłości i on daje dobre sygnały. No ale pamiętajmy, że to jest ankietowe, tak? I mówi to tak naprawdę o nastrojach. Czyli to nie są
14: to
15: twarde...
14: jest indeks badający nastroje.
15: Tak, jest. To nie są twarde dane, tak? Jak chociażby produkcja sprzedana przemysłu, ale to popatrzmy, w czerwcu wzrosła produkcja sprzedana przemysłu rok do roku ponad 7%, więc coś tam się rusza, aczkolwiek pewnie w różnych branżach, różnych działach przemysłu w różnym stopniu.
14: Pamiętajmy, najważniejsze pytanie, a właściwie kluczowa odpowiedź, czy będzie praca, czy będzie więcej pracy?
15: Bo... No właśnie, to wróćmy na chwilę do PMI-a, ponieważ tu jest sygnał bardzo pozytywny, ponieważ mamy informację, że w przedsiębiorstwach zatrudnienie w niewielkim stopniu, w przedsiębiorstwach przemysłowych, zatrudnienie w niewielkim stopniu, ale rośnie. Czyli no to, co było niepokojące cały czas, zaczyna się odwracać. Zastanawiam się, oczywiście musielibyśmy wiedzieć, jak wygląda to strukturalnie, to znaczy w których branżach coś rośnie, a szczególnie zatrudnienie, bo wydaje mi się, że to jest takie przygotowywanie się do uruchamiania pieniędzy w tych obszarach związanych z obronnością, dlatego że będziemy jednak wydawać bardzo duże pieniądze i w dużej mierze...
14: Jesteśmy po serii kontraktów, no to trzeba realizować.
15: I to oznacza, a pamiętajmy, że tak naprawdę to oznacza konieczność pozyskiwania specjalistów. To nie jest tak, że można każdego zatrudnić w firmie, która produkuje bomby. No, u nas takich oczywiście firm nie ma, ale tu mi się przypomniał kabaret Tej, dlatego o tych bombach powiedziałam, ale przepraszam. Natomiast na pewno te przedsiębiorstwa będą poszukiwać specjalistów. Może być to też sytuacja, w której będą sobie tych specjalistów podkupować.
14: To być może w tym sektorze, w pracy, zatrudnieniu i potem wynagrodzeniach będą pozytywne dla pracowników, tych, którzy tę pracę i te usługi świadczą, pozytywne informacje. Zresztą tak też były przewidywania związane z serią kontraktów podpisanych na wielkie pieniądze, ale od podpisania kontraktu do linii produkcyjnej,
15: do uruchomienia wszystkiego. Do uruchomienia. Tak. Ale to widać, że ten proces, jeśli potraktujemy tę informację z tego wskaźnika PMI, mówiącą o wzroście zatrudnienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego, jako potwierdzenie tego, że coś się zaczyna ruszać, no to wydaje mi się, że powoli będziemy to widzieć w całym sektorze.
14: Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek jest w studiu magazynu EKG. Czy rząd robi wystarczająco dużo, żeby ograniczyć wzrost cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie? Takie pytanie zostało zadane w sondażu, który dzisiaj publikuje, wyniki tego sondażu publikuje dziennik Gazeta Prawna. Może bez zaskoczenia, działania rządu pozytywnie oceniło 28% badanych, z czego niespełna 10% jako zdecydowanie dobrze. Natomiast nie, czyli działania rządu nie są wystarczające na wystarczającym poziomie. Ponad 54% już też z dosyć dużym rozróżnieniem raczej nie i zdecydowanie nie. Jak pani by zagłosowało, gdyby ta grupa badawcza zadzwoniła i zapytała? Działania rządu.
15: W sferze komunikacyjnej, bo teraz mówimy oczywiście nie o tym, co się zakończyło w czerwcu, czyli o tak zwanym programie CPN, tylko mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz, czyli już nie ma tej ograniczonej stawki podatku VAT i akcyzy, w związku z tym ceny wróciły do
14: rynkowych. Z naciskiem na słowo na razie, bo my właściwie nie wiemy, co się jeszcze wydarzy.
15: Nie wiemy.
14: Mamy jakąś zapowiedź.
15: Dlatego powiedziałam, że w obszarze komunikacyjnym oceniam negatywnie, dlatego że nie można wypuszczać. Odpowiedzialny rząd nie wypuszcza w przestrzeń publiczną informacji, która na dodatek, no muszę powiedzieć, że jest zabawna, bo jeśli się mówi o tym, że może rząd wprowadzi jakieś rozwiązania obniżające ceny paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji, żeby tym, którzy z wakacji wracają, ulżyć. A ci, którzy byli na wakacjach w końcu czerwca, pierwszej połowie lipca, w drugiej połowie lipca. Znaczy, komunikacyjnie pani, to jest dla mnie bardzo poważny błąd.
14: Z wypowiedzi wyszło, że rząd jest nieodpowiedzialny.
15: I druga kwestia, ja się wypowiadałam wielokrotnie na temat programu CPN, który uważałam za absolutnie nieprawidłowy, ale teraz mamy konsekwencje tego, dlatego że jeżeli rząd powiedział A, w momencie, kiedy wojna w Zatoce Perskiej się zaczęła i doprowadził do obniżenia podatków, które obciążają ceny paliw, czyli VAT-u i akcyzy, no to teraz trudno się dziwić, że społeczeństwo w ponad 50% odpowiada, że rząd nic nie robi i że powinien coś zrobić.
14: A my mamy szereg danych, które można dorzucić do tego zestawu już komentarzy, który pani zaprezentowała, bo wypowiedź prezydenta Trumpa wstrzymująca atak na Iran, ceny ropy obniżone. Więc raz minus 6, raz stopniowo ceny w górę, raz minus 6%, tak sobie podpatruję jeden rodzaj z tej ropy, bo to też jest wiele, patrzę na tą WTI. No i tutaj jest na przykład minus 6% w tej chwili. Jak do tego dołączyć jakieś odpowiedzialne działania rządu, jak tu z dnia na dzień i z godziny na godzinę tak wszystko się może zmienić?
15: Właśnie tym bardziej, tak? Dlatego też wracam do tego, o czym powiedziałam, czyli trzeba naprawdę bardzo w sposób bardzo przemyślany trzeba wysyłać komunikaty w tę przestrzeń publiczną do nas, dlatego że wiadomo, jaka jest sytuacja, dokładnie ją pan zdefiniował przed chwilą.
14: Ale z drugiej strony, jak zobaczyliśmy w piątek wstępne dane o inflacji, kończący się wtedy w piątek lipiec, to inflacja według tego szybkiego szacunku podbiła nam się do 3% z 2,5%. Miesiąc wcześniej i zdaje się, że podwyżki cen paliw miały tam kapitalne znaczenie. Miesiąc do miesiąca 14%, jak już program wygasł.
15: A rok do roku 16%. I to jest efekt. Oczywiście ja muszę powiedzieć, że chętnie bym firmy, które operują kartami płatniczymi, kredytowymi, mogą zweryfikować to, gdzie paliwa były kupowane w dużej ilości, większej niż w poprzednich, przed CPN-em okresach, tak? Czyli na ile skorzystali z tego programu także nasi południowi i zachodni sąsiedzi, przyjeżdżając i tankując. Nie mam pojęcia, nie mamy żadnych danych, więc bardzo trudno się do tego odnieść. Druga rzecz, ja muszę powiedzieć, że moja pierwsza rozmowa na stacji benzynowej po tym, jak program CPN wygasł, była następująca. Była następująca. Ja mówię, to co, odrabiacie straty? Oczywiście, odrabiamy straty. Więc myślę, że absolutnie lipiec to jest efekt odrabiania też strat. Bardzo trudno to zweryfikować. Trzeba było pewnie wchodzić w każdą firmę, oddzielnie badać finanse i to porównywać. Ale wydaje mi się, w jakiejś mierze ten wzrost o prawie 16% rok do roku, a prawie 14% miesiąc do miesiąca. Myślę, że akurat miesiąc do miesiąca nam tutaj wyraźnie mówi, co się wydarzyło w lipcu w stosunku do tego okresu, kiedy był aktywny program CPN. To no, oprócz tego, że ceny ropy rosły i wiadomo, że kupowało się ją po wyższej cenie po to, żeby przetworzyć na paliwa i sprzedawać je nam, konsumentom, to tu zadziałał także efekt, okej, mamy rynek, będziemy odrabiać straty.
14: No właśnie i ja oczywiście uznaję, że sprawczość rządu i w ogóle rządy są od tego, żeby w nadnaturalnych sytuacjach przyjść z jakiegoś rodzaju interwencją, tylko jak słyszę o tych kolejnych pomysłach, to zastanawiam się, jak bardzo z tym rynkiem jesteśmy w stanie zawalczyć.
15: Ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, co pan wcześniej powiedział, a mianowicie to, że mamy tak niestabilną i wiemy to od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna w Zatoce Perskiej. Mamy tak niestabilną sytuację, że możemy oczekiwać wzrostu ceny paliw, tak jak to było wcześniej, do 120 dolarów za baryłkę. Możemy oczekiwać spadku poniżej 80 dolarów, także jak to było, tak? Dzisiaj mamy 83. W końcu zeszłego tygodnia mieliśmy 88 i to na przestrzeni kilku dni, tak? Takie ruchy. Więc jak odpowiedzialnie rząd musi jednak do tego podchodzić.
14: Trochę wspominaliśmy o wynikach tych szybkim szacunku inflacji z 2,5 do 3%. W dużej części odpowiedzialne za to droższe paliwa w lipcu już bez programu CPN. Postępowały obniżki cen żywności. I mam wrażenie, że o wiele ciekawszą teraz do opowiedzenia historią jest nie to, jak te ceny żywności nam być może jeszcze utrzymały inflację na tym poziomie, który widzimy, niższe ceny żywności.
15: 3%.
14: Tak, tylko o tym, co będzie w przyszłości, bo patrzyłem już w te prognozy GUS-u dotyczące zbiorów owoców, warzyw i zbóż i zdaje się, że... Ja to tak postaram się ogólnie powiedzieć, pogoda nie sprzyja temu, by wszystkiego było, też znowu uogólniam, więcej. Czyli co, mamy się spodziewać w kolejnych miesiącach podwyżek cen żywności?
15: To, o czym pan mówi, czyli pogoda i wpływ na warzywa, owoce, zboża, to ewidentnie będzie miało wpływ. Natomiast możemy myśleć już o tak naprawdę średnim okresie, dlatego że to, co się dzieje znowu, wracam do Zatoki Perskiej, jeśli chodzi o gaz, dostęp do gazu, zresztą od początku o tym, żeśmy mówili, będzie miało wpływ na dostęp do nawozów i tym samym na ich ceny. W związku z tym koszty wytwarzania produktów rolnych, no niestety chociażby z tego powodu będą rosły. Pogoda to jedno, ale pogoda zawsze wpływała w

0: Ostatnia informacja mówi o tym, że z ostatniego minionego tygodnia ceny koszyka, który jest brany do analiz, były niższe o 20 zł, prawie o 20% w stosunku do kwietnia. Więc i to nie wynika z tego, że produkcja staje się coraz tańsza, tylko właśnie wynika to z walki konkurencyjnej między dużymi sieciami.
1: Które sprzedają nam żywność.
0: Które sprzedają nam między innymi żywność.
1: Między innymi żywność. Euro 4 zł 30, dolar 3 73, frank 4,61 i funt 5,02 zł. Zanim zakończymy ostatecznie magazyn EKG, pierwsze wydanie to Cezary Łasiczka i słów kilka o tym, co po informacjach po godzinie 10. Halo, halo Czarku.
2: Halo, halo Maćku. Fascynująca rzecz związana z językiem, ale językiem sztucznej inteligencji, czyli dwa aspekty. Po pierwsze, w jaki sposób bardzo łatwo rozpoznać, czy tekst został napisany przez człowieka, czy też przez algorytm, ale też pytanie, czy algorytmy mają własne języki, czyli na przykład, czy Claude mówi inaczej niż ChatGPT, albo czy różne wersje tego samego algorytmu może mają swój własny, a może mój na moim telefonie i twój na twoim telefonie zupełnie inaczej się porozumiewają. I po czym to poznać? I jak gadają? Fascynujący temat. Po informacjach pani doktor Karolina Rudnicka będzie gościnią programu.
1: I Cezary Głosiczki. Dołączam oczywiście do zaproszenia i również będę słuchał. Bardzo dziękuję. To był Cezary Łasiczka. W studiu magazynu EKG pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Polskiego Stowarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kończymy krótkim jeszcze wskazaniem WIG20. Zaczynaliśmy, no to raz jeszcze. W tej chwili 3957 punktów, prawie procent w górę. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu EKG. Kolejne po 12.40, o 10.00 w TOK FM informacje. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
6: TOK 6.
7: Może zapytam reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, Pawła Lisieckiego, czy pan by się podpisał pod takim oświadczeniem premiera Tuska?
8: Czy generalnie, jeżeli mówimy o upamiętnieniu ofiar rzezi wołyńskiej, to myślę, że nawet tutaj jak wszyscy...
9: Przepraszam. Zostało zerwane.
8: Przepraszam.
7: No to dobrze, że zostało zerwane.
10: Bo wypowiedź idzie w dobrym kierunku.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Trump zapowiada negocjacje z Iranem. Jest już reakcja rynków. Będzie wideokonferencja ambasadorów państw Unii Europejskiej. To po kryzysie w Ceucie. Już właściwie minuty dzielą nas od startu Tour de Pologne. O tym największym kolarskim wyścigu za chwilę opowie nasz dziennikarz. Minęła 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rynki reagują pozytywnie na zapowiedź Donalda Trumpa o nowych negocjacjach z Iranem. Po długim okresie niepewności ceny ropy zaczęły spadać. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
13: Według Trumpa negocjacje z Teheranem mają ruszyć jeszcze dziś. Amerykański prezydent podkreślił, żeby ułatwić rozmowy, odwołał planowany na weekend, jak mówi, potężny atak na Iran. To miał być potężny atak. To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej, ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli, więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia. Wśród tematów pojawi się oczywiście sprawa cieśniny Ormus i irański program jądrowy. Według mediów na Bliskim Wschodzie nie ma obecnie spójnego stanowiska, jaką taktykę przyjąć wobec Iranu. Arabia Saudyjska i Katar miały zabiegać u Trumpa o wstrzymanie bombardowań. Według Wall Street Journal Zjednoczone Emiraty Arabskie miały za to opowiadać się za zaostrzeniem kursu wobec Teheranu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Płonie rosyjskie centrum logistyczne Wildberries oraz Uniwersytet w Białogardzie. To po atakach ukraińskich dronów. Centrum logistyczne według służb Ukrainy od

0: Odgrywa kluczową rolę w podziale towarów między regionem moskiewskim a centralną, północno-zachodnią i północną częścią europejskiej Rosji. Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. To największa platforma handlu internetowego w Rosji, obsługująca miliony zamówień dziennie. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dzisiaj wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy Prawa i Sprawiedliwości i mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu z frakcji konserwatystów i reformatorów, mówi europoseł PiSu Tobiasz Boheński.
1: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
0: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
0: Jutro sytuację w Ceucie mają omawiać na nadzwyczajnym posiedzeniu unijni ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących szybkość samochodów tzw. suszarkami. To akcja Roadpolu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji oraz z Dubaju, który ma status obserwatora, ale więcej o tej akcji już reporter TOK FM Tomasz Węska.
3: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek. Mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
4: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
3: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
4: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
3: Akcja Roadpolu potrwa do niedzieli. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 kilometrów do przejechania rusza 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, a w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie. Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą między innymi przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kocierz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A w informacjach ponownie słyszymy się o 10.20. Nawet 34 stopnie pokażą dzisiaj termometry w Polsce. Tyle może być miejscami na Podkarpaciu. W całej Polsce w okolicy 30. Najchłodniej około 25 w Suwałkach.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzisiaj w programie Owczarek porozmawiamy o języku, którego, mówiąc kolokwialnie, używa sztuczna inteligencja, czyli język generowany przez algorytmy. Po pierwsze spojrzymy na to, w jaki sposób można, czy można łatwo rozpoznać, tak rzucając okiem, czy być może korzystając ze specjalistycznych narzędzi, czy takie są dostępne, ale też porozmawiamy o tym, czy różne algorytmy, w tym nasz na przykład własny, który mamy gdzieś zainstalowany, korzysta z jakiegoś, czy mówi jakimś specjalnym językiem, który różni się troszeczkę od innych. Krótko mówiąc, czy na przykład nasz kolega w pracy, czy nasz sąsiad używający tego samego algorytmu, czy jego AI mówi inaczej niż nasz AI. A gościem jest pani dr Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: To, co pewnie jest zmorą wykładowców akademickich, nauczycieli, czy da się łatwo rozpoznać, że tekst nie został napisany przez człowieka, tylko przez algorytm?
8: Tak, to jest obecnie bardzo gorący temat. I zwłaszcza wśród wykładowców akademickich, ale nie tylko, wszyscy się tym interesują i wszyscy chcieliby znać odpowiedź na to pytanie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak papierek lakmusowy, którym byśmy mogli dotknąć tekstu, żeby stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że tekst został napisany przez narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji. Ale tym samym chcę zaznaczyć, że są pewne cechy, które w powszechnym mniemaniu, a także które na podstawie różnych badań wskazują na wyższe prawdopodobieństwo, że była tam zaangażowana sztuczna inteligencja. Są takie drobne cechy językowe, niektóre nawet większe, które wskazują na udział, współudział sztucznej inteligencji w pisaniu. Są o tym artykuły, tak jak właśnie ostatnie badanie przeprowadzone w The Economist, które można przeczytać online.
7: Jeżeli ktoś ma dostęp.
8: Tak, to prawda. To prawda, można też zapisać się na darmową próbę, ale na darmowe wydanie próbne, ale są też inne artykuły na ten temat. Także chyba wszyscy słyszeliśmy o tym takim dłuższym myślniku.
7: Zwanym pauzą.
8: Pauza, tak. Że on jest taką wskazówką, że pisała to sztuczna inteligencja lub że był tekst redagowany przez sztuczną inteligencję. Natomiast moje niedawne badania pokazują, że to tak naprawdę jest taka cecha języka tych wcześniejszych modeli sztucznej inteligencji, czyli tych, które były popularne na przykład w 2024, bo te, które teraz są popularne, najnowsze wersje, na przykład ChatGPT, także te dostępne darmowo, domyślnie, one już tego tak dużo nie używają. Także tu trzeba powiedzieć sobie, że to jest jak ze stereotypami. Niektóre stereotypy mówią nam coś o tym, jak sprawy wyglądały kilka lat temu, a nie w chwili obecnej. Czyli to czyni to zadanie wykrywania tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję jeszcze trudniejszym.
7: No ale z pewnością są narzędzia, które pozwalają szybko sprawdzić.
8: Oficjalnie są pewne narzędzia, oficjalnie są algorytmy, które mają za zadanie wykrywać teksty napisane przez sztuczną inteligencję, ale tak jak mówiłam, nie ma jeszcze takiego, które ze stuprocentową pewnością by nam powiedziało, tak, to było napisane właśnie przez duży model językowy. Szczerze mówiąc, to są takie wyniki badań sprzed roku, które pokazują, że to my jako ludzie jesteśmy trochę lepsi w wykrywaniu tekstów napisanych przez narzędzia sztucznej inteligencji niż te algorytmy, które zostały do tego zaprojektowane. Ponieważ my jako ludzie nie bazujemy tylko na pojedynczych słówkach albo na tej pauzie, która swoją drogą jest często używana także przez dziennikarzy. Była bardzo często obecna w artykułach sprzed ery AI. My jako ludzie patrzymy na całą strukturę tekstu, na to także, jak ten tekst wygląda, jak się go czyta. Mamy tutaj opracowane sami wewnętrznie inne możliwości stwierdzenia, czy ten tekst wygląda jak napisany przez człowieka, czy wygląda bardziej jak napisany przez algorytm.
7: To na co zwracać uwagę, co może nam podpowiedzieć, że autorem może być, nie wiemy na 100% czy jest, ale że może być algorytm, a nie człowiek?
8: Z takich obecnie najbardziej znanych rzeczy, poza tą pauzą, która, tak jak mówiłam, jest typowa dla wcześniejszych modeli, które też nadal możemy używać oczywiście, jeżeli chcemy skorzystać z wcześniejszego modelu lub poprosimy dzisiejsze modele, żeby napisały nam tekst tak jak wcześniejsze, to one też to zrobią. Ale z tych dzisiejszych znaków, które możemy zobaczyć w tekście, które powiedzą nam, że tekst mógł być stworzony przez sztuczną inteligencję, to będzie na przykład stosowanie figur retorycznych, takich jak zasada trzech. Czyli jest taka figura retoryczna, że wymieniamy trzy rzeczy. Na przykład człowiek potrzebuje do szczęścia zdrowia, przyjaciół i radości. Mamy trzy rzeczy. Sztuczna inteligencja też będzie wymieniała trzy rzeczy. Figury retoryczne takie jak a więc nie tylko X, ale także Y. Czyli takie przedstawianie nie tylko tego, o czym rozmawiamy, ale jeszcze czegoś innego w kontraście. Plus to, że cały tekst wydaje nam się napisany w sposób taki dosyć pompatyczny, ale brakuje za tym substancji, brakuje czegoś głębszego.
7: Gorące powietrze.
8: Można i tak na to patrzeć. Taki tekst wielosłowie, a jednocześnie troszkę pustosłowie. Tak też można to widzieć. No i zawsze na koniec, często, znaczy na koniec występuje taki moralizujące zakończenie. Na przykład omawianie tego problemu pokazuje nam, jak ważne dla ludzi jest XY. Czyli właśnie takie podsumowanie, które też nie jest puentą, nie jest czymś podsumowującym, ale jest właśnie takim ogólnym, troszeczkę w stylu szkoły podstawowej, można powiedzieć, umoralizowanie danego tematu. To są takie rzeczy, o których się teraz dużo mówi, ale tak jak mówiłam, nie ma stuprocentowej pewności, zwłaszcza, że te narzędzia naprawdę różnią się między sobą, jeśli chodzi o cechy ich własnych, ja to nazywam idiolektów, czatolektów. One się między sobą różnią, czasami nawet znacząco.
7: Podejrzewam, że być może też takie pewne ostrożność w krytyce użytkownika. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która prosiła sztuczną inteligencję o sprawdzenie czy przygotowanie jakiegoś jej tekstu pod kątem wniosku, złożenia wniosku o jakieś tam fundusze.
8: Aha.
7: I mówi, że no tutaj AI doskonale to ocenił. W ogóle mówi, że jestem świetna. No i pytanie, czy dlatego, że faktycznie ten tekst jest świetny, czy dlatego, że no raczej nie oczekujemy od LLM-u słów w stylu jesteś do bani, wyrzuć do śmieci.
8: Tak, to jest też znany fenomen, na ten temat jest dużo badań robionych. Nazywa się to sykofancja, czyli tendencja dużych modeli językowych
7: do,
8: dokładnie, utwierdzania nas w tym, że mamy rację, że to, co mówimy, na pewno jest chociaż trochę zgodne z prawdą, że jesteśmy na tropie czegoś, tak, autentycznie takie wyrażenie też jest używane przez LLM-y. Także owszem, jeżeli po prostu zapytamy duży model językowy o opinię na temat tego, co napisaliśmy, co stworzyliśmy, to najczęściej przynajmniej zacznie się ona bardzo, bardzo entuzjastycznie. Dlatego ja w takich sytuacjach zalecam zawsze na koniec, jeżeli już naprawdę chcemy zapytać, tworzymy taki prompt, napisać, proszę powiedz mi obiektywnie. Proszę zwróć uwagę także na potencjalnie negatywne strony tego, co tutaj prezentuję. To jest też niebezpieczne, bo może osoby korzystające z narzędzi utwierdzać w pewnych błędnych przekonaniach, co może prowadzić do kryzysów osobistych i tak dalej. Także.
7: Tym bardziej, że kiedy rozmawiamy bez lub z cudzysłowem z modelem językowym, z algorytmem, no to zdaje nam się, że skoro spora część tych odpowiedzi, które padają, są sensowne, logiczne, odpowiadają na nasze zapotrzebowanie, to coś, co jest po drugiej stronie, wie, co mówi.
8: Tak.
7: Prawda? To po drugiej stronie, a tymczasem po drugiej stronie jest coś, co nie ma zielonego pojęcia, co mówi, tylko generuje pewne ciągi, bazując na łączeniu rzeczy.
8: Tak, jest jeszcze można powiedzieć, jeszcze gorzej, dlatego że zaprzestanie komunikowania się lub powiedzenie nie wiem byłoby rozumiane jako błąd przez wewnętrzny mechanizm dużego modelu językowego, więc duży model językowy będzie mówił dalej, narzędzie AI będzie komunikowało się z nami dalej, to wszystko brzmi logicznie, bo tak zostało zaprezentowane. Natomiast pan redaktor przed chwilką zapytał jeszcze, jak możemy rozpoznać, kiedy patrzymy w internecie, że tekst został napisany przez sztuczną inteligencję, to teraz to jest właśnie taka nowość, bo od wczoraj wszedł w życie kodeks postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję. To jest tutaj taki akt prawny, który zobowiązuje firmy do oznaczania treści generowanych przez AI. Czyli jeżeli firma generuje wideo, obraz, ale także tekst w pełni przez sztuczną inteligencję, jest zobowiązana oznaczyć, że tak właśnie było. Co może nam, jako użytkownikom internetu, pomóc tutaj w identyfikacji na tym polu przynajmniej. W internecie, jeżeli widzimy treści, o których nie wiemy, a wydają nam się, że były generowane przez sztuczną inteligencję, może to być dla nas przydatne, ale oczywiście, tak jak mówię, dotyczy to tylko firm, a nie osób prywatnych.
7: No tak, i to oczywiście myślę, że ta przestrzeń będzie negocjowana, bo już przecież od niedawna, nie wiem, w pewnych kręgach używanie sztucznej inteligencji jest niewłaściwe, jest naganne. Są osoby, które na przykład zajmują się architekturą i mówią: wow, ten świat jest pełen pięknej architektury, ale też jest brzydki i będę zwracał uwagę na brzydką architekturę, na architekturę, która zaśmieca. I te same osoby mówią, ale w naszym czasopiśmie ludzie piszą artykuły, ale wśród tytuły i ilustracje, no do tego mamy sztuczną inteligencję.
8: O!
7: No i teraz będzie negocjowanie. Czy oznaczyć, że na przykład wśród tytuł, czy tytuł został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, skoro korpus tekstu przez człowieka? Myślę, że będzie takie trochę przesuwanie
8: tak,
7: granic.
8: Ta przestrzeń na pewno tutaj pozostawia wiele pola do dyskusji. Widziałam też wczoraj właśnie na tej stronie kodeksu postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, że Komisja Europejska proponuje też ikony do oznaczania treści generowanych przez AI. Jedna z tych ikon jest na przykład, właśnie dotyczy tego, że dane ilustracje, dany tekst był modyfikowany przez sztuczną inteligencję, czyli nie tyle generowany, co modyfikowany. Tu na pewno będzie duże pole do dyskusji, ale oczywiście pewnie nas jako użytkowników sztucznej inteligencji także interesuje dowiedzenie się też na poziomie prywatnym w naszym otoczeniu, tak, kto używa. To oczywiście nie
7: żeby
8: dotyczy.
7: Go potem wytykać palcami, mówiąc: zdrajco, zdrajco, to przez ciebie płonie świat.
8: Myślę, że aż tak to nie, ale jest to na pewno ciekawe dla wszystkich.
7: Informacje zbliżają się już za kilka minut o 10:20, a po informacjach porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozmawiają różne modele i czy ten sam model na naszym komputerze i na komputerze naszego znajomego tak samo by odpowiedział na pytanie, czy też mają swoje indywidualne sposoby wysławiania się i od czego to zależy. Gościem jest pani dr Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
6: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 10:20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Będzie dziś sporo utrudnień w Gdyni i Koszalinie. Za chwilę, bo o 10:30 na skwerze Kościuszki w Gdyni rusza Tour de Pologne. Pierwszy etap to odcinek o długości 234 km do Koszalina, a to oznacza wstrzymanie ruchu na drodze oraz zmiany w komunikacji miejskiej. Co najmniej 14 osób zginęło w powodziach i osuwiskach błotnych na południowym zachodzie Indii. Ewakuowano ponad 7,5 tysiąca osób. Induskie władze twierdzą, że deszcze nadal mogą być zagrożeniem w najbliższych dniach. Mogą też doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Poważny cyberatak w Liechtensteinie. Wykradziono dane 31 tysięcy osób. Cały Liechtenstein to nieco ponad 40 tysięcy osób. Celem hakerów była rządowa baza zawierająca nazwiska i inne dane osób będących faktycznymi właścicielami spółek i fundacji. A w Tok FM czas teraz na kulturę.
15: Wie
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Spadający liść gruzińskiego reżysera Aleksandra Koberidze otrzymał Grand Prix 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Spadający liść to opowieść o ojcu, który podąża tropem zaginionej córki, fotografki sportowej, która nie życzy sobie być odnalezioną. Z kolei festiwalowa publiczność najlepszym filmem tegorocznej edycji okrzyknęła obraz La Gradiva francuskiej reżyserii Marine Athlon. Podczas tegorocznego festiwalu pokazano ponad 280 filmów z 92 krajów, pogrupowanych w niemal 30 sekcjach. Odsłona online Nowych Horyzontów potrwa do 9 sierpnia. Moda może opowiadać historię. W Muzeum Powstania Warszawskiego powstała nowa wystawa pokazująca, jak ubiór zmieniał się podczas wojny. Jak mówi kurator wystawy Adam Jerzewski, ubranie z czasem przestało być tylko elementem codzienności.
15: Następnie przechodzimy do czasów okupacji i pokazujemy, jak ta moda zmienia się, jak brak ubrań, reglamentacja, nakazy Niemców o oddawaniu skóry, tkanin zmieniają ubiór. Pojawiają się buty na drewnianej podeszwie, różne pomysły na przeróbki, nawet ubrań męskich na damskie.
9: Kulminacją wystawy jest wybuch Powstania Warszawskiego. To moment, w którym zwykłe ubranie zaczęło nabierać zupełnie nowego znaczenia.
15: Ludzie zakładają opaskę, nie ma mundurów, więc zakładają tą opaskę, żeby stać się żołnierzem, żeby przeciwstawić się okupantowi i walczyć przeciwko niemu. Też nie mogli się wyróżniać. Dziewczyny poszły w letnich sukienkach, w sandałkach, chłopaki w marynarkach, spodniach sportowych.
9: Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez rok. Poeta Władysław Broniewski, autor m.in. wiersza Bagnet na broń i cyklu Anka, jest patronem 12. Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Impreza rozpoczęła się 2 sierpnia w Zamościu, ale większość wydarzeń zaplanowano 3-8 sierpnia w Szczebrzeszynie. Przez 7 festiwalowych dni publiczność spotka się z pisarzami, poetami, tłumaczami, językoznawcami, ludźmi teatru i muzyki. Weźmie udział w dyskusjach literackich, koncertach, spektaklach, projekcjach filmowych i innych wydarzeniach kulturalnych.
0: Sporo chmur pojawia się dzisiaj na niebie i wieczorem oraz w nocy może z nich spaść deszcz. Bardzo gorąco dziś, zwłaszcza w południowej połowie Polski. Termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, opowiada o tym, jak mówi sztuczna inteligencja, czyli z jednej strony w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia prawdopodobnie z tekstem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, no ale też, czy różne modele językowe mają własny sposób wypowiadania się i czy to można zamknąć na poziomie modelu językowego, czy algorytm, apka, którą pani ma na swoim telefonie i apka, którą ma ktoś inny na swoim, będą inaczej rozmawiały.
8: Dobrze. Tak, to może zacznijmy od tego, na jakich poziomach te różne modele mają różne style wypowiedzi. To wszyscy na pewno znamy ChatGPT. To jest taki najbardziej znany model, najpowszechniej chyba używany, ale oczywiście są też inne. I moje badania językoznawcze, które robię na Uniwersytecie Gdańskim, ale także we współpracy z kolegą na Uniwersytecie Stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że modele językowe naprawdę różnią się między sobą, jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi, o sposób generowania tekstu, styl, w jakim ten tekst jest generowany. Czyli na przykład chodzi tu o długość zdań. Więc z modeli z 2024 najdłuższe zdania miał ChatGPT 3,5 i Claude 3,5. Co ciekawe, tak jakby potomkowie tej linii modeli językowych w roku 2026, czyli to będzie ChatGPT 5,4 i Claude Haiku 4,5, mają zdania dość krótkie. Praktycznie najkrótsze w tej grupie modeli w 2026. Czyli tutaj widzimy duże różnice między poszczególnymi wersjami tych modeli. My się właśnie zastanawialiśmy w tym badaniu naukowym, czy można wyśledzić pewne kontynuacje między na przykład modelami z rodziny GPT. Czyli nasze pytanie było, czy ChatGPT z 2023, 2024 będzie miał pewne cechy wspólne, czy będzie widać pewną linię pokrewieństwa, w cudzysłowie oczywiście, między tymi modelami z późniejszego roku. I okazuje się, że nie. Czyli tutaj, kiedy porównaliśmy dwie grupy modeli, z 2024, różne modele, i 2026, wydaje się, że ta zmiana w stylu wypowiedzi, w języku, które te modele generują, jest bardziej pokoleniowa niż idąca po linii danej firmy, czyli takiej, można powiedzieć, w cudzysłowie rodziny. Czyli ogólnie modele z 2026 różnią się od tych z 2024 ogólnie, a nie idąc tymi liniami, co jest tak naprawdę ciekawe, bo pokazuje kilka rzeczy. Na przykład to, że prawdopodobnie użytkownicy oceniający teksty generowane na poziomie badania feedbacku, badania opinii użytkowników, wybierali tym razem inne cechy niż wtedy, a także, że być może big techy kupują dane z jednego źródła, może z kilku źródeł, może zmniejszyła się liczba tych firm, które oferują dane treningowe do kupienia, co sprawia, że te modele teraz są do siebie troszkę bardziej podobne niż te ich wcześniejsze wersje.
7: No dobrze, i weźmy sobie takie indywidualne modele. Oczywiście, jeżeli ktoś korzysta, ostatnio z panem profesorem Arkadiuszem Orławskim korzystałem, rozmawiałem, który wspomniał, że odpowiedzi, które jego chyba ChatGPT podpowiada, no znacznie różnią się od pewnie innych, dlatego że za każdym razem, jak jest niezadowolony ze stylu, to krytykuje czat, mówiąc, dobrze, bądź bardziej, nie wiem, ironiczny, tak, dowcipny.
8: Tak.
7: I mówi, że ta relacja, w cudzysłowie, już trwa kilka lat, więc jak gdyby uzyskuje inne wyniki. No ale teraz gdybyśmy właśnie wzięli aplikację jednej osoby, która formatuje w jakiś sposób algorytm, mówiąc, mów mi prosto, zabawnie, i innej, która mówi, mów mi w sposób skomplikowany i poważny, całkowicie bez cienia, bez nuty ironii, to czy gdybyśmy dali ogólne zadanie, typu, nie wiem, napisz esej na jedną stronę o twórczości Szekspira, to czy uzyskalibyśmy inny język, czy taki sam, jeżeli to jest takie ogólne zadanie, które nie jest związane.
8: Tak, tutaj dobrze, że pan redaktor tutaj to zaznaczył, że właśnie chodzi nam też o porównywanie tej naszej komunikacji z wybranym narzędziem, z którym na przykład często się komunikujemy, czyli ono już nas zna, tak jak pan powiedział o rozmowie z panem profesorem. No więc dokładnie, jeżeli stworzymy sobie pewną relację z narzędziem i jeszcze zaznaczymy tam w międzyczasie, bo w międzyczasie pojawiło się taka możliwość zaznaczenia, że tak, chcę, żebyś pamiętał nasze rozmowy także z innych wątków. Jeżeli mamy to zaznaczone i wtedy komunikujemy się i dane narzędzie zna już nasz preferowany styl, wie też, kim jesteśmy. To tak, jest szansa, że odpowiedzi, które uzyskamy na podobny temat, zwłaszcza w takiej niezobowiązującej rozmowie, będą różniły się niż te, których nam aplikacja udzieli, jeżeli wejdziemy jako zupełnie nowy użytkownik. No więc w tych badaniach my porównywaliśmy jako nowi użytkownicy. Taki domyślny styl komunikacji, jaki napotykają użytkownicy komunikujący się po prostu z danym narzędziem, nie w tematach prywatnych, ale w tematach generowania tekstów. Natomiast pan redaktor powiedział o tym eseju w stylu Szekspira. I tutaj to już jest na tyle specyficzne zadanie, że tu obawiam się, że odpowiedzi byłyby do siebie dosyć podobne. Niezależnie od tego, jak różne dwie osoby z różnymi wspomnieniami z tymi aplikacjami by o nie poprosiły, ponieważ jest to specyficzny tekst, jest to pewien gatunek i też chcę zaznaczyć, że aplikacje pamiętają nasze preferencje, ale tylko w pewnych granicach. Ja na przykład znam profesora z Niemiec, który próbował przekonać ChatGPT, żeby pisał do niego w austriackiej odmianie języka niemieckiego. I tak, owszem, ChatGPT próbował spełnić jego prośbę, ale wystarczało mu pamięci czy tej chęci tylko na jakieś 3-4 wymiany wiadomości. Potem znowu pisał w niemieckim typowym dla Niemiec.
7: A no właśnie, bo też mamy różne sposoby jako ludzie wypowiadania się w zależności od tego, gdzie na przykład dorastaliśmy, tak? Czy oprócz tego języka, którego nauczyliśmy się w szkole, być może były jakieś idiolekty, gwara konkretna, być może slang, subkultura i słowa w jakiś sposób pozostały, wplotły się i tworząc nasz indywidualny sposób wysławiania się. A tymczasem te modele językowe sięgają po głównie jeden preferowany.
8: Kilka preferowanych, tak. Tak, one, no każdy będzie miał jednak jakiś swój typowy styl. Bo te badania stylistyczne, o których tutaj wcześniej wspominałam, które prowadzę, one bazują na słówkach funkcyjnych, na słowach funkcyjnych, takich właśnie jak łączniki na przykład, albo właśnie przyimki, specyficzny styl używania fraz, długość zdań, długość generowanego tekstu. To są rzeczy, które bardzo trudno jest kontrolować. Znaczy my mamy kontrolę właśnie nad słowami i nad pewnym stylem, czyli czy wyrażamy się formalnie, czy wyrażamy się bardziej nieformalnie, czy sobie zażartujemy, ale te słówka takie właśnie jak ale, i, czy, ponieważ, to już jest coś, co dużo trudniej jest kontrolować. I właśnie na tym polega też wykrywanie idiolektów. Czy to w narzędziach sztucznej inteligencji, czy też w wykrywaniu potencjalnego autorstwa danego tekstu. Tym zajmuje się też językoznawstwo kryminalistyczne na przykład, ale także wykrywanie autorstwa tekstu w literaturze. To są wszystko spokrewnione tutaj dziedziny, które bazują na lingwistycznej, językoznawczej analizie. I o ile może nam się wydawać, że te odpowiedzi bardzo się różnią, to trzeba by było sprawdzić na poziomie takim językowym, czy na pewno tak jest.
7: No tak, tak jak to było w serialu Daleko od Szosy, nie mówi się ino. Ino jak? Ino tylko.
8: No, tutaj akurat możemy mieć pewność, że chyba tego nie znajdziemy w języku polskim. Żadnego z dużych modeli językowych. Tutaj raczej będzie to język standardowy, typowy, ugrzeczniony. Chyba że poprosimy o coś innego. Wiem też, że są różne wersje, które można sobie w pakiecie premium kupić. Mm-hmm. Ostatnio studenci mi pokazywali. Można mieć czata GPT, który będzie cyniczny, stuprocentowo profesjonalny, humorystyczny i tak dalej. Także to też jest i tak naprawdę ta cała rewolucja związana ze sztuczną inteligencją postępuje szybko. Także ciekawe, co przyniesie nam też przyszłość. Jaki będzie dalszy ciąg badania języka, języków, sztucznej inteligencji?
7: Tak, w pani badaniach też jest kilka interesujących wątków, na przykład taki, że o tym mówiliśmy, pewne preferencje różnych modeli językowych do używania lub nieużywania słów. Czyli możemy wziąć na przykład cukier albo glukoza i okazuje się, że jeden model nadużywa, albo przynajmniej używa bardzo dużo razy słowa glukoza. No, pamiętając oczywiście, że to jest tekst, który tego dotyczy, tak? To tak. Nie jest tak, że sobie wymyśla. A znowu inny mówi, nie, to ja tylko będę mówił cukier.
8: Tak, zgadza się. To było badanie przeprowadzone na tekstach dotyczących cukrzycy. Mhm. I tutaj były porównywałam dwa modele ChatGPT i Gemini. Mhm. I tam właśnie naprawdę okazało się, że ChatGPT zdecydowanie preferował bardziej formalny język, wyrażenia takie jak poziom glukozy we krwi, glukoza. Gemini preferował poziom cukru we krwi, twój cukier we krwi, chociaż oba miały też w swoich tekstach obecne te drugie alternatywy, czyli ChatGPT też zdarzało się, że użył jeden raz słowa cukier, czy Gemini użyło słowa glukoza, no ale były to dużo rzadsze przypadki niż tego swojego wybranego stylu. Także te preferencje na pewno były tam widoczne w tamtym badaniu. Były to teksty na jeden temat, które pokazywały, że pomimo, że model wie, że są różne sposoby mówienia o danej rzeczy, o danej sprawie, to ma on pewne ewidentne preferencje co do jednego sposobu na przykład. Mm-hmm.
7: A co, no nie wiem, jeszcze chyba mam minutę, może już nie będę tego wątku poruszał, bo jest coś jeszcze takiego, co się nazywa zagęszczeniem. Mm-hmm. Czyli zagęszczenie, takie skupiska. Bo to myślę, że stylometrycznie też można rozkminiać.
8: Tak, właśnie tak.
7: Mhm. Mhm. Ale to już tego wątku nie będę dotykał, dlatego że powoli zbliżamy się do końca, a temat jest z pewnością interesujący i warto poświęcić mu więcej czasu, więc mam nadzieję, że w przyszłości najbliższej się uda. Jeżeli państwo subskrybują tygodnik The Economist, to tam pojawił się bardzo interesujący artykuł właśnie o tym, w jaki sposób rozpoznać ten tekst, w którym pani doktor Karolina Rudnicka jest wielokrotnie wspominana. Także gratulacje.
8: Dziękuję, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
7: Pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, była gościem. Informacje o 10.20, już za kilka minut, po informacjach Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Co dzisiaj w programie?
16: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie będziemy rozmawiać o odpoczynku, bo okazuje się i pokazują to tegoroczne badania, że mamy z tym odpoczynkiem coraz większy problem. Tylko 30% Polaków odpoczywa na wakacjach, a aż 70% wraca z urlopu nie w pełni wypoczętych. Co się takiego dzieje i co można zrobić, żeby jednak ten układ nerwowy odpoczął podczas urlopu? O tym wszystkim rozmawiam z moimi gościami. Podpowiedzą kilka bardzo prostych rozwiązań, które ułatwią taki urlopowy reset. Zapraszam tuż po informacjach.
17: Autopromocja. Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
18: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
17: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
18: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
17: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
22: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Media Expert. Wyprzeda.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama!
8: Teoria
5: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grill.
9: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Grecji po osłabieniu się wiatru do walki z pożarami ruszyły samoloty gaśnicze. Trwające od kilku dni pożary w tym kraju spowodowały śmierć 5 strażaków. Wcześniej rano wystartowało 9 samolotów, które mają wesprzeć 9 helikopterów i 450 strażaków. Przez kilka ostatnich dni wykorzystanie samolotów gaśniczych było niemożliwe ze względu na porywy wiatru dochodzące do 80 km na godzinę. Tylko w zeszłym tygodniu płomienie strawiły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i gruntów rolnych w Grecji. Ropa zaczyna tanieć. To pozytywna reakcja rynków na zapowiedź Donalda Trumpa o nowych negocjacjach z Iranem. Po długim okresie niepewności ceny ropy zaczęły spadać. Według Trumpa negocjacje z Iranem mają ruszyć jeszcze dziś. Amerykański prezydent stwierdził, że by ułatwić rozmowy, odwołał planowany na weekend, jak mówi, potężny atak na Iran.
13: To miał być potężny atak. To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
12: Wśród tematów pojawi się oczywiście sprawa cieśniny Ormus i irański program jądrowy. Ministerstwo Zdrowia wniosło apelację od wyroku sądu wydanego w sprawie spowództwa Pfizer przeciwko Polsce. Chodzi o nieodebranie przez nasz kraj w 2022 roku szczepionki Pfizera przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Jak przekazał resort zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. UOKiK nałożył blisko 136 milionów złotych kar na 9 firm i 5 przedsiębiorców za zmowę cenową na rynku ciągników, kombajnów i części do nich. Poinformował sam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i, jak dodał, nieuczciwe porozumienie trwało 11 lat. UOKiK wyjaśnił, że niedozwolone praktyki stosowała jedna ze spółek, która została ukarana karą w wysokości ponad 82 milionów złotych oraz 8 dealerów maszyn rolniczych. Zdaniem UOKiK-u firmy i przedsiębiorcy handlujący tymi pojazdami podzieliły rynek i wymieniały się informacjami o cenach. Uczestnicy zmowy mieli podzielić rynek, uzgadniając, który dealer będzie obsługiwał klientów z poszczególnych części kraju. Pozostali nie mogli sprzedawać produktów rolnikom z tych terenów. W wielu miejscach upał daje nam się dzisiaj we znaki. Najcieplej jest na południu i południowym wschodzie. Nieco chłodniej na Pomorzu, tam około 24-25 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Mamy połowę wakacji i zdecydowana większość Polaków i Europejczyków właśnie sierpień wybiera na odpoczynek. Dlatego dziś o nim porozmawiamy. W tym roku ukazał się raport Urlop bez bagażu. Aż 70% Polaków nie wraca z urlopów w pełni wypoczętych, a 8 na 10 z nas stresuje się powrotem do pracy jeszcze na urlopie. Kolejny raport, regeneracja czy tryb czuwania, urlopy specjalistów i menedżerów, pokazuje, że polski pracownik umysłowy na urlopie często zabiera ze sobą wirtualne biuro. 25% ankietowanych zadeklarowało, że sprawdza pocztę służbową na urlopie. Ale to może być również odpisywanie na komunikatorach, czy odbieranie tylko tego jednego ważnego telefonu z pracy. I to zdaniem ekspertów sprawia, że może i fizycznie jesteśmy na urlopie, ale biologicznie nasz mózg wciąż jest w biurze. Co zrobić, żeby tak naprawdę odpocząć, żeby nauczyć się tego resetu? Porozmawiam dzisiaj z moimi gościniami. Anna Zubrzycki, ekspertka uważności, urodziła się w Anglii, wychowała w Australii. Przez kilkadziesiąt lat związana była z grupą teatralną Gardzinice, a potem współtworzyła Wrocławski Teatr Pieśni Kozła, założycielka polskiej filii Mindfulness Association Polska, a dziś jest to Polskie Centrum Uważności i Współczucia. Drugą gościnią jest dr Krystyna Boroń-Krupińska, wicedyrektorka Centrum, ekspertka od uważności i technik relaksacyjnych. Zacznijmy od diagnozy. Co się z nami dzieje, że tak trudno nam odpocząć?
7: Nie umiemy odpoczywać, bo się nie przygotowujemy do tego. To nie jest takie, jakbyś wskoczyła czy wskoczył do głębokiej wody od razu i chciał pływać, tylko najpierw trzeba od czasu do czasu chodzić na lekcje, wiedzieć, czym to się ma. I potem, gdy przyzwyczajamy się w ogóle do tego, czego co jest odpoczynek, to wtedy myślę sobie, że taka dłuższa przerwa jest kontynuacją.
5: No to jak się przygotować do urlopu?
14: Warto zwolnić jeszcze przed urlopem, czyli wytracać tempo.
5: Ale ten tydzień przed urlopem, no to przecież doskonale wiemy, że trzeba nadrobić wszystkie rzeczy, trzeba zrobić ostatnie zakupy, trzeba pojechać z dziećmi po nowe spodenki, sandałki, dmuchańce do wody, plus w pracy nadrobić wszystkie rzeczy, których się nie zrobiło do tej pory, albo które trzeba będzie zrobić jednak w momencie, kiedy my będziemy na urlopie. Więc ten czas tuż przed urlopem, on jest zawsze bardzo intensywny.
14: I dlatego warto zastanowić się, czy wszystko naprawdę jest priorytetem na tej liście.
7: Ja akurat jestem osobą, która ma straszny riser fever. I jak ja wyjeżdżam raz do roku na odpoczynek, to ja wcześniej, tydzień wcześniej jestem w jakimś amoku. I ja wiem o tym. To są jakieś moje lęki, czy jakieś takie, nie wiem, stare skrypty. Nie potrafię tego tak zdefiniować, ale czego się nauczyłam w ostatnich latach, przygotowuję się do urlopu około miesiąc wcześniej. Naprawdę. Robię listę rzeczy, które muszę zabrać. Pakuję się 2 tygodnie wcześniej już do walizki.
5: Żeby nie było stresu, że czegoś zapomniałam.
7: Tak, ale już mam z czego wyrzucać, tak? Już jest wszystko ułożone. Mam, czy to są wizy, czy paszporty. Wszystko jest zrobione o wiele wcześniej, więc z punktu widzenia takiej logistyki, to ja się zgadzam, to trzeba mądrze po prostu do tego podchodzić. Last minute u mnie nie działa. Last minute to jest dla mnie straszny stres. Ja tak nie mogę funkcjonować. Natomiast też o tym, o czym ja mówiłam na początku, było też takie wewnętrzne dostrojenie się sama ze sobą, co jest już zupełnie innym tematem. Gdy przez rok, przez ten cały okres między urlopami zaczynam umieć siedzieć przez chwilę, odpoczywać, robić takie tu ważne czynności. Od czasu do czasu, trochę może dłuższe, takie relaksacje. Nie musi to być codziennie, że pozwalam sobie pójść na uważne spacery, na takie krótkie momenty w ciągu dnia. Tego trzeba się nauczyć. A wcale to nie jest łatwe. I naprawdę musiałam bardzo dużo pracy w to włożyć, żeby tego jakby nauczyć się i żeby to stało się częścią mojego dnia. W związku z tym mój system nerwowy już wie, co to jest odpocząć, jak ja pojadę tam, gdzie mam jechać. I ten wypoczynek nie jest jak kubeł zimnej wody na głowie. Po prostu jest to coś, co moje ciało jakoś zna, wie i jest w stanie powiedzieć, okej, to teraz 3 tygodnie możemy sobie robić to, co robiliśmy od czasu do czasu, albo codziennie przez chwilę.
5: Bo ten pierwszy tydzień urlopu, właśnie z tego pędu, jak wpadamy w ten urlop, no to zanim wyhamujemy, no to trochę tego urlopu już tracimy.
14: Już mamy wracać wtedy. Dlatego to przygotowanie się do urlopu jest naprawdę ważne. To, o czym Anna powiedziała, że my to robimy systematycznie, nabieramy też pewne nawyki i to rzecz, czy całe piękno w tym jest, że to nie jest nic wielkiego ani spektakularnego. Ten rodzaj uwagi, który mamy przy bardzo prostych czynnościach, pozwala nam ten układ nerwowy troszkę wyciszyć, uspokoić i wtedy z innego poziomu wchodzimy do czasu tego urlopowego, czasu wolnego i to nie jest szokiem, nie jest tym kubłem zimnej wody, o którym mówiła Anna, tylko właśnie, no my już wiemy, z czym to się je, jak się wtedy czuje, że to jest takie gładkie przejście. Jeśli nie mamy zbyt wiele urlopu, to ten czas warto wykorzystać, a to też buduje presję, że jakiś ten urlop powinien być.
5: No dobrze, a dajmy kilka przykładów, jak się przygotować, co możemy zrobić, żeby potem rzeczywiście, jak już się zacznie ten urlop, no wejść w niego łagodniej.
7: Chodzi też o to, żeby stopniowo umieć troszeczkę być bardziej świadomym, co ja w ogóle robię, co to znaczy mieć taki delikatny dystans na swoje emocje, nie uwierzyć w ten tok myślenia, który cały czas bla, bla, bla, bla, bla, bla jest w naszych myślach nieustająco i zawsze będzie, tylko powiedzieć sobie, aha, okej, mogę wziąć sobie kilka głębszych wdechów i wydechów, mogę się nauczyć o tym, czym jest mój umysł, że zawsze tak marzę, zawsze będzie myślał, ale że ja nie muszę pędzić za nim, za tymi myślami, tylko mogę uczyć się wrócić do pewnych bodźców, które zawsze są, do czynności, które są naturalne. Pójść na uważny spacer, poczuć swoje ciało, stopy na ziemi, zauważyć, że znów nagle myślisz o no to, co będzie w poniedziałek, ale wracać. I ten powrót do siebie, na przykład na uważnym spacerze, albo ten powrót do siebie, kiedy zauważysz swoje myśli, zauważysz swoje emocje, dają możliwość zbudowania taką psychiczną odporność, ale też umiejętność wtedy, kiedy jest na przykład urlop, wracanie do tych krótkich ćwiczeń, że siedzę na plaży, nie tylko siedzę i patrzę w telefon, tylko siedzę, czuję ten piasek, słyszę te mewy, słyszę te wrzaski dzieci, co jest też bardzo przyjemne, bo się cieszą i czuję, jak ja reaguję na to. Oddycham, słyszę fale, albo w lesie czuję zapachy. To są takie drobne, drobne rzeczy, które z czasem stają się nawykiem i podczas naszego urlopu naturalnie mogą się wydarzyć.
5: To jest taki trening układu nerwowego?
7: Tak.
14: Zdecydowanie jest to trening układu nerwowego i to, że my słyszymy, to, że my widzimy, to, że czegoś dotykamy, to, że jesteśmy świadomi oddechu, za każdym razem, jeżeli robimy to świadomie, to wtedy jakoś nie jesteśmy tak bardzo zaplątani w te myśli. I nasz układ nerwowy, tak, możemy go ćwiczyć, to jest w nim wspaniałe, że tak jak z każdą czynnością, która zostawia taki ślad w układzie nerwowym, trochę jakbyśmy wydeptywali ścieżki nowe na łące albo gdzieś w przyrodzie, jeżeli coś powtarzamy, to nasz mózg po prostu się tego uczy i te jego części, które się wtedy uruchamiają, czy jak uważnie wąchamy kwiaty, czy uważnie jemy nasz posiłek, to wtedy gęstnieją pewne struktury w mózgu, w związku z czym to się przekłada na funkcję, później na nasze zachowanie i na takie uwarunkowania.
5: Nie uważam, że kiedyś było lepiej, ale kiedyś jednak na urlop nie zabieraliśmy telefonu, nie zabieraliśmy komputera. Po prostu jak się jechało na wczasy nad morze, nad jeziora, w góry, no to nie było kontaktu ani ze współpracownikami, ani nawet z rodziną, tak? No po prostu byliśmy na urlopie. Cała energia szła w ten urlop. A tutaj, no przecież jesteśmy na urlopie, ale cały czas scrollujemy to, co się dzieje w internecie, no to ten układ nerwowy nasz zupełnie inaczej funkcjonuje.
14: Wtedy mamy też ten rodzaj takiego przystymulowania dopaminowego, czyli te treści, które też przeglądamy, one dają nam poczucie satysfakcji, że przecież, no ale jak, czas wolny mogę spędzać na doszkalaniu się, na sprawdzaniu, na byciu na bieżąco.
5: To sprawia, że ten mózg nam jednak nie odpoczywa?
14: Warto sobie zadać pytanie, w jakim zakresie to jest w ciągu ciągu dnia, bo czasem niektórzy wracając z pracy albo właśnie będąc na urlopie mają bardzo ambitny plan nadrobienia wszystkich sezonów ulubionego serialu. I to jest okej, bo może warto zastanowić się, co komu służy. Jeżeli na co dzień w ogóle ktoś jest odcięty od możliwości oglądania seriali, to może być to dobry pomysł, ale zawsze dążymy do równowagi. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład pracę siedzącą, pracę, która wymaga mocnego skupienia i takiego wysiłku intelektualnego, to ruch będzie fantastycznym odpoczynkiem. I to nie chodzi o przebiegnięcie maratonu, ale tu chodzi o taką aktywność fizyczną, która da nam przyjemność i też będzie możliwością poruszenia serca i mięśni i krążenia. Natomiast jeżeli ktoś pracuje fizycznie, to wówczas takie nic nie robienie też może być dopełnieniem tutaj do równowagi.
7: No i oczywiście są relacje ze sobą, z partnerką, partnerem, z dziećmi, z przyjaciółmi. Bycie troszeczkę inaczej, na luzie, w tej relacji być niż na co dzień. To wymaga decyzji od początku, że taki będzie mój urlop. Ja jestem też zwolenniczką, bo bardzo sama lubię takie wyjazdy, na przykład jak ktoś może wyjechać na tydzień ciszy. Warto to robić, warto dać sobie taki moment, bo dopiero wtedy może być reset całego systemu nerwowego tak naprawdę.
15: Porozmawiajmy językiem korzyści. Jeżeli pojedziemy na taki urlop i będziemy świadomie, najpierw przygotowani, a potem świadomie będziemy umieli się zrelaksować. Jacy wrócimy po takim urlopie?
14: Spokojniejsi, bardziej połączeni ze sobą, w sensie, że wiemy, czego nam trzeba. Mamy też tę klarowność widzenia wtedy i podejmowanych decyzji już może po powrocie tego, co byłoby ważne, co może też jakoś utrzymać w naszym rytmie dnia i do czego wracać i z czego nie rezygnować, bo urlop już się skończył.
15: I trochę przenieść tę umiejętność odpoczywania nie tylko na urlop, ale też po prostu na codzienność, żeby te 2-3 tygodnie w roku to nie było jeden moment na ten odpoczynek, tylko żeby on się pojawiał częściej, no bo częściej potrzebujemy odpoczynku.
14: Powinniśmy odpoczywać, zanim będziemy tego potrzebowali.
7: Dokładnie.
14: I to jest to, na co... I znów nie chodzi o wielkie rzeczy, chodzi o takie codzienne decyzje, no dobrze, czy naprawdę teraz wszystko do tej godziny 12 potrzebuję zrealizować, co mam na liście, czy mogę teraz usiąść, napić się chłodnej wody z cytryną albo herbaty, która mnie rozgrzeje. Mieć ten czas po prostu na to nic nie robienie, bo to wtedy przełączamy się z tych naszych sieci, które są skoncentrowane na zadaniach, do tych, które odpowiadają za taką swobodę działania układu nerwowego i też jego regenerację w ten sposób, bo jeżeli to będzie tylko raz w roku albo nawet dwa razy w roku, większych szans, żeby naprawdę odpocząć w czasie tego urlopu.
15: Ta presja na urlop jest mniejsza po prostu.
7: Tak, ona jest kontynuacją pewnego stylu życia.
14: Czasy, w których żyjemy, odciągają nas skutecznie od tego, żebyśmy siebie posłuchali. Uświadomienie sobie tego, co powoduje, że my nie potrafimy pewnych rzeczy zostawić, odpuścić, czy odciąć się, czy po prostu przekierować uwagę, w postaci chociażby nie zasługuje na odpoczynek, albo najpierw praca,

0: relaksacja progresywna mięśni. A to wszystko po to, żeby od ciała trochę rozpoznać i przygotować grunt do pracy z umysłem. Jak puszczać myśli, jak budować i wzmacniać to nastawienie wobec tego wszystkiego, co nas spotyka. Bo jeżeli będziemy z życzliwością podchodzić, to też będziemy wiedzieli, jak nie zapominać o sobie i o tym odpoczynku pamiętać.
1: Bardzo Panią dziękuję.
2: No my również i zapraszamy do odpoczynku.
1: Gościniami dobrostanu były Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń-Krupińska. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz, a to był Dobrostan. Do usłyszenia za tydzień, a teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
3: Fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
4: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
5: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
6: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
7: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie. Pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Mateusz Morawiecki i Stowarzyszenie Rozwój Plus ostro biorą się do pracy. Na początek o ich najnowszym pomyśle. Upały zaczynają dawać Polsce się we znaki i w najbliższym czasie będzie tylko gorzej. O zapowiedziach synoptyków za chwilę. Będziemy też liczyć dziury w łódzkich drogach. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stowarzyszenie Rozwój Plus, którego liderem jest Mateusz Morawiecki, pracuje nad aplikacją dla migrantów. Migrant za jej pomocą będzie mógł uczyć się języka polskiego, ale jednocześnie aplikacja ma gromadzić informacje na temat jego wykroczeń i wysyłać do nowej służby powołanej na wzór amerykańskiej ICE, której działalność często stoi pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. A tym tematem zajął się Maciej Kluczka.
18: Takie pomysły na politykę migracyjną pokazują, że ugrupowanie Morawieckiego wcale nie jest lżejszą wersją PiSu. To bardzo radykalne i niepotrzebne pomysły, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który dodaje, że aplikacja nie dość, że tworzyłaby atmosferę nagonki, to nie jest po prostu potrzebna.
19: Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest bardzo skuteczne. Skutecznie każdą osobę, która popełniła czy wykroczenie, czy przestępstwo, deportujemy.
18: Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego posiada na razie wyłącznie klub parlamentarny. Ale były premier nie wyklucza powołania nowej partii. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: A więcej o pomysłach Mateusza Morawieckiego opowiemy w TOK 360 w samo południe. Ukraina przeprowadziła nowy atak dronowy na Rosję. Tym razem celem ataku był m.in. gmach Uniwersytetu w Białgorodzie, niedaleko granicy z Ukrainą. Jak donoszą ukraińskie media, obiekt był wykorzystywany do produkcji bezzałogowców. Cezary Jaszczyk.
20: Ukraińska armia w nocy przeprowadziła też dronowe uderzenia na kilka miast Krymu. Odgłosy eksplozji było słychać m.in. w Teodozji, Symferopolu i Kerczu. Media donoszą o kolejnym ataku na duży magazyn należący do giganta w branży sprzedaży internetowej firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. Tym razem płonie duża hala w obwodzie włodzimierskim, odpowiedzialna za wysyłkę przesyłek w europejskiej części Rosji. Ukraina wzięła tę firmę na cel w połowie lipca. Do tej pory uderzyła już w kilka magazynów. Kijów twierdzi, że obiekty należące do internetowej

0: nowego sklepu są wykorzystywane do składowania towarów podwójnego zastosowania, w tym elektroniki i sprzętu nawigacyjnego, używanego w wojnie przeciwko Ukrainie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Pożary w południowej części Europy nie odpuszczają. Jeszcze do niedawna sytuacja w Grecji wydawała się być lepsza niż we Francji i Hiszpanii, ale w ostatnich dniach i tam wybuchły liczne pożary. Jak już informowaliśmy w TOK FM, ich gaszenie utrudniał silny wiatr, który dopiero dzisiaj nieco zelżał. Dzięki temu w akcję gaśniczą włączone zostały samoloty. Duży problem jest również w Portugalii. Od prawie tygodnia w Falpacos palą się lasy i nieużytki rolne. Obszar pogorzeliska sięga już blisko 16 tysięcy hektarów. W Polsce czeka nas kolejna odsłona upalnego lata. Są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej właśnie z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
2: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
1: Według ministra energii polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. Wszystkie dziury mają zniknąć z łódzkich dróg do 2029 roku. Taka była obietnica wyborcza obecnej prezydentki miasta. To niemal półmetek kadencji, więc reporter TOK FM pyta, czy łodzianie widzą, że dziury rzeczywiście znikają.
3: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
4: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
5: Zima w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok temu.
1: No i odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
6: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
1: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają czekać jeszcze od 150 do 200 dróg. A tylko tegoroczne prace będą kosztować ponad 200 milionów złotych. Od dziś upały będą nam się dawać we znaki przez kilka najbliższych dni. Dziś na Podkarpaciu nawet 34 stopnie, w Małopolsce i na Śląsku 33, w centrum około 30. Najchłodniej na północy od 23 do 25.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest pani profesor Beata Morzejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Ci z państwa, którzy spoglądają albo odwiedzają na przykład w wakacje Gdańsk, myślą to o Gdańsku jako o takim historycznym oknie Polski na świat i perle Hanzy. No i trochę dzisiaj o tym, czym ta Hanza była i w jaki sposób Gdańsk sobie w tej Hanzie radził. Będziemy rozmawiać. Kiedy się myśli, mówi w takiej powszechnej świadomości oczywiście o Hanzie, to jest taka sielankowa wspólnota kupiecka. Wszyscy razem sobie na przyjacielskich warunkach handlują i dzięki temu bogacą się. No ale historia pokazuje, że to jest raczej taka twarda sieć wpływów. Gdańsk należał do tego kwartału prusko-inflanckiego i często z przywódczą, można by rzec, Lubeką się nawalał. I czy dla Gdańska Hanza ta organizacja była pewną wspólnotą wartości, a może po prostu sposobem monopolizacji rynku i z tego monopolu Gdańsk korzystał wtedy, kiedy to było opłacalne, a kiedy nie było, to znajdował sobie inne sposoby.
9: Na wszystkie pytania można odpowiedzieć tak i nie. Na pewno była to idealistyczna wspólnota, bo wszystkie tego typu wspólnoty w średniowieczu miały jakieś gospodarcze, miały założenie, miały jakąś tam etykę kupca i założenie takie, że nawet jeżeli się bogacić, to robić to to robić to uczciwie. Natomiast, czy Gdańsk się często nawalał z Lubeką, raczej bym tego tak nie nazwała, bo gdańszczanie i lubeczanie mieli często wspólne korzenie rodzinne i genealogiczne, co nie przeszkadza w tym, żeby się kłócić i nie lubić, ale jednak mimo wszystko raczej inne miasta przeszkadzały, na przykład Kolonia w tych dobrych relacjach gdańsko-lubeckich, ale powiem też, że tak, w sensie na dwa ostatnie, czy na, chyba na ostatnie pytanie, bo dużo ich było, czyli, że czy Gdańsk sobie, tak, kiedy mu się opłacało, były takie momenty, kiedy mu się opłacało, to szedł ręka w rękę z Hanzą, czyli tą organizacją kupiecką, a kiedy uważał, że to jest wbrew jego biznesom, interesom, to oczywiście próbował się buntować i najlepszą taką historią chyba było to, że pod koniec XIV wieku Związek Hanzatycki, czyli taki właśnie ten związek morsko-handlowy, postanowił, że będą budować tylko w portach, w stoczniach, będą budować tylko statki dla Hanzatów. Jesteś Hanzatą, to dla ciebie możemy zbudować. A jeżeli nie jesteś, no to niestety dziękujemy, panu dziękujemy. No to chodzi o to, żeby ograniczyć konkurencję, tak? Czyli jeżeli na przykład zjawi się Holender z Amsterdamu z forsą, to my mu mówimy, nie, też. Jeżeli się zjawią na przykład Włosi z północy Włoch, a zjawiali się Lombardczycy, to też im odmawiamy, bo nie, tu nie wiadomo, co się stanie. I Gdańsk dokładnie od lat 40. XV wieku na zjazdach zaczął się domagać zniesienia tego zakazu. A nawet potem był taki rajca gdański, nasz ulubieniec, bo myśmy już kiedyś o nim rozmawiali dawno temu, Bernd Pawest. I on wygłosił taką mowę, gdzie powiedział, że w Gdańsku jest wszystko. Jest stocznia, jest drewno, są ludzie do pracy, są powroźnicy, czyli do kręcenia lin, są rzemieślnicy szyjący żagle, jest żelazo szwedzkie potrzebne nam do wykończenia tych statków, jest drewno, co najważniejsze właśnie z tej Polski, a nie mamy zamówień i prosimy was, droga Hanzo, a zwłaszcza Lubeko, żebyście się zgodzili, żebyśmy mogli jednak budować. No i Lubeka się nie zgodziła, a Gdańsk swoimi tam ścieżkami, drogami, meandrami i tak zaczął budować. Co było na koniec XV wieku super dochodowe, no później zaczęło się mścić, bo rzeczywiście ta konkurencja zaczęła tropić.
8: No ale zanim nadszedł koniec XV wieku, to jeszcze wcześniej była połowa XV wieku, czyli zrzucenie zwierzchnictwa zakonu krzyżackiego i hołd złożony Kazimierzowi Jagiellończykowi, czyli zmiana protektora, krótko mówiąc.
9: Tak, ta zmiana protektora, to jest ciekawe też, bo Związek Hanzatycki był takim związkiem tej Hanzy Niemieckiej, był takim związkiem, który działał jakby ponad granicami, czy w ogóle trudno mówić o granicach jeszcze, chociaż oczywiście były kamienie wyznaczające, ta ziemia należy do mnie, a ta do ciebie. Nie było jeszcze praktycznie, dopiero się zaczynały się takie dokumenty, które dzisiaj nazywamy paszportami. I Związek Hanzatycki działał jakby był taką organizacją, no nie chcę powiedzieć ponadnarodową, bo to też jest kością kształtowania się narodów, ale był taką organizacją ponad właśnie panami feudalnymi. To znaczy ktoś mógł na przykład być poddanym króla polskiego na przykład w Krakowie i mieć bardzo dobre układy hanzatyckie w Lubece. Ktoś mógł być poddanym krzyżackim, zmienić to poddaństwo na poddaństwo polskie i też sobie dobrze radzić. I jedna rzecz na pewno, którą powoli przy badaniach widzimy, albo już od dawna widzimy, to, że ta dyplomacja Kazimierza Jagiellończyka była zupełnie od morza odwrócona. Ona była nastawiona na wschód, ona była nastawiona na Wielkie Księstwo Litewskie, ona była nastawiona na Europę Centralną, tak jak dziś o niej mówimy, czyli na Czechy i na Królestwo Czech i Królestwo Węgierskie. Stąd myślenie, że król Kazimierz Jagiellończyk będzie tak zarządzał i tak się interesował tym wszystkim, tymi sprawami morskimi, jak to robili krzyżacy, którzy byli zaangażowani też w ten handel dalekomorski, no okazało się dość złudne i nawet było kilka przypadków takich pewnych kompromitacji dyplomatycznych, ale nie wiem, czy mamy czas, żeby o nich mówić.
8: Pewnie, że tak. O kompromitacjach pani profesor zawsze.
9: Okej. Znaczy, to było tak, że no po prostu gdańszczanie, tak jak Rada Miasta Gdańska, tak jak czyniła to za zakonu krzyżackiego i kiedy prosiła wielkiego mistrza, na przykład Pawła Zulsdorf, on dużo wspierał różnych działań hanzatyckich Gdańska, to prosimy, żeby wysłać do jakiegoś króla list i poprosić, żeby nas wsparł, przypomnieć, że są przywileje. No i zwykle ta dyplomacja krzyżacka działała bez zarzutów, natomiast dyplomacji polskiej zdarzały się pomyłki. Taką najsłynniejszą pomyłką była pomyłka, kiedy zamiast do króla Ludwika XI, króla Francji, zaadresowano list do już nieżyjącego od kilku lat jego ojca Karola. No i gdańszczanie nie wiedzieli, co zrobić z taką pomocą, tu daje w łapki tą pomoc ze strony króla polskiego i w pewnym momencie już nawet zaczęli prosić kancelarię polską, tak się zorientowali, że coś, że tutaj z tymi imionami nie za dobrze to wszystko wygląda. W związku z tym zwrócono się do kancelarii polskiej, żeby co? Żeby już nie wpisywać imion, że oni wpiszą sami imię króla. I takie mamy zachowane nawet, że przychodzi po prostu wykropkowany, a oni wiemy, że oni już wysyłają oryginał z pisanym odpowiednio imieniem. Także mamy takie wtopy. No i oczywiście to wiadomo, że nikt z polityków nie lubi, żeby jego imię mylić.
8: Tak, wspomniała pani o tym związku handlowym i siłą Hanzy wydawało się to, że no, mogła stworzyć swoiste embargo handlowe, tak? Czyli z tymi handlujemy, z tymi nie handlujemy. Jeżeli należy do związku, to masz przywileje, a jeżeli nie, no to nie. No ale no właśnie, Gdańsk raczej miał swoje ścieżki, jednocześnie nie będąc w Hanzie, czyli na przykład właśnie a to z Anglikami, a to z Holendrami pod stołem. Czy w jaki sposób można myśleć o tym gdańskim pragmatyzmie handlowym, że on trochę rozsadzał Hanzę od wewnątrz?
9: Nie, znaczy ja bym nie nazwała akurat Gdańska, nie dlatego, że jestem z Gdańska, że on rozsadzał Hanzę od wewnątrz. Raczej po pierwsze tak, nie odgrywał w tej Hanzie takiej, tych pierwszych skrzypiec nie grał. Ale był na tyle skuteczny, że kiedy potrzebował nacisku Lubeki, to jakiegoś polityczno właśnie ekonomicznego, to taki uzyskiwał. Natomiast oczywiście, że w naturze ówczesnych kupców, a zwłaszcza Szyprów, leżało to, a może nawet zobowiązywało ich do tego prawo, które mówiło, że szyper ma obowiązek dowieźć towar i to jest dla niego najważniejsze i dobrze sprzedać. Czyli w pewnym momencie nie może się oglądać, że ma tu jakieś przepisy i musi się ich trzymać a litera, tylko no, też musi jakoś lawirować. I kontakty z Anglikami, oni, Hanzeaci, w ogóle mieli przecież przywilej na to, żeby handlować właśnie w Anglii. Mieli swoją taką jednostkę administracyjną, polityczną, ekonomiczną, kulturalną, światową, czyli taki budynek administracyjny nad Tamizą, w którym to sobie tam biesiadowali, ale również zarządzali. Czyli mieli prawa od królów angielskich, od czasów Edwarda III, czyli od XIV wieku Hanzaci mieli prawo do prowadzenia handlu z Anglikami. Problem polegał na tym, że nie zawsze ci poddani króla angielskiego chcieli handlować na tych zasadach, na których chcieliby to robić Anglicy i po prostu po ludzku zwykle dochodziło do konfliktów w karczmach, w tawernach, kiedy panowie za dużo wypili, albo nie za dużo wypili, ale coś sobie powiedzieli jedni drugim. To też jest ciekawe, że te języki wtedy jeszcze nie były, to znaczy ten język dolnoniemiecki, czy ten język jakiś tam średniowieczny angielski były na tyle mieszanką taką, że przezwiska można było zrozumieć i się obrazić. No to dochodziło po prostu do takich wypadków, że ktoś kogoś do Tamizy wrzucił, podtopił, spalił statki i wtedy wybuchała afera i wtedy trzeba było wkraczać. Wtedy starsi kantoru, bo te właśnie jednostki administracyjne w Londynie, w Brugi, w Nowogrodzie Wielkim, w Bergen, bo to były takie cztery sieci podstawowe, to one wtedy musiały zacząć działać, tak? Czyli rozpoczynało się jakieś posiedzenie, starsi kantoru radzili, co zrobić i wtedy podejmowano pierwszą taką drogę polubowną. Najpierw poprosimy ich, żeby oddali, najpierw poprosimy ich, żeby przeprosili, najpierw poprosimy ich, żeby zwrócili pieniądze, a potem dopiero będziemy eskalować konflikt. Ten konflikt starano się starano się go w jakiś sposób, powiedziałabym, tę bombę o opóźnionym zapłonie rozbroić, a jak to się nie udawało, no to dopiero sięgano po argumenty wojenne. No ale znowu, z punktu widzenia Anglików, którzy byli narodem morskim i którzy co chwila tam po prostu patrolowali kanał angielski, który niesłusznie uważali, że Francuzi nazywają
8: La Manche,
9: no to ci Anglicy po prostu zawsze znajdowali jakiś pretekst, żeby się wytłumaczyć, choć od czasu do czasu, na co wskazują też dokumenty, płacili odszkodowanie na przykład gdańszczanom, którzy zostali pokrzywdzeni i sąd, angielski sąd królewski to wykazał.
8: Jest to ciekawy wątek, ale myślę, że porozmawiamy o nim jeszcze więcej po informacjach, bo te zbliżają się. No bo znowu handel morski to nie tylko słoneczko i po prostu prosta droga od portu A do portu B, no ale także różnego rodzaju sztormy, wypadki, piraci i tak dalej, i tak dalej. No i ciekawe jest, jak Hansa sobie radziła z tego typu rzeczami. Krótko mówiąc, w jaki sposób realizowała ideę, którą dzisiaj byśmy nazwali ubezpieczeniem. Tak, no bo wiadomo, że komuś tam coś utonęło, komuś coś ukradli, ktoś coś zgubił, jakiś statek zatonął lub został uszkodzony. I czy Hansa myślała o tym, no w takim razie, jak zarządzać ryzykiem? O tym będziemy rozmawiać między innymi po informacjach. Gościem jest pani profesor Beata Morzejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy.
7: Autopromocja.
10: W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny. Nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko. Zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Iran nie prowadzi obecnie rozmów z USA, dyskutuje natomiast z Omanem o tymczasowej trasie dla statków przez cieśninę Ormus, poinformował rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghei. A wczoraj prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie negocjacji z Iranem. Dopóki Stany Zjednoczone będą dopuszczać się naruszeń wstępnego porozumienia rozejmowego, nie będzie żadnej znaczącej zmiany w cieśninie Ormus, powiedział Baghei, dodając, że osiągnięcie porozumienia z Omanem w sprawie trasy nie wystarczy, aby ponownie otworzyć cieśninę. Również wczoraj prezydent Trump ogłosił, że powstrzyma się od dalszych ataków na Iran o poziomie siły i mocy niespotykanym od czasów II wojny światowej, pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia, w szczególności w sprawie cieśniny Ormus, zablokowanej przez Iran w pierwszych dniach marca. Szczątki, które wczoraj znaleziono w Ciechanowie, należą do mężczyzny. Jego zgon nastąpił zapewne zimą, bo na to wskazuje znaleziona odzież, a jego tożsamość będzie ustalana, przekazała prokuratura. Przy zwłokach był też telefon komórkowy i notatnik. W sobotę spacerujący z psem ulicą Płocką znaleźli fragment dłoni. Rozpoczęte przeszukiwanie okolicznych terenów doprowadziło do odnalezienia w zaroślach ludzkich szczątków w stanie znacznego rozkładu. W tej sprawie śledztwo prowadzą policja i prokuratura. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całej Europy pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także więcej policjantów mierzących szybkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich. Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
11: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
1: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym, obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły już czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacenie wiąże się teraz z dużym ryzykiem.
11: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli. Nawet 34 stopnie pokażą dzisiaj termometry w Polsce. Tyle może być miejscami na Podkarpaciu. W całej Polsce w okolicy 30, najchłodniej około 25 w Suwałkach.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest pani profesor Beata Morzejko, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, Hansa, morze, żagle, przygoda, piraci. Co z tymi ubezpieczeniami? Albo w jaki sposób zarządzano ryzykiem?
9: Z ubezpieczeniami to za chwilę. W jaki sposób zarządzano ryzykiem? Ryzyko było oczywiście duże, bo mamy sztormy i różną pogodę, a na Bałtyku nawet współcześnie to stanowi problem. Wówczas, czyli gdzieś tam w XIV wieku, Związek Hanzacycki wymyślił coś takiego jak ograniczenie żeglugi, zakaz właściwie żeglugi od 11 listopada, czyli od święta świętego Marcina, do 22 lutego, czyli Matki Boskiej i świętego Piotra, ponieważ uznano, że właśnie między listopadem a lutym, i to też nawet dzisiaj widać, jest dość niebezpiecznie na Bałtyku. Są sztormy, są burze śnieżne.
8: Czyli na świętego Marcina wiatr ostro zacina.
9: Zacina, tak. Bardzo ładnie. To było, nawet były takie utwory dla dzieci, że dzieci się tak uczyły rymowanek. Ale wracając, i Hanzeaci mieli zakaz wychodzenia dużymi statkami, dużymi jednostkami. Mogły tylko krążyć stateczki dowożące śledzie, bo to jest epoka, kiedy też dotycząca postów, czyli musimy mieć świeży dopływ ryb, niekoniecznie świeży, ale ryby, i stateczków z pocztą. Natomiast jeżeli ktoś w czasie żeglugi został zaskoczony 11 listopada, bo jeszcze nie dotarł do macierzystego portu, czyli na przykład nie wrócił do Gdańska, to miał obowiązek zawinąć do najbliższego.
8: Na święta oczywiście obchodu niepodległości.
9: No nie, no jasne, wiemy, że nie. Tylko świętego Marcina, to był bardzo ważne, to była bardzo ważna data w średniowieczu.
8: Bo gęsi przypływały z Gdańska.
9: Przypływały
8: z
9: gęsi, nie do Gdańska. Ale gęsi też, ale był to czas płacenia podatków. I to było bardzo ważne. Każdy ten 11 listopada miał wryte w pamięć, że albo jak był po stronie państwo, to my, to wtedy czekał, aż poddani przyniosą te różne dary i pieniądze, a jak był po tej drugiej stronie, no to musiał wysupłać z woreczka trochę monet albo jakieś rzeczowe. No, czyli wracając do tego zarządzania ryzykiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to prawo morskie, które bazowało na różnych kodeksach zachodnioeuropejskich, na prawie orleońskim, ale też na prawie z Wisby. I tutaj taki kodeks w Gdańsku mieliśmy od XV wieku, który mówił, kiedy można wyjść w morze, kiedy obserwujemy, jak obserwujemy pogodę, te słynne okrzyki, kiedy kapitan przed wyjściem w morze musi krzyknąć, że panowie, mamy wiatr, a marynarze odpowiadają trzykrotnie, to jest po to, żeby zrzucić... Tak, mamy wiatr. Mamy wiatr.
8: Po niemiecku?
9: Tak, po niemiecku, oczywiście. No, po niemiecku albo w jakimkolwiek języku, w jakim mówią i są zrozumiani. Ale to nie chodziło o to, żeby sobie pokrzyczeć mamy wiatr, tylko o to, żeby zrzucić, podzielić nie zrzucić, a podzielić odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest przede wszystkim na tym, jak przebiega żegluga, spoczywała na kapitanie, ale też oczywiście na sterniku, ale też była dzielona między załogę i dlatego były różne i kary, i nagrody przewidziane za niesubordynację albo za jakieś przewinienia. A z drugiej strony prawo też starało chronić się na przykład marynarzy przed jakimś kapitanem, który chciałby się na nich, nie wiem, mścić, nie płacić albo nie karmić ich. Także to wszystko było mocno, mocno skodyfikowane i było skodyfikowane, czyli zarządzane prawnie również to, co się dzieje, kiedy statek na przykład zaczyna nabierać wody, wchodzi na mieliznę, czy ścinamy maszt, czy nie ścinamy, kogo najpierw ratujemy, że towar jest bardzo ważny, choć ludzie również. Natomiast co do ubezpieczeń, to w ogóle, gdy chodzi o Hanzę i świat hanzatycki, to w porównaniu z narodem również morskim, czyli Włochami, tu niestety te ubezpieczenia działały bardzo w Hanzie słabo. Zresztą też taka instytucja ważna w handlu średniowiecznym włoskim, czyli banki. Tu Hansa oczywiście obracała kredytem i pożyczała i miała też ustawodawstwo na przykład zakazujące pożyczki bodmeryjnej, czyli pożyczki, którą gwarancją spłaty był sam statek, czyli mówiąc krótko, potrzebujemy natychmiastowo pieniędzy, więc zastawiamy statek i potem jesteśmy w jakimś kłopocie strasznym, bo nie jesteśmy w stanie tego statku odzyskać. Także Hansa tego zakazywała, zakazywał cały świat średniowieczny, zakazywał kiedyś świat starożytny, ale praktyka znowu była inna, czyli od czasu do czasu dochodziło do pożyczek bodmeryjnych. Natomiast w Gdańsku w 1462 roku powstało takie chyba pierwsze gdańskie, zaraz słuchacze napiszą, że nie, ale dobra, pierwsze gdańskie towarzystwo, które miało pomysł, że będzie ubezpieczać statki. I najpierw próbowano to jakoś tam przez kilka tygodni organizować. Nawet została założona księga, w której miano wpisywać te imiona statków, pewnie szyprów i kwotę wartości statku i jakąś tam kwotę od ubezpieczenia. No dość powiedzieć, że cała impreza skończyła się jednym wielkim krachem, ponieważ no po prostu nie było chętnych do tego, żeby się tylko niewielu szyprów czy też armatorów, właścicieli statku zdecydowało się na takie ubezpieczenie. Trzeba też, ale z kolei gdańszczanie, a też inni hanzeaci, mieli inny pomysł. Otóż oni nie inwestowali indywidualnie całego swojego kapitału, wszystkich swoich dochodów w budowę jednego statku, tylko dzielili się odpowiedzialnością. Czyli i tutaj będę musiała wspomnieć o kim zawsze przy tej okazji mówię, czyli pani doktor Charlotta Bremer, jedna z pierwszych kobiet historyczek, która ukończyła Technische Hochschule, czyli dzisiejszą Politechnikę Gdańską, studiując tam historię i zajmując się, ponieważ jej ojciec był gdańskim armatorem statków, ona żyła w dwudziestoleciu międzywojennym i ona napisała doktorat poświęcony właśnie temu, że gdańszczanie byli tacy sprytni i tacy mądrzy, i tacy zapobiegawczy, bo budowali statki na współudział. Mieli na przykład jeden statek 1/4 swoich dochodów, drugi statek, nie wiem, tam 1/16, czyli podział kapitału pozwalał im w razie czego...
8: Czyli nie wszystkie jajeczka do różnych koszyczków.
9: Nie wszystkie jajeczka do tak, no pewnie tak, ale nie, czyli nie spotykała ich później taka historia jak z kupcem weneckim, który wszystko postawił na jedną kartę, łącznie ze swoim ciałem później, czyli nawiążemy do Szekspira i niedawno zakończonego festiwalu szekspirowskiego. Ale mówiąc już całkiem serio, to było to jakby zastępował, to była też taka forma, powiedziałabym, myślenia zabezpieczającego się, tak? Zabezpieczającego swój płyt.
8: To skoro było tak idealnie, tak pięknie, nie, no nie, i romantycznie, było. To dlaczego Hansa upadła? Czy śledzie?
9: Wiele przyczyn. No po pierwsze, dzisiaj chyba ktoś gdzieś wrzucił, że biblioteka nasza, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk wrzuciła taką ładną rycinkę, informację na swojego Facebooka, że dzisiaj jest jakaś tam kolejna rocznica, 3 sierpnia Krzysztof Kolumb wyruszył w morze, tak? Czyli otwarcie się na inny zupełnie rodzaj handlu i dalekomorskości, o której się śniło marzycielom, a które Hansa być może przegapiła. To jest pierwsza sprawa, czyli odkrycia geograficzne, pójście na zupełnie inny wymiar, prawie kosmiczny tego handlu. Następna bardzo ważna rzecz, że ja bym może nie stawiała ich na podium. Śledzie też, ale
8: bo lubię śledzie, dlatego pytam.
9: Ale państwa narodowe, czyli już brak możliwości na działanie takiej organizacji, która jest ponad nacjami, która chce być jakaś międzynarodowa, multikulti, a tu przychodzą konkretne merkantylistyczne zachowania, czyli tylko nasz produkt jest najlepszy, kupujcie tylko francuskie, tylko angielskie, tylko niemieckie, tylko polskie i broń Boże niczego innego. To też zaważyło na kryzysie, czyli takie bardzo mocne zamknięcie się, granice, wszystkie cła, zero już przypływu, swobodnego przepływu osób, swobodnego przepływu kapitału, tylko wszystko pod kontrolą. To, no i tak śledzie, czyli reformacja, która przyjęła się w części, zwłaszcza miast wchodzących w skład Hanzy, miast niemieckich, gdzie odrzucono posty,
8: A śledź był postną rybą.
9: No, a jeszcze jedną rzecz śledź zrobił sam z siebie, to znaczy, i to prawdopodobnie, coś prawdopodobnie z ekologią jest związane, ale to już nie wnikam badawczo, że te ławice śledzia, czyli tam, gdzie one żerowały w okolicach Wisby, tam, gdzie były te właśnie punkty połowów, że one się oddaliły, przepłynęły w jakieś inne miejsce, w inne żerowisko.
8: Bo ten najdroższy śledź kombinuje, gdzie tu dzieci mieć.
9: Aha, tak? Coś takiego
8: była.
9: Jest?
8: Wali w górę, wali w dół, kuter ping-pongowy stół.
9: Taka szanta piękna.
8: Tak,
9: dobrze.
8: Oczywiście.
9: Dobrze, doskonale.
8: Wyszliśmy o trzeci... No dobrze, nie
9: wyszliśmy. No dobrze, nie, bo właśnie to jest bardzo ciekawe. Piosenki marynarskie tu też jest ciekawe. Natomiast tak, no więc wszystkie te przyczyny złożone razem jak taka kostka Rubika albo puzzle zadziałała przeciwko Hansie. Próby odrodzenia jej w początkach XX wieku były próbami też takimi bardzo odgórnymi, ale już takiego właśnie myślenia państwa niemieckiego centralistycznymi i raczej wracano do tego jako do sentymentu pewnej historii, którą się opowiada.
8: No i teraz gdyby spojrzeć na ten wzlot, sukces i upadek Hanzy, to czy jest jakaś lekcja, którą moglibyśmy z tego wyciągnąć na dziś?
9: Mnóstwo,
8: myśląc o Unii na przykład.
9: Mnóstwo lekcji, no. Tak. Ja zawsze to mówię moim studentkom i studentom. Tak, jest lekcja, duża moralna lekcja. Jak się łamie zasady solidarności? Na przykład Hansa mówi, że z kimś tam nie handlujemy, bo jest niekorzystny dla całych interesów Hanzy. I wystarczy, że jedno miasto się wyłamuje. No to nie jest to dobre. To po pierwsze. Po drugie, już nie same, czyli Hansa jako jednak mimo wszystko, mimo tych zlotów, upadków, bo pan redaktor słusznie powiedział, że to nie było sielankowo, nie było sielankowo, ale mimo wszystko ta organizacja no właśnie w tym XV wieku dobrze działała. Dobrze działała ku rozwojowi ekonomicznemu tych, którzy do niej należeli. I ta solidarność była później łamana. No i też niestety to, o czym dzisiaj też rozmawiamy, czyli kwestia, dlaczego Hansa przestała wówczas istnieć, no właśnie, bo interesy państw narodowych, tak? Czyli te narodowe partykularyzmy.
8: Nie zapominajmy, pani profesor, najważniejsze rzeczy. Jak się nie zachowuje postów, to zawsze coś złego z tego...
9: Ach nie, to te posty. Nie, przepraszam bardzo, protestanci zachowywali posty, tylko ograniczyli je do jakichś bardzo ważnych i potrzebnych okoliczności, a nie trzy razy w tygodniu jeszcze w Wigilię każdego ważniejszego święta kościelnego, czyli to wypadało mniej więcej 1/3 roku w poście. No to nikt tego nie wytrzyma.
8: Mówi pani profesor Beata Morzejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska.
12: Autopromocja.
13: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
7: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
21: Słuchaj, Marian.
20: No?
21: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
21: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
21: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
22: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
0: dalej masz. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.40, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informację Tok FM. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Jak stwierdził kardynał, nie zna sprawy, ponieważ w tym czasie przebywał w Watykanie jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Przed sądem okręgowym w Krakowie od połowy czerwca toczy się proces o 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim dla mężczyzny, który w latach 1984-89 jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez ówczesnego proboszcza księdza Jana W. Jednym ze świadków w procesie jest kardynał Stanisław Dziwisz. Zdaniem adwokatów ofiary mógł on wiedzieć o działaniach Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Są problemy na krajowej drodze numer 32 w Lubuskiem. Na wysokości zjazdu z drogi do wsi Radomie w okolice Zielonej Góry zderzyły się 4 auta. Na razie droga jest zablokowana i jak twierdzą służby, może tak być nawet przez kilka najbliższych godzin. Na miejscu pracują policjanci i ustalają przebieg i przyczynę zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie został poważnie ranny. Objazd został zorganizowany lokalnymi drogami przez pobliskie miejscowości. A to teraz jeszcze historia z łódzkiego Żgowa. Ku przestrodze tamtejsza drogówka złapała mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50, mówi komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
12: 24-letni kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
1: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Jazda taką modyfikowaną hulajnogą jest nielegalna. W skrajnych przypadkach grozi za to nawet 30 tysięcy złotych grzywny. Sporo chmur pojawia się dzisiaj na niebie i wieczorem oraz w nocy może z nich spaść deszcz. Bardzo gorąco dziś, zwłaszcza w południowej połowie Polski. Termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej jest Malina Prześluga, dramatopisarka, pisarka, kulturoznawczyni, kierowniczka literacka i dramaturzka Teatru Animacji w Poznaniu. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
14: Spotykamy się, bo do księgarń trafił zbiór dramatów. Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy dramatów, oczywiście autorstwa Maliny Prześlugi. Państwo znają tę autorkę, jej teksty z pewnością z różnych inscenizacji, z różnych realizacji, bo to jest teatr i dla dorosłych, i dla dzieci. A czy wszystko jest dobrze? Czy jesteśmy szczęśliwi? Czy to szczyt ironii, czy to szczyt naiwności?
24: To jest jedno i drugie chyba, bo ja bardzo staram się myśleć o świecie tak, jakby ten świat bardzo się starał być w porządku i tylko po prostu czasem mu nie wychodzi. Jakoś pielęgnuję w sobie taką wiarę w dobro i w dobre intencje, więc trochę ten tytuł jest myśleniem życzeniowym oczywiście, trochę jest o tym, jakbyśmy się wszyscy chcieli czuć. Ale w tym jest też zaklęty taki, myślę, kult myślenia i to parcie na szczęście za wszelką cenę, prawda? Na tą taką jakąś, nie wiem, hedonię i ciągle dopaminowanie się. Więc tam chciałam, żeby sporo w tym tytule się mieściło. Ale zarazem jest to też tytuł jednego z dramatów, które są w tym zbiorze.
14: Oczywiście. To jest tytuł napisanego już kilka lat temu przez panią dramatu.
24: Tak, najstarszy w tym zbiorze.
14: Miał swoje realizacje na deskach teatrów. Skąd w ogóle dobór takich, a nie innych sztuk?
24: Zależało mi na tym, żeby ten zbiór był możliwie najświeższy. To jest faktycznie tytułowa sztuka, czyli Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Jest troszeczkę wyjątkiem, bo No ona faktycznie jako jedyna została napisana jakiś czas temu, ale wydawca bardzo chciał ją w tym tomie zamieścić. Stąd też pomysł na to, żeby cała antologia miała ten tytuł. Ale pozostałe teksty to są teksty w zasadzie z ostatnich kilku lat. Dwa z nich są w ogóle nigdzie jeszcze nie publikowane, ani nie wystawiane. Ja uważam w ogóle, że dramat jest takim narzędziem do dość wczesnego diagnozowania rzeczywistości i odpowiadania na jej potrzeby. I tak naprawdę potrzebuje najmniej czasu, żeby o pewnych sprawach opowiedzieć, więc myślę, że kluczem tutaj była no, jakaś taka świeżość i aktualność tych tekstów.
1: Pisze pani zawsze z myślą o scenie?
24: Gdy piszę dramat, czy gdy piszę... Szczerze mówiąc, łatwiej mi jest nie myśleć sceną. I myślę, że już mam na tyle doświadczenia przez... Już pracuję zawodowo, jakby w teatrze, w próbach, w tym procesie całym aktywnie kilkanaście lat, więc wydaje mi się, że już mam gdzieś podskórnie, jakoś organicznie wdrukowany taki barometr tego, co zadziała, co nie zadziała, w tym sensie, co jest możliwe na scenie do zrealizowania, a co tylko w mojej głowie. I po prostu z tą jakąś taką podświadomością chyba przestaję myśleć sceną, gdy piszę. Myślę tym światem, myślę bohaterami z krwi i kości i raczej staram się po prostu opowiadać historię z życia, albo niekoniecznie z życia, tylko z jakiejś, nie wiem, szalonej wyobraźni czy pokręconej głowy, bo też przecież piszę czasami historie fantastyczne dla dzieci. Ale zauważyłam, że jak zaczynam myśleć kluczem sceny, to działają takie mechanizmy blokujące. Albo wtedy zastanawiam się, może to nie zadziała, może to będzie za trudne do zrealizowania, albo a może się to nie spodoba. I jak odpala mi się lampka, spodoba, nie spodoba, to robię 10 kroków wstecz, bo bardzo nie chciałabym kierować się tą intencją pisząc.
1: Najczęściej to, co pani widzi na scenie, jest pani wyobrażeniem o danym tekście, czy jednak sporo jest tutaj zaskoczeń?
24: W ogóle nie jest, bo właśnie tu jest ta pułapka. Ja sobie wyobrażam realny świat. Na przykład jak już tak kręcimy się wokół tego tytułowego dramatu, Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi, to on jest w zasadzie o wojnie, o uchodźcach. Odwrócone są tutaj role, bo to my Polacy jesteśmy uchodźcami i jakby obserwuję ten świat z tej perspektywy. I w ogóle pisząc ten dramat, ja myślałam faktycznie o tym przedzieraniu się przez kurz, błoto, brud, o tych realnych miejscach istniejących gdzieś tam w świecie, a nie o tym, że aktorzy na scenie się kotłują, bo wtedy pewne rzeczy, mam wrażenie, tracą autentyczność w mojej głowie. I wolę chyba pisać właśnie myśląc o tych realnych sytuacjach i dlatego też staram się w tych dramatach stosować jak najmniej didaskaliów, bo jednak didaskalia są wskazówkami dla realizatorów, jak ma to wyglądać w teatrze, no a w moim przypadku to wcale nie jest aż takie ważne. No. Więc chyba też fajnie one się dzięki temu, mam nadzieję przynajmniej, czytają w takiej lekturze osobistej, jako po prostu dzieło literackie.
1: Bardzo ciekawie się czytają, bo czytanie pani sztuk to jest często zaskakujące doświadczenie poprzez układ graficzny. Te zdania skaczą, czasem dzielą je spore odległości. Skąd to się bierze?
24: To są właśnie te moje didaskalia, które są didaskaliami dla każdego odbiorcy. To nie są tylko wytrychy dla realizatorów, to nie jest podpowiedź dla reżysera czy dla aktorów, którzy mieliby to realizować na scenie, tylko chyba to jest jakieś takie echo tego mojego myślenia o dramacie jako o dziele w ogóle do czytania. I ja po prostu sugeruję tym, mam nadzieję, że dość czytelnie, jaki jest na przykład sposób mówienia postaci, na ile ona robi pauzy w wypowiedzi, na ile to jest galop, na ile pewne rzeczy. Tutaj jest też taka sztuka, o której w ogóle niektórzy mówią, że ona jest dramatem graficznym, czyli jeszcze tu jesteś. Bardzo mi na tym zależało, żeby w jakiś prosty sposób, właśnie chodzi o prostotę, żeby on był takim czymś absolutnie oczywistym, jak czytelnik widzi, to wie, pokazać samotność kobiety. Taką nawet nie tyle samotność, coś więcej. Odrębność, odklejenie się od rzeczywistości, w której do tej pory była. Po tragedii, która ją spotkała, to też jest chyba z życia. Czasem trudno nam po jakiejś tragedii, po śmierci kogoś bliskiego zobaczyć siebie w tym świecie, prawda? Dziwi nas, że kurczę, ptaki dalej śpiewają, samochody jeżdżą. Dlaczego? Przecież to wszystko powinno się zatrzymać. No i szukam czasem sposobów, które w prosty sposób to pokażą. I tak myślę, że te moje takie wytrychy wizualne też służą temu, żeby może ułatwić czytelnikowi jakąś ścieżkę rozumienia tych moich intencji.
1: Wspomniała pani o kobiecie, która oczywiście jest niezwykle ważna jako postać, jako figura. Myślę też perspektywa kobieca w pani dramatach, także tych, które oczywiście możemy czytać w tej książce, o której rozmawiamy. To jest taka perspektywa, która staje się ogólnoludzka dla pani?
24: Ja chyba nie używam świadomie kategorii płci w pisaniu, ale też nie uciekam od tych doświadczeń, które mam dlatego, że jestem kobietą. Czyli staram się nie udawać, że jest inaczej i nie udawać, że znam tę drugą perspektywę, bo mam wrażenie, że doświadczenia społeczne kobiet, zwłaszcza uwikłanych w przeróżne role, w stylu rola matki, są jednak odmienne od tych męskich i gdzieś nie chcę dotykać tych obszarów, na których nie do końca się znam życiowo. Łatwiej mi się pisze rzeczywiście bohaterką niż bohaterem, jeśli piszę z myślą o dorosłym czytelniku, ale ciekawe jest bardzo to, że jak piszę dla dzieci, to tam bardzo często używam chłopców i postaci męskich. Gdzieś ciekawa jestem, z czego to wynika, czy to jest jakieś uwarunkowanie społeczne, że my jako dzieci byliśmy niestety, zwłaszcza w tym moim pokoleniu, atakowani tak bardzo tymi męskimi bohaterami, bo przecież w literaturze dziecięcej niestety no, do pewnego czasu przeważała ilość męskich postaci, jeśli chodzi o przygody. I może to gdzieś podświadomie mną kieruje. Staram się z tym walczyć. Ale jak piszę dla dorosłych, to często rzeczywiście tą postacią, przez którą chcę przemawiać, jest kobieta.
1: We wszystkich tych tekstach, zarówno indywidualnie, jak i relacyjnie, że tak powiem, jesteśmy dość mocno pogubieni. Myślę o tym pierwszym tekście w zbiorze. Każdy wciela się tutaj przez chwilę w postać wiodącą. Widzimy świat jego, jej oczami, słowami. Skąd pomysł na taką polifoniczność narracji?
24: To jest dobre pytanie, dziękuję za nie. Dwie rzeczy. Pierwsza jest, bo ta sztuka składa się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza jest dosyć rozbudowaną perspektywą jednej postaci, a druga część jest perspektywami postaci, które ona na swojej drodze spotykała, które są, jak się okazuje, później zupełnie inne i broniące się, mimo że w jej perspektywie się nie broniły. Otóż napisałam najpierw tylko tę pierwszą część, i to była perspektywa kobiety uwikłanej w wiele ról, które mi osobiście są bliskie. I przeczytałam to sobie, zastanawiając się, co właściwie dla mnie z tego wynika i co ja chcę z tym zrobić dalej. I pomyślałam sobie, kurczę, ale to jest chyba niesprawiedliwe. Bo przecież ci wszyscy ludzie, których tam przywołuję, oni są dokładnie tak samo złożeni i tak samo ich życie niesie i czasami muszą się przeczołgiwać przez różne życiowe sytuacje, jak ta główna bohaterka. Dlaczego nie popatrzeć na świat ich oczami? I pojawiła mi się też ta bardzo nośna, no może nie metafora, tylko w ogóle definicja tego, czym jest ślepa plamka w oku. Że my wszyscy mamy taki punkcik w oku, przez który okazuje się, że nic nie widać i nasz mózg oszukuje, że w tym miejscu jest coś, czego tak naprawdę nie widzimy. Czyli trochę to, jak potrafimy sobie narzucić własną perspektywę zamiast patrzeć czyimiś oczami, co jest niemożliwe oczywiście.
1: Ślepa plamka.
24: Więc ja w ogóle bardzo lubię sięgać po empatię, bo to jest taki mięsień, który wszyscy powinniśmy rzeczywiście na co dzień ćwiczyć, a czasami nie ćwiczymy. Tak bardzo skupiamy się na sobie, że ten mięsień empatii nam chyba zanika i obumiera czasem. No a teatr pomaga go gimnastykować.
1: No właśnie, w czym pomaga teatr? Tu pani mówi w tej gimnastyce empatii. A czy pani jest w ogóle pisaniem? Czy to jest rodzaj dialogu najpierw z samą sobą, potem dopiero z ludzkością? Czym jest dla pani w ogóle ten język teatru?
24: Język teatru jako taki jest dla mnie drugorzędny wobec języka jakby mojej wypowiedzi artystycznej, pisania po prostu. To, że ja piszę dla teatru, że teatr jest jakimś narzędziem wypowiedzi, jest w zasadzie, tak się po prostu wydarzyło zawodowo, natomiast ja po prostu potrzebuję pisać. I też piszę prozę, piszę poezję. No jest to jakaś wielka we mnie potrzeba, która trochę mi przypomina głód narkotyczny. Ja po prostu, gdy nie mam możliwości, nie mam dostępu do pisania, czuję się źle, brakuje mi tego bardzo, życie mnie frustruje, a jak piszę, to zaczynam odczuwać ten stan ulgi i jakiegoś takiego wewnętrznego zespolenia, połączenia, czegoś, co mnie karmi po prostu, więc chyba najważniejszy jest dla mnie sam proces pisania, że mogę pewne rzeczy, które we mnie siedzą, przekładać na język.
1: Efekty tego procesu pisania państwo mogą poznać, czytając zbiór dramatów, o którym właśnie rozmawiałyśmy. Wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Zbiór dramatów Mariny Prześlugi, dramatopisarki, pisarki, kulturoznawczyni, tak jak mówiłam, kierowniczki literackiej i dramaturzki Teatru Animacji w Poznaniu. Zbiór wydał Państwowy Instytut Wydawniczy, a ja bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
24: Również bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję tym, którzy pomogli mi ten program, czyli Kulturę Osobistą, przygotować: Jakubowi Paziowi i Pawłowi Ziętarze, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
8: Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Bardzo dziękuję. A teraz, jak to się zwykle mawiało w niedzielę, ogłoszenia parafialne. Bo oprócz programu Owczarek jeszcze prowadzę program Interluda. I ci, którzy tego programu słuchają, wiedzą, że można go słuchać o godzinie 16 w sobotę. Także w najbliższą sobotę o 16 kolejny odcinek. Ale są tacy, którzy mówią, sobota o 16 tego dnia, nie wiem, jestem na plaży, na basenie, na działce, w lesie, śpię, gotuję. No, różne ludzie mają wymówki. W sumie można gotować i słuchać też, na plaży chyba też. W lesie, no, nie wypada trochę. Ale chodzi o to, że ktoś powie, dobra, sobota o 16, kręci nosem. I dlatego, specjalnie dla takich osób, które kręcą nosem w sobotę o 16, ale na przykład zasypiają o północy, w poniedziałki szczególnie, mam propozycję i ta propozycja jest następująca. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, zresztą w zeszły poniedziałek też, może ktoś się zorientował, ale jeśli się nikt nie zorientował, to dzisiaj o 23 będzie powtórka Interludy z, no właśnie nie powiem której, tak żeby też nie zdradzać wszystkiego, ale będzie to bardzo ciekawa rozmowa, wiadomo. W każdym razie dzisiaj o 16, nie, dwa kroki do tyłu. Dzisiaj o 23 Interluda będzie powtórkowa, ale wciąż, jeżeli ktoś kręci nosem na 16, to można. A jeżeli ktoś nie kręci, no to w najbliższą sobotę o 16 także. Także to, tę sprawę, to jest pierwsza sprawa, którą chciałem dzisiaj poruszyć i bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Druga sprawa to jest oczywiście jutro, słyszymy się o godzinie 9 rano w programie Owczarek. Będzie cała masa interesujących tematów. Jeden już lekko zasugeruję dzisiaj. Jest to taki temat, powiedziałbym, patriotyczny, wojskowy, ale też z pewną tajemnicą. No bo proszę sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, ilu w XX wieku mamy w Polsce marszałków? Takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że to będzie pytanie konkursowe. Ilu w Polsce w XX wieku mieliśmy marszałków? No pewnie niektórzy będą się spierali o może marszałka Rokossowskiego albo nie marszałka Rokossowskiego. Także odpowiedź, prawidłowa na odpowiedź na to pytanie pojawi się jutro w programie Owczarek po godzinie 9:00, ale oczywiście proszę słuchać od 9:00, żeby niczego

0: 360. Także dzisiaj, samo południe, TOK 360 i Filip Kekusz, to już za chwileczkę. A to oznacza, że dzisiejszy program Owczarek dobiega powoli końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Olga Tanajewska, Maciej Głogowski, Małgorzata Waszkiewicz, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. A nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Szymon Baluta. Słyszymy się dzisiaj o 23:00, powtórka programu Interluda, i jutro o 9:00 program Owczarek. A za chwileczkę w samo południe Filip Kekusz i TOK 360.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poniedziałek, 3 sierpnia, minęło południe. W weekendzie otwarcia czas na objazd po kraju i polityczną ofensywę. Mateusz Morawiecki chce w najbliższych miesiącach rozpropagować swoje, na razie, Stowarzyszenie Rozwój Plus.
5: Ceny ropy naftowej spadają po tym, jak Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś mogą rozpocząć się kolejne negocjacje z Iranem. Iran mówi, że w tej chwili takich rozmów nie ma.
4: 21 osób zrezygnowało z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, bo chcą pozostać w stołecznych miejskich spółkach. Za kilka minut o tym, jak rozwija się odpartyjnianie spółek w Warszawie.
5: Powiemy też o akcji oszczędzania energii na Węgrzech, bo ograniczona została moc elektrowni jądrowej w Pokrzu.
4: To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska
5: i Filip Kekusz.
4: I zaczynamy od rozwoju sytuacji wokół Mateusza Morawieckiego.
5: To nie jest i nie będzie ugrupowanie centrowe, to PiS bis. Tak politycy obozu rządzącego oceniają aktywność Stowarzyszenia Rozwój Plus, na czele którego stoi były premier. W weekend Morawiecki i jego ludzie zorganizowali spotkanie przy grillu i rozmowy z ekspertami. Teraz zapowiadają objazd po kraju, a w październiku konwencję programową.
4: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, jak na tę aktywność reagują rządzące?
6: Według Patryka Jaskulskiego z Koalicji Obywatelskiej, Rozwój Plus nie jest nową jakością na scenie politycznej.
7: To są dalej ci sami ludzie. Mateusz Morawiecki był twarzą telewizji Jacka Kurskiego. Był twarzą rządu i zmian w wymiarze sprawiedliwości, których dokonywał Zbigniew Ziobro. Oni wszyscy są obarczeni 8 ponurymi latami rządów swojej formacji.
6: W czasie piątkowego wystąpienia Morawiecki dużo mówił o rozwoju gospodarczym, wyzwaniach demograficznych, one oczywiście są, i także o polityce migracyjnej. I właśnie do niej podchodzi w taki sposób.
8: Demografia jest naszym najważniejszym wyzwaniem. Migracja nie jest żadną odpowiedzią na demografię. Nie po to to tutaj zaprezentujemy. Migracja jest elementem współczesności, przed którym albo się trzeba skutecznie bronić, albo trzeba z niej korzystać.
6: To bardzo transakcyjne podejście do migracji i migrantów, odpowiadają rządzący, a eksperci już dodają, że do migracji trzeba podchodzić odpowiedzialnie, postawić przede wszystkim na dobrą politykę integracyjną. A z wystąpień, ale też programów, raportów przygotowanych przez Rozwój Plus wiemy, że ludzie Morawieckiego, gdyby rządzili, chcieliby wprowadzić aplikację dla migrantów, która by śledziła ich aktywność, także wykroczenia. Chcieliby też powołania takiej specjalnej służby na wzór amerykańskiej ICE. Służby, która jest pod obstrzałem krytyków, jeśli chodzi o działania niezgodne z prawami człowieka. Przygotowanie takiej aplikacji to absurdalny pomysł, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Morawiecki tak zabezpieczał graniczne, że w 2022-2023 mieliśmy rekordowe

0: przejścia nielegalnych imigrantów przez polsko-białoruską granicę. Polski rząd doprowadził do tego, że jest dzisiaj naprawdę bezpiecznie, więc każda inna propozycja wydaje mi się na tą chwilę niepotrzebna do rozpatrywania.
1: A ja tutaj w Sejmie dzisiaj w rozmowach z politykami z PiS-u dowiedziałem się, że ten rozwód to może nawet i nie rozwód, na pewno nie trwały. Niektórzy chcieliby ponownego zjednoczenia PiS-u i Rozwoju Plus, ale o tym opowiem już w kolejnych informacjach TOK FM.
2: A to był Maciej Kluczka.
3: Opluł Ukrainkę, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do narodowości.
2: Tak wyglądał w ten weekend atak mężczyzny na kobietę, która siedziała na ławce w centrum Bydgoszczy. Mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat, policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji Bydgoszczy.
4: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
3: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub właśnie gróźb na tle narodowościowym. Za to przestępstwo grożą 3 lata więzienia.
2: W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta.
3: Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca, przypominając, o co będzie walczyć i jakich zmian chce dla Krakowa.
5: Kandyduję w tych wyborach, bo wierzę, że razem możemy zbudować Kraków, który działa dla ludzi, w którym można mieszkać po ludzku, a nie wydawać pół pensji na klitkę z niekończącą się imprezą za ścianą.
2: Sztab Aleksandry Owcy zapowiada, że zbiórka podpisów poparcia ruszy dziś wieczorem, a o sytuacji w krakowskiej polityce będziemy mówić więcej w TOK 360 po 13.20.
3: Spore spadki na rynkach ropy.
2: Wczoraj Donald Trump ogłosił, że jeszcze dziś mogą ruszyć negocjacje o zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent podkreślił, żeby ułatwić rozmowy, odwołał planowany na weekend, jak mówi, potężny atak na Iran.
6: To miał być potężny atak. To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
2: Wśród tematów mają się znaleźć sprawa ciśniny Ormus i irański program jądrowy.
3: Z kolei Iran twierdzi, że nie prowadzi obecnie rozmów z USA, dyskutuje natomiast z Omanem o tymczasowej trasie dla statków przez ciśninę Ormus. Rzecznik irańskiego MSZ-u dodaje, że sytuacja się nie zmieni, dopóki trwać będzie agresja ze strony Stanów.
2: Upały, susza i pożary. Ten sezon nie oszczędza Europy. Strażacy nadal walczą z ogniem, m.in. w Grecji, Portugalii i Hiszpanii.
3: Węgrzy z obawami patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Pokrzu. Jej całkowite wyłączenie groziłoby paraliżem węgierskiego systemu energetycznego. Cezary Jaszczyk.
7: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Jak przekazał premier Peter Modzior, tylko wczoraj udało się zaoszczędzić 700 MW. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu. W czasie, gdy elektrownia działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. Wciąż można uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni w jednym z dni o najwyższym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu węgierski system energetyczny nie straci kolejnych 240 MW energii elektrycznej. Mówił Peter Modzior. Elektrownia wytwarza połowę energii na Węgrzech. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Do sytuacji w Ceucie wrócą dziś unijni ambasadorowie, po tym jak do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka. W Brukseli trwa dyskusja o wzmocnieniu ochrony zewnętrznych granic Unii.
3: Choć kryzys udało się opanować, jego polityczne skutki mogą być długotrwałe, mówiła w TOK FM profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Ale kontekst polityczny wciąż jest niepokojący. Jeśli popatrzymy na, jest list 22 premierów państw członkowskich, są wypowiedzi premiera Słowacji, które zamiast nawoływać do solidarności wspólnotowej i walki o wspólną politykę migracyjną, obciążają rząd Hiszpanii.
2: W liście związanym z tą sytuacją liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.
3: Ultimatum minęło. Warszawscy politycy zdecydowali albo partia, albo miejska spółka.
2: Większość zasiadających w zarządach wybrała pracę na rzecz stolicy i rzuciła legitymację partyjną.
3: Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku polityków będących w radach nadzorczych. Tu często polityczne przywiązanie brało górę.
2: Jak prezydentowi stolicy idzie od politycznie niemiejskich spółek, sprawdzał Błażej Kulesza.
9: Zmiany to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezydentowi stolicy zarzuca się, że miejskie spółki, takie jak chociażby Szpital Południowy, są przechowalnią dla partyjnych nominatów. Stąd też ultimatum, jakie postawił wszystkim działaczom. Albo miejska spółka, albo partia. Termin minął z końcem lipca. Wyniki są dla niektórych sporym zaskoczeniem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii.
9: To nic innego jak dobry PR-owy ruch, odpowiadają radni opozycji, mówi Dariusz Figura, szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta.
11: Mam ogromne wątpliwości, a raczej mam głębokie przekonanie, że to będą właśnie takie ruchy pozorne, że teraz jesteśmy mdział bezpartyjni, a za chwilę będziemy działu partyjnymi, ale nadal oczywiście fachowcami, jak to zwykle w Koalicji Obywatelskiej bywa.
9: Pytani przeze mnie sami zainteresowani niechętnie opowiadają o motywach swoich decyzji. Koledzy radni za to nie wykluczają powrotu polityków do partii, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
12: Zapraszam. Znaczy, jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście aktywnym być politycznie, no to nie widzę tu przeszkód. To jest też tak, że no nie ulegajmy jakiejś takiej histerii, że osoba z legitymacją partyjną to jest osoba, która nie może być odpowiednio wykształcona, czy nie może posiadać umiejętności zarządzania spółką, czy to publiczną, czy prywatną.
9: Część polityków wnioskowała, by podobne ograniczenia jak odpolitycznienie spółek wprowadzić także w Urzędzie Marszałkowskim, ale jak na razie inicjatywa nie spotkała się z aprobatą polityków. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: 12:10, w studiu z nami Marta Jałoszyńska, radna Warszawy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro.
13: Martyna,
2: najmocniej przepraszam. Martyna Jałoszyńska, radna Warszawy z klubu Lewicy. To pani jako pierwsza postulowała odpartyjnienie miejskich spółek. No i teraz, biorąc pod uwagę, że minęło ultimatum przekazane członkom Koalicji Obywatelskiej przez Rafała Trzaskowskiego i to ultimatum, efekt tego ultimatum słyszeliśmy przed chwilą, to już będzie tak, że miejskie spółki nie będą miały nic wspólnego z partią?
13: No, myślę, że to jest przedwczesne od ogłaszania sukcesu. Na pewno to jest, ja się cieszę z tego, że tak dużo osób zrezygnowało z członkostwa w partii, chociaż tutaj oczywiście pojawiło się to, że mogą zawsze wrócić i tak dalej, ale jednak chodzi tutaj o jakieś też symbole. Natomiast te rady nadzorcze spółek i zarządy spółek to jest, po pierwsze, to jest tylko w Warszawie, a wiemy doskonale, że panuje taka niepisana zasada, że jak chodzi o część polityków, to znajdują sobie stanowiska w spółkach wojewódzkich, a radni sejmikowi w spółkach miejskich i tak dalej, więc...
2: Ich rodziny też zawsze gdzieś się znajdują.
13: Więc myślę, że dobrze byłoby też dążyć do tego, żeby to było egzekwowane na poziomie wojewódzkim. A druga sprawa jest taka, że no tutaj nie chodzi tylko o rady nadzorcze i o spółki, ale też o bardzo wiele innych instytucji publicznych. No mieliśmy sytuację Muzeum Literatury, gdzie zatrudniona była pani radna Beata Michalec. Tam doszło nawet do konfliktu z ministerstwem, które też próbowało interweniować w tej sprawie. Radna Michalec zrezygnowała niedawno, właśnie też trochę na fali tej całej awantury, twierdząc, że została zaszczuta. Natomiast no, to jest tylko przykład partyjnych działaczy, członków Koalicji Obywatelskiej w różnych instytucjach miejskich czy w urzędach. Jest naprawdę bardzo dużo. I jakby co do zasady, ja się zgadzam, że to nie jest tak, że ktoś, kto ma legitymację partyjną, nie może aplikować do pracy do urzędu, prawda? Ale jeżeli jest obsadzany na przykład bez konkursu na takie stanowisko i jeżeli okazuje się po sprawdzeniu, że na przykład w radach nadzorczych dziwnym przypadkiem było 20 37 działaczy z konkretną legitymacją partyjną, no to widzimy tutaj jakiś problem systemowy.
2: Ale skoro mówi pani o tym problemie systemowym, który jednocześnie nie wyklucza jednostkowych przypadków, w których nie ma konfliktu interesu między kimś, kto aplikuje na przykład do Rady Nadzorczej Spółki Miejskiej, a tym, że ma legitymację partyjną, no to w jaki sposób to utransparentnić na przyszłość, żeby nie robić tego, żeby nie było potrzeba Szpitala Południowego, żeby do czegoś takiego dochodziło?
13: No uważam, że powinniśmy mieć bardzo transparentne procedury rekrutacyjne. No nie może być tak, że obsadzamy, że te stanowiska są obsadzane bez żadnych konkretnych wymogów, bez konkretnego konkursu. Nie może być też tak, że w sytuacji, w której na przykład ministerstwo zgłasza zastrzeżenia, w której są publiczne apele, gdzie eksperci, działacze z różnych stron zgłaszają zastrzeżenia, to władze miasta kompletnie to ignorują, bo liczą, że zostanie zamiecione pod dywan tylko dlatego, że to jest ich koleżanka partyjna. No tutaj na pewno, no uważam, że to nie jest jakby zamknięty temat. Powinniśmy do tego wrócić na najbliższej sesji po wakacjach i domagać się dalszych konkretnych działań w tym zakresie.
2: Unaocznijmy to, bo to być może nie jest oczywiste na pierwszy rzut oka. W jaki sposób taki konflikt interesu może przebiegać? Po jakiej linii? To znaczy, dlaczego radna Koalicji Obywatelskiej w Muzeum Literatury stanowi problem dla Muzeum Literatury?
13: No, choćby dlatego, że jeżeli miasto robi jakieś, podejmuje jakieś działania, które w ocenie na przykład środowiska literackiego są problematyczne, są dyskusyjne, no to jeżeli mamy dyrektora, który konkretnie jest z nadania politycznego, no to wiadomo, że będzie wspierał linię swojego miasta, prawda? Nie wystąpi w obronie czy pracowników, czy tej interesu instytucji, jeżeli na przykład byłby inny niż interes miejski. No, druga sprawa jest też taka, że to jest po prostu zapewnianie swoim politykom wygodnego miejsca pracy, które umożliwia im dużo łatwiej sprawowanie funkcji politycznych, w tym sensie, że na przykład no, ja jako osoba, która pracuje w organizacjach pozarządowych, ale też pracowała w prywatnych firmach i u nas w klubie jednak większość osób w żaden sposób nie jest zatrudniona politycznie, no poza oczywiście osobami, mamy wiceministrów na przykład w klubie, no to jak się pracuje w prywatnej firmie, to naprawdę dużo trudniej jest angażować się politycznie, pokazywać się na tych wszystkich obchodach, chodzić z interwencjami, spotykać się z urzędnikami w ciągu dnia pracy, a jeżeli ktoś zatrudniony utrzymuje się z tego, że jest w Radzie Nadzorczej Spółki Miejskiej, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak jest tam większe przymykanie oka na różne działania polityczne.
2: Jasne. Oczywiście jesteśmy po konferencji Rafała Trzaskowskiego, która wiąże się, jest pewnym pokłosiem sytuacji w Szpitalu Południowym. Oczywiście sprawa rozpadu Prawa i Sprawiedliwości jest teraz dla Koalicji Obywatelskiej bardzo wygodna, no bo Szpital Południowy zszedł na dalszy plan. Ale może przypomnijmy, co jeszcze się dzieje wokół tej kliniki, bo dzieje się wciąż. To nie jest tak, że tu już jest wszystko zamknięte.
13: No tam trwają postępowania i jest to badane przez różne służby i tutaj nie wiem, jaki jest aktualny status, natomiast no będziemy oczywiście przy okazji następnej sesji domagać się, tak jak domagamy się teraz za każdym razem, aktualizacji tego, jakie kroki zostały podjęte przez miasto. No nie dostajemy jako radni, zwłaszcza no, w sytuacji teraz, kiedy sesji nie ma, no bo jest sezon wakacyjny, nie dostajemy co chwilę nowych informacji na ten temat. Rafał Trzaskowski też myślę, że ma w tej chwili też inne problemy na głowie, biorąc pod uwagę, że w zeszłym tygodniu rozpoczęła się zbiórka podpisów pod referendum o odwołanie, więc wyobrażam sobie, że tutaj Koalicja Obywatelska bardzo chce, żeby ten temat jednak faktycznie przycichł.
2: Rafał Trzaskowski ogłosił, że audyt w sprawie Szpitala Południowego trafił na jego biurko, zapowiada na środę konferencję prasową, na której się odniesie do tej sprawy, więc zobaczymy, co dalej. Jak Lewicy układa się współpraca z Koalicją Obywatelską w warszawskim ratuszu, po tym jak Lewica nie zagłosowała za absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego?
13: No, my jako klub Lewica Miasto jest nasze wspólne jutro, jesteśmy w opozycji, więc to nigdy nie była łatwa współpraca, na pewno. Zresztą widać to też było przy sesjach związanych z budżetem, gdzie no, nasze poprawki za każdym razem praktycznie są odrzucane, więc no, głosujemy przeciwko budżetowi, bo trudno jest popierać budżet, w który nie ma się absolutnie żadnego wkładu. Nasze głosowanie przeciwko absolutorium to też nie jest pierwszy raz. Kadencja trwa już 2 lata i w poprzednich latach też głosowaliśmy przeciwko. No, Koalicja Obywatelska w Warszawie rządzi samodzielnie, ma zdecydowaną większość i jest bardzo trudnym podmiotem do współpracy, bo naprawdę nie bierze absolutnie pod uwagę żadnego wkładu klubów opozycyjnych. To znaczy, nieważne, czy zgłaszamy jakiś projekt uchwały, czy jakieś poprawki, no to najczęściej one są odrzucane i tutaj niezależnie od tego, czy zagłosujemy za, czy przeciw absolutorium, myślę, że nic się nie zmieni.
2: Bardzo dziękuję. Martyna Jałoszyńska, Radna Warszawy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro była
13: dziękuję
2: z nami.
13: Dziękuję bardzo.
2: O 12.20 informacje, a po nich porozmawiamy o tym, jak wyglądają rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i czy w ogóle te rozmowy się będą dzisiaj odbywać.
14: Autopromocja.
15: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
16: Są.
15: Karty pokładowe?
16: Są.
15: Stroje plażowe?
16: Są.
14: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
17: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
18: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
19: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
17: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Reklama.
21: Marian, okazja jest.
22: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
21: Ale to mega okazja w Media Expert.
22: A nie, no to już wróciłem.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Izrael podzielił się z Białym Domem poważnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z proponowanym porozumieniem rozbrojeniowym z Hamasem, podaje agencja AP. Ocena izraelskiego wywiadu wskazuje, że Hamas nadal dąży do odbudowy swojej armii, a nie do jej faktycznej demilitaryzacji. Hamas twierdzi, że zgodził się na rozbrojenie, ale ten proces napotyka przeszkody. Rosja szuka nowych szlaków morskich dla eksportu po ukraińskich atakach. Ministerstwo Transportu Rosji zwiększyło też ochronę statków handlowych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Komunikat rosyjskiego resortu pojawił się po intensywnych ukraińskich atakach na statki i infrastrukturę w tych akwenach. Mężczyźni, którzy w Cieszynie zaatakowali interweniujących ratowników medycznych, zostali skazani. Jeden dostał karę więzienia w zawieszeniu, drugi grzywnę. Znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej lub czynna napaść na ratownika zagrożone są różnymi karami od grzywny do nawet 15 lat więzienia.
2: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział wczoraj, że jeszcze dziś mogą rozpocząć się kolejne negocjacje z Iranem na temat zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i jeśli chodzi o inwestorów, oni zareagowali dość entuzjastycznie, dlatego że ceny ropy naftowej od poniedziałku, od rana idą o kilka procent w dół. A jak jest w rzeczywistości? Czy ocenia pan, panie doktorze, że faktycznie dzisiaj te rozmowy się rozpoczną?
24: Nie mam pojęcia tak naprawdę, z tego względu, że strona irańska nie potwierdziła jeszcze tych informacji. Wiem, że część delegacji irańskiej przebywa w Katarze, co też jest kuriozum, prawda, na skalę międzynarodową, ale tak naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć nic, potwierdzić ani zaprzeczyć temu, co mówi prezydent Donald Trump, gdyż no chyba nikt nie jest w stanie tego zrobić. Takie zapowiedzi, prawda, Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, było ich bardzo dużo, ale no sytuacja jest dość dynamiczna i ja naprawdę naprawdę nie jestem w stanie nic powiedzieć, co się dzieje naprawdę.
2: A proszę powiedzieć, dlaczego to, że delegacja irańska przebywa w Katarze, jest kuriozum?
24: Znaczy, no z tego względu, że Iran uderza także w cele w Katarze, prawda? No kilka dni temu w Kuwejt, kilka dni temu w cele w Katarze, w Jordanii, więc sytuacja, mówię, jest dosyć taka kuriozalna z tego względu, że nawet tankowiec, prawda, należący do konsorcjum katarskiego został także trafiony jednym z dronów irańskich kilka dni temu, więc tutaj no taka sytuacja wojny, nie wojny. Przed chwilą rozmawiałem z koleżanką w Iranie i cały Iran zastanawia się, czy jest w stanie wojny, czy nie jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i co do tego ma Izrael, prawda? I czy porozumienie pomiędzy Izraelem i Hamasem będzie częścią porozumienia pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Tak naprawdę myślę, że Donald Trump ma tutaj bardzo, bardzo złą sytuację wewnętrzną, prawda? I jest pod bardzo dużą krytyką i to obecnie jemu chyba bardziej zależy na jakimkolwiek porozumieniu niż stronie irańskiej.
2: Tylko że biorąc pod uwagę, jak bardzo niejasne jest to, kto z kim walczy, dlaczego i na jakich zasadach, też raczej nie przekłada się na to, w jaki sposób te negocjacje ostatecznie mogą się zakończyć.
24: Nie, no absolutnie, no negocjacje są pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, prawda? Tutaj kwestia Libanu, prawda, jest także bardzo istotną kwestią, z której Irańczycy nie chcą, to znaczy nie chcą zrezygnować jako ze swoich sojuszników. Tutaj nie wiem, czy kwestia Huti wejdzie, ale nie sądzę, żeby ta kwestia Huti była wprowadzona, no ale na pewno kwestią jest otwarcie, czy kolejne otwarcie cieśniny Ormus, która była, powtórzę, która była przed 28 lutego, całkowicie otwarta dla żeglugi międzynarodowej, więc a co z porozumieniem nuklearnym, to o tym nikt nie mówi. Donald Trump tutaj cały czas mówi tylko o porozumieniu dotyczącym cieśniny Ormus, prawda, a to porozumienie dotyczące programu nuklearnego Iranu jakby odchodzi w niebyt albo w jakąś przyszłość bliżej nieokreśloną. No ale myślę, że to jest ogromna porażka prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i całej jego administracji. Ta wojenka, prawda, ta wojna, przepraszam, to nie chcę używać kolokwializmów, ta wojna na pewno nie przysłużyła się nikomu oprócz koncernów międzynarodowych naftowych i co widzimy na przykład dzisiaj poprzez dzisiejsze spekulacje na rynku ropy.
2: Mówił pan, panie doktorze, o tym, że to Stany Zjednoczone, że to Stanom Zjednoczonym bardziej przydałaby się w tym momencie umowa, która kończy ten konflikt. No niemniej jednak Iran był dość intensywnie atakowany przez ostatnie tygodnie. Czy te ataki, wiadomo o ich skali i o tym, jak bardzo wpłynęły na chociażby na potencjał zbrojny Iranu?
24: Znaczy myślę, że Iran utrzymuje jakiś potencjał, to znaczy jakiś dostateczny potencjał zbrojny, by atakować cele w państwach ościennych, ale także co pokazał, jest w stanie także galwanizować sytuację bezpieczeństwa w samych Stanach Zjednoczonych. Atak, cyberatak na instalacje, prawda, na instalacje wodne w Minneapolis bodajże, w Minnesocie, już nie chcę konfabulować, no przypisuje się Iranowi, więc tutaj przeniesienie tych działań, prawda, bym powiedział, cybernetycznych, czy też hybrydowych, prawda, na terytorium Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej komplikuje tą sytuację prezydenta Trumpa. Tak jak powiedziałem, no to, co się dzieje w Stanach, ta krytyka, pod którą jest Donald Trump, no ona mu nie służy mu jako prezydentowi, ale nie służy mu też jako osobie takiej niestabilnie psychicznej.
2: Jest jeszcze jakaś szansa, żeby to porozumienie z Iranem dla Stanów Zjednoczonych było porozumieniem, które sprawi, że sytuacja Stanów Zjednoczonych będzie lepsza niż była 27 lutego, albo chociaż taka sama?
24: Nie, nie ma takiej możliwości. Stany Zjednoczone tą akcją zbrojną, prawda, razem z Izraelem doprowadziły no, do takich fundamentalnych zmian w całej Zatoce Perskiej, jak i Bliskim Wschodzie. No ja tutaj powiem, co wielu ekspertów mówi. Stany Zjednoczone straciły twarz na Bliskim Wschodzie, a stracić tam twarz no, jest to ogromną porażką. Tego beneficjentem bezpośrednim jest Chińska Republika Ludowa, prawda, i inne mocarstwa światowe, tak jak Rosja, niekoniecznie Europejczycy, którzy dosyć także dość ambiwalentnie podchodzą do tego całego problemu. Ale podsumowując to pana pytanie, nie, Stany Zjednoczone nie będą miały już takiej pozycji wśród państw regionów, czego najlepszym przykładem są zwroty w polityce takich państw jak Arabia Saudyjska, Egipt, ale także Izrael, co ciekawe, i Kuwejt czy Katar.
2: A spodziewając się właśnie konsekwencji długoterminowych, w jaki sposób te zwroty w stronę, jak rozumiem, Chin na przykład, będą wyglądały w państwach Zatoki Perskiej?
24: No przede wszystkim chodzi tutaj o, może nie o gwarancję bezpieczeństwa, ale chodzi także o przekierunkowanie i tak już te państwa, na przykład eksportujące ropę naftową i gaz ziemny, one współpracują w głównej mierze z państwami azjatyckimi, w tym z Chinami i ten wolumen importu, eksportu się zwiększa. Ale chodzi mi tutaj o inwestycje petrodolarowe. Stany Zjednoczone dziś długofalowo stracą ogromne pieniądze, które są inwestowane przez monarchię Zatoki Perskiej i ten powiedział, przepływ kapitału, prawda, będzie kierunkowany ku Chińskiej Republice Ludowej i współpracy, i będzie ukierunkowany na współpracę z tym mocarstwem światowym, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Te kolejne deale Donalda Trumpa, one już śmieszą na Bliskim Wschodzie i śmieszą wszystkich ekspertów i badaczy, prawda? To nie jest zakończenie wojny na Ukrainie w 3 dni, tutaj, prawda, spacyfikowanie Iranu. To wszystko już się odbija czkawką dla samego prezydenta Trumpa, ale także niestety dla całych Stanów Zjednoczonych jako tego podstawowego fundamentu istniejącego ładu międzynarodowego.
2: O konsekwencjach długoterminowych tej wojny będziemy jeszcze mówić prawdopodobnie może nawet przez dekady, natomiast teraz mamy jeszcze ten konflikt, który toczy się między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W którą stronę musimy patrzeć w najbliższych dniach, żeby ocenić, czy jest szansa rzeczywiście na jakieś porozumienie i zakończenie tego konfliktu?
24: Nie, w trosce, no myślę, że trzeba patrzeć te negocjacje, no ale ta karta przetargowa Stanów Zjednoczonych jest coraz słabsza. Oczywiście tutaj to, gdyby Stany Zjednoczone uderzyły na infrastrukturę cywilną, na infrastrukturę energetyczną, myślę, że zmusiłoby to reżim, czy też ta presja byłaby o wiele większa, no ale tutaj no zabijanie ludzi, prawda, niewinnych, prawda, cywili, którzy nie mają nic wspólnego z reżimem, chociaż w nim żyją, no jest jakby nieakceptowalne i nie byłoby akceptowalne, ale należy też patrzeć na to, że taki atak Stanów Zjednoczonych, taki zmasowany atak, który Donald Trump zapowiada już od wielu tygodni, na pewno miałby swoje konsekwencje w odpowiedzi Iranu i kontratakiem, czy też odwetowymi atakami na cele na Bliskim Wschodzie, czyli na cele w Zatoce Perskiej. Tutaj państwa Zatoki Perskiej, które no razem ze Stanami Zjednoczonymi, bo wiem już, że to i siły Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Kataru atakowały cele na terytorium Iranu w odwecie, nie w ramach tej pierwszej kampanii, która rozpoczęła się 28 lutego, no to ten konflikt może się rozlewać, a to jest bardzo niebezpieczne. No mamy już nawet tutaj sytuację w Iraku, bombardowania celów w Iraku bojówek szyickich doprowadziły no, do akcji odwetowych tych bojówek. No i tutaj mamy do czynienia z zagrożeniem, prawda, zamknięcia, także częściowego zamknięcia Morza Czerwonego, prawda, i tutaj cieśniny Matalaba, która może zostać w podobny sposób jak cieśnina Ormus przyblokowana przez ruch Huti popierany przez Iran.
2: Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. A teraz łączymy się z Iloną Gizińską, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Do wtorku elektrownia jądrowa w Pokrzu, która zaopatruje w energię Węgry w stopniu 50%, może pracować jeszcze z ograniczoną mocą, zapowiedział premier Węgier Peter Modzior, dlatego że poziom Dunaju, którego wody używane są do chłodzenia reaktorów, jest bardzo niski. W jaki sposób Węgrzy reagują na ten bardzo poważny kryzys energetyczny?
0: I mamy tutaj obecnie sytuację, w której występuje rekordowa fala upałów w tym tygodniu i w związku z tym przewidywane ewentualne ograniczenia w energii elektrycznej są dość niepokojące. Zresztą w niektórych miejscowościach już teraz występują przerwy w dostawach prądu. I tak jak pan redaktor wspomniał, elektrownia w Paksz odpowiada za mniej więcej połowę krajowej produkcji energii, więc ta sytuacja jest mocno niepokojąca, przy czym przez kolejnych 5 dni należy spodziewać się bardzo intensywnej fali upałów, więc tym bardziej jest to sytuacja problematyczna.
2: A czy wiadomo, kiedy poziom wody w Dunaju może się podnieść na tyle, żeby rzeczywiście elektrownia mogła ruszyć z pełną mocą?
0: Jeśli mówimy o pełnej mocy, czyli tych 2 gigawatach, w tej chwili elektrownia działa na mniej więcej na poziomie niespełna 240 megawatów, czyli około 10% tej pełnej mocy. Więc jeśli mówimy o tej pełnej mocy, to jest to dosyć chyba odległa perspektywa. Taka sytuacja ograniczonej eksploatacji pakszu może utrzymywać się przez nawet kilka tygodni. Oczywiście tutaj sytuacja jest związana z sytuacją bezpośrednio hydrologiczną, czyli jest skutkiem długotrwałej suszy i tej fali upałów, która nawiedziła Europę Środkową. Oprócz energetyki skutki odczuwa też transport rzeczny, turystyka i system zaopatrzenia w wodę, które wszystkie są zależne od energii elektrycznej. Więc ten poziom Dunaju jest obecnie rekordowo niski. W związku z tym należy spodziewać się tych ograniczeń w funkcjonowaniu elektrowni nawet przez kilka tygodni. I ponowne uruchomienie bloków będzie możliwe dopiero po wzroście poziomu rzeki z uwagi na to, że to wody rzeki Dunaj są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów Pakszu. To jest taka specyfika tej infrastruktury ze względu na jej lokalizację bezpośrednio właśnie nad tą rzeką.
2: Piotr Modzior mówił, że w niedzielę obywatele, firmy, samorządy i instytucje wspólnie zaoszczędzili 700 megawatów energii, czyli 1,5 bloku energetycznego elektrowni w Pakszu. Jak rozumiem, tutaj trochę Węgry działają w trybie czynu społecznego, bo co innego pozostaje.
0: Dokładnie. Można mówić teraz o takiej pełnej solidarności i rzeczywiście dużej świadomości społeczeństwa co do tego, jakie działania należy podejmować. W tym okresie letnim, no wiadomo, że tutaj wszelkie urządzenia związane z klimatyzacją na przykład również mocno eksploatują ten system i to ograniczenia użycia właśnie tego typu aparatury należy oczekiwać od społeczeństwa. Podobnie oczekuje się ograniczenia ładowania pojazdów elektrycznych i ogólnie ograniczenia zużycia w energii w tych szczytowych godzinach, czyli między 17 a 22. Tego dotyczył właśnie apel ze strony premiera Madziara. Natomiast to nie od gospodarstw domowych oczekuje się teraz takiej największej mobilizacji, a jednak od największych odbiorców przemysłowych, których jak na razie poproszono o dobrowolne ograniczenie zużycia energii. Natomiast jeśli sytuacja krytyczna będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, być może będą to restrykcje takie bardziej zobowiązujące niż dobrowolne.
2: A co będzie, jak mimo wszystko się nie uda i elektrownia jądrowa będzie musiała zostać wyłączona zupełnie i system energetyczny nie da rady?
0: To nie jest tak, że tutaj nie ma alternatyw. Minister energii István Kapitány przedstawił cały plan działania. Zresztą cała ta sytuacja jest testem dla nowego rządu, w jaki sposób może on przeciwdziałać i zarządzać kryzysem infrastrukturalnym i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne państwa. Więc w tej obecnej sytuacji z jednej strony mamy te restrykcje wobec krajowych odbiorców energii i również gospodarstw domowych, dobrowolne restrykcje. Natomiast oprócz tego mamy również zwiększony import energii. Tutaj między innymi jest zapowiedź ze strony Roberta Ficy, premiera Słowacji, zapowiedź pomocy w zapewnieniu dostaw energii. Mamy również maksymalne wykorzystanie alternatywnych źródeł, czyli przede wszystkim OZE. I z tych źródeł właśnie Węgrzy są w stanie w jakiś sposób zrównoważyć to wytwarzanie, chociaż oczywiście tutaj balansujemy na granicy zapotrzebowania, bo jednak Paksz to jest blisko połowa krajowej produkcji, więc można sobie wyobrazić, że będą występowały czasowe ograniczenia w dostawie prądu do niektórych miejscowości. Zresztą już teraz takie właśnie ograniczenia występują i w niektórych miejscach w kraju występują czasowe braki w dostawie prądu.
2: Bardzo dziękuję. Ilona Gizińska, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich była z nami. W studiu Patrycja Maciejewicz, witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: EKG po 12.40.
1: Będziemy mówić o tym, co ciekawego na rynkach, bo na rynkach nigdy nie jest nudno. Nawet w wakacje, nawet w sezonie ogórkowym, nawet w takim sierpniu, kiedy zazwyczaj bardzo mało się dzieje, A tym razem, może cię to zainteresuje, wydarza się coś, co zyskało już nazwę jenterwencja.
2: Jenterwencja.
1: Tak, to jest taka interwencja, która ratuje jena.
2: O tym między innymi w EKG po godzinie 12.40, o 12.40 informacje.
20: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Marian, okazja jest.
22: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
21: Ale to mega okazja w Media Expert.
22: A nie, no to już wróciłem.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
25: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Piastorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Gastoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 12.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuty. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych na terenie eksklawy. W większości przypadków przyczyną zgonu było utonięcie. Na rynku wtórnym ubywa ofert sprzedaży mieszkań, a ceny rosną. W największych miastach na rynku wtórnym ofert dotyczących sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić o ponad 8% więcej niż przed rokiem. Sąd okręgowy w Katowicach wyłączył jawność rozprawy na czas przesłuchania Roberta Janczewskiego, domagającego się ponad 22,5 miliona złotych zadośćuczynienia za niesłuszne kilkuletnie aresztowanie. Został on uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki Katarzyny Z. w procesie określanym jako sprawa skóry. Dziś była druga rozprawa. Według pełnomocników to, co spotkało ich klienta, ocierało się o nieludzkie traktowanie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
6: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
7: Dwunasta 42 wybiła. Patrycja Maciejewicz, studio, to program EKG, południowe wydanie, a ze mną jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
7: Każdy weekend to jest taki reset dla rynków, a jednocześnie przynosi jakieś nowe informacje, nowe wiadomości, które są punktem odniesienia albo punktem startu dla rynków, które są w ostatnich czasach albo rozedrgane, albo zaniepokojone, spokojne raczej nie bywają. Co tym razem rozpala albo zajmuje świadomość tych, którzy na rynku siedzą na co dzień?
8: Panie redaktor, z punktu widzenia analityka, który głównie patrzy na gospodarkę realną, czyli co się dzieje u naszych producentów, wytwórców, to oczywiście myślę, że najważniejsze będą rzeczy związane po pierwsze z kursem i złoty umocnił się. Po dosyć słabym tygodniu poprzednim, w tej chwili mamy takie 2-3 groszowe poprawienie się do euro, więc jest to jakiś ciekawy sygnał dla części producentów, eksporterów. Nie za bardzo, bo pewnie by woleli trochę więcej dostawać złotówek za sprzedane euro towaru. Drugi element, na który zwracamy uwagę, to jest to, że troszeczkę uspokoiła się sprawa w Zatoce Perskiej. Tam ewidentnie skutkiem tego jest mniejsza wycena za baryłkę ropy. W tej chwili widzimy raczej 85, a nie powyżej 90 dolarów za baryłkę, jak jeszcze było całkiem niedawno. I jest to oczywiście dla producentów u nas w kraju dobry sygnał, no bo po pierwsze będziemy oczekiwali, że być może ceny na stacjach paliw będą troszkę niższe i to, co musimy wydać, żeby produkować i dostarczyć, to będą mniejsze koszty, no ale też i oczywiście w drugim rzucie pamiętajmy, że ropa i pochodny do niej gaz wyceniane to są bardzo ważne surowce dla produkcji chemicznej, a tak naprawdę bez chemii nie ma światowej produkcji.
7: Ta ropa w dół to także jest efekt zapowiedzi OPEC o wzroście wydobycia?
8: Może się okazać, że tak, że to oczywiście jak zawsze jest jakiś splot wielu czynników. Wiele mówimy o tym, że no, jest nadzieja na jakieś odprężenie w Zatoce, ale oczywiście decyzja krajów OPEC, które starają się zwiększyć produkcję, jest bardzo ważna.
7: W drugiej połowie lipca dolar bardzo wyraźnie osłabł. Mówię teraz najpierw o dolarze, no bo jednak te światowe rynki są decydujące dla tego, co się dzieje w poszczególnych mniejszych obszarach, takich jak Polska, więc patrzymy na tego dolara. Co stoi za tą słabością dolara?
8: Panie redaktor, ja myślę, że to są no, jakby takie przejawy tego, w jak optymistyczny sposób obserwowana jest gospodarka amerykańska przez inwestorów światowych. Jest to ewidentne falowanie tych nastrojów od jakiegoś czasu, związane z tym, jak oceniany jest wzrost, który może być w Stanach wypracowywany, co będzie się działo z tamtejszą polityką monetarną, więc To też jest jakby taki splot przyczyn. Myślę, że wycena dolara została uznana za no, troszkę nadmierną, ale pamiętajmy, że wciąż jesteśmy po tej mocnej stronie. Jeżeli by pani redaktor zechciała zapytać, a jakaż to była średnia wycena dolara względem euro, nie wiem, za ostatnie 25-30 lat,
7: no to
8: pewnie to było jakieś 1,21-1,25, zależy jak zaciągniemy średnią, jak długą. Więc widzimy, że jeszcze jesteśmy po tej mocnej stronie. Tak, tak. Więc w dolarach za euro.
7: Żeby
8: to już tak mocno podkreślić. Więc widzimy, że jeszcze wciąż jesteśmy po tej mocnej stronie. No i że może się okazać, że gdzieś tam z czasem będzie pokusa o to, żeby ten dolar do tego parytetu 1,20-1,25 pomału powracał. Choć no, ostatnio już się parę razy zanosiło i tendencja się odwracała.
7: A jakie znaczenie ma ta polityka monetarna, o której pan wspomniał? No bo posiedzenie Rady Fed było niedawno i nie było zaskoczenia. Co teraz może się wydarzyć?
8: Nie było zaskoczenia. Trzeba pamiętać, że oczywiście po pierwsze Stany Zjednoczone wciąż są traktowane jako taki w miarę bezpieczny rynek dla kapitału. No tam jest, tam można lokować środki bez ryzyka, że coś się zadzieje dziwnego. Nie wiem, bo prawa własności, bo cokolwiek. No to jest jeden z filarów gospodarki światowej, gdzie można bezpiecznie zaparkować pieniądze. W dodatku wciąż na w miarę dobrych warunkach. No bo pamiętajmy, że to oprocentowanie jest całkiem dobre, jak na kraj o tym poziomie PKB na głowę mieszkańca. No czasami gdzie indziej w krajach biedniejszych trochę więcej inflacji, trochę większy poziom stóp powinien być utrzymywany. A tutaj te wynagrodzenie dla inwestorów jest całkiem przyzwoite. Więc oczywiście to ma znaczenie. Wciąż warto pieniądze w Stanach trzymać.
7: Tutaj zajawiając naszą rozmowę w studio z Filipem Kękuszem, powiedziałam, że będziemy mówić o interwencji, czyli czymś, co się wydarzyło w końcówce zeszłego tygodnia i właściwie zostało też potwierdzone przez prezydenta Trumpa. Tutaj przytoczę cytat, bo jest w takim swoistym stylu. Mówi o władzach Japonii i rynku finansowym. Jena im brakuje i chcieli trochę pomocy, a my zawsze jesteśmy gotowi pomóc Japonii. I to było potwierdzenie takiej wspólnej interwencji, wspólnej operacji władz monetarnych Japonii i Stanów Zjednoczonych przeciwko osłabianiu się jena, waluty japońskiej. Dlaczego to zrobiono i jaki efekt to przyniosło?
8: Pani redaktor, po pierwsze, to faktycznie z jenem działo się już od jakiegoś czasu coś dziwnego. Jakbyśmy znowu do tych historycznych kursów wrócili, to pewnie by tam można było zobaczyć kursy między 100 a 120 jenów za dolara. No i gdzieś w początku 2022 temat się zaczął psuć, no bo przeszliśmy nawet przez 160 kilka jenów za dolara.
7: 164, tak, taki mam zapisany tak, rekordowy
8: to proszę
7: poziom.
8: Zobaczyć, że taka zmiana to z grubsza jakby złotówka do euro zaczęła być wyceniana o jedynkę gorzej niż do tej pory, czyli na przykład 4,25, tylko 5,25.
7: To
8: było szokowo, tak? Więc oczywiście to jest dużo. I ta ostatnia interwencja, która miała miejsce, no to prawdopodobnie była jedna z prób odwrócenia tej tendencji osłabiania. Dosyć była skuteczna, bo proszę zobaczyć, że to było prawie 5% na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. A w dodatku ta interwencja była jeszcze dosyć ciekawa, bo ona odbiega od praktyki, która była robiona przez ostatnie lata przez banki centralne, bo one zazwyczaj starały się interweniować, ale w taki sposób nie do końca podkreślany, że oni to robią, no żeby rynek nie próbował jakby
7: grać.
8: Sprawdzić. Tak, tak, no bo oczywiście jak ktoś konkretnego kursu pilnuje, to wtedy łatwo zgromadzić środki, żeby pograć przeciwko takiej interwencji. I zarobić oczywiście, a przy okazji pokazać władzom monetarnym, że rynek jest silniejszy. Parę razy tak było widać na dolar euro, kiedy przedstawiciele europejscy mówili, że tam czy wzrosty, czy spadki, bo to było w obie strony, są już za duże i teraz będą interweniować i rynek kolejne razy pokazywał, że wyceni to inaczej. I stąd ta interwencja, którą zasygnalizował i Bank Japonii, no i prezydent Stanów, mówiąc, że tutaj się dołożył z pomocą, była o tyle ciekawa, ale być może chodziło o taki efekt psychologiczny pod tytułem, jak tak duże dwa organizmy interweniują, no to rynku nie waż się spróbować zrobić czegoś takiego w przeciw. No i na razie zaskutkowało, ale zobaczymy, czy rynek nie zbierze sił w kolejnych dniach, żeby nie pokazać państwu, że czasami może więcej.
7: Ale co takiego jest z tą gospodarką Japonii nie tak, że jen notorycznie się osłabia? Tak naprawdę mamy poziom najsłabszy od 40 lat. To nie jest taka sytuacja, że nie wiem, mamy rekord akurat, nie wiem, 2 lat, 5 lat. Tak. Mamy po prostu.
8: No i w dodatku widać, że to jest taki, no to nie jest nawet kwestia takich wahań, że więcej mniej, tylko to tak naprawdę leci na łeb na szyję od 4 lat w jednym kierunku z małymi interwencjami, ale drobnymi, jak patrzeć na ten wykres. Ja myślę, że podstawowa kwestia to jest to, że rynek wycenia, że japońska gospodarka nie rozwija się tak szybko jak amerykańska i że te atuty do tej pory, japońskiej gospodarki, głównie w zakresie technologii, w niektórych obszarach no, nie są tak mocne, jak kiedyś to wyceniano. Więc stąd to osłabienie. A proszę zobaczyć, że ono jest nie do końca korzystne, zwłaszcza dla Stanów, bo jeżeli jen jest słaby, to ekspansja towarów z Japonii do Stanów może być łatwiejsza, bo po prostu tam łatwiej konkurować cenę, łatwiej zaproponować niskie w dolarach ceny odbiorcom amerykańskim. Z kolei eksporterom amerykańskim, którzy by coś próbowali wysłać do Japonii, jest trudniej. Więc najczęściej dyskutujemy o tej nierównowadze między Stanami a Chinami, no ale nie oszukujmy się. 2-3 dekady wcześniej to był głównie pojedynek amerykańsko-japoński. Teraz mamy jego być może jakąś tam dogrywkę, tak? Więc tego układu handlowego. Więc oczywiście to wsparcie interwencji japońskiej jest na rękę Amerykanom, no bo oni by woleli, żeby ten jen nie osłabiał się wciąż i wciąż.
7: Nawet jeśli dolar jest też okresowo słaby.
8: No jeżeli dolar jest okresowo słaby, a jen jest do niego bardzo słaby, no to już widać, że te wyceny jena szczególnie atrakcyjne nie są. Chyba, że ktoś chce kupić.
7: Wróćmy w takim razie z tej dalekoazjatyckiej wycieczki tutaj na nasz lokalny grunt nad Wisłą. Bo zaczęliśmy tą rozmowę już wspominając o tym, że akurat złoty ma się całkiem nieźle. Jakie są przyczyny tej siły? Czy to jest między innymi wynik tak zwanego wskaźnika PMI? To pewnie nie każdy śledzi, ale to jest taki wskaźnik, który pokazuje nastroje menedżerów logistyki w firmach przemysłowych, czyli czy dani menedżerowie spodziewają się, że sytuacja jest dobra, średnia, zła i w oparciu o ich odpowiedzi na pytania o zamówienia, o zapasy, finansowanie i tak dalej jest opracowywany taki wskaźnik. I on akurat wzrósł w najnowszej odsłonie opublikowanej dzisiaj rano. Czy to ma znaczenie dla złotego, czy to jest bez znaczenia?
8: Po części może mieć, natomiast i oczywiście warto dwa słowa tutaj szerzej. No on, ten wskaźnik miesiąc temu pokazał wartości bardzo słabe, takie rozczarowujące dla rynku, zwłaszcza, że one miały opisać czerwiec, po którym wszyscy się spodziewali, że on był dla przemysłowców dobry i taki faktycznie był. No i teraz przyszły wartości, które są tak naprawdę korektą i powrotem do tego, co było wcześniej, przed tym pojedynczym wypadkiem przy pracy. Stąd jakby możliwe, że faktycznie dla części inwestorów to był na tyle znaczący impuls, że oni zaczęli patrzeć przychylnie na naszą gospodarkę, ale myślę, że tam były też oczywiście inne elementy. Jeden z nich to, że lipiec mógł być dla rynku walutowego troszkę słabszy, bo pamiętajmy, że część inwestorów, którzy wchodzą na nasz rynek z początkiem roku, dostają od swoich służb jakby przykazanie na ile mogą inwestować. Czasami to jest równy rok, ale czasami to jest 180 dni. I często jest tak, że ci, którzy dostali na 180 dni z naszego rynku, gdzieś po tym pół roku muszą wyjść i to najczęściej jest gdzieś połowa lipca, początek, czasami końcówka. I mogło się okazać, że część tych wyjść z naszego rynku powodowała słabość złotego. Jeszcze mógł być jeden oczywiście element. Są takie spekulacje na rynku, że złoty był przez kogoś u nas forsownie skupowany ze względu na jakieś potrzeby. No niektórzy mówią, że Narodowy Bank Polski usiłował dokupić dosyć dużą porcję złota, więc potrzebował na to waluty, więc skupował ją z rynku i złoty był słabszy tak mniej więcej od połowy czerwca, niż powinien być. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, no to co widzimy na ostatnich notowaniach, to nie jest jakaś hossa na złotym, no to jest wciąż 4,30, a nie 4,30 parę. My całkiem niedawno widzieliśmy kursy 4,20, 4,25 i uważaliśmy je za zwykłe, więc raczej mamy taki kroczek w stronę tej takiej zwykłości, a nie jakąś nad wyraz dużą siłę.
7: To jest takie zatrzymanie tego takiego osłabiania. Które zaczynało już trochę martwić.
8: Tak, oczywiście zobaczymy, co będzie za tydzień, dwa, no bo możemy wrócić do tych słabszych kursów, a możemy iść na te 4,20, 4,25, o których, tak jak przed sekundą mówiliśmy, traktowaliśmy jako taką zwykłą wycenę.
7: A myśli pan, że ta wycena jest bardziej podyktowana tym, co w realnej gospodarce się dzieje, czy bardziej tym, co rynki finansowe czują? jaki mają bieżący taki nastrój i jakąś taką, jakiś taki nerw w sobie właśnie na przykład do sprzedaży?
8: Myślę, że to raczej są kwestie nastrojów, bo w mniejszym stopniu moim zdaniem to są te wyniki, które my choćby osiągamy na wymianie towarowej, na eksporcie, imporcie, czy nareszcie tego, co jest opisywane w bilansie obrotów bieżących. Raczej tam nie mamy wyników, które powinny jednoznacznie złotego pchać do góry albo pchać do dołu, tak? Więc raczej od strony tej gospodarki realnej nie ma impulsów, które by powinny istotnie zmieniać wycenę złotego. To raczej jest to, w jaki sposób nas widzą inwestorzy i nasi krajowi, i zagraniczni oczywiście też, którzy potencjalnie na rynek napływają, mogą odpływać.
7: Jak patrzę sobie na wykres kursu złotego względem euro, to w ostatnich 2 miesiącach ta cena wahała się od 4,24 do 4,34 i zastanawiam się, czy te 10 groszy takiego wahania, różnicy, czy to ma znaczenie dla firm, które używają kursu walutowego do rozliczeń na przykład, tak? Czy to eksporter, importer może mieć jakiś problem z takim 10-groszowym wahnięciem?
8: Pani redaktor, z pozoru to wygląda na niedużo, bo to jest koło tam 2%, więc nie szalejmy. No ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, że część działalności biznesowych opiera się na tym, że my mamy marżę na sprzedaż rzędu 3-4% do obrotu, tak? No to jakby się nagle trafiło, że jest 2% więcej niż myśleliśmy, to jest sporo. No z drugiej strony większość eksporterów w jakiś sposób zabezpiecza tę sprzedaż. I oczywiście też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że można całą sprzedaż całego roku zrealizować po akurat lepszym kursie. Najczęściej to jest jakiś strumień wpłat, które mamy i część jest po kursie lepszym, część po kursie gorszym, więc oczywiście lepiej dostać za dostawę 2% więcej, no ale z drugiej strony, z punktu widzenia całej gospodarki to też jest kłopot, no bo my za to, co potrzebujemy kupić z zewnątrz, a jesteśmy bardzo mocno wplątani w międzynarodowy podział pracy, więc my sporo eksportujemy, ale też i sporo kupujemy, to te wszystkie rzeczy, które kupujemy, też kupujemy drożej. Czy paliwo, czy surowce potrzebne nam do produkcji, czy jakieś komponenty, no to trzeba zawsze oglądać z dwóch stron. Kiedyś faktycznie było tak, że przy takim bardzo dawnym, nazwijmy klasycznym podejściu, zawsze było tak, że im słabszy złoty, tym lepiej dla gospodarki. Teraz tak nie jest, to jest bardziej skomplikowane.
7: Czyli dla przedsiębiorców bardziej się liczy, by ten poziom był w miarę stabilny, tak, niż żeby był w jakimś konkretnym obszarze.
8: Tak, ale też warto podkreślić, że u nas stosunkowo mało jest takich zmian, które by były bardzo dynamiczne powyżej tych 2 czy 3%, nie wiem, w skali tygodnia czy miesiąca. Przyznam, że czasami dynamiczniejsze zmiany były na nawet dużych parach walutowych, czyli dolar, euro, tam jeszcze ja być może jestem analitykiem, który za dużo pamięta, ale czasami zmian tam widziałem o 10% w miesiąc, więc to były szokowe zmiany. My raczej mamy taki płaski i nudny kurs i jak jest nudno, to
7: płaski,
8: dobrze.
7: Płaski, nudny. No tak, ale umocnienie też dla niektórych może być korzystne, chociaż akurat chyba nie dla tych na wakacjach.
8: Dla eksporterów na pewno nie, a korzystne dla tych, którzy są na wakacjach, bo jak złoty się umocni, no to skąd będzie schodziło mniej złotówek za te zakupy w euro, tak?
7: Dziękuję serdecznie. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem.
8: Dziękuję.
7: Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360. Kolejny EKG o 14.40. Już Państwa na nie zapraszam. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.

0: wycieczki dla każdego, kto korzysta z leśnej przestrzeni. Wtorek, 13:40. Zapraszam, Szymon Kępka.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Oddział wewnętrzny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej zawieszony. Od tego zaczynamy. Rozłód w PiS-ie nie potrwał długo. Są już tacy, którzy chcieliby wrócić do jedności. W informacjach za chwilę także o polskich tenisistkach. Przed nimi spore wyzwania. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego. Są tam 32 łóżka. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia w rozmowie z TOK FM rzecznik placówki Marcin Janczylik.
4: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto. Stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
3: By oddział mógł funkcjonować normalnie, potrzebnych jest 5 lekarzy. 10 pacjentów wymagających dalszych hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii chorób wewnętrznych szpitala. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa zawieszenie. Dopiero co doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, a już niektórzy politycy tej partii myślą o ponownym zjednoczeniu. Poseł PiSu Krzysztof Cieciura w rozmowie z reporterem TOK FM mówi o zjednoczonej prawicy w wersji 2.0, o czym donosi Maciej Kluczka.
5: Przy odejściu grupy Mateusza Morawieckiego z PiSu było sporo złych emocji. Morawiecki był nawet oskarżany o zdradę. Jednak Krzysztof Cieciura z PiSu jest przekonany, że przyjdzie lepszy czas. Nawet czas na ponowne zjednoczenie.
6: Być może czasem trzeba przejść okres separacji. Trzeba sobie pewne rzeczy przemyśleć, zbudować pewien dystans po to, żeby na jego kanwie zbudować nowy most, po którym się do siebie wróci.
7: Czyli to bardziej separacja niż rozwód?
6: No taką mam nadzieję, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie współpracowali w przyszłości.
5: Szans na zjednoczenie w najbliższym czasie nie widzi Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, ale zupełnie tego nie wyklucza.
8: W polityce niczego się nie wyklucza.
5: Grupa Morawieckiego liczy obecnie 40 posłów i jednego senatora. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak lampkę alarmową i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Nie ma znaczenia, czyje konto zostało przejęte, czy chodzi o ważną instytucję państwową, konkretnego polityka czy lekarza, mówi Gawkowski. Ofiarą ataku padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania.
9: Mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
3: Krzysztof Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W 2025 roku odnotowano 270 tysięcy incydentów związanych z cyberprzestępczością. Izrael ma szereg wątpliwości co do planu rozbrojenia Hamasu. Porozumienie w tej sprawie w zeszłym tygodniu ogłosił amerykański prezydent Donald Trump, twierdząc, że to historyczny przełom. Zgodnie z umową izraelskie wojsko ma stopniowo opuszczać strefę w miarę postępów w rozbrojeniu Hamasu. A więcej na ten temat wie nasz reporter Cezary Jaszczyk.
10: Jerozolima mówi już głośno o swoich obawach, że organizacja wcale nie zamierza składać broni. Wręcz przeciwnie, ma dążyć do umacniania swojej pozycji w regionie. A dopóki nie dojdzie do pełnego rozbrojenia, izraelska armia nie zamierza opuszczać strefy Gazy. Obecnie kontroluje około 60% jej terytorium. Oficjalne stanowisko w tej sprawie miało już trafić do Stanów Zjednoczonych.

0: Jednocześnie w regionie wciąż dochodzi do ataków, w których cierpi ludność cywilna. Sześciomiesięczne dziecko zginęło, będąc jeszcze w łonie matki. Jaka była jego wina? Co takiego mogło zrobić, by zasłużyć na śmierć w ataku drona? Mamy nadzieję, że ta wojna się skończy. Dość tego. Straciliśmy synów i córki, domy, firmy. Straciliśmy wszystko. Nie zostało nam nic. Mówili mieszkańcy Strefy Gazy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. O czym opowie Michał Waszkiewicz.
2: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Iga Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao.
3: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
2: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena French, ale jej mecz z Leonią Zhongzhou z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 13.20. Nawet 34 stopnie mogą pokazać dzisiaj termometry w Polsce. Tyle może być miejscami na Podkarpaciu. W całej Polsce w okolicy 30 najchłodniej, choć też gorąco, bo 25 w Suwałkach.
4: TOK 360, Filip Kakusz. O tym, co dzieje się w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie na kontynencie afrykańskim, mówiliśmy w ostatnich dniach w TOK FM regularnie. W zeszłym tygodniu z 30 na 31 lipca do Ceuty, no ryzykując życie, przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka i innych państw afrykańskich. A z nami jest Emilia Bromber z Gazety Wyborczej. Witaj, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Ty jesteś na miejscu od wczoraj. Jak teraz wygląda sytuacja w Ceucie z perspektywy osób, które przybyły tu z innych państw?
5: Sytuacja wygląda bardzo spokojnie. Po tłumach nie ma już tutaj śladu. Ulice są całkiem puste, życie wróciło do normy. Oczywiście cały czas dzieją się tutaj różne rzeczy, cały czas jest obecna ta tragedia i ten duży przemarsz tylu osób. Jednak jest już dużo spokojniej. Jak wygląda sytuacja osób, które pozostały, bo wciąż są tutaj migranci, jest tutaj bardzo dużo nieletnich. Widać ich nie za dużo. Widać pojedyncze osoby, pojedyncze grupki w centrum miasta. Wiem, że poza centrum, na plażach i na wzgórzach przebywają migranci, w szczególności wokół ośrodka tymczasowego pobytu migrantów, który jest przepełniony. Wiem, że śpią na plażach, ale jeszcze tam nie dotarłam, więc to też będzie mój kolejny kierunek.
4: A mieszkańcy Ceuty w ostatnich dniach też musieli sobie poradzić w warunkach bardzo trudnych, no bo to miasto liczy niespełna 90 tysięcy mieszkańców i nagle populacja powiększyła się o 2/3, zanim duża część migrantów zawróciła, bądź została zawrócona, do tego jeszcze przejdziemy. To były bardzo trudne warunki dla tych osób, które są na miejscu.
5: Tak, dokładnie. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że czuli ogromny niepokój, duży strach, nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, jak długo potrwa ta sytuacja, czuli się bardzo opuszczeni. Są bardzo, bardzo źli na rząd centralny, na premiera Pedro Sancheza. Wypominają późną reakcję, czuli się opuszczeni. Właściwie wielu z nich opowiada, że musiało sobie radzić samych, że to sąsiedzi się organizowali.
4: W twoim tekście, który ukazał się w Wyborczej, czytam takie słowa, które wypowiada hiszpański żołnierz, jeden z wysłanych do opanowania kryzysu. Nikogo nie zmuszamy, tylko wskazujemy im drogę, im w sensie migrantom. No właśnie tak, odniosłaś takie wrażenie, że w ten sposób działają hiszpańscy żołnierze, że to zawracanie migrantów odbywa się rzeczywiście w sposób pokojowy i negocjacyjny?
5: Sama nie wiem, co o tym myśleć. Chyba jestem tu za krótko, żeby móc jednoznacznie ocenić. Mogę natomiast powiedzieć to, co widziałam i faktycznie wczoraj jadąc na granicę widziałam kilka takich sytuacji, jak młodzi chłopacy kierowali się w stronę Ceuty, w stronę miasta i na drodze co odcinek stali żołnierze, którzy ich zawracali w stronę granicy. No nie były to sceny przemocy, nie miało miejsca żadne popychanie, żadne namawianie, oni po prostu zawracali. Akurat ten żołnierz, o którym wspomniałeś, znalazłam go w takiej sytuacji, gdzie była grupa żołnierzy i dwóch chłopaków, oni byli otoczeni przez żołnierzy, usiedli na murku sklepu i czekali. Nie mam pojęcia na co, nie wiem jaka to była sytuacja, nie wiem czy na przykład oni chcieli zostać w Hiszpanii i to negocjowali, nie rozmawiali wtedy, kiedy przy tym byłam ze sobą. No, żołnierz nie powiedział mi nic więcej. Z kolei od dziennikarzy, których tutaj spotkałam, dowiedziałam się, że Maroko owszem przyjmuje migrantów, jednak przyjmuje tylko Marokańczyków ze względu na umowę, którą ma z Hiszpanią. Natomiast na pobliskiej plaży, właśnie tam w okolicy ośrodka dla cudzoziemców, znajdują się migranci, właściwie uchodźcy tutaj w tym przypadku z Afryki Subsaharyjskiej. Według tych dziennikarzy oni nie mogą zostać wyrzuceni.
4: To jaki może być ich dalszy los?
5: Jaki może być ich dalszy los? Jeszcze tego nie wiem, ale wydaje mi się, tak, nie wiem jeszcze jaki może być ich dalszy los, ale też czytałam apele organizacji pozarządowych, które zajmują się migracjami, że należy tym osobom udzielić ścieżki złożenia wniosków o azyl, ponieważ pochodzą z takich państw, gdzie może im się to należeć. Wiem, że takie osoby są przyjmowane przez organizacje pozarządowe, jeśli mogą złożyć taki wniosek. Przynajmniej tak było w 2019 roku, kiedy miałam praktyki w takiej organizacji. Takie osoby były kierowane na półwysep do różnych organizacji pozarządowych, które się nimi dalej zajmowały, nie zostawały tutaj w Ceucie. Natomiast z ciekawych rzeczy, których się dowiedziałam też wczoraj podczas rozmów, jest to, że nieletni, którzy tutaj przebywają, nie mogą zostać deportowani, też ze względu na chroniące ich prawo. I ci nieletni z kolei, według mojego rozmówcy, który pracuje z nieletnimi migrantami, powiedział mi, że te osoby wchodzą w procedurę, która legalizuje ich pobyt, zajmuje się nimi, ale muszą zostać w Ceucie i dopiero kiedy skończą 18 lat, mogą pojechać na półwysep. I przez ten cały okres, kiedy są nieletni, muszą pozostać na terenie Ceuty.
4: Co sprawiło, że w nocy z 30 na 31 lipca nastąpiła taka gwałtowna mobilizacja migrantów i uchodźców? Czy to jest sprzymierzenie gangów zajmujących się przemytem ludzi? Czy to jest jakiś sygnał polityczny? Co się wydarzyło, że akurat w tym momencie doszło do tego, co obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu?
5: Przede wszystkim myślę, że należy zdjąć ten ciężar winy z tych migrantów, którzy tutaj się dostali w sposób nieregularny, ale wszyscy tutaj wskazują na Maroko. Mało kto wierzy w tłumaczenia premiera Hiszpanii Pedro Sanchez'a, że były to mafie, że był to wyrok Sądu Najwyższego. Raczej wskazuje się na winę Maroka, na to, że ktoś musiał pozwolić tym osobom przejść. Mówi się o tym, że Maroko chciało wywrzeć presję na Hiszpanii za spotkanie z Algierią, za umowę o większym imporcie gazu. Dodatkowo Maroko też nie uznaje suwerenności Hiszpanii nad Ceutą i Melillą. Wiele rozmówców, lokalnych rozmówców, którzy tutaj mieszkają całe życie, czuje się zagrożonych. Wprost mówi o tym, że Maroko chciałoby te ziemie, Też między innymi tego dotyczyła wczorajsza manifestacja, na której byłam.
4: Na wczorajsza manifestacja w Ceucie.
5: Tak, wczorajsza manifestacja w Ceucie.
4: No i teraz tak, polityka oczywiście odgrywa ogromną rolę w całej tej sprawie. Hiszpańscy politycy z różnych stron sceny odwiedzili Ceutę w ostatni weekend. Świat patrzy przede wszystkim na Pedro Sancheza. Już trochę o tym wspomniałaś, ale dopowiedzmy, jak oceniana jest jego rola i rola jego rządu w tym kryzysie.
5: Jego rola wśród mieszkańców Ceuty oceniana jest bardzo źle, jednoznacznie źle. Wiele osób mówi właśnie o tym porzuceniu. Wczoraj na manifestacji wiele osób krzyczało hasła o dymisji premiera. Obwiniają go za to, co się wydarzyło w 100%. Wśród rozmówców z wczorajszego dnia właściwie spotkałam jedną osobę, która broniła premiera. Spotkałam tego mężczyznę przy granicy w momencie, kiedy pod granicę przyjechał lider partii prawicowej Vox, Santiago Abascal. Ten rozmówca był tam i jako jedyna osoba wykrzykiwał hasła przeciwko Abascalowi. To była jedyna osoba, która powiedziała mi, że Pedro Sanchez zrobił więcej dla Ceuty niż inne rządy, że Pedro Sanchez był w Ceucie, odwiedził Ceutę więcej razy niż inni premierzy, a poza tą jedną osobą wszyscy oceniają go tu źle.
4: Teraz jeszcze doprecyzujmy, jak wyglądały te, jak rozwijał się ten kryzys w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. No bo tak, przybyło około 60 tysięcy osób do Ceuty. Oni musieli pokonać bardzo niebezpieczne, czy to zasieki, czy falochrony. Wobec tego doszło do wielu tragicznych w skutkach wypadków i do nich też jeszcze za chwilę przejdziemy. Ale co się wydarzyło, że potem ci ludzie w dużej większości wrócili do siebie, do Maroka?
5: Ja uczestniczyłam w tych wydarzeniach. Przyjechałam tutaj dopiero w niedzielę, ale z tego, co wiemy, ci ludzie po prostu zostali oszukani. Przyjechali tutaj na skutek manipulacji w mediach społecznościowych, wskutek dezinformacji. Byli też zdesperowani. Wielu z nich pochodzi z Maroka, gdzie wcale nie żyje się dobrze. Mówią o bezrobociu, o biedzie, o tym, że nie ma szans. Te osoby przyszły tutaj też zmamione obietnicą, że Hiszpanii mogą uregulować swój status, co jest bardzo, bardzo trudne. Myślę, że kiedy zobaczyły, jaka jest sytuacja na miejscu i że właściwie nie ma tutaj dla nich żadnych szans, nie są witani pozytywnie, po prostu ci ludzie zawrócili. Też media relacjonowały to, że te osoby nie mogły dostać pożywienia, nie mogły dostać żadnej wody, że sklepy były pozamykane i faktycznie te sklepy były pozamykane. Mówiło mi o tym wielu mieszkańców Ceuty też, którzy sami nie mogli nic kupić, sami zostali bez chleba. To się bardzo często powtarzało właśnie, że zostaliśmy bez chleba. I czemu oni wrócili? Myślę, że po prostu byli wyczerpani i nie było tutaj dla nich nic, ale też jest wiele dzieci, które tutaj przyszło, wiele nastolatków. Nie jestem w stanie tego jeszcze ocenić na podstawie moich rozmów, ale też część mediów relacjonowało, że oni tutaj przyszli spróbować szczęścia, zobaczyć jak jest.
4: I często okazywało się, że ta próba szczęścia doprowadza do straszliwej tragedii, no bo z wody wydobywane są kolejne ciała. Czy świat kiedyś dowie się, ile osób zginęło podczas tej często desperackiej próby przedostania się do tej eksklawy?
5: Nie wiem, czy świat dowie się o pełnej liczbie ofiar. Na razie mówi się o blisko 100 osobach, 88 po stronie hiszpańskiej, tak mówią lokalne władze, chociaż centralne władze mówią o 70 kilku ofiarach. Widziałam też w gazecie, że około 10 czy 11 ciał znaleziono po stronie marokańskiej. Mówi się o tym, że o wiele więcej osób jest w wodzie i z rozmów z moimi rozmówcami wynika, że te ciała się powinny pojawić prędzej czy później, w zależności od prądów morskich. Także możemy się spodziewać, że tych ofiar będzie więcej.
4: Bardzo ci dziękuję. Emilia Bromber z Gazety Wyborczej, która jest w Ceucie, była z nami.
5: Dziękuję bardzo.
4: Za kilka
5: chwil. I zapraszam do czytania artykułów.
4: Za kilka chwil o godzinie 13.20 informacje w TOK FM, a teraz w studiu Anna Piekutowska. Witaj.
6: Dzień dobry.
4: Zapytam inaczej, po godzinie 14.00 przyniosłaś ze sobą ponownie książkę.
6: Przyniosłam książkę Adama Robińskiego, Faronauci dookoła Bałtyku. Książkę wydało wydawnictwo Czarne i dzisiaj porozmawiam z jej autorem. Kiedy siadałam do tej książki, to myślałam, że to jest opowieść taka reportażowa o wędrowaniu wokół Bałtyku. Okazało się, że jest to dużo więcej niż reportaż, bo jest tam dużo eseistyki, jest tam bardzo dużo odwołań do literatury i takie niechronologiczne podróżowanie po Bałtyku. Bardzo interesująca książka i mam bardzo wiele pytań do jej autora.
4: Zapytam inaczej po godzinie 14, a po 13.20 w TOK 360 zobaczymy, jak wygląda krajobraz polityczny w Krakowie u wrót kampanii wyborczej na prezydenta miasta.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza mianować obecnego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa na stanowisko szefa służby wywiadu zagranicznego Ukrainy, podał portal Ukraińska Prawda. Były minister obrony jest głównym negocjatorem Ukrainy w rozmowach pokojowych, które toczą się między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą. Ukraińska Prawda poinformowała o planach Zełenskiego z powołaniem na źródła w kręgach politycznych. Tę samą informację przekazała agencja Interfax Ukraina. 44 osoby nie złożyły poprawnie wymaganego przez Prawo i Sprawiedliwość oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, powiedział w poranku TOK FM rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. 40 z nich to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Natomiast 4 osoby, jak mówił sam Karski w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, chcą być w partii do końca życia i jeden dzień dłużej.
4: Dlaczego nie złożyły lojalki?
5: Czy 2 osoby złożyły ją w innej formie? No to widać, uznały, że wystarczy po prostu napisać własnymi słowami to, co tam się znajdowało.
4: A tymczasem był formularz wymagany.
5: No tymczasem tak? Był formularz jeszcze zawierający pewne klauzule na końcu, a 2 osoby z kolei złożyły te deklaracje w formie ustnej.
4: No tutaj pojawiała się informacja, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odmówili, bo stwierdzili, że to jest idiotyczny pomysł.
5: Złożyli właśnie w innej formie te dokumenty.
4: Jakiej? Być poważnie nie złożyli tej lojalki, panie profesorze.
5: Natomiast, znaczy złożyli w innej formie. Już z jednym z nich rozmawiałem.
3: Karski dodał, że członkostwo osób należących do stowarzyszenia jednocześnie do PiSu jest martwe i taka sytuacja nie może się utrzymać. Audyt wpłynął na moje ręce. Zapoznam się z nimi prawdopodobnie w środę. Zaprezentuję wnioski, które z tego audytu płyną, a także rekomendacje. Zapowiedział dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że wszystkie wnioski ratusza zostaną upublicznione. Przypomniał, że ratusz zlecił audyty dotyczące SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. Audyty zostały zlecone w związku ze sprawą lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Tylko w lipcu Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził nieprawidłowości w 15% miejscach, które odwiedzili kontrolerzy. Przeważnie chodziło o nieprawidłowe przechowywanie produktów spożywczych i nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel. Niektóre obiekty nie miały niezbędnych dokumentów poświadczających stan zdrowia pracowników. Kontrole prowadzone były zarówno w ramach planowych działań, jak i w odpowiedzi na zgłoszenia interwencyjne. Tych ostatnich było około 400. Sporo chmur pojawia się dzisiaj na niebie i wieczorem oraz w nocy może z nich spaść deszcz. Bardzo gorąco dziś, zwłaszcza w południowej połowie Polski, termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie.
6: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
6: Jest już zarządzenie, zgodnie z którym wybory prezydenta Krakowa przedterminowe po odwołaniu referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się 27 września, co oznacza, że kampania wyborcza ruszyła i potrwa do 25 września. Od końca maja, kiedy doszło do referendum w sprawie odwołania Miszalskiego, sporo się zmieniło, jeśli chodzi o krajową politykę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość praktycznie się rozpadło. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, boryka się z aferą w Szpitalu Południowym, która jednak rozlała się chyba daleko poza Warszawę. Jaka więc to będzie kampania przez te najbliższe tygodnie?
7: To będzie interesująca kampania, bo mamy rok bez wyborów, bo mamy przedterminowe wybory, bo wreszcie mamy sytuację, w której po raz pierwszy w tak dużym mieście mieszkańcy będą mogli wybierać prezydenta właśnie w przedterminowych wyborach, więc myślę, że ze wszystkich miar to będzie interesujące. Kampania w zasadzie już się zaczęła i do 3 września będzie zgłaszanie kandydatów, ale chyba ich jest już kilkunastu, więc to też świadczy o takim ożywieniu, bo oni nie muszą zgłaszać wcześniej komitetów wyborczych z kandydatami do rady, gdyby to były wybory w normalnym terminie. Więc to też jest szansa dla polityków z ambicjami, a chyba każdy ma z polityków takie ambicje, żeby gdzieś kandydować.
6: Panie profesorze, w takim razie na razie oficjalnie swoją kandydaturę ogłosiła dzisiaj Aleksandra Owca, która reprezentuje partię Razem. Prawdopodobnie kolejni będą rozpoczynać oficjalnie swoją kampanię. Natomiast o tym, kto kandyduje, niemal we wszystkich przypadkach, wydaje się, już wiemy. Kto ma w tym momencie największe szanse na to, żeby chociażby trafić do drugiej tury?
7: Znaczy, problem w tym, że chyba nie ma wiarygodnych sondaży, bo na tym etapie nie opłaci się komitetom wyborczym, kandydatom takich sondaży robić, więc czekamy na to, pewnie jednak dopiero w drugiej połowie sierpnia pojawią się takie wiarygodne sondaże, a właśnie po 3 września, kiedy będzie lista już zamknięta, w tej chwili mamy kilkanaście nazwisk i z samej Lewicy, jak pan to wymienił, jedną kandydatkę, to jest bodajże trójka z tych szeroko rozumianych ugrupowań lewicowych. Do tego jeszcze kandydaci innych partii, kandydaci znani, bezpartyjni, powiedziałbym celebryci. No i też nie ma co ukrywać, kandydat lokalny, który od 3 kadencji ubiega się o fotel prezydenta miasta, który wprawdzie się nie zgłosił, ale wszyscy mówią, że będzie kandydował, więc byłoby to dziwne, stojąc za inicjatywą referendalną, gdyby teraz odpuścił te wybory.
6: Łukasz Gibała, biorąc pod uwagę to, że to jest rok bez wyborów, spodziewa się pan, panie profesorze, że uwaga będzie tak zogniskowana na Krakowie, że ta kampania polityczna wyjdzie poza sprawy Krakowa?
7: Raczej tak, dlatego że po pierwsze właśnie tych wyborów nie ma, tylko same sondaże, a to jednak nie sondażami się wygrywa. Po drugie, być może, o tym się też mówi, że jeżeli wybory w Krakowie będą takim wyrazistym dowodem krystalizacji nastrojów, to a przede wszystkim jeśli ta referendalna inicjatywa będzie miała też skutek zmiany opcji politycznej rządzącej Krakowem, to pójdą za tym inne miasta. No jeśli do tego dodać właśnie zmiany w partiach, o których pan mówił, kryzysy, przetasowania, to jest to jedyna okazja, by się zweryfikować i właśnie pokazać jakąś taką nową drogę dla partii politycznych. To będą ważne wybory, nie tylko w Krakowie.
6: Panie profesorze, a już schodząc rzeczywiście na poziom miejski, 24 maja, kiedy odbywało się referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, Ogólnopolska Grupa Badawcza podczas badania Exit Poll pytała też ankietowanych o to, z jakiego powodu zdecydowali się uczestniczyć w referendum. No i tak, okazuje się, że najwięcej osób wskazało strefę czystego transportu, dalej poziom zadłużenia miasta i sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. Czy pan, panie profesorze, spodziewa się, że również i te kwestie będą głównymi kwestiami podczas wyborów?
7: Zapewne tak, bo inicjatywa referendalna pokazała ich skuteczność i ci, którzy stoją za referendum, a tam przynajmniej jedno nazwisko już jest wśród kandydatów, te osoby będą właśnie kontynuowały kampanię w oparciu o te hasła, czy może przeciwko tym sytuacjom, o których pan wspomniał. Chociaż gdyby tak przeanalizować, ta strefa czystego powietrza nie dotyczy głównie mieszkańców Krakowa, tylko spoza Krakowa to wąska grupa. No to jest tak jak w polityce. Hasła, które potem są nośne, a które takiego znaczenia realnego nie mają, bo czy ta strefa czystego powietrza będzie, czy nie, to naprawdę zmiana w sensie funkcjonowania miasta wielka nie będzie. Ale widać, że w referendum to podziałało.
6: We wrześniu wielu polityków centralnego szczebla będzie wybierać się do Krakowa. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty.
7: No tak, no szkoda, że nominując kandydatkę, panią Monikę Piątkowską, nie zrobili tego w Krakowie, tylko w Warszawie. Teraz to mogą mi tam ludzie wypominać, bo już o tym się mówi.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. I na koniec poniedziałkowego wakacyjnego wydania TOK 360 w południe ponownie Bartosz Dąbrowski. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Producent seriali podcastowych dla aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Co tydzień przyglądamy się serialom podcastowym, które są dostępne w naszych przepastnych archiwach i do których chcemy Państwa zachęcać, ale teraz będzie bardzo poważnie. Zbrodnie lekarzy duszy to jest serial podcastowy, w którym Jagna Kaczanowska wraz z zaproszonymi gośćmi przygląda się takim sytuacjom, w których eksperymenty medyczne z zakresu psychologii i psychiatrii na ten przykład poszły w rejony, w które nie powinny pójść. Temat wstrząsający, który łatwo można byłoby przerobić na taką tabloidową modłę, ale zdecydowaliście, przygotowując ten projekt, że jednak podejdziecie wraz z Jagną do tego tematu z należytym szacunkiem, spokojem i szerokim tłem naukowym. Niemniej jednak to jest podcast, który no jest trudny w odbiorze.
8: Może być trudny w odbiorze, trudny z wielu różnych powodów. Mówimy o przekraczaniu granic etycznych, to znaczy nauka psychologii rozwijała się dziesiątkami lat i no nie trudno zrozumieć, że na początku naukowcy błądzili i prowadzili poszukiwania, które niestety momentami przekraczały pewne granice. Oczywiście łatwo jest oceniać tamte dokonania z perspektywy dzisiejszych czasów. Z drugiej jednak strony wydaje się, że oni w każdym z tych przypadków, które są omawiane w tym podcaście, jednak przekroczyli i to bardzo poważnie granice, której nie powinni byli przekraczać, zwłaszcza, że mówimy tutaj o działaniach naukowców bądź też lekarzy. Lekarzy psychiatrów, bo tej sfery dotyczą opowieści, które są w tym podcaście. Każdy odcinek podcastu, te początkowe, składają się z dwóch części. W jednym kawałku później rozdzieliliśmy wręcz te części, także one są osobno ponumerowane i w pierwszej części opowiadamy dość szczegółowo samą historię, a w drugiej części jest rozmowa z naukowcem lub naukowczynią, którzy wyjaśniają, jak dzisiejsza nauka patrzy na te wydarzenia, o co konkretnie chodzi. No, na przykład między innymi o to, o czym mówimy w pierwszym odcinku, o eksperyment więzienny Zimbardo. To jest bardzo znany eksperyment, który przez wiele lat, jeszcze ja na uczelni na przykład, uczyłem się zupełnie poważnie o tym, o jego rezultatach. Dość niedawno temu okazało się, że ten eksperyment został przeprowadzony w sposób, który no niestety dyskwalifikuje go nie tylko etycznie, ale również jako wartość naukową, na której do tej pory nauka psychologii dość poważnie się opierała, chociaż nie brakowało głosów, które miewały wątpliwości. W tym eksperymencie chodzi o to, że grupa rzekomo przypadkowo wybranych osób została podzielona na dwie części. Jedna część to są strażnicy więzienni, a druga część to są osoby, które udają więźniów i ten eksperyment miał dowodzić, że w określonych warunkach, przebrani za mundury, pewni ludzie stają się jakby naturalnie oprawcami, a druga część ludzi staje się ich ofiarami.
6: Wchodzi w rolę ofiar.
8: Dochodzi do wielu aktów przemocy. Po latach okazało się, że być może oni mieli pełną świadomość, że tylko odgrywają rolę i robili to, na co myśleli, że jest zapotrzebowanie, czego się od nich oczekuje. W szczegółach oczywiście my wyjaśniamy, o jakie mechanizmy tutaj chodzi, a dokładnie Jagna Kaczanowska oraz jej goście. Natomiast no, dla mnie to była rzecz zaskakująca, że w tak wielu szczegółach udało się ten fundamentalny przez wiele lat eksperyment w psychologii podważyć. Inna opowieść, nie wiem po co sięgnąć, bo tych tematów, one są bardzo różnorodne. Kolejny odcinek mówi na przykład o tym, jak próbowano część dzieci zmusić do tego, żeby zaczęły się jąkać, ponieważ naukowiec, który prowadził ten eksperyment, był przekonany, że to, iż on sam się jąka, zostało spowodowane warunkami zewnętrznymi, to znaczy, że otoczenie na niego tak wpłynęło, że jąkać się zaczął. Do tego eksperymentu wybrano dzieci z sierocińców, czyli takie, za którymi nikt się nie ujął. I wyrządzono przynajmniej części z nich ogromną krzywdę po prostu. Ten eksperyment także był no, niezwykle nieetyczny. Inny odcinek mówi o leczeniu w cudzysłowie homoseksualności elektrowstrząsami. Tam pada takie zdanie ofiary tego eksperymentu, że w naszym kraju nie wolno tresować psów, rażąc ich prądem, a próbowano przeprowadzić eksperyment, który miał rzekomo wypędzić homoseksualność z tej osoby, stosując elektrowstrząsy. To wstrząsające, tak już jakby nawiązując do tego słowa. Tak jak i lobotomia, czyli zabiegi, które znamy w jakiejś formie, w jakiś sposób z słynnego lotu nad kukułczym gniazdem, a która w określonym, na określonym etapie rozwoju psychiatrii była stosowana, no, w sposób, który tu brak jest przymiotników. My o tym oczywiście także w tym podcaście opowiadamy, jak to robiono. Opowiadamy tym razem w rozmowie z ekspertem, jak dzisiaj działa psychiatria, bo to jest naprawdę potężnie inne od tamtych czasów i od tych metod, które wówczas próbowano stosować, niszcząc ludzi. To są konkretne ofiary znane z imion i nazwisk, którym zmieniono życie nieodwracalnie, uczyniono ich ciężkimi kalekami po prostu.
6: Bartosz Dąbrowski, współproducent seriali na TokFM.pl i w naszej aplikacji TokFM Premium. Bardzo ci dziękuję. Zbrodnie lekarzy dusz to jest podcast, który przez ten tydzień będzie otwarty dla państwa. Będzie można go słuchać bezpłatnie przez cały tydzień. Tymczasem po godzinie 13.40 Maciej Zakrocki i Magazyn Europejski. Dzień dobry, Maćku.
9: Dzień dobry, za chwilę Magazyn Europejski, w którym o europejskiej solidarności w kontekście dramatycznych pożarów we Francji i Hiszpanii, także będzie o kryzysie migracyjnym na Ceucie, no i o rozłamie w PiS-ie, który się może przełożyć na sytuację grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. O to wszystko zapytam posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Budę w rozmowie w magazynie, a całość zaczyna się tuż po informacjach o 13.40.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Castorama.
14: Teoria
11: i praktyka.
15: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 13.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Służby francuskie prowadzą akcję w związku z pożarami. Zatrzymano już 375 osób, z których 142 są niepełnoletnie. 36 jest w areszcie. Część zostało już skazanych, a część oczekuje na proces. Niektóre pożary we Francji według służb mogą być wynikiem działań człowieka. A w związku z trudną sytuacją pogodową władze Budapesztu wyłączyły 40 fontan miejskich i sztucznych wodospadów. W obliczu nasilającej się na Węgrzech suszy i fali upałów burmistrz stolicy zaapelował do jej mieszkańców o oszczędzanie wody. W typowym upalnym sierpniu podlewanie parków i ogrodów może odpowiadać za nawet 10% całkowitego zużycia wody pitnej w tym mieście. Przedstawiciele władz miejskich Budapesztu zaznaczył, że trawniki nie są traktowane priorytetowo, ponieważ trawa zazwyczaj potrafi się zregenerować po okresie suszy, o ile przetrwa jej system korzeniowy. Dodano też, że priorytetem jest natomiast podlewanie młodych drzew oraz przykrywanie gleby skoszoną trawą albo zrębkami drewna, sianem lub innymi. innym materiałem organicznym, które ograniczą parowanie i ochronią glebę przed przegrzaniem, co czyni je jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów oszczędzania wody. Także w Polsce najbliższe dni będą pogodne, słoneczne i upalne. Lokalnie możliwe są jednak deszcze i burze. Jutro temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. I na koniec jeszcze turystyczna stolica Polski, która gwarantuje relaks na wiele sposobów, ale nie pozwoli odpocząć od korków. W Sopocie rozpoczyna się kolejny etap remontu głównej ulicy, ważnej zarówno dla samego kurortu, jak i całego Trójmiasta. Fragment Alei Niepodległości przejmą drogowcy. Kierowcy muszą być gotowi na utrudnienia. Paweł Radzewicz.
0: Drogowcy zajęli się fragmentem Alei Niepodległości od strony Gdańska. Ruch w obie strony prowadzony jest połówką tej trasy, mówi Anna Dyksińska z Zarządu Dróg i Zieleni.
13: Organizacja ruchu zmieniła się tam dość mocno. Absolutnie prosimy, żeby nie jeździć na pamięć, żeby przestrzegać znaków. Jeżeli można ominąć Sopot, to też to sugerujemy.
0: Remont w kurorcie w szczycie sezonu, jak przekonuje urzędniczka, ma sens, bo ruch w porównaniu z resztą roku jest mniejszy.
13: Mimo że Sopot jest miastem turystycznym, to my odnotowujemy, że ten ruch uliczny jest naprawdę mniejszy. Ale przede wszystkim nie mamy do czynienia z pikiem szczytu komunikacyjnego. Ten szczyt się rozkłada na kilka godzin, dlatego to jest najlepszy moment, żeby remontować ulicę w naszym mieście.
0: Remont alei będzie kłopotliwy, ale krótki. Prace powinny zakończyć się w połowie sierpnia. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
17: A informacje ponownie o 14. W wielu miejscach upał daje nam się dzisiaj we znaki. Najcieplej jest na południu i południowym wschodzie. Nieco chłodniej na Pomorzu, tam około 24-25 stopni.
14: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Straszliwe pożary we Francji i Hiszpanii spowodowały uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. To utworzony w 2001 roku system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek wszelkich katastrof, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania kraju taką katastrofą dotkniętego. Jak to dzisiaj wygląda w przypadku Francji?
18: The following are from the RescEU fleet.
19: Jeśli chodzi o unijną flotę ratowniczą, to działają tam dwa samoloty gaśnicze z Portugalii, jeden śmigłowiec Black Hawk ze Słowacji, jeden śmigłowiec Black Hawk z Czech. Jest też jeden samolot kanadyjski i dwa samoloty zbierające ze Szwecji. To wszystko jest z naszej floty ratowniczej, ale mamy tam też dodatkowe siły i środki z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest więc jeden zespół techniczny ze Szwecji, oficer łącznikowy Komisji Europejskiej, dwa śmigłowce z Niemiec i samoloty gaśnicze z Turcji.
14: Informację przedstawiła Anna Kajsa-Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Wymieniała jednostki unijnej floty ratowniczej, na którą składają się 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców, których wysłaniem do akcji zarządza Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej w Brukseli. Ale oprócz tych sił mamy jeszcze dodatkowe z państw, także spoza Unii, które przyłączyły się do unijnego mechanizmu ochrony ludności, stąd słyszymy o jednostkach z Turcji. Czyli w sumie w mechanizmie jest 37 państw. A samolot zbierający to taki, który może zgarniać wodę z rzeki lub jeziora, sunąc po powierzchni, przez co napełnia wielkie zbiorniki w kilkanaście sekund i jest gotowy do gaszenia pożaru. A jak wygląda pomoc dla Hiszpanii?
18: The following are from the RescEU fleet.
19: Jeśli chodzi o maszyny z unijnej floty ratunkowej, to są tam dwa samoloty typu Canadair z Grecji i dwa takie same samoloty z Włoch. Natomiast jeśli chodzi o jednostki, które są wysyłane w ramach mechanizmu ochrony ludności, to są tam dwa samoloty gaśnicze z Turcji, trzy naziemne zespoły gaśnicze z Portugalii z wozami strażackimi. W sumie to 134 osoby i 41 pojazdów. Oczekujemy również wysłania jednego zespołu naziemnego z Serbii. Oto nasza obecna sytuacja.
18: So this is where we are at the moment.
14: Te samoloty typu Canadair to właśnie samoloty zbierające wodę, sunąc po powierzchni na przykład jeziora. Rzeczniczka zwróciła też uwagę na coś, co dla wielu może jest oczywiste, ale w dzisiejszych czasach warto to nieustannie podkreślać.
19: Powtórzę, ważne jest, aby wyjaśnić, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie utrzymać wszystkich zasobów potrzebnych do stawiania czoła każdej możliwej katastrofie naturalnej lub innego typu kryzysowi. To właśnie w takich momentach ujawnia się siła systemu europejskiego, ponieważ łączymy zasoby i to zasoby wykraczające poza 27 państw członkowskich, bo w naszym mechanizmie ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych uczestniczy 37 państw.
14: Te informacje rzeczniczka przekazała w miniony wtorek, ale dwa dni później mieliśmy ich ważną aktualizację dotyczącą Hiszpanii, do której dotarło
19: 44 funkcjonariuszy, 19 pojazdów z Serbii, 40 strażaków z Holandii, 40 strażaków z Bułgarii i 105 strażaków z Polski.
14: Słuszna decyzja polskiego rządu, bo zawsze warto okazywać solidarność z potrzebującymi. Wtedy nie zostaje się samemu w biedzie, do czego nawiązała przewodnicząca Komisji Europejskiej na Platformie X.
19: Podczas gdy pożary we Francji i Hiszpanii nadal sieją spustoszenie, europejska solidarność nie zna granic. Rumunia i Grecja zdecydowały się rozszerzyć swoje misje, kontynuując wsparcie dla dotkniętych regionów. A od soboty do walki dołącza Polska. Dziękuję za odwagę i zaangażowanie.
14: Nie ma za co. O to w tej naszej Unii przecież chodzi. A teraz zmiana tematu. Rozpad partii Prawo i Sprawiedliwość ma też pewien aspekt unijny, o czym w naszej dyskusji na ten temat było niewiele. Ale od tego właśnie jest magazyn europejski w TOK FM. Zapraszam na rozmowę z gościem.
20: Gościem magazynu europejskiego jest pan Waldemar Buda, poseł do Parlamentu Europejskiego.
21: Witam serdecznie.
20: No, najpierw chciałem pana zapytać o taką rzecz, bo wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości no, są w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów. Pan Mateusz Morawiecki był do niedawna przewodniczącym tej rodziny politycznej i zrezygnował z tej funkcji, więc no, może najpierw zapytam właśnie, dlaczego zrezygnował? No i co panowie, którzy odeszliście z Prawa i Sprawiedliwości, zamierzacie robić, jeśli chodzi o dalsze bycie w tej grupie?
21: Znaczy, po pierwsze, to jest dość honorowe zachowanie, to znaczy, jeżeli był tam rekomendowany ze strony Prawa i Sprawiedliwości jako drugiego co do wielkości członka w ramach EKR party, więc nie było żadnych powodów, żeby utrzymywał to stanowisko i, można powiedzieć, zgodnie z zasadami zrezygnował z tej funkcji, ale to jest kwestia, można powiedzieć, EKR party. Natomiast my mamy cały klub, można powiedzieć, grupę w Parlamencie Europejskim i tam jako parlamentarzyści dzisiaj ci, którzy zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości, nadal w grupie jesteśmy. Oczywiście pytanie, czy będziemy w delegacji polskiej tej, która dzisiaj jest, czyli składającej się z wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Zakładam, że raczej będziemy zmierzali w kierunku własnej delegacji polskiej, składającej się z kilku parlamentarzystów. Natomiast w grupie EKR zakładam, że możemy zostać, chociaż niczego bym tu nie przesądzał, bo no, polityka jest taka, że po pierwsze dynamiczna, po drugie zaskakująca często.
20: Mówi się, że takimi naturalnymi kandydatami na szefa EKR-u są panowie Adam Bielan i Tobiasz Bocheński. Czy gdyby doszło do głosowania nad tymi kandydaturami, bylibyście panowie gotowi je poprzeć?
21: Znaczy, ja uważam, że to jest rekomendacja ze strony PiS, więc mnie ciężko będzie kogokolwiek tu rekomendować albo popierać. To jest ich wewnętrzna sprawa i nie zamierzamy w to ingerować. Jeżeli takie będą ich decyzje, proszę bardzo, my jakby idziemy trochę już innym torem.
20: No, powiedział pan, że w polityce wiele rzeczy może się zdarzyć, no więc zapytam, że gdybyście jednak uznali, że nie chcecie pozostać w grupie konserwatystów i reformatorów i przejść do innej, to jaka to mogłaby być grupa?
21: No naprawdę nie chciałbym tutaj spekulować, bo my umówiliśmy się na całą serię rozmów zarówno z szefostwem grupy, jak i z innymi ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim i jakby nie jestem w stanie, może powiedzieć, podsumować spotkań, które dopiero przed nami. Więc na pewno ideowo musimy się tutaj być bliscy, jeśli nie zgadzać, natomiast nie przesądzałbym żadnego wariantu. Na pewno będziemy trzymali się, można powiedzieć, prawej strony Parlamentu Europejskiego.
20: No ale ostatnio dość mocno na prawo skręciła Europejska Partia Ludowa. No, doszło nawet do takiej sytuacji, że w głosowaniach na przykład w sprawach migracyjnych czy ekologii Europejska Partia Ludowa i EKR mają zgodność głosowania tak samo powyżej 90%. No to może, nie wiem, bierzecie panowie pod uwagę możliwość przejścia do Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnę, w tej grupie jest Koalicja Obywatelska i PSL.
21: Wie pan, z EPL-em jest tak, że oni dzisiaj podejmują szereg działań w strachu i w bojaźni. To znaczy, odpowiadając za to, co w Unii Europejskiej złego się wydarzyło, to znaczy, to oni przygotowali i wprowadzili pakt migracyjny, to oni wprowadzili i wymyślili Zielony Ład, a dzisiaj, głosując z nami, można powiedzieć, wycofują się z tego, co wcześniej wprowadzali. Ja mam takie ukute powiedzenie, że gdyby ich nie było, to by ani nie wprowadzali, ani teraz się nie cieszyli, że to wycofują, bo to są dokładnie ci sami ludzie. Przecież głosami EPL-u wprowadzano te wszystkie negatywne rzeczy, dzięki którym dzisiaj na przykład cena prądu jest taka, jaka jest, chociażby dotycząca ETS. Więc to, że oni robią coś ze strachu, nie znaczy, że dokładnie tak myślą, tylko że przerazili się trochę konsekwencjami, jakie są dla obywateli, no i nie chcą ponosić tego odpowiedzialności za swoje czyny. Daleko mi do EPL, nawet przy tej zgodności, ale ona ma swoje, no, można powiedzieć, zupełnie inne źródła i z tego powodu to nie jest wiarygodne.
20: Grupa Europejskich Konserwatystów i Reforma do Reformatorów złożyła wniosek formalny o zwołanie dodatkowego, specjalnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w związku z wydarzeniami w Ceucie. Czy jest już jakaś reakcja na tę waszą propozycję?
21: No my musimy w Unii Europejskiej, a w parlamencie w szczególności, przełamać tego rodzaju sytuację, że dopasowujemy agendę do wcześniej ustalonego porządku, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że my musimy elastycznie reagować na tę sytuację. I takie wygodnictwo polegające na tym, że założyliśmy sobie rok temu harmonogram i dzięki temu trzymamy się go bez względu na to, co się na świecie dzieje, no jest nieodpowiedzialne. Więc ja bardzo liczę na to, że my się tym zajmiemy, bo kto daje gwarancję, że te działania na Ceucie, one mają charakter jednorazowy? Kto da gwarancję, że nie wydarzy się coś bardziej kategorycznego za kilka dni? No i my musimy mieć jakąś gotową odpowiedź. Dzisiaj to jest Ceuta, za chwilę może być to już Gibraltar albo jeszcze głębiej gdzieś w Hiszpanii na przykład. W związku z tym ja bym zastanowił się na to, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby wzmocnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, ale też zastanowić się nad funkcjonowaniem strefy Schengen w sytuacji, w której no Hiszpanie, jakby uczciwie rzecz biorąc, pod rządami premiera Sancheza jednak bagatelizują ten problem. No, oni raczej szukają rozwiązań w skutkach, natomiast nie chcą nim zapobiegać. No jeżeli rozwiązaniem kolejnym będzie kolejna naturalizacja i przyjmowaniem jako obywateli i nadawaniem praw pobytu ludziom, którzy tam się nielegalnie pojawili, no to mam wrażenie, że to jest absolutnie błędne koło.
20: Mamy list z weekendu 22 przywódców państw Unii Europejskiej, w tym polskiego premiera, do szefa Rady Antonio Costy, przewodniczącej komisji von der Leyen i do premiera Irlandii, która sprawuje teraz prezydencję, no, że należy coś zrobić, że należy doprowadzić do sytuacji, że to Unia Europejska ma zapewnić integralność granic, tak, ich nieprzepuszczalność. Ale co pana zdaniem rzeczywiście mogłaby zrobić w tej sprawie Unia Europejska?
21: Prosta rzecz, znaczy tu naprawdę nie trzeba lecieć w kosmos. Jak się zabezpiecza zewnętrzne granice? Znaczy Unia i Parlament jeszcze tego nie rozumie, a jakby zapytać przechodnia na ulicy w Warszawie albo w Łodzi, to by wiedział, co zrobić. To znaczy zabezpieczyć fizycznie granice. Gdyby na Ceucie było koło tego falochronu 700 metrów zabezpieczenia, to ci ludzie by się tam nie przedostali, bo takim wąskim gardłem, tym przesmykiem się przesunęli na tą stronę hiszpańską. Więc fizyczne zabezpieczenie, czyli zarówno morskie, jak i terenu, muszą być zabezpieczone. Tak jak my zapoczątkowaliśmy to na granicy wschodniej, tak z każdej strony Unia Europejska powinna adekwatne do terenu, tak? Bo z jednej strony mamy półwysep, z innej mamy wyspę, z innej mamy jeszcze kontynent. Więc z każdych tych miejsc, tam przede wszystkim zaczynając od miejsc, gdzie jesteśmy narażeni na nielegalną migrację, a ja przypominam, że pakt migracyjny podzielił 21 tysięcy nielegalnych migrantów w tamtym roku do podziału w tym i to są migranci, którzy przybyli do czterech krajów, do Grecji, do Hiszpanii, do Włoch i na Cypr. Więc powinniśmy, rozumiem, że tam jest największa presja migracyjna, rozumiem, że tam powinniśmy zacząć fizycznie zabezpieczać granice przed przedostawaniem się nielegalnych migrantów. To jest bardzo proste. Natomiast no, nikt tego nie rozumie w kontekście takim, że Unia może tego typu rzeczy robić. Ona raczej skupia się do tej pory na skutkach, a ja chciałbym, żeby niwelowała przyczyny tych fali migracyjnych.
20: No to zobaczymy, jakie będą wnioski z tego, co się wydarzyło. Być może na nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego, o którą zabiega grupa konserwatystów i reformatorów, w której to grupie jest ciągle nasz dzisiejszy gość, pan Waldemar Buda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
21: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
20: No i podziękowania dla Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu i oddajemy już głos do studia TOK 360.
1: A TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy dzisiaj razem ze Szczepanem Mazierkiem, Martą Latecką i Tamarą Pawlik-Lipską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy za kilka chwil o 14 informacji, a potem Anna Piekutowska przywita się z Państwem w programie Zapytam Inaczej.
2: Autopromocja. W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny. Nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko. Zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
24: TOK 5.
25: W sferze cyfrowej jest takie stare powiedzenie, że są tylko trzy strategie. To jest get big, get niche or get out. Czyli albo musisz urosnąć do wielkości hyperscalera Big Techa, albo możesz zająć bardzo fajną niszę, albo po prostu, no niestety żegnamy, było nam bardzo miło i ucałujmy się w spocone czoła, tak żeśmy się okrutnie napracowali nad tym tematem. Polska na get big po prostu nie ma w tej chwili papierów. Cała Europa może mieć papiery na to, żeby być get big, ale zdecydowanie możemy mieć fantastyczne miejsca, które są naszymi niszami, naszymi polskimi niszami. Nie potrzebujemy do tego gigafabryki.
26: A na pewno mamy wszystkie papiery, żeby get out.
25: Tak. O tak, na to zawsze mamy papiery.
26: Czyli machamy, wyjmujemy białą chusteczkę i machamy gigafabryce AI. Goodbye, my love, goodbye.
25: Karen Blixen, pożegnanie z gigafabryką. Tak. Ale to naprawdę nie jest źle. W ogóle dobrze, że Komisja Europejska coś próbuje zrobić. Tutaj ten czas, to jest ostatni gwizdek. Ten raport Draghiego ma już 2 lata. Niespecjalnie widać,
26: że... Na szczęście, żeśmy o nim zapomnieli, bo ten Draghi tak nas przeraził, że ja to 2 dni nie spałem. Ten raport przeczytałem.
25: To prawda. I teraz zobaczymy, jak będą wyglądały dalsze losy, ale ja tutaj myślę, że dla Polski dobrą drogą jest właśnie budowanie bardzo silnego przemysłu, bardzo silnych przedsiębiorstw, wykorzystanie tego AI i tego IT.

0: Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
1: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie i kolejne kłótnie w polskiej polityce. Na początek o sporze PiSu z rządem w tej sprawie. Jest coraz więcej ataków na Ukraińców w Polsce. Policja z urzędu podejmuje działania. Będzie nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, a chodzi m.in. o publikowanie zdjęć dzieci w internecie. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek z PiSu wzywa premiera do zabezpieczenia Polski przed skutkami nasilającej się presji migracyjnej w Europie. Chodzi o ostatnie wydarzenia z hiszpańskiej Ceuty, gdzie w ciągu doby przedostało się ponad 60 tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka. Ponad 80 osób zginęło. Większość migrantów wróciła do ojczyzny, a kryzys został zażegnany, odpowiadają rządzący. A tym tematem zajął się Maciej Kluczka.
5: Przemysław Czarnek powołuje się na rozwiązania innych europejskich krajów.
6: Takie państwa jak Dania czy Włochy, nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja.
5: Zawieszenie strefy Schengen to zawsze ostateczność, bo takie rozwiązanie ma swoje reperkusje gospodarcze, odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
7: PiS, a szczególnie Czarnek, to są najmniej wiarygodne podmioty do komentowania sytuacji odpowiedzialni za aferę wizową.
5: Szczerba dodaje, że nie ma mowy o nielegalnym szlaku migracyjnym z Ceuty przez Hiszpanię do Europy, bo przejście z hiszpańskiej Ceuty do Hiszpanii kontynentalnej i tak wiąże się z kontrolą paszportową. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Jutro w tej sprawie debatować będą ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii. Rośnie liczba ataków wobec obcokrajowców wschodniego pochodzenia. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Agnieszka Wnerska.
8: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
9: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
8: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem. Został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Według niego były metropolita wiedział o przestępstwach podległego mu duchownego i nie podjął wystarczających działań. Kardynał mówi, że przez 27 lat był sekretarzem papieża i mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
10: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
4: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
11: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
4: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Ze względu na wiek, duchowny ma 87 lat, sędzia pozwoliła mu siedzieć. Nowe standardy pracy opiekuna, zdrowe żywienie, więcej zabawy na świeżym powietrzu czy zakaz publikacji wizerunku dzieci przez placówki. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W piątek ustawę przyjął Sejm. Jeśli w Senacie nie będzie poprawek, nowe przepisy trafią na biurko prezydenta. O planowanych zmianach z samorządowcami z Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
12: Chodzi o nowe standardy żywienia czy obowiązkowe place zabaw, mówi wiceprezydent Łodzi, która współpracowała przy zmianie przepisów, Adam Wieczorek z KO.
13: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
12: W ramach nowelizacji opiekunowie mają zostać objęci większą ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni. Mają też mieć 33% zniżki w transporcie publicznym. Z kolei, jak mówi łódzki poseł Paweł Bliźniuk z KO,

0: ta ustawa to szczególny przypadek, ponieważ w Sejmie praktycznie 100% posłów zagłosowało za.
1: Dlatego zdaniem posła prezydent podpisze zmiany w przepisach. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Pierwsze zmiany mają pojawić się 1 września, kolejne od stycznia. Leżące przy granicach z Rosją i Białorusią Podlaskie wzmacnia swoje ochotnicze służby ratownicze. Dotacje trafią do strażaków ochotników i specjalnej grupy poszukiwawczej Nadzieja. Jej członkowie, ochotnicy, na co dzień działają jako ratownicy medyczni, specjalizują się jednak w poszukiwaniu zaginionych. Dostaliśmy 20 tysięcy złotych, wylicza Piotr Serdyński z Łomży, w której działa grupa Nadzieja.
3: Która będzie przeznaczona na zakup zestawu satelitarnego dostępu do internetu Starlink, 8 smartfonów z wbudowaną kamerą termowizyjną.
2: Podobna kwota trafi do OSP w Knyszynie, która z jednej strony zabezpiecza biebrzańskie bagna, a z drugiej prowadzącą z Białego Stoku do Ełku drogę krajową, mówi prezes tutejszych druhów Tomasz Purta.
4: No jak zrobią drogę, potrzebny jest specjalny styczny auto, jakieś szybsze, typu lekkiego, no, do wypadków.
2: Szanse na to, że życzenia prezesa się spełnią, nie są małe. Samorząd województwa chce jeszcze w tym roku znaleźć dodatkowe środki na wsparcie podmiotów zajmujących się ochroną ludności i obroną cywilną. Od dziś upały będą nam się dawać we znaki przez kilka najbliższych dni. Dziś na Podkarpaciu nawet 34 stopnie, w Małopolsce i na Śląsku 33, w centrum około 30, najchłodniej na północy od 23 do 25.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od rozmowy o Bałtyku. O Bałtyku, który wydaje nam się wszystkim dobrze znany. Tymczasem Adam Robiński w swojej najnowszej książce pokazuje, że to morze ma wiele imion, ma wiele historii i ma co najmniej 9 różnych perspektyw, no bo tyle krajów leży nad jego brzegami. Pisarz i reporterzysta, autor m.in. Hajstrów, Pałaców na wodzie i oczywiście tej najnowszej książki Faronauci dookoła Bałtyku, o której porozmawiamy, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: W Faronautach pisze pan o odwiedzinach w niemal wszystkich państwach, które leżą wokół Bałtyku. Ale dlaczego pan postanowił objechać Bałtyk dookoła, a nie się nim przepłynąć?
7: Bo ja jestem człowiekiem śródlądowym i ja się pewnie czuję na lądzie. I szukam zawsze takich miejsc, w których ląd spotyka się z wodą. To jest strasznie fajny sposób podróżowania. Rozłożyć mapę, znaleźć jakieś takie przylądki, krańce lądu, tam gdzie kończy się geografia, stanąć na tej krawędzi i zobaczyć, co dalej, czy zapuścić, powiedzmy, wędkę fantazji. I tak powstała ta książka. Ja jako dzieciak byłem co roku wywożony przez rodziców do któregoś z bałtyckich ośrodków, czy to do Rowów, czy do Jastarni, Juraty, Helu, Władysławowa. I każdego lipca stawałem na tej plaży i im byłem starszy, tym te myśli pewnie były coraz odważniejsze, ale wszystkie były podszyte tym samym pytaniem, co jest po drugiej stronie, co jest za horyzontem. No i kilkadziesiąt lat później, po 40, stwierdziłem, że mam teraz możliwość i powiedzmy literacki warsztat, żeby ruszyć w taką podróż dookoła morza i samemu odpowiedzieć sobie na to pytanie zadawane przez małego mnie samego.
6: Fragment. Każdy z narodów, które geografia zaślubiła z Bałtykiem, pozostaje w związku jedynie z jego fragmentem. Choć obsiedliśmy to jezioro niczym stado kruków rozdziobujące truchło sarny, każdy z nas interesuje się wyłącznie jedną kończyną, głową, tułowiem albo zadem. Prawdę mówiąc, nie ma nas wśród nas zgody nawet co do jego imienia. Pan mówi, że Bałtyk, no nie ma jednego Bałtyku, że Bałtyk to jest multiversum. A który jego fragment pan uznaje za najciekawszy czy najbardziej zaskakujący?
7: Każdy czymś zaskakuje, każdy poza tym rosyjskim. Ja świadomie nie ukrywam, że do Rosji nie udało mi się pojechać. Planowałem odwiedzić Petersburg i Kronstadt, ale zacząłem tę pisać książkę tuż przed pandemią, która potem płynnie przeszła w wojnę w Ukrainie i podróż do Rosji straciła na atrakcyjności. Natomiast sam temat rosyjskiego wybrzeża Bałtyku posłużył mi i jako pole do rozważań na temat podbojów i odkryć, bo rzeczywiście Petersburg był takim ośrodkiem, z którego wyruszały rosyjskie wyprawy badawcze swego czasu. No i obejrzałem całe to wybrzeże Bałtyku, całe oczywiście w cudzysłowie, bo trudno mówić o poznaniu całej linii brzegowej jednego kraju. Wydaje mi się, że w przypadku Estonii zobaczyłem całą linię brzegową, ale tamta linia jest ma około 300-350 kilometrów, o ile mnie pamięć nie byli, więc jest to w miarę do zorganizowania. Natomiast starałem się szukać jakichś takich soczewek, przez które mógłbym spojrzeć na perspektywę konkretnych krajów na to morze. W Szwecji taką soczewką było wysokie wybrzeże, Höga Kusten, miejsce, w którym góry spotykają się z morzem. W Finlandii chciałem zobaczyć Bałtyk zimą, Bałtyk zamarznięty, tak żeby móc wejść na Zatokę Botnicką i poszukać trochę innych archipelagów, powiedzmy antyarchipelagów, takich widoków, które będą absolutnym przeciwieństwem tego, z czym my kojarzymy to morze, mieszkając tutaj nad polskim wybrzeżem.
6: A to w takim razie więcej nas z sąsiadami, tymi, którzy też są nad Bałtykiem, łączy czy dzieli? Czy pan ma poczucie, że istnieje coś takiego jak bałtycka tożsamość?
7: To jest bardzo trudne pytanie, natomiast im dłużej jeżdżę nad Bałtyk, przekraczając granicę polską, tym częściej mam wrażenie, że jednak, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, więcej jest wspólnego niż tych spraw, które nas dzielą.
6: Politycznie i militarnie bardzo zbliżyliśmy się do siebie.
7: Ze Szwecją współpracujemy na naprawdę bardzo szeroko. Ja samemu, będąc na rezydencji literackiej na Gotlandii, obserwowałem dzień w dzień polski okręt, który tam stacjonował w porcie i polskich żołnierzy, którzy pilnowali szwedzkiego wybrzeża. Rzeczywiście sytuacja geopolityczna trochę zmieniła tę naszą perspektywę, trochę powiedziała nam rzecz oczywistą, że morze nie dzieli, tylko łączy, bo szlaki wodne były od zarania tymi, które jako pierwsze przynosiły skuteczny dochód. Porty przecież rozwijały się tak, że na Bałtyku wykiełkowały w Hanze, w całą, można powiedzieć, korporację bałtycką miast, które trochę taką ponadpaństwową organizację żyjącą z handlu na tym morzu. Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziała mi duńska pisarka Dorte Nors. Dania jest krajem dwóch mórz. W Danii człowiek, gdziekolwiek nie jest, to zawsze ma maksymalnie 50 kilometrów do wody, czy do Morza Północnego, czy do Cieśnin, czy do Bałtyku. I Dorte Nors powiedziała mi coś takiego, że jej Bałtyk kojarzy się przede wszystkim z wojnami, a Morze Północne jest tym morzem spokojnym, przyjaznym, takim, w którym ona się czuje bezpiecznie. Dla mnie, Polaka, jest to perspektywa wręcz przedziwna, bo jeśli miałbym zestawić te dwa morza, to wolałbym się wykąpać w Bałtyku niż w Morzu Północnym.
6: To tak nawiązując do historii, bo w opowieści o Rosji ta historia się cały czas pojawia, ale też to morze naznaczone historią pojawia się w opowieści niemieckiej, gdzie pan odwiedził takie miejsce Prora, które kiedyś było nazistowskim kurortem. Teraz jest po prostu miejscem, gdzie są apartamentowce, ale nadal jest miejscem turystycznym. Ale też właściwie tak jest, że gdziekolwiek pan jedzie, to spod piasku ta historia wystaje.
7: No, jak to paru niemieckich pisarzy mówiło już swego czasu, że dziś nie ma niewinnych krajobrazów i gdziekolwiek człowiek by w Europie nie zaczął kopać, zawsze trafi na jakieś groby. Ja chciałem, żeby ta książka była podróżą nie tylko przez geografię, ale też przez historię. Chciałem opowiedzieć trochę historię Bałtyku, która nie jest specjalnie długa, bo mówimy o historii polodowcowej. Mówimy o geologii sięgającej wstecz kilkanaście tysięcy lat, czyli czymś, co dla przeciętnego człowieka po polskiej szkole jest do ogarnięcia. Geologia zwykle kojarzy nam się z tymi wszystkimi epokami historycznymi, prehistorycznymi, które wymykają się łatwo naszemu pojmowaniu, bo mówimy o mezozoikach, kenozoikach, czwartorzędach. Łatwo się w tym pogubić. Natomiast tu nad Bałtykiem historia jest polodowcowa. Kiedy cofnął się lądolód, kilkanaście tysięcy lat temu wody na przedpolu tego lądolodu utworzyły najpierw jezioro, potem morze, potem znów jezioro. Ten Bałtyk tak trochę nie mógł zdecydować się, czym tak naprawdę jest. I dziś jesteśmy na etapie, kiedy jest morzem. Ja wędrowałem dookoła Bałtyku, starając się opowiedzieć o historii relacji człowieka z tym morzem. Litwa, która była pierwszym odwiedzonym przeze mnie krajem, była cofnięciem się do czasów polodowcowych, kiedy tak naprawdę jedynym wspólnym z dzisiejszym światem była migracja ptaków, coroczna migracja ptaków, więc ja odwiedzam na Litwie miejsca, gdzie ornitolodzy obrączkują ptaki i starają się prześledzić te trasy migracji. Na Łotwie szukam opowieści o folklorze wybrzeża, o tych najstarszych narracjach, jakie człowiek opowiadał o morzu, czyli to są opowieści o potworach, o ciemności, z której wyłania się jakieś zło i tajemnica. Potem w Estonii ta ciemność zostaje rozświetlona blaskiem latarni morskiej i człowiek może wreszcie zacząć myśleć o jakimś odkrywaniu tego otoczenia. I tak kolejne kraje stały się dla mnie kolejnymi rozdziałami tej opowieści o tym, jakie my ludzie historie opowiadamy o morzu.
6: To wracając do tej geologii, bo mi się spodobał ten fragment, w którym pan w starej opuszczonej przyczepie kempingowej znajduje gazetę z 2001 roku, o ile dobrze pamiętam.
7: Tak, tuż sprzed 11 września.
6: No i nagle się okazuje, że cały czas te procesy, które zachodzą na wysokim wybrzeżu szwedzkim, wypiętrzania się skał, wypiętrzania się brzegu, zachodzą na tyle szybko, że od tego 2001 roku, od wydrukowania tej gazety, skały podniosły się o kilkanaście centymetrów.
7: Tak, ja w tym czasie nie rosłem ani o centymetr, bo jestem już człowiekiem o ustabilizowanym wzroście. I wiadomo, że zestawianie biologii z geologią jest absurdem, ale na potrzeby jakiejś reporterskiej refleksji jak najbardziej.
6: Ale to pokazuje, że ta historia się cały czas dzieje, tego Bałtyku. Też nie wiemy, czy on kiedyś nie będzie znowu jeziorem.
7: Jak najbardziej. Geolodzy mówią, że będzie. To odbijanie ziemi, to wynoszenie się ziemi ma związek z tak zwanym odbiciem izostatycznym, czyli z sytuacją, w której lodowiec tak obciążył ziemię, że ona się musiała obniżyć, a teraz, tak jak człowiek, który staje z kanapy, ta poduszka, która była pod człowiekiem, trochę zyskuje przestrzeni. I ten proces trwa dziś na wysokim wybrzeżu Szwecji w tempie 8-9 mm rocznie, więc rzeczywiście jest to zjawisko, które muszą brać pod uwagę choćby budowniczowie mostów, prawda? Albo ludzie, którzy projektują jakąś infrastrukturę, bo jest to tempo, jeśli mówimy o skali geologicznej, szalone.
6: Pana też przez wszystkie kraje prowadzą przewodnicy, bo ta książka jest trochę podróżą również po literaturze. I to jest czy Miłosz, czy Transtumer, czy Tove Jansson, jest też Baltazar Gąbka. Czy pan próbował, zanim odwiedził pan jakieś miejsce, szukać tych literackich tropów? I co ci przewodnicy panu dają?
7: To jest taka metoda literacka, którą ja już stosuję od lat. Literatura staje się dla mnie takim zakorzenieniem w przestrzeni, miejscem, w którym szukam tropów, szukam inspiracji, ale też do którego mogę się odnieść i na przykład zaktualizować refleksje historyczne czyjeś. W przypadku Bałtyku, tę książkę pisałem o tyle nietypowo, zajęło mi to ponad 6 lat, z uwagi na przede wszystkim na pandemię, która uniemożliwiała swego czasu podróże choćby na bliską Litwę. Więc ta książka powstawała w notesach, w wielu, wielu notesach, które ja zapełniałem researchem, jakimiś swoimi refleksjami, ale też rzeczami, które wyczytałem u kogoś innego. I musiała minąć pandemia, żebym mógł te notesy zreflektować z tym, co widzę, więc jechałem w teren zwykle przygotowany i uzbrojony w innych poetów. Oczywiście były wyjątki, jak na przykład ta rozdział Polski, który zaskoczył mnie do tego stopnia, że dziś uważam go za swój ulubiony w tej książce i w którym mogę odwołać się do Baltazara Gąbki.
6: I o rozdziale polskim też opowiemy, ale to już po informacjach TOK FM. Faronauci dookoła Bałtyku. O tej książce rozmawiamy z autorem Adamem Robińskim.
5: Autopromocja.
8: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
9: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
8: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
9: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
8: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
5: Autopromocja.
10: Reklama.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Goldami Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 14.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Członkowie zarządów spółek miejskich w Warszawie zrezygnowali z przynależności do partii. W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii, z 27 członków rad nadzorczych 7 zrezygnowało z członkostwa w partii, a 20 pozostało w partii i zrezygnowało z zasiadania w radach. Pod koniec czerwca w związku z aferą w Szpitalu Południowym prezydent miasta podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek nie zasiadali politycy. Jan Hoffman, lider grupy referendalnej w Krakowie, poinformował o zgłoszeniu swojego komitetu wyborczego. Podkreślił, że kandyduje w wyborach na prezydenta Krakowa, by naprawić miasto, a kompleksowy program opracowany wspólnie z mieszkańcami zaprezentuje jeszcze w sierpniu. Hoffman zapowiedział, że trzy pierwsze sprawy, którymi chce się zająć, to solidny audyt finansowy urzędu, przywrócenie biletu 20-minutowego oraz ograniczenie strefy czystego transportu do ścisłego centrum w obrębie Plant. Już co piąty żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej to kobieta, informuje wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Składam pełne uznanie waszej odwadze temu, że jesteście gotowe walczyć ramię w ramię i w razie potrzeby oddać życie, powiedziała wiceministra. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą trwa 20. Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami. Wśród gości m.in. Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. A na zamku z koncertami wystąpią m.in. Wojciech Mazolewski i Marcin Dorociński, Hańba czy Pablo Pawo. Dwa Brzegi potrwają do 9 sierpnia. Reflections to dwudniowe wydarzenie organizowane we współpracy z berlińskim kolektywem Migrant Birds. To kolejna odsłona letnich muzycznych spotkań w Muzeum Emigracji. Tym razem artyści i artystki z doświadczeniem migracji pochodzący z krajów basenu Morza Śródziemnego, Azji Zachodniej, Afryki i Ameryki Południowej zabiorą publiczność w dźwiękową podróż od afrokaraibskich rytmów przez bluesa po jazz, hip-hop czy poetycki slam. Reflections w Gdyni 7 i 8 sierpnia. Jutro i pojutrze w Teatrze Polonia w Warszawie Aleja Zasłużonych. Dramat Jarosława Mikołajewskiego, pisarce, która uświadamia sobie, że po latach poświęconych literaturze nie będzie jej stać nawet na własny pogrzeb. W roli głównej Krystyna Janda.
11: Jarosław Mikołajewski z ogromną czułością, ale też z przewrotnym poczuciem humoru opowiadał marzenia, godności, przemijaniu, zderzeniu ideałów z codziennością. Śmiejemy się, ale ten śmiech jest gorzki.
10: Na scenie oprócz Krystyny Jandy także Olgierd Łukaszewicz i Dorota Landowska.
9: Nawet 34 stopnie pokazują dzisiaj termometry w Polsce. Tyle miejscami jest na Podkarpaciu. W całej Polsce w okolicy 30, najchłodniej około 25 w Suwałkach.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska w audycji Zapytam Inaczej. Kontynuujemy naszą podróż po wybrzeżu Bałtyku razem z książką Faronauci dookoła Bałtyku. Jej autor, pisarz i reporterzysta Adam Robiński jest cały czas ze mną w studiu i bardzo mi się podoba, że pan opowiada to morze przez pewne artefakty, czy przez pewne zjawiska, które można trochę kolekcjonować jak takie pamiątki z nadmorza. Między innymi to są wyspy, to jest lód, są morświny i to są latarnie. Proszę opowiedzieć o tym, jak o mały włos pan nie został latarnikiem.
7: No, ten włos był jednak trochę dłuższy. Rzeczywiście dawno, dawno temu, zupełnie przy innej okazji, usłyszałem, że na estońskim wybrzeżu, na środku Zatoki Fińskiej, jest taka wysepka Keri. Niewielka, skalista rafa, na której stoi latarnia morska i można zostać społecznym wolontariuszem, który sezonowo opiekuje się tym budynkiem, przyjmuje tam turystów, którzy czasem przypływają, sprawdza, czy wszystko działa. I rzeczywiście miałem taki pomysł, kiedy już pracowałem nad tą książką, że spróbuję przyjąć perspektywę człowieka, który stoi w miejscu, podczas gdy cały świat gna dookoła. Ale potem okazało się, że nagle cały świat stanął w miejscu, bo nadeszła pandemia i lockdowny. Więc perspektywa tkwienia na wyspie straciła na atrakcyjności.
5: Bo każdy z nas miał swoją latarnię.
7: Każdy z nas miał latarnię w własnym mieszkaniu i patrzył przez okno na przesuwające się okręty. Więc kiedy skończyła się pandemia, uznałem, że zamiast siedzieć w jednej latarni, spróbuję odwiedzić jak najwięcej latarni morskich na estońskim wybrzeżu i zobaczę, co ta forma architektoniczna trochę już przestarzała, trochę niepotrzebna, co ona powie mi o kontakcie człowieka, o relacji człowieka z morzem, bo proszę zobaczyć, że my śródlądowi patrzymy na latarnie jako na te miejsca, w których kończy się ląd. Tymczasem perspektywa powinna być zupełnie odwrotna. Latarnie to są te budynki, które znaczą początek lądu.
5: No i są w pewnym sensie wyjątkowe, jakoś działają na naszą wyobraźnię. Nawet sam fakt, że jak się jedzie polskim morzem, to się zbiera pieczątki z każdej latarni. Są osoby, które je specjalnie kolekcjonują i marzą o tym, żeby odwiedzić wszystkie latarnie i spojrzeć z każdej z nich w to morze.
7: Tak, a te polskie latarnie są jeszcze, no, nie chcę być jakoś tutaj specjalnie kontrowersyjny, ale można powiedzieć, że są dosyć nudne, bo stoją na ogół na wydmie otoczonej sosnami w pewnym oddaleniu od prostej linii brzegowej. Tymczasem, jeśli wypuścimy się chociażby do Szwecji, czy właśnie do Estonii, zobaczymy budynki, które stoją w trudno dostępnych miejscach, na rafach, na skalistych brzegach. Tam, gdzie to życie latarnika było trochę bardziej naznaczone samotnością, izolacją, gdzie było większym wyzwaniem. Ale to rzeczywiście te budynki bardzo, bardzo, to jest bardzo ciekawy wątek w rozmowie o morzu, bo proszę zwrócić uwagę, że to są szalenie romantyczne budowle. One niosą same pozytywne konotacje. Mówią nam o jakimś takim właśnie misji, o działaniu na korzyść drugiego człowieka. Są wyrazem troski jednego człowieka o drugiego. Trudno wskazać inne tego typu budowle. Latarnie nie burzą krajobrazów. One nas nie rażą nawet wtedy, kiedy stoją w jakichś takich najbardziej malowniczych miejscach. Tymczasem, gdy ktoś buduje w takim miejscu luksusowy hotel, to wszyscy załamujemy ręce i idziemy protestować.
5: W niemieckim rozdziale Pojedźmy do Niemiec, popłyńmy do Niemiec. Pan analizuje ten turystyczny wymiar. Pisze pan, że tam się właśnie rodziła kultura kurortów w ogóle nad Bałtykiem. I jakie to jest to marzenie, które sprzedają poszczególne kraje o odpoczynku nad Bałtykiem? Gdzie udało się zachować równowagę jakąś między turystyką a przyrodą, a gdzie to się nam nie udało?
7: No to jest pytanie, które słyszę chyba najczęściej po odbyciu tej podróży dookoła morza. I mimo, że nie do końca czuję się kompetentny, żeby na nie odpowiadać, bo moim obszarem zainteresowania była jakaś taka bardziej intymna relacja, w którą człowiek wchodzi z krajobrazem. Ale nie mogę nie zauważyć związku długości linii brzegowej z populacją we wszystkich krajach. Linia brzegowa Polski liczy 770 kilometrów, jest nas 38 milionów i jeszcze nie spotkałem Polaka, który nigdy nie był nad Bałtykiem. Znam takich, którzy nigdy nie byli w Tatrach, w Bieszczadach, Bałtyk jest miejscem, które jednoczy wszystkich Polaków. Każdy raz na, chociaż raz na kilka lat chce tam być. Więc siłą rzeczy prędzej czy później musi się okazać, że nasze plaże bałtyckie w Polsce są po prostu zatłoczone. Tymczasem w Estonii, gdzie ludzi jest o wiele mniej, ta linia brzegowa jest raptem dwa razy krótsza, więc siłą rzeczy łatwiej tam o chwilę intymności, łatwiej tam o przestrzeń na samotność. I w związku z tym ten przemysł związany z turystyką nie ma tam takiego pola manewru. Polska i Niemcy są tymi krajami bardzo gęsto zaludnionymi i u nas masowa turystyka już dawno wzięła morze w swoje posiadanie. Ratunkiem są parki narodowe, chociażby Słowiński Park Narodowy, który jest fantastycznym miejscem. Szkoda, że możemy wyliczać je na palcach jednej ręki.
5: A które miejsce, które pan odwiedził, uznałby pan za najdziksze, czy może najbardziej pierwotne?
7: Oj, nie ma już w Europie pierwotnych miejsc, może poza Puszczą Białowieską, chociaż tam też można dyskutować o stopniu tej pierwotności. Myślę, że szukałbym wśród tych przestrzeni, gdzie najłatwiej o samotność, czyli właśnie północna Skandynawia. Szwecja ma świetny system długodystansowych szlaków i szlak Wysokiego Wybrzeża, który ja przeszedłem i który liczy 130 parę kilometrów, jest tylko jednym z kilku. Kilka dni temu wróciłem ze Skanii, czyli z południowej Szwecji i zamarzyła mi się taka podróż szlakiem, który przypadkiem wpadł mi w oko, mianowicie z Istad, dokąd można dopłynąć ze Świnoujścia. Wędrówka na wschód, wzdłuż brzegu, takim szlakiem, który idzie przez cały region Skanii. I to jest zupełnie inne, wchodzenie w zupełnie inną relację z morzem niż poprzez takie siedzenie na plaży w otoczeniu parawanu.
5: To piesza perspektywa.
7: Piesza perspektywa, która pozwala zauważyć zmienność krajobrazu, która pozwala zobaczyć kruchość chociażby tego, albo zmienność tej geologii, która jest nad Bałtykiem.
5: Zaskoczyło mnie to, że pan napisał, że najtrudniejszy to był rozdział Polski.
7: Tak, bo nie chciałem iść na łatwiznę. Nie chciałem psioczyć na rodaków i pisać o tym, że kochamy parawany, a plaże zaśmiecamy kiepami od papierosów. Zawsze zależy mi na tym, żeby poszukać jakiejś nowej refleksji, czego ktoś inny nie powiedział. I długo mierzyłem się z tym, co napisać o Polsce, w jaki sposób napisać o Polsce. I ratunek przyszedł od przyjaciół, od ornitologa i od Słowaka. Jeden z nich ofiarował mi wspólny czas na Wyspie Estyjskiej, wyspie, którą my Polacy wybudowaliśmy od zera na przestrzeni ostatnich 6 czy 7 lat.
5: Przyznam, że pierwszy raz o niej usłyszałam u pana w książce.
7: Ja też. Kiedy Witek do mnie dzwonił i powiedział, czy chciałbym się wybrać na Wyspę Estyjską, to udawałem, że wiem, o co mu chodzi, a jednocześnie szybko googlałem, potwierdzając, że oczywiście bardzo chętnie tam pojadę. Natomiast mój przyjaciel ze Słowacji, Jan Puczek, opowiedział mi o słowackich poetach z grupy Samotni Biegacze, którzy w latach 60. wyprawili się w taką szaloną podróż na Hel, bo Hel był najdalszym miejscem na północy, jakie przychodziło im do głowy. Hel to była dla nich Arktyka. I spojrzenie tych trzech słowackich poetów było dla mnie taką ożywczą perspektywą z zewnątrz. Oni wzdychali, Panie Boże, Hel, moje Panie Boże, Hel jest, ma trochę inny wydźwięk niż kogoś, kto z takim zachwytem patrzy na bałtycką plażę, bo jest ona dla niego czymś odległym i prawie że niedostępnym.
5: No ale do tej pory Słowaków i Czechów jest całkiem sporo na Helu. Mówię to jako osoba, która też tam jeździ na wakacje, bardzo lubią tam jeździć i surfują też.
7: Oni się zachwycają naszymi drogami, tym, że tak szybko mogą dojechać do siebie.
5: Boże, do jakich czasów dożyliśmy.
7: Ja zresztą zjeżdżając z promu w Świnoujściu, rozmawiałem z żoną o tym, że my ze Świnoujścia do Warszawy mamy tak samo daleko jak Czesi do Pragi. Drogi też są takie same, bo idzie ekspresówka, a do Warszawy ekspresówka autostrada.
5: Niech pan rozwiąże tajemnicę Wyspy Estyjskiej.
7: Wyspa Estyjska to jest wyspa, która powstała jako zadośćuczynienie dla szkód wyrządzonych przyrodzie w ramach przekopu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Ale prawdę mówiąc też trzeba coś było zrobić z tym materiałem, który powstał z przekopu, więc postanowiono usypać wielką wyspę na środku zatoki Zalewu Wiślanego. Wyspa ma stać się rezerwatem ptasim. Na razie jest placem budowy, ale ptaki już się tam wprowadziły.
5: I to jest jest ładny koniec dla naszej rozmowy, to, że przyroda przyjmuje nawet to, co myśmy swoimi rękami i buldożerami wybudowali. Bardzo dziękuję. Bohaterką tej audycji była książka Faronauci dookoła Bałtyku. Książkę wydało wydawnictwo Czarne, a moim gościem był jej autor, Adam Robiński. Dziękuję za tę rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
5: A ja oddaję głos Patrycji Maciejewicz, która zaprosi Państwa na EKG.
12: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
12: Dziś w EKG będziemy zastanawiać się nad tym, co takiego dzieje się, że nie dopracowaliśmy się jeszcze spójnej polityki migracyjnej. Polityka migracyjna to coś, czego potrzebujemy, zwłaszcza w kontekście rynku pracy. I nie chodzi tylko o Ukraińców, chodzi o znacznie mniejsze nacje, a rząd idzie trochę w dwóch kierunkach. Z jednej strony jednym utrudnia, drugim ułatwia. Będziemy się zastanawiać, co z tego wynika.
5: A my do migracji niejako wrócimy, też potem zapytam inaczej, bo będziemy rozmawiać o sytuacji wokół Ceuty właśnie z tej polityczno-migracyjnej perspektywy. A Patrycja Maciejewicz już się z Państwem przywita za chwilę po informacjach TOK FM. My się słyszymy po 15.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Góra, dół,

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpln.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpln.pl, regulaminy.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Reklama.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak. Na stówę.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W 10 na 17 powiatów objętych alarmem w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w ubiegły czwartek nie zawyły syreny, poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W 7 z powiatów syreny zostały włączone zgodnie z poleceniem. Do 10, które ten proces opóźniły lub go nie zrealizowały, władze województwa zwróciły się o wyjaśnienia. Na jutro wojewoda lubelski zaplanował spotkanie ze starostami, aby przyspieszyć proces reagowania na zagrożenia, na przykład z powietrza. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza pochwaliła władze Hiszpanii i Maroka za opanowanie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuta oraz wezwała do dalszego wzmacniania ochrony granic zewnętrznych Unii. Polityczka podkreśliła jednocześnie potrzebę wspólnej europejskiej odpowiedzi opartej na solidarności i jedności. W Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, życie powoli wraca do normy po nagłym napływie 60 tysięcy migrantów z Maroka. O tym, jak ponownie nie dopuścić do podobnej sytuacji, debatują dziś unijni ambasadorowie. W TOK FM profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego przestrzegała, że podobne przypadki mogą powtarzać się w przyszłości.
9: Ta presja migracyjna będzie. Myślę, że przepisy prawne są. Chodzi tylko o to, w jaki sposób państwa członkowskie i cała Unia Europejska reaguje. No i wracamy do paktu migracyjnego i wspólnych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej i w ogóle prowadzenie polityki migracyjnej.
8: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu większych kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. 4 Polaków zginęło w Tatrach w ciągu 2 pierwszych dni sierpnia. 2 w polskiej i 2 w słowackiej części gór. Wśród ofiar są 2 wspinacze i 2 turystów. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że podczas fali upałów połączenie wysokiej temperatury z wysiłkiem fizycznym może poważnie zagrażać zdrowiu i życiu. Podczas całych ubiegłorocznych wakacji w polskich Tatrach zginęła 1 osoba. A IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami, które obejmą wszystkie województwa z wyłączeniem powiatów w północnej części kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry w dzień wskażą do 38 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywać do czwartku wieczorem. 6 województw objętych jest też ostrzeżeniami 1 stopnia przed burzami dla znacznej części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Łopolski i Śląska są wydane alerty. Burzą miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Za moment szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam 15. Wieczorem na południu i w centrum zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie wieczorem może zagrzmieć. Na termometrach od 20 stopni nad morzem i 25 na północy kraju, około 31 stopni w centrum do 34 na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: Jest godzina 14.43, czyli pora na ostatnią poniedziałkową odsłonę magazynu AKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną jest pan Michał Wysłocki z firmy EY Polska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Narasta napięcie na linii rząd-pracodawcy w sprawie zatrudniania obcokrajowców. O co dokładnie chodzi? Proszę wyjaśnić.
12: To w tym temacie chodzi o to, że kolejne przepisy, które są procedowane, jeszcze nie weszły w życie, ale są planowane, dążą do tego, żeby utrudnić, tak chyba można powiedzieć, możliwość zatrudnienia cudzoziemców, wybranych cudzoziemców z wybranych państw. Jednym z takich tematów jest kwestia zatrudnienia obywateli Gruzji, Wenezueli i Kolumbii. Jest sporo w Polsce pracowników z tych państw, którzy dzisiaj mają prostszą od innych obywatelstw ścieżkę zatrudnienia, a planowane jest utrudnienie tego procesu, przez to też wydłużenie.
11: Będą musieli ubiegać się o wizę.
12: Dokładnie tak. To, co planuje ministerstwo w projekcie rozporządzenia, to zasada, zgodnie z którą mimo, że te obywatele tych państw mogą do Polski wjechać w ruchu bezwizowym, mogą przebywać do 90 dni podczas takiego ruchu, to w tym okresie, jeśli to jest ruch bezwizowy, nie będą mogli wykonywać pracy i to bez względu na to, w jaki sposób ta praca byłaby legalizowana. Po prostu w ruchu bezwizowym ma nie być możliwości wykonywania pracy w Polsce.
11: Co takiego łączy te trzy narodowości, że akurat znalazły się w tym rozporządzeniu?
12: Według uzasadnienia rozporządzenia łączy je ryzyko migracyjne. Tak określa się wątpliwości czy ryzyka, jakie państwo, organy państwa ma wobec obywateli niektórych państw, uznając, że obywatele tych państw mogą w Polsce stanowić na przykład jakieś większe niż inni zagrożenie, czy być jakimś wyzwaniem migracyjnym. Wielokrotnie rząd powołuje się na to, że obywatele tych państw w niektórych statystykach są bardziej widoczni, jeśli chodzi o nielegalne zatrudnienie w Polsce. Niekiedy powołuje się też statystyki mówiące o popełnianych przestępstwach w Polsce. Natomiast no, nie są to wciąż, myślę, tak dane konkretne, czy tak duże liczby z tych statystyk, no, które by bardzo uzasadniały, że akurat z tych trzech państw obywatele mieliby w Polsce mieć pracę utrudnioną.
11: A ile tych osób pracuje w Polsce? Bo zastanawiam się, na ile, bo statystyki zazwyczaj pokazują pewien odsetek, jak duży odsetek osób, które były poddawane kontroli, zostały wykryte jakieś nadużycia. A o jakich liczbach mówimy? To znaczy, czy to jest tych osób 1000, 5000 czy 50 000 w Polsce?
12: Mówimy o kilkudziesięciu tysiącach. Myślę, że można przyjąć, że tak w 2025 roku dokumentów legalizujących pracę tych trzech narodowości wydano około 50 000 dokumentów. Może, no tak, coś koło, czy pod 50 000.
11: Powiedział pan o tym zagrożeniu pracą nielegalną, czy też jakimiś zjawiskami przestępczymi, tak? Bo jak mówimy o Kolumbii, to rząd wskazuje na możliwości handlu narkotykami. Jeśli chodzi o Gruzję, to były często jakieś takie doniesienia dotyczące przestępstw popełnianych w Polsce. A co takiego jest z Wenezuelą? Bo zastanawiam się, czy w ogóle, bo mówimy teraz o tych łącznie o tych trzech nacjach, ale czy obywateli Wenezueli w Polsce pracuje tak wielu? W sensie, czy ona się wyróżnia tutaj, jest porównywalną grupą do Kolumbijczyków i Gruzinów?
12: Bardzo bym chciał umieć odpowiedzieć na to pytanie, natomiast no, ja osobiście nie widzę nic szczególnego w obywatelach Wenezueli. To nie jest duża grupa. Tą największą grupą tutaj zdecydowanie są przede wszystkim Gruzini byli i Kolumbijczycy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czym akurat mieliby się wyróżniać tutaj Wenezuelczycy na tle tych państw, czy też innych państw, które dzisiaj w ramach ruchu bezwizowego mogą pracować w Polsce.
11: Jeżeli mówimy o 50 tysiącach, to rozumiem, że ten problem, czy to napięcie, które się tworzy, dotyczy nie tylko samych tych 50 tysięcy osób, które nie będą mogły w takim trybie jak do tej pory podjąć tej pracy, ale chodzi też o ogólnie kolejkę po zezwolenie na zatrudnienie czy inne formalności dotyczące legalnej pracy w Polsce.
12: Ja bym tu chciał zwrócić uwagę, że te planowane zmiany to jest trochę ciąg dalszy tego, co już nastąpiło w stosunku do obywateli Gruzji. 1 grudnia zeszłego roku przepisy zabrały pracodawcom możliwość zatrudniania Gruzinów w uproszczonej procedurze oświadczeniowej. Chodziło o to, że dla Gruzinów nie trzeba było uzyskiwać zezwoleń na pracę, na które czeka się wiele miesięcy w Urzędzie Wojewódzkim, tylko wystarczyło uzyskać prostszy dokument w Urzędzie Pracy w ciągu kilku tygodni. Już w grudniu zdecydowano się z tej procedury Gruzinów wyłączyć. Jeśli kolejne zmiany wejdą, te dotyczące zakazu pracy w ruchu bezwizowym i zmusi to pracodawców, żeby ich potencjalni pracownicy relokowani do Polski najpierw wystąpili o wizy, to niestety to, co z punktu widzenia pracodawców jest największym problemem w tym wypadku, to nieprzewidywalność czasu i terminów, jakie są potrzebne, żeby ten proces przeprowadzić. Bo tu pracodawcy rozumieją ryzyko migracyjne, też dążą do tego, żeby pracownicy relokowani do Polski w żaden sposób nie wpływali na bezpieczeństwo państwa. Natomiast nie zmienia to faktu, że my w biznesie oczekujemy przewidywalności. Więc jeżeli tylko uzyskanie wizy, które ma być niezbędne, byłoby procesem, który da się przewidzieć czasowo, uzyskanie zezwolenia na pracę nie trwałoby pół roku, a miesiąc, wtedy nie byłoby też problemu i nie byłoby tu naszych wątpliwości co do tego, jak realnie wpłyną te nowe przepisy na rynek pracy.
11: A proszę powiedzieć w takim razie, ci pracownicy, którzy w ten utrudniony sposób będą musieli do Polski przyjeżdżać, na jakie branże to kłopoty może powodować? To znaczy, gdzie te zmiany, przez kogo dokładnie będą odczuwalne, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce i pracodawców?
12: Większość obywateli tych państw pracuje przy pracach prostych, na przykład w przetwórstwie mięsnym czy warzywno-owocowym. Pracują te osoby też w fabrykach, przy produkcji, w magazynach, więc są to raczej proste prace. I te branże może brak tych pracowników liczony w tych kilkudziesięciu, powiedzmy, tysiącach w skali roku realnie dotknąć. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę trochę ze względu na to, że działam w imieniu też EY-a i reprezentuję pracodawców dużych, zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wśród takich wysoko wykwalifikowanych także są Gruzini, Kolumbijczycy i Wenezuelczycy. Więc chcąc w jakiś sposób zablokować dostęp do tych prostych prac pracowników z tych państw, jednocześnie utrudnia się ściąganie do Polski tych pracowników posiadających naprawdę wysokie i wyjątkowe też w skali naszego kraju umiejętności.
11: No, jeżeli powiedział pan o tych wysoko wykwalifikowanych osobach, to też chciałam zapytać, bo z drugiej strony rząd też planuje ułatwienia dla pracowników z takich bogatszych państw, z państw OECD, gdzie zagrożenia bezpieczeństwa nie przewiduje się. Czy to w jakiś sposób może równoważyć? To znaczy, jak bardzo te zjawiska są położone na różnych końcach skali, czy też może nie do końca?
12: Nie sądzę, żeby było to w stanie zrównoważyć ewentualny brak czy problemy z tymi trzema narodowościami. Głównie dlatego, że, no właśnie, tu wspomniała pani, że są planowane ułatwienia dla państw wysoko rozwiniętych. Obywatele tych państw mają też trochę inne oczekiwania co do warunków pracy i też prezentują bardzo często inne kwalifikacje, wyższe. I dzisiaj mówimy o ułatwieniach planowanych dla około 10 tysięcy osób. To znaczy tych państw wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Australia, kilka jeszcze innych państw, Korea Południowa, to jest około 10 tysięcy osób dzisiaj zatrudnianych w Polsce, które mogłyby skorzystać na przykład z pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. To jest to, co planują aktualnie procedowane ustawy. Ale wciąż wydaje się, że w innych nieco branżach i przy innych stanowiskach i nie w takiej ilości, jak osoby z Wenezueli, Gruzji i Kolumbii.
11: Jaka jest alternatywa, albo w ogóle czego państwo oczekiwalibyście? Bo rozumiem, że przepisy są wprowadzane tu i teraz, planowane w krótkim odstępie czasu, do którego trudno się będzie dostosować. Jakiego rodzaju działania pracodawcy oczekiwaliby, czy też jakiego trybu tych działań, żeby nie powodowało to jakichś przejściowych perturbacji?
12: Ja bym powiedział, że my doskonale rozumiemy tą potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa państwa i też przywrócenia kontroli. To jest hasło strategii migracyjnej Polski na lata 25-30. Wiemy, że no, trzeba to realizować konkretnymi zadaniami, natomiast zależałoby nam, żeby... Jeżeli nawet dojdzie do tego, że tu obywatele tych państw, a pewnie dojdzie, nie będą mogli pracować w ruchu bezwizowym, to równolegle potrzebujemy administracyjnie rozwiązania, które pozwolą tym pracownikom poddać się jeszcze lepszej weryfikacji w procesie wizowym. Do tego potrzeba sprawnego konsulatu, wyposażonego w odpowiednie systemy i wyposażonego przede wszystkim w kadry. A dziś jednym z tych aspektów nieprzewidywalności, i nie tylko w tych trzech państwach, na całym świecie, także w Indiach, w innych państwach, jest przede wszystkim problem z oczekiwaniem na możliwość zawnioskowania o wizę i dostania tej wizy. Więc myślę, że pracodawcy są gotowi na to i chcieliby wręcz, żeby ich pracownicy byli poddawani specjalnym procedurom bezpieczeństwa, tym wyższym w procesie wizowym, ale zależałoby nam na tym, żeby administracja faktycznie była na to gotowa, na tą zwiększoną liczbę wniosków wizowych.
11: A czy w ogóle jakikolwiek problem rozwiązywałaby robotyzacja? Zastanawiam się, czy część z tych prac można by zastąpić robotami?
12: W polityce migracyjnej pada takie sformułowanie, że właśnie migracja nie powinna, czy ułatwienia w migracji nie powinny powodować, że firmy zrezygnują z automatyzacji i robotyzacji. Jest to jeden z argumentów za tym, żeby nie otwierać się za bardzo na migrantów w ocenie polityki. Natomiast na pewno jeszcze nie dziś i na pewno nie we wszystkich pracach. Nie, wciąż mówimy tutaj w przypadku tych trzech obywatelstw, jednak o pracach prostych, fizycznych, które w wielu przypadkach po prostu są niezastępowalne albo nie w takim krótkim okresie, czy nie w ciągu najbliższego roku, dwóch. To nie zmienia faktu, że już dzisiaj te biznesy, te produkcje muszą być kontynuowane i muszą mieć pracowników na tu i teraz, żeby te biznesy nie padły.
11: Pan oczekiwałby takiej spójnej strategii migracyjnej od rządu w jakim terminie wdrożenia?
12: My tą politykę mamy. Ona jest opublikowana 2 lata temu, na lata 25-30. I ja nie mam co do spójności tej polityki większych wątpliwości, poza może jakimiś drobnymi. I ona jest wdrażana. I akurat no, to trzeba przyznać na plus, że w przeciwieństwie do dokumentów, które kiedyś powstawały, ta polityka realnie jest wdrażana w takim kierunku, jaki został zakreślony, czyli uszczelniania systemu wizowego i zwiększania roli sprawdzenia bezpieczeństwa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski. Natomiast mamy wątpliwości co do tego, czy akurat uniemożliwienie pracy w ruchu bezwizowym niektórym obywatelom niektórych państw, to jest najlepsze rozwiązanie, żeby te cele polityki osiągnąć.
11: Dziękuję serdecznie. Pan Michał Wysłocki, EY Polska, był naszym gościem. Ja tylko dodam, że już około 8% z 16 ponad milionów pracujących to są cudzoziemcy. 1 300 000 opłaca składki ZUS. Jest to istotny wkład też do naszych finansów. To wszystko w dzisiejszym magazynie EKG za moment TOK 360, ale zanim to, w studiu ze mną Adam Ozga, który opowie, co w programie.
13: TOK 360 punktualnie o godzinie 16 będzie o upałach, o tym, czy grożą nam kłopoty na kolei. Zobaczyłem, że PKP Intercity proponuje, że może oddać bilety za darmo, gdyby ktoś jednak nie chciał w upał podróżować. Brzmi jak zapowiedź kłopotów. Zapytam też o wyzwania dla naszego systemu energetycznego. Z trochę innej strony patrząc na problem nadchodzących upałów, będzie o kardynale Stanisławie Dziwiszu, który jednak stawił się przed sądem, żeby zeznawać tam w sprawie wytoczonej kurii za przestępstwa księdza pedofila. Wreszcie będzie o darmowej wodzie w restauracjach. To znaczy nie będzie darmowej wody w restauracjach, a miała być.
11: Miała być i nie będzie. Akurat w czasie upałów się o tym dowiadujemy.
13: Skandal.
11: Skandal.
13: Dla mnie skandal.
11: Dziękuję serdecznie. Patrycja Maciejewicz, ja się z Państwem żegnam. Za chwilę wraca Zapytam Inaczej, a o 15... Nie, najpierw informacja o 15, a potem Zapytam Inaczej. Dziękuję, do usłyszenia.
10: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
14: Reklama.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: na 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór

0: Raport z audytu przeprowadzonego w związku z nieprawidłowościami w szpitalu południowym z opóźnieniem trafił do prezydenta stolicy. Sanepid skontrolował restaurację w jednym na 6 lokali. Były nieprawidłowości. Minęła 15. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy na Węgrzech. A to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach. Ta jest konieczna do chłodzenia turbin w elektrowniach. Polska dysponuje nadwyżką energetyczną, zapewnia Miłosz Motyka. I jeśli będzie to konieczne, wesprze borykające się z kryzysem energetycznym Węgry.
1: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier Peter Modior zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Już przeszło 370 osób zatrzymały francuskie służby w związku z falą pożarów. Część z nich została już skazana za celowe podpalenia. Francja, podobnie jak wiele innych państw w Europie, wciąż walczy z ogniem. Więcej o wyjątkowo trudnym sezonie dla całego kontynentu. Cezary Jaszczyk.
2: We Francji strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w południowo-wschodniej części kraju. Ten w departamencie Gironda na zachodzie udało się już opanować, ale to nie uspokaja strażaków. Dzisiaj po południu czeka nas kolejna walka. Wieje mocniejszy wiatr, który może wzniecać i przenosić ogień. To właśnie pogoda ma kluczowe znaczenie do walki z pożarami. W Grecji silny wiatr na jakiś czas uziemił samoloty gaśnicze, które walczą z ogniem w Attyce i Beocji. Nie sprzyja też wszechobecna susza. W Budapeszcie władze zdecydowały o wyłączeniu miejskich fontan i zaapelowały do mieszkańców o oszczędzanie wody. A wracając do energetyki, oprócz wspomnianych już problemów na Węgrzech, z brakiem wody do chłodzenia swojej elektrowni jądrowej walczą też Rumunii. Za to na całych Bałkanach w związku z suszą mocno spada produkcja prądu z hydroelektrowni. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Audyt z działania Szpitala Południowego z kilkudniowym opóźnieniem trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje. Kontrolerzy mieli sprawdzić nie tylko jedną placówkę, ale również szpitalne oddziały ratunkowe i prosektoria we wszystkich miejskich lecznicach. Audyt zlecono po tym, jak na jaw wyszły zarobki byłego działacza Koalicji Obywatelskiej i lekarza Dawida Kacprzyka oraz nieprawidłowości na oddziałach. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
3: Na razie dokument jest na biurku prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
4: Pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski.
3: Mimo że wnioski z niego powinny być już znane.
5: To robimy wszystko, żeby ta informacja była do końca lipca.
3: Takie deklaracje składała bowiem szefowa Miejskiego Biura Audytu Magdalena Soszyńska-Kamieniecka. Sama jest w Radzie Nadzorczej Szpitala Czerniakowskiego.
6: No mam nadzieję, że to będzie też wyjaśnione.
3: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z Koalicji Obywatelskiej.
6: Ja wolę mieć pełny materiał, nawet z lekkim opóźnieniem, a niż szczątkowy i taki, który dawałby pole do domysłów czy do snucia jakichś teorii.
3: Oprócz działań prokuratury w Szpitalu Południowym trwają kontrole m.in. NFZ-u oraz Nilu. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: W 4000 kontroli przeprowadzanych przez sanepid w restauracjach 15% wykazało nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, takimi jak żółtaczka pokarmowa.
7: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
8: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg Popowicz mocno na niego stawiał. Kibice liczyli, że nasz rodak zrobi dużą karierę, mówi Artur Kwiatkowski z kanału Tusy Sport.
9: Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym sezonie nie będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale że jednak jest w stanie nią zostać, a się okazało, że jest troszkę inaczej.
8: Problemem w Teksasie okazało się zdrowie Polaka i przede wszystkim koszmarny rzut, którego nie udało się poprawić.
9: Tych mankamentów jest więcej niż nam, Polakom, się wydawało.
8: Spurs zrezygnowali z Sochana na początku roku. Ten trafił do New York Knicks, którzy wywalczyli ostatecznie tytuł. Polak grał tam jednak bardzo mało. Teraz spróbuje swoich sił w dużo słabszych Portland.

0: Trail Blazers. Podpisał roczny kontrakt, ale nie gwarantowany, a to oznacza, że jego nowy klub w każdej chwili będzie mógł z niego zrezygnować. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15.20. Teraz jeszcze pogoda. Noc przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W centrum i na północnym wschodzie miejscami chmur będzie przybywać i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Początkowo również na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, około 19 stopni w centrum do 21 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. Od wczoraj, od 2 sierpnia obowiązuje AI Act, czyli europejskie unijne rozporządzenie, które nakłada obowiązek oznaczania części tych generowanych przez sztuczną inteligencję. Ale jest taka branża, która zaczęła walczyć o przejrzystość treści generowanych przez AI już dużo wcześniej. Mianowicie chodzi o muzykę. Serwisy streamingowe alarmują, że codziennie trafiają do nich tysiące, dziesiątki tysięcy utworów wygenerowanych przez algorytmy, a ta masowo produkowana muzyka zaczyna wypierać tą, która jest robiona przez prawdziwych ludzi. I jak to zatrzymać i czy udaje się to zatrzymać? O tym porozmawiam z Jakubem Knerą, dziennikarzem muzycznym, współpracującym z Polityką, z The Quietus i z Mint Magazine. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To może najpierw zarysujmy sytuację. Powiedzmy, o czym w ogóle mówimy, jaka jest skala obecności AI w streamingu i jaka to w ogóle jest muzyka?
4: Skala jest ogromna i już od dobrych kilkunastu miesięcy tych utworów, tak jak powiedziałaś, pojawia się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. I w zasadzie coraz trudniej jest nam ocenić, które powstały przy użyciu AI, a które nie. Oczywiście jeśli są znani popowi artyści, to wiemy, że oni może jakoś korzystają z tych narzędzi, ale wiemy, że ta muzyka powstaje przez nich. Ale chociażby zeszłoroczny głośny przypadek zespołu The Velvet Sundown, który jak się po jakimś czasie okazało, był w całości wykreowany przez AI, a miał milion odsłuchów i no, okazało się, że słuchacze i słuchaczki się nabrali i nabrały. Więc to środowisko muzyczne już od jakiegoś czasu postuluje, żeby utwory na playlistach oznaczać, bo o ile grafik, plakatów, zdjęć jest coraz więcej w sieci i tutaj trochę łatwiej nam ocenić, czy coś powstało przy użyciu AI i w zasadzie teraz jest tego wylew już tak duży, że to się bardzo szybko rzuca w oczy. O tyle w przypadku muzyki trudno, bo tylko słyszymy, ale z drugiej strony jest też trudno, ponieważ AI bazuje na tym, co już powstało. AI nie tworzy nowej muzyki, tylko wytwarza na podstawie muzyki już istniejącej, więc trochę można powiedzieć, tak jak w muzyce pop, słyszymy już coś, co gdzieś tam znamy. Przez to jest to nam, wydaje się, podobne, bliskie, rozpoznawalne, no i również przez to trudno nam wychwycić, czy to jest coś nowego, czy to stworzył prawdziwy artysta, czy może właśnie sztuczna inteligencja.
3: To jest naprawdę ogromna skala. Tylko w samym Spotify, czyli w jednym z serwisów streamingowych, usunięto 75 milionów utworów, które zostały zakwalifikowane jako AI slop. No i też jest jeszcze jeden problem, czyli takie już ewidentne podszywanie się pod artystów, bo powstają utwory brzmiące no właśnie dokładnie jak znani wykonawcy z sugestią, że to oni to śpiewają.
4: Dokładnie, powstają też, można powiedzieć, przeróbki, czyli remake'i, czy covery. Kiedy słyszymy utwór znanego wykonawcę, ja miałem też taką historię, że słuchałem utworu Radiohead w wersji na chór, ale gdzieś tam w pewnym momencie zaświtała mi myśl w głowie, czy naprawdę taki utwór powstał, czy stworzył go chór i okazało się bardzo szybko, że to właśnie było nagranie stworzone przez AI, więc tu jest też taki problem, że nawet jeśli to jest coś, co słyszymy, że brzmi inaczej, ale jest to ta sama melodia, to może być ona nie wykreowana przez człowieka, tylko przez sztuczną inteligencję. W ubiegłym roku była taka sytuacja, powstała taka fikcyjna wytwórnia, której nazwy nie przytoczę, ale był taki moment w Polsce, kiedy na 20 czy 30 utworów najczęściej słuchanych prawie połowa powstała właśnie trochę dla żartu przez twórców, została wytworzona przez twórców tej wytwórni. No i to pokazało nam skalę, że jeśli w czołówce najczęściej słuchanych utworów prawie połowa to są utwory stworzone przez sztuczną inteligencję, No to część osób na pewno wie, że to było dla żartu i dla zabawy, ale myślę, że część osób nie wie i to pokazuje nam, z jaką łatwością można się na to nabrać.
3: No i serwisy streamingowe próbują się bronić. Każdy to robi trochę inaczej. Deezer wykrywa i oznacza muzykę AI-ową i usuwa ją z rekomendacji. Inny serwis streamingowy, czyli Tidal, nie wypłaca tantiem za takie nagrania. No i chyba najdalej poszedł Bandcamp, który zakazał po prostu praktycznie publikowania muzyki, która jest wygenerowana przez AI. Skąd takie różne strategie i co tutaj najlepiej działa i w ogóle dlaczego to jest problem dla serwisów streamingowych?
4: No problem na pewno z jednej strony jest taki, że to jest, serwisy streamingowe zarabiają na odtwarzaniu tej muzyki. W momencie, kiedy artyści zarabiają na odtwarzaniu tej muzyki, wytwórnie płytowe zarabiają na odtwarzaniu tej muzyki. W momencie, kiedy pojawia się muzyka wygenerowana przez sztuczną inteligencję, tak naprawdę nie wiadomo dokładnie kto i co zarabia. I tak już było w ubiegłym roku, kiedy na playlistach na Spotify znalazło się bardzo dużo utworów stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji i one też pojawiały się na playlistach i tak naprawdę przesuwa się ten środek ciężkości, ponieważ nie artyści, którzy tak naprawdę i tak nie zarabiają przy odsłuchach, w serwisach streamingowych bardzo dużo, ale te właśnie muzyczne, można powiedzieć, wytwory sztucznej inteligencji, czyli w sytuacji, kiedy artyści, zespoły mogłyby zarobić, zarabia ktoś inny. No i to się przenosi też na później na inne obszary, nie wiem, no chociażby muzykę reklamową, kiedy też można wykorzystać sztuczną inteligencję. Więc różne serwisy radzą sobie z tym w różny sposób. Różnice wynikają też pewnie trochę z tego, jak ta muzyka jest zamieszczana w przypadku serwisu Bandcamp, który jest taką, powiedziałbym, bardzo dolną inicjatywą, ponieważ tam tak naprawdę artystka w ciągu kilkunastu minut może umieścić cały album. W przypadku dużych serwisów streamingowych trwa to dłużej, ale myślę, że to jest też po prostu ważne, chyba dlatego, żebyśmy w ogóle mieli wszyscy kontrolę nad tym, czego tak naprawdę słuchamy. I słuchacze, i wytwórnie, i serwisy streamingowe. No i też pamiętajmy, że wytwórniom zależy też na tym, bo jeśli będzie dużo utworów stworzonych przez AI, to mniej artystów będzie odtwarzany, w związku z tym wielkie wytwórnie będą mniej zarabiać, więc jest to sieć naczyń połączonych.
3: No chyba wytwórnie tutaj są najbardziej, nie wiem, czy powiedzieć otwarte, czy liberalne, dlatego że no proponują te największe wytwórnie muzyczne takie dwa rodzaje oznaczeń, że coś jest AI generated, czyli 100% AI, ale też AI assisted, czyli po prostu zostało stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. To pewne rozróżnienie, stworzenie przez człowieka z pomocą AI. Czy taki podział ma sens i co robi nam ta granica?
4: No ma sens. W ubiegłym roku jedna z płyt, która była nominowana do nagrody Grammy, to była archiwalne nagranie Beatlesów. Ona powstała przy użyciu sztucznej inteligencji, no, ponieważ sztuczna inteligencja też może pomóc w odkopywaniu archiwów, nie wiem, w dzieleniu ścieżek dawnych utworów, dzięki czemu można na przykład dziś zremasterować te utwory na nowo. Wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, bo kiedy ta dyskusja o AI się pojawia, to mamy jakby takie taki dualizm tej dyskusji. Albo zwolennicy i fani, albo osoby całkowicie przeciwne temu, obawiające się, że teraz już artystów nikt nie będzie słuchać i wszystko będą tylko tworzyły komputery. No ale musimy pamiętać, że AI jest też w muzyce wykorzystywane jako narzędzie, jako taka pewna estetyka, kiedy może zbierać różne nagrania, kiedy może w jakiś sposób je przekształcać. Trochę w jakim stopniu myślę, że można to porównać na przykład do wykorzystania autotuna, który zmienia sposób wokalu. Oczywiście nie jeden do jednego, ale gdzieś tam w jakiś sposób. I nie można powiedzieć, że to jest jednocześnie fałszywy wokal, jest to jakaś forma estetyzacji głosu, więc to AI jest też bardzo użyteczne. Nie wiem, chociażby Björk go używa, taka amerykańska artystka Holly Herndon, gdzie to AI jest takim fascynującym narzędziem, które daje jakieś nowe możliwości. I dlatego wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to podkreślać, bo czasem to narzędzie będzie jakimś, powiedziałbym, dodatkiem, no a czasem może być czymś, co w całości wytworzy utwór i podkreślenie tej różnicy jest ważne.
3: Oczywiście serwisy streamingowe mogą tworzyć swoje zasady i polityki dostosowywać. No, są wytwórnie, które też mają jakieś swoje narzędzia wpływu, a gdzie w tym wszystkim są artyści, którzy też no, przez to, że mają zazwyczaj największą publikę i głos i dotarcie do swoich fanów, też mogą o tym opowiadać. Czy istnieje jakieś wspólne zdanie artystów na ten temat?
4: No pojawiają się pojedyncze dyskusje. Był też bodajże rok temu czy dwa lata temu były protesty przedstawicieli amerykańskiej sceny muzycznej, tych największych artystów. Natomiast no, myślę, że tu byłbym raczej spokojny, bo im większy artysta, czy w ogóle duzi artyści popowi, raczej nie muszą się tym aż tak bardzo martwić. Pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach artyści zarabiają przede wszystkim na, myślę, że z jednej strony na merchu, a z drugiej strony na koncertach i na trasach koncertowych. I chociażby ostatnie koncerty Bad Bunny'ego, systemowy down na Stadionie Narodowym pokazują, że ludzie cały czas chcą chodzić, słuchać, że tak powiem, artystów grających na żywo. I tak naprawdę nawet w dobie serwisów streamingowych tylko największe gwiazdy popu mają duży przychód z otworzeń tam, a przede wszystkim branża otrzymuje się z tego spotkania z fanami, no i ta rosnąca ilość koncertów, rosnąca ilość festiwali, tego, że cały czas w Polsce, ale też na świecie chcemy w tym uczestniczyć, pokazuje raczej, że artyści mogą być spokojni, to raczej dotknie, wydaje mi się, tych bardziej niszowych artystów, czy może takich artystów lub twórców, rzemieślników, którzy utrzymują się, tak jak wspomniałem, na przykład z tworzenia muzyki do reklam. No bo jeśli tak naprawdę ktoś może sobie w chociażby aplikacji Suno wygenerować 15-sekundowe nagranie, które będzie tłem do jakiegoś spotu czy do jakiegoś klipu, no to pojawia się ta myśl, że po co zatrudniać artystę, który musi spotkać się z innymi muzykami, z producentem, zapłacić za sesję nagraniową, kiedy można coś mieć w 15 minut. To jest trochę tak jak ten zalew w mediach społecznościowych szybko przygotowanych plakatów i to już się rzuca w oczy. I też pojawia się ta myśl, że oczywiście plakat można stworzyć w 15 minut, no ale wiele osób traci też w tym momencie pracę, wielu grafików, więc tu na pewno jest takie największe ryzyko dla tych osób, które na co dzień utrzymują się z muzyki, powiedziałbym, użytkowej.
3: Czy ten wyścig to jest wyścig, który może muzyka tworzona przez ludzi przegrać, bo twórcy tych generatorów stale udoskonalają swoje modele, platformy niby próbowały je wykrywać, ale to też może być z tym różnie. Czy nam grozi to, że ta muzyka robiona przez sztuczną inteligencję wyprze w ogóle prawdziwych artystów i w jakimś sensie zagrozi tej sztuce?
4: Myślę, że tego bym się zupełnie nie obawiał, co chociażby pokazuje to, że serwisy streamingowe chcą oznaczać muzykę, która powstaje przy użyciu AI. Myślę, że te aplikacje do tworzenia muzyki przy pomocy sztucznej inteligencji, one się też cieszą bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które raczej muzyki na co dzień nie tworzą. Jest sporo takich przypadków, kiedy, nie wiem, ktoś napisze wiersz, chce, żeby on przyjął formę piosenki, więc wpisuje prompty i mamy coś w stylu Jacka Kaczmarskiego z poezją. Albo słyszałem też o takich przypadkach, że ktoś ma ochotę na konkretny rodzaj playlisty, nie znajduje jej, więc wpisuje prompt, że chciałby mieć tego rodzaju taką muzykę. Natomiast no, pamiętajmy, że cały czas jednak chcemy mieć do czynienia po drugiej stronie z kimś prawdziwym, z kimś, kto opowiada jakieś historie. No i też chcemy bardzo często się z tą osobą spotkać potem na scenie, więc wydaje mi się, że przechodzimy taki okres, no, który już trwa może prawie rok, może jeszcze rok potrwa takim zachłyśnięciem sztuczną inteligencją, ale raczej wydaje mi się, że tak jak wiele takich nowinek technologicznych w pewnym momencie ochłoniemy, to będzie gdzieś tam używane, może trochę dla żartu, trochę dla zabawy, ale raczej, że tak powiem, prawdziwym artystą nie zagrozi.
3: Kuba Knera, dziennikarz muzyczny współpracujący z polityką The Quietus i Mint Magazine, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Czas na informacje TOK FM.
2: Autopromocja.
5: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do 38 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi na południowym zachodzie Japonii. Premierka kraju Sanae Takaichi zapowiedziała uznanie zeszłotygodniowej katastrofy za wyjątkowo dotkliwą. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto 28 lipca. Do dziś, na co zwracają uwagę lokalne media, sytuacja humanitarna w regionie pozostaje trudna. Według danych prefektury ponad 8 tysięcy osób przebywa w 162 ośrodkach ewakuacyjnych, a ponad 46 tysięcy gospodarstw domowych wciąż jest pozbawionych wody. Potwierdzono zniszczenie lub uszkodzenie ponad 4,5 tysiąca budynków. Niektóre europejskie rządy nie stanęły na wysokości zadania, kiedy pod koniec tygodnia do hiszpańskiej eksklawy w Afryce nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy osób z Maroka, ocenił hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez. Wskazał w tym kontekście na Włochy. Na dzień przed brukselskim spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych zwołanych w sprawie kryzysu w hiszpańskiej Ceucie, Álvarez w wywiadzie telewizyjnym przypomniał, że to Włochy są krajem przyjmującym największą liczbę migrantów, podczas gdy Hiszpania ma ich najmniej. Hiszpański szef dyplomacji zapowiedział też, że kraj jego będzie domagał się na europejskim spotkaniu solidarności. Agencja EFE podała, że zgodnie z najnowszymi wyliczeniami służb bezpieczeństwa Hiszpanii, większość z tych, którzy w ubiegłym tygodniu przedarli się do hiszpańskiej eksklawy, wróciła już do Maroka. Bilans ofiar śmiertelnych kryzysu w Ceucie i Melili to 88 osób, które w większości utonęły. 15 tysięcy głosów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta zebrano w 4 dni, poinformował w platformach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum rozpoczęła się w czwartek. Na ulicę Warszawy wyszli ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapki wolontariusze z obywatelskiej inicjatywy Stołecznej Operacji Referendalnej. Akcja potrwa do 28 września. Do przeprowadzenia referendum jego inicjatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy podpisów. Więcej policji wyjedzie na drogi w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców, co ma wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem m.in. takich akcji, ocenił Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
10: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
1: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Po południu i wieczorem. Na południu i w centrum zachmurzenie może wzrastać do dużego i w tych regionach miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie również burze. Na termometrach jeszcze od 21 stopni nad morzem i 25 na północy, około 31 stopni w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: I wracamy do tematu zarysowanego w informacjach TOK FM, w audycji Zapytam Inaczej. Chodzi oczywiście o sytuację w hiszpańskiej Ceucie. Wydaje się, że sam kryzys jest na ten moment opanowany i też szybko został opanowany. Większość osób wróciła do Maroka, ale polityczne konsekwencje dopiero właściwie się zaczynają i o tym, jakie wnioski Europa wyciągnie z tych wydarzeń dotyczące ochrony granic, ale dotyczące też polityki migracyjnej, o tym porozmawiam z doktorem Mateuszem Krępą. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
3: Z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego ten kryzys wywołał aż tak silną reakcję polityczną w Unii Europejskiej?
11: Przede wszystkim dlatego, że był nagły i patrząc na to, jak niewielka jest Ceuta, tak, i ile tam mieszka osób, no to oczywiście nagłe przybycie tak dużej liczby migrantów spowodowało ogromne reperkusje, tak? Chociaż oczywiście wiemy to już z dotychczasowych doświadczeń, że wszelkie wydarzenia związane z migracjami bardzo silnie rezonują, często wiele silniej niż faktycznie tak ta sytuacja jest poważna.
3: W centrum krytyki stanęła polityka migracyjna Pedro Sancheza. Chodzi o to, że Hiszpania przyjęła taki program legalizacji nieudokumentowanych migrantów. To chyba było na początku tego roku. Dlaczego część państw po prostu uznała, że to jest czynnik przyciągający migrantów i to dlatego wydarzyła się Ceuta?
11: Tak, takie programy nazywamy abolicjami. Polska też w swojej historii po 90 roku 3 abolicje przeprowadzała. No i niektórzy intuicyjnie myślą, że mogło to zachęcić osoby, tak, które zobaczyły, no tutaj są migranci, którzy przybyli wcześniej, tak, dostali tą właśnie legalizację, no więc my też spróbujemy, tak? Natomiast wydaje się to mało prawdopodobne, no bo po pierwsze minęło trochę już czasu, po drugie jak to by było możliwe, że nagle tyle osób naraz wpadło, tak, na ten sam pomysł pod wpływem tego samego impulsu. Jednak wszelkie tropy prowadzą do władz marokańskich, do polityki marokańskiej, która o ile nie zorganizowała, no to przynajmniej ułatwiła, tak, tą podróż, no bo też trudno by było bez pozwolenia, bez właśnie tego ułatwienia przez służby marokańskie takiej liczbie osób przedostać się przez granicę.
3: Czyli to było narzędzie presji migracyjnej, politycznej?
11: Tak, takie próby wywierania presji dyplomatycznej, presji, tak, w stosunkach międzynarodowych właśnie z użyciem procesów migracyjnych nie są niczym nowym. My to znamy świetnie z granicy polsko-białoruskiej, ale także z różnych innych przypadków historycznych.
3: Na przykład na granicy fińsko-rosyjskiej też przecież były takie przypadki.
11: Tak, oczywiście tutaj, no w ogóle tak, polityka związana z działaniami Federacji Rosyjskiej, ale też swego czasu, no chociażby władze kubańskie, tak, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Często jest to polityka tego, powiedzmy, podmiotu, który czuje się słabszy, tak, i który sięga po taką broń, no tak, tutaj można powiedzieć w pewnym sensie trochę cios poniżej pasa, przede wszystkim wobec tych ludzi, prawda, którzy są potraktowani jak narzędzie. No i właśnie nie mając czy to ekonomicznej czy militarnej przewagi, próbuje właśnie użyć takiego narzędzia.
3: Reakcja części państw unijnych była bardzo ostra. Pojawiły się wezwania do zawieszenia w ogóle Hiszpanii w Schengen. Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch. Też pojawił się taki list 22 krajów, w którym krytykowano politykę Madrytu. Co ta reakcja mówi w ogóle o tym, jak się zmieniło podejście do migracji w Europie?
11: No właśnie, niestety, tak widzimy brak tej solidarności, widzimy to, że migracja jest używana jako coś, czym państwa europejskie będą nawzajem się atakować, tak? Czym będą też obwiniać się nawzajem, przerzucać sobie tą odpowiedzialność, podczas kiedy tak naprawdę, no tutaj trudno mówić o jakimś wielkim błędzie ze strony władz hiszpańskich, no bo to nie jest tak, że Hiszpania jakoś bezpośrednio właśnie sprowokowała, ułatwiła, tak, to, co się wydarzyło. Oczywiście był też wyrok sądu hiszpańskiego, tak, który orzekł, że osoby zatrzymane na morzu nie mogą być bezpośrednio zawrócone na terytorium marokańskie, tak samo jak w taki sposób, jak są zawracane osoby, które przeszły granicę lądową, tak? Natomiast no też, prawda, sądownictwo jest niezależne, więc trudno obwiniać o to rząd hiszpański.
3: Zresztą ten wyrok do końca nie oznaczał to, że te osoby się po prostu do Hiszpanii od razu przedostaną bezpośrednio.
11: Oczywiście, oznaczał tylko to, co też zresztą mówią wyroki sądów polskich w sprawie granicy białoruskiej, tak? No, że jednak musi być jakaś minimalna, elementarna procedura zachowana, identyfikacja osoby, żeby przynajmniej było wiadomo, wobec kogo są prowadzone działania, tak? Natomiast no tutaj też widzimy niektóre rządy, tak, wywodzące się z populistycznej prawicy, które od wielu lat instrumentalnie rozgrywają kwestię migracji jako tego straszaka. Oczywiście też złapały wiatr w żagle, tak. Natomiast w tym przypadku no główne właśnie tutaj główne tropy prowadzą na tą płaszczyznę geopolityczną, tak, czyli na rozgrywki Maroka, które ma silne poparcie Stanów Zjednoczonych oraz oraz Izraela.
3: Czyli krajów, które też nie mają dobrych relacji z Hiszpanią. Ostatnio przecież pamiętamy, jak na szczycie NATO Donald Trump krytykował Hiszpanię za to, że jest niewdzięczna i że w ogóle najchętniej by zerwał z nią jakiekolwiek kontakty. Pedro Sanchez powiedział, że zamiast solidarności Hiszpania spotkała się z krytyką. Nazwał reakcję tych krajów, które napisały list, samolubną i niezgodną z prawem. Czy on ma rację? To było niezgodne z prawem?
11: No tutaj tak trudno wyrokować, nie jestem też trybunałem, prawda, i dokładnie trzeba by poznać, jakie zarzuty Pedro Sanchez prawne formułuje, natomiast niewątpliwie te wyzwania do zawieszania granic wewnętrznych Schengen, one w mojej opinii są często nadużywane, tak, strefa Schengen, to, że możemy podróżować bez przeszkód, jest ogromną wartością i w mojej ocenie to, co się wydarzyło, absolutnie nie daje podstaw, żeby tak drastyczne środki podejmować, aby Hiszpania tutaj była w tym momencie obiektem wykluczenia z tego ruchu bez kontroli. Pamiętajmy, że Ceuta, zarówno jak i Melilla, tak, obie te enklawy, właściwie eksklawy, tak, patrząc z perspektywy Hiszpanii, są poza terytorium Europy, są za Morzem Śródziemnym, więc tym bardziej trudno oczekiwać, że te osoby, które nawet tam by się przedostały, bez przeszkód dalej ruszą w głąb Europy.
3: Zaczęła się reakcja unijna. Dzisiaj jedno spotkanie w sprawie Ceuty i tego wydarzenia sprzed weekendu. We wtorek z kolei, czyli jutro, odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Czego można się potem spodziewać? Czy ten incydent może przynieść jakieś decyzje dotyczące ochrony granic, a może po prostu współpracy z Marokiem?
11: Tak, no właśnie jesteśmy już w nieco nowej rzeczywistości, prawda, od połowy czerwca, ponieważ wszedł w życie pakt migracyjny, który bardzo duży nacisk kładzie na sytuacje kryzysowe, na przeciwdziałanie instrumentalizacji migracji i w tym celu właśnie na współpracę z państwami sąsiednimi, z państwami tranzytowymi. Natomiast to się wpisuje w tą politykę eksternalizacji polityki migracyjnej właściwie, tak, którą od wielu lat Unia prowadzi z różnym skutkiem. Z jednej strony oczywiście jest to słuszne, no bo tak trudno oczekiwać, że będziemy w stanie w 100% kontrolować granicę w momencie, kiedy granica jest kwestią dwustronną, tak, i wiele zależy od tego, co państwo po drugiej stronie robi. Tak. Z drugiej strony pokazuje to, że tak naprawdę nie ma narzędzi, aby kwestie migracji rozwiązać wewnątrz, tak, czy samodzielnie. Tutaj wiele się mówi o kwestiach integracji, tak, o kwestiach też pewnej polityki zatrudnienia. Jednak ten dyskurs cały czas koncentruje się na bezpieczeństwie, tak, no więc tutaj trochę jest przerzucanie odpowiedzialności z tego koszyka takiego, powiedziałbym, bardziej polityki społecznej na ten koszyk bezpieczeństwa. Oczywiście współpraca zawsze jest potrzebna, natomiast takie pokładanie nadziei, że państwa, które, pamiętajmy, wiele z tych państw, prawda, czy to Magrebu, czy gdzieś tam państwa, tak, na Bliskim Wschodzie, nie są to państwa demokratyczne i tak naprawdę Unia tutaj, powiedzmy sobie wprost, nie chce sama na przykład brudzić sobie rąk w jakichś działaniach, które byłyby niehumanitarne albo niosłyby oskarżenie o łamanie praw człowieka, no więc wyręcza się państwami, które takich oporów etycznych nie mają.
3: No tak, a z drugiej strony te państwa, tak jak właśnie Maroko, nie muszą mieć skrupułów i mogą taki kryzys humanitarny zgotować tak naprawdę bardzo szybko, w bardzo prosty sposób.
11: Tak, no zwłaszcza tutaj, no właśnie te dwie eksklawy hiszpańskie, z racji tego, że są tak malutkie i że są, prawda, oddalone od Hiszpanii, a blisko Maroka, no są ku temu idealnym celem.
3: A czy pan myśli, że w takiej szerszej, dalszej perspektywie to, co się wydarzyło, może zmieniać politykę migracyjną Unii Europejskiej, która i tak wiemy cały czas się zaostrza, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów?
11: Tak, myślę, że te obrazy, zresztą obrazy działają bardzo sugestywnie, tak? Kiedy widzimy właśnie tłum napierający na cokolwiek, tak, no to wywołuje to poczucie zagrożenia. To jest reakcja dość oczywista. No więc myślę, że ta polityka będzie ewoluowała cały czas w stronę większej restrykcyjności. Ja czytałem też różne komentarze. No i tak, niestety widzę rosnące też w komentarzach osób, tak, które jakoś tam nawołują do większej ochrony granic, widzę akceptację coraz większej brutalności w tej ochronie. No więc też ja to mówiłem wielokrotnie na różnych spotkaniach, że tak naprawdę no, granice da się zabezpieczyć w 100%, no ale to wymaga bardzo drastycznych środków zagrażających życiu i zdrowiu osób te granice przekraczających. Więc pytanie otwarte jest, jak daleko Europa będzie w stanie się posunąć, aby te granice były jak najszczelniejsze.
3: Szczególnie, że te osoby też przecież ryzykują swoim życiem. To wiemy już po kilkudziesięciu ofiarach, prawie 100, które właśnie pochłonął ten kryzys na Ceucie.
11: Tak, no i oczywiście to jest, nie pani, ten problem wynika z tego, że w wielu krajach oczywiście życie jest tak trudne i niebezpieczne, natomiast myślę, że to, co jest kluczowe, to to, że jest tak duża różnica między właśnie sytuacją w tych państwach, a w Europie, po pierwsze. Po drugie jest łatwy przepływ wiedzy, która często zresztą nie jest prawdziwa, tak, tylko no niestety przemytnicy, żeby nagonić sobie klientów, obiecują rzeczy niestworzone. No i po trzecie, z racji pewnych tak usprawnień technologicznych, takich jak chociażby telefony z GPS-em, ta migracja jest łatwiejsza, więc to, co obserwujemy, myślę, że jest naszą nową rzeczywistością. Musimy zastanowić się, jak się w niej odnaleźć.
3: Doktor Mateusz Krępa z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przemek Pozowski opowie państwu, co w jeszcze więcej sportu. Witaj.
12: Dzień dobry. Adrian Brzozowski, Polsat Sport, komentator siatkówki, no bo Polacy zdobyli złoty medal Ligi Narodów. Jutro wracają na lotnisko Chopina wcześnie rano, więc jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tym, jak wyglądała ta Liga Narodów w ich wykonaniu, no ale też o Mistrzostwach Europy, które ich czekają już niebawem.
3: Bardzo dziękuję. Przygotowałyśmy ten program z Marią Andrzejewską i Katarzyną Murawską. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szura. Ja się nazywam Anna Piekutowska i zapraszam państwa jutro po 14.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
9: Reklama.
13: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Czerlinie na Pomorzu na przejeździe kolejowym pociąg osobowy zderzył się z przyczepą rolniczą. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, pociągiem podróżowało około 500 pasażerów. Nikt nie został poszkodowany. Do pasażerów zostanie wysłany pociąg zastępczy. Trwają prace nad przywróceniem pełnego ruchu na torach. Duże utrudnienia na S8 w województwie łódzkim, gdzie po śmiertelnym wypadku droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby, które starają się doprowadzić do rozładowania powstałego zatoru. Dla podróżujących w kierunku Warszawy wyznaczono objazdy. Dzisiaj i w najbliższych dniach Węgry będą w miarę możliwości ograniczać lub przesuwać na inne pory zużycie energii elektrycznej, zapowiedział premier Peter Modior. Węgierskie władze nie wykluczają całkowitego wyłączenia elektrowni atomowej w Pakszu nawet na ponad miesiąc. Przyczyną jest niski poziom Dunaju, a woda z rzeki służy do chłodzenia reaktorów. Wyłączenie obiektu byłoby mocno odczuwalne dla mieszkańców, mówiła w TOK FM Ilona Gizińska z Zespołu Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich.
13: Paksz to jest blisko połowa krajowej produkcji, więc można sobie wyobrazić, że będą występowały czasowe ograniczenia w dostawie prądu do niektórych miejscowości.
12: Na razie według zapowiedzi premiera Węgier elektrownia jest w stanie pracować z ograniczoną mocą. Obecnie funkcjonuje tylko jeden blok. Niemiecka służba meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed upałami dla znacznej części kraju, zwłaszcza regionów środkowych i południowych. Miejscami, szczególnie na południowym zachodzie, termometry mają wskazać 38 stopni. Upały i panująca w Niemczech susza wpływają m.in. na rolnictwo. W południowych Niemczech pogoda dała się we znaki plantatorom buraków cukrowych, przez co według szacunków powstanie o 1/3 mniej cukru niż rok wcześniej. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiła wrocławska prokuratura 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór ranił nożem kobietę. Ofiara to 30-letnia Polka. Dziś kobieta opuściła szpital. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. W ciągu miesiąca za pośrednictwem aplikacji mObywatel zgłoszono prawie 1000 interwencji, a mowa o zgłoszeniach do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które od lipca można wysyłać także przez aplikację. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski podkreślił, że inspekcja reaguje za każdym razem, gdy osoby przebywające na wypoczynku lub rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości bądź wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności. Za pośrednictwem aplikacji można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy w stołówce. Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, około 19 stopni Celsjusza będzie w centrum, a do 21 na południowym wschodzie. Początkowo w nocy na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze, z czasem chmur będzie natomiast przybywać w centrum i na północnym wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, a w studiu ze mną jest Adrian Brzozowski, Polsat Sport, komentator siatkówki, dzień dobry, witam cię serdecznie.
14: Dzień dobry.
10: Czy ty już kupiłeś kwiaty, czy przyszykowałeś już garnitur na jutrzejsze powitanie naszych siatkarzy
14: na 8.30, 7.30 lądują, o 8.30 oficjalne spotkanie z mediami, ale tak, w międzyczasie pewnie autografy, kwiaty, uśmiechy, zdjęcia, nie kupiłem kwiatów.
10: A wybierasz się?
14: Nie.
10: I za to cię lubię. Dobrze.
14: Czekaj, ty się wybierasz? Wybierasz się, na pewno.
10: Zostawmy to na ten moment.
14: Okej, dobrze.
10: Ale powiemy słuchaczom, zanim do siatkówki wrócimy, bo oczywiście będziemy jeszcze mówić o tym, że nasi siatkarze zdobyli Złoto Ligi Narodów, obronili tak naprawdę, zdobyli kolejny medal za kadencji Nikoli Grbicza, ale będziemy też mówić o tym, że tak naprawdę ta najważniejsza impreza sezonu ciągle przed nimi, bo to są Mistrzostwa Europy, które się zresztą zaczną całkiem niedługo i nasi siatkarze po chwili odpoczynku wrócą już do treningów takich przygotowujących pod tą imprezę, ale pewnie są wśród naszych słuchaczy także ci, którzy śledzą Tour de Pologne. I Tour de Pologne jedzie dzisiaj pierwszy etap, czyli kolarze jadą z Gdyni, gdzie wystartowali, do Koszalina. Zostało kilkanaście kilometrów.
14: 20 sekund ucieczki, 25 sekund przewagi nad peletonem.
10: I pięciu kolarzy.
14: Nie dowiozą.
10: Nie dojedzie ta ucieczka, nie. W której jest między innymi Kamil Małecki, w której jest także reprezentant Polski, znaczy jadący w barwach reprezentacji Polski, Radosław Frontczak. Jest tam też Bart Lemens, team Visma Lisa Bike. No ale pewnie się to skończy finiszem z peletonu. Będziemy mówić w informacjach sportowych Tok FM o tym, jak się Tour de Pologne dziś rozstrzygnęło, ten pierwszy etap.
14: Ale z północy jedzie, to jest znowu coś pięknego.
10: Od dawna pierwszy raz, tak. Prawda? Tak, przez miejscowość dzisiaj przejeżdżali, gdzie się wychował Czesław Lang, czyli szef Tour de Pologne.
14: Super, że znowu Tour de Pologne śmiga przez całą Polskę.
10: Dobrze, a do siatkarzy wracając, to mam przed sobą Gazetę Wyborczą, w której jest dzisiaj tekst Agnieszki Niedziałek ze sport.pl, która pisze tak, ależ to był finał. W czwartym secie finału siatkarskiej Ligi Narodów krew leciała z łuku brwiowego Matthew Andersona, ale w tym meczu krwawili też w przenośni długo polscy siatkarze. Trener Nikola Grbicz zdecydował się na zagranie wabanki. Jego drużyna wygrała kolejny raz w ostatnich latach dreszczowiec z Amerykanami 3-2.
14: Jak Agnieszka tak pisze, to na pewno tak było.
10: Że się zgadza wszystko.
14: Zdecydowanie się zgadza.
10: Ale nie, chciałem cię zapytać, czy ty też obgryzałeś paznokcie, miałeś wrażenie, że ten mecz jest już prawie przegrany, bo ja też słuchałem rozmowy Przemka Iwańczyka z twoim kolegą redakcyjnym, Marcinem Lepą,
14: tak.
10: Przy niedzieli o sporcie.
14: Wiesz co, powiem tak.
10: Było trudno już.
14: Było trudno. Ja byłem na tyle spokojny, że po pierwszym secie zrobiłem sobie przerwę. Mówię 1-0, piękna pogoda.
10: Hydration break?
14: Hydration break, tylko taka dłuższa hydration break. I jak zrobiło się 2-1 dla Amerykanów, mówię, no dobra, wracam. Odpaliłem, obejrzałem do końca. Faktycznie ten czwarty set był kluczowy. Ten czwarty set jakby, no wiadomo, no, czwarty set Amerykanie wygrywają jest po meczu. Więc no tutaj było na pewno trochę nerwów, ale żeby tak, wiesz, denerwować się, obgryzać paznokcie, czy nie wiem, wbijać paznokcie w, tutaj na przykład w stół, no to nie, no pamiętajmy, nawet jakby ta porażka w finale była, to czy coś wielkiego by się stało? No $1 000 000 by przeszedł koło nosa naszym siatkarzom i pewnie kolejny ogromny sukces, ale wicemistrzostwo, jeśli chodzi o Ligę Narodów, to też jest świetny wynik, tym bardziej, że Amerykanie grali fenomenalnie. To było naprawdę pasjonujące spotkanie i tutaj przegrać to nie byłaby wielka ujma na honorze. Jest zwycięstwo, jest obroniony tytuł i z tego też należy się cieszyć, ale to, co podkreśla Nikola Grbić, co też podkreślali moi redakcyjni koledzy w studiu po meczu, że to nie może uśpić czujności. To nie może być tak, że teraz jesteśmy najlepsi na świecie, mamy 50 punktów w rankingu przewagi
10: nad Włochami. No właśnie, ta przewaga w rankingu jest
14: fenomenalna. Na trzecim miejscu są ci, o których nie mówimy i najlepiej, żeby ich tam nie było. Więc patrzymy na tę drugą pozycję, czyli na Włochów. Ale to nie jest tak, że jesteśmy teraz najlepsi na świecie, jesteśmy nietykalni, tak jak przez lata była Brazylia, do której my się porównywaliśmy, do której dążyliśmy, żeby być właśnie jak ci fantastyczni Brazylijczycy z Gibą, czy z Sergio, czy z Ricardo na rozegraniu. Więc tutaj trzeba być cały czas czujnym, bo Mistrzostwa Europy już za moment, jeszcze memoriał Huberta Jerzego Wagnera w międzyczasie i ta siatkówka teraz jest taka, że jak zlekceważysz rywala, to możesz przegrać z Ukrainą, możesz przegrać z Turcją na przykład, bo to są zespoły, które są naprawdę w bardzo dobrej formie i są w swoim najlepszym wydaniu, mogą ugryźć rywala, który nie jest w swoim najlepszym wydaniu. Więc jak się spotkają najlepsza na przykład Turcja z troszkę słabszą Polską, to może być ciepło, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
10: No wiesz, to też ta końcowa klasyfikacja Ligi Narodów jest ciekawa, bo tak jak się popatrzymy, to Włosi są na 5. miejscu, Bułgarzy na 9. skończyli, z którymi będziemy przecież mieć pod górkę zaraz na Mistrzostwach Europy. No może nie będziemy mieć, ale na pewno będzie to wymagające.
14: Ale mamy Ukrainę też w grupie na przykład.
10: Tak, i Brazylia jest 10, Francja 11. Także zaskakująca ta tabela.
14: Tak, wysoko Turcja, wysoko Ukraina w Lidze Narodów, jak na te zespoły. Pamiętajmy, że w Mistrzostwach Europy będziemy grali z Macedonią Północną w grupie, będziemy grali właśnie z Ukrainą, z Bułgarią, z Izraelem i jeszcze chyba jeden rywal mi umknął, ale na pewno to są rywale, których nie można lekceważyć, z Portugalią. O, przypomniało mi się. Więc Mistrzostwa Europy zaczynają się od kolejnej rundy, nie od fazy grupowej, ale jeszcze wróćmy do tego, co się działo wczoraj, no bo nie można nie wspomnieć, że to jest fenomenalny występ, jeśli chodzi o kilku siatkarzy.
10: Tak, to o siatkarzach mi zaraz powiesz, tylko my musimy jakby powiedzieć, kto zabił, bo ja powiedziałem, cytując Agnieszkę Niedziałek, że Nikola Grbić zdecydował się na zagranie wabank, przeczytałem to, jak gdybym czytał apel szkolny, natomiast nie powiedzieliśmy, jakie to było zagranie wabank. Co się wydarzyło w tym czwartym secie?
14: Graliśmy na trzech przyjmujących. Dobra, bez Bartłomieja Bołądzia w ataku, tak, z Wilfredo Leonem jako tym głównym atakującym, więc no to było zagranie wabank, które też pokazało, że w nie najlepszej dyspozycji być może jest Kevin Sasak, czyli drugi atakujący. To też jest taki znak zapytania teraz przed Mistrzostwami Europy, no bo wiadomo, nie może być za dobrze. Jak już jest zwycięstwo, to od kolejnego dnia analizujemy, co zawiodło, co może być jeszcze lepsze przed Mistrzostwami Europy, więc znak zapytania przy Kevinie Sasaku. Czy może Bartek Gomułka dowołany w jego miejsce, bo z Kevinem chyba nie jest najlepiej, jeśli chodzi o zdrowie. Czy może jednak zostaniemy z jednym atakującym nominalnym na Mistrzostwa Europy i będzie pięciu przyjmujących, czyli ta opcja z trzema przyjmującymi na boisku i ewentualnie z Wilfredo Leonem w ataku. Więc tych znaków zapytania jest dużo, ale na pewno chwalimy Nikolę Grbicia za to, że dowiózł, mówiąc w dużym uproszczeniu, kolejny medal fenomenalny. 9 międzynarodowych turniejów, 9 medali podczas kadencji Nikoli Grbicia, to jest coś wyśmienitego.
10: No tak, a w ogóle rozszerzając to, tak naprawdę jeszcze idąc i cofając się tam aż do 2018 roku i do Witala Heine, no to tylko z Tokio nie przywieźliśmy medalu.
14: Zdarza się. Kibice polscy są troszkę rozkapryszeni i tutaj wymagamy zawsze złota, ale cieszmy się, że mamy taką generację, mamy takiego trenera, który jest w stanie tak te reprezentacje zebrać, posklejać, przygotować nawet w trudnym sezonie, jakim jest ten sezon, gdzie mamy problemy ze środkowymi, a okazuje się, że nie mamy problemów.
10: Chciałem sobie na chwilę popuścić wodze fantazji. Euro 2016, medal Adama Nawałki, Mundial w Rosji, medal Adama Nawałki. Co tam dalej? Euro 2020, medal Paulo Souzy. Fernando Santos nam zdobywa medal.
14: Katar jeszcze, tak. No tak. Tutaj to by było
10: Czesław
14: coś...
10: Michniewicz z medalem.
14: Czesław Michniewicz w Katarze z medalem. Tak, no bardzo byśmy chcieli, no ale Jest, jak jest. Dyscyplinę. Tak, ale ktoś powie, słuchajcie, no ale gdzie jest siatkówka, gdzie jest futbol? I trochę w tym racji jest oczywiście. No futbol jest sportem globalnym, siatkówka stara się być sportem globalnym i ja uważam, że to jest jak z kibicowaniem różnym drużynom. Każdy ma swoją działkę, każdy ma swoją drużynę, każdy ma swoją niszę, każdy ma swoją dyscyplinę, którą kocha najbardziej. I cieszmy się, a nie mówmy, a ty jesteś lepszy, ja jestem gorszy, albo ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, bo twoja dyscyplina jest taka, a nie inna. Dla każdego jest sport, który się może, w którym się można odnajdywać.
10: Ty zapowiedziałeś, że chcesz o tych siatkarzach więcej powiedzieć. Trochę już powiedziałeś, tak, indywidualnie. I jedna ważna rzecz w kontekście Mistrzostw Europy, bo to jest informacja już sprzed kilku dni, ale nie wszyscy muszą aż tak śledzić. Kuba Kochanowski ma Mistrzostwo Europy z głowy.
14: Tak, Kuba Kochanowski ma Mistrzostwo Europy z głowy. Zobaczymy, co dalej. Tak jak wspomniałem, Kevin Sasak też wysłał taki sygnał, że jest tutaj znak zapytania, ale na pewno można chwalić tych, którzy...
10: Kuba Kochanowski jeszcze powiedz, bo ty jego dokumentację medyczną znasz dokładnie, nie?
14: Nie wnikam w dokumentację medyczną Kuby Kochanowskiego. On chyba ma zabieg w ogóle dziś albo jutro. Więc dużo, dużo zdrowia dla Kuby i powrotu na ligowe boiska w barwach PGE, projektu PGE. Nie, on teraz w Zawierciu. Haha, w Aluronie CMC Warcie Zawiercie będzie Kuba Kochanowski. Wracając do tych indywidualnych, personalnych występów, na pewno na uwagę zasługuje MVP, czyli Tomek Fornal. Może tego ostatniego meczu w liczbach nie miał świetnego, ale za to w defensywie, jaką robotę robił, to trzeba mu oddać z Kubą Popiwczakiem. Na bardzo duży plus i na pewno największe zaskoczenie Bartek Lemański, środkowy, który wrócił po 7 latach do reprezentacji Polski i od razu wskoczył na miejsce pierwszego środkowego, więc tutaj wielkie brawa też dla Szymona Jakubiszaka, bo to ci dwaj środkowi tutaj błyszczeli, oczywiście wsparci też Kubą Nowakiem i czasem Kubą Majchrzakiem, czyli czwartym środkowym, więc to są te najjaśniejsze postaci, Tomek Fornal oraz właśnie Bartek Lemański i pamiętajmy o Bartku Bołądziu, który choć w tym od czwartego seta wczoraj nie grał, to nie oznacza, że miał słabą Ligę Narodów i słabe spotkania, bo on zagrał naprawdę wyśmienicie, pokazał, że może być tym pierwszym atakującym nie na jeden sezon, ale na więcej sezonów, więc za niego warto trzymać kciuki, bo to jest, myślę, że atakujący na lata dla reprezentacji Polski.
10: Popatrzmy na zegarek. 54 prawie. 15,
14: tak jak 54. Chciałeś.
10: 4 minuty jeszcze mamy.
14: 4 minuty?
10: Tak.
14: Wow.
10: I wątek, który moglibyśmy tak naprawdę rozbudować na 40 minut. Ty go zahaczyłeś, że na trzecim miejscu w klasyfikacji w tym rankingu FIVB jest reprezentacja, której nazwy byś nie chciał wymieniać. No Rosja. No, i Rosja jest. Wróciła
14: są, tak.
10: Do rankingu FIVB po tym, jak Światowa Federacja ich odwiesiła, tak to nazwijmy. A mignął mi, nawet nie wiem, czy nie w mediach społecznościowych twojego kanału, czyli Polsatu Sport, mignęła mi wypowiedź jednego z włoskich siatkarzy, który mówił, no tak, no ale to siatkarze z wojną to nie mają nic wspólnego. I co ty o tym myślisz? Bo znaczy, co myślisz, to już powiedziałeś poniekąd, tak? Ale co dalej z tym będzie?
14: Wiesz,
10: co będzie z tymi mistrzostwami świata za rok? Co będzie dalej
14: wie.
10: Mistrzostwami świata za rok?
14: Nikt nie wie i wydaje mi się, że w Polskim Związku Piłki Siatkowej też nie wiedzą, bo nikt nie wie, jak się zachować w tej sytuacji, bo to było na pewno, to było zaskoczenie dla wszystkich w środowisku, że MKOL zdecydował się odwiesić, właściwie dopuścić Rosjan.
10: Znaczy najpierw MKOL wydał
14: rekomendację, a FIVB szybciej powiedział, to my odwieszamy, odmrażamy rankingi. Ruscy i Rosjanki wracają do rankingu od razu z rankingiem, który pozwala im zagrać w igrzyskach za chwilę. Oni nie tracą punktów, oni tych punktów nie zyskują, ale mają ich na tyle dużo, że oni mogą z rankingu wejść za chwilę do Igrzysk Olimpijskich i dopiero będzie klops. Bo Mistrzostwa Świata to Mistrzostwa Świata, ale Igrzyska Olimpijskie...
10: No dobrze, ale gdzie są te Mistrzostwa Świata?
14: Na razie są w Polsce.
10: No.
14: No właśnie. I tutaj...
10: A, bo ty jeszcze zakładasz scenariusz, że...
14: Wszystko trzeba zakładać. To nie jest tak, że ktoś
10: my zrezygnujemy.
14: Nie, że my nie zrezygnujemy. To może być tak. Różne głosy widzę i różne, w różne komentarze się wsłuchuję. I tych ile głów, tyle różnych teorii i tyle podejrzeń, jak to może wyglądać. A może być tak, że załóżmy, słyszałem głos, a jeżeli będziemy zmuszeni, to może zróbmy tak, że w Kaliningradzie będzie stacjonować reprezentacja Rosji i oni na przykład będą na grupę do Olsztyna przyjeżdżać pod eskortą. Będą grali mecz i będą wracać do siebie od razu po meczu. No ale zabezpiecz coś takiego. Zabezpiecz podróż, zabezpiecz pobyt i zabezpiecz mecz tej reprezentacji w naszym kraju. To jest niemożliwe.
10: Okej, ale
14: ja
10: to
14: tego
10: jest
14: nie
10: grupa,
14: widzę.
10: Ale pewnie
14: to jest grupa,
10: jak już będą
14: ale
10: grać,
14: zobaczymy,
10: to już
14: co będzie dalej.
10: Tak.
14: Inna wersja, krążą głosy, a co by było, gdyby okazało się, że FIVB te Mistrzostwa Świata zabierze. Bo Polska powie, my nie wpuszczamy, bo mamy rozporządzenie rządu, że my nie przyjmujemy Rosjan i oni nie wlecą do naszego kraju. No to FIVB powie, no to zabieramy Mistrzostwa. I na przykład zabieramy im, damy to Rosjanom, tak jak my wzięliśmy od Rosjan, bo oni nie mogli organizować Mistrzostw Świata. I na przykład, co by było wtedy? Trzeba brać nawet tak absurdalne sytuacje pod uwagę, co się będzie działo w takich sytuacjach. Myślę, że nikt nie wie, jak z tego wyjść, nikt nie wie, jak to może wyglądać. Jakieś głosy też krążą, że FIVB czy MKOL zaczynają się tak troszkę powoli z tego może wycofywać, że tak może nie od razu, może powoli, może jednak trochę zmienimy, że, żeby nie
10: ale
14: było
10: co,
14: tak,
10: czyli
14: że
10: kolejne narzucamy. Spotkanie zarządu FIVB dokładnie. I jakby tak, anulujemy naszą decyzję
14: dobra,
10: z 15
14: panie, nie wiem, Krzysztof,
10: lipca.
14: Tam kliknij, żeby zniknęli z rankingu. O, już ten, schowajmy ich. Wszystko jest możliwe i myślę, że jeszcze długo nie będziemy wiedzieli, co się wydarzy, bo jeżeli w Polskiej Federacji nie wiedzą, co się będzie działo, to myślę, że CEF, czyli Europejska Federacja, też nie za wiele wie.
10: I tu jest kropka, bo pokazałem ci zegarek, że było 54, a jest 15:57 i sekund 30. Akurat, żeby powiedzieć, że gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był dziś Adrian Brzozowski, komentator siatkówki w Polsacie Sport. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
14: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
10: Przypomnę też, że program traktował przede wszystkim o sukcesie naszych siatkarzy, czyli zdobyciu złota w Lidze Narodów. Rozmawialiśmy też o tym, co dalej, a przed nami lada moment Mistrzostwa Europy, w których nasi bronią tytułu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to jak wspomniałem, był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Pomagała dzisiaj przy nim Maria Andrzejewska, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 i to będzie po 18:20.
15: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
16: Nasz region zawsze jest taki pechowy,
15: no,
16: nie?
15: No niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
17: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poniedziałek, 3 sierpnia, minuta po 16. W 10 powiatach Lubelszczyzny, gdy leciała rosyjska rakieta, mimo alarmu nie zawyły syreny. PiS próbuje wykorzystać kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na półwyspie sytuacja powoli wraca do normy. 3 razy był wzywany przed sąd kardynał Stanisław Dziwisz i dziś w końcu zeznawał jako świadek w sprawie molestowania przez księdza. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Wojewoda lubelski domaga się wyjaśnień w sprawie syren, które nie zawyły w 10 powiatach na Lubelszczyźnie, gdy spadła tam rosyjska rakieta. W czwartek o godzinie 3.39 napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. O 3.44 został przekazany komunikat, który wygenerował proces uruchamiania syren alarmowych. Alarmem objętych było 17 powiatów na Lubelszczyźnie. W 7 syreny zostały włączone zgodnie z poleceniem, ale do 10, które ten proces opóźniły albo go nie zrealizowały, zwróciłem się o wyjaśnienia, poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Przemysław Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia strefy Schengen. To w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Według polityków PiSu taki ruch rządu jest konieczny. Poseł Czarnek, kandydat PiSu na premiera, powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
2: Takie państwa jak Dania czy Włochy. Nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które widzieliśmy w Ceucie w zeszłym tygodniu.
1: Dla Polski nie ma w tej kwestii żadnego zagrożenia. Odpowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
3: Granice Unii Europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie, muszą być bezpieczne i gwarantować, że ta nielegalna imigracja do Europy się nie będzie przelewała. Ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy stosowali narzędzia wykluczania kogoś z Schengen, zakładania jakiegoś przymusowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, co państwo i jak ma reagować. Hiszpania, wydaje się, poradziła sobie z kryzysem. Udało jej się porozumieć z Marokiem i doprowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, wrócą do Maroka. Cała sytuacja jednak powinna uczyć nas wszystkich, Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować bezpieczeństwa granic, bo to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej.
1: Przed weekendem do hiszpańskiej Ceuty w Afryce w ciągu doby przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka. Co najmniej 88 osób zginęło. I choć Ceuta nie jest częścią strefy Schengen, to unijni ambasadorowie dziś debatują, jak nie dopuścić do podobnej sytuacji, bo rzecz dotyczyła jednak unijnego terytorium. W pierwszym programie w rozmowie z Szymonem Kępką profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego przestrzegała, że to może powtórzyć się w przyszłości.
4: Ta presja migracyjna będzie. Myślę, że przepisy prawne są. Chodzi tylko o to, w jaki sposób państwa członkowskie i cała Unia Europejska reaguje. No i wracamy do paktu migracyjnego i wspólnych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej i w ogóle prowadzenie polityki migracyjnej.
1: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu większych kontroli na zewnętrznych granicach Unii. Kolejna taka sytuacja, ale odnotujmy. Donald Trump zapowiada rozmowy, Iran dementuje. Według zapowiedzi amerykańskiego prezydenta negocjacje z przedstawicielami reżimu mają ruszyć jeszcze dziś po południu. Wśród głównych tematów wymienia przyszłość cieśniny Ormus i irański program jądrowy, a te informacje zbiera konsekwentnie Cezary Jaszczyk.
5: Donald Trump już po raz kolejny zapowiada negocjacje i wycofuje się z groźby potężnego ataku. A Teheran także po raz kolejny w trakcie tej wojny twierdzi, że żadnych rozmów nie ma w planach. Obecnie nie prowadzimy negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Negocjujemy za to z Omanem w sprawie zapewnienia przepływu przez cieśninę Ormus. Naszym celem jest wyznaczenie we współpracy z Omanem tymczasowej trasy, która zapewni bezpieczeństwo statków w cieśninie. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Dla światowych rynków wystarczyła już sama zapowiedź Trumpa, by ceny ropy znowu zaczęły spadać. Tymczasem CNN donosi o dość nietypowym sposobie opracowywania nowej amerykańskiej strategii przeciwko reżimowi. Amerykańska armia rozesłała analitykom wojskowym maila z tytułem "Potrzebujemy pomysłów". A w jego treści, jak przytacza stacja, znalazło się takie zdanie. Szukamy nowych, kreatywnych i niekonwencjonalnych sposobów wywierania presji i karania Iranu. To wygląda jak typowa burza mózgów, ale jak podkreśla CNN,

0: CNN udowadnia też, że administracja Trumpa nie ma obecnie jasnego planu i właśnie pomysłów, jak zakończyć wojnę z Irańczykami na własnych warunkach. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Po kolejnym wezwaniu kardynał Stanisław Dziwisz stawił się w końcu przed krakowskim sądem. Został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez Janusza Szymika, który jako dziecko przez 5 lat był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana Wodniaka. Dziś Janusz Szymik domaga się od kurii 20 milionów zadośćuczynienia. Według niego kardynał Dziwisz wiedział o przestępstwach i nie podjął wystarczających działań. Kardynał mówi, że nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta, bo pracował w Watykaniu boku papieża Jana Pawła II. Janusz Szymik twierdzi jednak, że Dziwisz dobrze znał księdza Jana Wodniaka.
2: Kardynał ma bardzo dużą wiedzę na temat księdza Jana Wodniaka. Tutaj też chciał umniejszyć swoją rolę co do znajomości z owym byłym już księdzem. Przecież już w mediach są zdjęcia, które pokazują, że panowie przed laty, w latach 80. wspólnie spędzali ze sobą wakacje i są zrobione zdjęcia, a dzisiaj kardynał mówi, że on nie rozpoznaje księdza Wodniaka.
3: Proszę, żeby było jasne, w Watykanie, w Rzymie byłem 27 lat sekretarze papieża. I nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem. Tym, co się działo w Polsce i w diecezji. Bo miałem inne sprawy do załatwienia. Poza tym sekretarz osobisty musi zachowywać dyskrecję.
1: Dziwisz dotąd nie chciał zeznawać. Dziś zeznawał ponad godzinę ze względu na wiek. Kardynał ma 87 lat. Sędzia pozwoliła mu siedzieć. Ten temat wróci w TOK 360 już niedługo. Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej i medycy. Nie dogadali się bowiem z dyrekcją w sprawie wynagrodzeń. Agnieszka Wynarska.
4: Oddział wewnętrzny ma 32 łóżka, by mógł funkcjonować normalnie. Potrzebnych jest 5 lekarzy. Dotychczasowy personel nie przedłużył umów na zaproponowanych przez dyrekcję warunkach, tłumaczy rzecznik placówki Marcin Janczylik.
5: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
4: 10 osób wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. Natomiast nowi pacjenci nie są już przyjmowani, tylko przekierowywani do innych placówek medycznych. Czasowa utrata aż 32 łóżek internistycznych oznacza większe obłożenie i obciążenie dla pozostałych bydgoskich szpitali. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Przed południem 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, informuje wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. To kolejny taki incydent, o którym właśnie informuje MON w ostatnich tygodniach. Ceny owoców na polskich targowiskach mogą wkrótce mocno wzrosnąć, alarmuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Rolnicy zmagają się ze słabszymi zbiorami i trudną sytuacją na rynku, co może przełożyć się na wyższe ceny. Zbiory owoców mogą być nawet o 1/5 niższe, mówi reporterowi TOK FM pan Marceli Hodowca z okolic Grójca.
6: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
7: Aha. Patrzę tutaj na drzewka i widzę jabłka jeszcze trochę zielone.
6: Do jabłek to jeszcze mamy ponad miesiąc, więc aczkolwiek takie wysokie temperatury i nasłonecznienie mogą nam też spowodować poparzenia po prostu.
7: To wystarczy jeden dzień takiego upału, albo nie wiem, 2-3 dni?
6: Jeden dzień nie jest aż tak straszny, jak tutaj mieliśmy cały tydzień takiego wygrzania i ciepłe noce do tego, więc te owoce nie stygły.
7: Musicie więcej za wodę zapłacić, więcej tej wody trzeba.
6: To się kalkuluje,
7: że tak powiem, biznesowo?
6: Czasami nie ma po prostu wyjścia, bo z jednej strony może nam się coś nie opłacać w danym roku, ale jeżeli przegapimy coś w danym roku, to rzutuje nam to na kolejne lata.
1: Szymon Kępka zgłębia przyczyny rosnących cen owoców. Tegoroczne łączne zbiory z drzew mają wynieść około 3,4 miliona ton. W porównaniu do ubiegłego roku to spadek o ponad 18%. 16.10. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Polski system energetyczny jest dobrze przygotowany na pokrycie zapotrzebowania w upały. W najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy, podały polskie sieci elektroenergetyczne, a minister energii Miłosz Motyka zapewnia, Polsce nie grozi blackout. Rzeczywiście możemy być spokojni, trochę wręcz uprzywilejowani względem innych krajów europejskich?
8: Na pewno mamy lepszą sytuację energetyczną niż Węgrzy czy Rumunii. Nam nie grożą teraz takie okoliczności, jakie spotykają właśnie te kraje. Natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy jako Polska częścią europejskiego systemu elektroenergetycznego i nie trzeba wiele, by zaburzenia w innych systemach, na przykład właśnie w systemie rumuńskim czy węgierskim, rozlały się także i na naszą energetykę. Jeżeli coś stałoby się złego w chociażby właśnie na Węgrzech, to istnieje spora szansa, że taka awaria, bo o tym właśnie tutaj mówimy, mogłaby się rozlać na systemy sąsiednie, a stąd już niedaleko do takiego kaskadowego problemu w innych krajach. Oczywiście to jest ten najczarniejszy scenariusz, do niego jest bardzo daleko, bo operatorzy zarówno polskiego, jak i węgierskiego, rumuńskiego systemu elektroenergetycznego mają swoje narzędzia służące do tego, żeby minimalizować prawdopodobieństwo rozległych awarii, czyli właśnie blackoutów, więc zanim do tego by doszło, na pewno podjęliby walkę o to, by ograniczyć skutki jakichkolwiek problemów, ale trzeba zdać sobie sprawę, że sytuacja w Europie Środkowej, jeżeli chodzi o energetykę, jest naprawdę poważna. To znaczy mamy do czynienia wręcz z historycznymi wydarzeniami, bo ryzyko wygaszenia całkowicie węgierskiej elektrowni jądrowej Pacz, to jest coś, czego nie było wcześniej w historii. Tak samo to, co się teraz dzieje w Rumunii, czyli w ingerowanie w koryto Dunaju po to, żeby przekierować więcej wody na elektrownię jądrową Czerna Woda, żeby utrzymać przy pracy drugi reaktor tej jednostki, to jest też coś bez precedensu. Tam prowadzone są naprawdę głębokie prace hydrologiczne polegające na wyburzeniu części brzegu, wysadzeniu dosłownie skały będącej częścią brzegu Dunaju po to, żeby utorować przepływ wody dla elektrowni Czarna Woda. Więc to są naprawdę wyjątkowe wydarzenia, które mogą mieć niestety wyjątkowe konsekwencje.
1: Ale my chyba w Polsce też chłodzimy elektrownię wodą, więc też powinno istnieć takie zagrożenie, skoro mamy suszę. Jeżeli nie teraz, to za rok, za dwa, że też nie będziemy mieli czym tych elektrowni chłodzić.
8: Takie zagrożenie jest w Polsce obecne i co więcej, ono doprowadziło nas już w przeszłości do bardzo poważnych tąpnień w systemie energetycznym, bo 11 lat temu, w sierpniu roku 2015, musieliśmy ograniczać dostawy energii dla niektórych grup odbiorców, wprowadzając tak zwany 20 stopień zasilania właśnie między innymi z tego powodu. To znaczy z tego, że 2 gigawaty mocy w elektrowniach węglowych były wtedy niezdatne do użytku ze względu na niski poziom wody w rzekach. I teraz obecnie też obserwujemy na przykład na elektrowniach położonych przy Wiśle, w Kozienicach, w Połańcu, pewne niebezpieczne sytuacje rzutujące negatywnie na możliwości pracy tych jednostek. Więc to nie jest tak, że jesteśmy wolni od tego rodzaju wydarzeń. No musimy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że nasze systemy, czy to system elektroenergetyczny, czy transportowy, czy jakikolwiek inny, one były budowane na warunkach z XX wieku, na przykład na warunkach termicznych, to znaczy na takiej normie termicznej, którą my znamy z ubiegłego wieku, mówiącej, że w danym roku możemy spotkać tyle i tyle dni upalnych, czyli z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: To już dawno nieaktualne normy w takim razie.
8: Bardzo dawno nieaktualne, bo jeżeli spojrzymy na stacje pomiarowe z Polski, to widzimy, że w ostatniej dekadzie w stosunku do na przykład dekad lat 50., 60., 70. ta liczba dni wzrosła zazwyczaj dwukrotnie. I to jest ta skala zmiany, którą teraz obserwujemy, jeżeli chodzi o polski klimat, rzutująca na przykład na polską energetykę.
1: No dobra, no to powinniśmy jakoś do tego próbować dostosować infrastrukturę.
8: I robimy to cały czas i elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które no, pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać. Budujemy oczywiście też jednostki, które mają nowe systemy chłodzenia, systemy zamknięte, które nie potrzebują właśnie dostępu do wody rzecznej. Oczywiście też instalujemy nasze elektrownie jądrowe nad morzem, gdzie dostęp do wody morskiej no, gwarantuje nam to, że nie dotkną nas takie problemy jak na przykład Węgrów czy Rumunów. To jest nasza odpowiedź, ale oczywiście też adaptacja jest znacznie szersza. Ona dotyczy już teraz praktycznie wszystkich aspektów naszego życia, więc to też jest pewnego rodzaju pośredni dowód na to, że nasz klimat bardzo gwałtownie się zmienia.
7: No to jeszcze na koniec sprawa chyba prosta, a może nie, ale dlaczego, jak jest tak upalnie, to my zużywamy tak dużo energii? Tak bardzo próbujemy chłodzić?
8: To jest część tej odpowiedzi. Mamy bardzo wysokie potrzeby związane z chłodzeniem. Klimatyzacja to jest urządzenie dosyć prądożerne, więc po prostu więcej tej energii potrzeba na tego rodzaju rozwiązania. Natomiast no, patrząc na skalę roku, to polski szczyt zapotrzebowania na moc to już nie jest szczyt letni. My teraz w ciągu lata zużywamy mniej energii niż w ciągu zimy. To w styczniu tego roku padł rekord zapotrzebowania na moc w polskim systemie. Dobiliśmy do 27 gigawatów, więc to jest teraz ten wyznacznik, jeżeli chodzi o naszą energetykę. Ale latem też notujemy bardzo wysokie poziomy zapotrzebowania na moc, może nie rekordowe, ale wciąż wysokie, które mogą być wyzwaniem dla naszej elektroenergetyki.
7: Bardzo dziękuję. Jakub Wiek z podcastu Elektryfikacja był gościem TOK 360. Po 18:00 wrócę do wyzwań związanych z upałami. Z Michałem Szymajdą z portalu Love Peace Trains rozmawiać będę o tym, jak upały wpływają na kolej i dlaczego PKP Intercity jest z góry gotowe zwracać pieniądze za bilety. Jest 16:18, czas na informacje, to KFM o 16:20. Po nich o tym, co w sądzie mówił kardynał Stanisław Dziwisz.
9: Autopromocja. Las to przestrzeń pełna życia, ale także odpowiedzialności. W najbliższym planie działania o bezpieczeństwie podczas leśnych wypraw, zasadach zachowania wobec dzikich zwierząt, zagrożeniu pożarowym, ale też codziennej pracy służb leśnych. Fakty, doświadczenia i praktyczne wskazówki dla każdego, kto korzysta z leśnej przestrzeni. Wtorek, 13:40. Zapraszam, Szymon Kępka.
10: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
12: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 16:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie, przekazały lokalne władze. Dzisiejsze uderzenie na stację paliw to kolejny taki rosyjski nalot w ostatnich tygodniach. Ukraiński Naftohaz przekazał, że od początku tego roku Rosja zniszczyła lub poszkodziła 37 stacji paliw należących do tej firmy, a część obiektów nadal pozostaje wyłączona z użytku. W Tatrach Wysokich na Słowacji znaleziono ciało 38-letniego polskiego rosyjskiego turysty, poinformowało w internecie słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe. Zgłoszenie o znalezieniu ciała do służby dotarło wczoraj, ale pogoda uniemożliwiała przetransportowanie zwłok. Ciało leżało na rumowisku skalnym poniżej Baraniej Baszty, co może świadczyć o tym, że Polak spadł ze zbocza południowo-wschodniego szczytu Baranich Rogów. W Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie otworzył przebudowaną ulicę Złotą. Po modernizacji z ulicy w centrum zniknął ruch samochodowy, pojawiło się natomiast dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano też 2 fontanny, 22 piaskownice i ławki. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.40. Teraz jeszcze pogoda.
11: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
19: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
18: Początkowo w nocy na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze, później w centrum i na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i tam może padać deszcz, mogą też wystąpić burze lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat do około 19 w centrum i 21 na południowym wschodzie.
11: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
19: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Adam Ozga, to jest TOK 360. To ja mam jeszcze dla równowagi dobrą informację z Tatry, choć TPN, Tatrzański Park Narodowy, podkreśla, że mogłoby być jeszcze lepiej. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach. To o 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. W polskiej części gór 335 kozic, w tym 47 młodych. A gościem TOK 360, już zmieniamy temat, jest Szymon Piegza, dziennikarz Onet.pl. Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Kardynał Stanisław Dziwisz stawił się przed krakowskim sądem po kolejnym wezwaniu, a wezwany został jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez Janusza Szymika, który jako dziecko przez 5 lat był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana Wodniaka. Teraz Janusz Szymik domaga się od kurii 20 milionów zadośćuczynienia. Kardynał zeznawał, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie, nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta i w ogóle nie interesował się tym, co dzieje się w Polsce. Prawda to, że nie miał żadnych kontaktów z księdzem?
20: Ja bym to uzupełnił. To, co pan redaktor powiedział, jeszcze bym uzupełnił o takie jedno zdanie kardynała Dziwisza, który dzisiaj przed sądem w Krakowie powiedział, że on w ogóle nie znał tego człowieka, w sensie tego księdza pedofila, księdza Jana Wodniaka. No jest to kuriozalne, to znaczy mało tego, że jest to kuriozalne, bo to, że kardynał Dziwisz właściwie zachowuje się kuriozalnie od dłuższego czasu, od tych dobrych kilku ostatnich lat, to my już chyba wszyscy wiemy i nas to nie specjalnie dziwi. Ale dzisiaj w sądzie mieliśmy możliwość, bo rozprawa była otwarta również dla mediów, dla dziennikarzy, mieliśmy okazję posłuchać zeznań kardynała. No i mówiąc krótko, ja to biorę pełną odpowiedzialność za to, co teraz mówię. Kardynał Dziwisz kłamie. On po prostu wprost, bezczelnie kłamie. To jest absolutna nieprawda, że on nie zna księdza Jana Wodniaka. To jest absolutna nieprawda, że nie wiedział o tym, że ksiądz Wodniak jest pedofilem. Myśmy tak naprawdę opisali całą historię w Onecie już 6 lat temu. 6 lat temu ta dzisiejsza rozprawa, to mogę powiedzieć krótko, że to jest pokłosie tej właśnie sprawy opisanej 6 lat temu, sprawy Janusza Szymika. I z tych moich ustaleń, nawet sprzed 6 lat, ale też w ostatnim czasie, no wynika jednoznacznie, że panowie, czyli ksiądz Wodniak i kardynał Dziwisz się znali. Mało tego, ja rozmawiałem z księdzem Wodniakiem, który mi powiedział wprost, że kardynał to był taki jego bliski znajomy, no niemalże przyjaciel. Ksiądz Jan Wodniak przez lata, właściwie przez dekady, był proboszczem parafii Międzybrodzie Bialskie. W związku z tym, że był proboszczem w latach 80., 90., 2000, organizował wielokrotnie pielgrzymki do Watykanu. Oczywiście odwiedzając Watykan miał wręcz czy mógł korzystać z prywatnych audiencji u papieża Jana Pawła II i ksiądz Wodniak w prywatnej rozmowie powiedział mi wprost, że te audiencje oczywiście załatwiał przez kardynała Dziwisza. No więc to jest absurdalne, że Dziwisz dzisiaj twierdzi, że on w ogóle tego człowieka nie zna.
1: No ale może takich księży było dużo po prostu i ksiądz Wodniak był tylko jednym z wielu.
20: Bardzo możliwe, oczywiście. Tutaj ma pan redaktor absolutnie rację, ale z drugiej strony ja też dysponuję, czy w ogóle my te zdjęcia mamy, dysponujemy zdjęciami, które publikowaliśmy i w Onecie, i w Newsweeku już kilka lat temu, z których wynika również, że kardynał Dziwisz, wtedy jeszcze ksiądz Stanisław Dziwisz, nie był kardynałem, bo te zdjęcia są tak 30-40 lat w tył, razem z księdzem Wodniakiem organizowali sobie wspólne wyprawy w góry. Panowie, okazuje się, że panowie sobie wędrowali i odbywali miłe, sympatyczne wycieczki. No więc znowu, oczywiście, możemy wziąć pod uwagę, że kardynał na przykład nie wiedział, z kim chodzi po górach, prawda, a nikogo przyjmuje w Watykanie. No jest to bardzo wątpliwa kwestia. Tym bardziej, tak jak mówię, no ksiądz Jan Wodniak sam twierdzi, że przecież oni się bardzo dobrze znali i zawsze jak ksiądz Wodniak, czy razem z parafianami, z mieszkańcami Międzybrodzia, jak bywali w Watykanie, to on zawsze odwiedzał Jana Pawła II. I nie byłoby to możliwe bez jednak znajomości kardynała. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, osobistego sekretarza papieża.
1: Skąd kardynał Stanisław Dziwisz miał wiedzieć o przestępstwach?
20: W roku 2012 sprawę Janusza Szymika osobiście przekazuje kardynałowi Dziwiszowi nieżyjący już świętej pamięci ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Ksiądz Zalewski to jest krakowski ksiądz, który właściwie przez ostatnie kilkanaście lat walczył, najpierw walczył, pewnie państwo pamiętacie, najpierw walczył o lustrację w kościele, o to, żeby kościół rozliczył się z tą ciemną kartą współpracy z minionym systemem. I przecież w 2007 roku ksiądz Zalewski wydał książkę Księża wobec SB, na przykładzie właśnie duchownych w archidiecezji krakowskiej. No i ja wielokrotnie rozmawiałem z księdzem Zalewskim na ten temat. No jednym z głównych hamulcowych, wtedy jeszcze ówczesnym przełożonym księdza Zalewskiego, no właśnie był kardynał Dziwisz. I to kardynał Dziwisz był jednym z tych hamulcowych, który chciał tę książkę zablokować. Mało tego, próbował ją zablokować również pod tym aspektem, czy w tym aspekcie, ponieważ ksiądz Zalewski no, chciał wprost pisać, dlaczego księża krakowscy kiedyś współpracowali z PRL-em. No bardzo często to było tak przecież, że powody były obyczajowe. Po prostu to były osoby, które były albo aktywne homoseksualnie, albo wręcz przestępczo, no jak na przykład ksiądz Wodniak. Już wtedy jego przestępstwa, bo jeśli chodzi o Janusza Szymika, to on krzywdził go w latach właśnie końcówka lat 80. No więc właśnie, ksiądz kardynał wiedział od księdza Zalewskiego, na to są dowody, na to są listy. Ksiądz Zalewski zaniósł listy do kurii, ksiądz kardynał podpisał odbiór, później wezwał księdza Zalewskiego na przesłuchanie. No i właśnie, po tym przesłuchaniu, po tych wyjaśnieniach nic się nie działo. To znaczy przez kilkanaście kolejnych lat nic się absolutnie w sprawie Janusza Szymika nie działo. I dopiero kiedy Janusz Szymik złożył sprawę sam do Watykanu, do prokuratury, do sądu, no tak jak powiedziałem wcześniej, to, że ksiądz kardynał dzisiaj dosłownie pojawił się w sądzie, to jest pokłosie tej starej sprawy, tak naprawdę jeszcze sięgających lat 80. Kardynał Dziwisz nigdy nie wyjaśnił swojego udziału w tej sprawie, nigdy nie wyjaśnił tego, dlaczego właściwie od 2012 roku wiedział, a nic nie powiedział, a nic nie zrobił. Na szczęście pojawił się dzisiaj w sądzie, odpowiadał na trudne pytanie, ale tak jak pan redaktor powiedział, te odpowiedzi były wymijające, one moim zdaniem nawet wprost były kłamliwe. Ksiądz kardynał mówił, że nic nie wie, nic nie pamięta. To nie jest prawda.
1: I też to, że się pojawił, to wcale nie było takie oczywiste, bo wcześniej przekonywał sąd, że w ogóle nie powinno mu się zawracać głowy. Bardzo dziękuję. Szymon Piegza, dziennikarz Onet.pl, był gościem TOK 360, jest 16:29. A gościnią TOK 360 jest już Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: 3 osoby zginęły, 21 zostało rannych w wyniku eksplozji w jednej z moskiewskich restauracji. Przy wejściu do niej wybuchł pozostawiony ładunek wybuchowy, podaje niezależny serwis Meduza. Celem był prawdopodobnie naczelny dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, generał Aleksander Czajko. Przeżył?
0: No nie wiemy nic o tym, żeby miał odnieść jakieś poważniejsze obrażenia. Warto jednak też zauważyć, że oficjalnie właściwie władze zupełnie nie komentują sprawy, nie podają żadnych szczegółów. Jedyny komentarz, na jaki można było liczyć, to samo stwierdzenie, że za tym zamachem terrorystycznym, bo tak rosyjskie władze określają to, co się wydarzyło we wspomnianej restauracji, stoją ukraińscy agenci, że ich celem było właściwie zastraszenie Włochów, którzy w tej restauracji pracują. Co do Czajki, nie wiemy w jakim on jest stanie, czy w ogóle odniósł obrażenia. Widziałam jednak doniesienia o tym, ale one są niepotwierdzone, że niewykluczone, iż jego córka została ranna. Nie wiemy, czy stało jej się coś poważniejszego.
1: Kim jest Czajko i dlaczego mógł być celem?
0: Czajko tak naprawdę jest jednym z najważniejszych, najwyżej postawionych generałów Federacji Rosyjskiej, którzy byli w ostatnich latach celem. Prawdopodobnie, chociaż tego też nie wiemy na pewno, ale jeżeli tak było, to rzeczywiście ukraińskich służb. Jest to człowiek, który jednocześnie jest objęty sankcjami Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, a jednocześnie nosi, choć może to dzisiaj rzeczywiście nie stoi w sprzeczności, nosi medal z wielką chlubą bohatera Rosji. Czajka jest odpowiedzialny między innymi za operację Rosji w Syrii. Również kierował kampanią wojskową w 2022 roku na samym początku rosyjskiej inwazji w obwodzie kijowskim. No i przypisuje mu się odpowiedzialność za liczne zbrodnie wojenne w obu tych wojnach.
1: Czyli między innymi to jest Bucza.
0: Tak, między innymi jest to Bucza. Ukraińskie władze podkreślają, że nie mają konkretnych dowodów na to, jakoby Czajko konkretnie wydawał rozkazy, no ale jednak on dowodził tymi grupami wojsk, więc trudno by było inaczej, by był nieświadomy. To on przyjeżdżał do obwodu kijowskiego, by odznaczać rosyjskich żołnierzy w momencie, kiedy jeszcze część obwodu była pod rosyjską okupacją.
1: No to jeżeli chodzi o sprawstwo tego ataku, do którego doszło w Moskwie, absolutnie się narzucają ukraińskie służby, chyba że to wcale nie jest jedyny trop, czy może jakieś porachunki wewnętrzne to możliwe?
0: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście wersją, która wydaje się być najbardziej prawdopodobna, podkreślam tak słowo wydaje się, dlatego że no, tak jak mówiłam, nie mamy oficjalnej informacji. Władze ukraińskie nie ustosunkowały się na razie do tych doniesień, ale rzeczywiście ukraiński ślad wydaje się być bardzo prawdopodobny, dlatego że w ostatnich latach celem ukraińskich agentów, ukraińskich władz rzeczywiście byli wysoko postawieni rosyjscy zarówno urzędnicy, jak i wojskowi, więc byłoby to logiczne. Natomiast jeżeli chodzi o samą atmosferę wewnątrz armii, czy jak pan redaktor wspomniał, być może jest jakiś inny ślad, ja bym nie powiedziała, że możemy oczekiwać czegokolwiek, przynajmniej na tym etapie wewnątrz rosyjskich, czy elit politycznych, czy w ogóle klanów, które sprawują władzę nad Rosją. Tam na razie się takich wydarzeń nie należy spodziewać.
1: Jasne. A w jakim stanie są rosyjskie służby, skoro do takiego zamachu? I przecież nie jest to pierwszy tego typu atak w Moskwie dochodzi.
0: No, służby z jednej strony bardzo przykręcają śruby i jakby represje są coraz silniejsze, ale przede wszystkim wobec obywateli, wobec zwykłych ludzi. I rzeczywiście widzimy, że ta kontrola nabiera coraz szersze kręgi właściwie zatacza. Dochodzi do inwigilacji, dochodzi do prześladowań także i mniejszości, i migrantów, i przeróżnych ludzi, także tych, którzy nie popierają Kremla. Natomiast tutaj widzimy, że no, doszło do kolejnej sytuacji, kiedy służby nie zadziałały, co w tej sytuacji jest wyjątkowym, powiedziałabym, policzkiem dla rosyjskich władz, biorąc pod uwagę, jacy goście byli prawdopodobnie na tym przyjęciu z okazji 55. urodzin Czajki, a także ze względu na fakt, że ta słynna restauracja, słynna właśnie wśród rosyjskich tak zwanych elit politycznych i ludzi z rosyjskiego show biznesu, znajduje się zaledwie 2,5 kilometra od Kremla, więc właściwie można powiedzieć, że pod samym nosem Władimira Putina doszło do aktu no, wrogiego wobec jednych z najwyżej postawionych ludzi w Rosji. Wiemy, że na tym przyjęciu byli obecni zarówno przedstawiciele Ministerstwa Obrony, jak i Dumy Państwowej, więc no, były to osoby istotne z punktu widzenia rosyjskich władz, nieprzypadkowe.
1: Bardzo dziękuję. Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej była gościnią TOK 360. Jest 16:34. Jeszcze przed 17 w TOK 360 o tym, że muzyka, taniec i ptaki mają bardzo dużo wspólnego, a także o tym, że Nie będzie bezpłatnej kranówki w restauracjach. Miała być od 12 sierpnia, ale Ministerstwo Klimatu złamało się i stwierdziło, że to nie jest najlepszy pomysł. A ja uważam, że to był super pomysł i bardzo mi tego szkoda. Po 17 wywiad polityczny Karolina Lewicka rozmawiać będzie z Dariuszem Jońskim, posłem do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej. Będzie też o Przemysławie Kralu z Zonda Krypto, który może zostanie świadkiem koronnym, i o grillu u Morawieckiego. Informacje TOK FM o 16.40.
2: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
21: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
2: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
21: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
22: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny. Nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko. Zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
25: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
26: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
27: na ten... mediaexpert.pl.
26: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
27: Na mediaexpert.pl.
26: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
27: Barbara, na mediaexpert.pl.
28: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Przed południem, 60 km na północny zachód od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował we wpisie na X wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Szef MON zapewnił, że siły zbrojne cały czas monitorują nasze bezpieczeństwo w rejonie i podejmują działania chroniące polską granicę. Dotychczasowy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow został mianowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Dekret w tej sprawie pojawił się na portalu szefa państwa. Umierow, były minister obrony, jest głównym negocjatorem Ukrainy w rozmowach pokojowych, które toczą się między Kijowem, Waszyngtonem a Moskwą. Zmarł słynny zaklinacz koni z Kalifornii, Monty Roberts. Był jednym z najsłynniejszych trenerów koni na świecie i pracował m.in. dla brytyjskiej królowej. Metoda jego pracy opierała się nie na przemocy, a na budowaniu zaufania i tworzeniu komunikacji ze zwierzęciem. O jego śmierci poinformowała rodzina. Roberts miał 91 lat.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Adam Ozga, gościem TOK 360. Jak co poniedziałek o tej porze jest Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry bardzo.
1: Podobno będzie mnie pan dzisiaj przekonywał, że ptasie melodie to nie jest tak po prostu, że my sobie mówimy, że ptaki śpiewają, ptasia muzyka, tylko to jest coś więcej.
9: No zdecydowanie więcej. No, muzyka pochodzi od ptaków. Po prostu, gdyby nie ptaki, to albo byśmy jej nie wymyślili jej w ogóle, albo byśmy ją wymyślili o wiele, wiele później. Tak samo jak samoloty, pendolino, kaski rowerowe i wiele, wiele innych rzeczy, które mamy dzięki naturalnej inżynierii ptaków. Tam szukaliśmy inspiracji. Ale wracając do muzyki, tak, muzyka pochodzi od ptaków. Ja osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I ja jestem skromnym, małym, nieznaczącym żuczkiem, ale jeśli powiem, że gdyby nie ptaki, to być może Johann Strauss II w ogóle nie byłby taki popularny. No bo przede wszystkim to ptaki słyszymy nad pięknym, modrym Dunajem, w opowieściach z Lasku Wiedeńskiego czy w Odgłosach Wiosny. Ale Strauss nie chciał się do tego przyznać i nigdy oficjalnie się nie przyznał do tego, że jego główną inspiracją były ptasie chóry. Trzeba mieć naprawdę wyjątkowo dużo złej woli, żeby nie usłyszeć tam kapturek, kosów czy słowików w jego kompozycjach. No ale to takie były czasy, a poza tym on miał bardzo surowego, żeby nie powiedzieć, że przemocowego ojca, więc nie mógł powiedzieć, że się inspirował na ptakach. Nie mieli z tym żadnego kłopotu Vivaldi czy Beethoven czy Mozart. Oni mówili wprost, że to właśnie ptaki są dla nich największą inspiracją i czerpali z nich pełną batutą. No bo cztery pory roku, albo szósta symfonia pastoralna Beethovena, albo eine kleine Nachtmusik Mozarta, tam wszędzie, ale to wszędzie słyszymy ptaki. Vivaldi zresztą nazywał swoje kompozycje nazwami ptaków. Il Gardellino, taki dość znany, przepraszam za kolokwializm, kawałek Vivaldiego. To są szczegóły przełożone na instrumenty.
0: Ja jestem teraz w absolutnym szoku, bo wierzę w inspiracje, wierzę w skojarzenia, ale żeby usłyszeć konkretne gatunki?
9: No, to naprawdę wcale nie jest takie trudne. Na przykład Strauss, ale nie od tych Straussów wiedeńskich, od walców Polek i marszów. No ale tak jak powiedziałem, oni się nie przyznawali. Natomiast ten od kawalera Srebrnej Róży. Zresztą najbardziej popularna jego opera. On niestety został też trochę przykryty tamtymi Straussami, bo niestety albo stety nosił to samo nazwisko, natomiast jest go dużo w tej, na tym panteonie, w tym panteonie muzyki klasycznej, więc ów kawaler Srebrnej Róży w ogóle otwiera się, zdaje się, że ta partytura tam trwa kilkanaście minut i to są właściwie kosy. On był absolutnie zafascynowany kosami, zresztą nie tylko on. Beatlesi mają utwór, który się nazywa Kos. Tak samo zatytułował swój utwór Messiaen, ale Messiaen w ogóle wśród klasyków, z tym, że to jest muzyk tak zwany współczesny, muzyka klasyczna, ale nowoczesna. Messiaen w ogóle był zafascynowany ptakami. On jeździł po całym świecie, nie w przenośni, ale dosłownie, szukając ptasich głosów, które potem przekładał na kompozycje muzyczne. Ja nie jestem zawodowym muzykiem, ale ci, którzy są zawodowymi muzykami, to mówią, że ptasie kompozycje są tak samo zbudowane jak nasze, mają tę samą strukturę, te same elementy w tejże strukturze i podobno wcale nie jest to takie trudne, szczególnie kiedy muzyk bierze na warsztat kosa czy słowika, czy kapturkę, czy gajówkę. No ale one też biorą naszą muzykę na warsztat i tak swojego właśnie szpaka kupił Mozart. Wszystko dlatego, że szpak nucił, a szpak jest pierwszej wody DJ-em, czyli on naprawdę łowi dźwięki i je zmienia, miksuje.
0: Przetwarza przez te czereśnie, które tak sfermentowane, tak, które zjadł i miksuje. Tak, to już znamy. Trochę
9: dokładnie.
0: Szpaki.
9: Już trochę o nich mówiliśmy. No i właśnie ów Mozart słyszał tego szpaka, który pogwizdywał sobie jego melodie, których on wcześniej, które nie miały jeszcze swojej premiery. I to spowodowało, że Mozart kupił sobie szpaka, którego bardzo ukochał. Szpak żył bardzo krótko, szczególnie jak na szpaki, tylko 4 lata. Po śmierci Mozart wyprawił mu huczny pogrzeb z przemowami na jego cześć. No i w Mozarta dyskografii jest sporo niezwykłych kompozycji, bardzo dynamicznych, bardzo odważnych, progresywnych. No i znawcy tematu mówią, że one najpewniej zostały zainspirowane jego przyjacielem szpakiem.
0: Padają szpaki, padają kosy. Rozumiem, że jest kilka gatunków ptaków, albo i więcej, które są szczególnie uzdolnione muzycznie.
9: Tak, my przede wszystkim czerpiemy te, bo mówię tutaj dużo właśnie o ptakach, którymi inspirowali się nasi wielcy kompozytorzy, więc oni głównie się na wspomnianych kosach, słowikach, kapturkach, drozdach, śpiewakach, na skowronkach wielu się inspirowało, ale z kolei jazzmeni współcześni jak najbardziej, którzy mają ucho do o wiele bardziej chaotycznych dźwięków, więc oni chętnie sięgają nawet po wróble, że już nie wspomnę o takich trudnych dźwiękach, jakie zapewniają nam chociażby posłuchiwane czy słyszane na wakacjach w Trzcinach trzciniaki, trzcinniczki czy rokitniczki. A to są dźwięki mocno zgrzytliwe, powiedziałbym dźwięki w sam raz na smyczki, ale takie ostre, szarpane i mocno zmetalizowane właśnie dźwięki smyczkowe. No, a do tego mamy jeszcze całą masę różnych innych zawołań. No i są też żurawie, które przecież trąbią nam te hejnały jak mało kto. Żurawie zresztą są ptakami, które nie tylko nauczyły nas, przyniosły nam muzykę, ale też taniec. Bo to podobno dzięki nim tańczymy. No i rzeczywiście tak jest. W świecie, w naszym świecie, na Ziemi tańczą tylko ludzie, tylko homo sapiens i ptaki, między innymi żurawie, ale wiele innych ptaków też oprócz tego, że śpiewa, to też układa do swoich nut różne choreografie. Już nie wspomnę o efektach specjalnych w postaci takiego czy innego wachlarza piór na przykład.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był z nami w TOK 360. Jak co poniedziałek o 16.40 w wakacje spoglądamy w górę i wsłuchujemy się w ptasi świat. 16.50. A razem ze mną w TOK 360 już Paulina Nawrocka. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: 12 sierpnia miało wejść w życie prawo, które przewidywałoby, że moglibyśmy liczyć na szklankę kranówki w restauracji, nawet pół litra wody z kranu bez żadnej opłaty, na życzenie klienta do stolika lub w innym miejscu spożywania posiłków, w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Taki plan miało Ministerstwo Klimatu, wprowadzając unijne przepisy dotyczące ograniczenia plastików, ale już się z tego planu wycofało. No chyba szkoda.
2: No szkoda pięknie.
0: No wszyscy tak uważamy, niezależnie od gatunku.
2: Dokładnie, Sycylia się zgadza. Piękny miało plan Ministerstwo Klimatu. Bardzo byłam wielką, bardzo entuzjastycznie też podchodziłam do tych planów i zapisów. Taki cywilizacyjny skok, prawda, szklanka wody. No ale niestety ministerstwo wycofało się, nie bardzo nawet tłumacząc dokładnie dlaczego, bo dowiedzieliśmy się o tym tak naprawdę za sprawą interpelacji posła Koalicji Obywatelskiej, który zresztą wypunktowywał szereg problemów, które ta darmowa szklanka wody, no duża szklanka, bo pół litra na osobę, miała generować restauratorom. No i tak naprawdę nie wiemy, jakie były przesłanki, jakie były pobudki. Możemy tylko domniemywać, że ministerstwo się trochę ugięło pod tą narracją, którą wielu restauratorów, czy tam nawet stowarzyszeń restauratorskich podnosiło, argumentowało, że to po prostu generuje koszty, że ktoś musi tę wodę podać, że te szklanki należy wyparzyć, że to wszystko po prostu podnosi tutaj no, koszt obsługi takiego gościa. Pojawiały się argumenty, że klienci w ogóle nie chcą pić wody z kranu i czy w ogóle, czy Sanepid dopuszcza wodę z kranu do podawania gościom i że to na przykład nie licuje z powagą restauracji. No, przeróżne tutaj rzeczy czytałam.
0: Ja mam wrażenie, że wszystko to, co wymieniasz, to, przepraszam bardzo, ale jest bzdura. Tak naprawdę w takich argumentach ze strony restauratorów może chodzić o to, że wodę, która jest niezwykle tania, w butelce można sprzedać drogo. No bo powiedzmy sobie oczywiście szczerze, że 8 zł, 10 zł za półlitrową butelkę wody w plastiku, która warta jest bardzo mało z kranu, a w sklepie kosztuje pewnie 1,52 zł, no to jest świetny zarobek, świetna marża.
2: Ale nie tylko o wodę chodzi. Generalnie to nie jest żadna tajemna wiedza, że restauratorzy dużo zarabiają na napojach, że tutaj narzut jest spory, czy to mowa o wodzie, czy mowa o kawie, której koszt food cost tak zwany, czyli jakby koszt przygotowania jest bardzo niewielki względem tego, jaka jest potem końcowa cena dla klienta i że no, siłą rzeczy posiłek jakby generuje niższy zarobek i to jest tak, że no trochę to się wyrównuje, że na przykład to jedzenie jest w cenach akceptowalnych i jego koszt jest, nie wiem, no może dwa razy droższy względem tego, ile musielibyśmy wydać, gdybyśmy chcieli sobie ugotować w domu, ale już taka kawa czy taka woda, no ten koszt jest dużo, dużo, dużo wyższy i oczywiście, że to jakoś się ostatecznie bilansuje. No ale z drugiej strony restauracje, gastronomia, to jest branża oparta na takim retrosłowie na gościnności. I naprawdę podanie szklanki wody jeszcze nie każdemu i nie z automatu, tylko temu, kto poprosi. No jeżeli to ma komuś zabić biznes, no to...
0: Może jest coś nie tak z biznesem.
2: Nie chcę się zastanawiać, jakie na przykład produkty, jakiej jakości taki biznesmen podaje, jeżeli no to 6 tam groszy, czy nawet mniej za szklankę wody ma być tak druzgocące.
0: Już jest wiele restauracji, które oferują tę kranówkę za darmo. Za granicą też to chyba jest całkiem powszechna praktyka.
2: Tak, są kraje, w których to jest obligatoryjne, szczególnie jeżeli podaje się na przykład alkohol. Są kraje, gdzie to jest po prostu tak przyjęte, tak jest, nie wiem, we Francji, we Włoszech, że po prostu ta woda jest. U nas coraz więcej miejsc też w dużych miastach decyduje się na taki krok. W Warszawie, tak naprawdę w wielu modnych restauracjach, trudno znaleźć taką, która nie serwuje teraz wody. W Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu to też staje się coraz powszechniejsze. W tych dużych miastach może tutaj też rolę gra to, że wodociągi również w tych dużych miastach same zachęcają do picia tej kranówki. Często mają jakieś kampanie promujące. To budzi dużo mniejszy opór niż na przykład w mniejszych miejscowościach. Bo też no, spotykałam się z takimi opiniami restauratorów z mniejszych miejscowości, którzy pisali, że na przykład no dobra, ale u nas kanalizacja była wymieniana kilkadziesiąt lat temu, czy nie była i ta woda po prostu źle smakuje. No ale nadal taki klient może po prostu, nie wiem, wziąć i stwierdzić, że jednak nie chce tej wody, ale...
0: Poza tym, jeżeli ta woda źle smakuje, to też z zupą powinien być problem i pewnie jakiś filtr należałoby tam po prostu założyć w tej restauracji.
2: Bo to przecież jest ta sama woda, w której gotuje się makaron, na której gotuje się zupę, którą się podaje gościom, w której myje się ręce, którymi się tych gości obsługuje i tak dalej, i tak dalej. No, pytanie jest takie, które też się przewijało, czy trzeba to narzucać, czy nie można tego zostawić właśnie w gestii, no bo klienci i tak zagłosują. No to jest pewnie też trochę kwestia strategii i podejścia. Tak jak mówię, coraz więcej miejsc, właściwie wszystkie nowe miejsca, które się otwierają, jakby mają w standardzie darmową wodę z kranu, często w karafkach i często nawet nie na prośbę, tylko po prostu przynoszoną do stolika bez nawet wyraźnego żądania gości. Jakoś się to biznesowo spina, a na pewno buduje pozytywną relację, buduje takie pozytywne odczucia u klienta i być może to też jest charakterystyczne dla tych lokali, które chcą, by klient do nich wrócił, które na przykład bazują na takich klientach, nie wiem, powracających właśnie, budują sobie tak zwaną społeczność wokół restauracji i dla takiego klienta to jest miło myśleć, że restauracja, która jest moją ulubioną, do której chodzę kilka razy w miesiącu, dba o klientów na tyle, by dać im wodę, a restauracje, które opierają swój model biznesowy na gościach jednorazowych, takich, którzy mają przyjść, wydać jak najwięcej i już być może nigdy więcej do miejsca nie wrócić, no siłą rzeczy, no dla nich to może być ta strata, no bo jak klient wypije szklankę wody z kranu, to już nie zamówi tej za 10 zł. No być może znamienne jest to, że głos tutaj donośnie zabierają na przykład restauratorzy z Podhala, którym się ta propozycja nie podobała.
0: Paulina Nawrocka była razem z nami w TOK 360, otwarta kuchnia z wodą z kranu, niezależnie od tego, co Ministerstwo Klimatu wymyśli. Otwarta kuchnia z wodą z kranu. W sobotę o godzinie 12 w TOK FM, a już za chwilę wywiad polityczny Karolina Lewicka.
3: Dzień dobry.
0: Ty jesteś zwolenniczką wody z kranu w restauracji.
3: Ja piję kranówkę.
0: No i oczywiście.
3: W domu też.
0: No i słusznie. Wywiad polityczny już za chwilę.
3: Wrócimy do sprawy Zonda Krypto, bo pojawiły się niezwykle ciekawe wieści dotyczące Przemysława Krala. Kral, jak państwo pewnie pamiętają, przepadł jak kamień w wodę w połowie kwietnia, pozostawiając nas z takim nagranie, w którym twierdził, że istnieje portfel, na którym Zonda ma 4,5 tysiąca bitcoinów o wartości ponad 330 milionów dolarów. Problem w tym, że on nie ma dostępu do tego portfela, bo kody ma, uwaga, uwaga, Sylwester Suszek, założyciel firmy, który zaginął 4 lata temu, a prokuratura w ogóle uważa, że nie żyje. A na innych kontach Zondy, do których dostęp jest, pieniędzy oczywiście nie ma i mamy w związku z tym około 30 tysięcy poszkodowanych. No i tenże Kral miał według doniesień Polityki Insight oraz Rzeczpospolitej odbyć gdzieś za granicą rozmowę z prokuratorem Markiem Wełną. Ponoć król ma zostać świadkiem koronnym. Pytanie, czy to, co ma do powiedzenia, jest na tyle cenne, żeby mu przyznać ten status i czy jest to wiedza cenna procesowo, czy także
0: czy
3: wiedza
0: cenna
3: politycznie? Właśnie, bo przecież ta sprawa ma bardzo silny polityczny aspekt. Maciej Czapluk z Polityki Insight będzie moim Państwa gościem po 17.20, a już za moment Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
0: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny. TOK 360 wraca punktualnie o 18.
6: Autopromocja.
10: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem w środę po 10.40 w audycji z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
23: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
26: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
27: No?
26: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
27: Ta.
26: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
27: No i co, Barbara, i co?
26: No jeszcze o tych tabletkach do

0: Na jaw wyszły zarobki byłego działacza Koalicji Obywatelskiej i lekarza Dawida Kacprzyka oraz nieprawidłowości na oddziałach placówki. Oprócz miejskiego audytu w szpitalu trwają też działania prokuratury i kontrole NFZ oraz NIL-u. Jedna osoba zmarła, a kolejnych 25 zaraziło się legionellozą w szwajcarskiej Bazylei. O wykryciu ogniska choroby poinformował Wydział Zdrowia szwajcarskiego kantonu Bazylea Miasto. 9 chorych jest hospitalizowanych, w tym jedna osoba na oddziale intensywnej opieki medycznej. Legionelloza to ciężka zakaźna choroba układu oddechowego wywoływana przez bakterie legionella, które występują w wodzie. Przypuszcza się, że w Bazylei źródłem zakażenia były wieże chłodnicze na dachach biurowców. Rumuńska armia prowadzi kontrolowane detonacje na Dunaju, by doprowadzić więcej wody do elektrowni atomowej w Czernawodzie, przekazał dziennik Guardian. Pełniący obowiązki premiera Ilie Bolojan wezwał firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia prądu. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju w ubiegłym tygodniu zamknięto jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Czernawodzie. Wcześniej spadek poziomu wody na Dunaju spowodował zamknięcie działającej od 40 lat węgierskiej elektrowni jądrowej w Paks. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 17.20. Teraz jeszcze pogoda.
1: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
2: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Jutro sporo słońca. Po południu na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni nad samym morzem, 27 na północy, około 34 w centrum, a do 37 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
2: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, a jest z nami Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
4: Zacznijmy naszą rozmowę od Ceuty, bo najpierw migranci z Afryki szturmowali tę hiszpańską eksklawę. W ciągu doby dotarło tam morzem około 60 tysięcy osób. Teraz wracają do Maroka, bo zostali zostawieni sami sobie. Schroniska siłą rzeczy błyskawicznie się przepełniły, sklepy zamknięto, nie było co jeść. Spać można było też tylko pod gołym niebem. Teraz hiszpańskie wojsko zabezpiecza ich powrót. Wróciło około 50 tysięcy osób. No ale te wydarzenia zainspirowały europejską radykalną prawicę. Polską też. Może na deser zostawię Sławomira Mentzena. Zacznę od Przemysława Czarnka, który zażądał dzisiaj od premiera, aby podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski przed konsekwencjami absurdalnej polityki władz hiszpańskich. Pan rozumie ten apel kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
5: Rozumiem to myślenie, dlatego że to jest tak jak zawsze w PiS-ie. Ono przypomina mniej więcej budowę tego muru na granicy. No, za czasów PiS-u mniej więcej szczelność tego muru była 30% i wielki PR, a teraz dochodzi prawie do 100%. Premier Donald Tusk, kiedy zostawał premierem, powiedział, że na przykład nie pozwoli na to, żeby ktokolwiek, kto przyjeżdża do kraju, łamał tutaj polskie prawo. I stało się faktem, że mamy 4 razy więcej deportacji niż było za czasów PiS-u, ale to nie zmienia faktu, że pan Czarnek potrafi dolewać oliwy do ognia i próbować robić po raz kolejny politykę. Nie pierwszy i nie ostatni raz Kaczyński robił na uchodźcach temat kampanii, strasząc oczywiście. Natomiast, wie pani, generalnie politycy PiS-u są mocni w gębie, a kiedy trzeba negocjować w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, to ich tam po prostu nie ma, są nieaktywni. Być może dlatego, że zajmują się swoją partią, ale prawdą jest, że to Polsce i polskiemu rządowi udało się wynegocjować, że pakt migracyjny nie dotyczy, nie obejmuje Polski. I trzeba było niezwykłych zabiegów, danych, informacji i negocjacji, żeby to się udało. To stało się faktem i rząd można poznać po tym, czy jest skuteczny, czy też nie, kiedy popatrzymy właśnie na te informacje, dane i decyzje, które zapadają w Brukseli, więc no cóż, można głośno krzyczeć, robiąc konferencję, albo działać. PiS jest w tym pierwszym dobre.
4: Tak, panie pośle, że...

0: Cała ta sytuacja oddzieliła się od faktów i zostały tylko emocje. I nie chodzi tylko o polską radykalną prawicę, ale też właściwie o całą Europę. Bo na przykład premier Tusk napisał, że Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach, zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, że zainwestowaliśmy i pieniądze, i ludzi, i że Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. I o Schengen oczywiście wspominali wszyscy święci, włoski minister spraw zagranicznych i premierka Włoch, i prezydent Francji, i przewodnicząca Komisji Europejskiej, a tymczasem Ceuta funkcjonuje w takim szczególnym reżimie i została wyłączona ze strefy Schengen, więc migranci, którzy się tam dostali, nie mogą potem sobie ruszyć swobodnie na kontynent, bo przy opuszczaniu tego miasta obowiązuje taka szczegółowa kontrola dokumentów. I zastanawiam się, czy nie zapanował po prostu w Unii Europejskiej, wśród przywódców politycznych państw unijnych, taki strach, że może te obrazki, które rozlały się po internecie, to wywołują i wywołają taką emocję, jak te obrazki, które widzieliśmy w 2015 roku.
1: Dzisiaj w dużej mierze polityka, a szczególnie polityka, jeśli chodzi o partie populistyczne i nie tylko z Polski, ale z całej Europy, to jest kwestia komunikacji. Nie jest kwestia tego, co się zrobi, co się wynegocjuje, ale kwestia komunikacji, więc można pokazać oczywiście jeszcze lekko oszukane, ale jednak filmy i przestraszyć jedno czy drugie społeczeństwo, więc rządzący nie bagatelizują również tego, co się dzieje i pojawia w internecie i w mediach społecznościowych. To, co Europa powinna zrobić, w moim przekonaniu, już abstrahując od populistów, którzy próbują rozgrzać emocje i w jakiś sposób zrobić z tego temat wyborów i kampanii wyborczej, to niewątpliwie zaangażować się w informacje tam na miejscu. Dlatego, że ci ludzie są w większości oszukiwani. Przecież ci ludzie przepłynęli przez morze, dostali się do tej wydzielonej części.
0: Ryzykując, myśląc, że życiem, tak?
1: Życie. No, wielu z nich zginęło. Licząc na to i wierząc w te filmiki, które widzieli na TikToku, na YouTubie, płacąc za to jeszcze ogromne pieniądze.
0: Że tutaj czeka ich lepsza przyszłość.
1: Lepsza przyszłość, praca, mieszkanie, generalnie raj. I dlaczego oni tak szybko wracali? Bo zobaczyli, że tak nie jest. Ja uważam, że to, co Europa musi zrobić, to zrobić dokładnie w drugą stronę informacje i komunikację w tych krajach, skąd ci ludzie po prostu w dużej mierze biedni, bo oni płacą często majątki swojego życia, to wszystko, co mają, żeby tylko się dostać do lepszego świata. Później się okazuje, że to nie jest wcale lepszy świat. Natomiast nie można bagatelizować tego, co robią populiści i granie tym strachem, bo strach się najszybciej ogląda, strach jest najszybciej kolportowany, kopiowany i wiemy, jak ten strach funkcjonuje i działa. I wiemy, jak się odkłamuje te filmy i odkłamuje ten strach. Więc po raz kolejny tym zagrano. Natomiast polski rząd pokazuje, że faktycznie można w sposób skuteczny zatrzymać tych, którzy chcą nielegalnie przekraczać, którzy chcą bądź też przechodzić tylko przez kraj i chcą się dostawać do Europy. Natomiast akurat politycy PiS-u są ostatnimi, którzy w tej sprawie powinni zabierać głos, bo to za ich czasów i za ich rządów jeden z wiceministrów kolokwialnie sprzedawał wizy pod biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a dzisiaj udaje wielkiego kulinarnego znawcę i próbuje oceniać dania w nadmorskich restauracjach. Natomiast zapomniał, że to on między innymi, jak ktoś mu też na to wszystko pozwalał w rządzie. Więc warto oczywiście też o tym mówić. Natomiast Europa, biorąc to, musi odrobić tą lekcję informowania i komunikowania się z tymi, którzy mieszkają w tych biednych krajach, bo uważam, że jest niedosyt, że tylko i wyłącznie te szajki, te mafie, które wyłudzają te pieniądze tych ludzi, robią to, natomiast nie ma informacji zwrotnej, nie ma informacji, gdzie ci ludzie mogliby się zastanowić faktycznie, za czym podejmą jakiekolwiek kroki.
0: Czy pan mówi o wielkiej akcji informacyjnej, nie przyjeżdżajcie, bo tutaj nikt na was nie czeka,
1: jest,
0: tak?
1: Pokazujące jak jest, tak? Żeby nie było tego, co miało miejsce. Bo na
0: Panie
1: razie
0: pośle,
1: mamy informacje
0: jeszcze
1: w dużej mierze tylko i wyłącznie tych właśnie zorganizowanych grup przestępczych, które żyją z tego, że biorą te pieniądze za to, że obiecują lepsze życie tym ludziom, a później się okazuje, że tak nie jest. Natomiast
0: chciałabym
1: doprowadza to do faktycznie do dużych
0: o te wypowiedzi polityczne, bo pan powiedział, że PiS nie jest wiarygodny w swojej krytyce i to prawda, bo ma też sporo na swoim sumieniu, ale Konfederacja ma ten luksus, że nie rządziła do tej pory, więc Sławomir Mentzen pisze nam tak, to jest prawdziwa inwazja na Europę. Jeśli Hiszpania rządzona przez socjalistów nie jest w stanie lub nie chce bronić swoich granic, powinna zostać wydalona z Schengen. Jeśli Europa nie dojdzie do siebie, zostanie podbita przez dzikie ludy z Afryki. No i jak rozumiem, ta radykalna prawica będzie wykorzystywać wszelkie tego typu incydenty do tego, żeby się budować.
1: Zarówno Mentzen, jak i Kaczyński, jak i Morawiecki nie mam żadnej wątpliwości, że będą grali strachem również i w tej kampanii. Grali w poprzednik, będą grali i w tym. Natomiast nie jest prawdą, że Hiszpania sobie nie poradziła, bo poradziła sobie. I rozwiązała ten problem, wydaje się, w ciągu kilkunastu godzin. Co nie zmienia faktu, że jest to problem, który dotyczy całej Europy i musimy wspólnie nad tym się zastanowić. O tym przed chwilą rozmawialiśmy, natomiast w moim przekonaniu Hiszpania sobie z tym problemem bardzo szybko poradziła.
0: No ja nie wiem, czy sobie poradziła, czy też po prostu problem rozwiązał się sam. Po pierwsze, najpierw ten problem wygenerowała decyzja hiszpańskiego Sądu Najwyższego, a zgodnie z nią migranci, którzy dopłyną do hiszpańskiego terytorium, nie mogą być automatycznie i bez indywidualnej oceny zawracani do Maroka. Tak? No więc wtedy ci ludzie ruszyli przez tę wodę. No a potem się okazało, że jak przybyli do miejscowości, która liczy bodajże 85 tysięcy osób i tam się zjawia kolejnych 60 tysięcy osób. Mieszkańcy zamykają się w domach, zamykają sklepy. Wytwarza się atmosfera wręcz pogromowa w tej miejscowości. Wszyscy są nieprzyjaźni, nie ma co jeść, pić i gdzie spać. No to siłą rzeczy trzeba wracać do siebie.
1: Tak, i dlatego bardzo wielu z nich bardzo szybko zresztą podjęło decyzję, że jednak woli u siebie, bo w Maroku jest jedzenie i mogą dalej funkcjonować. Natomiast no, omamieni tymi obietnicami tych wszystkich zorganizowanych grup liczyli na coś innego. Dlatego uważam, że musimy odrobić jako Europa ogromną lekcję dotyczącą komunikacji, komunikowania się z tymi ludźmi, którzy są po prostu notorycznie oszukiwani, bo przecież ich jest bardzo wielu i będzie pewnie coraz więcej.
0: Pytanie, więc czy tutaj oni ruszali na własną rękę, czy też były właśnie jakieś zorganizowane szajki, które zbierały chętnych, bo każdy płynął na własną rękę. Tak?
1: No, ale w jednym wydaje się swoim w momencie to wszystko się odbywało. To prawda, ale w jednym momencie robili to, więc wydaje się na bardziej zorganizowaną akcję. No ale to rozumiem, zostanie to wyjaśnione, ale to nie zmienia faktu, że taką pracę oprócz budowania zapór, oprócz budowania murów, że Hiszpania też podjęła decyzję o wydatkowaniu ogromnych pieniędzy, żeby wzmocnić swoje granice. To nie przecież nie tylko nasz kraj, ale i oni teraz podjęli decyzję. Więc kwestia bezpieczeństwa, nie tylko takiego w rozumieniu, jak my za naszą wschodnią granicą odbywa się wojna, ale w rozumieniu również bezpieczeństwa wszystkich krajów, 27 krajów Unii Europejskiej, jest teraz, bym powiedział, jednym z najważniejszych kwestii, oprócz kwestii gospodarczej. To są te dwie rzeczy, które najczęściej są dyskutowane i debatowane i w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, dlatego że to bezpieczeństwo stało się faktycznie dzisiaj, jak popatrzymy w ogóle na świat, tych wojen jest na całym świecie ponad 60. My znamy tych kilka największych, ale tych konfliktów zbrojnych jest ponad 60 na całym świecie, więc kwestia bezpieczeństwa stała się absolutnie kwestią najważniejszą, więc wydaje mi się, że Polska zapoczątkowała swoją prezydencją Security Europe. To było hasło polskiej prezydencji i po tym haśle i specjalne programy zostały uruchomione i oczywiście słynny SAFE, ale i Military Mobility, między innymi po to, żeby Europę zabezpieczyć i z lądu, i z morza, i z powietrza, więc to się teraz odbywa.
0: Panie pośle, jak pan czyta rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Mamy PiS-BiS, ja to tak czytam, dlatego że zbyt dużo widziałem, zbyt często byłem na kontrolach poselskich u tych wszystkich polityków z jednej i z drugiej strony PiS-u i od Morawieckiego i od Kaczyńskiego ludzi, żebym wierzył w to, że oni nagle są jakąś
0: wielką nową przemianę Mateusza Morawieckiego, tak? I jego ludzi.
1: No na przykład, biorąc pod uwagę chociażby słynną komisję śledczą spraw wyborów kopertowych, za które ma Mateusz Morawiecki postawione zarzuty i wciąż czekam na akt oskarżenia.
0: A swoją drogą, chyba wybory kopertowe światowe były takim momentem zwrotnym w relacji Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina, bo wtedy Morawiecki usiłował przerzucić ten gorący kartofel na Jacka Sasina podwórko, a Sasin się nie dał i postanowił niczego nie podpisywać. W związku z tym to podpis szefa rządu musiał się znaleźć pod stosownymi dokumentami.
1: Bardzo znamienne, bo to wtedy Mateusz Morawiecki powiedział, że on to tylko podpisał, ale decyzje te były podejmowane na Nowogrodzkiej. Jeszcze pomylił piętra, bo Jarosław Kaczyński, który był następny przesłuchiwany, stwierdził, że Mateusz Morawiecki pomylił nawet piętra, na którym jest jego biuro. Ale to pokazało, że Mateusz Morawiecki faktycznie podpisywał wszystko, a decyzje były na Nowogrodzkiej. Natomiast no, 6 lat był tak premierem i tak w taki sposób działał. Więc ja nie dam sobie wmówić, że nagle tu się rodzi jakaś nowa formacja konserwatywna z nowymi ludźmi. Nie, to są ci sami ludzie, którzy powinni odpowiadać za wybory kopertowe, za aferę respiratorową, za szpitale tymczasowe, za zakupy, za RARS słynny. To są ci ludzie, którzy pozwalali na to, żeby w wymiarze sprawiedliwości odbywał się wielki skok na Fundusz Sprawiedliwości, na Fundusz Patriotyczny. To były nasze publiczne pieniądze. I to, co ich wtedy łączyło, i to, co ich może połączyć 3 sekundy po wyborach, będzie tym samym. Władza i kasa. I nie mam co tego żadnych złudzeń, że jeśli będzie potrzeba, to Braun połączy się i z Kaczyńskim, i z Morawieckim i będą dalej chcieli rządzić. Więc dlatego te wybory naprawdę stają się no, jednym z najważniejszych w Europie, bo mówi się i o Polsce, i o Francji, jako tych dwóch krajach, gdzie zdecydują się losy nie tylko tych krajów, ale też przyszłości Europy.
0: A czy Donald Tusk miałby ochotę podebatować z Mateuszem Morawieckim? Bo Morawiecki zadeklarował na antenie Polsat News, że jest gotów wziąć udział w takiej telewizyjnej debacie. Tematy, projekty rządowe, budżet, rynek pracy dla młodych, budownictwo mieszkaniowe. Proszę już krótko.
1: No i ja bardzo bym chciał, żeby taka dyskusja się odbyła, ale jednak rozszerzony został katalog, między innymi właśnie o Agencję Rezerw Strategicznych, między innymi o wybory kopertowe, o ten fundusz covidowy 200 miliardów, który trzeba teraz płacić i o 700 miliardów, które zadłużył rząd premiera Morawieckiego nasz kraj. Dlaczego tylko się cofać, iść do przodu? Warto wyjaśnić to wszystko, co było jednak po 6 latach rządu Morawieckiego, więc myślę, że opinia publiczna byłaby zainteresowana, jakby pan Mateusz Morawiecki odpowiadał na te pytania.
0: Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję
1: bardzo
0: za rozmowę.
1: Dziękuję. Dobrego popołudnia życzę. Dziękuję serdecznie.
0: Maciej Czapluk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy 4 razy więcej deportacji niż za czasów PiSu, ale to nie zmienia faktu, że pan Czarnek potrafi dolewać oliwy do ognia i próbować robić po raz kolejny politykę, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Pytany o słowa Przemysława Czarnka w kontekście wydarzeń z Ceuty, który zażądał od premiera, by ten podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski przed konsekwencjami absurdalnej polityki władz Hiszpanii. Gość Karoliny Lewickiej ocenił też, że politycy PiSu są mocni w gębie, a kiedy trzeba negocjować w Parlamencie Europejskim lub w Komisji Europejskiej, to ich tam nie ma. Są nieaktywni. W obliczu kryzysu w hiszpańskiej Ceucie skłócone państwa Unii Europejskiej uległy presji prawicowo-populistycznych partii, skomentował szwajcarski dziennik Neue Zürcher Zeitung. Dziennik z Zurycha przypomniał, że ton krytyki Hiszpanii nadała premierka Włoch Giorgia Meloni, która stoi na czele najbardziej prawicowej koalicji we wspólnocie państw, podczas gdy rząd Sancheza jest położony bardziej na lewo niż jakikolwiek inny. To być może tłumaczy również, dlaczego Meloni nie poprzestała na proteście retorycznym, dodała gazeta, przypominając, że włoski rząd czasowo zawiesił umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Nowe standardy pracy opiekuna, standardy żywienia czy więcej zabawy na świeżym powietrzu. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Po tym jak w piątek przyjął ją Sejm, teraz zajmuje się nią Senat, a jeśli Izba nie zgłosi poprawek, trafi na biurko prezydenta. Do wejścia w życie nowych przepisów już przygotowują się samorządy, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek z Koalicji Obywatelskiej.
7: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
6: W ramach nowelizacji opiekunowie mają zostać objęci większą ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni. Mają też mieć 33% zniżki w transporcie publicznym. Poseł KO Paweł Bliźniuk zwraca natomiast uwagę na inną ważną regulację.
8: Zgodnie z przepisami ustawy, publikowanie wizerunku dziecka w żłobkach przez żłobki, czy to publiczne, czy to prywatne, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
6: Część założeń ustawy ma obowiązywać już od 1 września. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał Tatrzański Park Narodowy. To 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał, świadczący o poprawie rozrodu. Liczenie kozic w Tatrach od 1957 roku odbywa się wspólnie ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie. W nocy początkowo na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze, później w centrum i na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie będzie wzrastać i tam również może padać deszcz, mogą też wystąpić burze. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, około 19 w centrum do 21 na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju oddychamy dziś dobrym i bardzo dobrym powietrzem. W południowej połowie jakość jest dobra lub umiarkowana. Dostateczną jakość powietrza i nieco przekroczone normy pokazują stacje w Rzeszowie, Zawierciu i Legnicy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W wywiadzie politycznym jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
10: Dzień dobry Państwu.
9: Na początku lipca Polityka Insight informowała, że polscy prokuratorzy spotkali się za granicą z Przemysławem Kralem. Kral, przypomnijmy, jest związany z firmą Zonda Krypto 2019 roku. Początkowo jako pełnomocnik jej założyciela, czyli Sylwestra Suszka, potem jej prezes, kiedy Suszek w 2022 roku przepadł bez wieści, prokuratura podejrzewa, że nie żyje. W połowie kwietnia tego roku, kiedy okazało się, że giełda jest niewypłacalna, zniknął także Kral. Ostatni wpis na koncie X opublikował 16 kwietnia. Pojawiły się potem medialne informacje, że kupił apartament w Izraelu, że jest obywatelem tego kraju, że tam przebywa. No i 27 lipca ukazała się też publikacja Rzeczpospolitej, która rozwijała waszą informację. Dziennik napisał, że do spotkania Krala i Marka Wełny, naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji, doszło w jednym z hoteli na Bliskim Wschodzie. No to poproszę ciebie o garść szczegółów, czego jeszcze dowiedziałeś się od swoich informatorów na ten temat.
10: To znaczy tak, no ja się mogę odnieść do tego, co już jakby wcześniej było wiadomo, no że to spotkanie jakby faktycznie było, tak? To tak jak wspominałaś, no o tym już informowaliśmy. Natomiast co do, no ja słyszałem też, że tam być może na przykład to spotkanie, o którym pisała Rzeczpospolita, to jest jakieś kolejne, powiedzmy, tak? No bo ja słyszałem, że ten kontakt został nawiązany przez prokurator, która prowadzi bezpośrednio to postępowanie w katowickiej prokuraturze. Natomiast pan Wełna, no to już jest naczelnik tego Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, więc jakby szczebel wyżej, tak? No więc można sobie z tego, powiedzmy, spróbować ułożyć taką historię, no że jakby ten pierwszy kontakt nawiązała prokurator jakby bezpośrednio zajmująca się tym postępowaniem, natomiast kiedy już, powiedzmy, była chęć, tak, ze strony pana Krala do tego, żeby tą współpracę nawiązać, no to wybrał się do niego jakby wyższy rangą, tak, prokurator, który mógł, powiedzmy, mu coś, no mówiąc tak kolokwialnie, obiecać, tak, albo z którym mógł się jakoś dogadać. Natomiast ten artykuł Rzeczpospolitej, ja absolutnie nie chodzi mi tu, żeby, nie wiem, jakoś go, prawda, krytykować, czy dyskredytować. Natomiast no, on mi tak wygląda trochę, jakby on był pisany, powiedzmy, na podstawie, może tak powiedzmy, źródeł, które niezbyt są przychylne ministrowi Żurkowi w prokuraturze. Może tak to można, no bo jakby co z tego artykułu wynika? No po pierwsze z niego wynika to, że poza prokuratorem Wełną tam był jeszcze, byli mecenasi Giertych i Dibua, co jest, powiedzmy, takie już przez opinię publiczną, no może zostać tak dwojako.
9: Roman odebrane, Giertych, także poseł Koalicji Obywatelskiej. Tak, dodajmy, ale też tak. Powiedzmy, że Giertych na portalu X zaprzecza, pisze: nad Zatoką Perską byłem ostatni raz 8 lat temu, Krala tam nie widziałem, chyba że był gdzieś na plaży. Potem był kolejny wpis: oczekuję, że Rzeczpospolita opublikuje jakikolwiek dowód, że w ciągu ostatnich lat byłem w jakimkolwiek kraju Zatoki Perskiej, bo dzisiaj opublikowali, że spotkałem się gdzieś nad Zatoką Perską z Przemysławem Kralem i rzekomo tam ustalałem z nim, aby został świadkiem koronnym. Po prostu to jest nieprawda. Nigdzie do Azji ostatnio nie podróżowałem.
10: Tak, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam w tym artykule no jest taka, powiedzmy, krytyka, i to też jakby z pozycji prokuratorskich, z tego co kojarzę, no jakby w ogóle całego tego przedsięwzięcia, tak? No że to dlaczego prokurator, prawda, leci wbrew ustawie o świadku koronnym i tak dalej, że to jest wbrew procedurom i że tam te przesłuchania, prawda, takiego świadka koronnego, to powinny się odbywać tam w kancelarii tajnej, że tam są jakieś, prawda, wymagania i tak dalej,
9: tak,
10: i tak dalej.
9: Tak, że takie rozmowy przygotowawcze prowadzą zwykle służby, tak, a nie prokuratorzy.
10: Tak. I ostatnia rzecz, to też mnie to dosyć rozbawiło, na końcu jest taka, że w zasadzie to te wszystko, co on powiedział, to jest nieistotne i że nic tam ciekawego nie ma. No więc mi to tak wygląda, że jakby, że ci rozmówcy, prawda, Rzeczpospolitej, no to oni byli, powiedzmy, z jakby tej części prokuratury, która, tak jak mówię, no chyba nie do końca jest przychylna ministrowi czy prokuratorowi generalnemu, w tym wypadku Waldemarowi Żurkowi. Kto to jest dokładnie, no to oczywiście tego nie wiemy. Natomiast, no, aha, i przepraszam, i tam jest jeszcze jedna istotna informacja, że o tym absolutnie nie wiedział
9: Dariusz Korneluk.
10: Dariusz Korneluk.
9: Szef, tak, prokuratury krajowej, tak jest.
10: I tu bym ewentualnie szukał, powiedzmy, jakichś tropów może, skąd byli ci rozmówcy, ale to są jakieś moje takie dywagacje, spekulacje. Natomiast, no, mi się wydaje, że to jest dosyć prosta historia, tak na końcu, w sensie, że no, jeśli my jako państwo, mówię, jako Polska, chcemy, żeby ta sytuacja jakkolwiek się przesunęła dalej niż jest, no to krótko mówiąc, no trzeba tego pana Krala jakoś do współpracy ze śledczymi nakłonić, tak? No bo jeśli sobie weźmiemy, jakby tak cofniemy się trochę i weźmiemy tą aferę, o której ty wspominałaś na początku, no to tam są, prawda, kryptowaluty, tam są spółki porejestrowane w jakichś krajach, prawda, rajach podatkowych i tak dalej, gdzie jakby no faktycznie niemożliwe byłoby wyciągnięcie informacji jakby legalną drogą, tak, jakimiś, nie wiem, wnioskami prokuratury, sądu i tak dalej. I teraz tak, prokuratura w Polsce, no przeszukuje biura tam, prawda, tego zonda krypto, jakiś tam przesłuchuje i tak dalej. Przy czym, no moim zdaniem, to jeśli ktoś, jak już uproszczając tą historię, ukradł te pieniądze i ukradł je w tak na swój sposób, jednak wyrafinowany sposób, tak? No bo przy użyciu właśnie tych kryptowalut, spółek porejestrowanych i tak dalej, to dowody tych przestępstw, no to one nie leżą w szufladach w Katowicach czy w Warszawie, prawda? W siedzibie tej spółki. Tylko one są prawdopodobnie albo gdzieś za granicą, no albo ma je bezpośrednio pan Kral. No więc jeśli my chcemy jakoś tą sytuację, tak jak mówię, no posunąć do przodu, spróbować, prawda, dojść jakiejś prawdy, no to chyba to wydaje się przynajmniej, że no takim jedynym, powiedzmy, sposobem jest po prostu no nawiązanie tej współpracy z panem Kralem. No a to, że to być może się odbywa nie do końca zgodnie z, prawda, brzmieniem ustawy o świadku koronnym, no być może nie do końca, tak? Natomiast chyba ostatecznie bardziej ważny byłby efekt, prawda, tego,
9: To od razu cię o to dopytam, bo jeżeli znowu wracamy do ustawy o świadku koronnym, to świadkiem koronnym nie może być szef zorganizowanej grupy przestępczej. No a teraz, z tego co widzieliśmy do tej pory, Kral był prezesem zonda krypto. Czyli jeżeli tam dochodziło do przestępstw, to on stał na ich czele, tak? Był szefem tejże grupy. Natomiast też czytamy w Rzeczpospolitej, że Kral miał nie wskazać ewentualnych mocodawców, osób, organizacji, które mogły czy miały stać za giełdą. Informator mówi, z jego zeznań wynika, że był pełnoprawnym szefem giełdy. Czy nie mówi wszystkiego, czy może rzeczywiście tak było? Jeśli tak, to ustawa na to nie zezwala, tak, żeby został świadkiem koronnym, bo szef grupy nie może zostać świadkiem koronnym. No przecież pojawiły się spekulacje, że on był owszem prezesem, ale że był twarzą tego przedsięwzięcia. Natomiast zanim stali ludzie albo organizacje potężniejsze, tak, mówiono o mafii, może o mafii rosyjskiej.
10: Tak, ja oczywiście, my nie wiemy, na jakim etapie to jest, na jakim etapie są te rozmowy. No nie wiemy tak naprawdę, co on powiedział, no bo to, co czytamy, no to jest, prawda, przekaz jakiejś jednej, powiedzmy, nie chcę używać nazwy strony, tak, no ale jakiejś frakcji na przykład w prokuraturze, która tą historię opowiada. Natomiast, no i ja też sobie tak nie do końca, szczerze mówiąc, wyobrażam, żeby on, prawda, na pierwszym czy na jednym z pierwszych tych spotkań z polskimi śledczymi
9: zeznał wszystko,
10: tak od razu, od początku. Tak, dokładnie. No on też sobie na pewno zostawia jakby pewne informacje, no żeby, krótko mówiąc, jakoś nimi, no nieładnie
9: handlować, tak? Tak jest.
10: No dokładnie.
9: No dobrze,
10: tak,
9: ale z tego, co mówisz, w takim razie wynika, że ta sprawa stała się taką rozgrywką między jedną a drugą frakcją w prokuraturze, tak? Bo gdyby oczywiście Kral zeznał, co należy, to byłby to wielki sukces Waldemara Żurka, ale też sprawa przecież zonda krypto jest sprawą polityczną, bo to nie jest tajemnica, że zonda krypto czy finansowała tę konferencję SIPAC w 2025 roku, gdzie też członkowie ruchu MAGA popierali Karola Nawrockiego, czy też były przekazywane pieniądze, czy na fundację Przemysława Wiplera, tak, z Konfederacji, czy też na fundację Zbigniewa Ziobry, czyli że politycy prawej strony sceny politycznej korzystali.
10: Tak, no niewątpliwie, tak jak mówisz, no jest to sprawa, która ma no bardzo mocne polityczne tło, tak, no też to postępowanie, powiedzmy, prokuratury, która przecież to już nie pamiętam, to niewykluczone, że też Rzeczpospolita pisała, że w sprawie zonda krypto, no to tam od, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jakiegoś 18 roku chyba były pierwsze zgłoszenia jakichś nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem tej spółki. No i się w nich nic nie działo. No, wtedy prokuratorem generalnym był, przypomnijmy, no, Zbigniew Ziobro, tak? No więc tam, no, jest tak, powiedzmy, że wiele jakby rzeczy, obserwując je tak z zewnątrz zupełnie, no, prowadzi nas do jakichś takich wniosków, no, nie do końca dla, powiedzmy, PiSu, mówiąc chyba tak można, to już pewnie ogólnie dla prawej strony sceny politycznej, ale dla PiSu na przykład, no, że one tak nie do końca dobrze wyglądają, tak? No i też wydaje się, że poza jakby takim zwykłym po prostu rozwiązaniem tej afery, tak? No, gdzie są te pieniądze, te osoby poszkodowane i tak dalej, no to Kral ma też tutaj dosyć mocną kartę, jeśli oczywiście do takich rzeczy dochodziło, tak? No bo to też, no, niewykluczone, że to jest, prawda, wszystko jakieś jakiś obraz, który nam ktoś buduje, żebyśmy go właśnie takim widzieli. Natomiast no, jeśli tak faktycznie było, no to on także i tutaj może mieć dosyć dużo do powiedzenia. No i też pewnie dlatego ministrowi Żurkowi tak na tym zależy, prawda? Że nawet jeśli jest tak, jak pisze Rzeczpospolita, no nawet powiedzmy nie do końca zgodnie z literą prawa, stara się po prostu te jakieś zeznania czy go do tej współpracy namówić. Natomiast ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, to bo pytałaś o na samym początku o tym, co mi się udało dowiedzieć w tej sprawie. No to ja, to też nie jest nic nowego, natomiast chyba warte to jest podkreślenia, no że ja wtedy, na tym początku lipca, kiedy o tym pisaliśmy pierwszy raz, no to usłyszałem od swojego rozmówcy taką zdecydowaną informację, że absolutnie prokurator Korneluk wiedział o tym wyjeździe. W sensie, że to nie była żadna tajemnica przed nim robiona. Dlatego właśnie tak zacząłem na początku, że ten artykuł Rzeczpospolitej może być, powiedzmy, przez jakąś taką inną frakcję, nazwijmy to, w prokuraturze inspirowany, może tak powiedzmy.
9: Maciej Czapluk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
9: A po informacjach porozmawiamy o grillu u Morawieckiego.
1: Autopromocja.
11: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
12: Są.
11: Karty pokładowe?
12: Są.
11: Stroje plażowe?
12: Są.
1: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
0: Reklama.
13: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
1: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie? Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w Puław Bałtyk.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.40. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Politycy PiSu są ostatnimi, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. To komentarz do słów Przemysława Czarnka. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera żąda tymczasowego zawieszenia strefy Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Polityk zarzucił władzom Hiszpanii brak odpowiedzialności.
10: To za ich czasów i za ich rządów jeden z wiceministrów kolokwialnie sprzedawał wizy pod biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a dzisiaj udaje wielkiego kulinarnego znawcę.
9: Odpowiadał gość Karoliny Lewickiej. W ubiegłym tygodniu do eksklawy Ceuta przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka. W wyniku tego zdarzenia zginęło do tej pory prawie 90 osób. Ambasadorowie państw unijnych zorganizowali dziś wideokonferencję, na której omawiają kryzys migracyjny w Ceucie. Prezydent Karol Nawrocki wydał 3 postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski, poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki. Jak przekazał, chodzi m.in. o osobę skazaną za zniesławienie, która ma ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W drugim przypadku postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez zniesienie zakazu wstępu na imprezy masowe. W trzecim przypadku prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat. Stan pojemników, beczek z toksycznymi substancjami na nielegalnym wysypisku w Wołominie jest krytyczny, alarmuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Istnieje ryzyko rozszczelnienia pojemników i wycieku substancji, przekazała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Na działce przy Łukasiewicza w Wołominie jest kilka tysięcy beczek mauzerów i beczek z toksycznymi, żrącymi i niebezpiecznymi substancjami, a pomiędzy Urzędem Gminy, Powiatu i Województwa trwa spór o to, kto ma się zająć niebezpiecznymi odpadami, bo szacowany koszt utylizacji to wydatek rzędu setek milionów złotych. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca, przypominając, o co będzie walczyć i jakich zmian chce dla Krakowa. Owca zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Kandydatkę wsparł przewodniczący Razem Adrian Zandberg, zwracając się do osób, które rok temu poparły go w wyborach prezydenckich, aby swój głos oddały na Aleksandrę Owcę.
11: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze. Tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
9: Sztab Aleksandry Owcy zapowiada, że zbiórka podpisów poparcia ruszy dziś wieczorem. Jutro w ciągu dnia sporo słońca. Na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski w drugiej połowie dnia zachmurzenie może wzrastać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni nad samym morzem, 27 na północy, około 34 stopni w centrum, a do 37 na południowym wschodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W wywiadzie politycznym nasz kolejny i ostatni dzisiaj gość, Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12: A porozmawiamy o imprezie, która stała się casus belli. Prawdziwym powodem ostatecznego rozwodu w PiS lub tylko wygodnym pretekstem, ale o to mniejsza, czyli piątkowy grill u Mateusza Morawieckiego. Jak to wypadło twoim okiem?
13: No, po pierwsze, czy to będzie ostateczny rozwód, to się dopiero okaże za kilka miesięcy, ale na razie rzeczywiście państwo się odseparowali. A jak to wypadło? No cóż, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, bo zdobyłem autograf Gary'ego Kasparowa, mojego bohatera z dzieciństwa szachowego, więc osobiście uznaję tę imprezę za bardzo udaną. A politycznie, no, zetknąłem się z licznymi komentarzami mówiącymi o tym, że to była udana impreza, że wszystko się powiodło. I czuję się dość niezręcznie, bo ja mam trochę inne wrażenie po spędzeniu tam tych 7, powiedzmy, godzin. Uważam, że było to dość nijakie i niewiele się dowiedzieliśmy o tym, co Mateusz Morawiecki z tą siłą, którą ma, którą widać w sondażach, chce począć. Czy jak widzi swoją rolę w polityce, jak widzi przyszłość swojego ugrupowania, czy to ma być partia, taka deklaracja nie padła. Nie było też specjalnie propozycji programowych, tam były oczywiście debaty, ale politycy Rozwoju Plus wystąpili w roli moderatorów, a nie prelegentów. I raczej to, co słyszeliśmy, no to były indywidualne popisy retoryczne różnych osób, które tam były zaproszone. I nie wszystkie z tych osób kibicują Morawieckiemu. Niektóre z nich mają poglądy lewicowe, inne mają, inne są pewnie, inne osoby są pewnie znacznie bliżej tego starego PiSu. Więc trochę nie wiem, jaki był główny komunikat płynący z mojej Warszawy, bo tam się ta impreza odbyła.
12: Kiedy ja słuchałam Mateusza Morawieckiego, to odnosiłam takie wrażenie, że on chce się przedstawić jako jedyny człowiek, który rozpoznał, że stary świat podlega właśnie dekonstrukcji, nowy dopiero będzie się tworzył i że to właśnie on poprowadzi nas bezpieczną ścieżką przez czas chaosu i tych głębokich przemian, które już mają miejsce. Zresztą, kiedy przysłuchiwałam się tej wieczornej debacie, w której wzięli udział Mateusz Morawiecki, Jan Maria Rokita, generał Andrzejczak, moderował Sławomir Dębski, to także Rokita próbował tworzyć takie wrażenie poprzez swoje wypowiedzi, że wyczerpały się takie dwie ścieżki rozwojowe dla Polski. Pierwsza po okresie transformacji, czyli ta ścieżka liberalna, bierzcie sprawy w swoje ręce i zdobywajcie świat. I Polakom się to oczywiście udało, wyszło. I druga ścieżka, czyli bardziej etatystyczna, państwo zaczyna myśleć o pomocy socjalnej, ale zdaniem Rokity to PiS dopchnął już do ściany ten model i że teraz trzeba wymyślić coś zupełnie innego. No i tutaj pojawia się właśnie Mateusz Morawiecki, człowiek, który, jeżeli teraz dobrze pamiętam, to zdanie wypowiedziane przez Rokitę, ma tę zdolność do przełamywania impasu.
13: No, ta teza, że te dotychczasowe ścieżki, którymi podążaliśmy, stały się już ślepymi zaułkami, również ta ścieżka opcji pieniędzy z Unii, ta teza się przewija w pismach i wypowiedziach różnych osób, które no, budują naszą debatę publiczną.
12: Ale mniejsza o diagnozę, chodzi o receptę, że Mateusz Morawiecki tym człowiekiem jest, który może nas uratować.
13: No to jest wielkie pytanie, czy Mateusz Morawiecki może stać się liderem dużego projektu politycznego i takiego projektu, który jest zdolny do samodzielnego życia, a więc przekroczenia wyraźnie progu wyborczego. Mateusz Morawiecki do tej pory był no, raczej wykonawcą poleceń kierownictwa politycznego. Poszedł na swoje i dopiero najbliższe miesiące pokażą, czy w roli lidera już się sprawdzi. Nie jest to rola łatwa. On teraz jest w takiej pułapce, bo z jednej strony ma pewne grono wielbicieli wśród wyborców PiSu, czy też byłych wyborców PiSu obecnie, I nie chcę tego grona stracić, więc bardzo się pilnuję, żeby nie powiedzieć nic antypisowskiego. Cała ta impreza była pod hasłem właśnie spojrzenia w przyszłość. Nie było specjalnie odniesień do tego, co się wydarzyło. To było zawieszone w próżni. Nie było bezpośredniej polemiki z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim. No a jeśli jest taki przekaz, że my jesteśmy tym PiS-em takim, jakim on powinien być, to trudno znaleźć drogę do nowych wyborców. Pewnie trochę ich będzie zainteresowanych czymś nowym, ale nie za wielu. No a z kolei wyborcy PiS-u, którzy od lat głosują na ten szyld, na Jarosława Kaczyńskiego, no mogą woleć jednak pozostać przy swoim starym, podstawowym wyborze.
12: Ja słuchając Morawieckiego, bo to były aż trzy wystąpienia inauguracyjne, potem w środku dnia i potem jeszcze właśnie udział w tej wieczornej debacie, to pomyślałam sobie, że trochę właśnie o tym, o czym też przed chwilą mówiłeś, że czym różni się ten projekt, to Stowarzyszenie Rozwój Plus od PiS-u i czym Mateusz Morawiecki różni się od Jarosława Kaczyńskiego. I potem wieczorem oglądałam też rozmowę z Piotrem Millerem, który faktach po faktach, który został o to zapytany, no i miał gigantyczne problemy z odpowiedzią na to pytanie, bo ostatecznie wyszło, że właściwie chodzi o to, że oni różnią się sposobem komunikacji. Tutaj Miller nawiązał do tego słynnego OZE-SROZE, a przecież oni też uważają, że TS jest niedobry, ale transformacja energetyczna jak najbardziej i tak dalej, nie mówimy o OZE-SROZE i tak dalej, to po pierwsze. Po drugie, że oni stawiają na sztuczną inteligencję i na robotykę, a PiS to chyba nie. I wreszcie po trzecie, że oni tutaj są bardzo skupieni na demografii, bo właśnie były dwa raporty prezentowane na tym grillu, jeden poświęcony demografii, a drugi migracji. No, pomyślałam sobie, co to są za różnice i niby dlaczego Stowarzyszenie Rozwój Plus różni się spojrzeniem na demografię, skoro PiS od samego początku mówił nam, że program 500+ ma wspierać demografię, że okazało się to nieprawdą, to już inna sprawa.
13: Można odnieść wrażenie, że to wydarzenie było planowane dużo wcześniej, znaczy ono po prostu było planowane dużo wcześniej i organizatorzy nie skorygowali programu, bo to stowarzyszenie było pomyślane jako no, jeszcze impreza wewnątrzpisowska i ona pozostała wewnątrzpisowska, chociaż członkowie z Rozwoju Plus są na wylocie z partii, oficjalnie jeszcze wciąż do niej należą. No, na stronie internetowej PiS-u Mateusz Morawiecki wciąż widnieje jako wiceprezes tego ugrupowania. Więc teraz Rozwój Plus ma dosłownie kilka tygodni, cztery, może osiem, czyli sierpień, wrzesień, na to, żeby przedstawić jednak swoją tożsamość, swój pomysł na Polskę, bo jeśli tego nie zrobi, to ta wyrwa, którą uczynili w sondażach, okaże się zbyt mała, żeby
12: straci na znaczeniu.
13: Straci na znaczeniu, straci zainteresowanie opinii publicznej, a nie udało się wyrwać PiS-owi wystarczającej jednak liczby i wyborców, i działaczy, i wreszcie posłów, żeby stworzyć wrażenie, że ten PiS się już skończył. Po prostu tytaniczna praca teraz będzie przed Morawieckim i jego ludźmi w sierpniu i we wrześniu, bo na październik, na połowę października zapowiadają wielką konwencję, ale żeby do tej
12: w rocznicę konwencji wyborów parlamentarnych 23 roku.
13: Tak, co ciekawe, już nie ma koalicji 13 grudnia, tylko 15 października. To trochę różni PiS i Morawieckiego, ale oni muszą do tego momentu, gdy pewnie już ogłoszą powstanie partii, muszą dotrwać we w miarę dobrym zdrowiu, czyli z sondażami powyżej progu wyborczego. W tym momencie mają średnio poparcie 6% z jakimś drobnym hakiem. W najnowszym sondażu Ibrisu mają około 8%. Ale to nie jest jeszcze bardzo dużo i jeśli PiS się ogarnie, a widać z pewnych oznak, że oni jednak mają już strategię na ten rozłam, to jest i wystawienie Marcina Ociepy, i uspokojenie retoryki, i pewnie czeka nas jednak wymiana kandydata na premiera w jakimś nieodległym czasie, to Morawiecki będzie miał kłopot. To może się teraz ustawiać jako antyteza Przemysława Czarnka, jako ten człowiek nowoczesny i rozumiejący współczesny świat.
12: Ale jeśli za chwilę nie będzie Przemysława Czarnka...
13: Ale jeśli za chwilę nie będzie Przemysława Czarnka, to znowu mu Morawieckiemu odpadnie jeden z powodów, dla których nie jest w PiS. Więc ciężkie czasy przed Morawieckim. Nie przekreślam zupełnie jego szans, ale nie będzie łatwo.
12: A jeżeli chodzi o terminy, to czy nie jest trochę tak, że Kaczyński poszedł Morawieckiemu na rękę? Bo przecież o tym, że grill będzie 31 lipca, słyszeliśmy już od wielu tygodni. Morawiecki, tak jak mówiłeś, miał występować na tej imprezie jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Występował jako szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Ta uchwała, która nakazywała politykom PiS-u wybrać partię albo stowarzyszenie, miała miejsce 15 lipca. Do 23 lipca był czas, żeby te decyzje przyjąć. No i dzięki tej dynamice lipcowej Morawiecki zdążył jeszcze na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed przerwą wakacyjną założyć klub 29 lipca. No i właśnie przekuć mniej lub bardziej udanie tę imprezę, która miała być imprezą Prawa i Sprawiedliwości, w imprezę taką inauguracyjną Stowarzyszenia Rozwój Plus i zameldować się jeszcze przed wakacjami na tej scenie politycznej.
13: No, ja mam jednak chyba trochę inaczej, bo uważam, że ten termin wakacyjny jest z jego punktu widzenia fatalny i myślę, że to nie jest przypadek, że akurat teraz to ultimatum 15 lipca zostało postawione. Bo najbliższy miesiąc, ten, który się właśnie
12: będzie
13: zaczął,
12: martwy, tak.
13: Będzie martwy. Ja dzisiaj przeglądałem wydarzenia polityczne, to naprawdę niewiele się dzieje. Posłowie również się rozjechali, część z nich wyjechała na wakacje. Zmalało zainteresowanie polityką i najbliższe 4 tygodnie, no trudno będzie o jakieś większe wydarzenia polityczne, które by zainteresowały kogokolwiek. A dla tej partii w budowie, no to są właśnie te kluczowe momenty. Więc Jarosław Kaczyński mądrze wybrał moment rozstania.
12: Ale może mógł poczekać na sierpień, to byłoby jeszcze gorzej. A czy będą kontynuowane te próby skompromitowania Mateusza Morawieckiego? Bo już usłyszeliśmy, że był doradcą Tuska, częścią establishmentu III RP i Jarosław Kaczyński myślał, że się z tego wydobył, ale nie wydobył, że był przeciwny rozliczeniom, że miał skomplikowany życiorys, że niepohamowane ambicje, że żądza władzy, wreszcie, że był przeciwny 500+ i był przeciwny zakupowi F-35. Natomiast taka jeszcze interesująca sprawa, w zeszłym tygodniu przed wywiadem z prezesem Kaczyńskim w kanale TAK, Michał Adamczyk miał takie krótkie wprowadzenie i tam wyjaśnił, że Mateusz Morawiecki nie był przeciwny 500+, tylko że chciał odłożyć jego wprowadzenie na 2019 rok przed kolejną kampanią wyborczą, czyli o 4 lata, oraz że był wprawdzie przeciwny zakupowi F-35, ale chciał to miejsce zakupu F-16, czyli to nie jest tak, że chciał w ogóle Polskę pozbawić, polską armię myśliwców. I bardzo wydawało mi się to intrygujące, że przed tym wywiadem z Kaczyńskim, który potem jeszcze dorzucił do tych licznych zarzutów, że Morawiecki był przeciwny rozliczeniom tej poprzedniej władzy Platformy i PSL-u, że takie wytłumaczenie właśnie miało miejsce.
13: No i był jeszcze zdradzeusz Tobiasza Bocheńskiego, który przekręcił imię Mateusza Morawieckiego. No ja śledzę oczywiście te wszystkie połajanki i awantury na X-ie i w mediach, natomiast mam wrażenie, że wciąż żadna ze stron nie zrobiła nic, co by przekreślało szansę na zjednoczenie i nie padły takie słowa z ust najważniejszych polityków Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, które by uniemożliwiały jakąś formę porozumienia, więc...
12: Za to padły takie słowa z ust Jarosława Kaczyńskiego, że być może zgoda kiedyś będzie miała miejsce. Ostatnie zdanie poproszę.
13: Więc jeśli miałbym obstawiać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to jest szansa wciąż na to, że ujrzymy obu panów na jednej liście.
12: Na razie maszerujemy osobno, ale uderzymy razem, czy tak?
13: Nie wykluczałbym tego.
12: Von Moltke. Wojciech Szacki, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
12: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18.00 TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
7: Reklama.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Poniedziałek, 3 sierpnia, minęła 18. Prezydent ułaskawia, jest wątek polityczny, jest i wątek stadionowy. Upały to wyzwanie, polski system jest gotowy i prądu nie zabraknie, zapewnia minister energii. Ceny ropy w dół, mimo że Donald Trump mówi dokładnie to samo, co mówił wcześniej i dokładnie tak samo mało z jego słów wynika. To jest wciąż TOK 360, a ta mózga wciąż dzień dobry. Prezydent ułaskawia. Karol Nawrocki wydał 3 akty łaski. Pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności za zniesławienie z kontrowersyjnego artykułu 212 kodeksu karnego, który przewiduje więzienie za słowo. Może chodzić tutaj o Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na 6 miesięcy więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. W drugim przypadku postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie Karola Nawrockiego, a prawo łaski zastosowano przez darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe. W trzecim przypadku to było ułaskawienie na wniosek prokuratora generalnego, a chodziło o zwolnienie z reszty kary osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i za rozbój. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka, gdy Europa mierzy się z kolejną falą upałów, a z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry częściowo wygaszają elektrownię atomową Paks, bo wody jest tak mało, że nie da się chłodzić reaktorów. Problemy są też w Rumunii, problemy są we Francji, a polskie elektrownie przecież też używają wody z rzek do chłodzenia

0: budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeżeli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie. Francuskie służby pracują nad usuwaniem niewybuchów w departamencie Gironda. Pociski z czasów II wojny światowej zostały odkryte podczas akcji gaszenia ogromnych pożarów. Usunięcie tych materiałów jest konieczne, aby mieszkańcy mogli wrócić do domów, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
2: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
1: Pożar w Żyrondzie jest opanowany, co nie znaczy, że jest ugaszony. W departamencie Var na południu Francji, choć udało się zatrzymać rozprzestrzenianie ognia, akcja oczywiście trwa, mówi dowódca operacyjny podpułkownik Michel Rodier.
3: Les objectifs de la journée.
2: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
1: Francuskie służby zatrzymały już ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część usłyszała wyroki za celowe podpalenia. W Grecji z kolei dzięki osłabieniu się wiatru mogły wreszcie wystartować samoloty gaśnicze zrzucające wodę na ogarnięte pożarami tereny. Trwające od kilku dni pożary w Grecji spowodowały śmierć 5 strażaków. O sytuacji na miejscu opowie Szymon Kępka w pierwszym programie TOK FM po godzinie 6.20. Będzie relacja spod Aten. A polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Castilla-La Mancha od wczoraj wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków, a z jednym z nich, który zaangażowany jest w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
4: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
5: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
4: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
5: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
4: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Ceny ropy gwałtownie spadły po tym, jak Donald Trump ogłosił po raz kolejny odwołanie wielkich ataków na Iran i po raz kolejny stwierdził, że będą nowe negocjacje z Teheranem. I te ceny utrzymują się na poziomie około $83 za baryłkę, mimo że Iran po raz kolejny zaprzecza, że miało dojść do jakichkolwiek rozmów. Aby ceny na giełdzie przełożyły się na ceny na stacjach, a te interesują nas najbardziej, musi minąć kilka dni. A żeby ceny zostały później stabilne, co też nas interesuje, stabilna musi być również sytuacja na Bliskim Wschodzie i tak koło się zamyka. Mamy więc o wiele droższe wakacje niż rok temu, a ceny wspólnie z Urszulą Cieślak z Biura Analitycznego Reflex porównywał Bartosz Kądziołka.
6: Benzyny Euro Super 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze, natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
7: Pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku, 2 zł na cenie jednego paliwa?
6: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8,04 zł. Niższe ceny mogą pojawić się w drugiej połowie sierpnia, bo rząd sugeruje, że wróci do ich regulowania. Ceny benzyny i oleju mogą spaść wtedy o mniej więcej 1 zł, a Donald Trump właśnie stwierdził, że rozmawiają Amerykanie z Irańczykami, mimo że Irańczycy nie chcą się do tego przyznać. Budowanie szkolnictwa zawodowego musi być połączone z kształceniem nauczycieli, przekonywali dzisiaj w Sopocie minister edukacji i wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Barbara Nowacka i Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami branży zaangażowanych w budowę elektrowni jądrowej i farm wiatrowych na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
8: Przygotowując wielkie inwestycje energetyczne, nie można zapominać o edukacji.

0: Mówiła minister Barbara Nowacka.
1: Rozwijamy szkolnictwo branżowe, szkolnictwo techniczne, wspieramy rzemiosło, natomiast konieczne dzisiaj jest, i stąd spotkanie z przedstawicielami również uczelni, zadbanie o kształcenie nauczycieli. Bo bez dobrze przygotowanej kadry ciężko przekazywanie wiedzy.
0: Pieniądze na to z kilku europejskich źródeł są i będą, zapewniał wiceminister Jacek Karnowski.
2: To jest w tej chwili kilkaset milionów złotych, ale też planujemy przyszłe ramy finansowe. I to też będzie zależało przede wszystkim od Ministerstwa Edukacji, od marszałków, będzie zależało także od metropolii i myślę, że to może być ponad miliard złotych razem tych środków finansowych.
0: Ważne jest, by sięgnąć po nie i przygotowywać nauczycieli, a potem uczniów konkretnie pod zapotrzebowanie rozwijających się branż. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Jej przebudowa trwała ponad 2 lata, ma być nowym symbolem miasta. Drzewa specjalnie sprowadzono z Danii, są też zbiorniki retencyjne. Od dziś cieszy nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Mowa o ulicy Złotej w Warszawie. To kolejny etap powstającego nowego centrum Warszawy. Zamiast parkingów i tunelu, tak było kiedyś, jest zieleń. Ze zmian jednak nie wszyscy się cieszą. Okoliczni mieszkańcy mówią, że stworzono piękne miejsce dla przyjezdnych i podkreślają, że normalnie żyć przy Złotej po prostu już się nie da. Błażej Kulesza.
4: Złota, a w zasadzie zielona. Tak od dziś można opisać jedną z centralnych ulic w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Te 80 nowych drzew, ale również te fontanny, to również nasze przeciwdziałanie zmianom klimatu.
4: Sporo osób Złotą chwali, ale nowa ulica, jak i całe nowe centrum Warszawy mocno podzieliło tych, którzy tutaj mieszkają.
6: To jest koszmar mieszkańców,
4: mówi Łucja, mieszkanka ulicy Zgody.
6: Zgotowano nam piekło, a chcą zrobić jeszcze większe. Jest o wiele głośniej. Można naprawdę oszaleć od tego, co się dzieje. Dźwięk cały czas lejącej się wody, dźwięk wycia spod Pałacu Kultury, to jest nie do wytrzymania.
4: Jest też wytyczone nowe przejście dla pieszych przez Marszałkowską, łączące Złotą z Placem Centralnym, co zdaniem kierowców może tylko utrudnić ruch w coraz bardziej zakorkowanym centrum stolicy. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: To jest TOK 360, 18:09. A gościem TOK 360 jest Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka, bo zapotrzebowanie na energię, na prąd będzie, jak to w upały, wyjątkowo duże. Ale jeżeli nie grozi nam blackout, to nie znaczy, że nie grożą nam kłopoty i trochę szukam tych kłopotów dzisiaj w TOK 360 i wchodzę na stronę PKP Intercity, a tam czytam tak. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami od 30 lipca do 9 sierpnia możesz zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącenia odstępnego. Brzmi jak zapowiedź kłopotów.
7: Tak, troszkę tak. PKP Intercity już drugi raz w tym roku, bo wcześniej taka sytuacja miała miejsce na przełomie czerwca i lipca. Drugi raz w tym roku przygotowuje się do fali upałów, która nas czeka, ale ja uważam, że to dobry krok. No bo jeżeli ktoś nie musi jechać rzeczywiście, a sytuacja będzie naprawdę ekstremalna, bo mówimy tu o temperaturach rzędu 35-36 stopni Celsjusza w centralnej i wschodniej Polsce, na północy ma być troszkę lepiej, ale nie będę się bawił w pogodynkę. Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tą podróż, zyskać te pieniądze w takiej sumie, jaką zapłaciliśmy za bilet i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
3: Jasne, ale rozumiem, że problem jest nie tylko z klimatyzacją. 86% wagonów PKP Intercity ma klimatyzację, ale przecież nie jeździmy tylko pociągami PKP Intercity, ale generalnie z klimatyzacją nie jest chyba najgorzej w polskich pociągach. 200 wagonów PKP Intercity nadal jednak klimatyzacji nie ma. Rozumiem, że upały dla kolei to jest jednak większy problem.
7: Upały jak upały. Mówimy tu naprawdę sytuacji, której jeszcze 10 czy 15 lat temu nie mogliśmy się spodziewać. Temperatury w tej wysokości powyżej 35 stopni Celsjusza nie były niczym normalnym 15 lat temu, gdy realizowano zamówienie na wagony. Teraz z wypowiedzi wiceministra Piotra Malepszaka możemy się dowiedzieć, że wagony i pojazdy, które będą zamawiane w przyszłości przez państwowego operatora, będą miały wydajniejszą klimatyzację. Przez ostatnie lata PKP Intercity modernizowało wagony. Te modernizacje były w różnym standardzie. Niestety okazało się podczas tej czerwcowo-lipcowej fali upałów, że nie, ten sprzęt po prostu czasem nie daje sobie rady. Nie jest to jakaś rzecz szczególna, jeżeli chodzi o to, że mamy tych 200 wagonów jeszcze na PKP Intercity pozbawionych klimatyzacji. Te wagony będą konsekwentnie wymieniane. Myślę, że za 2-3 lata nie będzie ich już w taborze PKP Intercity. Niestety albo stety mamy takie liczby pasażerów w tej chwili, jakich nie notowaliśmy od początku istnienia PKP Intercity, więc na razie musimy korzystać też z tych wagonów, które są tej klimatyzacji i często gniazdek pozbawione, też dlatego, żeby w ogóle przewozić pasażerów.
3: Też to jest mniej niż co piąty wagon, żebyśmy wyłapali proporcje. No dobrze, a dlaczego w upały pociągi się spóźniają?
7: Halo?
3: Halo? Dlaczego w upały w takim razie pociągi się spóźniają? Bo klimatyzacja nie jest jedynym problemem.
7: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach. Brak lokomotyw spalinowych o odpowiednim standardzie w ogóle jest problemem na polskiej sieci kolejowej. Wygląda na to, że to się zacznie zmieniać przez kilka następnych lat. Kolejnym problemem jest na przykład to, że przy bardzo wysokich temperaturach odkształcają się tory. Niestety na kolei jest też tak, że przy tej liczbie uruchamianych pociągów jedno opóźnienie na przykład jednotorowej linii kolejowej, jakich jest w Polsce wiele, powoduje skokowe opóźnienia kolejnych pociągów, a to jest, powoduje efekt skali też. W tym momencie na polskiej sieci kolejowej jest tak dużo pociągów pasażerskich, zwłaszcza na tych odcinkach jak Warszawa-Gdańsk czy Warszawa-Kraków, że tych pociągów jest po prostu tak dużo, a sieć kolejowa jest na tyle niewydajna, że będą się blokować, jeżeli będzie zachodzić to jakieś opóźnienie jednego czy drugiego pociągu lub jego awaria. To też sieć trakcyjna oczywiście. Ona też ma skłonność do rozprężania się i sprężania. Jest bardzo podatna na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury.
3: Brzmi jak fizyka, więc zastanawiam się, czy można jakoś z tym walczyć, bo jeżeli chodzi o te wysokie temperatury, no to lepiej nie będzie.
7: Lepiej nie będzie, tak się przynajmniej wydaje. Do takiego myślenia skłaniają nas badania poważnych uniwersytetów na świecie. Natomiast oczywiście można pracować nad sprawnością taboru, można wyposażać go w wydajniejszą klimatyzację, można budować lepiej. A na końcu może słowa pocieszające, na przykład w Niemczech w takiej sytuacji kolej wprost ogłasza, że część pociągów nie będzie uruchamiana po to, żeby przepustowość była większa i żeby mogli pojechać ci, którzy rzeczywiście naprawdę muszą. W niektórych landach wprowadzono prawo, które umożliwia wyrzucenie z rozkładu jazdy w obliczu ekstremalnych temperatur czy zjawisk pogodowych nawet połowy pociągów. Także u nas oczywiście problemy są, niektóre z tych wagonów rzeczywiście tej klimatyzacji nie mają. Może to i średnie pocieszenie dla kogoś, kto stanie w polu, tak zwanym polu i będzie przez 2 godziny tam skwierczał niemalże. Natomiast polska kolej ciągle dowozi na miejsce choćby z opóźnieniem. To nie jest takie oczywiste w takich krajach jak Niemcy na przykład.
3: Ja nie mówię, że jest źle, żeby było jasne, tylko zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie jakoś przeciwdziałać tej sytuacji, na przykład związanej z trakcją, na przykład z tymi rozgrzewającymi się i deformującymi szynami, no tak, żeby zaadaptować się do tych trudnych warunków, czy jesteśmy skazani na problemy, kiedy są wysokie temperatury. No i może w takim razie rozwiązania około niemieckie.
7: Można w ten sposób, tylko że to bardzo źle się by odbiło na wizerunku kolei w Polsce, tak, która jest dość uparta w dowożeniu pasażerów jednak na miejsce, nawet z wielogodzinnymi opóźnieniami. Myślę, że należałoby implementować rozwiązania, które stosują koledzy kolejarze z Włoch czy Hiszpanii. Oni tam często mają bardzo nowoczesną infrastrukturę dużych prędkości, taka też w Polsce będzie budowana. Ona jest nieco mniej podatna na takie pogodowe niespodzianki. Ciekawostką jest też to, co się dzieje we Włoszech z samymi szynami. Tam, jeżeli słuchacze byli we Włoszech, to można zwrócić na to uwagę. Szyny są malowane na biało, żeby nie przyjmowały tak wiele ciepła, na przykład zwłaszcza na południu kraju, na Sycylii i w południowych regionach. Są różne rozwiązania. To nas troszeczkę zaskoczyło, bo jeszcze 15 czy 20 lat temu nikt o tym nie myślał. Unia finansuje różne rozwiązania, które mają odpowiadać na uwarunkowanie klimatyczne, społeczne kolei, wygłuszanie torów, ale też badania, które będą pokazywać, w jaki sposób pracować z tą siecią trakcyjną czy z tymi torami. Pierwsze rozwiązania już są, i te stare, i te nowe. Natomiast na kolei troszeczkę to wszystko trwa. Natomiast plusem znowu jest to, że Polska będzie budowała sieć kolei, nie tylko dużych prędkości, i te rozwiązania będą musiały być już implementowane. Tak jak wspominałem troszeczkę wcześniej, nam brakuje na kolei przepustowości, a więc brakuje nam nowych linii. Technologia, która za tym pójdzie, sprawi, że ona będzie, ta kolej, nieco bardziej, może nawet więcej niż nieco, sprawna, ale na to będziemy musieli poczekać, tak jak czekaliśmy na sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad w Polsce.
3: A jak ktoś ma bilet na środę, kiedy te upały mają być największe, to lepiej sobie odpuścić albo stawiać na składy klimatyzowane i może jakiś zapas czasowy.
7: Myślę, że warto mijać przy takiej pogodzie składy TLK, chociaż i tam zdarzają się czasami składy, wagony klimatyzowane. Natomiast na szczęście, z tego co widziałem, te upały nie wypadną w weekend, wtedy kiedy te obciążenia pasażerskie, kiedy ludzi jest najwięcej, i też sprawdzałem prognozę pogody, bo to jest drugi mój taki komunik. Na północy kraju będzie nieco chłodniej, także zapraszamy do Trójmiasta.
3: O, i to też jest jakieś rozwiązanie. 18.18, bardzo dziękuję. Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains był gościem TOK 360. O 18.20 informacje TOK FM. A po nich dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Będzie Sport 360. Sport 360 dzisiaj między innymi o tym, że piłkarz może jednak postawić się kibicom.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Nie żyje 11-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy. Do zdarzenia doszło w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśnią przyczynę wypadku. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy. Trwają rozmowy z Irańczykami, mimo że strona irańska nie chce tego przyznać, zapewnił prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca zarzucił irańskim władzom, że są dwulicowe. Wyjaśnił we wpisie na True Social, że proszą o spotkanie. Niektórzy powiedzieliby nawet, że błagają o nie. Rozmowy się rozpoczynają, a oni twierdzą, że nie prowadzą żadnych rozmów, że nic nie jest omawiane i że rozmawiają wyłącznie z Omanem, pisze Trump. Trump zarzucił też Irańczykom puste gadanie na temat tego, że cieśnina Ormus będzie przez nich zarządzana. Ukraina prowadzi rozmowy z 10 państwami i 12 firmami zbrojeniowymi o rozwoju europejskiego systemu antyrakietowego Freya, poinformował prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Dodał, że jest to jeden z najbardziej ambitnych projektów Kijowa. Celem inicjatywy jest stworzenie alternatywy dla kosztownych amerykańskich pocisków typu Patriot, których zapasy w USA znacznie się wyczerpały w wyniku konfliktu w Iranie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Osiemnasta 21, Adam Ozga.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry.
4: To jest Sport 360. No i ja obiecałem naszym słuchaczom opowieść o piłkarzu, który postawił się kibicom i to jest bardzo budująca historia. Po zwycięstwie Legii Warszawa nad Zagłębiem Lubin 3-1 kibice Legii Warszawa zachęcali Łukasza Zjawińskiego, byłego piłkarza Polonii Warszawa, który spędził w tejże Polonii 2 sezony, żeby zaśpiewał coś na temat swojego byłego klubu. A on się odwrócił i wrócił do kolegów.
5: A co chcieli, żeby zaśpiewał?
4: No, że Polonia jest taka i Polonia raczej, jest fajna, owaka, tak? I że zawsze będzie taka i owaka.
5: I że zawsze trzeba z nią robić coś tam.
4: No, krótko mówiąc, stadiony polskie w tym gorszym wydaniu.
5: Tak, no wulgaryzmy i to powiedzmy tak naprawdę najmniejsze zło, które tutaj słyszymy, ale generalnie takie znieważanie. Straszne są te przyśpiewki niektóre. Ja nieraz zresztą byłem świadkiem, jak autobusem wracałem ze stadionu, już nieważne którego, bo to nie tylko dotyczy Legii, tak? To,
4: i nie tylko dotyczy Warszawy.
5: Oczywiście. To słyszałem niejednokrotnie na przykład, że ojcowie, którzy trzymają za rękę dzieci, tak, sobie podśpiewują na przykład na Arkę Gdynia, która też jest taka i owaka. I jakby nie mają z tym żadnego problemu, nie? Że już jakby tej nienawiści do innego klubu uczą dzieciaki w wieku szkolnym i są pewnie z tego, nie wiem, dumni być może. Taki w każdym razie często mają wyraz twarzy. Ale chciałem powiedzieć, że wielkie brawa dla Zjawińskiego, bo naprawdę pokazał, że ma charakter, że jeżeli spędził w jakimś klubie, nawet niedużo, bo 2 sezony, ale jednak spędził, to nie będzie lżył tego klubu, nie będzie wykorzystywany przez kibiców do tego, by no właśnie jakąś deklarację składać. Jest piłkarzem, jest zawodowcem, powiedział nie, potem wrócił do kolegów z drużyny, tak jak mówiłeś.
4: Którzy też go wsparli, tak. Tam Bartosz Kapusta między innymi ewidentnie pokazywał takim gestem, teraz sobie pokazujemy ten gest, ale...
5: Dajcie spokój, tak bym to tłumaczył, tak? Zostawcie go. To zrobił Bartosz Kapustka, no i brawo. I szczerze, to chętnie bym jeszcze zobaczył jakiś komunikat Legii Warszawa, wstawiający się za swoim piłkarzem.
4: A nie było dotąd czegoś takiego?
5: Nie, no cisza, wiesz, wszyscy teraz pewnie...
4: Wyczuwają sytuację, sprawdzają, co się pojawi na forach kibicowskich. Ja spróbowałem tam wejść i raczej to były... Znalazłem jeden wpis, który raczej wyśmiewał kibiców Legii, niż ich wspierał i też przejrzałem trochę komentarze w internecie pod tymi filmami i były pełne uznania dla Łukasza Zjawińskiego i pełne krytyki dla kibiców Legii, ale to nie jest...
5: kluby zawsze chcą jednak z tymi, w cudzysłowie, najwierniejszymi kibicami żyć dobrze, więc wychylać się nie będą i to również nie dotyczyłoby tylko Legii Warszawa, żeby było jasne w takim przypadku, bo pewnie większość by uznała, że lepiej, żeby sprawa się sama wyciszyła, ale my się nie dajemy tej sprawie wyciszyć, bo mówimy o niej w TOK FM i raz jeszcze powiem... Super, że Zjawiński się zachował tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że da przykład innym, bo te akcje pod tytułem podejdźcie do nas, ściągnijcie koszulki, nie jesteście jej godni, albo właśnie śpiewajcie źle na klub, którego my nienawidzimy z jakichś powodów, no to są te sytuacje patologiczne na polskich
4: stadionach. No ale też słyszeliśmy o sytuacjach typu wizyty kibiców w autokarze klubowym i tak dalej, i tak dalej.
5: Na treningach.
4: Jawne przypadki przemocy, więc tym bardziej to zachowanie Łukasza Zjawińskiego, który, powtórzmy teraz jeszcze, grał 2 sezony w Polonii, jest wychowankiem Legii, więc też myślę, że to daje nawet mu duży mandat do zrobienia takiego gestu, może też w oczach tych niezamądrych kibiców, którzy tam go zachęcali do tego, żeby on na tę Polonię
5: tak,
4: pokrzyczał,
5: ale może on się po prostu czuje warszawiakiem, tak? Po prostu, a nie legionistą albo polonistą. W każdym razie, no tak, jest to coś, co trzeba jakby głośno powiedzieć, pochwalić taką postawę, także myślę, że drużyny, więc super, że tak to się
4: właśnie skończyło. Ostatnie słowo jeszcze. Mamy do czynienia z profesjonalnymi piłkarzami, którzy też szanują na boisku często swoich rywali, których spotykać będą wielokrotnie w trakcie sezonu i jest oczywiście rywalizacja na boisku, ale to są profesjonaliści, to są zawodowcy i oni będą grać w różnych klubach i już wielu było takich, którzy grali i w Polonii, i w Legii.
5: Ale i to widzimy, wejdę ci słowo, widzimy na przykład przed wielkim meczem w Hiszpanii, tak, Real kontra Barcelona i ci piłkarze widać, że oni się nawzajem szanują jako rywale. To widać, okej, na boisku może być ostro przez 90 minut, ale oni grają razem, nie wiem, w reprezentacji Hiszpanii i to możemy odnieść do tych pojedynków derbowych w różnych miastach, tak, nie wiem, w Hamburgu, czy gdziekolwiek jeszcze byśmy nie zajrzeli, gdzie taka rywalizacja klubów, no powiedzmy, że musisz się określić, tak, już w tej zabawie kibicowskiej, chociaż to potem nie przybiera formy zabawy, ale pewnie się określasz, tak, jesteś za Widzewem, za UKS-em, za Romą, za Lazio i dopóki to jest tylko coś na zasadzie takiej koleżeńskiej, okej, ja kibicuję temu, ty kibicujesz temu, dopóki nie dochodzi do takiego właśnie znieważania, do jakiegoś rodzaju, nie wiem, odwetów, to wszystko jest okej, tak, ale wracając do tych piłkarzy, to ci piłkarze, czy grają w Romie, czy w Lazio, czy, nie wiem, no to oni akurat Grand Derby, a nie derby pomiędzy drużynami z tego samego miasta, bo mówiłem o Barcelonie i o Realu, no to też widać, że piłkarze potrafią to wziąć w nawias.
4: A w ogóle jak Ekstraklasa po 2 kolejkach? Legia ruszyła jak nie Legia z zeszłego sezonu. 2 zwycięstwa na początku rundy to jest chyba w porównaniu z tym, co działo się przed rokiem, coś.
5: Tak,
4: chyba, że ten kryzys tam później
5: nastąpi. No i Legia jest liderem, natomiast to były 2 mecze, które jednak wcale nie były wygrane w sposób taki bezdyskusyjny, bo Zagłębiem Lubin wprawdzie 3-1, no ale bramka na 3-1 to już tak naprawdę sama końcówka meczu, a wcześniej ciekawy mecz w ogóle na Łazienkowskiej, bo słupek, poprzeczka, anulowana bramka, Mileta Rajowicz z furią gdzieś tam schodzący z boiska, bo to jemu przecież nie uznali też bramki zdobytej przez pozycję spaloną między innymi po stałym fragmencie gry, ale mecz ciekawy. 3-1 Legia z Zagłębiem, a wcześniej to wyrwane, wyszarpane zwycięstwo wyjazdowe na inaugurację w Szczecinie z Pogonią. No ja nie ukrywam, że patrzyłem się z ciekawością na to, jak będzie sobie radzić po powrocie do Ekstraklasy też Śląsk-Wrocław, no bo z Wrocławia jestem i teraz nawiązuję trochę do naszej rozmowy. Śląskowi oczywiście kibicuję, ale patrzę się na naszą piłkę nożną w ten sposób, że jak grają kluby w europejskich pucharach, wyborach, to chcę, żeby te kluby po prostu wygrały i to uważam za postawę normalną. Natomiast no ciekawie było, bo Śląsk w pierwszym meczu przed własną publicznością po powrocie do Ekstraklasy wygrał z Rakowem Częstochowa, czyli właśnie z naszym Pucharowiczem, ale wygrał strzelając bramki w odstępie kilku minut między tam 87 a 90 minutą, czyli gonili wynik, wygrali 2-1, wcześniej przegrali z Górnikiem 1-2. Wisła Kraków, tutaj pamiętasz, mówiliśmy, że na pewno przed własną publicznością to jej się uda na inaugurację pokonać też innego Pucharowicza, czyli GKS Katowice, i tak było, natomiast w Gliwicach Piast wygrał z Wisłą Kraków 4-3, więc mamy też zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, tak w przypadku tych wielkich marek wracających do Ekstraklasy. No i cóż, no, tyle myślę, że z najciekawszych meczów.
4: Wieczysta, podobnie jak Raków z dwiema porażkami.
5: Tak, Lech, który ma 4 punkty, tak jak Wisła Płock, w piątek zremisował właśnie z tą drużyną 0-0, więc tutaj mecz, o którym zbyt wiele nie ma co mówić. Natomiast wrócili, grają dzisiaj zresztą jeszcze ostatni mecz kolejki o godzinie
4: 19
5: się zacznie, Pogoń tak, Pogoń Szczecin zagra, więc zobaczymy, czy się podniosło po tej porażce na inaugurację z Legią. Pełny stadion w Warszawie też, to też fajne, więc dobra pogoda teraz, żeby chodzić piłkę oglądać, więc Ekstraklasa gra i ci, którzy ją śledzą, a to jest naprawdę dużo osób, na pewno są z tego powrotu naszej ukochanej ligi zadowoleni.
4: Zaczęliśmy od Legii, to teraz przenieśmy się na Legię, ale ile to jest metrów? 200? No może 300
5: właśnie
4: metrów
5: tak
4: od stadionu Legii
5: chyba
4: są korty Legii?
5: No, 2 minutki spacerku. Ale pomyślałem sobie, że nie możemy być bardziej warszawocentryczni, nie? Rozmawiamy o piłkarzach Legii i o turnieju, który się rozgrywa od naszej redakcji też ile? Kilkanaście minut spaceru, ale oczywiście o innych klubach też było. Nie, no warto o tym mówić, bo jest turniej rangi WTA 125, ja dzisiaj na nim byłem od...
4: WTA 125 to jest tak, że...
5: Na ile dolarów tam w puli jest?
4: 125, tak?
5: No troszkę więcej, bo trzeba parę zer dopisać.
4: Okej. Okay.
5: Tak, więc no, tutaj ten turniej w Warszawie rozgrywany za czasów, jak przyjeżdżała tu 2 lata z rzędu Iga Świątek, to był turniej rangi WTA 250, czyli taki, na którym można było tych dolarów w tysięcy, 250.
4: Bo to też jest ranga punktowa. 250 to są takie turnieje, że już przyjeżdżają takie światowe gwiazdy?
5: Że może przyjechać kilka zawodniczek z, powiedzmy, no pewnie miejsc 30-40, no Iga Świątek grała akurat, no bo to był wtedy turniej trochę tak naprawdę dla niej zrobiony. Dziedzictwo Igi Świątek i tego turnieju to są to, że mamy teraz korty twarde na Legii, no bo ona grała tutaj drugi raz w 2020, to było trzecim roku czy czwartym, no już nieważne teraz. W każdym razie no, była ta kwestia, żeby się mogła przygotować też tutaj do US Open, żeby nie musiała przechodzić z nawierzchni trawiastej na mączkę i potem znowu wracać na hart. Ale zostawiając już te turnieje organizowane tutaj kilka lat temu, no to ranga spadła, ale to nie znaczy, że nie ma ciekawych zawodniczek i w przypadku 125 to jest tak, że przyjeżdżają zawodniczki najczęściej z miejsc około 100 najwyżej. Czasem to jest 100. Miała być Daria Snigur, ale ostatnio zrobiła kilka dobrych wyników, awansowała, jest teraz w 150. Miała być jeszcze jedna taka utalentowana, młodziutka Austriaczka Tager, ale też wygrała turniej i też w związku z tym zmieniła plany, no bo to też wygranie turnieju wiąże się z tym, że się długo gra, więc ta przerwa jest między kolejnymi turniejami mniejsza. Ale jest Elsa Jacquemot, jedna z czołowych francuskich tenisistek, ona jest 98 w rankingu WTA i to jest najwyżej rozstawiona tutaj zawodniczka. I mamy kilka zawodniczek z setki, no ale przede wszystkim też 7 Polek w głównym turnieju, znaczy już nie 7, bo dzisiaj patrzyłem, jak odpadała Urszula Radwańska, ciągle grająca w wieku 35 lat, przegrała z Białorusinką Falej. Jest też bardzo utalentowana, wciąż młoda, bodaj 22-letnia Niemka Akugue. Ona swój mecz wygrała z kolei z Avdijewą, Białorusinką też zajmującą miejsce pod koniec drugiej setki. Niemka jest 137 i to taki talent ze Stuttgartu, objęta tam specjalnym programem takim związkowym. I grały też 2 Polki. Mieliśmy pojedynek Paszun kontra Falkowska. Wygrała Weronika Falkowska w 2 szybkich setach. I uwaga, bardzo fajny wynik zrobiła Katarzyna Kapp, Warszawa, no taka nasza jedna z tych eksportowych zawodniczek, ona też jest ciągle poza pierwszą setką, ale tutaj też była gościnią jeszcze więcej sportu, po jednym z wygranych turniejów w Chinach Michał Waszkiewicz z nią rozmawiał, to jest też nasza reprezentantka w Billie Jean King Cup i Katarzyna Kawa pokonała uchodzącą za bardzo utalentowaną Lindę Fruchwirtową z Czech, która teraz spadła troszkę, bo jest 130 któraś, była już w okolicach 50 miejsca wcześniej w karierze i Katarzyna Kawa wygrała decydującego seta w tiebreaku 7-5, mecz trwał prawie 3 godziny, więc takie efektowne widowisko, którego już niestety nie widziałem, no bo ono się skończyło jakąś godzinę temu, już tutaj byłem na dyżurze, więc Kawa awansowała do drugiej rundy. Jeszcze też Chinka Yuan, to też jest zawodniczka, która już w pierwszej setce w karierze była, wygrała w dwóch setach z Amerykanką Smith. No i trwa jeszcze mecz Martyny Kubki. Ona pierwszego seta wygrała z Serbką Kostowicz, też utalentowaną 19-latką, a drugiego seta dopiero co zaczęły. Więc ostatni mecz dnia trwa. Jeszcze będą też jutro kolejne Polki do oglądania. Między innymi, już mam kończyć?
4: Nie, ale ty kiedyś mówiłeś, że jak mówisz o tenisie, to że mówisz długo, tak. A ja mam jeszcze dwa pytania, więc jutro?
5: No jutro kolejne mecze tam będzie między innymi, bo dzisiaj nawet spotkałem się z naszą gościnią z kolei z ubiegłego tygodnia, Alicją Rosolską, która kończy swoją deblową karierę bogatą, półfinalistka Wimbledonu w deblu, finalistka US Open w mikście, tu gra ostatni raz w deblu, właśnie z Martyną Kubką, więc im powiedziała jeszcze zanim program gier na jutro był znany, zresztą nawet nie wiem, czy już jest znany, że ona na pewno nie będzie grać pierwszego meczu, no bo skoro Kubka gra na wieczór, to na pewno nie ustawią organizatorzy tego tak, żeby one zaraz o 11 na kort wychodziły. Trzeba sprawdzić, o której gra Alicja Rosolska, bo jutro debel, ale jutro także Zuzanna Pawlikowska, mistrzyni Polski chociażby i Linda Klimowiczowa. Zresztą spotkałem menedżera Maji Fańskiej, Piotra Szczypkę, którego też zawodniczką jest Klimowiczowa. Na kortach też jest, a zaraz jedzie dalej.
4: Dobra, to ponieważ nam zostało 30 sekund, to ja mam teraz dwa pytania i dwie krótkie odpowiedzi.
5: Dobrze.
4: Czy ja dobrze kombinuję, że to jest najwyższej rangi tenis, jaki możemy zobaczyć w Polsce, niezależnie od tego, że to są...
5: W tym roku tak.
4: Że to są miejsca... To może nie brzmieć imponująco, koło setki w rankingu, ale nadal to jest super wysoki poziom tenisa.
5: I warto przychodzić, bo przede wszystkim można wejść na korty za darmo, bo może to jest ważne,
4: no żeby właśnie,
5: powiedzieć.
4: No właśnie, o to chcę cię zapytać. Jakim zainteresowaniem się to cieszy? No bo, kurczę, najwyższej rangi turniej tenisowy, jaki możemy zobaczyć w Polsce, tak?
5: Nie jest to teraz adekwatne, co ja powiem, bo o godzinie 11 w sierpniu w Warszawie albo ludzie pracują, albo są na urlopie. Ja myślę, że na finał będzie komplet na Legii, finał, który będzie w sobotę, natomiast warto chodzić, póki ten turniej jest niebiletowany, a tak będzie do, żebym teraz nie skłamał, czwartku włącznie.
4: Okej.
5: Okay. Więc możesz sobie po dyżurze, nie, to po dyżurze nie będą swoim grać, ale przed dyżurem możesz sobie wpaść, zobaczyć, jak na przykład jutro gra właśnie, nie wiem, Weronika Ewald, czy Linda Klimowiczowa.
4: Przemysław Pozowski, Sport 360, dzięki wielkie, Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej masz.
10: mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melilli. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób, podała agencja EFE. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Słowa krytyki szefowej włoskiego rządu Giorgi Meloni dotyczące sposobu zarządzania kryzysem migracyjnym w Ceucie skierowane do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza to próba nadania przez nią tonu kampanii przedwyborczej we Włoszech, ocenił dziennik Le Monde. Gazeta zwróciła uwagę, że w 2023 roku to na włoską Lampedusę przybyło w kilka dni około 10 tysięcy migrantów z Tunezji. Le Monde podkreślił, że wtedy Meloni prosiła państwa Unii Europejskiej o pomoc, a teraz otwarcie skrytykowała rząd Sancheza i zawiesiła układ Schengen z Hiszpanią, wprowadzając kontrole graniczne. Projektem nowelizacji ustawy pozwalającej na reklamę aptek zajmie się jutro Rada Ministrów. Obowiązujący od 2012 roku zakaz jest niezgodny z prawem unijnym. Przygotowywana regulacja definiuje reklamę aptek i punktów aptecznych, określa także zasady, które będą miały chronić pacjentów. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy lub skorzystanie z usługi placówki. Zgodnie z prawem teraz apteki i punkty apteczne mogą jedynie informować o lokalizacji i o godzinach otwarcia.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Chwila minęła, Adam Ozga po 19, jak zwykle dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego i przed 19 Kuba powie co i jak. Po 20 na mikrofon Tok FM zaprasza Paweł Sulik. Perspektywa lepszej pracy, chęć rozwoju, presja społeczna. Dlaczego coraz więcej osób w Polsce studiuje? O tym najpierw Paweł rozmawiać będzie z profesor Anną Gizą Poleszczuk, socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, a potem z państwem, naszymi słuchaczkami i słuchaczami. Mikrofon małpatok.fm. Już teraz można pisać na ten adres i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz więcej osób w Polsce studiuje, dlaczego państwo studiuje, a może dlaczego państwo nie zdecydowali się na studia wyższe, jakkolwiek poważnie by to brzmiało. Mikrofon po godzinie 20, a po 22 Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z europosłem PiSu Waldemarem Budą o tym, jak rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przełoży się na Parlament Europejski. Co dalej z europejskimi konserwatystami i reformatorami, na czele których stał Mateusz Morawiecki i zrezygnował z szefowania tą rodziną polityczną? Czy posłowie PiSu pozostaną w tej frakcji? O tym wszystkim po godzinie 22. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro. Jutro TOK 360 jak zwykle w południe i o godzinie 16. A już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.

0: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
3: No i zaczęliśmy sierpień, trzeci dzień sierpnia, nowy tydzień, z impetem zaczynamy, tak uważam, bo jednak sporo się dzieje. Jacku, zacznij dobrze, myślę, że będzie ciekawie. Będzie ciekawie, mamy też fajne auta w tym tygodniu do testowania, jutro i w czwartek, ale nie powiem jakie.
2: Dobrze, zacznę od Forda. W zeszłym tygodniu skończyliśmy na pick-upach elektrycznych z firmy KGM koreańskiej i od chińskiego Maxusa. No to teraz opowiem Państwu o tym, co się dzieje w Stanach, jeżeli chodzi o elektryczne pick-upy. W Stanach ta elektryfikacja, myślę, że ona została troszeczkę spuszczona z łańcucha. Może odwrotnie. A może nie. Myślę, że ma szansę rozwinąć się w taki sposób najbardziej naturalny. To znaczy ten, kto... Znaczy przede wszystkim producenci odetchnęli z ulgą, bo przestali być zobowiązywani do robienia jakichś rzeczy, które potem nie chciały im się sprzedawać. I tutaj przykładem jest Ford F-150 Lightning, czyli elektryczny pick-up. Amerykanie, wiadomo, kochają pick-upy i Ford F-150 jest od wielu dekad, nie to, że lat, jednym z najchętniej kupowanych samochodów takich. No,
3: pewnie można by na palcach rąk i nóg policzyć miesiące, kiedy nie był liderem, jeśli chodzi o modele, prawda? Przez ostatnie kilka...
2: Tak. W 2021 roku zapowiedziano wersję elektryczną. W 2022 ten samochód wprowadzono do sprzedaży. I to na początku, słuchaj, się bardzo dobrze zapowiadało. Oni zebrali 70 tysięcy takich zamówień, które można było sobie... Zamówień, które mogły być refundowane, czyli wpłacasz tam jakąś kasę, natomiast oni ci mogą tę kasę oddać, jak się nie zdecydujesz. I w 2021 roku oni zebrali do końca 200 tysięcy rezerwacji. I to, wiesz, samochody miały być trafiać do klientów po 3 latach. Natomiast to zapotrzebowanie na F-150 na początku było przeogromne. To jest samochód, który ma 6 metrów długości prawie, 450 albo 580 koni, zasięg 390 albo 510 kilometrów, 155 kWh akumulator, czyli przeogromny.
3: No ale pick-upach to elektrycznych w Stanach to nawet ponad 200 mają, to tak u nich.
2: Tak, ale wiesz co, to był samochód, który na początku wszyscy chcieli mieć. Zabijali się o niego i bardzo często dochodziło też do takiej sytuacji, że ten, kto go dostał, sprzedawał go od razu, żeby zarobić. No i przypomnę, 2021 rok, 200 tysięcy zamówień. Ile tych samochodów sprzedali? W 2022 roku 15 tysięcy, potem 24, w 2024 33, potem w ubiegłym roku 27. I zakończono produkcję. Łączna sprzedaż... to jest, 40, to nawet nie jest 100 tysięcy sztuk, to jest tam powiedzmy okolice 100 tysięcy sztuk przez 4 lata. Czyli myślę, że w Fordzie nikt nie był zachwycony tym, jak ten samochód się sprzedawał. No i w tym roku jest jeszcze 100 fabrycznie nowych egzemplarzy do sprzedania Fordów 150 elektrycznych. Każdy ma jakiś tam 20-tysięczny rabat. Na początku te samochody były dostępne w jakichś takich wersjach platinum, czyli takich super, wiesz, wyposażonych, nawet 100 tysięcy dolarów. Natomiast te samochody tańsze były produkowane w drugiej kolejności. No i to one zostały, przecena z 65 na 45 tysięcy dolarów na przykład. No spotkasz takie oferty w Stanach, jest jeszcze trochę tych samochodów. Zainteresowanie nimi jest nikłe. Był to jeden z tych samochodów zbudowanych trochę na szybko, trochę pod wpływem tego, jest na to takie hype, tak? Takie obcojęzyczne określenie, jak to powiedzieć po polsku, taki pik zainteresowania i też taka wiesz, trochę sztucznie wyhodowana...
3: No taki szum był wokół tego.
2: Tak. Że to wiesz, że to po prostu
3: taka nagłośniona
2: super
3: sprawa, tak rozdmuchana i taki medialny szum i właśnie...
2: Okay, niech będzie, że to było tak bardzo rozdmuchane, no i się skończyło tak, jak się skończyło. Natomiast to był samochód zrobiony trochę, może nie pod przymusem, ale jakby tak Ford był zobowiązany do tego, żeby coś tutaj zadziałać, stracił na tym, tak jak zresztą na innych elektrycznych projektach. I teraz ta nowa administracja trochę rozluźniła tutaj te przepisy przede wszystkim. I teraz, jeżeli chcesz zrobić elektryka, to możesz go zrobić, ale nie musisz go zrobić. Jest firma Slide, która za 25 tysięcy dolarów chce ci dać dwudrzwiowego pick-upa z szybami na korbki. Natomiast Ford za 30 tysięcy dolarów chce ci dać prawdziwego pick-upa, który ma 5 metrów długości, nawet trochę ponad. Ma czterodrzwiowe nadwozie, ma pakę o długości tam pewnie 1,30 m czy 1,50 m. Standard to raczej 1,50 m. I co to będzie za samochód? To będzie samochód, który jest już testowany. Natomiast ciekawostką jest to, że on nie będzie na mapach Google pracował, tylko ma zaawansowane prace nad tym, żeby Apple'owski system operacyjny łącznie z ich mapami w tym samochodzie się pojawił. Więc jest integracja z Apple, co jest jakąś, myślę, że też ważną decyzją, która nie jest wykluczona, że tutaj Apple bardziej chce wejść na ten rynek zdominowany przez Google'a i po prostu zaproponował lepszą cenę, tak, na to wszystko. Więc samochód ma być oczywiście AI, bardzo. Wygląda zgrabnie. Zobaczymy, jak z tą ceną będzie. Jeżeli ta cena się utrzyma, 30 tysięcy dolarów, to wydaje mi się, że to wtedy będzie hit.
3: Ale wiesz, ja jestem trochę zaskoczony, że tak się jednak nie udało za bardzo nawet podbić Stanów, nie mówiąc Europie, bo oni przecież zaczęli od Norwegii.
2: Fordem
3: F-150 Lightning, mówię o tym.
2: Ale to był bardzo drogi samochód, Sławek.
3: Ale wiesz, no cały czas są drogie pick-upy w Stanach, a nadal jest produkowany Chevrolet Silverado. No, oczywiście nie. Ja nie mówię, że to jest elektryczny, no przecież Hummery. I tam są
2: Riviany. Drogie.
3: No, ja wiem, że to są inne ceny. I te akumulatory, to co żeśmy mówili, tam minimum 100 kWh pojemności, przecież ponad 200 mają Hummery na pewno.
2: Ale jeszcze na jedną rzecz,
3: poczekaj. No jeszcze jedną rzecz, w jaki sposób nawet te Maxusy, Maxus w Polsce ma prawie 100 kWh. Jak Toyota z tym Hiluxem z akumulatorem 60 kWh chce podbić rynek, bo oni zaczynają od elektryka w nowej generacji. No, to mów jeszcze, na co mam zwrócić uwagę.
2: Pierwsze generacje tych samochodów elektrycznych nie zawsze wprawiają w zachwyt. Weź też jeszcze o jednej marce żeśmy nie wspomnieli. Tesla Cybertruck. To było też coś, co jak się pojawiło, to natychmiast odciągnęło zainteresowanie.
3: Że ja już
2: Forda,
3: o tym, nie? Zapomniałem. No dobra, też zostawmy mówię. Już te elektryczne pick-upy i Stany Zjednoczone. Wracamy do Europy. W Polsce, jak tu mówiliśmy, albo nie mówiliśmy na pewno. Marki premium elektryczne się coraz lepiej sprzedają i to nie są już małe samochody. To po prostu są samochody raczej z tych większych albo średniej wielkości. Na 10. miejscu jest Audi Q4 e-tron, jeśli chodzi o modele po pół roku, a samo Audi jest na 8. miejscu. Dlaczego o tym mówię? No bo Audi wprowadza nowy model, co prawda oficjalna premiera będzie dopiero w Paryżu, między 12 a 18 października ten salon samochodowy w Paryżu będzie w tym roku. I patrz, oni przetrwali i oni nie mają zamiaru się zwijać i chwała im za to. Może warto tam pojechać po przerwie. Słuchaj, Audi ma elektryki w Polsce też w ofercie, oprócz Q4 e-tron, ma Q6 e-tron. W środę powiem o tym, jakie być może według Bilda modele niemieckie koncernu Volkswagena będą wycofane z produkcji i wśród nich jest Audi Q6 e-tron. Wyobraź sobie. Dobra, ale mają Q4 e-tron, mają e-trona GT, fajne auto, no i wciąż mają tak, e-tron GT, Q4 e-tron i Q6 e-tron. A co będzie w Paryżu i co, o czym wiemy już więcej? Maluszek, wiesz? On się nazywa A2. Tak jest. O A2 już coś mówiliśmy, jeszcze teraz wiemy sporo. Widzę te zdjęcia, wizualizacje, nie mam pojęcia. Natomiast co wiemy? Wiemy, że ten samochód będzie miał między 4,20 a 4,30 długości i że to będzie taki nie bliźniak, ale jednak kuzyn dalszy, Cupry Born ID3 Neo. Czyli to nie będzie bardzo mały samochód, no ale przecież były Audi A1 i Q2, prawda? To były nieduże samochody, nigdy nie były liderami sprzedaży, ale nie można zaniedbać, uważa Audi, najmniejszych rozmiarów. No dobra, a co tam pod maską? Jak myślisz? Oprócz tego, że będzie na prąd? No będą cztery wartości mocy od 170 do 326 koni. Tak, 170, 190, 231, 326. Akumulator najmniejszy, najmniej pojemny 50 kWh, ale to tylko z tym najsłabszym, 170-konnym silnikiem, a potem będą też 58 kWh, no i 80 kWh pojemności w najmocniejszej wersji i dość szybkie ładowanie, od 10 do 80% to ma wystarczyć 25 minut. To już jest przyzwoicie, to pewnie będzie ponad 150 kW mógł ciągnąć mocy. Widziałeś chociaż te zdjęcia, jak to wygląda?
2: Tak.
3: No wiesz co, no dobrze, że będzie maluch, bo ja lamentowałem, że maluchów w Polsce nie kupują, no to może Audi może też nie kupią, no zobaczymy, a może kupią właśnie. To tyle, jeśli chodzi.
2: Słuchaj, to ja na sam koniec mam ciekawostkę, niespodzianka z firmy, która dużo robi, byśmy nie zapomnieli o samochodach, które 30 lat temu przyciągały nasze zainteresowanie, mówię o tobie i o sobie. Japońskie sportowe coupé, no przecież była kiedyś tego cała masa, teraz tylko Toyota się w to bawi. W ogóle tylko Toyota się w to bawi i w hot hatche też tylko Toyota się bawi. Yaris GR, Corolla GR w Stanach, no, świetne samochody.
3: Ale N-ki wrócą, Hyundai, wiesz? 20 wróci. No, 300 super, koni ale, ma mieć hybryda. No.
2: Ale mówię o Toyocie MR2.
3: O,
2: to
3: fajne.
2: Jest, słuchaj, coś nietypowego. Silnik umieszczone po środku. Sylwetka trochę podobna do tej, którą mamy w modelu GR86. I silnik z GR Yarisa prawdopodobnie, czyli trzycylindrowy, ale nie jest wykluczone, że będzie tam nawet koło 400 koni. Trzycylindrowy silnik 1.6. W wersji standardowej 300 koni, 400 w jakichś takich, wiesz, no, droższych. Napęd na cztery koła, oczywiście regulowane. Prawdopodobnie 8-biegowa automatyczna skrzynia. Być może będzie również skrzynia manualna, albo w jakiś sposób zmanualizowana, bo to też jest ostatnio modne. Opowiadaliśmy o Ferrari z manualną skrzynią, która manualna wcale nie jest.
3: Tej MR2 to już chyba prawie 20 lat nie ma. Tam parę generacji było, tak? Mówisz MR2? Dobrze pan? Dobrze?
2: Tak, Toyota MR2, dokładnie. 20 lat?
3: Prawie, no ja nie wiem, 15, 20.
2: Więcej, Sławku, wydaje mi się, że więcej. To w latach 80. pojawiła się pierwsza generacja. Do 99 roku produkowana była druga. I trzecia była produkowana do 2007 roku.
3: No to niecałe 20. Ale ta trzecia
2: generacja, ale ta trzecia generacja była już roadsterem z napędem.
3: Tak, ale zobacz, to one nie miały chyba nawet...
2: prawie wszyscy zapomnieli.
3: Tak, one nie miały chyba nawet 4 metrów długości. Tam były, pamiętam, silniki 1.8 takie też. No,
2: to zależy. Wiesz co, pierwsza generacja miała 4 metry, druga była już dłuższa, miała 4.20, a trzecia znowu miała niecałe 4
3: metry. A to ja tylko chyba tą trzecią pamiętam. To jak mówisz, ten roadster, który rzeczywiście tam gdzieś się przemykał po drogach.
2: I wcale... On stał, wiesz, w garażu Toyoty.
3: A pamiętasz, on miał, tak, on miał 1.8-140 koni, tak jak przecież te Seliki najsłabsze. O, to był ten silnik. Tak było. A to ciekawie, fajnie, że to przypomniałeś, bo to nie dzieciństwo, ale młodość, to takich samochodów trochę na drogach było. No właśnie.
2: Kręciliśmy głową za nimi. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny w poniedziałek. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Serdecznie zapraszamy już jutro.
4: Co tu się robi?
5: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
6: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
4: Opakowanie? Wpadło.
6: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
7: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
8: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
9: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
10: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
4: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
5: Tak.
11: Na stówę.
1: Tok FM. Na każdy temat. z każdej strony.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent zastosował prawo łaski wobec jednego z kiboli Legii Warszawa. Susza i upały uderzają w polskich sadowników. Zbiory niektórych owoców będą mniejsze nawet o 1/5. Rozpoczął się największy kolarski wyścig w Polsce, Tour de Pologne. Znamy już pierwszego lidera. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jedną z trzech osób, wobec których prezydent zastosował prawo łaski, jest Piotr Staruch-Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Amerykańskie podejście do potencjalnej produkcji pocisków Patriot przez Ukrainę nie zmieniło się. Istnieją możliwości wspólnej produkcji, które możemy realizować z Ukraińcami i z Europejczykami, zapowiedział w Fox Business ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Wyraził przekonanie, że ustalenia ze spotkań, które Amerykanie odbyli ze stroną amerykańską, w tym podczas szczytu NATO w Ankarze, są aktualne. 8 lipca podczas szczytu NATO prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Jednak w miniony piątek zmienił zdanie i oświadczył, że nie zgodzi się na produkcję Patriotów przez Ukraińców. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. W Anglii i Walii odnotowano najsuchszy lipiec w historii prowadzonych od 1836 roku pomiarów, poinformowało biuro meteorologiczne Met Office. Związek Farmerów ostrzegł, że z powodu braku deszczu na półkach sklepowych może zabraknąć niektórych produktów, a w wyniku suszy szczególnie ucierpiały uprawy zbóż, warzyw i owoców. To może być drogi sezon także na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki cen na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził reporter TOK FM Szymon Kępka.
4: A dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A jakie zbiory w tym roku? Dużo, mało? Ciężko?
5: W tym momencie jest 12 ukraińców.
4: I w 12

0: jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, w niecałą minutę cały krzew może stanąć w płomieniach, ostrzega Matthias Delin z organizacji działającej na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Brandforks, cytowany przez gazetę Dagens Nyheter. Tuje ze względu na łatwość pielęgnacji należą do najpopularniejszych roślin żywopłotowych w Szwecji, Norwegii, ale także w Polsce. W TOK FM czas teraz na sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne, zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogaczar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania, poinformowała jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu Wielkiej Pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogaczar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku, był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął trzecie miejsce. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linette zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Żało.
3: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
2: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leolią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
0: Jutro najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. Około 34 będzie w centrum, 27 pokażą termometry na północy, a najniższe temperatury od 22 do 26 stopni nad samym morzem. Przed nami kolejny dzień ze sporą ilością słońca. W drugiej połowie dnia na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski zachmurzenie może wzrastać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami burze, lokalnie z gradem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Mikroskopijne enklawy hiszpańskie w Ceucie i Melilli na wybrzeżu Maroka nie po raz pierwszy stały się miejscem dramatycznych napięć migracyjnych. Najlepiej pamiętamy wypadki z 2021 roku, gdy Maroko postanowiło rozegrać kwestię Sahary Zachodniej i ukarać Hiszpanię za zbyt dobre kontakty z liderem Frontu Polisario, nieformalnych władz tego terytorium. Wtedy Maroko celowo odpuściło kontrolę wokół Ceuty. Teraz nie jest do końca jasne, czemu scenariusz się powtórzył, ale jest za to oczywiste, że powtórzył się ze skutkiem tragicznym. W szturmie ludności cywilnej na hiszpańskie enklawy zginęło ponad 70 osób. Co chcieli uzyskać? Lepsze życie w lepszym świecie. I to ich determinacja wydaje się prawdziwym problemem, a nie fakt, czy Maroko i Hiszpania mają dobre, czy takie sobie relacje. 60 tysięcy ludzi zdołało dopłynąć do Ceuty w parę dni, licząc na azyl na terytorium Hiszpanii, licząc na możliwość przedostania się do Unii Europejskiej. To pokazuje, czym Unia jest dla milionów mieszkańców Afryki i co są w stanie zrobić, żeby się do niej dostać. Kryzys został zażegnany niemal natychmiast. Niemal wszyscy, którzy się do Ceuty dostali, wrócili już na teren Maroka i oczywiście nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że sytuacja została rozwiązana na poziomie politycznym, a oni sami padli ofiarą dezinformacji albo też bezprawia. W teorii bowiem zasadność ich próśb o azyl powinna zostać zbadana w każdym jednym indywidualnym przypadku. Ale wiadomo, że nie ma co na to liczyć, gdy dochodzi do takiego uzbrojenia ruchów migracyjnych. Ale kto te masy uzbroił? wiadomo jak to zrobił. Migranci, którzy trafili do Ceuty, powoływali się na ewidentną plotkę o rzekomym otwarciu granic hiszpańskich. Nic takiego rzecz jasna nie miało miejsca. Może chodziło o niedawną amnestię ogłoszoną przez Pedro Sancheza wobec setek tysięcy migrantów

0: bywających na terytorium Hiszpanii. Kto wie, może to był zapalnik. Ale rację mają ci, którzy przypominają, że Ceuta nie jest miejscem do planowania migracyjnej podróży do kontynentalnej Hiszpanii. Gdzie jak gdzie, ale tam akurat kontrole graniczne są szczególnie ścisłe, prościej już z samego Rabatu niż stamtąd. Więc news od początku zalatywał dezinformacją i nią się okazał, co kosztowało życie kilkudziesięciu osób. Ale ofiarą może się okazać także coś więcej. Hiszpania, planując amnestię dla setek tysięcy migrantów, oferując im prawo pobytu na swoim terytorium, być może naraziła się swoim europejskim sąsiadom. Kryzys w Ceucie wykorzystały Włochy, nawołując do zawieszenia uczestnictwa Hiszpanii w traktacie z Schengen. Do podobnego zawieszenia współpracy z Hiszpanią nawoływała Mette Frederiksen, duńska premier. Oczywiście zarówno Frederiksen, jak i Meloni doskonale wiedziały, że z Ceuty do Europy nikt nie przypłynie. Po prostu obrazki z Hiszpanii przydały się im do podbicia ich własnych notowań, ich własnych haseł i utwierdzenia ich linii politycznej. I to nie jest dobra sytuacja, bo w czasach napięć migracyjnych każdy kraj Unii, zwłaszcza jeśli ma granice zewnętrzne Unii Europejskiej, może się znaleźć w podobnej sytuacji. Sytuacji kryzysu, który rozgrywa się bardziej w mediach niż w interiorze, ale jest traktowany, jakby był początkiem końca świata.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: A będziemy mówili o nawracającym hiszpańskim problemie z dwiema enklawami właściwie na terytorium Maroka, jeśli można tak zaryzykować, choć oczywiście jest tam granica lądowa, czyli jest to terytorium Hiszpanii, ale bardzo blisko Maroka. Chodzi o Ceutę i Melilę. Wymienia się je na jednym oddechu, mimo że tam jest spora odległość między jednym i drugim punktem na mapie. Doszło w ostatnich dniach do właściwie powtórki czegoś, co znamy z przeszłości z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, czyli do szturmu ludzi, do szturmu ludności marokańskiej na te właśnie enklawę ludności jakby podsycanej, zachęcanej, będącej ofiarą dezinformacji odnośnie możliwości migracyjnych, możliwości zarobkowych, możliwości życia w lepszym świecie, czyli w Hiszpanii, w Unii Europejskiej. Ten szturm byłby pewnie, tutaj ryzykuję stwierdzenie, że niczym szczególnym pewnie tak do końca nie jest i za chwilę o tym więcej powiemy, ale trzeba powiedzieć, że rzecz była o tyle dramatyczna, że tutaj mamy do czynienia z kilkudziesięcioma już, zdaje się, ofiarami śmiertelnymi, choć to wciąż jest nieustalone. rodziny części tych osób, które zdecydowały się do tych enklaw za wszelką cenę przedostać, dalej szukają tych ludzi. To są często bardzo młodzi ludzie. Ale zacznijmy może od tego w troszeczkę szerszym kontekście, kiedy problem tych dwóch enklaw zaczął się dawać we znaki i kiedy on zaczął, że tak powiem, no funkcjonować właśnie tak jak teraz, czyli jako nawracający temat migracyjny, temat kryzysowy.
11: Pan redaktor wspomniał już bardzo słusznie roku 2021. Nie jest to data przypadkowa, ponieważ w 2021 roku jesteśmy w czasach pandemicznych i Hiszpania udzieliła schronienia w celu leczenia liderowi frontu Polisario. To jest front, który walczy o niepodległość Sahary Zachodniej. Jest to terytorium, które historycznie należało do Hiszpanii. W dniu dzisiejszym Maroko uważa je za swoje terytorium. No i rzeczywiście jest to terytorium sporne. Przyjęcie na leczenie pokowidowe lidera ugrupowania, które dąży do uniezależnienia tego terytorium od Maroka, no spowodowało właśnie taką reakcję, czyli Maroko dało przyzwolenie, no można powiedzieć, doprowadziło do tego kryzysu, gdzie rzeczywiście kilka tysięcy ludzi szturmem ruszyło na Ceutę, próbując się przedostać do Europy. Pamiętamy te dramatyczne zdjęcia, kiedy to służby hiszpańskie wyławiały z wody wręcz niemowlęta, tak, w jakichś takich kółkach basenowych. No więc rzeczywiście to był ten początek konfliktu. Później zaczęto prowadzić rozmowy. Ta sytuacja troszeczkę się uspokoiła, ale uspokoiła się do czasu, kiedy rzeczywiście Hiszpania no, najpierw ochłodziła stosunki z Algierią, a później, kiedy doszło no, do kryzysu paliwowego, możemy powiedzieć, czyli nieporozumień pomiędzy Hiszpanią i Algierią dotyczącą sprzedaży gazu ziemnego. Można powiedzieć, to te stosunki między Hiszpanią i Marokiem troszeczkę się ociepliły, ale później oczywiście Hiszpania te stosunki z Algierią naprawiła. Ostatnimi czasy wręcz można powiedzieć, że podróż premiera Hiszpanii Pedro Sancheza do Algierii była takim kolejnym punktem zapalnym, który no, spowodował, że Maroko mogło poczuć się tym bardzo mocno dotknięte. Tych przyczyn składa się tutaj zatem kilka. Sahara Zachodnia to jest jeden temat. Na pewno chęć odbicia Ceuty i Melilli jako tych terytoriów leżących już na terytorium afrykańskim, tak, i graniczącym z Marokiem. Maroko za wszelką cenę chciałoby je odebrać. No to jest troszeczkę tak jak Gibraltar w stosunku do Hiszpanii, tak. Tutaj też trwa od XVIII wieku bardzo poważny spór, czy Gibraltar powinien należeć do Hiszpanii, czy jednak do Wielkiej Brytanii, więc możemy sobie wyobrazić jako Europejczycy, jak to wygląda już po stronie afrykańskiej. Poza tymi terytoriami mamy jeszcze kilka wyrostków skalnych. Przypomnę, to jeszcze przed 2021 rokiem była taka spektakularna akcja komandosów zarówno marokańskich, jak i hiszpańskich o wyspę Perejil, czyli wyspę Pietruszkę. U nas w Polsce funkcjonuje takie powiedzenie bicie o pietruszkę, tak, czy targowacie o pietruszkę. No i de facto pomiędzy Hiszpanią i Marokiem do takiego targu doszło. Przypomnijmy, że Perejil, czyli ta pietruszka, to jest taki wyrostek skalny. Trudno tutaj mówić nawet o tym, że to jest jakaś poważna wyspa, na której zarówno marokańscy, jak i hiszpańscy komandosi no, przepychali się, kto powinien zachować nad tym strategicznym punktem kontrolę. A zatem do tych nieporozumień pomiędzy Marokiem i Hiszpanią, możemy powiedzieć, dochodzi w miarę regularnie.
0: Maroko, Hiszpania i właśnie ten to tło w postaci Sahary Zachodniej, tak by trzeba było chyba to jakoś opisywać, prawda? Czyli Sahara Zachodnia, która staje się tutaj tematem pewnego przetargu, czy pewnych napięć między Marokiem a Hiszpanią i w kontekście też Algierii to się wszystko rozgrywa, czyli mamy taką triadę właściwie, dość feralną, w której, jak rozumiem, te ruchy migracyjne są też pewnego rodzaju bronią, tak bym zaryzykował.
11: Zdecydowanie tak. Jeżeli miałabym to do czegoś porównać, no to dokładnie do tego, co działo się na granicy polsko-białoruskiej jeszcze całkiem niedawno, dopóki państwo polskie tej granicy mocno nie uszczelniło i w tej chwili nie pilnuje z taką starannością. Dokładnie ta sama historia dzieje się na południu Europy. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy tutaj trzech aktorów, czyli Maroko, Algierię i Hiszpanię. Dodajmy jeszcze do tego, no jak to zwykle pomiędzy sąsiadami bywa, różne zatargi historyczne się pojawiają, ale pomiędzy Marokiem i Algierią te stosunki są bardzo złe. Przypomnijmy, że od roku 1994 granica lądowa pomiędzy Marokiem i Algierią pozostaje zamknięta, a przyczyną takiego napięcia i tego stanu rzeczy między innymi jest to, że Algieria popiera niepodległość Sahary Zachodniej, na co oczywiście Maroko w żaden sposób nie chce się zgodzić. Sahara Zachodnia to z kolei historyczne terytorium, na którym stacjonowały wojska hiszpańskie. No i rzeczywiście tutaj temat jest kontrowersyjny i bardzo delikatny. Mówienie czy popieranie, Hiszpania no niby oficjalnie popiera tą koncepcję przyznania autonomii Saharze Zachodniej przez Maroko, ale rzeczywiście rozpoczęcie rozmów Pedro Sancheza i wręcz złożenie wizyty przez hiszpańskiego premiera na terytorium Algierii, no stały się powodem kolejnego zaognienia sytuacji. Do tego jeszcze dodajmy jedną rzecz, no oczywiście mafie przemytników ludzi, które podobnie jak w przypadku białoruskim czerpią z tego ogromne korzyści. W związku z tym możemy powiedzieć, że reżim marokański, no oczywiście to nie jest do końca udowodnione, nie można tutaj postawić żadnych oficjalnych zarzutów. Po tym kryzysie władze Hiszpanii i Maroka, można powiedzieć, dość dobrze współpracowały, biorąc pod uwagę, że tych ponad 50 tysięcy migrantów, którzy ruszyli szturmem na Ceutę, zostało przekazanych z powrotem do Maroka. No to jednak świadczy o jakimś porozumieniu pomiędzy dwoma państwami. No ale jednak mimo wszystko mówimy tutaj o ogromnym napięciu. I może jeżeli pan redaktor pozwoli, dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Ponieważ pamiętajmy, że Maroko ma znakomite relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z administracją prezydenta Donalda Trumpa, czego niestety nie można powiedzieć o Pedro Sanchezie i szczególnie po tym, jak odmówił prezydentowi Stanów Zjednoczonych udostępnienia hiszpańskich baz po to, aby mogły stamtąd startować amerykańskie samoloty atakujące na Bliskim Wschodzie. W związku z tym no też oczywiście trudno do końca z całą pewnością powiedzieć, jaki mogło to mieć wpływ na kryzys, który powstał pomiędzy Hiszpanią i Marokiem, ale komentatorzy również nie wykluczają, że i ten związek mógł być jedną z przyczyn kryzysu, który obserwowaliśmy przez kilka ostatnich dni.
0: I to jest nie koniec komplikacji, bo za chwilę jeszcze przejdziemy do kwestii migracyjnych wewnątrz hiszpańskich i do kwestii europejskich, które się uaktywniły przy okazji tej sytuacji w enklawach afrykańskich Hiszpanii. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedzmy jeszcze, co w zasadzie wywołało ten szturm? To znaczy, dlaczego teraz obserwujemy takie dramatyczne obrazy, zdjęcia? Dlaczego ta historia w takim ogromnym natężeniu wydarzyła się właśnie teraz? Co było, co mogło być bezpośrednim zapalnikiem?
11: No z pewnością polityka migracyjna Pedro Sancheza. Przypomnijmy, że premier Hiszpanii postanowił zalegalizować pobyt w tym państwie ponad 500 000 nielegalnych migrantów. Bardzo wielu z nich pochodzi właśnie z Maroka. I to, na to nakłada się jeszcze wyrok Sądu Najwyższego, który rzeczywiście uznał, że przekroczenie tej granicy morskiej nie może być uznane, czy może przynajmniej powinno dawać takiemu migrantowi szansę na zbadanie jego sprawy. Nie może być odsyłany automatycznie, tak jak w przypadku drogi lądowej. Tutaj działa bardzo specyficzne porozumienie pomiędzy Hiszpanią i Marokiem. Przypomnijmy, że około 25-30 lat temu te problemy pomiędzy Marokiem i Hiszpanią już były mocno nasilone. No i udało się w drodze dialogu wypracować odpowiednie procedury, no powiedzmy, zwracania migrantów, tak, z Maroka, którzy znaleźli się w sposób nielegalny na terytorium hiszpańskim. W związku z tym rzeczywiście wykorzystanie tego orzeczenia spowodowało, że zinterpretowano to w taki oto sposób, że ten, kto przekracza granicę drogą lądową, oczywiście może być natychmiast odesłany z powrotem na podstawie tej umowy, ale jeżeli przekracza granicę morską, to ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy. No i to najprawdopodobniej było tym głównym zapalnikiem powodującym, że ponad 50 tysięcy Marokańczyków zaczęło szturmować granicę z Teutą.
0: I tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, nie wiemy, ilu się to nie udało. To znaczy, to są wszystko szacunkowe liczby. Wiemy, że tam jest mnóstwo ofiar śmiertelnych, mnóstwo ludzi utonęło w trakcie próby dopłynięcia do Ceuty i pewnie te ofiary jeszcze będziemy niestety długo liczyli. Warto powiedzieć o decyzji Pedro Sancheza, tej decyzji właśnie migracyjnej, o legalizacji statusu. Pani powiedziała o mniej więcej 500 000 nielegalnych migrantów. Okazuje się, że tych, którzy byli zainteresowani regulacją swojego pobytu w Hiszpanii, było prawie 2, jeśli nie 3 razy więcej, bo zdaje się 1 200 000, ale to byli głównie migranci z krajów Ameryki Łacińskiej, z tego co wiem. Czyli jakby sprawa okazała się jeszcze szersza, większa, obejmująca większą liczbę ludności. Przy czym z tego, co czytałem, tam był, zdaje się, warunek 5 miesięcy pobytu na terytorium Hiszpanii, czyli w zasadzie nawet to nam się komplikuje trochę ten obrazek, prawda? Znaczy to, ci, którzy do Ceuty trafili i tak nie byliby objęci tą, jeśli rozumiem, amnestią, którą rząd hiszpański ogłosił odnośnie nielegalnej migracji.
11: Zgadza się, no to może jeszcze bardziej skomplikujmy ten obrazek i przenieśmy się troszeczkę bliżej granic Polski. Mimo wszystko mniejszość marokańska jest jedną z najliczniejszych na terytorium Hiszpanii. Oczywiście no, nie posiadam tutaj na bieżąco takich danych, ilu dokładnie obywateli, czy też może migrantów z Maroka w Hiszpanii ma uregulowaną sytuację, a ile na to czeka. No, na to pytanie nie jestem w stanie tak ad hoc odpowiedzieć. Natomiast wspomniał pan redaktor o migrantach z Ameryki Południowej, co jest rzeczą dosyć ciekawą. Migranci z Ameryki Południowej coraz częściej pojawiają się, uwaga, w Polsce. Na przykład grupa Kolumbijczyków, która bardzo szybko się zorientowała, że wynagrodzenia i poziom życia i wypłaty, tak, które ewentualnie mogą sobie zapewnić za pracę, na przykład za prace sezonowe, w Polsce okazują się już nie mniej atrakcyjne, a może zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że bardziej atrakcyjne niż w Hiszpanii. Do tego dokłada się jeszcze kwestia wojny w Ukrainie i tutaj rzecz kolejna, myślę, niezwykle ciekawa. Strona ukraińska, która werbuje najemników w najrozmaitszych zakątkach świata, doskonale wiemy, że żołnierzy ukraińskich na tej pierwszej linii frontu, najbardziej niebezpiecznej, zdecydowanie brakuje i rekrutują, uwaga, również Kolumbijczyków. Z kolei Rosja rekrutuje bardzo często Kubańczyków. Co ciekawe, w wielu punktach tego frontu wojna toczy się w języku hiszpańskim, no ale bardzo wielu tych, którzy z Kolumbii przyjeżdżają, dostają kontrakt na przykład na rok, aby wytrzymać na tej pierwszej linii frontu, jednak nie zarabiając tych pieniędzy, chce wrócić, widząc koszmar wojny. No i bardzo często zatrzymują się na terytorium Polski, oczywiście w sposób nielegalny. Gdyby chcieli tutaj zostać, musieliby spełnić pewne warunki. Polska ma być dla nich krajem tranzytowym, ale rzeczywiście ten temat przybyszy z Ameryki Południowej jest dużo bardziej skomplikowany, niż mogłoby nam się wydawać. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o Hiszpanii i o pobycie nielegalnych migrantów w Hiszpanii, to my nie myślimy, że Hiszpania jest dla nich najczęściej pierwszym wyborem. Owszem, to jest państwo, które jest dla nich atrakcyjne i pod względem klimatycznym, no i przede wszystkim pod względem językowym. Mieszkańcy Ameryki Południowej, szczególnie ci najubożsi, którzy przybywają tutaj za pracą, z reguły nie znają innych języków obcych. Hiszpański ma ponad 650 milionów użytkowników na całym świecie, w związku z tym w tej Hiszpanii kulturowo czują się dobrze, ale nagle okazało się, że jeżeli zalegalizują pobyt w Hiszpanii, no to droga do innych zakątków Europy jest otwarta i Polska na tej mapie jest dla nich szalenie atrakcyjna.
0: To jest pewien przypis do całej tej historii. Ale wróćmy do tej decyzji Pedro Sancheza, żeby ogłosić no, tą właśnie masową legalizację nielegalnej imigracji, czyli tych wszystkich, którzy zostali dłużej niż te 90 dni, na które pozwala ruch bezwizowy. To właściwie głównie o to chodziło w przypadku na przykład właśnie tych przybyszy z Ameryki Łacińskiej. Ale czemu on tak zrobił? Czemu się na to zdecydował w momencie, w którym, pamiętajmy o tym, w Europie nie ma dobrego klimatu, jeśli chodzi o legalizację pobytu nielegalnych migrantów? I za chwilę to wyjdzie w tej naszej rozmowie, bo cała historia z Ceutą jest nie tylko dramatyczna z powodu tego, co tam się wydarzyło i tych mas ludzi, którzy ruszyły do szturmu, ale także z powodu reakcji Europy na to. I to za chwilę do tego przejdziemy. Ale czemu Hiszpania teraz zdecydowała się na taki ruch, jak pani sądzi?
11: Myślę, że tutaj mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt czysto gospodarczy. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja demograficzna społeczeństw europejskich. No i oczywiście z takich oto powodów legalizacja pobytu cudzoziemców po prostu jest ekonomicznie opłacalna i to jest jakby ten czynnik pierwszy. Natomiast rząd Pedro Sancheza jest rządem lewicowym, o czym doskonale wiemy i co właśnie pewnie za chwileczkę w naszej rozmowie tutaj wyjdzie. Pamiętajmy o tym, że Pedro Sanchez jest pierwszym w historii Hiszpanii po 78 roku, czyli po uchwaleniu obecnie obowiązującej konstytucji, który stoi na czele rządu koalicyjnego. Do tej pory w historii Hiszpanii rządów koalicyjnych po prostu nie było. Jego koalicjanci natomiast to są ugrupowania dużo bardziej na lewo sytuujące swoje preferencje i poglądy niż sam Pedro Sanchez. W związku z tym takie kwestie jak prawa człowieka są tutaj niezwykle istotne w tej narracji lewicowego rządu, który obecnie sprawuje w Hiszpanii władzę. No i również te przesłanki były tutaj fundamentalne do tego, aby zalegalizować pobyt tych, którzy do Hiszpanii przybyli i współtworzą jej dobrobyt.
0: No właśnie, i tutaj zaczynają się kłopoty Pedro Sancheza właśnie z tym kryzysem migracyjnym, który wybuchł właściwie w Afryce przecież i który nie obejmuje jakichś gigantycznych mas ludności. Oczywiście jak na maleńką Ceutę 60 tysięcy ludzi to jest strasznie dużo. I to, że to się w ogóle wydarzyło, że oni w ogóle ruszyli do, że tak powiem, szturmu o lepszą przyszłość dla siebie, właśnie często mamieni dezinformacją, na którą trafiali, że jeżeli tylko postawią tam nogę, to zaczną być traktowani poważnie, ich sytuacja będzie poważnie analizowana i tak dalej, co się okazało nieprawdą. Warto powiedzieć o tym, jak zareagowała na całą tę historię Europa, mianowicie większość krajów europejskich. Jeszcze pamiętajmy w ramach traktatu mówiącego o regulacjach z Schengen, postanowiła wprowadzić kontrolę wizową na granicy i właściwie można powiedzieć, że Hiszpania spotkała się z czymś na kształt ostracyzmu w kontekście właśnie tego kryzysu, który wcale aż tak bardzo w Europę nie uderza, a jest w ogóle jeśli chodzi o liczbę ludności napływającą z Afryki do Hiszpanii, no to dysproporcja między taką Hiszpanią a Włochami jest ogromna, prawda? To Hiszpania sobie lepiej radzi z nielegalną migracją z Afryki.
11: Zdecydowanie tak. No i myślę, że to jest ten moment, aby wyraźnie powiedzieć, że to jest coś, co jest bardzo niepokojącego w polityce europejskiej, ponieważ no, przypomnijmy sobie kilka dni wcześniej głównym tematem zarówno politycznym, jak i społecznym w Hiszpanii była kwestia pożarów. Wszyscy widzieliśmy te mordercze pożary w okolicy Madrytu, w okolicy Walencji, w miejscowości Castellón, tak, które pustoszą już do tej pory spłynęło ponad 200 tysięcy hektarów lasów i nieużytków w Hiszpanii. W związku z tym no, to był temat numer jeden przez bardzo wiele tygodni. I tutaj rzeczywiście Europa wykazała się solidarnością. Wystarczy wspomnieć polskich strażaków, którzy również polecieli do Madrytu pomagać w ujarzmieniu tego żywiołu, który no, rzeczywiście Hiszpanię pustoszy i okazali ogromną solidarność. Myślę, że taki ostracyzm polityczny w stosunku do Pedro Sancheza w momencie jednak kryzysu i to w sytuacji, kiedy premier Hiszpanii naprawdę zareagował bardzo prawidłowo, ponieważ zadziałały wszelkie procedury. Premier wysłał tam i wojsko, i gwardię cywilną, czyli służby porządkowe, które miały opanować sytuację. Przypomnijmy, że w Ceucie rządzi hiszpańska centroprawica. To jest miasto autonomiczne. W związku z tym no też trudno tutaj mówić tak, że zostawił politycznego przeciwnika zupełnie samego. Absolutnie zadziałał stojąc na straży niepodzielności terytorium hiszpańskiego i broniąc Ceuty jako integralnej części terytorium. A zatem możemy powiedzieć, że naprawdę premier Pedro Sanchez stanął w tej sytuacji na wysokości zadania. To, co niepokoi, to jest dokładnie to, o co pan redaktor zapytał, czyli czy solidarność w Europie ma jeszcze jakieś znaczenie. Czy partykularne interesy, czy partykularne nastroje nacjonalistyczne zaczynają już dominować nad pojęciem europejskiej solidarności. I to jest chyba ten najbardziej niepokojący aspekt wydarzeń, które mieliśmy okazję śledzić przez ostatnich kilka dni.
0: No warto tutaj dodać, że takie dwa kraje się wysuwają tutaj na prowadzenie, jeśli chodzi o potępianie Hiszpanii, to są Włochy, Giorgia Meloni, oraz Dania. Więc linia migracyjna wewnętrzna okazuje się tutaj jakby kluczowa. Sytuacja w Hiszpanii jest właściwie przyczynkiem tylko do tego, żeby pokazać, jakby wyrazić, dokonać takiej ekspresji publicznej swojej niechęci wobec migracji jako takiej. To jest chyba taki fenomen. My to tutaj mamy. Natomiast rzeczywiście Hiszpania jakby pada ofiarą no właśnie tych wewnętrznych takich targów trochę, no trzeba użyć chyba słowa populistycznych. W tym rozumieniu takiej polityki emocji i polityki pewnych afektów.
11: I to jest niestety bardzo niebezpieczne. No myślę, że na naszym podwórku również mogliśmy obserwować wypowiedzi polityków obydwu konfederacji dotyczące tego kryzysu, który dotknął Hiszpanię. Myślę, że bardzo wiele raczej ze względu na przyzwoitość stacji nie byłoby tutaj do powtórzenia, tak mi się wydaje. Natomiast myślę, że to pokazało tak, gdzie te problemy populistyczne w Europie mamy. Myślę, że to, co jeszcze było takie pocieszające, no to na pewno zachowanie Francji, która natychmiast zaoferowała premierowi Hiszpanii swoją pomoc. Przypomnijmy także, że król Maroka jest wykształcony we Francji, ma z Marokiem bardzo dobre relacje. W związku z tym myślę, że tutaj te relacje francusko-marokańskie mogły okazać się kluczowe, aby troszeczkę te nastroje ochłodzić, choć oczywiście premierowi Sanchezowi udało się, tak jak mówię, wzorowo opanować tą sytuację. Natomiast to, co rzeczywiście powinno nas niepokoić bardzo. Oczywiście polityka migracyjna musi być przemyślana, musi być odpowiedzialna. Natomiast rzeczywiście pokazywanie niechęci czy okazywanie niechęci któremukolwiek z członków Unii Europejskiej w sytuacji kryzysu i to w takim momencie, kiedy naprawdę podejmuje wszelkie działania, aby ten kryzys jak najszybciej rozwiązać, aby temu kryzysowi zażegnać, no jest bardzo nie fair.
0: Bo to jest o tyle właśnie interesujące i jakoś tak bulwersujące, chyba może tak trzeba powiedzieć, że ani Hiszpania tego kryzysu nie wypracowała, ani to nie jest kwestia zaniedbań, tak jak pani powiedziała, ani to nie jest kwestia złej reakcji, bo przecież Sanchez bardzo szybko zaczął potępiać no półgębkiem, no bo przecież z Marokiem trzeba się dogadać, bo sytuacja w tych enklawach wymaga nieustannej współpracy. Jakiejkolwiek. To znaczy nie można też tak jednoznacznie i prosto pójść na udry, bo wtedy to się w ogóle wymknie spod kontroli, prawda? To jest kolejny epizod na linii Maroko-Hiszpania, na linii Rabat-Madryt, gdzie no, dzieją się właśnie tego rodzaju, gdzie obserwujemy takie sceny, takie zdjęcia, takie ujęcia, które pokazują jakby to ten dramat ludzki w Ceucie. I to jest chyba najbardziej bolesne, prawda, że w żaden sposób Hiszpania się nie wystarała o ten kłopot, który teraz ma. No, chyba, że faktycznie przełożymy to na troszeczkę inny grunt i zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy Hiszpania mogła podjąć taką decyzję odnośnie grupy nielegalnych imigrantów, no takiej ogromnej grupy, czyli pierwotnie zakładano, że to będzie 500 000, a okazało się, że to jest 1 200 000, no, ale z drugiej strony wydawałoby się, że jednak polityka migracyjna wewnętrzna wciąż jednak jest w gestii rządów krajowych. A tu właśnie ta reakcja pokazuje, że nie.
11: Zdecydowanie tak. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. No Hiszpania jest takim państwem, które ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu tej polityki. Wiadomo, że politykę migracyjną musiał prowadzić nie tylko Pedro Sanchez, ale oczywiście i wielu jego poprzedników. Hiszpania chociażby ze względu właśnie na tą atrakcyjność kulturową, językową jest destynacją bardzo wielu przybyszów z różnych zakątków świata. No i oczywiście również ze względu na bliskość pomiędzy Ceutą i Gibraltarem, czy Ceutą i terytorium hiszpańskim tutaj, jest bardzo łakomym przejściem, możemy powiedzieć. Jest taką bramą pomiędzy Afryką i Europą. No i oczywiście, ja pamiętam z 30 lat temu, tak, kiedy jeszcze Polska nie marzyła o tym, żeby wstąpić do Unii Europejskiej, Hiszpania już miała ogromne problemy z nielegalną migracją z Afryki. I rzeczywiście pamiętam te prośby, tak, wspólnot europejskich, później Unii Europejskiej, o jakąś reakcję, o pomoc. Natomiast rzeczywiście dzięki swoim fenomenalnym kanałom dyplomatycznym, zdolnościom do prowadzenia negocjacji, udawało się wypracować porozumienia z poszczególnymi państwami po to, aby właśnie tych nielegalnych migrantów zwracać, no i żeby ta sytuacja w Europie w jakiś sposób była unormowana. No a z drugiej strony, to o czym już wspominaliśmy, tak, to jest rząd lewicowy, przykładający ogromne znaczenie do praw człowieka. Jeżeli faktycznie ci migranci i tak tworzą na co dzień część hiszpańskiej rzeczywistości i tak pracują, no to być może lepiej, aby władze hiszpańskie miały to pod kontrolą, wiedziały, kto na terytorium przebywa, co robi, umożliwić legalne płacenie podatków. To oczywiście również dla budżetu państwa w sytuacji starzejącego się społeczeństwa, nie oszukujmy się, tak? Jest również rzeczą nieobojętną. I teraz rzeczywiście takie populistyczne potępienie premiera Hiszpanii w momencie, kiedy znalazł się w trudnej sytuacji, no myślę, że dla nas Europejczyków nie powinno być akceptowalne.
0: To jest ciekawa sytuacja, dlatego że rzeczywiście tutaj warto powiedzieć o tym, myśmy chyba jeszcze tu nie wspomnieli, że nie tylko te liczby napływu migrantów, zwłaszcza z rejonu Afryki do Hiszpanii, są nieporównywalne do reszty krajów europejskich, czy przede wszystkim do Włoch, ale też w ogóle Hiszpania, jeśli chodzi o dbałość o granice zewnętrzne, jest jednak raczej przypadkiem sukcesu. Czyli właśnie to, o czym pani powiedziała teraz, że jeżeli popatrzymy historycznie na kwestie jakby zdolności kontroli granic przez Hiszpanię, to się znacząco zmieniło in plus. Czyli można by powiedzieć, kraj, który sobie relatywnie w kontekście europejskim radzi bardzo dobrze.
11: Tak, to prawda. Jak już wspomniałam, to nie jest kwestia ostatnich 5 czy 10 lat. To jest naprawdę kilkadziesiąt lat ogromnych problemów z migrantami. To jest wiele lat wypracowywania tej polityki migracyjnej. To jest wiele lat wypracowywania relacji z poszczególnymi państwami afrykańskimi. To jest znakomita dyplomacja, którą Hiszpania prowadzi w stosunku do swoich afrykańskich, no można powiedzieć, sąsiadów, tak, biorąc pod uwagę tutaj tą bliskość geograficzną. A zatem rzeczywiście to jest państwo bardzo doświadczone, jeżeli chodzi o te kwestie migracyjne. No co tu dużo mówić, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że my funkcjonujemy w realiach państwa bardzo mocno scentralizowanego, państwa, które w okresie PRL dążyło do pewnej uniformizacji, tak, obywateli, i mówienie o jakichkolwiek odmiennościach do dnia dzisiejszego jest traktowane z podejrzliwością. Ale przypomnę chociaż badawczo bliską mi Katalonię, która zdecydowała się na taką politykę otwartości, ale oczywiście otwartości uregulowanej, a nie nielegalnej. I to rzeczywiście było ogromnym kluczem do sukcesu. Jasna sprawa, że przybysze o odmiennych wartościach kulturowych, o innych zachowaniach, no muszą mieć szansę na socjalizację, muszą mieć szansę na poznanie norm obowiązujących w danym państwie i to jest między innymi zadanie państwa, regionów, a także wspólnot lokalnych, aby taką politykę prowadzić. No ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę nadciągający kryzys demograficzny, no to myślę, że poszczególne państwa europejskie prędzej czy później będą musiały sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to uregulować, aby z tymi problemami się zmierzyć. I myślę, że wówczas przypadek Hiszpanii będzie mógł być jednym z modelowych do powielenia pewnych wzorców.
0: To jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy wrócili do wątku samych terytoriów autonomicznych i tych terytoriów zewnętrznych, jeśli można tak użyć, względem kontynentu i względem Półwyspu Iberyjskiego i Hiszpanii, użyję takiego słowa, Hiszpanii właściwej. Bo to jest ciekawa sprawa, czyli teoretycznie, jeżeli już coś mamy, to nie możemy tego wypuścić z rąk, prawda? To jest kwestia trochę pewnej dumy narodowej, to jest kwestia pewnych idei i tak dalej. Z drugiej strony widać bardzo wyraźnie, jakie to kłopoty generuje. I cała ta sytuacja pokazuje, no bardzo dobrze, że może bez Ceuty i Melilli Hiszpania radziłaby sobie lepiej. Na pewno nie byłaby narażona na kryzysy wywołane przez kogoś, kto próbuje rozegrać rozmaite tematy. Próbuje się za pewne gesty polityczne mścić, albo próbuje im przeciwdziałać i tak dalej. Mówimy tutaj oczywiście o Maroku. Ciekawi mnie, czy ta kwestia będzie wracała teraz w polityce hiszpańskiej, czy też ona jest na zasadzie pewnego, nie wiem, konsensusu, przyzwyczajenia nieobecna. Jak to jest?
11: Panie redaktorze, no na pewno ten temat będzie powracał. Jasna sprawa, że sprawa Ceuty, może bardziej niż Melilli, jest niezwykle istotna ze względu na to, że Ceuta i Gibraltar tworzą w zasadzie bramę wejściową z Atlantyku na Morze Śródziemne. Przez całe wieki to było bardzo ważne strategicznie miejsce. No i myślę, że w dniu dzisiejszym jest dokładnie tak samo. To jest troszeczkę tak, pan redaktor pyta, czy może nie byłoby dobrze, aby Hiszpania tą Ceutę, przynajmniej tą Ceutę, może i Ceutę i Melillę, po prostu odpuściła. No to ja odwróciłabym pytanie i mogłabym zadać je w drugą stronę, tak? A co gdyby tak w końcu Wielka Brytania zgodziła się oddać Hiszpanii Gibraltar? Myślę, że to jest pytanie z gatunku nierozwiązywalnego, tak? Każde państwo broni swoich strategicznych posiadłości. Oczywiście dzisiaj rywalizacja polityczna dotyczy takich przestrzeni jak kosmos, dotyczy takich przestrzeni jak internet. W związku z tym to już nie jest tak, jak było lat temu 100, 200 czy 300, że trzeba było panować na morzu i mieć opanowane strategiczne punkty, ale do pewnego stopnia ta wielka przeszłość imperialna Hiszpanii, no bo jednak musimy sobie z tego zdawać sprawę, powoduje, że to państwo uważa te terytoria za własne, stoi na straży niepodzielności, integralności terytorialnej i bardzo trudno sobie wyobrazić, co musiałoby się wydarzyć, aby rzeczywiście Hiszpania z Ceuty i Melilli zrezygnowała. Myślę, że to jest dokładnie taka sama sytuacja, co musiałoby się wydarzyć, aby Wielka Brytania zrezygnowała z Gibraltaru.
0: No tak, to są te wielkie dyskusje, z których nie sposób się właściwie wydostać. Nikt tego tak na dobrą sprawę nie chce. To jest przepisywanie granic, to zawsze otwiera mnóstwo kolejnych pytań. Te granice ktoś jednak musi uznać, że zostały zmienione i to nie jest tylko kwestia bilateralna, tylko kwestia szersza. Wtedy odzywają się również inne, że tak powiem, demony albo reminiscencje przeszłości i to jest po prostu bardzo trudne do rozwiązania, tak na dobrą sprawę, a status quo jest zdecydowanie lepsze. Ale tu jest też o tyle ciekawa historia, jeżeli już mówimy o tych kwestiach granicznych, że przecież i sama Sahara Zachodnia, tak jak pani wspomniała na początku, też tutaj grają kwestie przeszłości właśnie kolonialnej, prawda? Że tutaj jakby z tego się trochę nie sposób wypisać. Cały czas się kręcimy wokół przeszłości i ta przeszłość tutaj gra i ona cały czas wpływa na to, co się dzieje tu i teraz.
11: Zdecydowanie tak. No, pamiętajmy, że mówimy jednak o Hiszpanii, o państwie, o nieprzerwanej ciągłości swojego istnienia, o państwu, które rzeczywiście panowało nad bardzo dużą częścią świata. Tak? To jest państwo, którego językiem nadal włada ponad 650 milionów ludzi na całym świecie. To jest język, który ma szansę stać się już niedługo niemal równorzędnym językowi angielskiemu w Stanach Zjednoczonych. Tak? W związku z tym nie mówimy tutaj o państwie niepozornym, o państwie, które nie ma wielkiej historii. I te polityczne ambicje również odgrywają tutaj ogromną rolę, nie wspomniawszy o tym, że są to rzeczywiście punkty strategiczne, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. Tak jak powiadam, Melilla jest dla Hiszpanii ważna, ale Ceuta ze względu na to, że jest jednym z filarów, jedną częścią bramy otwierającej Morze Śródziemne na Atlantyk, z pewnością nie jest to obojętne, kto nad tym terytorium będzie panował.
0: A czy myśli pani, że tak wracam na moment do tej decyzji Pedro Sancheza o uznaniu czy otwarciu jakby ścieżki legislacyjnej dla nielegalnej migracji, czyli tu, gdzie jakby mamy jakby zarzewie tego konfliktu. Czy myśli pani, że tu też grają takie sentymenty, może nie sentymenty, ale takie jakby skojarzenia właśnie rozliczania się w pewnym sensie z własną przeszłością imperialną, z przeszłością kolonizacyjną, czyli takie, musimy być inni, musimy inaczej podchodzić do kwestii migracji, musimy wykazywać się być może większą otwartością, zwłaszcza jeżeli to robi lewicowy rząd, jak pani sądzi?
11: Zdecydowanie tak. Jasna sprawa, że agenda polityczna prawej i lewej strony różni się pomiędzy sobą. Oczywiście to, co teraz wydarzyło się, jest wodą na młyn nie tylko Partii Ludowej, bo tutaj przypomnę, prawica rządzi w Ceucie, tak? Sprawuje tam regionalną władzę, ale przede wszystkim partii Vox, która ma bardzo ostrą agendę i bardzo mocno z tego powodu krytykuje premiera. Natomiast oczywiście ta przeszłość historyczna jest przedmiotem dyskusji, jest przedmiotem rozmów. Przyjrzyjmy się reżimom w Ameryce Południowej. Te pretensje do Hiszpanii pojawiają się od czasu do czasu, a zatem to są już stosunki zupełnie inne niż w czasach, kiedy na szczyty południowoamerykańskie latał były król Juan Carlos i był przyjmowany z wszelkimi honorami. Dzisiaj, kiedy udaje się do Ameryki Południowej, jego syn Filip VI, znakomicie wykształcony, świetny ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, poza tym osoba niezwykle taktowna i obyta w świecie dyplomacji, nie jest mu już tak prosto, jak było jego ojcu. W związku z tym to, co dzieje się w chwili obecnej w Hiszpanii, jest wynikiem tych wszystkich czynników, o których tu dzisiaj dyskutujemy. Czyli z jednej strony wielkiej polityki międzynarodowej, nie tylko tej na styku Maroko, Algieria, Hiszpania, ale sięgającej dalej wręcz do Stanów Zjednoczonych i do Izraela. To jest na pewno lewicowa agenda, która w tej chwili bez wątpienia ma miejsce w Hiszpanii. Z pewnością jest to takie współczesne mierzenie się z historią tego wielkiego imperium, którym Hiszpania kiedyś niewątpliwie była.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego była Państwa i moim gościem.
11: Dziękuję bardzo.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Za 5 minut godzina 20, za 5 minut informacje Radia TOK FM, a po informacjach mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Szymon Baluta. Dziś, proszę Państwa, pochylimy się z naszym gościem, profesor Anną Gizą Poleszczuk, socjolożką z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, nad jedną z kluczowych rzeczy w funkcjonowaniu nie tylko nowoczesnego społeczeństwa, a mianowicie nad akademią, a dokładnie nad tym, jak w tejże akademii, w uniwersytecie, na uniwersytecie czują się, jak znajdują się ludzie, którzy tam studiują. Początkiem naszej rozmowy na pewno będzie moja prośba, żeby opowiedzieć o badaniu, dogłębnym badaniu tego, jak postrzegają uniwersytet osoby, które na nim studiują, jakie mają oczekiwania wobec niego, z czym się spotykają później te oczekiwania, no i co jest najistotniejsze, na ile to jest efektem zmiany, bo to nawet laik przecież świetnie wie, że jeśli chodzi o studiowanie, doszło do spektakularnej zmiany w naszym społeczeństwie jeszcze w latach 80. No, można było mówić o elitarności studiów. Teraz mamy do czynienia z masowymi studiami. Mało tego, zmienił się ich charakter w sposób bardzo znaczący. A mianowicie pojawiły się płatne studia, pojawiła się sytuacja, kiedy większa część osób, to już wiem właśnie z wspomnianego raportu, bo 60% osób studiując równocześnie pracuje. Co rodzi bardzo wiele różnych konsekwencji. Oczywiście kwestia wyższych studiów uniwersytetów w Polsce, ona powraca w dyskusji publicznej. Czy to z powodu takich afer jak Collegium Humanum, czy to z powodu protestów studentów związanych z ich warunkami bytowymi, czy to z powodu pierwszego w naszej historii protestu naukowców, który miał miejsce całkiem niedawno, który był też zaskoczeniem nawet dla części samego środowiska naukowego. Więc dzieje się bardzo wiele i wiele aspektów działania uniwersytetów jest podnoszonych, ale dziś zajmiemy się tym spojrzeniem ze strony studentów, to po pierwsze, a po drugie będę chciał się dowiedzieć i myślę, że Państwo też są tego ciekawi, jak należy rozumieć te zmiany, którym podlega uniwersytet i co z tego, co jest wyzwaniem, a być może nawet problemem, powinno zostać rozwiązane i powinno usłyszeć jakiś rodzaj odpowiedzi, bo jeśli nie, to czeka nas przyszłość, bo to, co się dzieje na uniwersytetach, proszę Państwa, to jest nic innego jak kształcenie ludzi, którzy są statystycznie rzecz biorąc najbardziej wpływowi w przyszłości, tworzą przyszłość naszego społeczeństwa, naszego państwa. Więcej o tym po informacjach, które już za 2 minuty na naszej antenie. Zapraszam, Paweł Sulik.
2: Autopromocja. Las to przestrzeń pełna życia, ale także odpowiedzialności. W najbliższym planie działania o bezpieczeństwie podczas leśnych wypraw, zasadach zachowania wobec dzikich zwierząt, zagrożeniu pożarowym, ale też codziennej pracy służb leśnych. Fakty, doświadczenia i praktyczne wskazówki dla każdego, kto korzysta z leśnej przestrzeni. Wtorek, 13:40. Zapraszam, Szymon Kępka.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No,
7: Wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Prezydent zastosował prawo łaski wobec trzech osób, o kogo chodzi, o tym już za chwilę. To rosyjski generał Aleksander Czajko był celem sobotniego zamachu w jednej z restauracji w Moskwie. To informacja portalu Kyiv Independent. Trudnych rywali wylosowały polskie kluby w rozgrywkach piłkarskich w Europie. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent wydał 3 postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski. Pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności za zniesławienie z kontrowersyjnego artykułu 212 Kodeksu Karnego. Może chodzić o Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na 6 miesięcy więzienia za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. W drugim przypadku postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe, jak informuje we wpisie na X mecenas Krzysztof Wąsowski. Dotyczyć ma to Piotra Starucha Staruchowicza, wieloletniego kibica prowadzącego doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta. W trzecim przypadku, na wniosek prokuratora generalnego, chodziło o zwolnienie z reszty odbycia kary osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój. I sprawa ta ma dotyczyć Piotra Pytla. Mężczyzna w 2006 roku został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo. Jednak postępowanie prowadzone przez prokuraturę w Polsce wykazało, że to nie on popełnił te zbrodnie. Dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, generał Aleksander Czajko, był celem sobotniego zamachu w jednej z restauracji w Moskwie, poinformował portal Kyiv Independent. Według portalu, który powołuje się na źródła zaznajomione ze sprawą, mogła to być odpowiedź na nieudany atak na jednego z ukraińskich dowódców. Według Kyiv Independent był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie, wymierzony w osoby związane z produkcją wojskową lub rosyjską armią. Do prawie 90 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W ubiegłym tygodniu przedarło się tam około 60 tysięcy migrantów z Maroka. To zdarzenie jest

0: Kaczyńskiego przekonywała w Sopocie minister edukacji. Barbara Nowacka wspólnie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Karnawskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek i firm zaangażowanych w energetyczną transformację regionu. Razem z inwestycjami w energetykę wiatrową i jądrową przyszedł czas na precyzyjnie ukierunkowane szkolnictwo branżowe, mówiła ministra Nowacka.
1: Różne firmy mają swoje konkretne zapotrzebowania pod ich urządzenia, pod ich narzędzia i pod ich certyfikaty.
0: I dlatego, jak dodawał wiceminister Jacek Karnowski, trzeba szkolić nauczycieli.
2: Podnosić dzięki środkom unijnym poziom kształcenia zawodowego w Polsce, przede wszystkim poziom nauczycieli i także wykorzystywać specjalistów z branży w szkolnictwie zawodowym, a przyszła perspektywa unijna szczególnie ten rozwój kompetencji będzie widziała.
0: Pula środków na ten cel może, zdaniem Karnowskiego, sięgnąć miliarda złotych. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
3: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu za branie udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu Hapoel Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej, zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału tegorocznego mundialu, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Aleksandra Jala wygrała turniej rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Tenisistka z Filipin w finale pokonała najwyżej rozstawioną Amerykankę Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-0. To jej pierwszy tytuł w karierze. Jala w Wimbledonie pokonała w trzeciej rundzie Iga Świątek. Trzy polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie turnieju rangi WTA 125. To Martyna Kubka, Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa, która po trzysetowym boju pokonała utalentowaną Czeszkę Lindę Fruchwirtową. Odpadły Urszula Radwańska i Amelia Paszun. Jutro kibice będą mogli zobaczyć na korcie m.in. Lindę Klimowiczową, a w deblu parę Kubka Alicja Rosolska. Ta ostatnia w Warszawie kończy swoją karierę, podczas której m.in. dotarła do półfinału debla na Wimbledonie, mówi w TOK FM.
5: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie. Chcę dobrze zagrać w tym turnieju, mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
4: Mecze na kortach Legii zaczynają się o godzinie 11:00. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
3: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, do 19 w centrum i 21 na południowym wschodzie. Początkowo na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Z czasem chmur będzie przybywać w centrum i na północnym wschodzie i tam możliwe także opady deszczu. Mogą wystąpić również burze z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. W naszym studiu witam profesor Annę Gizę Poleszczuk, socjolożkę z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Znaną słuchaczom i słuchaczką Radio TOK FM, bo pani raz na jakiś czas zjawia się u nas.
8: To prawda.
7: Ale zawsze opowiada arcyciekawe, interesujące, skłaniające do pytań rzeczy. Dzisiaj poproszę na początku o krótką opowieść o badaniu, które nosi tytuł Doświadczenie studiowania na uniwersytetach w Polsce, o raporcie z tego badania, bo tak jak zapowiadałem nasz program, to przypomniałem słuchaczom coś, co jest chyba oczywistą wiedzą, że mamy do czynienia, jeśli chodzi o uniwersytety w Polsce, z fundamentalną zmianą. Społeczeństwo, gdzie jeszcze 3-4 dekady temu uważano, że studiowanie jest swego rodzaju elitarną czynnością dla wybranych. A oczywiście tu kontekst jest istotny, że poprzedni ustrój starał się, żeby jak najwięcej osób do tej elity weszło, ale jednak było elitarną czynnością i elitarnym doświadczeniem. Umasowiły się do tego stopnia, że w zasadzie

0: Tak jak zresztą czytałem w Państwa raporcie, można powiedzieć, że to jest dla dużej części pokolenia po prostu doświadczenie powszechne. Ale czy to jest jedyna z tych zmian, tak żeby otworzyć naszą rozmowę i zbudować pewien kontekst, czy to się zmieniło przede wszystkim, czyli ilość osób studiujących?
1: Nie, no oczywiście zmieniło się bardzo wiele i pod wpływem bardzo różnych czynników. No my oczywiście mamy nie tylko więcej studentów, ale więcej uczelni, więcej kierunku studiów, troszkę więcej, bo naprawdę nie za niedużo więcej pracowników naukowych, ale chyba największa zmiana to pojawiła się, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni, o przepisy regulujące pracę uczelni, w tym tak zwany proces boloński, czyli dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do tak zwanego obszaru szkolnictwa wyższego w Europie. I to jest oczywiście bardzo zacna inicjatywa, to umożliwia mobilność, wzajemną uznawalność dyplomów i tak dalej, ale oczywiście to fundamentalnie wpłynęło na sposób studiowania. Po pierwsze, w ramach tej zmiany studia zostały rozbite na dwa etapy, czyli na licencjat i na studia magisterskie. No poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak na przykład prawo w przypadku uniwersytetu czy psychologia, ale to też nie wszędzie, bo na SWPS-ie na przykład jest też licencjat i studia magisterskie. I mówię o tym dlatego, że ten podział na 3+2 to sprawia, że bardzo duża część studentów kończy na licencjacie, czyli studia się skróciły z 5 do 3 lat, a czasami nawet z 6 do 3 lat. To jest po pierwsze, a po drugie to spowodowało radykalne zmiany w programie, ponieważ jeżeli po 3 latach muszę komuś dać dyplom socjologa albo historyka, albo językoznawcy, czy czegokolwiek jeszcze innego, to muszę upchać w tych 3 latach wszystkie te rzeczy, które są fundamentalne dla tej dyscypliny, czy dla, powiedzmy, profesji z tym związanej. I to spowodowało, że z programów studiowania wyleciały wszystkie przedmioty oboczne, ogólne, to dotknęło w dużej mierze humanistykę. Innymi słowy, na przykład jak ja jeszcze studiowałam socjologię, to mieliśmy 2 lata historii społeczno-gospodarczej, wykład i ćwiczenia. No bo jak tu być socjologiem, jak człowiek nie rozumie, co się działo z ludźmi przez ileś tam stuleci. Mieliśmy zajęcia z prawa, no bo znowu jak tu krytykować rząd albo samorząd, jak się nie zna ustawy samorządowej, czy w ogóle regulowań prawnych. No ale oczywiście, skoro mamy w 3 lata upchnąć metodologię, statystykę, historię myśli społecznej, bla, bla, bla, no to coś musi wylecieć i wyleciały te rzeczy. Czyli studia zostały po pierwsze, ja to nazywam zdyscyplinowane, czyli ograniczone do jednej dyscypliny i w niej skoncentrowane, bez tych wszystkich pomocniczych nóg, które są fundamentalne, prawda? No bo trudno jest być socjologiem, nie znając, nie wiem, historii, ekonomii, prawa i tak dalej. Mówię o socjologii, bo najlepiej ją znam. Więc zostały zdyscyplinowane i zostały, jakby to powiedzieć, uzawodowione trochę, prawda?
0: Ale zaraz, żebym zrozumiał dobrze, pani profesor, czy to jest kwestia tego mechanicznego podzielenia studiów na licencjat i resztę? Czy,
1: tak.
0: A czy nie doszłoby do sytuacji takiej, można to zapytać, bo pewnie słuchacze, jak słuchają pani profesor, to sobie myślą zaraz, ale to, co pani profesor mówi, to jako żywo przypomina wypowiedzi niektórych sfrustrowanych nauczycieli, którzy mówią, przerost podstawy programowej i taki wolumen jej powoduje, że na rzeczy dodatkowe, dyskusje, zastanawianie się nad obowiązkowe, taką wolniejszą, już nie ma czasu, fizycznie czasu nie ma. Więc pytanie, czy rzeczywiście ta zmiana była i czym, albo inaczej zapytam, a my mamy taki poglądowy rynek, taki kawałek lasu, gdzie tej zmiany nie dokonano i możemy popatrzeć na to i powiedzieć...
1: Możemy sobie popatrzeć na przykład na psychologię. Tak, która została studiami 5-letnimi, w związku z tym no, jest ta taka perspektywa, że nawet jak zmarnuje w cudzysłowie na pierwszym roku ileś tam czasu, nie wiem, na historię filozofii albo na historię poglądów na temat natury ludzkiej, no to wiem, że jeszcze mam 2., 3., 4. i 5. rok, na którym możemy przerobić teorię osobowości i wszystkie te rzeczy, które są ważne potem dla warsztatu psychologa. Natomiast jak ja mam 3 lata i wiem, że większość tych ludzi nie pójdzie na magisterkę, prawda, to no, muszę skoncentrować się przede wszystkim na tym, żeby on miał, student, żeby wyszedł absolwent z podstawami dyscyplinowymi. I ale na to nie ma czasu. No ale bo...
0: To przypomina tych krytyków kultury współczesnej, od filozofów po socjologów, którzy mówią właśnie, że ten prymat produktywności i skoro Ford wymyślił maszynową produkcję, to czemu nie zastosować jej do wszystkich możliwych społecznych, w tym do edukacji? Ale wróćmy bardzo proszę do tej kwestii raportu, bo mnie interesuje to, jak... Gdybym zadał tak zasadnicze, podstawowe pytanie. W naszych czasach teraz młodzi ludzie idą na studia. W zasadzie co jest ich główną motywacją albo głównymi motywacjami? Co oni deklarują?
1: Deklarują różne rzeczy, tak? I chcę od razu powiedzieć, że grupka cyników, którzy idą po legitymację, jest naprawdę bardzo niewielka. Ja bym powiedziała, że główną motywacją jest jednak nadzieja, która się nieśmiało przebija. Nawet jeżeli ktoś mówi, nie, no prawda, tutaj nie widziałem alternatyw i tak dalej, to gdzieś prędzej czy później w tym wywiadzie mówił, liczę na to, mam nadzieję, że może się coś we mnie obudzi. Innymi słowy, jednak jest takie gdzieś podskórne oczekiwanie, że po latach takiej tresury szkolnej, właśnie tego zakuwania, zapamiętywania, takiego bezrefleksyjnego opanowywania wiedzy, w większości bezrefleksyjnego, bo na to oczywiście nie ma czasu, ani nauczyciela, ani uczenia, poza tym klasy są liczne i tak dalej, że teraz wreszcie będę mógł coś poznać dogłębnie, ale też moja dusza będzie się cieszyła, zaciekawi się, zainspiruje. To będą jakieś fajne rzeczy, a nie przedmioty szkolne, podręczniki. I ta nadzieja jest naprawdę ogromna. Ona jest niewerbalizowana bardzo często, oczywiście.
0: Ja to rozumiem, że to będzie gdzieś podskórnie, ale proszę powiedzieć, czy to oznacza, że jednak gdzieś w naszej kulturze, albo w domach rodzinnych, bo być może dotyczy to osób, których kapitał kulturowy w rodzinach jest właśnie taki, że tam się traktuje uniwersytet jako fascynujące miejsce, gdzie ma się dostęp do super ciekawego świata. Gdzie jest źródło przekonań, że to jest ważne, że ludzie wierzą, że to może być coś fascynującego?
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim przekaz kulturowy, międzypokoleniowy, bo raczej nie płynie on z mediów, tylko raczej są to cały czas takie mity studiowania, że to jest najlepszy okres w życiu, że to jest takie moratorium, że możemy jeszcze chwilę zawiesić różne rzeczy i naprawdę w coś się zagłębić i odczuwać radość. Wie pan, mnie się wydaje, że każdy z nas wie, że nie ma chyba większej radości i takiego uczucia w środku, kiedy nam się uda zrozumieć jakiś problem, kiedy uda nam się z sukcesem zmierzyć z jakimś zadaniem. Można to nazwać olśnieniem, można to nazwać takim domknięciem gestaltu, jak go zwał, tak go zwał, ale ludzie poszukują tego, prawda? Poszukują takiej drogi do zainteresowania się światem, może tak. Ponieważ tak jak mówili nam, bo rozmawialiśmy też z licealistami, to licealiści nam mówią, że program szkolny jest taki, że potrafi zabić każde zainteresowanie. Tak, szedłem do szkoły, kochałem geografię, po 2 latach geografii zupełnie mi to odeszło. Więc jest nadzieja. Robiliśmy też taki eksperyment, że towarzyszyliśmy świeżo przybyłym studentom z pierwszego roku licencjatu na kilku wydziałach przez cały pierwszy semestr studiowania, rozmawiając z nimi, patrząc i tak dalej. I no to był naprawdę zimny prysznic, tak? Ponieważ, no nie wiem, ci, którzy szli na przykład na biologię, akurat biologii nie badaliśmy, ale nie chcę tutaj rzucać kalumnii na nikogo, tak? No to miał nadzieję, że wreszcie pozbędzie się jakichś tych obocznych różnych przedmiotów, że będzie się uczył biologii, że to będzie fascynujące i tak dalej. No i nagle na pierwszym roku okazywało się, że z jednej strony dostaje chemię organiczną, a z drugiej matematyką i znowu tej biologii troszeczkę nie ma.
0: Więc... Ale to stoi w kontrze, panie profesor, z tym, co pani mówiła na początku, że ta zmiana polegała właśnie na wąskiej specjalizacji,
1: tak,
0: a ta szersza jest tą ideą, która niesie tak naprawdę...
1: Tak, tak, ale na biologii mieli kiedyś też filozofii dużo, prawda? Także to nie przeczy temu, no bo no tak. Cały czas chemia, matematyka to są tam potrzebne do tego, żeby tę dyscyplinę opanować. Ale więc to ja myślę, że każdy z nas ma taką potrzebę. Przecież to jest wspaniale czymś się interesować.
0: I to wszystko wspaniale brzmi. Tylko teraz ktoś słuchając, bo nasza stacja radiowa bardzo często sprytnie zaprasza mądrych ludzi do opowiadania ciekawych rzeczy, ale na samym końcu i tak będzie zawsze pytała, jakie z tego wynikają konsekwencje dla władzy, w sensie dla aktorów danego procesu. I tutaj nie ma inaczej. To jest ta sytuacja, kiedy ktoś, usłyszawszy początek naszej rozmowy, może pomyśleć, no zaraz, no ale to chyba my kształtujemy te uniwersytety, to my mamy do tego rząd, ministerstwa, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, ekspertów i tak dalej, i tak dalej. To myśmy się zgodzili na tą specjalizację, na tą wspomnianą przez panią profesor biurokrację, więc ktoś może powiedzieć, jeśli to coś, o czym pani mówi, jest swego rodzaju jakimś takim wewnętrznym instynktem, albo leży w naturze człowieka, to tu niewiele możemy zrobić. Ale jeżeli nie do końca, to albo oprócz tego istnieje jeszcze jakiś zewnętrzny czynnik i pani wymieniła rodzinę, czy te międzypokoleniowe.
1: Międzypokoleniowy przekaz.
0: To w tym momencie przypomniałem sobie, teraz już nie, ale parę lat temu na Wydziale Chemii w Warszawie, na ścianie budynku Wydziału Chemii wisiał taki olbrzymi billboard. I tam pracownicy i studenci, niektórzy z Wydziału Chemii byli poprzebierani za postacie z Harry'ego Pottera. I ja mijałem, jadąc z pracy autobusem, ten billboard i uświadomiłem sobie, że to też jest swego rodzaju kulturowy przekaz, który najpierw dzieciom, później ludziom młodym mówi, uwielbiasz Harry'ego Pottera, wspaniale, są uniwersytety prawdziwe, możesz na nim być. Więc złapałem się na tym, że wielu takich przekazów ja nie dostrzegam być może. Więc czy w takim badaniu, o którym mówimy, czy z niego wynika, na ile ludzie są pchani właśnie przez to, co im rodzice, albo co oni widzieli u rodziców, a na ile rzeczywiście nasza kultura dalej, wbrew tym, którzy twierdzą o upadku kultury, uważa, że jednak uniwersytet jest miejscem, do którego warto aspirować.
1: Może najlepszym dowodem tego, o czym pan mówi, jest fakt, że to badanie, o którym tutaj rozmawiamy, zostało zainicjowane przez samych studentów. I strona, którą założyli, na której dzielą się wynikami, nosi tytuł Więcej ze studiowania. I oczywiście nie mówię, że wszyscy studenci by tego chcieli, niektórzy są zbyt umęczeni, ale to jest inna kwestia. Natomiast studenci chcą mieć więcej ze studiowania, oni dostrzegają te ograniczenia, które utrudniają im prawdziwą pracę z wykładowcą, na przykład wspólną pracę z kolegami.
0: Och, to proszę rozwinąć ten wątek, bo dzisiaj z wydawczynią właśnie rozmawialiśmy o tej części raportu i zastanawialiśmy się, jak to się widzi z naszymi doświadczeniami, z doświadczeniami naszych znajomych. To znaczy ten moment, kiedy w raporcie część osób deklaruje, że studia są dla nich takim bardzo zindywidualizowanym procesem, a oni widzieliby więcej takiej wspólnej pracy. Co to de facto, co to oznacza?
1: No, tak naprawdę nauka jako taka jest dialogiem. Prawda? To jest tak, że nie ma, oczywiście są samotni myśliciele, tacy jak słynny Kant, ale tak naprawdę współczesna nauka i zawsze nauka, ona się opiera na wymianie myśli, na wzajemnej krytyce, na dzieleniu się swoimi przemyśleniami, czyli jest dialogiem. Wiemy też, że człowiek tak naprawdę najlepiej rozumie to, co udaje mu się komuś innemu wytłumaczyć, prawda? Taka zdolność przekazania komuś jest tutaj naprawdę podstawowa. I co więcej, że człowiek rozumie tylko to, do czego sam dojdzie, więc potrzebuje czasu, potrzebuje przejścia pewnej drogi, żeby samemu dojść do konkluzji, a nie po prostu się wyuczyć, że Pitagoras wierzył, że świat składa się z liczb.
0: Ja rozumiem, że z punktu widzenia rozwoju teorii naukowych tak to wygląda. Tylko teraz pytanie, czy wśród respondentów były osoby, które mówiły, że dla nich było ważne to, ale trochę z innego punktu widzenia. Czy oni po prostu jakoś, może nie wprost, ale deklarowali potrzebę wspólnotowego działania, albo potrzebę grupowego działania, albo potrzebę tego dialogowania jako tą podstawową.
1: Tak, zdecydowanie. I to, co nie sprzyja takiemu wspólnotowemu działaniu, to jest przede wszystkim takie ogromne poszatkowanie programu studiów, niestabilne grupy. Jeden ze studentów bardzo metaforycznie powiedział, że on właściwie jest jak przeciąg. Wpada na jakieś zajęcia, potem pędzi do innej sali, tam ma inną grupę i tak dalej. Nie ma czasu i nie ma przestrzeni na to, żeby było tak jak za moich czasów, kiedy siedzieliśmy w podupadłym Bristolu przy jednej szklance herbaty i zawzięcie dyskutowaliśmy o zajęciach, które minęły, o nowych pomysłach i tak dalej. Nie ma czasu, wszyscy są zarobieni. Chcę powiedzieć, i to też w raporcie o tym piszemy, że polski student jest najbardziej przeciążony w całej Europie, z wyjątkiem Łotyszy. Łotysze mniej więcej nam dorównują, ale jeżeli chodzi o liczbę godzin tygodniowo, które student spędza na różnego rodzaju pracy, no bo większość studentów pracuje, już szczególnie na magisterskich. Mamy dużo zajęć, potem student biegnie do pracy, potem no ma jakieś tam obowiązki domowe i tak naprawdę czasu na własną pracę, czasu na pracę z kolegami po prostu nie ma. To samo dotyczy pracowników akademickich, którzy są przeciążeni obowiązkami administracyjnymi, organizacyjnymi. Z badań Marka Kwieka jasno wynika, że przeciętny pracownik akademicki pracuje 62 z kawałkiem godzin tygodniowo.
0: Ale mimo wszystko ta kwestia wspólnotowa, kiedy pani profesor uruchomiła tą scenę z wspólnych rozmów w Bristolu, to sobie uświadomiłem, że to, co w państwa raporcie być może dla części osób jest uderzające, a mianowicie, że my mamy naprawdę strasznie mało akademików.
1: Tak.
0: A one od dawien dawna były tymi miejscami poza formalnego wspólnego spotkania, nawiązywania znajomości, ale też dyskusji, czasami relacji, które później trwały całe życie. Więc jeśli, i teraz to mnie uderzyło, jak słucham pani profesor, że akademiki z jednej strony mogą się ludziom kojarzyć z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych, ale one mają też ten drugi wymiar.
1: Mają.
0: Właśnie budowania tego czegoś wspólnego, co deklarują respondenci, że czego im brakuje. Prawda? Czyli to
1: tak,
0: są połączone rzeczy.
1: I w tych badaniach ilościowych, no jedna z takich najsilniejszych korelacji, która nam wyszła, to właśnie między takim wspólnym działaniem, a mieszkaniem w akademiku. Akademiki rzeczywiście temu sprzyjają. Natomiast w naszych budynkach, powiedziałabym, też jest bardzo mało takich przestrzeni, w których można sobie usiąść między zajęciami. Jest na przykład flipchart, można sobie o czymś porozmawiać. Po prostu takich przestrzeni wspólnych nie ma. Co zresztą wynika z tego, że bardzo wiele budynków, które zostały dane do użytku uczelniom, nie były budynkami, to nie były budynki akademickie. Jest taka bardzo ciekawa książka, którą napisała prawniczka. Ona nosi tytuł Poczekalnie. I to, z czego ta książka wychodzi, to wychodzi z takiej obserwacji, że jak ona pojechała na inne wydziały prawa za granicą, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, to najbardziej uderzyło jej to, że te przestrzenie akademickie tam inaczej wyglądały. Natomiast u nas jest po prostu długi korytarz z krzesełkami jak u lekarza, prawda? I są drzwi prowadzące do poszczególnych sal. Natomiast nie ma takiej przestrzeni, gdzie ludzie mogliby sobie usiąść, coś porobić, porozmawiać i tak dalej.
0: Ale ja drugi raz zadam to pytanie teraz w tym kontekście. Znaczy, na ile to jest kwestia tego, że my nie widzimy takiej potrzeby? Albo inaczej, przecież duże firmy, międzynarodowe korporacje, kiedy zjawiały się w Polsce, to bardzo często mówiły, oprócz tych boksów, w których siedzą pracownicy, musi być wspólna
1: kuchnia,
0: wspólna przestrzeń, właśnie jakieś takie foteliki. I one przyniosły te mody, które teraz jest traktowana w Polsce przez korporacje, duże firmy, coś normalnego. Musi być wspólna przestrzeń. To znowu to samo pytanie. Na ile byśmy sobie to uświadamiali, że to jest duży problem? No bo to trochę jest taka metafora w ogóle funkcjonowania na uczelni, że ja przychodzę zrobić konkretne rzeczy, jest ich bardzo dużo i wychodzę.
1: Tak.
0: Ale, no więc na ile myśmy to sobie uświadamiali? Przecież ten proces trwa. No właśnie, od kiedy ten proces trwa?
1: No, od samego początku, znaczy tak, może zacznijmy od tego, że w 89 roku jakby pojemność fizyczna infrastruktury akademickiej no była w stanie ogarnąć czy stworzyć miejsce dla jakichś 350, może 380 tysięcy studentów, co się nijak nie ma do tych 2 milionów, które po iluś tam latach w Polsce studiowały. Więc uczelnie borykały się po prostu z fizycznym brakiem miejsca oraz z otrzymanymi budynkami, które się nie nadawały do celów akademickich. Na przykład wiele wydziałów na Uniwersytecie w Białymstoku mieści się w dawnym domu partii. Nie mówię o tym, żeby tam się jakieś duchy unosiły, ale chodzi o organizację przestrzeni, prawda? To była organizacja przestrzeni, nie wiem, biurowa, prawda, a nie akademicka. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że wrócę do słynnego algorytmu, czyli do sposobu finansowania uczelni. Ten algorytm uwzględnia tam studentów, kadrę, badania, projekty badawcze i tak dalej, ale nie uwzględnia infrastruktury. Innymi słowy, infrastrukturę musi uczelnia finansować z tej subwencji, którą otrzymuje, i utrzymanie infrastruktury jest bardzo drogie, prawda? Szczególnie w dobie, kiedy elektryczność jest coraz droższa, woda i tak dalej. I mogę powiedzieć jedno, że przestrzenie wspólne zaczynają być zarzewiem niezgody, ponieważ nikt nie chce za nie płacić. Jak wydział bierze w posiadanie jakąś przestrzeń, to mówi okej, dobra, sale wykładowe bardzo proszę, gabinety dla uczonych bardzo proszę, ale korytarze, jakieś takie siedziska, gdzie ludzie mogą sobie posiedzieć, to ja tego finansować nie będę, więc tutaj jest kwestia finansowa, to znaczy jakby pieniądze stały się centrum zainteresowania władz uczelni, ale nie
0: ale
1: dlatego...
0: Ale dobrze, ale przepraszam, ale to ktoś, kto państwu teraz może powiedzieć tak, czyli to dalej jest kwestia pewnej decyzji, być może no w cudzysłowie politycznej, bo jeśli płacimy za wyniki, płacimy za różne rzeczy, przyznajemy punkty, a kiedyś zapadła decyzja, że za to nie przyznajemy, za na przykład akademiki dla studentów, albo że, za to, że mają na pewno stołówkę, że nie płacimy im za to, bo też miejsce wspólne na samym końcu stołówkę, no to efektem tej konkretnej decyzji jest być może ta sytuacja, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak. No i Polska poszła śladem rozwiązań zachodnich. To się nazywa fachowo New Public Management, czy rozwiązania neoliberalne. Symbolicznie są dla niego Margaret Thatcher i Ronald Reagan oczywiście. I to wszystko wynikało z takiego przekonania, że instytucje publiczne są marnotrawne, rozlazłe, przepuszczają kasę i że trzeba je zdyscyplinować, czy wymusić na nich większą efektywność. I stąd taki pomysł, żeby finansować uczelnie, również w Polsce, no na Zachodzie to oczywiście różnie bywa, żeby je finansować zależnie od efektywności. Tak, i ta efektywność jest mierzona różnymi wskaźnikami, o których można by naprawdę
0: ale nie mówić. Ale nie dobrostanem studentów.
1: Ale nie dobrostanem studentów, to zdecydowanie.
0: To za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja słuchaczom i słuchaczkom przypominam, z nami jest profesor Anna Giza Poleszczuk, socjolożka, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Reklama.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 32 minuty po godzinie 20. Przypominam naszym słuchaczom i słuchaczkom, że z nami jest profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze raz dobry wieczór, pani profesor.
7: Dobry wieczór.
6: Rozmawiamy dziś o raporcie Doświadczenie studiowania na uniwersytetach w Polsce. Świetnie, że pani profesor przypomniała. Ja to powinien powiedzieć. Cały projekt narodził się z inicjatywy studentów.
7: Tak.
6: I przyznam się słuchaczom i słuchaczkom, że najbardziej uderzające i takie poruszające jest to, co same osoby studiujące mówią o swoich warunkach, o wyzwaniach, o problemach. Jednym z nich jest bardzo różnie opisywane doświadczenie swoistej nierówności. Ona najczęściej ma wymiar, ten najbardziej namacalny jej wymiar, to jest nierówność ekonomiczna. To znaczy, typowy przykład to osoba przyjeżdżająca do dużego miasta na studia, która musi gdzieś mieszkać, która musi z czegoś żyć, nie może dostać akademika. Efekt jest taki, że oprócz studiowania ona musi podjąć pracę zarobkową. A że jednak studiuje, no to nie może zostać zatrudniona na pełen etat albo zarabiać odpowiednich pieniędzy, w związku z czym jest tu pewne błędne koło. I efektem tego jest, tak jak wielu respondentów w badaniu mu powiedziało, że fizycznie nie mają czasu na naukę. I to jest niesamowite, dlatego że kiedy czyta się dalej raport, okazuje się, że w zasadzie uniwersytet czy uniwersytety nie za bardzo wiedzą, co, na pewno nie robią nic długofalowo, jeśli chodzi o te osoby. I wtedy rodzi się to pytanie, czy uniwersytet, tak jak część ludzi uważa, powinien te nierówności jakoś niwelować? Czy to jest też jego rola? Czy też może powinien się skupić tylko na nauczaniu i powiedzieć, no, ludzie są różni.
7: W literaturze i to ekonomicznej tu się trochę podeprę, bo socjologowie zawsze uchodzą za romantyków i idealistów, a ekonomiści nie. Ale właśnie ekonomiści posługują się takim pojęciem predystrybucji, które oznacza zapobieganie tworzeniu się nierówności, prawda? No bo redystrybucja służy do tego, żeby tych, którzy są w gorszej sytuacji, wesprzeć i tak dalej. Natomiast predystrybucja to są wszystkie działania, w które się inwestuje po to, żeby te nierówności się nie powiększały, nie powstawały, a nawet, no, można powiedzieć idealnie, żeby po prostu gdzieś znikały. Taką rolę kiedyś przypisywano gimnazjom na przykład, prawda, które wcześniej wyciągały dzieci z tych małych miejscowości. Więc to jest jak najbardziej uznana funkcja uczelni wyższych i wyższego wykształcenia, że one mają niwelować, zmniejszać nierówności społeczne. Nierówności społeczne różnego rodzaju. Oczywiście nierówności ekonomiczne w tym sensie, że wyższe wykształcenie daje wyższe zarobki, więc można sobie poprawić dochody i tak dalej, ale chodzi również o nierówności kulturowe, o nierówności w sieciach społecznych, bo uniwersytet, uczelnia, powiedzmy też Politechnika, też z całą pewnością, to jest też miejsce, gdzie poznajemy bardzo różnych ludzi, tworzymy kontakty, przyjaźnimy się. No, współcześnie to coraz gorzej wygląda, szczerze mówiąc, o czym już rozmawialiśmy wcześniej, ale również nabywamy pewnych kompetencji kulturowych, których nam brakowało. Na przykład w raporcie PISA, który ostatnio czytałam, okazało się, że najsilniejsza korelacja z takich czynników, powiedzmy, społeczno-ekonomicznych, która się najsilniej koreluje z osiągnięciami szkolnymi, to jest liczba książek w domu. Prawda? Nawet nie wykształcenie rodziców i nawet nie dochody, tylko właśnie oczywiście one też, ale znacznie silniejszym predyktorem jest liczba książek w domu. I teraz jest tak, że nie tylko w Polsce, że uniwersytety nie tylko straciły tę funkcję predystrybucyjną, ale wręcz działają w ten sposób, że zwiększają te nierówności społeczne, ponieważ tak jak pan powiedział, nie wszyscy mają luksus, żeby poświęcić się studiowaniu. Ci, którzy muszą pracować, żeby sobie zapewnić mieszkanie i utrzymanie, oczywiście mają mniej czasu na studiowanie i startują z gorszej pozycji i ta pozycja im się jeszcze pogarsza, tak, bo nie mogą tyle zainwestować w swój rozwój umysłowy czy naukowy, czy jakkolwiek go tam nazwiemy. To jest również kwestia kapitału, z którym się przychodzi na uczelnię. Są osoby, które śmiało się odzywają na zajęcia, mają wyrobione kompetencje językowe, są odważne, w domu spotykały te osoby ludzi, pracowników akademickich i tak dalej. Dla nich uczelnia jest takim miejscem niebudzącym lęku. Natomiast dla osoby, która się w takich środowiskach nie obracała, no uczelnia jest taką jedną wielką niewiadomą i tak sobie siedzę na tych zajęciach i nie wiem, czy się wychylić i odezwać. Jak zadam pytanie, to wyjdę na idiotkę. Więc bardzo wyraźnie widać w naszych badaniach, że to ten nierówny na wejściu jakby kapitał różnego rodzaju, on się przekłada na to, że się mniej ze studiów korzysta.
6: To przepraszam, że to jedna z respondentek właśnie cytowana, ona mówi coś takiego, że on, jej to 2 lata zajęło, 2 lata studiów, zanim ona, pochodząc z małego miasteczka, ona doszła do tego poziomu, który reprezentowali nawet w sposobie bycia ci ludzie, którzy byli już z tego miasta, gdzie był uniwersytet.
7: Tak, i co więcej, ci ludzie są z tym zostawieni sami. I to, co bardzo mnie poruszyło w rozmowach z nimi, to fakt, że oni to biorą na klatę, by tak rzec. Innymi słowy, oni mówią, ze mną jest coś nie tak.
6: To jest niesłychanie ważny moment tej rozmowy dzisiaj, pani profesor, bo to, co to oznacza, ktoś może powiedzieć sobie, to co to oznacza dla przyszłego społeczeństwa, gdzie te osoby będą czasami sprawowały funkcje nie tylko doradcze, ale w ogóle decyzyjne, będą tworzyły to społeczeństwo w tym sensie, że nie wiem, władza, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Ktoś wychowywany w środowisku, gdzie no... musisz starać się bardziej i to jest jedyna droga, albo jedyny scenariusz, tak, osiągnięcia celu, ponieważ źle wystartowałeś, to jest ktoś inny niż ktoś, kto by się wychowywał na uniwersytecie, gdzie wspólnota by go jakoś wspierała, gdzie byłyby mechanizmy, które by mówiły, pamiętajcie, że tym słabszym, w trudniejszej sytuacji musimy pomóc. Tworzy się inny zupełnie kompleks wartości.
7: I co? Tak. Tak, jest takie poczucie współodpowiedzialności, jest solidarność między studentami. Tak być może kiedyś było, być może teraz tak bywa. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie pewien mądry filozof, wszystko jedno jaki, bardzo wyraźnie podkreślał, że w studiowaniu nie jest ważna rzeczowa wiedza, którą zdobywamy, szczególnie, że dzisiaj tę rzeczową wiedzę możemy sobie, mamy ją na wyciągnięcie ręki. Możemy sobie czytać e-booki, możemy sobie słuchać podcastów wysokiej jakości i tak dalej. Więc funkcja studiowania nie polega na tym, że my nafaszerujemy sobie głowę jakimiś informacjami. Funkcja studiowania, i to słowo studiowanie zawiera w sobie taką supozycję, to jest trenowanie pewnych kompetencji umysłowych. To jest na przykład trenowanie odpowiedzialnego dochodzenia do wniosków. Na tym polega metodologia naukowa, prawda? Że żeby odpowiedzialnie dojść do wniosku, który potem przedyskutuję z innymi, on zostanie uznany, to muszę zacząć od tego, żeby sobie uświadomić swoje własne założenia. Żeby uświadomić sobie swój punkt wyjścia. Potem muszę robić kolejne kroki, pozostając wiernym różnym wymogom metody naukowej, prawda? Czyli rzetelność, sprawdzanie faktów i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomyślmy sobie o społeczeństwie, w którym dużo osób ma w ten sposób wytrenowany umysł. To jest po prostu największy skarb, prawda?
6: Ale też jakie możliwości manipulacji ma propaganda w społeczeństwie, gdzie
7: tego nie ma, prawda?
6: Ale też decydenci na przykład, no bo ja powrócę jeszcze do tej idei, że to jednak statystycznie osoby po wyższych studiach, one jakieś znaczące role społeczne pełnią w większości społeczeństw. Jeśli oni są łatwymi obiektami manipulacji, ponieważ nie wykształcili tej kompetencji krytycznego myślenia, to w ogóle jest czarny scenariusz. Ale mimo wszystko wróciłbym do tej kwestii nierówności, bo wydaje mi się, że to może mieć wpływ nawet później na swego, dla tych, którzy zostaną na uczelni, będą pracować naukowo. Czy oni się wychowali w środowisku bardzo silnie zindywidualizowanym, nastawionym na wyniki, zbiurokratyzowanym w dodatku.
7: No właśnie, tak.
6: I nawet ich myślenie o społeczeństwie, o swojej pracy będzie takie, czy to nie będzie się generowało tak jakby przez w następnych, chciałoby się, że wręcz pokoleniach, ale tak, coś, co jest takim sprzężeniem zwrotnym, że nie potrafimy stanąć z boku i powiedzieć sobie, no to trochę o co innego chodziło z uniwersytetami.
7: Prawda? Tak, bo z uniwersytetami czy ze studiowaniem to jest też... Najważniejszą wartością jest autonomia. Na uniwersytecie powinniśmy zdobyć autonomię rozumianą jako zdolność samodzielnego ustanawiania swoich wartości, swojej drogi życiowej i tak dalej. Czyli nie ulegamy wpływom, heteronomia, tylko potrafimy autonomicznie zadecydować, podjąć i podjąć nasze własne wybory. Więc autonomia, kompetencje krytycznego myślenia, umiejętność pracy z innymi, umiejętność dyskutowania. Tego też na uczelni nie uświadczymy. Nie wiem, czy kiedyś było, może więcej, trudno mi to powiedzieć, ale my też już nie potrafimy dyskutować. W zasadzie jak czasami oglądam panele naukowe albo posiedzenia różnego rodzaju komisji, to jest właściwie seria monologów, a nie dialog. Może to jest dlatego, że my mamy w Polsce, Janusz Czapiński nazywa to kulturą żywiołowego indywidualizmu, my w Polsce od kolebki, właściwie od żłobka, jesteśmy trenowani w konkurowaniu, w wyścigu. Przecież takie dobre żłobki Montessori, które tam jeszcze gwarantują Bóg wie co, to do nich rodzice zapisują dzieci, jak kobieta jest jeszcze w ciąży. I są wielkie kolejki, to trzeba się o to bić. Potem jest dobre przedszkole, potem jest dobra szkoła. I w zasadzie cały ten mechanizm edukacyjny, również na uczelniach, on nagradza indywidualne osiągnięcia. Prawda? Bo my, chodzi mi o mechanizm wystawiania ocen. Tak? Nie to, co się nazywa ocenianiem kształtującym, czyli dostaję wypracowanie i piszę, że to jest fajny pomysł, ale tu mogłeś pociągnąć dalej i tak dalej, tylko piszę dostateczne 3, prawda? I to wystawianie ocen bez pracy z dziećmi, a potem ze studentami, no powoduje, że właściwie jedyne, co nam pozostaje, to tylko troszczyć się o to, czy w tej hierarchii to ja jestem na górze, czy na dole. Prawda? Czy ja jestem lepszy, czy gorszy. To jest ta obsesja rodziców. Prawda? Jak mój Jasio? Jak on sobie radzi? Czy jest lepszy, czy gorszy?
6: No więc właśnie, pani profesor, to jest dobre pytanie, bo czy to rzeczywiście jest kwestia naszych uniwersytetów i naszej kultury i polskiego indywidualizmu? Czy to nie jest kwestia, tu użyję też określenia znanego, późnego kapitalizmu? Bo ktoś może powiedzieć, ta kultura debatowania, realnego rozmawiania i wymieniania się opiniami i argumentami, ona jest w zaniku nie tylko w Polsce. To jest coś globalnego. Więc ktoś może powiedzieć, żeby sensownie się zastanowić, z jakim rodzajem kryzysu uniwersytetu mamy teraz do czynienia, musimy znowu przypomnieć sobie, jakiego uniwersytetu myśmy oczekiwali, tak? I tutaj też nie ma prostej odpowiedzi, bo to niby funkcjonuje gdzieś w kulturze, czasami nawet popkulturze, ale jednak ktoś zapytany tak na ulicy podrapałby się w głowę i powiedział, mógłby powiedzieć tak, no chodzi o model mistrz uczeń. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie, no chodzi raczej o coś, co wyrasta ze średniowiecznych klasztorów, gdzie oni tam siedzieli nad tymi książkami, koniec, kropka.
7: I nic innego nie robili, notabene, prawda?
6: I tam w tej metaforze jest jeszcze izolacja od świata. Co to jest istotne. Ktoś może się oświeceniowymi jakimiś encyklopedzystami fascynować i powiedzieć, że to jest uniwersytet. My chyba nie za dobrze sobie przypominamy, jak został wymyślony uniwersytet i czemu miał on służyć, po co on miał być. Czy pani profesor widzi coś takiego wokół nas, że my jednak No z jakiegoś powodu na samym początku pani powiedziała, że gdzieś podskórnie większa część tych ludzi mówi, no chcemy się uczyć, to jest coś fascynującego.
7: Tak, tak. I ja myślę, że to jest ta główna funkcja uniwersytetu i w ogóle wyższych uczelni, do której powinniśmy wrócić i podstawowym zadaniem jest kształcenie, ale kształcenie rozumiane nie jako przekazywanie formułek, tylko kształcenie rozumiane jako praca z ludźmi.
6: Będę niepoprawny politycznie, a można po prostu trzeba zacząć znowu mówić, to jest elitarne, zawsze było elitarne, w pewnym sensie i powiedzmy sobie szczerze, bardzo ważna jest praca nad nierównościami, ale jednak skończenie uniwersytetu jest elitarne, bo być może za często w tej sferze publicznej słychać było kolejny raport, albo nie wiem, wypowiedź ekonomisty, z którego wynika, że skończenie studiów wcale tobie nie daje lepszej pracy. Albo ktoś po studiach był, a uwierzył w teorię spiskową, bo być może zbyt często słyszymy te rzeczy, a za rzadko sobie przypominamy, że to jest jednak niezbędna forma elitarnego jakiegoś ćwiczenia, wytrenowania człowieka.
7: Znaczy, oczywiście może być tak, że na uniwersytecie wyłoni się grupa ludzi, którzy mają szczególne predyspozycje do pracy naukowej, zostanie na uczelni i tak dalej, ale ja wierzę w to, że każdy z nas ma potencjał, każdy z nas ma ciekawość poznawczą i z każdym można pracować. Naprawdę w to wierzę i podjęłabym się pracy z przedszkolakami, właściwie z każdym, bo myślenie jest jakby czymś, co wszyscy robimy, tak? I praca nad własnym myśleniem jest chyba dostępna dla każdego, ja tak przynajmniej uważam.
6: Przejdźmy do tego wątku, który jest chyba najbardziej zaskakujący, może bo on te w zasadzie jest najbardziej aktualnym wątkiem, jeśli chodzi o uniwersytety, sztuczna inteligencja. Jeśli myślenie jest tak, jak pani profesor powiedziała, czymś naturalnym, wręcz instynktownym dla nas wszystkich, no to okazuje się, że pierwszy raz w historii rodzaju ludzkiego, w cudzysłowie oczywiście,
7: no właśnie, ale w cudzysłowie, ani to inteligencja, ani to myślenie.
6: Tak, ale,
7: prawda?
6: Ale może coś nas tu zastąpić, albo już zastępuje.
7: O tak, nawet w forum akademickim parę miesięcy temu się ukazał wywiad z naukowczynią, która się zajmuje rozwojem sztucznej inteligencji. Ona wyraziła takie pytanie, czy jeszcze naukowcy będą potrzebni, bo być może naukowców nawet zastąpi, ale to opowiem o wysłuchaniu studenckim. Była wielka konferencja na Uniwersytecie Warszawskim na temat uczelni w dobie sztucznej inteligencji i moja przyjaciółka, która tę konferencję organizowała, wpadła na pomysł, żeby zrobić wysłuchanie studenckie. Innymi słowy, no tak na wzór wysłuchania publicznego. No trochę się do tego odnosiłam, ponieważ wiedziała, że ja często prowadzę takie wysłuchania, to poprosiła, żebym to zorganizowała, no ponieważ wysłuchanie zawsze musi się opierać o jakiś dokument, to tym dokumentem była uchwała Uniwersyteckiej Rady do Spraw Kształcenia w sprawie korzystania ze sztucznej inteligencji. Byłam zaskoczona, ponieważ na to wysłuchanie przyszło sporo studentów, no tak z 60 osób chyba było, albo może nawet i więcej, i byli bardzo dobrze przygotowani. I powiedzieli rzeczy, które były po prostu wspaniałe i odczuwałam głęboki szacunek słuchając ich. Mianowicie oni wyszli, byli naprawdę dobrze przygotowani, wyszli z takiej oto tezy, powiedzieli, że to nie sztuczna inteligencja jest problemem, ona odsłania problemy nauki i wyższych uczelni. Ona jest takim jakby bodźcem, czy też impulsem, który pozwala je zobaczyć. I mówią tak, no wystarczy zadać sobie pytanie, co mówi o nauce i o kształceniu fakt, że maszyna potrafi wygenerować tekst, który jest łudząco podobny do tekstu napisanego przez człowieka. Tak? To świadczy o tym, że nasze myślenie zostało tak skanonizowane, tak zaszufladkowane i sformatowane. Rzeczywiście tak jest. Pisanie artykułu naukowego to jest sztampa. Prawda? Stawiam problem, robię przegląd literatury, pokazuję, gdzie jest jakaś luka, którą ja tutaj oto wypełnię, potem bach, zasuwam swoje badania i potem robię dyskusję i konkluzję. Nie ma tam miejsca na odwagę intelektualną, na wyobraźnię, na innowacyjne myślenie, ponieważ czy to jest artykuł naukowy, czy to jest projekt grantowy, to zostanie on odrzucony, bo się nie mieści w kanonie. Więc tak naprawdę my sami otwieramy wrota dla sztucznej inteligencji, ponieważ im bardziej coś procedujemy, regulujemy i ustalamy, tym bardziej maszyna potrafi to odtworzyć, a ponieważ jest szybsza niż my, to potrafi to zrobić nawet szybciej. Powiedzieli studenci coś takiego, że właściwie proces kształcenia dzisiaj, i chodzi nie tylko o studiowanie, ale też o wcześniejsze etapy, że on właściwie służy wygaszaniu myślenia. Prawda? Wygaszaniu inteligencji.
6: Ale tu pobrzmiewa w jednej i w drugiej rzeczy ta sama obawa, jeśli dobrze zrozumiałem. Ta obawa, że istnieje jakiś niezwykle istotny fragment naszej kondycji. Kawałek naszej kondycji, który jest wolnością, kreatywnością i autentycznością.
7: Wyobraźnią.
6: Wyobraźnią przypisaną do tego konkretnego człowieka. Tak,
7: tak, tak, dokładnie.
6: No to jest bardzo ciekawe.
7: To jest bardzo ciekawe. Mówiłam, że po prostu naprawdę mnie zaskoczyli tym bardzo pozytywnie. No drugie pytanie i rzeczywiście, tak? Przecież również w szkole średniej ludzie się uczą pod klucz. Tak? I pamiętam, jak znajoma mi pokazała takie notatkę na wypracowaniu jej córki, że no to bardzo jest ciekawe, ale niezgodne jest z schematem. Czy tam, nie wiem, jakiego słowa użyła. Więc właśnie, proszę zwrócić uwagę, że my wszystko porządkujemy, regulujemy i po prostu może nas zastąpić maszyna, prawda?
6: Bo... Zaraz. No? Rozwijamy się, przynajmniej ta cywilizacja, która, w której częścią jesteśmy my. Mimo wszystko ten sposób, szczególnie po oświeceniu, ten sposób katalogizowanie, ten sposób podziału od gatunków roślin poprzez myślenie o... Nawet sobie historię podzieliliśmy na okresy, nie mówiąc o tym, że nawet sztukę sobie dzielimy na okresy. No. My racjonalizujemy to i to jest chyba nasza część naszej cywilizacji. Po prostu nasz sposób na rozwój.
7: To prawda, ale jednocześnie właśnie to, proszę zobaczyć, jak na tym tle wyglądają szaleńcze pomysły wielkich odkrywców. Prawda? Bo wielkie odkrycia polegały właśnie na tym, że na przykład Darwin powiedział, no przestańmy wreszcie klasyfikować gatunki, tylko zastanówmy się nad mechanizmem, który kreuje ich różnorodność, zmienność i tak dalej. To było kompletnie inaczej postawione pytanie.
6: Ale to, o czym pani profesor mówi na tym wysłaniu publicznym, to powiedzieli sami studenci, rozumiem, też korzystający ze sztucznej inteligencji. To już jest ich rzeczywistość.
7: Oni korzystają, ale myślę, że korzystają naprawdę bardzo świadomie. Aha. Do takich rzeczy, które rzeczywiście... Tak, żeby tam pozbierać dane, to można, no a poza tym też potrafią krytycznie korzystać.
6: Ja miałem wielką nadzieję i nadal mam wielką nadzieję, chociaż zostało nam naprawdę parę minut, że pani profesor krótko przynajmniej powie o tym, jak będzie wyglądał świat, jeśli nie będziemy mieli do czynienia z żadną próbą naprawy tego, co się dzieje na uniwersytetach, próbą reformy tego, poradzenia sobie z tymi problemami, o których pani profesor mówiła. I teraz, kiedy pani profesor o tym mówi, uświadomiłem sobie, że to właśnie ta grupa studentów w przyszłości, oni będą być może w ten sposób myśleli, tak, mamy sztuczną inteligencję, wiemy jak świadomie, do czego jej używać, ale to nie oznacza, że wpadniemy w sidła tego...
7: Absolutnie.
6: Formatowania w nieskończoność, które wyklucza kreatywność.
7: I myślę, że w tym jest cała nasza nadzieja, o ile nie uda nam się kompletnie ich sformatować właśnie, prawda? Bo uniwersytet zawsze był taki enfant terrible, prawda? Zawsze był źródłem heterodoksji, prawda? Zawsze był źródłem różnych pomysłów. No właśnie problem polega na tym, że ta kanonizacja powoduje, że na przykład na uniwersytetach się już nie uczy heterodoksji, tylko uczy się tego uporządkowanego stanu dzisiejszej wiedzy. Co się stanie ze światem? No ja nie wiem, no ja po prostu patrzę z nadzieją, bo ludzie się troszeczkę obudzili, no i w Bielsku-Białej, gdzie ma to hipercentrum ma powstać, ludzie zaczynają się burzyć. Ja myślę, Boże kochany, jacy oni są mądrzy, bo kolejna rzecz, którą studenci powiedzieli na wysłuchaniu, to wyrazili przekonanie, że uczelnia zamiast starać się regulować korzystanie ze sztucznej inteligencji wśród studentów, powinna budować wiedzę na temat tego, czym ona jest, skąd się bierze, ile zużywa wody, ile zużywa energii. Innymi słowy, spojrzeć na sztuczną inteligencję krytycznie, a przede wszystkim pokazać, no, że nie jest to myślenie. Tak, że tylko to jest niezwykle odtwórcze żerowanie na tym, co już zostało zrobione. Więc ja chcę na koniec powiedzieć, że studenci są fantastyczni. Są bardzo różni oczywiście, są niezwykle otwarci i zawsze jest dla mnie wielką nagrodą, jak zaczynam zajęcia, przychodzę na pierwsze i siedzi tam takie biedne statko zombiaków. Widać, że te ciała w ławkach, ale ducha tam kompletnie nie ma. I potem po jakimś czasie widzę, że zaczynają podnosić głowy, uśmiechają się do mnie, coś zaczynają mówić. Oni mają w środku niesamowitą wrażliwość, niesamowitą mądrość i jest naszym wielkim grzechem, że nie potrafimy im pomóc w zbudowaniu siebie na tym właśnie, a nie na formułkach.
6: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Bardzo dziękuję pani profesor.
7: I ja bardzo dziękuję.
6: Za 3 minuty godzina 21. Informacja, po informacjach państwa głosy na naszej antenie. Dziś państwo będą odpowiadali na pytanie: perspektywa lepszej pracy, chęć rozwoju, presja społeczna, dlaczego coraz więcej osób w Polsce studiuje? To pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Państwa głosy już po informacjach po godzinie 21.
3: Autopromocja.
8: W szkołach pojawi się nowy dziennik elektroniczny, nareszcie państwowy. Jak będzie wyglądać to narzędzie, czym będzie się różnić od tych już działających? O to, ale nie tylko, zapytam wiceministra edukacji Katarzynę Lubnauer w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
10: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
11: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
9: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
12: Tak zakręcona.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. O jakie nazwiska chodzi? O tym na początek informacji. Mateusz Morawiecki zapowiada założenie nowej partii politycznej najpóźniej 15 października. Łotewskie MSW chce całkowitego wstrzymania ruchu na granicy z Białorusią. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 3 osób, poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, i Piotra Pytla. Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego, prezydencki minister wskazał podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Informacje o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live Morawiecki odniósł się też do wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, w tej chwili jest martwe. Teraz więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście partię założymy najpóźniej 15 października, przekazał były premier. O konwencji stowarzyszenia planowanej również na 15 października w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku Morawiecki poinformował w niedzielę. Audyt z działania Szpitala Południowego z kilkudniowym opóźnieniem trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje. Kontrolerzy mieli sprawdzić nie tylko jedną placówkę, ale również szpitalne oddziały ratunkowe i prosektoria we wszystkich miejskich lecznicach. Na razie dokument jest na biurku prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
3: Pozwolicie państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję państwu te wszystkie wnioski.
2: Oprócz działań prokuratury w szpitalu trwają kontrole m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa ruch na ostatnim czynnym łotewsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Paterniki-Grigorowszczyna należy całkowicie wstrzymać, oświadczył szef łotewskiego MSW Janis Dąbrawa. Według MSW Łotwy utrzymywanie otwartego przejścia granicznego z Białorusią umożliwia reżimowi w Mińsku dalsze prowadzenie hybrydowej operacji przeciwko Łotwie, a także stanowi dodatkowe narzędzie do wywierania nacisku i działań prowokacyjnych. Agencja Leta pisze, że jeśli rząd poprze propozycję ministerstwa, będzie to oznaczać, że osoby fizyczne i pojazdy ciężarowe nie będą już mogły dostać się na Białoruś z Łotwy. Czeski prezydent zawetował ustawę rozluźniającą dyscyplinę finansów publicznych. To pierwsze weto Petra Pawła, z jakim zmierzy się rząd Andreja Babisza. O szczegółach opowie Jakub Medek.
4: Mimo tego, że relacje między czeskim rządem a prezydentem są napięte, do tej pory podpisał on 17 ustaw przygotowanych przez gabinet Andreja Babisza. 18 luzującej dyscyplinę finansów publicznych nie podpisał.
5: Start

0: I wracamy do kraju. Główna przelotówka przez Sopot będzie przez najbliższe tygodnie wyzwaniem dla kierowców. Rozpoczął się tam remont nawierzchni i obowiązuje tymczasowo organizacja ruchu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
1: Główna ulica Sopotu i jednocześnie fragment przelotówki przez całe Trójmiasto przeżywa właśnie remontową kumulację, mówi Anna Deksińska z Zarządu Dróg i Zieleni.
2: Nałożyły się tutaj dwa remonty. Spółka energetyczna chowa kabel w jezdni. Mamy Aleję Niepodległości rozkopaną właśnie ze względu na te prace. Kolejne, to już jest nasz etap. Te prace rozpoczynają się frezowaniem nawierzchni.
1: Samochody muszą omijać ten fragment objazdem po jednym pasie.
2: Prosimy, żeby nie jeździć na pamięć, żeby przestrzegać znaków. Jeżeli można ominąć Sopot, to też to sugerujemy.
1: Remont będzie kłopotliwy, ale krótki. Normalny ruch powinien wrócić w połowie sierpnia. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 5 minut po godzinie 21:00, słuchamy Radia TOK FM i czekamy na głosy słuchaczy i słuchaczek. Co jest tak naprawdę motywacją do studiowania? Dlaczego ludzie w Polsce studiują? Czy państwa doświadczenia, państwa znajomych, rodziny bliższe i dalsze, to są doświadczenia, które mówią, że to po prostu chodzi o to, żeby jakkolwiek zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Używam tej frazy bardzo popularnej w Polsce, dlatego że część z nas zna świetnie takie scenariusze, kiedy ktoś, nie wiem, uczy się na wyższych studiach programowania, bo wie, że programiści po prostu dobrze zarabiają. Albo ktoś zostaje prawnikiem, czy też lekarzem, bo po prostu wie, że to są naprawdę duże pieniądze i w przewidywalnej przyszłości będą prawdopodobnie. Czy też nie. Chęć rozwoju, myślenie o swoim życiu albo w ogóle o zrozumieniu świata i siebie samego jest ważniejsze. Chęć poznania świata, jak to wokół nas działa. A może część z państwa będzie dzisiaj dzwonić i mówić zaraz. No przecież bardzo wiele wyborów życiowych to są wybory życiowe, no, które trochę na nas bez tego pejoratywnego bagażu wymuszono. To znaczy, no, cała rodzina miała nadzieję, że oto właśnie ty skończysz studia, bo dotychczas nikt nie skończył w rodzinie. I jest to presja. I ona jest pozytywną presją. Być może część z głosów państwa będzie podkreślała ten właśnie aspekt. Perspektywa lepszej pracy, chęć rozwoju, presja społeczna. Dlaczego studiujemy? Dlaczego ludzie studiują? 22 44 044. Pan Adam z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
5: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Ja zacznę od tego, że jestem produktem. Aha. Uwaga, podkreślam to bardzo wyraźnie. Produktem przełomu lat 90. i 2000. kiedy potworzyły się wszelkiej maści tam uczelnie prywatne i przede wszystkim był taki trend, trend, że niezależnie od tego, na jakie stanowisko się aplikowało, no to jak się miało ten dokument, absolutnie nie wiadomo skąd. To nie było ważne, czy to był uniwersytet, czy to była szkoła prywatna, wyższa uczelnia, ale trzeba było mieć, żeby iść do pracy. No więc ja, że tak powiem, pracowałem, uczyłem się i czuję się takim produktem właśnie. Ja zrobiłem licencjat, dalej nie poszedłem kontynuować nauki, ponieważ stwierdziłem, że to wszystko to jest fikcja literacka i dzisiaj z perspektywy czasu, no tak przysłuchiwałem się tej dyskusji pana i pani profesor i w wielu aspektach się zgadzam. Z tym, że niestety ten taki no blichtr, nawet nie, to jest złe określenie, ale taka wyższość tego, że ktoś skończył uczelnię wyższą, politechnikę, uniwersytet, przestało mieć jakieś takie znaczenie właśnie kulturowe, bym powiedział.
4: Ale czy dalej zachowało według pana to, co pan opisywał o latach 90., czyli

0: że pracę można znaleźć bez wyższego wykształcenia, o lepszych zarobkach nie wiem.
1: Ale drodzy państwo, drogi panie Pawle, czy dzisiaj jak się rozejrzymy dookoła siebie, wejdziemy sobie do pierwszej, lepszej galerii handlowej i na tych wszystkich wyspach pracują ludzie, którzy już być może mają wyższe wykształcenie.
0: Ale to jest pytanie,
1: albo,
0: panie Adamie,
1: albo
0: czy...
1: za chwilę je zdobędą.
0: Ale czy dobre teraz... zawody, dobrze płatne, a takie aspirujące mają osoby bez wyższego wykształcenia? To jest to pytanie.
1: Ale wie pan co? Dzisiaj my się zagubiliśmy w tym, że właśnie profesja dobrze utwierdzona praktyką jest gorsza niż dyplom. To jest moim zdaniem największy błąd.
0: Bardzo ważną rzecz pan mówi. Panie Adamie, bardzo ważną rzecz pan mówi. Panu chodzi o to, że zginął gdzieś etos dobrze wykonanej, solidnej roboty przez fachowca, tak?
1: Tak, no więc właśnie, tak. Niezależnie Adamie, od tego, jakie ma wykształcenie, gdzie je zdobył, ale profesja. A dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wymaga się, i to już jest domena 20, nawet ponad 20 lat, kiedy gdzieś tam wielu, przede wszystkim korporacje wymagają wielu certyfikatów, dyplomów i jeszcze do tego młodego wieku. To ja się pytam, kiedy ta osoba ma zdobyć doświadczenie.
0: Panie Adamie, mam do pana bardzo ważne pytanie. Czy pan ma czasami takie momenty, że pan się zastanawia nad tym, które studia pan wybrał, dlaczego pan je wybrał i zastanawia się, czy co by było, gdyby pan wybrał inne studia?
1: Mam, aczkolwiek od razu odpowiadam sobie i panu też odpowiem, że wybrałem w tamtym momencie, na początku lat 2000, tradycyjne zarządzanie i marketing, bo to była przepustka do tego, żeby się gdziekolwiek, gdzieś tam przebić. Akurat jedyną rzeczą, którą cenię przez te 3 lata mojej nauki w szkole wyższej, to była socjologia. Cudowny, przepiękny przedmiot opowiadający o zachowaniach ludzkich, społecznych, i tutaj chylę czoła pana rozmówczyni i naszej, że tak powiem, rozmówczyni, którą słuchaliśmy, bo to jest akurat ta nauka, która mówi wprost o tym, jak człowiek się zachowuje w wielu, wielu sytuacjach życiowych, jakie podejmuje wybory, jak to wpływa nie tylko na niego, ale również na społeczność, która go otacza. To jest przepiękna domena nauki, ale chcę powiedzieć tak, że żebyśmy mieli jasność. Ja nie potępiam ludzi, którzy idą na studia. Tylko dzisiaj niestety, i to pani profesor też podkreśliła, i musimy się zastanowić, co dzisiaj oznacza słowo kultura. Kultura, taka zwykła, prosta kultura. Bo kiedyś domeną człowieka, który chciał się za wszelką cenę wykształcić, było to, żeby iść wyżej, intelektualnie, żeby się rozwijać. Dzisiaj to jest tylko bieg po następny papier.
0: No, panie Adamie, ja bym tak nie generalizował. Ma pan do tego prawo oczywiście. Dziękujemy za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Ja bym tak nie generalizował, ponieważ tyle, ile jest ludzi, którzy decydują się na studia, zdecydowali się na takie albo inne, tyle jest różnych motywacji. Bardzo dziękuję za ten wątek. Bardzo dziękuję, panie Adamie, za pana głos. A pan Miłosz do nas napisał na adres mikrofon@tok.fm, mikrofon@tok.fm, i pan Miłosz pisze tak: dobry wieczór. Przysłuchując się audycji, mam wrażenie, że jest to kolejny cykl z serii Biednym trzeba pomóc. Ludzie kochani, niech młodzi wezmą się za robotę i naukę, a nie marudzenie, że jestem ze wsi, miasta, bogaty, biedny. Czas najwyższy, aby wykształcenie wyższe faktycznie było wyższe i należy zaprzestać produkcji magistrów na wyższych szkołach tańca i różańca. Należy położyć nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym technika, licea powinny ponownie kształcić erudytów na miarę XXI wieku, a nie abiturientów ze średnią z matematyki na poziomie niespełna 40% i polskiego na poziomie 55%. Słowem, ora et labora, a nie ciągle narzekanie. Ciekawe, jakim cudem wcześniej udało się wykształcić tylu wspaniałych naukowców bez tej całej otoczki socjalnej, napisał pan Miłosz. W zgodzie z faktami, panie Miłoszu, no to myśmy otoczkę socjalną mieli. I to bardzo konkretną. I to, panie Miłoszu, bo nie wiem, bo może pan ze względu na wiek myśli, że nie było otoczki socjalnej. Przed 89 rokiem była w trójnasób, że się tak wyrażę. Można było ze względu na poziom materialny rodziny, pochodzenie, wyniki w nauce otrzymać wsparcie ze strony państwa i relatywnie, czasami część z państwa pewnie to potwierdzi, jak na standardy tamtych czasów, no to było wsparcie, które działało. Więc takim cudem wcześniej może udało się wykształcić tylu wspaniałych naukowców bez tej całej otoczki socjalnej, jak pisze pan Miłosz. Panie Miłoszu, bardzo dziękuję za pana list. Szczególnie mi się podoba fraza w tym liście, która brzmi: należy zaprzestać produkcji magistrów na wyższych szkołach tańca i różańca. Ja rozumiem, że chodzi o te kierunki, które sprawiają wrażenie, jakby powstały tylko po to właśnie, żeby zarabiać pieniądze, a niczego konkretnego nie uczyć, jeśli dobrze rozumiem pana Miłosza. Ale panie Miłoszu, proszę do nas zadzwonić 22 44 044 i rozwinąć te wątki, które pan przedstawił. Pani Marta do nas napisała: drogi mikrofonie TOK FM, moim zdaniem nie jest to spowodowane konkretnymi przyczynami, a raczej naturalnym krokiem ogólnym, społecznym w stronę pewnego rozwoju. Gdybym miała wskazać palcem jakąś główną determinację upowszechniania się podjęcia studiów, to wydaje mi się, że jest to dobrobyt. Moich rodziców nie było stać, aby iść na studia. Musieli zasuwać do pracy. I chyba tak było w poprzednich generacjach. Zamiast zostać fizykiem kwantowym, zostawało się rzemieślnikiem, bo jak inaczej wyżyć? Pracowałam od początku studiów. I trochę się na początku pałętałam w takiej matni głodu, niedostatku, jak w literaturze romantyzmu czy realizmu krytycznego. Ale jestem świadoma, że była to moja decyzja. Wyprowadziłam się hen daleko na te studia. Gdybym została u rodziców, byłoby o wiele łatwiej. Nie żałuję. Bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo chciałam zrozumieć inżynierię, mieć możliwość dostępu do laboratorium i widzę tego efekty. Nie tylko w pracy, ale w ogólnym rozumieniu i przeżywaniu życia. W zmieniu szerszego spojrzenia i świadomości, że na trudne problemy nie ma łatwych, populistycznych odpowiedzi. Pozdrawiam kordialnie wszystkie osoby biorące udział w programie oraz całą redakcję TOK FM-u, Marta z Hamburga. Dziękujemy pani Marto za pani list. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Słuchamy
2: pana. Ja bym tak nie narzekał na tę uczelnię do tańca i do różańca, bo to trochę złamało taką zasadę elitaryzmu, że na studia mogły się dostać tylko osoby pewnych środowisk. To nie znaczy, że faktycznie część studentów, którzy propuścili mury tych uczelni, później niekoniecznie się sprawdzają w swoich wyuczonych zawodach. Natomiast kto chciał i jemu taką furtkę otworzono, no to został prawnikiem, został jakimś inżynierem, prawda, no i ekonomistą. Kwestia tylko tej chęci. Może jest nadpodaż studentów. To wynika prawdopodobnie z tego, że tak jak tu pan przedmówca wspomniał, było takie ciśnienie, żeby pokazać na papierku przy zatrudnianiu, że jest się magistrem, tak, ma się wyższe wykształcenie. Chociaż ja akurat doświadczyłem odwrotności tego, bo jak pokazałem w Urzędzie Gminy, jak weszliśmy do Unii, że chciałbym przy funduszach unijnych pracować, mając wykształcenie prawnicze, no to dostałem po łapach, że nam Unia jest niepotrzebna, niech się nam nie wtrąca. Niepotrzebnie się pan kształcił. Później w WKU szukali prawnika, ale trzeba było mieć koneksję. I znów po łapach, prawda? I taki...
0: Ale przepraszam, panie Przemku, a pan żałował, że pan takie studia skończył? Był taki moment? Czy nie? Czy
2: tak.
0: Tak.
2: Czasami sobie myślałem, kurczę, mógłbym jednak jakby miał więcej może determinacji i szczęścia w życiu, może bym na germanistykę sobie poszedł i z tym językiem bardziej bym się rozwinął, a tak to w szkole średniej złapałem baktyla, miałem wspaniałą nauczycielkę, ale później ktoś podciął znów jej skrzydła, no bo ona nie będzie uczyć 30 chłopa, tak, niemieckiego, jak tylko trzech się chce uczyć. No to odeszła do lepszej uczelni, do katolickiego liceum prywatnego. No i to tak się po prostu odbywa. W życiu, żeby zdobyć wykształcenie, to czasami trzeba mieć ogromne szczęście. To jest taka moja teoria. Żeby trafić na ludzi, którzy zaszczepią w nas taką pasję. Czasami tymi ludźmi są właśnie właśnie rodzice, tak? Czasami właśnie przypadkowy nauczyciel, czasami może być, nie wiem, jakaś miłość, w sensie chłopak, dziewczyna, która postawi wysoko poprzeczkę i zachęci do tego, żeby podjąć studia, uwierzyć w siebie. Ale tak to mamy gro pewnie takich osób jak ja, takich magistropodobnych, tak?
0: Może ale zaraz, uprzednio,
2: ale nas było Czepku, ale już, na pierwszym roku. To jest po prostu
0: Obłęd.
2: To nie było jakości nauczania, tak?
0: Ale to, co pan mówi, ja to wszystko rozumiem, tylko czy to oznacza, że... Ale na pewno z pana studiów jeszcze oprócz tych rzeczy, które teoretycznie na papierze powinny się przydać, okazało się, że to różnie bywało w życiu, to tam chyba jeszcze parę innych rzeczy, jak rozumiem, się zdarzyło takich na tych studiach, które są jakąś wartością dodaną, nawet trudną do opisania, ale jednak czy pan się zastanawia nad tym, czy w ogóle było sens studiować?
2: Pani profesor mówiła o studiach w Białymstoku, które właśnie miały miejsce w budynkach byłej partii. To ja jestem tego przykładem właśnie, bo my tam studiowaliśmy w tym budynku byłej partii. Śmiesznie, bo śmiesznie. No ale takie były warunki lokalowe, co nie umniejsza pewnie wiedzy, którą ktoś starał się nam przekazać. Tylko no, ten wykładowca, on miał po prostu perspektywę taką, że on miał na pierwszym roku 300 osób, tak? On albo rozumiał, że część będzie odsiana, albo że część odpadnie, albo że część po prostu musi być odsiana. Nieważne, uczelnia zarobiła już na tym pieniądze. No, taki jest współczesny świat, tak? Dostajemy wyroby czekoladopodobne, bo świat
0: ja rozumiem, zarabia. Ale nawet w pewnej sytuacji nawet wyrób czekoladopodobny potrafi uratować zdrowie życia, a przynajmniej zaspokoić głód. Jeszcze raz zapytam.
2: Dokładnie. Mam koleżanki i kolegów, którzy są po studiach i oni są świetnymi prawnikami, tak? To są po studiach, jak ja, po studiach zaocznych. No czyli ludzie złapali tego bakcyla. No i tu właśnie nie ma co przekreślać tego.
0: A pani przykład, ja zupełnie osobna rzecz. A czy to nie jest tak, że pan sobie na przykład, nie wiem, jakiś zdobył przyjaciół, kolegów, albo przynajmniej znajomych z tych studiów, czy jakieś sieci kontaktów złapał? Czy ta funkcja studiów nie zadziała?
2: Nie, ja to tak trochę nabrałem pewności siebie i ja się wybiłem z mojego środowiska wiejskiego takiego, gdzie no byłem przypisany do jakiejś roli, nie wiem, mechanika samochodowego, bo się tym interesowałem, ale później się okazało, że niekoniecznie, że może człowiek nawet po szkole rolniczej pójść i skończyć studia na kierunku niekoniecznie związanym z rolnictwem. Teraz akurat zajmuję się pokrewnymi rzeczami, pozyskuję dotacje unijne dla sektora rolnego, przydaje mi się moje wykształcenie, no bo wszystko jest obwarowane jakimiś aspektami prawnymi. Niemniej jednak stricte prawnikiem nie nazwałbym się tak w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo są ludzie, którzy się w tym wyspecjalizowali i brawo, wykorzystali swoje 5 minut. Ja nie żałuję, bo nie mówię, że zmarnowałem okres, kiedy studiowałem, ale pewnie są osoby, które lepiej reprezentują to, tak jak wśród dziennikarzy, tak jak wśród pewnie inżynierów, ekonomistów i wielu innych. Chyba nie ma co wrzucać tak wszystkich do jednego wora. Pani z taką nostalgią, pani profesor, mówiła o takich czasach studenckich, kiedy studia to były właśnie takie może trochę bardziej oderwane od takiego aspektu ekonomicznego. Ludzie szli, żeby tam dyskutować, poznawać, rozwijać się, odkrywać. To z tych badań wynika, bo to studenci sami zainicjowali chyba, czy przeprowadzili nawet te badania, że tak jakby świat studentów chciałby się uwolnić od tej presji ekonomicznej i wrócić z powrotem do tego, do tej istoty studiowania, czyli poznawania, prawda, zatopienia się w tym i później, żeby to emanowało czymś konkretnym, czasami nawet przypadkowo.
0: Ale myśli pan, że to już jest niemożliwe, że nie możemy tak...
2: Możliwe, tylko my mamy po prostu już masę studentów i musimy się z tym pogodzić. Tych właśnie czekoladopodobnych wyrobów jest taka ilość, że ona po prostu swoją masą zalewa kwintesencję.
0: No dobra, ale pan o tym raz mówi pejoratywnie, a z drugiej strony, a inaczej, a te pana studia przecież też mógłby ktoś z pewnej perspektywy nazwać czekoladopodobnymi, ale jednak dały panu, sam powiedział, pewność siebie, dały panu pewne kompetencje, umiejętność krytycznego myślenia w otoczeniu, tym ekosystemie prawniczym, którym pan wykorzystuje w obecnej pracy. Okazuje się, że masę rzeczy.
2: Chodzi tylko o to, że nie ma co wrzucać w sensie do jednego fora, że nie jesteśmy w stanie już stworzyć jednego takiego kanonu studiowania, jak jak o którym pani profesor mówiła. Po prostu świat się zmienił. Część ludzi idzie tak, część ludzi idzie tak.
0: Panie
2: po studiach ludzie mają prawo pracować i na tych wyspach, które tam są, prawda? W supermarketach.
0: Absolutnie.
2: To jest ich wybór.
0: Absolutnie, tak. Świetnie, że pan to powiedział. Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dziś do nas dzwoni. I wiele osób dziś do nas pisze, na przykład na adres mikrofon@tok.fm. Otrzymaliśmy bardzo długi list od pana Piotra. No i w zasadzie nie wiem, który z fragmentów tego państwu przytoczyć, bo z chęcią bym całość przeczytał. Pan Piotr pisze po prostu: dzień dobry, przesyłam mój mały manifest. No mały to jest powiedziane skromnie, panie Piotrze. Gdyby był mały, to by się zmieścił na jednej kartce. Ale rozumiem, panie Piotrze, że no jak manifest, to manifest nie może być w paru zdaniach. I pan Piotr pisze tak. Dzień dobry, przesyłam mój mały manifest, poniżej krótkie streszczenie, które można by przytoczyć na antenie. W pełni zgadzam się z tym, co mówiła pani profesor. Stan uczelni, generalnie studiowanie w Polsce jest moim zdaniem po prostu tragiczny. Sam skończyłem studia 3 lata temu i widzę, że to nic innego jak przedłużenie nauki z liceum czy dawnego gimnazjum. Wygląda to w ten sposób, że nie ma tam studiowania samego w sobie. Jest po prostu zwykła nauka i zdawanie. Brakuje pracy odkrywczej, brakuje tej pracy własnej, o której wspominała pani profesor. Wszystko jest odtwórcze. Muszę się nauczyć na kolokwium, zakuć na egzamin, odrobić pracę domową czy przygotować sprawozdanie. Całość jest do bólu zadaniowa. Oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale tak jak zauważyła pani profesor, to po prostu zabija chęć do poszerzania wiedzy. Niewiele różni się to od tego, co znaliśmy z wcześniejszych etapów edukacji. To oczywiście też część osób czeka w pracy zawodowej. Tak samo jak po prostu to, czego rzeczywiście studia nas uczą. Radzenia sobie w życiu dorosłym. Czasem kombinowania. Ale czy o to chodzi? To część małego manifestu, który przysłał do nas pan Piotr. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze, za pana list. Jest z nami pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku. Halo? Panie Patryku, czy my się słyszymy? Niestety chyba coś nie tak z połączeniem. Proszę spróbować jeszcze raz, panie Patryku, do nas zadzwonić. Przypomnę numer 22 44 044 22 44 044. Powinien być z nami pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
3: Więc ja na pytanie, które brzmi, gdyby pan był uprzejmy przypomnieć.
0: Co powoduje,
3: dlaczego studiujemy?
0: Tak. Jakie są motywacje ludzi, którzy studiują?
3: Jak mi się wydaje, obecnie jak patrzę na to, przyglądam się i słucham, to przede wszystkim po to, żeby dostać jakąś przyzwoitą pracę, bo między innymi dyplom ukończenia studiów jest warunkiem uzyskania jakiejś pracy. To, że ten dyplom czasami jest nic nie warty, jak jeden ze słuchaczy, jak pan zacytował, szkoła tańca i różańca. Ja na takie szkoły mówię: wyższa jednopiętrowa z poddaszem szkoła gotowania na gazie i mikrofali. Plus szkoła felczerów i pomocy sądowych, bo i takie też są.
0: Panie Pawle, a czy spotkał pan osobę, która skończyła tego rodzaju szkołę i jej to naprawdę coś w życiu dało? I albo innej szkoły nie mogła skończyć i...
3: Ja nie wiem, czy nie mogła.
0: No to pana zapytam wprost. Z jakiego powodu pan uważa, że ktoś, kto skończył taką szkołę, bo nie mógł innej skończyć, a to była jedyna wyższa szkoła do skończenia,
3: ponieważ obserwuję,
0: miałby słuchać teraz takich rzeczy, panie Pawle?
3: Ponieważ obserwuję w swoim miasteczku dwie takie szkoły.
0: Tak.
3: I spotykam się z absolwentami. Wtedy, gdy działałem jako pracodawca. Decydowałem o przyjęciu do pracy, awansach i tak dalej. To spotykałem się z absolwentami takich szkół, takich i podobnych. No to moja taka ocena jest.
0: Ale czy według pana w takim razie to, że ta osoba, czy takie osoby w ogóle nie skończyłyby tego rodzaju szkoły, lepiej by podziałały na ich kompetencje, umiejętności, wiedzę?
3: Ja nie wiem. Przy okazji tego, wie pan, mam inne pytanie. Czy nam jest potrzeba 2 miliony studentów? Czy nam jest potrzeba, wie pan, 300 uczelni mieniących się wyższymi.
0: To zależy od odpowiedzi, panie Pawle, na to pierwsze pytanie. Bo jeśli uważamy, że nawet słaba wyższa szkoła jest lepsza od braku wyższej szkoły, to tak, nie potrzebujemy 38 milionów studentów.
3: Nie, ja twierdzę, że że wystarczyłyby porządne szkoły średnie, które teraz, które takimi nie są. Które by się, do szkoły średniej powinien być egzamin wstępny, nie taki w oparciu o wyniki z podstawówek, tylko o egzamin wstępny w szkole. I kończyłby się porządną maturą, solidnie ocenianą, a na uczelnię przyjmowaną by w oparciu o egzaminy wstępne organizowane przez uczelnię, a nie konkurs i tak dalej. Krótko mówiąc, gdzie stawiałoby się na jakość. Dalej, wtedy tam na tych uczelniach nie byłoby takich spędów ludzi przypadkowych. Być może, oczywiście mogłyby być te licencjaty, ale twierdzę, że takie pełnowymiarowe studia 5-6-letnie dopiero coś dają. Więc tam można by myśleć,
0: panie
3: odkrywać,
0: Pawle, a co z osobami, które
3: się
0: nawet na gorszych studiach, ale nabywają pewnych kompetencji, bo na inne studia nie są w stanie się z różnych przyczyn dostać i pan uważa naprawdę, że wystarczy, żeby skończyły tylko i wyłącznie szkołę średnią, tak? Dobrze pana zrozumiałem.
3: Tak, w niektórych przypadkach wystarczyłoby, jeżeli byliby w stanie skończyć porządną szkołę średnią.
0: A czemu pan poszedł na studia, panie Pawle?
3: Właśnie z tego prostego powodu. Byłem człowiekiem zdolnym, ambitnym i chciałem mieć papier dający mi pracę na poziomie moich aspiracji. Ja te studia, ja zdałem ciężki egzamin wstępny na politechnikę, dobrą politechnikę. Przeszedłem ciężkie 5-letnie studia.
0: Ja rozumiem, tylko pytanie jest po co? To też, po co pan to wszystko robił?
3: Po to, żeby, bo miałem ambicje zająć jakąś tam pozycję.
0: Ale finansową, życiową, w sensie
3: życiową,
0: dojść do czegoś.
3: Życiową, finansowo to ona się dopiero potem, wie pan, w drugiej połowie mojej kariery.
0: A co by pan zrobił, gdyby się okazało, że się pan nie dostał na tą politechnikę?
3: Na pewno bym się nie powiesił.
0: No ale zaraz, czy wybrałbym szkołę, gdyby była obok, wybrałby pan szkołę tańca i różańca?
3: Proszę pana, w tym czasie, a były te lata 60., takich nie było na
0: tak,
3: szczęście.
0: Ale gdyby była, to by pan wybrał, gdyby się pan nie dostał?
3: Nie, po prostu ja bym poszedł do pracy i pracowałbym, bo ja skończyłem technikum przedtem i pracowałbym na takim poziomie, na który pozwalało mi moje wykształcenie.
0: Rozumiem.
3: Ponieważ do głupich nie należałem, na pewno jakoś tam bym urósł.
0: Panie
3: Być
0: Pawle,
3: może skończył studia, bym studia wieczorowe.
0: Rozumiem.
3: Jeszcze chciałbym dodać jeszcze
0: ale
3: jedną
0: nie
3: rzecz.
0: Mamy już czasu, a jeszcze są słuchacze, którzy chcieliby zabrać głos. To w jednym zdaniu, panie Pawle. I tyle. Pan Paweł z Płocka był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos naszego słuchacza. Pan Wojciech z Warszawy. Czy my się słyszymy, panie Wojciechu?
4: Słyszymy się.
0: Dobry wieczór, słuchamy. Co prawda tylko 3 minuty nam zostały, ale antena jest pana.
4: To szybciutko powiem. Ja skończyłem Uniwersytet Warszawski w 1965 roku. I żeby dostać się na przykład Wydział Prawa, ja akurat, to trzeba było zdać egzamin. I pisemny, i ustny, i trzeba było mieć odpowiedni zasób wiedzy.
0: Panie Wojciechu, dzisiaj pytamy słuchaczy i słuchaczki, z jakiego powodu ludzie studiują? Z jakiego powodu pan poszedł na studia?
4: No bo trzeba było po ukończeniu liceum wybrać sobie jakiś kierunek, w którym się będzie działało.
0: Ale kto panu tak powiedział? Szkoła, rodzice?
4: Nie, no na przykład mój ojciec, który skończył AGH, i później, że tak powiem, jakoś tak ciągnął ten poziom.
0: Ale mówił, że trzeba iść na studia. Że trzeba iść na studia. Ojciec pana mówił, bo wtedy się będzie lepiej zarabiało, bo...
4: Nie, to o zarobkach to tamtych latach to nie za wiele się mówiło. Były przydziały pracy.
0: Czyli
4: i
0: po co? Czyli w takim razie po co?
4: No, bo podnieść troszeczkę swój poziom usytuowania
0: społecznego, status tak zwany.
4: Społeczeństwa.
0: Ale teraz jak pan patrzy z perspektywy, panie Wojciechu, to się udało? Te studia rzeczywiście podniosły pana poziom, właśnie taki status pana? Tak,
4: bardzo podniosły, bo jeszcze powiem panu taką rzecz. Bo ja kolejno przeszedłem poszczególne szczeble, aplikacje, jedną, drugą. Doszedłem, że tak powiem, do pracy jako radca prawny. W tej chwili jestem seniorem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, tylko seniorem. Natomiast równolegle, ponieważ była taka sytuacja, szkoliłem się lotniczo.
0: Lotniczo.
4: I doszedłem, tak, może się pan zdziwi, to było prowadzone przez aeroklub, na ten czas PRL. I doszedłem, szkolenie lotnicze, jeżeli spełniało się, że tak powiem, zasób wiedzy i zdrowia, było szeroko, że tak powiem, stosowane w wieku do 25 lat.
0: Ale
4: było szkolenie bezpłatne.
0: Ale
4: bezpłatne.
0: Musimy kończyć, panie Wojciechu, bardzo pana proszę, bo to pewnie słuchacze i słuchaczki interesuje. Ale to pan poszedł się szkolić na lotnika dlatego, że było bezpłatne, czy pan chciał latać?
4: Nie, nie, nie. Po prostu było równoległe. To były moje zainteresowania.
0: Hobby
4: wtedy
0: takie.
4: To można, a później pracując w firmie lotniczej, obsługiwałem szereg zagadnień związanych z działalnością w tej firmie.
0: Panie Wojciechu, musimy kończyć, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję za pana historię, bardzo ciekawą i bardzo nieoczywistą. Pan Wojciech z Warszawy był z nami i wszystkim bardzo dziękuję, którzy dziś zgłosili się do Radia Tok FM ze swoją odpowiedzią na dzisiejsze pytanie i ze swoimi opowieściami. Dziękuję tym, którzy napisali. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała i wydawała dzisiejszy program, Szymona Baluty, który go realizował. Za 5 minut o 21.40 książka Na Głosy, książkę Natalii de Barbaro, Przejścia, czyta dla państwa Maja Ostaszewska, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór. Poniedziałkowa audycja poświęcona jest zawsze prawom Unii Europejskiej i oczywiście dzisiaj też tak będzie. No a tematem numer jeden w naszej Unii jest kryzys migracyjny na Ceucie, enklawie hiszpańskiej w Afryce Północnej. Kryzys wydaje się jest zakończony, no ale po pierwsze dobrze go będzie zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło, no i oczywiście zastanowić się, jakie z tego wynikają dla Unii Europejskiej, dla systemu Schengen, dla współpracy między państwami wnioski. To wszystko w rozmowie z gośćmi tuż po informacjach o 22.00. Zapraszam.
0: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro z kolei rano, jak państwo wstaną, to zapraszać państwa będzie Maciej Kluczka, który się bardzo wcześnie obudzi i przygotuje do porannego programu, który będzie prowadził jutro. Po 7.20 jego gościem będzie Maciej Broniarz, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa, a to dlatego, że mamy problem z cyberbezpieczeństwem z tego powodu, że Imperium Rosyjskie jest świetne, naprawdę profesjonalne i niestety konsekwentne, jeśli chodzi o walkę na tym terenie i coraz częściej w Polsce padamy ofiarą tej walki. Niestety politycy również. Jeden z nich, wiceminister, okazuje się, że padł tu ofiarą ataku, cyberataku i o tym będziemy jutro po 7.20 mówić. Przed 8.00 naszym gościem będzie Kamil Wnuk, poseł i wiceprzewodniczący Polski 2050 i Klubu Parlamentarnego Polska 2050 i tematami rozmowy z posłem będą skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TV Republika, ale też gorący temat, ustawa o najmie krótkoterminowym. Wiele osób się zastanawia właśnie, w jakiej wersji wejdzie w życie. Po godzinie 8.00 Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, o przytasowaniach w Sejmie, o nowych sondażach, bo są już dostępne nowe sondaże po powstaniu Partii Rozwój Plus, można powiedzieć Partii Rozwój Plus, no bo już wszyscy to traktują, przynajmniej wyborcy pytani jako partię byłego premiera. A po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, będą gośćmi Macieja Kluczki, bo to on będzie prowadził jutrzejszy poranek Radia Tok FM. Za 2 minuty 21.40 i książka Na Głos. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
6: Reklama.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama.
10: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Kuchnia jest mała. Pod oknem na przedłużeniu parapetu jest blat oklejony wypłowiałą ceratą w biało-czerwoną kratę. Na tym blacie kładziemy stolnicę, wysypujemy na nią mąkę. Potem wałkujemy ciasto i kiedy jest wystarczająco cienkie, szklanką wykrawamy kulka. Najbardziej lubię robić kulkę z okrawków i potem z tej kulki, z tych resztek, wykrawać następne kulka. Chcę, żeby ich wyszło dużo. To jest początek. Mam może 5 lat? Moja babcia Marysia ma wtedy około 60, czyli tyle, ile ja będę miała za parę lat. Scena, która ma nie trafić do żadnej książki. Najbardziej zwykła ze scen. Kim byłabym, gdyby w moim sercu nie był zapisany ten obraz i inne obrazy miłości? Na ile mam wpływ na to, co pamiętam? Jaką historię opowiadam sobie dzisiaj o swoim życiu? I przede wszystkim, jak żyć swoją codzienność, żeby podtrzymywać w swoim sercu to, co dobre i jasne? To jest książka o tym, że jesteś kochana, że w samym twoim centrum, wbrew nieszczęściom, które się wydarzyły, chociaż nie powinny były się wydarzyć, wbrew trudom nie do udźwignięcia, które były dźwigane, wbrew tym, którzy cię nie kochali albo nie umieli pokazać, że kochali, wbrew temu, z czym teraz się zmagasz, wbrew temu wszystkiemu, w samym środku ciebie jest miłość. Taka, do której żadna krzywda i żadna trauma nie ma dostępu. To byłoby niezłe, prawda? Bo nasze życie mierzone jest odległością od miłości. To, jak same siebie traktujemy, w ogromnej mierze decyduje o tym, ile jej będzie w naszym życiu. Bo też w każdym dniu, każdej godzinie i każdej minucie dnia traktujemy siebie jakoś. Stajemy na niewidzialnych rozdrożach. Pójdę za tym, co dla mnie dobre, czy za swoim strachem. Będę dla siebie matką, która przygarnia, czy taką, która od siebie się odwraca. Będę szukać dowodów na to, że jestem krzywdzona, czy na to, że jestem kochana. Kiedy byłam dziewczynką, zdarzało mi się jeździć na obozy harcerskie. Pamiętam taki obraz. Próbuję rozpalić ognisko. Inni patrzą. Jesteśmy w sosnowym lesie, gdzieś na północy Polski. Poprzedniego dnia padało i wilgoć wsiąkła we wszystko. Kora sosny, której próbuję użyć jako podpałki, nasiąkła tą wilgocią jak gąbka. Nawet jeśli wygląda na suchą, tuż pod powierzchnią okazuje się mokrą miazgą. Końcówki długich igieł sosny zwijają się i gasną. Z każdą kolejną zapałką mam coraz mniej nadziei, że się uda. A ci, którzy patrzą, patrzą jakby coraz bardziej. Będzie zimno i ciemno i to będzie moja wina. Prawie 50 lat później dostaję od dorosłych kobiet listy, w których opisują podobne wydarzenie. Kobieta szuka miłości do siebie. Próbuje to w końcu poczuć. I jest w tym wytrwała. Jedna, druga, trzecia, czwarta zapałka. Wszystkie gasną. Czego jeszcze mogę użyć? Pyta kobieta, udając sama przed sobą, że jeszcze ma siłę, starając się, żeby jej własny głos brzmiał w miarę dziarsko. Ale nie wie, czego jeszcze mogłaby użyć. Stara się ukryć przed sobą, jak bardzo ma dość. Jak bardzo jest rozczarowana jałowością swoich wytrwałych prób. Wszystkie zużyte zapałki wkłada z powrotem do pudełka i zaczyna łapać się na lęku, że kiedy znowu je otworzy, znajdzie już same czarne, spalone łebki, że będzie za późno. Nadzieja też zgaśnie. Na tamtym obozie zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Kiedy wydawało się, że nici z ogniska, z sąsiedniej polany nadbiegła moja dobra koleżanka, cała zdyszana i wykrzyczała z wielką podnietą, że im się udało rozpalić. Mają wielkie ognisko i zapraszają nas do siebie. Nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego w ogóle byliśmy rozdzieleni, ale pamiętam tamtą ulgę. Ognisko,
płonie. Płonęło już wtedy, kiedy ja podejmowałam swoje nieudane próby. Nie wiem, czy ty mi uwierzysz, ale ja bardzo w to wierzę, że ognisko już płonie.

tytuły książek, które same z siebie wiele mówią. Na przykład Nie zaczęło się od ciebie. Dopóki nie robią nas w laboratoriach, dopóki przychodzimy na świat przez łona kobiet, dopóty tytuł książki Marka Wallina będzie mówił prawdę. Jesteśmy z rodu. Nie zaczęło się od nas. I możliwe, że na nas się nie skończy. Wyobraziłam sobie taką scenę. Wchodzę do księgarni i ściągam z półki książkę Wallina. Chwilę potem wchodzi tu moja mama i też ją ogląda. Jej tytuł jest dla niej tak samo prawdziwy. Potem wchodzi moja babcia w swojej eleganckiej bluzce z okrągłym kołnierzykiem, w ażurowym, morelowym sweterku, który sama wcześniej zrobiła na drutach. Ona też patrzy na Nie zaczęło się od ciebie i też wie, że to prawda. I moja prababcia Janeczka, ta od strony taty, bo tej od strony mamy nigdy nie znałam, może w beżowej, wełnianej spódnicy do połowy kolan, dopasowanym żakiecie, pończochach, choć upał, prosi księgarza, żeby ściągnął z jednego z pnących się po sufit drewnianych regałów tę książkę. Od niej też się nie zaczęło. Ty, twoja mama, twoja babcia, prababcia, patrzące na ten tytuł, nie zaczęło się od ciebie, mamo. Nie zaczęło się od ciebie, babciu. Nie zaczęło się od ciebie, prababciu. Jedynym sposobem na to, żeby nie mieć swojego rodu, jest nigdy się nie urodzić. Tylko w linii żeńskiej mamy około 12 tysięcy bezpośrednich przodkiń. Tak jakby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Kazimierza Dolnego, Złotoryi, Łeby, Mikołajek czy Ustrzyk Dolnych, a gdyby dołożyć do tego, co umówmy się, jest dość uzasadnione, dziadków, pradziadków i prapradziadków, to już mamy cały Sanok, Nowy Targ, Łańcut czy Ostrowiec Świętokrzyski. A gdyby jeszcze dodać ciotki, wujków, babcie stryjeczne i cioteczne? Zamykam oczy i zapuszczam się w fantazję o tym, że chodzę po mieście przodkiń i przodków. W tej podróży jestem niewidzialna. Jestem z nich wszystkich i, chociaż ich spotkanie w jednym czasie jest niemożliwe, równocześnie jest całkiem możliwe. To ja jestem ich spotkaniem, bo oni wszyscy spotykają się we mnie. Oni wszyscy, ci twoi, spotykają się w tobie. Jeśli zaryzykujesz taką dziwną rzecz, żeby zamknąć teraz na parę chwil oczy, żeby pod twoimi powiekami pojawił się ten obraz ciebie chodzącej po mieście swoich przodkiń i przodków. Może w twoim sercu wydarzy się coś ważnego. Zaryzykuj.

0: każda z nas przynależy do swojego rodu. Akurat w tej sprawie, choćbyśmy nie wiem jak mocno zaciskały powieki, rzeczywistość ani drgnie. Ale czy jest sens je zaciskać? Rupi Kaur, indyjska poetka i rysowniczka, napisała kiedyś wiersz, który zaczyna się od słów: jestem pierwszą kobietą ze swojego rodu, mającą wolny wybór. To zdanie poznałam pierwszy raz jako zdanie niedokończone. Powiedziała mi o nim moja przyjaciółka, Mona Cichoń. To niezwykłe, prawda? To, że jesteśmy pierwszą kobietą z rodu, która... I że możemy znaleźć tyle zakończeń tego zdania. Zaczęłam cytować to zdanie na warsztatach i prosić uczestniczki, żeby je dokończyły. Po jednej takiej rundce wszystkie jesteśmy przejęte. To zdanie pokazuje nam wagę naszych wyborów, naszych pojedynczych, codziennych gestów i naszych rozstrzygnięć wielkich problemów. Jestem pierwszą kobietą ze swojego rodu, która tak świadomie szuka swojej wolności. Jestem pierwszą kobietą ze swojego rodu, która poszła na terapię. I jestem pierwszą kobietą ze swojego rodu, która wydaje pieniądze na swoje potrzeby. Kiedy szukasz swoich zakończeń zdania, jestem pierwszą kobietą z rodu, która, sprawy stają w nowym świetle. Oświetlony przez to zdanie, czym innym wydaje się teraz twój upór, żeby w wieku 43 lat zacząć studia psychologiczne. Twój rzekomy kaprys, żeby raz do roku wyjeżdżać z przyjaciółkami w góry. Twoja oprotestowywana przez mamę przy każdym waszym spotkaniu decyzja, żeby płacić za pomoc w sprzątaniu domu. Twoje cackanie się z córką, której dajesz przestrzeń, żeby wypowiedziała, wykrzyczała wszystkie swoje: to jest bez sensu i nie lubię cię. Obie jesteśmy pierwszymi kobietami z rodu, które... Co się w tobie wydarzy, jeśli się zatrzymasz na tym trzykropku i zdecydujesz się poszukać swoich zakończeń tego zdania? Nie jednego, nie dwóch, lecz wielu. Kiedy sama to zrobiłam, poczułam się, jakby w tle zaczęła grać uroczysta muzyka. To, co robię, ma znaczenie. Moje bitwy, te, które widać i te, których nikt nie widzi, mają znaczenie. Ale po pewnym czasie tańczenia z tym zdaniem poczułam coś jeszcze. Obawę przed fałszywą nutą. Jestem pierwszą kobietą z rodu, która poszukuje wolności. Ejże! Kiedy w mojej czapce niewidce wracam do miasta przodkiń i przodków i chodzę pomiędzy nimi, zdaję sobie sprawę, że nic o nich nie wiem. Interesują mnie szczególnie kobiety, które były przede mną. Kim jest ta w ciasnym gorsecie, która odwraca wzrok? Co myśli tamta, kiedy wywiesza pranie? Kogo woła ta trzecia? I czy on ją kocha? Kim stanie się ta dziewczynka, teraz trzymająca się fartucha mamy? Z czym będzie się mierzyć? Nic o nich nie wiem. Jeśli patrzę na swój ród tylko z ubolewaniem, w aroganckim przekonaniu, że dopiero ode mnie zaczyna się prawdziwa historia miłości i wolności, odwracam się plecami do tych wszystkich kobiet, do ich codziennych aktów miłości i do poszukiwań wolności, które były ich udziałem. Odwracam się do ich ramion kołyszących moje praprababki i babki, do ich rąk mieszających zupę, szorujących fartuchy i chusty na kamieniach w rzece, zbierających rumianek na bolący brzuch córki, dziurawiec na swój własny smutek, którego się nie rozumie, do rąk cerujących koce i obrusy, do rąk opatrujących rany żołnierzy, rąk kładzionych na ramionach syna, do rąk, które mozolnie stawiają w zeszycie litery. Nikt z rodu dotychczas tego nie robił. Odwracam się plecami do rąk zasiewających pole i przewracających kartki książek, do kobiet toczących spory ze swoimi matkami, które mogły uważać je za zbyt nowoczesne. Jeśli odwracam się plecami do tego, to czy nie odwracam się też do tego, co we mnie samej jest miłością, albo choćby jej zaczynem? Pewna kobieta opowiadała mi, że jako dziewczynka bardzo lubiła śpiewać w chórze. Kiedy śpiewałam solo, denerwowałam się, że fałszuję. Chór dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Czy nie osłabiamy siebie samych, gdy odrzucamy świadomość tego, że wszystkie śpiewamy w wielopokoleniowym chórze? Że możemy znaleźć bezpieczeństwo w poczuciu, że nasz głos jest wzmacniany i osłaniany przez inne głosy? To samo z wolnością. Nie od nas zaczęły się jej poszukiwania. Chociaż na te poszukiwania nie patrzyłyśmy swoimi oczami, one z całą pewnością kiedyś się wydarzały. Gdybyśmy mogły dzisiaj zanurkować w czasie, zobaczyłybyśmy te obrazy i w twoim, i w moim rodzie jakaś Elżbieta, Marianna albo Stefania wieczorami czyta swojej małej córeczce wiersze. Jej mąż, przeciwny edukacji dziewcząt, nic o tym nie wie. Jakaś Helena, Emilia albo Hanka zakłada po domu najlepszą sukienkę. Robi to dla siebie. Jakaś Józefa, Gabriela albo Zofia wyszywa swoje inicjały na lewej stronie spódnicy z taniego płótna w przeczuciu, że jej istnienie warte jest odnotowania. Choćby ona miała być jedyną, która je odnotuje. W tajemnicy. Jakaś Rosalia albo Franciszka wyrywa się do lasu i kładzie na mchu. Zmawia złożoną z wymyślonych przez siebie słów modlitwę do buków i dębów. Następnego dnia boi się wiecznego potępienia, że pójdzie do piekła, bo nie powtarzała słów już napisanych modlitw, tylko odważyła się na własne. Ale potem znowu wraca do lasu i wypowiada własne słowa. Jakaś Maria znajduje na śmietnisku pod miejską szkołą wyrzucony prawie pusty zeszyt i, wiedziona niezrozumiałym dla siebie instynktem, zaczyna pisać dziennik. Nie wie, że jej praprawnuczka napisze i obroni kiedyś pracę doktorską na wielkim uniwersytecie. Historia mojego rodu nie zaczęła się ode mnie i na mnie się nie skończy.
1: Maja Ostaszewska przeczytała pierwszy fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trwająca fala upałów to wyzwanie dla systemów energetycznych w Europie. Czy Polsce może grozić blackout? O tym na początek. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, czekają nas podwyżki cen owoców. Będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, informuje resort klimatu. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi energetyczny blackout, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Obawy o niedobory prądu pojawiają się w związku z kolejną falą upałów, z którą mierzy się Europa, i niskim poziomem wody w rzekach. Z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry nie wykluczają całkowitego zamknięcia największej elektrowni jądrowej w kraju, bo woda z rzeki chłodzi reaktory. Problemy są także w Rumunii i Francji. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówił w TOK 360 Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
6: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
5: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie. Czeka nas fala podwyżek na rynku owoców, ostrzega przed tym Główny Urząd Statystyczny i alarmuje o problemach w rolnictwie. Zbiory jabłek i malin mogą być niższe w tym roku o 20%. Wpływ ma na to ostra zima i trwające teraz wysokie temperatury. Jak przed falą upałów chronią się sadownicy z okolic Grójca, opowiada reporterowi TOK FM właściciel sadu, pan Marceli.
7: Albo jeżeli ktoś ma siatki zacieniające, czyli konstrukcje takie przeciwgradowe, one się nazywają. Natomiast w momencie upałów one pełnią też drugą funkcję, po prostu
8: patrzę pod horyzont i gdzie tu taką siatkę wielką postawić.
7: Słupy, które tutaj widzimy, one są po prostu wyższe, mają około 4 metrów i na wierzchu tych słupów są jakby mocowania, do których potem zaczepia się siatkę i ona jest tutaj pomiędzy.
8: Dodatkową robotę macie przy tym przecież.
7: Robota, tak. Przede wszystkim koszty, bo założyć taką siatkę na cały hektar, to tam już jest w set tysięcy złotych.
8: No a to jest biznes, który się spina? To znaczy, czy jednak to jest pewne przywiązanie? Zakładam, że ojcowizna częściowo albo się pan po prostu tutaj urodził, wychował w tym.
7: Dokładnie tak było. To już jest czwarte pokolenie. My się teraz przerzuciliśmy trochę na borówki, mamy jeszcze troszeczkę jabłoni, aczkolwiek to jest raczej gałąź biznesu wygaszana ze względu na coraz niższą opłacalność.
5: Według Głównego Urzędu Statystycznego porzeczki to jedyne owoce, których produkcja rośnie o ponad 4%. Wiadomo jednak, że z powodu aury jakość tych owoców jest gorsza niż w poprzednich latach. Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu, m.in. w restauracjach, zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach. Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. I teraz w informacjach sport. Rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Rafaela Hodara 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Mecz miał się odbyć w niedzielę, ale został

0: ubywa. Tak mówią ci, z którymi rozmawiałem.
1: Widzę, że coś ubywa, widzę, że miasto się bardzo zmienia pozytywnie, także ja jestem mega zadowolony.
2: Trochę dróg się poprawiło, nie jest tak najgorzej, no ale są też drogi, które należy poprawić jeszcze.
3: Zima w tym roku była dosyć sroga, więc tych dziur jest zdecydowanie więcej niż było rok temu.
0: A jak mówi odpowiedzialny za drogi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski?
4: Jeżeli chodzi o takie interwencyjne łatanie dziur czy uzupełnianie asfaltu, to też idzie całkiem nieźle, więc wygląda na to, że ten plan prawdopodobnie uda się zrealizować.
0: W ubiegłym roku remonty objęły niemal 140 ulic. W tym roku ma być podobnie, a później remonty mają jeszcze czekać od 150 do 200 dróg, a tylko tegoroczne prace kosztować mają ponad 200 milionów złotych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór w poniedziałek, 3 sierpnia. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. No, znowu wystarczyło kilka godzin, by cała Europa nie mówiła o niczym innym, jak tylko o kryzysie migracyjnym na Ceucie. Zaczęliśmy sprawdzać, co to jest i gdzie, bo niewielu z nas wiedziało, że Hiszpania na kontynencie afrykańskim ma skrawek swojej ziemi. To półwysep długości około 10 kilometrów, na którym mieszka mniej więcej 84 tysiące osób. I ciągle, znaczy i nagle, w parę godzin do tej enklawy przybyło niemal drugie tyle z sąsiadującego z Ceutą Maroka. Tysiące młodych mężczyzn bez pomysłu, co dalej ze sobą zrobić, zaczęło przemierzać ulice miasta, którego mieszkańcy pozamykali się w domach, wściekli na rząd za to, że nie zapobiegł tej sytuacji. Zaraz opozycja polityczna zaczęła wręcz oskarżać rząd, że to on sprowokował całą sytuację. Przywołano ustawę przyjętą w końcu stycznia tego roku, która ma pozwolić ponad milionowi migrantów mieszkających nielegalnie w Hiszpanii na złożenie wniosków o sformalizowanie swojego statusu. No i to się zaczęło dziać, a zatem na zewnątrz poszedł sygnał: przybywajcie szybko, wasz pobyt stanie się legalny. No tak to przynajmniej przedstawiła opozycja. Ale i poza Hiszpanią działania rządu socjalisty Pedro Sancheza spotkały się z krytyką i gdy wybuchł ten 48-godzinny kryzys, posypały się żądania wyłączenia Hiszpanii z systemu Schengen, a przywódcy 22 państw wystosowali list do szefa Rady Antonia Koszty, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Irlandii, bo ten kraj sprawuje prezydencję, by szybko Unia Europejska podjęła kroki zapobiegające napływowi nielegalnych migrantów. Piszemy, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Ceucie. Jesteśmy zdecydowani zapobiegać próbom podważania integralności zewnętrznych granic Unii, pisali liderzy. I dodali jeszcze: nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane, masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwy, że nielegalne przekroczenie granicy przez migranta może przekształcić się w legalny pobyt. No tak więc mamy problem z poważnymi, dalekosiężnymi konsekwencjami. Pora na szczegóły i spotkanie z gośćmi, którzy nam to wszystko precyzyjnie opiszą i wyjaśnią. Zapraszam. A tymi gośćmi są pani dr Sylwia Mazur, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pani doktor jest także ekspertką Team Europe Direct. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, dzień dobry, kłaniam się.
7: Jest też z nami Jędrzej Bielecki, publicysta, komentator spraw międzynarodowych, dziennika Rzeczpospolita, znakomity znawca Hiszpanii. Dobry wieczór, Jędrzeju, miło cię słyszeć.
9: Dobry wieczór, miło mi.
7: I chciałbym, żeby właśnie państwo może

0: nam trochę przybliżyli to miejsce, co to jest, również w takim aspekcie trochę historycznym, jak to się stało, że Hiszpania ma no, kawałek swojego terytorium na północnoafrykańskim wybrzeżu.
1: Ja mogę powiedzieć parę słów na ten temat, dlatego że Maroko przedstawia to jako kolonię, jako relikt kolonialny. Hiszpania ma kilka takich terytoriów, no ale jeśli chodzi o ten jeden Ceutę, no to ona ma te terytorium od 1415 roku. Gdyby wszystkie kraje europejskie musiały oddać to, co miały przed 1415 rokiem, no to ja nie wiem, co by w ogóle zostało z tych dzisiejszych krajów. Dwa Maroka oczywiście wtedy nie było, nikt nie myślał o tyle o takim kraju, więc tutaj nie ma prostego przełożenia w sprawie zwrotu, niezwrotu tego terytorium, a być może, jak o tym potem powiemy, to jest prawdopodobnie jedna z głównych motywacji tego, co w tej chwili, co byliśmy świadkami w ostatni weekend. No dwa, jest to oczywiście terytorium o strategicznym znaczeniu, podobnie jak Gibraltar, który znajduje się po drugiej europejskiej stronie, należy do Wielkiej Brytanii. Więc tutaj jak gdyby ta debata ma ten charakter taki kolonialny, ale moim zdaniem to jest daleko idące uproszczenie.
2: Zdecydowanie, tylko dodam ze swojej strony, że o ile tutaj z perspektywy europejskiej sprawa jest jasna i zarówno i Ceuta i Melilla należą do Hiszpanii, są autonomiami hiszpańskimi, o tyle co ciekawe, w kwietniu bieżącego roku Komisja w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zawarła informację, że oba te miasta tak naprawdę należą do Maroko i znajdują się tylko pod hiszpańską administracją. Więc tutaj też jest jak gdyby zarzewie dyskusji, która może być znów przywrócona i tego, że Maroko może się domagać na pewnym etapie zwrotu tych terytoriów.
0: No ale to w takim razie jeszcze postawmy kropkę nad i, ale to jest część Hiszpanii w tym rozumieniu, że jest to też część Unii Europejskiej, no bo to będzie ważne w naszej dalszej rozmowie.
1: Znaczy, jest to osobne terytorium z punktu widzenia strefy Schengen, no bo tutaj o tym mówimy głównie, czy zaraz będziemy o tym mówili, dlatego że nawet jak ktoś się przedostanie do Ceuty, no to podlega dalszym kontrolom i zresztą żadna osoba z tych około 60 tysięcy młodych Marokańczyków, która tam się dostała, nie przedostała się na Półwysep Iberyjski, do głównej części Hiszpanii, prawda?
2: Dokładnie.
0: Czyli to jest część Hiszpanii, ale mimo że Hiszpania należy do strefy Schengen, to ten autonomiczny region, jeśli go tak mogę nazwać, akurat jest z tej części polityki unijnej wyłączony, tak?
2: Tak, to wynika z artykułu 41 kodu szengeńskiego i to, o czym pan redaktor wspominał, wynika po prostu z tego, że każda osoba, która dociera w jakikolwiek sposób do tego miasta i potem chciałaby dotrzeć do lądowej Hiszpanii, podlega kontrolom. Czyli nie ma tutaj tej swobody przepływu osób, o której mówimy, jeśli chodzi o Schengen.
0: No i rozumiem, że w tej sytuacji Hiszpania jako państwo no, powinna bierze odpowiedzialność za, bo to często słyszeliśmy w polskim kontekście, prawda? Szczególnie jeśli przypomnimy sobie, jak się zaczęła ta, to nazywamy wojna hybrydowa albo instrumentalizacja migracji na granicy Polski z Białorusią, że to przede wszystkim polski rząd musiał wziąć odpowiedzialność za szczelność tej granicy, nawet jeżeli Frontex zgłaszał chęć wsparcia, to tutaj Hiszpania, rozumiem, no też przede wszystkim jej służby biorą odpowiedzialność za szczelność tej enklawy, tak?
1: Znaczy moim zdaniem tutaj jak gdyby dotykasz dwóch rzeczy bardzo delikatnych, które niekoniecznie się przebiły w debacie w Polsce na temat tego kryzysu. Pierwszy to jest kwestia służb wywiadu hiszpańskiego, dlatego że jeżeli ktoś zna Maroko, no to wie, że żadna operacja tej skali, 60 tysięcy ludzi, którzy nagle dostałem się do Ceuty, nie może się odbyć bez wiedzy, bez polecenia Mohameda VI króla. To jest akcja, która nie jest spowodowana przez jakieś gangi, nie jest przypadkowa, tylko właśnie ma charakter wojny hybrydowej. To jest pierwsza rzecz. I dwa, że jak to się stało, że Hiszpania nie była przygotowana? To znaczy, jak to się stało, że ci ludzie, którzy się zbierali, jak widzieliśmy na filmach, część z nich była przewożona ciężarówkami. Wcześniej są takie doniesienia, że służby Mohameda VI po tym wyroku, o którym wspomniałeś tutaj, Sądu Najwyższego Hiszpanii, który mówił o tym, że nie można odrzucać ludzi drogą morską, zaczęli jeździć po miejscowościach Maroka i mówić, słuchajcie, to jest ten moment, zbierajcie się. często zresztą młodzi bezrobotni, czy nawet kryminaliści, którzy zostali, którym darowano kary, którym król darował kary. Jak to się stało, że tam nie było, że armia hiszpańska nie była przygotowana na to zdarzenie? I tutaj moim zdaniem wchodzimy w temat bardzo delikatny dla Hiszpanii, mianowicie bardzo daleko idącej polaryzacji. My żyjąc w Polsce, prawda, i widząc ten spór PO-PiS, PiS-PO, no wydaje nam się, że to jest maksimum tego, co może być. W Hiszpanii to poszło znacznie dalej i tutaj moim zdaniem są podejrzenia takie, że zwyczajnie służby nie przekazały premierowi, co się szykuje. Pedro Sánchez ma wielu wrogów, także z powodu polityki imigracyjnej. Czekają go w przyszłym roku wybory. No i w momencie, kiedy doszło do tego przerzutu, no to tam było paru funkcjonariuszy Guardia Civil, którym zresztą powiedziano, że nic nie mogą zrobić, no bo zgodnie z tym wyrokiem, prawda, nie mogą odpychać ludzi, którzy przechodzą przez morze do tej eksklawy. Dopiero później pojawiła się armia następnego dnia, w piątek, i to też niezbyt jasno określone na początku mandatem. Potem okazało się, że ona przyjęła taką twardą postawę, prawda, i zaczęła odrzucać ludzi przez ląd, nieco naginając ten wyrok, też nie dawano jedzenia tym ludziom, no, żeby po prostu szybko ten problem rozwiązać. Tutaj jesteśmy świadkami takiego zaostrzenia bardzo wyraźnego polityki de facto Pedro Sancheza. Natomiast no właśnie te dwa aspekty moim zdaniem w tym pytaniu dotykasz bardzo delikatnie.
2: Tu jest też kwestia tego, że premier hiszpański zwrócił uwagę na to, bo Frontex jest obecny w Ceucie, jest też obecny na Wyspach Kanaryjskich, ale to są takie śladowe ilości i też kwestia takiej zwiększonej obecności Frontexu to jest coś, co zostanie poruszone jutro na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych, dlatego że zostało wezwane takie nadzwyczajne, zwołane takie nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i tam dwa takie główne tematy, przynajmniej według tych informacji, które dzisiaj do nas dotarły, to będzie przywrócenie granic w strefie Schengen, co uważam, że na ten moment pewnie będzie mało prawdopodobne. A drugi temat to właśnie zwiększona obecność Frontexu w takich sytuacjach kryzysowych. Więc też zobaczymy, jak do tego podejdzie rząd hiszpański, bo oczywiście państwa są suwerenne i tak jak pan redaktor wspominał, ta ochrona zewnętrzna granic spoczywa właśnie na państwie członkowskim, na tym zewnętrznym, które posiada tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.
0: I teraz tak, bardzo bym państwu, bo świetnie znacie ten sprawę, natomiast żebyśmy wszyscy ją poznali, to myślę, że spróbujmy teraz podzielić na dalszą część naszej rozmowy właśnie na te dwa wątki i trochę rozwinąć to, o czym Jędrzej już mówił. To znaczy, jedni mówią, że to wina Hiszpanii za to, co się stało i rządu, a inni mówią, to jest oczywiście uproszczenie, że to należy w Maroku szukać przyczyn tego, co się stało. Więc zacznijmy na razie od tej koncepcji Hiszpanii, że to ona w jakimś sensie i władze kraju doprowadziły do tego kryzysu. Jędrzej mówił o wyroku Sądu Najwyższego. Za chwilę powiesz może, czy państwo powiedzą o tym więcej, bardziej szczegółowo, o co to chodzi. Natomiast ja jeszcze wspominałem o końcu stycznia tego roku, kiedy to w ogóle pojawił się temat, niektórzy to nazywają dekretem rządu, ale tu właśnie pozostawiam to państwu do sprecyzowania, który właśnie miał dać setkom tysięcy nielegalnych imigrantów w Hiszpanii możliwość, jak to określano, wyjścia z impasu prawnego. I że osobom, które już mieszkają w Hiszpanii, ale właśnie no nie mają pozwolenia na pobyt, rząd Sancheza no w pewnym sensie to obiecał. I że to jest jakby początek tego problemu, a już sam wyrok właśnie Sądu Najwyższego, no to był tylko tym katalizatorem czy zapalnikiem tego, co się wydarzyło. Więc prosiłbym może o takie bliższe wyjaśnienie, co z punktu widzenia prawnego w Hiszpanii się zmieniło w tym roku, że potem no doszło do tego, do czego doszło?
2: To dobrze, to może ja. Tutaj chodzi o decyzję rządu hiszpańskiego o tym, żeby zalegalizować, użyjmy tutaj takiego powszechnie używanego słowa, po prostu swoistą amnestię dla osób, które przebywają na terytorium Hiszpanii. Chodziło tutaj o legalizację ich pobytu. Natomiast to, co jest ważne, to to, że rząd hiszpański nie doszacował liczby osób, które złożą wniosek o właśnie legalizację tego pobytu, bo tak naprawdę okazało się, że pod koniec czerwca, że tych wniosków wpłynęło ponad 1 000 000. Niektórzy nawet mówią 1 200 000. tysięcy osób, które przebywają. Czyli rząd hiszpański używał racjonalnych argumentów, podając, że te osoby już są w systemie, że tak naprawdę gospodarka hiszpańska opiera się o pracę tych imigrantów, że tylko jest kwestia tego, żeby oni mogli odprowadzać składki do systemu, żeby byli widzialni w tym systemie. Natomiast argument, którego rząd hiszpański używa teraz, aby bronić się i pokazywać, że to nie był ten czynnik przyciągający, to jest to, że tam zasady były bardzo jasno określone. To znaczy do tego, aby aplikować o zalegalizowanie tego pobytu tylko i wyłącznie na rok, to jest też ważne, że to nie dotyczy niczego długoterminowego, tylko właśnie tej decyzji na rok, mogły aplikować osoby, które przebywały na terytorium Hiszpanii przed styczniem 26 roku i przebywały na jej terytorium co najmniej 5 miesięcy, więc tutaj w żaden sposób te osoby, które dotarły do Ceuty w ubiegłym tygodniu, nie mogłyby być zakwalifikowane do tego programu. Natomiast właśnie tutaj zarówno opozycja hiszpańska, jak i prawa strona sceny politycznej, tak szeroko pojętej w Europie, wskazuje, że mógł to być jeden z tych czynników takich przyciągających, że to jest coś, co jest niezgodne tak naprawdę z duchem tej unijnej polityki migracyjnej, która coraz bardziej idzie w kierunku właśnie tego, aby ograniczać dostępność i możliwości, które daje się migrantom.
1: Znaczy, ja tutaj chciałem powiedzieć o pewnym kontekście, o którym mi się wydaje, że warto podkreślić. Mianowicie to jest przede wszystkim rozgrywka polityczna. Jedną z pierwszych, która zareagowała na to, co się stało w Hiszpanii, to był rząd Włoch, Giorgi Meloni, która powiedziała, że ona teraz zaostrzy kontrolę na granicy. Włochy, które przez lata były krajem, który przyjmował znacznie więcej nielegalnych imigrantów przez morze niż Hiszpania. Włochy mają też wybory w przyszłym roku. Z prawej strony nagle okazało się, że pojawił się konkurent dla Fratelli Italia w postaci takiej jeszcze bardziej faszystowskiej czy postfaszystowskiej partii Futuro Nazionale, więc ona musi pokazać Meloni, jaka to ona jest twarda i jak to ona tego nie dopuści do czegoś podobnego. Tło fundamentalne tego wszystkiego jest takie, że Hiszpania przeżywa od lat katastrofę demograficzną. Na kobietę przypada przeciętnie jedno dziecko. Jeżeli ma być utrzymany system, finanse publiczne, emerytury i tak dalej, no to po prostu są konieczni imigranci. Problem polega na tym, że dokładnie taką samą katastrofę demograficzną przeżywa chociażby Polska, także pod rządami PiS-u, który dzisiaj tak chętnie krytykuje tę kwestię migracyjną. Gdyby nie było masowej imigracji, oczywiście spowodowanej nieszczęściami Białorusi, nieszczęściami Ukrainy, Polska by spotkała również załamanie gospodarcze od bardzo dawna. Więc to jest jedno z takich fundamentalnych okoliczności tej decyzji. Druga rzecz, która jest, to jest to, że ogromna większość tych osób, które zostały przyjęte, których pobyt jest zalegalizowany w Hiszpanii, one zresztą mają możliwość potem przedłużania tego pobytu, więc de facto pozostaną w Hiszpanii. No to są przecież Latynosi, to są ludzie z Ameryki Łacińskiej, którzy mówią po hiszpańsku, którzy są chrześcijanami i którzy no jak gdyby bardzo łatwo się w tym kraju integrują. W Hiszpanii w tej chwili oczywiście dosyć mocną pozycję. Po raz pierwszy od śmierci Franco w 1975 roku mamy silną partię postfrankistowską Vox, ale to jest w dużym stopniu reakcja na to, co się stało w Katalonii, na próbę oderwania tej wspólnoty autonomicznej, na rozbicie jedności Hiszpanii. Natomiast Hiszpania przez bardzo, bardzo wiele lat, ponieważ przeżyła frankizm, wie, co to jest skrajna prawica, wie, do czego prowadzi populizm nacjonalistyczny. Setki tysięcy ludzi zostało rozstrzelanych przez Franco już po zakończeniu wojny domowej. Ludzie, którzy byli po stronie republiki, którzy bronili legalnej władzy, ich rodziny traciły całe majątki, to nigdy nie zostało zrekompensowane. Ten poziom krzywd jest ogromny, więc Hiszpania była bardzo długo jak gdyby zaszczepiona na to, co się działo w innych krajach Europy. I dla niej ten problem imigracji po prostu nie był taki czuły, nie był taki ważny. To, co widzimy w Ceucie, to bardziej chodzi o brak kontroli jakiejkolwiek, poczucie, że po prostu ci ludzie wchodzą bez żadnego jak gdyby tutaj decyzji władz. Natomiast ten przykład hiszpański przynajmniej dla mnie był niesłychanie odświeżający na tle coraz większej takiej brunatnej fali, która przetacza się przez Europę i która pokazuje tych imigrantów jako no, problem wszelkiego zła, że to trzeba się przed tym tłumaczyć. Zresztą może jeszcze jedną rzecz tylko podam, bo na pewno Maciek pamięta szczyt w Nicei grudzień 2000 roku. Pamiętasz, to wtedy była kwestia podziału głosów w Radzie Unii Europejskiej. Wtedy Polska dostała mniej więcej tyle samo tych głosów, bo oba kraje mniej więcej, Hiszpania miała troszkę więcej ludności, ale niewiele miało, było 36 milionów. I dzisiaj Hiszpania ma 50 milionów ludności i to jest w ogromnym stopniu kwestia emigracji. I co się stało? No nic się nie stało, tak? Nie było żadnego dramatu, nie ma żadnych starć w tym kraju, nie ma... Więc ta debata w ogromnym stopniu ma podłoże wewnętrzne, ma podłoże tego, że w wielu krajach europejskich, Włochy, Francja, Polska i tak dalej, Niemcy oczywiście też, bo przecież pod tym listem tych 22 przywódców podpisał się też Friedrich Merz, no przecież oni mają przed sobą teraz wybory regionalne, prawda, Saksonia, HLTFD. I każdy
0: zaraz do tych reakcji unijnych przejdziemy, tylko ja, tak jak prosiłem, żebyśmy to spróbowali to uporządkować, więc mamy już wyjaśnioną przez państwa zarówno od strony formalnej, jak i tej politycznej, z czego się to bierze. Wyjaśnili państwo, skąd się wzięła ta decyzja rządu hiszpańskiego o właśnie zalegalizowaniu pobytu tych osób, które się tam znalazły przed styczniem tego roku i które tam były co najmniej przez 5 miesięcy. To była ta ustawa i rzeczywiście wtedy, kiedy już opozycja zaczęła ją krytykować, rząd Sancheza wręcz nazywał tę ustawę jako kluczową dla kraju, gdzie praca migrantów odgrywa ważną rolę w rolnictwie, turystyce i nie tylko. Hiszpańska minister do spraw migracji, pani Delgado, też mówiła, że ta ustawa będzie miała wpływ na naszą spójność społeczną, dobrobyt, a także na gospodarkę. Więc rzeczywiście ten kontekst przykładania się czy dokładania migrantów do hiszpańskiego dobrobytu i PKB był mocno przez rząd podnoszony. No ale też, jak powiedziała pani doktor, okazało się właśnie, że tych osób, które wystąpiły z wnioskiem o sformalizowanie swojego statusu, zrobiło się no, zaskakująco nawet dla rządu dużo. I teraz tym drugim elementem, który był wspomniany, ale wydaje mi się, że trzeba by dokładniej trochę powiedzieć, o co w nim chodzi, to jest ten wyrok Sądu Najwyższego dotyczący właśnie no, tych migrantów przechwyconych na morzu. To teraz proszę o wyjaśnienie, o co tu chodziło.
2: To jest kwestia wyroku, w którym Sąd Najwyższy zdecydował, że, dlatego że w Hiszpanii występuje coś, co się powszechnie określa takimi gorącymi powrotami, czyli po prostu jeśli osoba przekroczy granicę lądową, jest natychmiast odsyłana i wtedy cała ta procedura dotycząca na przykład ubiegania się o status uchodźcy nie jest przeprowadzona. Natomiast według tej decyzji Sądu Najwyższego, jeśli osoba taka dociera do granic drogą morską, czyli w tym wypadku, w tej sytuacji po prostu dopłynie do Ceuty albo do tego drugiego miasta, do Meili, to wtedy te powroty nie mają że zastosowania. I tutaj też jest kwestia, warto zwrócić uwagę na to, że tutaj też jest podnoszona taka kwestia, czy tak naprawdę te osoby, które docierały teraz do Ceuty w ubiegłym tygodniu, czy one sobie zdają sprawę właśnie zarówno z tej decyzji dotyczącej legalizacji pobytu nieregularnych migrantów, czy zdawały sobie sprawę z tego wyroku, czy to była też kwestia jakiejś po prostu próby manipulacji dużą liczbą osób za pomocą social mediów i podawaniem takich właśnie niesprawdzonych informacji. Bo jeśli ktoś usłyszy, że dobrze, jeśli ja dopłynę do Ceuty i to otwiera mi drzwi do Hiszpanii, no to do tej lądowej Hiszpanii, no to oczywiście pokazuje, że osoba taka nie ma pełnej wiedzy i pełnego obrazu, bo tak jak wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, tutaj ta Ceuta i Melilla mam oddzielne statusy w tym kodeksie szengeńskim, więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby taka osoba mogła swobodnie dotrzeć do terytorium lądowego Hiszpanii, tak? Więc myślę, że to jest też ważne i to jest też coś, czym służby hiszpańskie powinny lub już się zajmują.
0: Coś chcesz dodać, Jędrek, w tej sprawie?
1: Tak, znaczy ja myślę, że po prostu to, co moim zdaniem jest bardzo istotne w tej sprawie, to jest błąd, jaki moim zdaniem Hiszpania do tej pory zresztą popełnia, nie wskazując na winnego w postaci Maroka. Znaczy, jestem absolutnie przekonany, że to jest akcja przeprowadzona przez Maroko, tyle że jeżeli... No mieliśmy, na przykład tutaj wspomnieliśmy o tym...
0: Przepraszam cię najmocniej, to zaraz oczywiście do tego dojdziemy. Ja tylko zapytałem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tej kwestii tego wyroku Sądu Najwyższego?
1: Znaczy, dodam jedną rzecz może, to znaczy to, że ten wyrok też jak gdyby został zinterpretowany w sposób taki dosyć restrykcyjny przez rząd Sancheza, dlatego że od razu polecił premier ustawić linię takiej boi, gdzie jest granica między tym terytorium, całą tą resztą Maroka. No i teraz według tej nowej formuły, teoretycznie jak ktoś przekracza te boje, no to już wie, że przekracza granicę, no już w tym momencie go obowiązuje, można już odpychać, już jak gdyby Straż Graniczna Hiszpańska może odpychać. Więc to jest jak gdyby, no to tutaj widzimy taką wyraźne zaostrzenie tej polityki socjalistycznego rządu.
0: Ja tylko przypomnę słuchaczom, że gośćmi dzisiejszej audycji są pani dr Sylwia Mazur, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pani doktor jest też ekspertką Team Europe Direct. No i jest z nami Jędrzej Bielecki, komentator spraw międzynarodowych Dziennika Rzeczpospolita. No dobrze, to teraz już przejdźmy, Jędrku, w takim razie, bo to jest ten drugi wątek. Podzieliliśmy, jak wspominałem, tę część naszej rozmowy na to, czy wina była po stronie hiszpańskiej i tam podejmowane działania sprowokowały tę sytuację, czy te sytuacje zostały wykorzystane przez władze marokańskie, które, no właściwie co? Co miałyby na celu te władze, wywołując tego rodzaju kryzys, twoim zdaniem?
1: Znaczy, celów to tutaj jest mnogość. No jedną z nich jest to, że monarcha Mohamed VI szuka jedności kraju wokół, to jest klasyka, prawda, wokół celów nacjonalistycznych, czyli odzyskanie tych terytoriów, o których mówimy. Dwa, Pedro Sanchez był niedawno w Algierii, gdzie zacieśniał współpracę w sprawie importu gazu, a własne ambicje ma także Maroko, które chciałoby być tutaj pośrednikiem poprzez gazociągi z Nigerii. No ale czy także również Maroko chciałoby, aby Hiszpania jeszcze dalej poszła w uznawaniu swojej dawnej kolonii, prawda, Sahary Zachodniej jako część Maroka. Więc tutaj jakby, ale przede wszystkim myślę, że to, co jest istotne i to widzimy także poprzez list gratulacyjny, który wysłał teraz Donald Trump do króla marokańskiego. Przede wszystkim Maroko się poczuło bardzo silne, dlatego że o ile Donald Trump nienawidzi Pedro Sancheza, to jest zachwycony rządem marokańskim. To zresztą jest już stara sprawa także z pierwszej kadencji jego, kiedy Maroko uznało Izrael i wtedy doszło do takiej daleko idącej współpracy także wywiadu między nimi izraelskiego. Pedro Sanchez, który urósł, jak pamiętamy, od pewnego czasu, zaczęło się to jeszcze w zeszłym roku, w czasie szczytu w lipcu w NATO w Hadze, był pierwszym, jedynym przywódcą natowskim, który otwarcie sprzeciwił się temu celowi podniesienia wydatków na obronę 5% PKB Trumpa. Potem nie zgodził się na wykorzystanie baz amerykańskich, dwóch baz lądowej i morskiej w czasie operacji irańskiej. Stał się takim przywódcą na skalę światową antytrumpizmu. Był gotowy mówić otwarcie to, co wielu przywódców sądzi po cichu o Trumpie. Zresztą tutaj no, to podłoże takie społeczne, historyczne też jest znowu bardzo silne w Hiszpanii, dlatego że przypomnijmy, że tą krwawą dyktaturę Franco, no to Ameryka bardzo długo wspierała i Hiszpanie o tym nie zapomnieli. I pamiętamy też wybuchy takiej wściekłości Trumpa na Pedro Sancheza. Parokrotnie w Białym Domu Trump mówił o tym, że on teraz nałoży cła na import towarów hiszpańskich. Okazało się to niemożliwe, no bo wiadomo, Hiszpania należy do Unii Europejskiej i tutaj politykę handlową określa sama cała Komisja Europejska dla całej wspólnoty. I być może tutaj, jak gdyby, jeżeli nie wpadł na ten pomysł, to przynajmniej na pewno nie zmartwił się tym, co Maroko zrobiło Sanchezowi i to, co do jakiej izolacji go doszło w Unii Europejskiej. No, świadczy o tym chociażby ten list, ale także to, że ta cała operacja była wtedy, kiedy król występował, miał taką mowę tronową i na której to uroczystości był także Infantino, czyli prezes FIFA. Doskonale znamy jego podległość wobec Trumpa. On dla Trumpa jest gotowy zrobić wszystko. No wszystko dlatego też, że w 2030 roku Maroko razem z Hiszpanią i z Portugalią ma organizować kolejne Mistrzostwa Świata. Więc tutaj jest też ten kontekst, prawda, międzynarodowy, że żeby tego Sancheza, który odważył się podnieść rękę na Trumpa, żeby w jakiś sposób ukarać.
0: Ale ty nie sugerujesz, rozumiem, że Donald Trump, no oczywiście nie on sam, tylko może jacyś jego tajni przedstawiciele, nie wiem, inspirowali władze Maroka, żeby doprowadzić do tego kryzysu,
1: nie,
0: po to, żeby właśnie
1: to
0: posponować Sancheza?
1: I myślę, że na to by nie wpadli, że to nie jest, to wykracza poza poziom taki, nie wiem, intelektualny tej administracji. Natomiast jak już dowiedzieli się, że coś takiego się dzieje, albo że po prostu no, Marokańczycy zasygnalizowali coś takiego, no to z pewnością Ameryka nie sprzeciwiła się, no po prostu Maroko się czuje silne, czuje, że ma potężnego sojusznika i że może się sobie pozwolić na rzeczy, które, na które by sobie nie pozwolili. I kolejna rzecz to jest jednak, no o tym lekko wspomniałem na początku naszej rozmowy, winna jest także Hiszpania, nie tylko obecny rząd, ale wszystkie rządy demokratyczne, które zawsze utrzymywały bardzo taką spolegliwą, potulną postawę wobec Maroka. Nigdy jak gdyby się nie sprzeciwiły temu. Zresztą nawet teraz widzimy to, dlatego że tutaj wspomnieliśmy o Meloni, która zapowiedziała to zaostrzenie kontroli granicznych. Natychmiast ambasador Włoch w Madrycie został wezwany do MSZ-u, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych hiszpańskiego. Do tej pory ambasador marokański nie został wezwany. To jest coś niesłychanego. I tutaj moim zdaniem Hiszpania mogłaby się uczyć od Donalda Tuska. Znaczy Donald Tusk, który przekonał resztę Europy, że po prostu ten atak hybrydowy, czy w ogóle Polska, prawda, że ten atak hybrydowy, no to jest dzieło Łukaszenki i uzyskał pieniądze na budowę tego, no tych umocnień częściowo przynajmniej. Unia Europejska finansuje, natomiast tutaj jest dokładnie odwrotnie, prawda? Znaczy mamy, wspomniałeś o tym liście, prawda? Mamy solidarne uderzenie niemal wszystkich krajów, 22 przeciwko Hiszpanii, no bo cały czas ten zesancerz mówi, nie, no to nie, Maroko jest znakomite, Maroko jest wspaniałe, no skoro to Maroko jest takie wspaniałe, no to kto może być winny? No to Hiszpania. Więc tutaj też jest błąd Hiszpanii, która tak długo utrzymywała ten układ, nie patrząc na daleko idącą korupcję w Maroku, to jest kraj, który jest pięciokrotnie biedniejszy od Hiszpanii, gdzie po prostu są na wsi stosunki średniowieczne i to cały czas głaskano po głowie tego króla i takie są moim zdaniem efekty dzisiaj.
0: Pani doktor Sylwia Mazur.
2: Tak, szczególnie, że Hiszpania już raz uległa takiej presji wywołanej instrumentalizacją migracji w 2021 roku latem, kiedy okazało się, że rząd hiszpański zgodził się na leczenie przywódcy Frontu Polisario, czyli tej takiej grupy politycznej, która dąży do niepodległości zachodniej Sahary, i Hiszpania zgodziła się na jego leczenie na terytorium swojego kraju, co bardzo rozłościło Maroko. I wtedy też Maroko doprowadziło do sytuacji, gdzie do Ceuty dotarło, szacuje się, że między 10 do 12 tysięcy osób. I faktycznie po tym wszystkim Hiszpania zmieniła swoją politykę, czyli na przykład wycofała się z takiej ogólnoświatowej propozycji tego, żeby w zachodniej Saharze przeprowadzić referendum i żeby to ludzie sami, mieszkańcy Sahary Zachodniej, sami mogli zdecydować o tym, czy chcą piąć się na niepodległość, czy mają być tutaj częścią autonomiczną. I Hiszpania właśnie w 2021 roku oficjalnie stwierdziła, że przynależność tej zachodniej Sahary i ta jej autonomia pod Maroko jest jak najbardziej wskazana. Więc widać już tutaj, że Maroko wykorzystało tę instrumentalizację i osiągnęło to, co chciało osiągnąć. Czyli to nie jest pierwszy przypadek, kiedy państwa sąsiadujące z Unią Europejską wywierają presję na państwa członkowskie, stosując takie, a nie inne metody. Stąd te określenia i te dyskusje, które też podniesiono o tych wojnach hybrydowych i o instrumentalizacji. Więc to jest bardzo silne narzędzie w ręku Rabatu, rządu marokańskiego. I tutaj też jest ważny ten kontekst, o którym pan redaktor wspominał, tego porozumienia z Algierią, dlatego że premier Sanchez po raz pierwszy, głowa rządu hiszpańskiego, po 4 latach odwiedziła Algierię. On zaraz po Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, po finale Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych w piłce nożnej poleciał i faktycznie doszło do takiego ocieplenia tych relacji z Algierią, które słabły po tej decyzji z 2021 roku. Więc to jest też coś, co na pewno miało wpływ, dlatego że Maroko traktuje Algierię jako swojego takiego arcywroga, arcykonkurenta może w tę stronę w regionie. I stąd też taka silna reakcja, możliwa taka silna reakcja na to, co wydarzyło się pomiędzy Hiszpanią a Algierią.
0: Czyli ja rozumiem, że pani również, podobnie jak mówił Jędrzej na początku, nie sądzi, żeby to wszystko, czego byliśmy świadkami, to była jakaś spontaniczna, oddolna akcja, tylko że jednak to było jakoś inspirowane, kierowane przez władze w Maroku?
2: Na pewno była swoista zgoda i przyzwolenie na to, co się działo, dlatego że według tych nowych informacji wiemy, że tak jak o ile ta granica była kontrolowana przez żandarmerię marokańską, a po drugiej stronie była ta Guardia Civil hiszpańska, no to wiemy, że w pewnym momencie tych żandarmów marokańskich zabrakło na tej granicy i nie procedowali. Czyli też, bo też żeby przekroczyć tę granicę w Ceucie, najpierw trzeba przejść przez kontrolę po stronie marokańskiej i tego też nie było, więc nawet sami ci migranci, część z nich, których wypowiadała się dla zachodnich mediów, mówiła, że byli zaskoczeni tym, że nie musieli w ogóle przechodzić tej kontroli, tylko po prostu mogli swobodnie płynąć. Więc nawet jeśli nie jakaś zorganizowana, to na pewno swoiste przyzwolenie, albo też ignorowanie takich informacji, które docierały, że pojawia się dużo, że w mediach społecznościowych pojawia się bardzo dużo informacji o Ceucie i o tym, że faktycznie te wrota do Europy mogą zostać otwarte. Więc tutaj też na pewno Maroko będzie musiało odpowiedzieć na pytania, które zostaną postawione, ale też, tak jak redaktor tutaj zauważył, Hiszpania bardzo miękko do tej pory się wypowiada o Maroku. Tutaj poza tak naprawdę majorem Ceuty, który zwrócił uwagę na postawę Maroko, no to ten rząd hiszpański faktycznie bardzo, bardzo delikatnie się na ten temat wypowiada i zarówno rząd hiszpański, podobnie zresztą jak i rząd w Maroku, za winnych wskazują organizacje przestępcze, co znów, tak jak powiedziałam, no jakoś nie w oparciu o to, co wiemy dotychczas, no nie trzyma się, jakoś nie uważam, że byłoby to, że są winne tylko te organizacje przestępcze, tak? I handlarze.
0: No to teraz przejdźmy do reakcji państw unijnych. To już też było wspomniane, ten list 22 przywódców. No o tyle, powiem szczerze, że ten list mnie trochę zaskoczył, dlatego że no on jest właśnie skierowany do szefa Rady, do przewodniczącej komisji i szefa rządu Irlandii, Michaela Martina, no bo Irlandia ma przewodnictwo teraz, to jest jasne. Ale właściwie wydawać by się mogło po tym, co państwo powiedzieli, że to powinien być przede wszystkim list do Pedro Sancheza, a może nawet właśnie do króla Maroka. No bo jeżeli przywódcy piszą, a zgodziliśmy się również z tym, że za ochronę granic zewnętrznych odpowiada przede wszystkim państwo członkowskie na tym swoim odcinku tejże granicy, to w momencie, kiedy ja w tym liście czytam, że oczekujemy, że przy wsparciu Unii Europejskiej obecna sytuacja zostanie w pełni opanowana, że przywódcy zwracają uwagę właśnie na to, że są zdecydowani, aby zapobiegać tego typu wydarzeniami, no to kogo właściwie mają na myśli? No przecież nie mamy unijnej armii, ani no mamy tę straż graniczną, o której już wspominaliśmy, czyli Frontex. No ale to też nie jest taka formacja, która miałaby raptem teraz ze wszystkich miejscach, no potencjalnie przynajmniej zagrożonych po podobnym zdarzeniem, postawić tam taką tamę. Jak należy państwa zdaniem odbierać ten list? Właściwie do kogo on jest skierowany i skąd to oczekiwanie, że przy wsparciu Unii Europejskiej tę sytuację można, nad nią można zapanować?
1: Ten list jest skierowany przede wszystkim do opinii publicznej każdego z krajów, tych 22, każdy do swojej własnej opinii publicznej. No, na przykład Donald Tusk się podpisuje pod tym, no wiadomo dlaczego, no bo w przyszłym roku ma wybory, mamy partii skrajnej prawicy już kilka, no wiadomo, że on może przyjąć władzę, no i teraz nie będzie premier się odsłaniał i mówił, no ja popieram tego Sancheza, jego nie krytykuję, nie, no to on się podpisze, chociaż tak jak mówię, Polska miała niedawno taką samą sytuację, bardzo zbliżoną. Tutaj oczywiście jeszcze raz podkreślmy, wina Hiszpanii jest taka, że po prostu nie wskazuje realnie na odpowiedzialność Maroka, ale interes Polski, interes całej Europy jest to, żeby podtrzymywać Hiszpanię, żeby ją wspierać, żeby stanąć solidarnie po jej stronie, bo to jest filar zachodniego świata, wolnego świata w tym regionie, demokracji w tym regionie, tak samo jak Polska jest po drugiej stronie. I Hiszpania, kiedy trzeba, potrafi być bardzo skuteczna, jeśli chodzi o zatrzymanie imigrantów, chociażby jak był kryzys migracyjny na Wyspach Kanaryjskich. Ona tą nielegalną migrację bardzo zmniejsza, wystarczy zobaczyć, jakie są dane Frontexu. Dalej jest właśnie ta debata wewnętrzna. Zresztą to mi przypomina też sytuację już w tej chwili sprzed 8 lat, kiedy było nielegalne referendum w Katalonii i wtedy nie brakowało głosów także w Polsce, że no patrzcie, oto tutaj mamy głos demokratycznego społeczeństwa, które stawia opór przed rzekomym jak gdyby tutaj maltretowaniem przez hiszpańskie władze tych aspiracji. To ta jedna z 17 wspólnot autonomicznych ma ogromne kompetencje, moim zdaniem za daleko idące, moim zdaniem to był błąd tej konstytucji, pierwszej do tej pory obowiązującej demokratycznej konstytucji z 1977 roku, ale to jest kraj, który przekazał obok Niemiec największe kompetencje, jakie są tym wspólnotom autonomicznym. I tej solidarności wtedy też zabrakło. Akurat tutaj Polska nie była winna, ale ja nie wiem, czy pamiętacie, no chociażby Carles Puigdemont, czyli ten przywódca, prawda, tych nacjonalistów katalońskich, który uciekł do Brukseli. Belgia nie chciała go wydać, nawet kiedy przedtem za nim miał immunitet Parlamentu Europejskiego, no bo Flamandowie, którzy też mają swoje tutaj roszczenia, żeby zbudować niezależne państwo, no byli po stronie tych katalończyków. Dalej, ja pamiętam, jak on wracał z takiej konferencji z Finlandii, przejechał przez Niemcy i został zatrzymany i sąd w Schleswig-Holsteinie powiedział, że on go wypuści, dlatego że Sąd Najwyższy Hiszpanii, kraju jeszcze raz demokratycznego, jest niekompetentny i tutaj Hiszpania nie gwarantuje rzekomo jak gdyby no odpowiedniego procesu. Czyli nie było solidarności w sprawie fundamentalnej, czyli rozbicia kraju członkowskiego. I moim zdaniem tutaj ten list znowu pokazuje coś takiego, że po prostu zamiast być solidarnie po stronie Hiszpanii, która raz jeszcze popełniła ten błąd, że nie powiedziała, jaki jest charakter tego, to mamy do czynienia z rozliczeniem no, właśnie Sancheza.
2: Kontrast jest bardzo silny z reakcją, która przyszła z państw członkowskich w 2021 roku na wszystko to, co działo się na granicy z Białorusią, na granicy polskiej i państw bałtyckich z Białorusią. Dlatego, że wtedy tutaj ewidentnie tą solidarnością się wykazano i też organizacje chroniące prawa człowieka głośno wskazywały, że Komisja Europejska zbyt łagodnie podchodzi do tego, że łamane są przepisy prawa międzynarodowego, ale także prawa unijnego, jeśli chodzi o rozpatrzenie tych wniosków, które te osoby ubiegające się o azyl mogły złożyć. Więc tutaj kontrast jest bardzo silny. Natomiast to też pokazuje, jak upolityczniony jest temat migracji w państwach unijnych, bo Pedro Sanchez nie jest jedynym socjalistycznym liderem w Unii Europejskiej, bo przecież też Dania i Malta mają przywódców pochodzących z partii socjalistycznych i zarówno Dania, jak i Malta podpisały się pod tym listem 22 przywódców. Więc widać tutaj, że nie ma nawet zgody w tym obozie socjalistów. I jeszcze ostatnia rzecz, może też to wynikać z tego, że taką marką polityczną premiera hiszpańskiego stało się to, że on buduje siebie taką awangardę i pan redaktor tutaj wskazywał pewne obszary, gdzie on taką postawą się wykazuje. I stąd też to w polityce migracyjnej ta jego decyzja o tym, żeby dokonać legalizacji pobytu tych osób, które przebywają na terytorium Hiszpanii, ale też kwestia tego, że teraz trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym powrotów, czyli właśnie tego, jak te osoby, które przebywają nielegalnie na terytorium Unii Europejskiej, mają wracać do państw pochodzenia lub do państw, z którymi nie mają tak naprawdę żadnych więzi. Bo tutaj pojawiła się kwestia tych tak zwanych hubów powrotowych i rząd hiszpański bardzo głośno opowiedział się przeciwko nim, twierdząc, że jest to niehumanitarne, żeby odsyłać osoby, które co prawda nie uzyskały statusu uchodźcy na terenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, odsyłać do państwa, z którym nie mają żadnych linków, z którym nie mają żadnego połączenia. Więc widać było, że tutaj Sanchez właśnie buduje swoją pozycję polityczną, swój wizerunek jako taką awangardę i ta stawanie w kontraście do takiego mainstreamu i do większości. I stąd też myślę, ten list 22 był taki silny, te słowa były bardzo silnie skierowane przeciwko działaniom Hiszpanii. Natomiast też dodam, że sam Sanchez wysłał list do przewodniczącej von der Leyen i do przewodniczącego koszty. I on tutaj właśnie zwrócił uwagę, że te oskarżenia, które płyną ze stolic europejskich, są bardzo silne i one nie są oparte na faktach, tylko właśnie na swoistych uprzedzeniach i na tym, że tam tematyka migracji jest bardzo, bardzo upolityczniona i dzisiaj już widać, że też ten list, który z kolei przewodnicząca von der Leyen wysłała, że ten ton jest taki bardzo koncyliacyjny i on będzie, i komisja na pewno będzie dążyć do tego, żeby te spory jak gdyby zniwelować i żeby znów pokazać na zewnątrz, że Unia jest w stanie mówić jednym głosem, choć jak ta pierwotna reakcja pokazała, no wiadomość do świata poszła bardzo silna, bardzo zdecydowana, bo tak naprawdę poza Irlandią, która nie podpisała tego listu, no to mamy jeszcze Francję, mamy Portugalię i mamy Luksemburg, który nie podpisała, pozostałe państwa członkowskie ten list podpisały. Więc widać tutaj, że każda kwestia związana z wyzwaniami czy kryzysami migracyjnymi doprowadza do swoistych pęknięć w Unii Europejskiej. I pomimo tego, że właśnie znów w czerwcu zaczęły obowiązywać te akty nowego paktu o migracji i o azylu, ciężko jest mówić jednym głosem 27 państwom członkowskich w takich kwestiach jak kwestia migracji i kwestia azylu.
0: No ale skoro pani to poruszyła, to w końcowej części, już ci oddaję głos, Janczku, tylko właśnie w tej końcowej części chciałbym, żebyśmy też trochę do tego nawiązywali, bo rzeczywiście ten pakt o migracji i azylu jest, właściwie finalizowana jest sprawa tej dodatkowej dyrektywy powrotowej, jak jest nazywana, czyli właśnie o odsyłaniu ludzi, którzy nie mają prawa pobytu legalnego. A jednak ten incydent, to zdarzenie, no, spowodowało, że no, w tym, co na przykład napisała pani von der Leyen, znowuż mogę powiedzieć, że jestem troszkę zaskoczony, no bo jak ona pisze, oczywiste jest, że musimy zrobić więcej, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze granice w punktach krytycznych, że musimy to zrobić poprzez czujny monitoring i stosowanie barier fizycznych tam, gdzie jest to potrzebne. No i przy okazji powtórzyła te priorytety, że unijnymi priorytetami jest właśnie zapobieganie nielegalnej migracji przez zacieśnienie współpracy między państwami, wzmocnienie granic zewnętrznych, utworzenie systemu wczesnego ostrzegania, likwidacja sieci przemytniczych, no i ta kwestia właśnie powrotowa. No to ona właściwie mówi o tym wszystkim, co jest w tym pakcie, no, negocjowanym 10 lat, więc w jakim sensie no chyba nie chcę powiedzieć, że podważa jego sens, ale pokazuje, że no przyjmujemy dokumenty, ale no albo jeszcze czasu potrzeba, aż to wszystko zacznie działać tak, jak powinno, no albo poza tym, że mamy to wszystko na papierze, to nic więcej z tego nie wynika, a życie przynosi no takie zaskoczenia, jakie przyniosło. Jędrzeju?
1: Tak, no ja chciałem jeszcze tylko taki kontekst tutaj podać, dlatego że 34 państwa świata mają język hiszpański jako język oficjalny. Hiszpania utrzymuje z tym swoim dawnym imperium bardzo bliskie relacje i ta polityka imigracyjna jest częścią tych bliskich relacji. Trzeba pamiętać jeszcze raz, że ogromna większość tych osób, które przyjeżdża i które pozostaje, to są Latynosi. Madryt przejął od Miami rolę głównego miasta najbogatszych Latynosów, którzy chcą swoje majątki przenieść, jak gdyby, którzy chcą inwestować w Madryt w tej chwili, w tym sensie globalnym miastem, drugim po Paryżu największym w Unii Europejskiej, że ma właśnie dla Ameryki Łacińskiej no, tą rolę, także dla Latynosów w Stanach Zjednoczonych, to jest 70-80 milionów ludzi. Jeżeli nie widzimy
0: tego kontekstu... Ale to chcesz przez to powiedzieć, że Hiszpania, która przyjęła pakt migracyjny, właściwie no też jakby nic sobie z niego nie robi i że będzie mimo tego paktu właśnie chociażby z tych swoich hiszpanojęzycznych zaprzyjaźnionych państw ściągać ludzi wbrew polityce migracyjnej Unii?
1: Znaczy przede wszystkim Hiszpania lata temu uzyskała to, że z ogromnej większości państw latynoskich ci ludzie mogą bez wiz przyjeżdżać także do Polski, więc to jest jak gdyby no jeden czynnik. Dwa, że ogromna większość tych ludzi przyjeżdża zwyczajnie samolotem, no i potem zostaje, ta wiza turystyczna się kończy, oni zostają nieprzedzielani się przez morze, tak jak widzieliśmy w tej Ceucie, więc jest zupełnie inny jak gdyby układ. Trzy, no Hiszpania w zasadzie zawsze prowadziła też taką politykę wobec Unii Europejskiej, bardzo taką proeuropejską, nie unikała konfrontacyjnego zderzenia. No trzeba podpisać ten dokument, no to podpisujemy, ale hiszpańska perspektywa na to jest zupełnie inna, bo ona prowadzi politykę globalną. Hiszpański język jest jedynym językiem świata, który jest w stanie w kulturze popularnej rywalizować z angielskim. To jest inna liga niż Polska w ogóle. I jak gdyby oni patrzą na to także z tej perspektywy i z tego nie zrezygnują. To, że Polska, no to już jak gdyby nie wchodzi w te trudności historyczne, nie zrobiła czegoś podobnego, jeśli chodzi o Białoruś, o Ukrainę, żeby z tej emigracji i legalizacji stworzyć narzędzie zbliżenia z krajami, które przez setki lat były częścią Rzeczpospolitej, no to jest jak gdyby inny czynnik. Natomiast każdy z tych krajów ma tą swoją specyfikę. Francja nigdy nie przekształciła swoich kolonii w coś podobnego co Hiszpania. To są kolonie, które się wyzwoliły przeciwko Francji. No, kluczowym oczywiście przykładem jest wojna w Algierii. I ona ma w związku z tym zupełnie inną perspektywę. Szereg państw typu Niemcy no po prostu w ogóle nie miał kolonii, czy bardzo krótko. W związku z tym tutaj następuje pewne niedopowiedzenie, bo dla Hiszpanii raz jeszcze polityka imigracyjna jest potężnym narzędziem utrzymania wpływów w tak ogromnej części świata. Jeszcze tylko powiem, że król zawsze uczestniczy w inauguracji wszystkich głów państwa w Ameryce Łacińskiej, łącznie z Brazylią, która była, jak wiadomo, kolonią portugalską, Filip VI, więc i też jest pierwszym, z którym się spotkał, na przykład Lula da Silva, z kim się spotkał pierwszym, no z Filipem VI, w związku z tym, no to jest też globalne spojrzenie i oni nie zamkną tej granicy, nie wprowadzą restrykcyjnych ograniczeń, żeby odciąć sobie to całe zaplecze. Przecież sieci hotelowe hiszpańskie, telefonika, sieci energetyczne są pierwsi inwestorzy w tych krajach, prawda?
0: Pani doktor, w tej sprawie. Pakt migracyjny, a polityka hiszpańska.
2: Tak jest. Tutaj warto też podkreślić, że ten pakt migracyjny, te dokumenty dotyczą tak naprawdę osób ubiegających się o przyznanie ochrony międzynarodowej, czyli albo właśnie statusu uchodźcy, albo ochrony subsydiarnej. I dalej każde państwo, bo to jest też jedna z tych kompetencji, które państwa członkowskie bardzo, bardzo mocno strzegą i trzymają blisko siebie. To znaczy dalej każde państwo członkowskie samo decyduje o tym, kogo wpuszcza na swoje terytorium, jak reguluje swoją politykę migracyjną, bo tutaj też wiemy, że ciężko byłoby wypracować jedno rozwiązanie, bo znów rynki są inne, ekonomie są inne, właśnie te relacje historyczne z byłymi koloniami są inne, więc to jest warte podkreślenia. Natomiast w kontekście paktu, proszę pamiętać o tym, że Hiszpania została zakwalifikowana jako to jedno z czterech państw będących pod tak zwaną presją migracyjną. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ratują bardzo dużo ludzi, którzy do Europy próbują dopłynąć, dotrzeć wodą, drogą morską, czyli to są te tak zwane SAR missions, to jest Search and Rescue Operation. I właśnie przez to, że Hiszpania została zakwalifikowana do tej kategorii, ona będzie mogła na koniec dnia skorzystać z tej puli solidarnościowej, czyli część z tych osób, które dotrą do Hiszpanii, już dotarły do Hiszpanii tak naprawdę, będą mogły być relokowane do innych państw członkowskich. Więc tutaj znów widzimy, że nakłada się na siebie bardzo dużo kwestii i one są głębokie, bo sięgają zarówno właśnie kompetencji i podziału kompetencji pomiędzy państwami członkowskimi a Unią, kwestii tych różnorodnych polityk. No i znów tego, że migracje są tematem bardzo upolitycznionym i widać ewidentnie, że są wykorzystywane nie tylko w rozgrywkach wewnętrznych, ale także na arenie międzynarodowej.
0: No, by tylko w konsekwencji tych wszystkich działań jedna z najczęściej przywoływanych i to w punkcie pierwszym zdobyczy unijnych, czyli właśnie to podróżowanie bez granic, żeby to nie zostało zniszczone przez to wszystko.
2: Dowiemy się jutro na pewno, jaki będzie trend.
1: Tak, tutaj Maciek znowu dotykasz czegoś kluczowego, no bo...
0: Tylko mamy minutę jeszcze.
1: Tak, obok Francji Hiszpania jest krajem, który przyjmuje najwięcej turystów na świecie, około 100 milionów. Więc gdyby tutaj było jakiekolwiek rocznie, jakiekolwiek komplikacje, no to filar hiszpańskiej gospodarki by runął. Więc to jest oczywiście bardzo delikatna sprawa dla tego kraju również.
0: Pięknie Państwu dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Na pewno lepiej rozumiemy teraz to, co się wydarzyło. No a dalsze konsekwencje to, jak powiedziała pani doktor Sylwia Mazur, być może poznamy już nawet jutro po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Więc raz jeszcze przypomnę, byli z nami pani doktor Sylwia Mazur, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pani doktor jest też ekspertką Team Europe Direct. I Jędrzej Bielecki, komentator spraw międzynarodowych Dziennika Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dobranoc. I podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Ja Państwu też życzę dobrej nocy i słyszymy się jutro o tej samej porze.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
4: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
5: My jesteśmy 50 lat w związku.
6: Myślimy, że trzeba być w związku.
7: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
8: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
9: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
10: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
13: Są.
12: Karty pokładowe?
13: Są.
12: Stroje plażowe?
13: Są.
11: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją, mówi prezydent USA. Jednocześnie zapewnia, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje w związku z audytem w Stołecznym Szpitalu Południowym. Magdalena French awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją. Zapewnił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. W weekend Trump po raz kolejny zagroził Iranowi nowymi atakami, jeśli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA. Jak podliczyła stacja CNN, Trump już co najmniej 5 razy ogłaszał plan przeprowadzenia silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał. Politycy PiSu są ostatnimi, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. To komentarz do słów Przemysława Czarnka. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera żąda tymczasowego zawieszenia w strefie Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Polityk zarzucił władzom Hiszpanii brak odpowiedzialności.
15: To za ich czasów i za ich rządów jeden z wiceministrów kolokwialnie sprzedawał wizy pod biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a dzisiaj udaje wielkiego kulinarnego znawcę.
14: Mówił w TOK FM Dariusz Joński. W ubiegłym tygodniu do eksklawy Ceuta przedostało się około 60 tysięcy imigrantów z Maroka. W wyniku tego zdarzenia zginęło do tej pory prawie 90 osób. Audyt z działania Szpitala Południowego z kilkudniowym opóźnieniem trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje. Kontrolerzy mieli sprawdzić nie tylko jedną placówkę, ale również szpitale, oddziały ratunkowe i prosektoria we wszystkich miejskich lecznicach. Audyt zlecono po tym, jak na jaw wyszły zarobki byłego działacza Koalicji Obywatelskiej lekarza Dawida Kacprzyka oraz nieprawidłowości na innych oddziałach. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
16: Na razie dokument jest na biurku prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
17: Pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski.
16: Mimo że wnioski z niego powinny być już znane.
18: To robimy wszystko, żeby ta informacja była do końca lipca.
16: Takie deklaracje składała bowiem szefowa Miejskiego Biura Audytu Magdalena Soszyńska-Kamieniecka. Sama jest w Radzie Nadzorczej Szpitala Czerniakowskiego.
19: No mam nadzieję, że to będzie też wyjaśnione.
16: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z Koalicji Obywatelskiej.
19: Ja wolę mieć pełny materiał, nawet z lekkim opóźnieniem, a niż szczątkowy i taki, który dawałby pole do domysłu czy do snucia jakiejś teorii.
16: Oprócz działań prokuratury w Szpitalu Południowym trwają kontrole m.in. NFZ-u oraz Nilu. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca, przypominając, o co będzie walczyć i jakich zmian chce dla Krakowa. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Kandydatkę wsparł przewodniczący Razem, Adrian Zandberg, zwracając się do osób, które rok temu poparły go w wyborach prezydenckich, aby swój głos oddały właśnie na Aleksandrę Owcę.
20: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze. Tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
14: I przypomnę jeszcze, premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Teraz w informacjach sport. Magdalena Fręch pokonała francuskę Léolion Jonjon 7-5-6-3 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Z powodu deszczu mecz został przerwany w niedzielę przy stanie 4-4 i przełożony na poniedziałek. Pojedynek Fręch z francuską kwalifikantką trwał ponad 2 godziny, a o zwycięstwie Polki przesądziła słaba skuteczność serwisu rywalki, która przegrała aż 7 gemów przy własnym podaniu. W drugiej rundzie Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem 3 Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała ją w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Za darmo i wygodniej mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zyskali kolejne ułatwienie w podróżowaniu. Mogą teraz korzystać za darmo z przejazdów pociągami PKP Intercity na terenie metropolii. Wystarczy mieć miesięczny bilet na autobusy i tramwaje, czyli metrobilet. To jednak nie wszystko. Jak mówi Witold Trulka z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z tej współpracy skorzystają także pasażerowie z całej Polski.
13: Każdy pasażer z biletem jednorazowym PKP Intercity jedzie komunikacją miejską transport GZN bezpłatnie. Z tego prawa można skorzystać przez 2 godziny przed odjazdem pociągu lub przez 2 godziny po przyjeździe do stacji w metropolii.
14: Wspólna oferta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i PKP Intercity już działa. Jej celem jest ułatwienie podróżowania, ale także zachęcenie mieszkańców i przyjezdnych, by zostawili samochody i częściej korzystali z transportu publicznego.

0: Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda, a gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W czasie naszego poprzedniego spotkania w programie Off Czarek trochę rozmawialiśmy o czymś, co się nazywa suwerenna sztuczna inteligencja. To takie hasło. I zasadniczo chodzi o to, żeby zadać pytanie, czy sztuczna inteligencja ma narodowość? Czy państwa budują, ale czy powinny, albo jakie są powody, dla których budują własne chmury, własne centra danych? I co się stało, że ta suwerenna sztuczna inteligencja jest dzisiaj w ogóle tematem, na który można rozmawiać? Czy coś się wydarzyło takiego w Dolinie Krzemowej, że państwa przestały ufać i mówią, nie, nie, to musi być sztuczna inteligencja z biało-czerwoną flagą, albo z zielono-niebieską, albo z dowolną inną.
1: Myślę sobie, że takich wydarzeń, oczywiście geopolitycznych i technologicznych, jest trochę, o których też mówiliśmy. Na przykład poruszyliśmy kwestię wyłączenia, czy braku dostępu do modeli, tutaj w tym akurat przypadku modeli firmy Anthropic, Mythos i Fable, właśnie ze względu na kontrolę eksportu, która została nałożona przez Stany Zjednoczone. No i de facto można powiedzieć, że różne rzeczy się dzieją i powoli jest taka idea globalnej wioski. Myślę, że żyliśmy w...
0: Marshall McLuhan.
1: Tak, i 2000-2010 to były takie złote lata poczucia, że no, wszyscy żyjemy w jednym świecie, tworzymy ten internet jest taki dostępny dla wszystkich i że tak naprawdę jesteśmy obywatelami i obywatelkami jednego świata. No powoli, nie wiem czy powoli, ale de facto zaczynamy znowu myśleć w mocny sposób właśnie o tym, że tak jak różne rzeczy mają narodowość, tak są takie słowa jak kapitał ma narodowość, ale także technologia ma narodowość jakby i też ma właścicieli, bo to też jedno to chodzi o kwestię narodowości jako państwa, na terenie którego na przykład jest firma, która tworzy daną technologię, no ale też oczywiście pojawia się kwestia, no właśnie, kto ją finansuje, kto podejmuje decyzje związane z daną technologią. No i też musimy zrozumieć, że co mamy na myśli mówiąc suwerenność, no bo tak rzuciłeś przewrotnie, że o, tylko biało-czerwone i to jest jedyna rzecz, którą jesteśmy w stanie zaakceptować, ale to nie o to chodzi, że tylko jeżeli coś jest wyprodukowane w Polsce, to jest tylko wtedy akceptowalne polskie jabłka i polska sztuczna inteligencja, tylko chodzi też o kwestię kontroli. Czyli po pierwsze suwerenność jest związana z wyborem, czyli ja chcę móc wybrać, jakiej technologii używać. Nie chcę być przywiązana czy zmuszona, albo że mam de facto, nie mam wyboru, mam tylko jedną rzecz i mogę wybrać to albo nic, albo zrezygnować z korzystania na przykład z tej sztucznej inteligencji. A druga to jest właśnie kwestia kontroli, czyli to, że jedno, ja mogę wybrać, a dwa, ja mogę wybrać takie, które mogę w pewnym sensie kontrolować. No i też pamiętajmy, że mówiąc o suwerenności, jest wiele warstw tego tematu. Jest temat danych, jest temat infrastruktury, jest temat samych modeli, no bo my głównie skupiamy się, mówimy o modelach, tak? Rozmawialiśmy kiedyś o Plumie, o Bieliku, czyli o tych modelach, które są tworzone przez Polaków, przez różne polskie instytucje czy polskie społeczności i są tworzone z fokusem na języku polskim. Ale to jest też kwestia, na jakiej infrastrukturze te modele są trenowane, na jakich danych są trenowane, czy te dane są ogólnie dostępne, czy są ukryte. Tak? Te tematy suwerennościowe to nie jest tylko model, to jest temat, gdzie, kto trenuje, kto używa, kto kontroluje, kto finansuje, skąd dane, czyje i jaka infrastruktura.
0: Wspomniałaś Pluma, czyli model zbudowany za nasze publiczne pieniądze, czy też społecznościowy Bielik. One były pokazywane bodaj na konferencji NVIDIA?
1: Tak, Bielik był na konferencji GTC, konferencji NVIDIA, jako właśnie jeden z takich showcase'owanych projektów.
0: Ale jeżeli chodzi o wyniki, to chyba przegrały z innymi. Więc pytanie brzmi... Po co nam własne modele, skoro są słabsze?
1: No ale przegranie, znowu, mówisz o przegrywaniu w kontekście przegrać należy na czymś. Przegrać należy o coś. Nie można przegrać ogólnie. To jest taka bardzo, myślę,

0: medialna narracja, która właśnie patrzy na rzeczy tylko z jednej strony, czyli no załóżmy, jeżeli chodzi o te modele, które są po pierwsze mniejsze, to też jest bardzo ważne, że mówimy często o tych dużych modelach, takie modele mniejsze, tak zwane SLM-y, czyli te mniejsze modele językowe, no bo tu mówimy o tych takich modelach ogólnego przeznaczenia, one bardzo często są oczywiście gorsze w ogólnych zadaniach, tak? Czyli jeżeli powiemy sobie, że damy temu modelowi 10 różnych zadań, streść tekst, wymyśl coś kreatywnego, nie wiem, powieść, napisz wierszem, wyciągnij mi kluczowe tezy z danego tekstu. Tak, to wydają nam się podobne zadania, ale to są inne zadania, do których można trenować model w inny sposób. Jeżeli mamy modele mniejsze, one często są specjalizowane, czyli one na przykład bardzo dobrze albo lepiej radzą sobie z językiem polskim, ale z tym językiem polskim mogą też być nie tylko ogólnym, tak, czyli załóżmy polski uliczny, polski ludzki, ale także mogą być dostrojone, czy właśnie specjalnie dotrenowane do takiego polskiego medycznego, polskiego prawnego, czy właśnie do konkretnych zadań. Więc też nie skupiajmy się na tym, że dla ogólnych zadań te modele są gorsze, lepsze, bo czasem są porównywalne, ale też, że są one specjalnie tworzone właśnie do niektórych konkretnych zadań i mogą być dostrojone. No bo weźmy taki przykład. Załóżmy, że używam takiego właśnie super wielkiego modelu, no i chcę go dostroić, czyli jakoś poprawić. No i takiego bielika mogę wziąć, mogę pogadać z zespołem, który go stworzył, mogę Pluma zainstalować na lokalnym urządzeniu, mogę właśnie zobaczyć dokumentację, mogę skontaktować się z tymi ludźmi, no i też mogę w większej prostocie, bo to jest mniejszy model, go dostroić, dotrenować. Jeżeli jest większy model, no to jaka jest szansa, że dopukam się do zespołu, który go zbudował, albo że oni chętnie mi opowiedzą o tym, jak to działa. Myślę, że w niektórych przypadkach tak, ale jest to dużo trudniejsze. I znowu jest kwestia tego dostępności i wyboru. Czyli to, że coś jest lepsze w ramach ogólnego przeznaczenia, nie znaczy, że będzie lepsze do jakichś konkretnych zadań. No bo właśnie o to chodzi. My tworzymy, żeby mieć wybór, żeby mieć możliwość i żeby móc do konkretnych, specyfikowanych zadań wykorzystywać te nasze modele.
1: W Polsce mają powstawać fabryki AI. Różni przedsiębiorcy mówią, wybudujemy gigafabrykę, Warszawa, Poznań, Kraków, to będą nowe centra, ale czy potrzebujemy fabryk, w cudzysłowie lub bez, czyli krótko mówiąc modeli szybszych, mocy obliczeniowych, danych, czy specjalistów, czy ludzi?
0: To znowu nie jest albo-albo, no bo też może najpierw wrócimy do tych kwestii fabryk i gigafabryk, tak? To są dwie różne inicjatywy, obie inicjatywy tworzone przez Komisję, czy współtworzone przez Komisję Europejską. Fabryki AI mamy w Polsce dwie, to jest Gaia AI, która znajduje się w Krakowie przy Cyfronecie oraz Piast, który jest przy PCSS-ie, czyli przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. I de facto, co produkuje taka fabryka AI? Można powiedzieć, że produkuje modele, w sensie, że tak naprawdę jest to po prostu centrum danych, czy jakiś fragment centrum danych, który jest wyspecjalizowany do trenowania i hostowania modeli sztucznej inteligencji. Czyli można powiedzieć, że nie jest to nic innego jak infrastruktura obliczeniowa plus eksperci, specjalistki, którzy wspierają na przykład przedsiębiorców, bo ta inicjatywa jest kierowana oczywiście także do administracji, ale ten główny fokus jest na przedsiębiorców i startupy, żeby tworzyli i wdrażali te modele sztucznej inteligencji. Więc fabryka to jest jakiejś wielkości, tak, to jest wielkość od tysiąca do kilku, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy kart GPU. A druga inicjatywa, o której wspomniałeś, czyli Gigafabryka, to jest inicjatywa, znowu, model jest ten sam, czyli jest to centrum obliczeniowe. Model finansowania jest trochę inny, bo tak jak widzisz, te dwie pierwsze inicjatywy to są inicjatywy, które są tworzone przy centrach obliczeniowych, które są przy uczelniach, w tym przypadku właśnie albo Panowskiej, albo przy AGH. Jeżeli chodzi o Gigafabrykę, jest to inicjatywa finansowana publiczno-prywatnie, czyli przez biznes, ale także przez państwo i Komisję Europejską, która także buduje wielkie centrum obliczeniowe, ale to centrum obliczeniowe ma mieć większą skalę, bo tu mówimy właśnie o na przykład między 25, 75 czy 100 tysięcy kart, odpowiednik karty HASTO, ale to, co jest tutaj istotne, HASTO to jest typ karty, którą produkuje firma Nvidia. Ale to, co tutaj jest istotne, więc jest to większe, jest to finansowane w modelu właśnie publiczno-prywatnym, ale także jest budowane i tworzone przez biznes. Czyli tutaj już nie tylko instytucje naukowe są tym centrum, są przy tym centrum, czy tworzą to centrum, ale mówimy także o, w przypadku tych gigafabryk, o prywatnych instytucjach.
1: A skoro mówimy o partnerstwie, to na ile państwo polskie potrafi być dobrym inwestorem w technologię, a na ile jesteśmy jakoś jednak chyba skazani na to, żeby doganiać świat? Krótko mówiąc, czy państwo ma szczerze możliwości funkcjonowania skutecznie na tak szybko zmieniającym się rynku?
0: To jest w ogóle, myślę, bardzo ważne pytanie, o którym ja bardzo dużo myślałam, na przykład jak zastanawialiśmy się nad projektem Plum, czy nad innymi projektami, było pytanie, czy to w ogóle ma sens. Czy to ma sens, żeby państwo, czy instytucje państwowe, czy właśnie instytuty badawcze działały w tak szybko zmieniającej się dziedzinie, gdzie tak naprawdę z dnia na dzień mamy coraz to nowe rozwiązania. No i moim zdaniem odpowiedź jest tak, ale. Czyli państwo powinno brać czynną odpowiedzialność za rozwój technologii i znowu tutaj wcześniej mówiłeś, no właśnie, czy te fabryki, czy gigafabryki, czy kompetencje. Myślę, że znowu odpowiedź jest i jedno, i drugie. Ale chodzi o to, jak państwo może się do tego przyłożyć, czy może się w to zaangażować.
1: Jak państwo może się przygotować do tego, żeby być równie skuteczne, szybkie i sprawne, jak prywatni przedsiębiorcy na rynku AI? No bo tutaj wyścig idzie o bardzo atrakcyjną nagrodę. W tym wyścigu jest cały świat i w tym wyścigu są podmioty, które mają głębokie kieszenie.
0: Tak, i rola państwa to nie jest, no właśnie, też myślałam, wow, musimy, państwo musi być tak samo szybkie, tak jak mówisz, dogonić tych wszystkich inwestorów, ale rola państwa jest trochę inna. Rola państwa z mojej na przykład perspektywy skupia się na tym, żeby zaangażować się i patrzeć na to, jak i prywatni inwestorzy, i naukowcy, naukowczynie tworzą różną technologię i dać im do tego możliwości. Więc na przykład inwestycje w fabryki, czy w gigafabrykę, tak, czyli inwestycje mówiące o infrastrukturze, dają te możliwości związane z, hej, chcesz tworzyć model, to tu na przykład masz infrastrukturę, żeby to zrobić. To jest jedna rzecz, czyli jest to podlewanie i dawanie tych w ogóle możliwości, tych warunków koniecznych, żeby ta technologia w ogóle się tworzyła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są oczywiście polityki publiczne, dbanie o obywateli i też nie mówmy sobie, że państwo właśnie było takie powiedzenie jednej firmy, która mówi, że tam trzeba się iść szybko i łamać rzeczy. Ale no państwo, rolą państwa nie jest łamanie rzeczy. Rolą państwa jest właśnie to, żeby zadbać o to, żeby te najważniejsze, nie wiem, wartości, czy najważniejsze rzeczy, które chcemy zachować, się nie złamały. Więc no oczywiście niektórzy powiedzą, że regulacje, bo to jest często robione właśnie tymi metodami regulacyjnymi są B i że one tylko właśnie zatrzymują ten biznes, który potrzebuje ruszać się niesamowicie szybko. Ale no właśnie rolą państwa jest sianie tego pola, żeby było żyzne i żeby ta ziemia była dobra. W tym przypadku mówimy właśnie o danych czy sztucznej inteligencji. Kolejnym przykładem właśnie z perspektywy danych jest to, że Polska któryś rok z rzędu jest druga albo trzecia w takim indeksie, to się nazywa Open Data Maturity Index, czyli że mamy bardzo dobre otwarte dane, które są serwowane, czyli że na przykład firmy, ale także instytucje publiczne czy naukowe mogą skorzystać z różnych API, czyli różnych metod dostępu do danych, które są właśnie otwarte, czyli nie są otwarte, czyli nie są zamknięte. De facto chodzi o to, że dane, które są publicznie dostępne, tak? Tym tutaj przykładem jest portal danego.pl, gdzie możemy wejść sobie i dostać się do różnych informacji związanych z rejestrami, czy danymi dostępnymi przez firmy prywatne, czy instytucje publiczne. Więc sianie i tworzenie tego gruntu, ale właśnie też ochrona, ale ochrona i biznesów, i obywateli, tak? No więc każdy biznesmen czy biznesmenka jest także człowiekiem. Każdemu z nas zależy, żeby te nasze wartości czy prawa były zachowane. I rolą państwa jest, tak jak mówię, grunt i z drugiej strony perspektywa tego zachowywania możliwości. Ale wspomnę jeszcze jednej rzeczy, czyli no właśnie, mówi się, że jedynym narzędziem państwa są regulacje. Ale to jest nieprawda, bo narzędziem państwa są także inwestycje i technologia, czyli to jaka technologia jest stworzona. No świetnym przykładem jest czy mObywatel, czy inne aplikacje, czy rozwiązania, które tworzy w tym przypadku państwo polskie. No bo de facto umożliwiamy czy ułatwiamy dostęp do pewnych informacji, rzeczy czy usług obywatelom za pomocą tych aplikacji i właśnie nie przez jakaś rzecz jest uregulowana i tyle, tylko regulujesz coś, żeby stworzyć technologię, która będzie bezpieczna i która ułatwi pewne sytuacje dla obywateli, dla przedsiębiorców, zależnie od tego, jaką grupę tutaj chcemy targetować czy zaadresować. Więc nie tylko regulacje, ale tworzenie technologii, tworzenie rozwiązań, które umożliwiają realizację tego, co chcemy zrobić. No i ten Plum tutaj w tym przypadku myślę jest dobrym przykładem tak samo, no bo mówimy o tym, że załóżmy administracja rządowa czy samorządowa chce skorzystać z takich różnych modeli, no i zastanawia się, kurczę, są przypadki, gdzie nie mogę skorzystać z modelu subskrypcyjnego, no bo te informacje, które chcę przetwarzać, powinny być zachowane na moim lokalnym serwerze. No i tutaj państwo wchodzi całe na biało albo na biało-czerwono i mówi, proszę bardzo, tu masz model, który możesz postawić w ten sposób. Do tego masz bezpieczeństwo licencyjne, czyli to jest tak, że my jako pewien backer, instytucja finansująca, ale też wspierająca ten projekt, mówi, to jest bezpieczne rozwiązanie, z którego de facto możesz skorzystać. Czyli znowu, nie regulujemy i zostawiamy samego obywatela czy samorząd, tylko mówimy, hej, to są zasady, którymi powinieneś się kierować, a tutaj są narzędzia, czyli także dajemy ci te narzędzia, którymi możesz realizować bycie zgodnym z tymi zasadami.
1: Chyba nikt nie wierzy w to, że zbudujemy drugiego czata GPT lub coś podobnego. W takim razie realnie, jaka jest taka dobra nisza dla Polski? Gdzie Polska ma realną szansę zawalczyć, czy zdobyć przyczółki, a może zdobyć szczyty?
0: To jest też w ogóle ciekawa rozmowa, bo Polacy są bardzo dobrze, te dwa główne sektory, które są często wspominane, to jest medtech i fintech, tak? Czyli usługi finansowe, tutaj Blik jest oczywiście korowym przykładem, pewne autopayowe usługi, ale także te usługi medyczne, czyli różne rozwiązania, algorytmy, które są tworzone przez i polskich naukowców za granicą, ale także firmy, które działają tutaj w Polsce i nie tylko, które de facto tworzą właśnie różne rozwiązania związane z medycyną. Pojawia się kolejna ciekawa, można powiedzieć, właśnie nisza związana z rozumieniem tych algorytmów i nie mówię tutaj właśnie tylko o algorytmach, tych LLM-ach, czyli dużych modelach językowych, ale w ogóle o różnych algorytmach sztucznej inteligencji, tak zwane explainability, explainable AI. Czołową postacią tutaj w Polsce jest profesor Biecek, Przemysław Biecek, który właśnie prowadzi takie centrum związane z wytłumaczalnością, bo tak to się tłumaczy na język polski, tych różnych modeli sztucznej inteligencji. Czyli można spojrzeć na to tak, inni mogą stworzyć takie rozwiązania, chociaż my też tworzymy, oczywiście, żeby nie mówić, że inni tworzą, a my de facto siedzimy na tylnym siedzeniu i patrzymy. Ale nie zawsze o to chodzi, żeby być pierwszym czy największym, tylko o to, żeby rozumieć, dlaczego i jak budujemy. I tutaj myślę, to jest szczególnie ważne, jeżeli mówimy o tych sektorach, no znowu, finanse, medycyna, czy no ten sektor mi bliski, czyli sektor publiczny. W tym przypadku potrzebujemy rozumieć decyzje i wiedzieć, skąd te decyzje się biorą. No a te duże modele językowe już nie wchodząc w szersze szczegóły, ale no przez to, że są duże, mają bardzo dużo parametrów, jest to skomplikowane, żeby zrozumieć, dlaczego one generują, czy tworzą takie treści, a nie inne, tak? To też jest, wiemy jako użytkownicy, że one możesz zadać ten sam prompt, czyli to samo polecenie i ten model może wypluć ci dwie różne rzeczy, nawet jeżeli te parametry, czyli tam są dla bardziej zaawansowanych, tam temperatura modelu, czy inne parametry, którymi często możemy się bawić z poziomu tych różnych stron, czy dostawców tych modeli, nawet jak te parametry zostawimy te same, model wygeneruje nam co innego. No i pojawia się pytanie, co wtedy, tak? Czyli my jako, myślę, Polacy, naukowczynie, chcemy zrozumieć, dlaczego modele mówią takie, a nie inne rzeczy i jest to ciekawa nisza, o której musimy, mam wrażenie, więcej mówić i skupiać się na niej.
1: To będziemy o niej więcej mówić, ale pozwolę sobie zmienić temat, bo na początku sierpnia, chyba 2 sierpnia, wchodzą w życie pełne obowiązki AI Act dla systemu wysokiego ryzyka. I pewnie można o tym mówić sporo na poziomie dużej ogólności, ale weźmy sobie jakąś polską firmę, która na przykład używa sztucznej inteligencji do przesiewania CV kandydatów. No i teraz przychodzi 2 sierpnia i co się zmienia dla takiej firmy?
0: Najpierw, zanim do tego przejdziemy, pozwól, że cię poprawię, twoją halucynację, dlatego że weszły nowe przepisy, czyli tak zwany omnibus AI, który został przyjęty przez komisję, który de facto znaczy tyle, że niektóre przepisy AI aktu zostają przesunięte albo zmienione. Czyli w poprzednim kalendarium wyglądało to właśnie tak, jak mówisz, czyli 2 sierpnia 2026 roku, czyli de facto już za rogiem, miały wchodzić pełne przepisy AI aktu. W tym właśnie systemy wysokiego ryzyka, ale ten termin został odsunięty właśnie tym omnibusem, który czeka na taką właśnie finalną publikację. No ale to, co tutaj jest najważniejsze, przesuwamy się z tymi systemami wysokiego ryzyka z 2 sierpnia na 2 grudnia 2027 roku, czyli idziemy...
1: To mega dużo czasu.
0: Trochę do przodu, tak, więc to też istotne jest, że myślę, komisja właśnie zwróciła uwagę na to, że nie wszystkie mechanizmy, to co powiedzieliśmy wcześniej, czyli nie tylko regulujemy, ale dajemy narzędzia do tego, żeby być zgodnym z tymi regulacjami. No i tutaj jedną z takich przykładów są normy czy certyfikacje, tak? Czyli możliwość weryfikacji, czy mój system, czyli jak powinnam tak naprawdę sprawdzić, że jestem zgodna z tymi wymaganiami, tak faktycznie, a nie tylko czytając samą regulację. Więc to jest tutaj istotne, że nie wszystkie te narzędzia dojechały, więc komisja też słusznie zauważyła, że może istnieje potrzeba, żeby ten termin przesunąć, więc to jest tutaj ważne, żebyśmy pamiętali, bo myślę, że wiele z nas się przywiązało do tego terminu, tak. 2 sierpnia 26.
1: On już nie obowiązuje, nowy termin to jest grudzień 2027.
0: Dokładnie, jeżeli chodzi o systemy wysokiego ryzyka, bo to też jest ważne, że weszły już tak naprawdę dwie główne rzeczy, czyli systemy zakazane, o których też już rozmawialiśmy, czyli na przykład to, że nie możemy w ogóle prowadzić takich systemów w stylu, no przykładem był tutaj ten raport mniejszości, tak, czyli które jakoś klasyfikują ludzi i dokonują tego social scoringu, oceny społecznej i to już weszło i to już mamy, że tak powiem, obowiązujące. Te rzeczy, które weszły, czyli to plus te tak zwane modele GPI, czyli modele ogólnego przeznaczenia, to także już pojawiło się, to także obowiązuje i tutaj nic się nie zmienia. To, co de facto się przesuwa, no to właśnie tutaj mówimy o tych modelach wysokiego ryzyka. AI wbudowane w produkty regulowane, czyli tym takim przykładem mogą być wyroby medyczne, zabawki, maszyny, czyli to są też, powiedzmy, to jest dookoła wysokiego ryzyka, ale to jest ten specyficzny element właśnie związany z tymi produktami. No i watermarking, czy oznaczanie treści generowanych. To też jest temat, który pojawiał się. No i także te zasady watermarkowania, czyli jak dokładnie ten content, czy produkty mają być oznaczane. Taki pierwszy guideline, czy guidebook, czyli takie wytyczne, zostały przygotowane i dopiero niedawno przez Komisję Europejską, więc już są i można się z nimi zapoznać, ale tutaj także to jest ten termin, który jest pending. Ale wracając do tych systemów wysokiego ryzyka, o których powiedziałaś, czyli taki przykład, mamy firmę, która chce używać do rekrutacji pewnego systemu sztucznej inteligencji, to zastanówmy się, co taka firma de facto musiałaby zrobić, czy co jest od niej wymagane. No to pierwsza ważna rzecz do wspomnienia jest to, że system wysokiego ryzyka nie znaczy zły, tak? To nie znaczy nie używaj tego systemu, czy że on jest w jakimkolwiek sensie pod jakimś negatywnym nadzorem. Jest pod racjonalnym nadzorem i są racjonalne wymagania, które są związane z tym, że no pomyślmy o tym, ja jako osoba mogę złożyć moje CV i może ono być odrzucone przez system, który na przykład był trenowany tylko na, nie wiem, na mężczyznach. Weźmy na przykład, ja jestem kobietą, więc ten system mógł być niemiarodajny i mógłby źle ocenić moje CV, czy jakieś moje kompetencje, czy umiejętności. Więc to jest tutaj istotne, że po prostu chcemy, żeby w tych przypadkach, kiedy dana decyzja może dotyczyć mojego życia, zdrowia, kariery, była ona właśnie poddana tej odpowiedzialnej weryfikacji i temu odpowiedniemu poziomowi nadzoru. No więc te wymagania w przypadku na przykład takiego systemu to jest zarządzanie ryzykiem, czyli to, że musimy weryfikować, jakie są zagrożenia, mitygować te zagrożenia związane z takim systemem. Zarządzanie danymi, czyli jeżeli trenujemy taki model, no to też musimy wiedzieć, na jakich danych trenujemy. Wspomniałam o tym biasie, czy takiej potencjalnej dyskryminacji, tak? Jeżeli trenujemy system, no to taki data scientist czy inżynier danych patrzy na dane i zastanawia się, no dobra, czy te dane treningowe są miarodajne, czy są dobre, czy ja mogę taki system wytrenować i faktycznie być pewien, że on nie będzie tutaj dyskryminował z jakiejś perspektywy. Oczywiście muszę przygotować dokumentację techniczną, jak taki system tworzę. Muszę być przejrzysty wobec użytkownika i tutaj trochę odnoszę się do tego, co powiedziałam wcześniej a propos tej wyjaśnialności, czyli że załóżmy sobie, że chcę użyć dużego modelu językowego do oceniania takich CV, no to już pojawia się czerwona lampka. To jest bardzo duży model, który jest mi bardzo ciężko wyjaśnić i ciężko jest mi przejrzyście wytłumaczyć użytkownikowi, jak i dlaczego ta decyzja została podjęta. Więc to tutaj też jest ważne, żeby była świadomość, że jeżeli chcę na przykład zbudować taki system rekrutacyjny, no to ta weryfikacja powinna być możliwa, tak? Świetnym przykładem oczywiście jest sektor bankowy, który już od lat korzysta z różnych, można powiedzieć, modeli sztucznej inteligencji, czy jakichś analiz danych, żeby właśnie na przykład wydawać decyzje kredytowe, ale zawsze ja jako użytkownik muszę mieć możliwość zapytania, dlaczego dostałam kredyt albo nie. Czyli bank musi być w stanie mi wyjaśnić, na przykład, jeżeli twoja pensja byłaby, nie wiem, wyższa o 2000, to wtedy otrzymałabyś kredyt, tak? Czyli ja muszę wiedzieć nie tylko, że no, nasz model ocenił, że nie pasujesz, nie jesteś, odezwiemy się, jak zmienimy zdanie, tylko ja muszę wiedzieć dokładnie, dlaczego taka decyzja została podjęta, czyli na podstawie jakich danych, które ja dałam dla banku, taka decyzja została podjęta. To samo tutaj ma się do tych modeli, na przykład tutaj mówimy o tym systemie rekrutacyjnym. Oczywiście nadzór ludzki, czyli człowiek musi móc znowu zrozumieć, nadzorować, może zatrzymać system i uchylić jego decyzję, czyli żeby to nie było tak, że system podejmuje decyzję niezależnie od człowieka. To jest tak zwane human in the loop, czyli człowiek w pętli. No i oczywiście cyberbezpieczeństwo i rejestracja w unijnej bazie danych, dlatego że takie systemy wysokiego ryzyka, które są tworzone, będą właśnie rejestrowane w takiej unijnej bazie danych. No i oczywiście monitorowanie i weryfikacja. Myślę, że to, co jest najważniejsze tutaj, to bycie świadomym tej transparentności i tego obowiązku informowania użytkownika, bo to jest taka rzecz, która i też, wiesz, dużo osób mówiło, ale to jest za dużo, ale ogromne obowiązki, dlaczego my musimy robić te wszystkie rzeczy, no ale pomyślmy o sektorze bankowym. Jakoś dają radę.
1: Słuchają państwo powtórki audycji Interluda. Gościem jest pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji oraz wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Najnowsze wydanie programu Interluda w najbliższą sobotę o 16:00 i w soboty o 16:00 mogą państwo słuchać programu Interluda. Ale dzisiaj powtórka, specjalnie dla tych, którzy spać nie mogą. Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji, opowiada między innymi, co dałaby nam suwerenna sztuczna inteligencja i czy prywatny kapitał, czy raczej państwo powinno zbudować coś takiego. Za chwileczkę druga część rozmowy z Pamelą Krzypkowską.

0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W studio pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Przed informacjami rozmawialiśmy o AI Act i o tym, co się zmieni i dla kogo i kiedy. No ale jeżeli spojrzymy jeszcze na to z trochę wyższej perspektywy, to można zastanowić się nad różnymi głosami krytycznymi, które mówią: Stany Zjednoczone i Chiny budują, rozwijają, a Europa reguluje. I znowu będzie tak, że strzelimy sobie w kolano i znajdziemy się na końcu peletonu, a ci, którzy się regulacjami nie przejmują, wystrzelą tak bardzo do przodu, że już nigdy ich nie dogonimy.
2: No, oczywiście jest to jakiś argument, na który można, niektórzy się jeżą, niektórzy klaszczą, ale należy oczywiście, jak do wszystkich rzeczy i także do AI, krytycznie pomyśleć i krytycznie spojrzeć na to zagadnienie. No więc po pierwsze należy powiedzieć, że to nie jest tak, że Europa reguluje, a nikt nie reguluje. Bo to nie jest wcale, że różne stany w Stanach Zjednoczonych, czy nawet pomyślmy o tej sytuacji, o której mówiliśmy, o modelu Fable użyciu tych zapisów związanych z kontrolami eksportu, no to nie jest pewna regulacja w tym sensie, że jest to jakiś akt, który został przeprocedowany przez ileś punktów, ale jest to trochę regulacja ad hoc. Więc też nie możemy patrzeć na to, że inne kraje, czy nawet ci wielcy gracze, o których mówimy, nie używają tych instrumentów regulacyjnych, bo absolutnie tych instrumentów regulacyjnych używają. Ale też pomyślmy o jeszcze jednej rzeczy. No ja oczywiście jestem wielką fanką takich ideałów jak demokracja, czy wolność, czy możliwość właśnie decydowania o własnym życiu. No i też zawsze zadawajmy sobie pytanie, czy to, że coś może być zrobione, znaczy, że powinno być zrobione, tak? Mamy świetne modele i to, że ktoś ten model jest w stanie przetestować i zweryfikować, ale często właśnie pojawiają się różne tak zwane kwiatki, czyli okazuje się może, nie wiem, na przykład, że dany system nie działa dokładnie tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście anegdoty czy przykłady są anegdotami i przykładami, tak? Pojawia się kwestia, ludzie mówią, no wyobraźcie sobie, żebyśmy wpuścili samochody i nie mielibyśmy znaków drogowych, jak to by było? Z drugiej strony ludzie mówią, no ale przecież zaczęliśmy latać w kosmos, a potem dopiero zaczęliśmy się zastanawiać. Więc są te różne takie, nazwijmy to anegdotyczne argumenty, które mówią, że powinniśmy iść w tę czy inną stronę. I ja trochę odwrócę tę kwestię i powiem, że oczywiście regulacje są i są potrzebne i nie możemy też my jako Europejczycy się zamknąć w takiej bańce mówienia, że inni nie regulują, tylko my regulujemy, bo to jest nieprawda. Ale też należy pamiętać o tym, że to, na czym musimy się skupić i co na przykład widać trochę w tej inicjatywie fabryk czy gigafabryk, jest to, że jako Europa musimy budować możliwości do tworzenia tych technologii, w szczególności zgodnych z tymi regulacjami. Takim świetnym, myślę, przykładem i pomysłem, którego ja jestem wielką fanką, są tak zwane piaskownice regulacyjne. Czyli jest to, może być to pewne zamknięte środowisko technologiczne, w którym innowator czy innowatorka może zweryfikować swoje rozwiązanie, które może być właśnie super nowatorskie, super innowacyjne, ze wsparciem tych osób, które pomogą jej przygotować to, na którymś etapie do wypuszczenia na rynek. Tak? Czyli załóżmy, że wymyślam coś nowego, chcę coś nowego wprowadzić na rynek. Taka piaskownica umożliwia mi sprawdzić. No i tu mam te dwa elementy, regulacyjny i technologiczny. Czyli z punktu widzenia regulacyjnego mogę zweryfikować sobie zgodność z przepisami, ale z drugiej strony mamy ten element właśnie technologiczny, czyli wyobraźmy sobie, że oczywiście znowu idealny świat. Europa tworzy środowiska technologiczne, do których mogą wjeżdżać przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie i mogą na tych środowiskach testować swoje rozwiązanie, ale te środowiska są już gotowe do weryfikacji zgodności z różnymi zapisami. No oczywiście tam znowu mówimy o human in the loop, czyli też jest jakieś wsparcie człowieka. I znowu to o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby nie regulować, tylko chodzi o to, żeby tworzyć środowisko, gdzie ta regulacja jest wspierana także od strony technologicznej, czy prawnej, czy faktycznie ludzkiej. To, co większość ludzi mówi i to, co ja też zdarza mi się oczywiście narzekać, jest jakiś przepis, ja go nie do końca rozumiem, ja personalnie nie jestem prawniczką, no więc pojawiają się te wątpliwości i jeżeli mam, a teraz zdarza mi się na szczęście mieć dużo znajomych prawników, to oni mówią mi, słuchaj, to tak naprawdę jest tak i tak. Ja mówię, okej, dobra, to teraz już czuję się bezpiecznie, bo wiem, że rozumiem i wiem, o co chodzi.
1: Już wiemy, że sztuczna inteligencja konsumuje dużo prądu i dużo wody, ale czy już wiemy ile i co to właściwie oznacza dla miast i wsi, także polskich? Bo zdaje się, że już nawet te największe firmy jak Meta, Google, Amazon czy OpenAI myślą o alternatywach, czyli jakichś mini-elektrowniach jądrowych albo małych reaktorach modułowych.
2: No na pewno to zużycie energii, jeżeli chodzi o te centra danych, które są używane do trenowania czy właśnie hostowania tych modeli sztucznej inteligencji, cały czas rośnie. Akurat w przypadku 2025 roku to był wzrost o 17%, jeżeli chodzi tylko o fokus na sztucznej inteligencji. Czyli mówimy o zużycie, jeżeli chodzi o właśnie budowanie i trenowanie tych systemów, no ale w ogóle centra danych są używane nie tylko do tego, ale do wielu innych rzeczy, no bo na jakimś serwerze, na jakiejś chmurze gdzieś wszystkie nasze aplikacje i cyfrowe rozwiązania muszą stać. No i oczywiście zawsze pojawia się kwestia, dwa pytania. Jeden, gdzie takie centrum danych postawić i co to znaczy dla tego miejsca, które stawiamy? No bo na przykład takie centra danych, takie serwery, wielki komputer, nasz komputer, jak sobie, nie wiem, gramy w CS-a i postawimy na kolanach, to jest gorący, tak jak kotek. No i takie centrum danych, jak masz dużo serwerów, które można powiedzieć tworzą te AI-e, czyli prawie jak grają w bardzo skomplikowanego CS-a. Także to ciepło produkują. Więc znowu pojawia się pytanie o postawienie tego w dobrym miejscu, żeby faktycznie móc te serwery skutecznie chłodzić. To one są chłodzone powietrzem albo wodą, jeżeli chodzi o te bardziej zaawansowane maszyny. Więc to jest, myślę, jeden taki ważny temat, o którym zawsze musimy mówić. I jak to ciepło potencjalnie może być wtłoczone z powrotem do sieci energetycznej. No tutaj dlatego też często mówi się o tym, że te centra danych są chętnie stawiane na takich obszarach, które są raczej chłodniejsze, bo to by znaczyło, że wtedy daną wieś, miasto czy dany region możemy ocieplać, domy czy jakąś konkretną infrastrukturę właśnie z użyciem tego ciepła odpadowego z tych centrów danych. Też jest ważne, że nasze jednostki tutaj, na przykład PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, także oni też taki ciekawy artykuł o tym napisali, ale de facto ogrzewają uczelnie, budynki i jednostki, które są dookoła centrum, właśnie z ciepła z centrów danych. Więc to też nie jest tak, że jest to nieistotne i że nie myślimy o tym i że faktycznie nie tworzymy takich rozwiązań. No ale też musimy pamiętać, że żeby podłączyć takie centrum danych do prądu, do sieci, no to też nie jest, że tak powiem, stryknięcie palcami. To też są specjalne procedury, specjalne techniczne możliwości, które nam na to pozwolą. Więc jest to ważne, żeby o tym myśleć i zastanawiać się właśnie, jak w momencie, jak budujemy takie miejsce, takie centrum danych, czyli wielki komputer, no to oczywiście jak to ciepło możemy potencjalnie odbierać, jak te komputery, te serwery możemy jak najskuteczniej chłodzić. No i ten drugi temat, czyli energia, tak? Jak jesteśmy w stanie skutecznie i najlepiej, no można powiedzieć, zielono, czy jak najbardziej w sposób przyjazny dla planety te serwery w energię tam nakarmić.
1: A kto będzie płacił za ten prąd, który będzie pobierany przez te gigantyczne centra danych?
2: No to jest tak jak z usługami, czyli załóżmy, że centrum danych należy do firmy X, ta firma X sprzedaje jakieś, oczywiście X, no nie mogę teraz tak mówić, no bo teraz jest to korelowane z konkretną firmą, firmy Y, takiej jeszcze nie ma, więc to mogę już powiedzieć, firma Y posiada takie centrum danych i sprzedaje ona na przykład swoje usługi, bo to znowu jest tak, że nie chcę powiedzieć, to jest piramida, ale nie finansowa, czyli może być właściciel gruntu, może być właściciel centrum, może być operator tego centrum.
1: Czyli krótko mówiąc, będziemy płacić więcej za rachunki, żeby centra danych miały prąd.
2: No nie, dlatego że też te centra danych ktoś buduje, ktoś w nie inwestuje i też nie zawsze to są publiczne podmioty, które finansują tylko i wyłącznie jakąś taką infrastrukturę. Więc tu też myślę, że możemy o tym pomyśleć też w kontekście jakichś benefitów.
1: No dobrze, czyli jakich?
2: Możemy dać przykład, czyli na przykład zastanowić się nad tym. Infrastruktura cyfrowa, bo mówimy o infrastrukturze cyfrowej. Tak. I droga. Droga na przykład w Polsce, bo to też nie jest tak na całym świecie, jak buduje drogę, to droga jest finansowana często z pieniędzy publicznych, czyli pieniądze publiczne buduje drogę. Kto jeździ po drodze? Ludzie generalnie, ale na przykład jeżeli mam firmę przewozową, to mogę także z tej drogi skorzystać, żeby mój tir przejechał po tej drodze i skorzystał też z tego, z tej infrastruktury. No i właśnie to, o czym mówisz, czyli kwestia, kto powinien, no bo tak, jeżeli publiczne pieniądze, to mówimy sobie my, tak? Czyli publiczne pieniądze znaczy, że z naszych podatków de facto są budowane jakieś infrastruktury, czy to drogi, czy infrastruktura energetyczna. No i to, co mówisz, to jest kwestia infrastruktury cyfrowej. W sensie, czy my jako, załóżmy w tym przypadku obywatele, powinniśmy ponosić koszty budowania infrastruktury cyfrowej. Więc to, co mówisz, że to jest ważne wyzwanie i ważne pytanie, no jest, no nie ma tu takiej prostej odpowiedzi, tak? Mamy drugą stronę tej monety, która często nam się pojawia, czyli że infrastruktura cyfrowa w wielu przypadkach jest budowana teraz przez prywatne firmy, które ponoszą koszty budowania na przykład centrów danych i serwowania różnych usług, z których my korzystamy, tylko to sprawia wtedy, że te serwisy, różne platformy, z których korzystamy, są fundowane nie przez nas, są dla nas za darmo, no ale płacimy jakąś inną cenę, na przykład związaną z udostępnianiem naszych danych.
1: Ale o tym rozmawialiśmy też przy okazji naszego poprzedniego spotkania, czyli że na początku dostajemy coś za darmo, a jak już się wkręcimy, to za to płacimy. Czyli krótko mówiąc, powstaje przykładowo gigantyczne centrum danych, co sprawia, że trzeba dostosować do tego sieć wodociągowo-elektryczną, czyli właściciel tejże inwestuje w zmiany. My oczywiście te zmiany dostrzegamy na naszych rachunkach, no bo nie da się podzielić prądu, także a to poszło na lewo, a to poszło na prawo. I na końcu tego dostajemy usługę, za którą jeszcze będziemy płacili. Znaczy, już ale... nie mówiąc o tym, co się dzieje ze środowiskiem.
2: Znaczy, to jest też w ogóle kwestia, jak możemy, energia to jest jedno, ale jak budować bardziej wydajną infrastrukturę, w tym przypadku infrastrukturę cyfrową, centra danych, które nie będą zużywały takiej ilości. To jest w ogóle duża nisza technologiczna też, która teraz się rozwija, czyli jak można bardziej zoptymalizować ten proces, więc to jest ta rzecz, o której mówisz, no ale też to, co mówisz, czyli załóżmy, współfinansujemy tworzenie jakiejś infrastruktury energetycznej, która później pomaga jakiejś firmie, która tworzy jakąś usługę, za którą my później jako obywatele dodatkowo płacimy, no to też poddaję właśnie pod, myślę, dyskusję, ale takie zastanowienie, gdzie jest ta granica, gdzie infrastruktura cyfrowa powinna być publiczna, a gdzie powinna być ona prywatna, czyli gdzie ten koszt, który my poniesiemy potencjalnie z naszych rachunków jako obywatele na wybudowanie publicznej infrastruktury cyfrowej, nie mógłby być benefitem, jeżeli byśmy budowali też publiczne usługi cyfrowe, za które byśmy, no właśnie, nie płacili dodatkowo, ale które byłyby dostępne dla nas za darmo.
1: I pytanie, czy właśnie podmioty, które zajmują się produkcją takich centrów danych, nie będą konkurować o prąd z domami i z fabrykami?
2: No, miejmy nadzieję, że ta infrastruktura energetyczna będzie się rozbudowywała świadomie.
1: Nie będzie.
2: Ach.
1: No wiemy.
2: Jeżeli położysz już taką, wiesz, finalną...
1: Ale to wiemy, bo to nie jest nic nowego. To znaczy, nie da się tej infrastruktury od tak wybudować czy przebudować.
2: Tak, znaczy, ale też te mini reaktory, o których wspomniałeś, oczywiście znowu to jest, nie chcę powiedzieć temat przyszłości, bo to jest temat teraźniejszości, ale jest to jakaś opcja, jakiś temat, o którym rozmawiamy. W ogóle kiedyś było takie powiedzenie, że dane to jest ta złoto XXI wieku. No ostatnio słyszałam, jak ktoś powiedział, że właśnie nie złoto, tylko energia. Tylko, że w pewnym sensie cofamy się w tym łańcuchu do tyłu. W sensie kiedyś mówiliśmy o surowcach, później mówiliśmy o informacji, a teraz tak naprawdę mówimy o tym, co jest w stanie zasilić nam jakikolwiek proces, dlatego że przesuwamy się w tę stronę infrastruktury cyfrowej. No i oczywiście to, co możemy zrobić, to i informować, i starać się, żeby te nowe technologie się tworzyły, czyli znowu nauka, która jest w stanie tworzyć nam, stosowana, tworzyć nam różne takie rozwiązania.
1: Tematów masa i nowe wciąż się pojawiają, więc z pewnością będziemy powracać do rozmów o sztucznej inteligencji, bo jak słyszą Państwo, to ma wiele aspektów, o których czasami po prostu zwyczajnie od razu nie myślimy. Gościem była pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: To było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00. Serdecznie zapraszam.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
2: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
1: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
2: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
1: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Trzy osoby zostały ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. O kogo dokładnie chodzi, o tym na początek informacji. Celem sobotniego zamachu w Moskwie był rosyjski generał Aleksander Czajko, informuje portal Kyiv Independent. Władze drugiego co do wielkości węgierskiego miasta wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. To z powodu fali upałów. Minęła północ, jest już wtorek, 4 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób, poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, i Piotra Pytla. Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posłaka o Romana Gierdycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego, prezydencki minister wskazał podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta w połowie lipca prokurator generalny Waldemar Żurek. Informacja o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Przemysław Czarnek i politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają tymczasowego zawieszenia strefy Schengen w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Poseł Czarnek powołuje się przy tym na decyzję niektórych europejskich państw.
4: Takie państwa jak Dania czy Włochy, nie graniczące z Hiszpanią, ale które wprowadziły zawieszenie strefy Schengen, tymczasowe kontrole na granicy w związku z niebezpieczeństwem, jakie grozi Europie po inwazji, bo to była inwazja, jaką obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich, które widzieliśmy w Ceucie w zeszłym tygodniu.
3: Dla Polski nie ma w tej kwestii żadnego zagrożenia, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
5: Granice Unii Europejskiej bez względu, czy w Hiszpanii, czy w jakimkolwiek innym państwie, muszą być bezpieczne i gwarantować, że ta nielegalna imigracja do Europy się nie będzie przelewała. Ja nie jestem zwolennikiem, żebyśmy stosowali narzędzia wykluczania kogoś z Schengen, zakładania jakiegoś przymusowych rozwiązań, które mają stanowić o tym, co państwo i jak ma reagować. Hiszpania, wydaje się, poradziła sobie z kryzysem. Udało jej się porozumieć z Marokiem i doprowadzić do tego, że wszyscy, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, wrócą do Maroka. Cała sytuacja jednak powinna uczyć nas wszystkich, Europejczyków, że cały czas trzeba pilnować bezpieczeństwa granic, bo to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej.
3: Kilka dni temu do hiszpańskiej Ceuty w ciągu doby przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka, ponad 90 osób zginęło. Dowódca sił powietrzno-kosmicznych Rosji, a generał Aleksander Czajko, był celem sobotniego zamachu w jednej z restauracji w Moskwie, poinformował portal Kyiv Independent. Według portalu, który powołuje się na źródła zaznajomione ze sprawą, mogła to być odpowiedź na nieudany atak na jednego z ukraińskich dowódców. Według Kyiv Independent był to trzeci w ostatnich miesiącach zamach w Moskwie wymierzony w osoby związane z produkcją wojskową lub rosyjską armią. Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. O wprowadzenie takich ograniczeń zawnioskowało miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. To w związku z ekstremalnymi upałami. Prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech upały osłabną pod koniec tygodnia, a do piątku w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wskazywać nawet do 42 stopni Celsjusza. W 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach 15% wykazało nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, takimi jak żółtaczka pokarmowa.
6: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
3: Od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. Szkolnictwo branżowe i kształcenie nauczycieli to kierunki, których powinny pójść samorządy z województwa pomorskiego, przekonywała w Sopocie minister edukacji. Barbara Nowacka wspólnie z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Karnowskim wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami spółek i firm zaangażowanych w energetyczną transformację regionu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
7: Razem z inwestycjami w energetykę wiatrową i jądrową przyszedł czas na precyzyjnie ukierunkowane szkolnictwo branżowe, mówiła minister Barbara Nowacka.
8: Różne firmy mają swoje konkretne zapotrzebowania pod ich urządzenia, pod ich narzędzia i pod ich certyfikaty.
7: Dlatego, jak dodawał wiceminister Jacek Karnowski, trzeba szkolić nauczycieli.
9: Podnosić dzięki środkom unijnym poziom kształcenia zawodowego w Polsce, przede wszystkim poziom nauczycieli i także wykorzystywać specjalistów z branży w szkolnictwie zawodowym, a przyszła perspektywa unijna szczególnie ten rozwój kompetencji będzie widziała.
7: Pula środków na ten cel może, zdaniem Karnowskiego, sięgnąć miliarda złotych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody na dziś.

Więcej ofiar. Emilia Bromber jest naszą korespondentką właśnie na Ceucie, choć większość 60 tysięcy migrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, już wróciła do kraju. Miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu. Z wody wydobywane są kolejne ciała. Do Ceuty docieramy w niedzielę, 3 dni po tym, jak świat obiegły zdjęcia tysięcy osób przedostających się z Maroka do Hiszpanii bez żadnej kontroli przez falochron oddzielający hiszpańską Ceutę i marokański Tarajal. Po stronie hiszpańskiej wszędzie widać wojskowych, policję, gwardię cywilną i dziennikarzy. Na drodze w stronę granicy wojsko wyłapuje grupy migrantów, którzy jeszcze nie wrócili do Maroka. Wczoraj w chwili zamknięcia tego wydania wyborczej hiszpańskie władze podawały, że liczba ofiar wzrosła do 72, natomiast lokalne mówiły, że w kostnicy leży 88 ciał. Jakie są generalnie konsekwencje tego, co się stało w Ceucie? Wczoraj do Ceuty przyjechał Santiago Abascal, lider skrajnie prawicowej partii Vox. Polityk od początku kryzysu ostro krytykuje działania rządu Pedro Sancheza, a samą sytuację nazywa inwazją. Uważa, że premier Hiszpanii ponosi największą odpowiedzialność za to, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Przypomnijmy, że tuż przed szturmem migrantów z nieznanych powodów po stronie marokańskiej zniknęły patrole pograniczników, ale nie tylko. Mimo ostrzeżeń nie było ich również po hiszpańskiej stronie. Kryzys ma swój wymiar międzynarodowy. Przywódcy 22 państw unijnych wezwali Irlandię, obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, do pilnego zwołania spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Z kolei Sanchez oskarża państwa unijne o brak solidarności. Przypomnijmy, że Finlandia i Włochy apelują o wyłączenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że bardzo często skrajna prawica w dosyć fałszywy sposób przedstawia to, co się dzieje w Ceucie. Przede wszystkim Ceuta nie jest częścią strefy Schengen i te osoby, które tam się dostały, nie miały szans, by ruszyć w głąb Europy. To jest punkt pierwszy. Tak jak pisze Emilia, rzeczywiście już zdecydowana większość tych osób została odesłana do Maroka. Jest to prawdopodobnie jakiś rodzaj rozgrywki między Marokiem a Hiszpanią. Oczywiście Sanchez ma problem, jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, co się dzieje. Co więcej, popełnił jakiś błąd wizerunkowy, nagrywając jakiś filmik, którym opowiada o swoich ulubionych utworach. Nie jest to najlepszy moment, tym bardziej, że Hiszpania mierzy się z falą pożarów. Ja mam przed sobą tekst Marka Magierowskiego na stronie Wirtualnej Polski i Magierowski tu wskazuje jeszcze na inny wątek. On jest zaskakujący też, ale jest to uważane za element pewnej układanki. Czy przypadkiem, pisze Magierowski, w całej operacji nie maczały palców Stany Zjednoczone i Izrael, karząc socjalistyczny rząd Hiszpanii za krytykę wojny z Iranem, za odmowę używania przez Amerykanów dwóch baz na Półwyspie, czy za popieranie sprawy palestyńskiej i oskarżanie rządu Benjamina Netanyahu o ludobójstwo w Strefie Gazy. Niektórzy oficjele w Jerozolimie wyrażali wręcz satysfakcję, że po latach pouczania Izraela w kwestii praw człowieka sama Hiszpania została upokorzona. Używali przy tym argumentów antykolonialnych, co w ustach przedstawicieli państwa żydowskiego okupującego Strefę Gazy, Zachodni Brzeg i Wzgórza Golan brzmiało szczególnie kuriozalnie. Pedro Sanchez nie ma najlepszej pasy. Jego polityka migracyjna, radykalnie lewicowe reformy społeczne, lekceważenie zobowiązań w ramach NATO od wielu lat budzą kontrowersje, zarówno w Hiszpanii, jak i w całej Unii. Krytyka ta jest w dużym stopniu zasadna, a Sanchez swoimi nieprzemyślanymi krokami sam na nią zasłużył. Niemniej obraz jego działań nie jest czarno-biały. Owszem, w kwietniu zaskoczył europejską opinię publiczną, zapowiadając legalizację około 500 000 przyjezdnych, co niektórzy komentatorzy uznali za główny powód obecnego zawirowania. Jednak w przeszłości hiszpańskie rządy przeprowadzały takie operacje 6 razy. 3 razy za czasów premiera Felipe Gonzaleza, a raz za José Luisa Rodrígueza Zapatero. A w międzyczasie 2 razy w trakcie kadencji prawicowego José Mari Aznara. W tym ostatnim przypadku także była mowa o

0: 400 tysiącach zalegalizowanych pobytów w sumie przez blisko 20 lat amnestie objęły ostatecznie około 500 000 osób. To jest rzeczywiście dosyć zawiła historia. W każdym razie moim zdaniem jest dosyć brutalnie wykorzystywana przez skrajną prawicę. Tymczasem, powtórzmy jeszcze raz, przygniatająca większość tych osób wróciła z powrotem do Maroka, a oczywiście Sanchez nie chce bezpośrednio atakować władz Maroka, bo jest zainteresowany dobrymi relacjami, także po to, żeby Maroko uszczelniło swoją granicę. Ta zresztą fala migrantów wynikała też z tego, że po prostu rozeszła się plotka, iż można spokojnie przekroczyć granicę. Ona się pojawiła na platformach społecznościowych i wywołała właśnie taką falę. Co jeszcze Państwo mogą przeczytać w gazetach? W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie ciekawy artykuł: wpływy maleją, podatku od najbogatszych łatwo uniknąć. Daninę solidarnościową zapłaciło w 2025 roku tylko 36 tysięcy osób, choć w Polsce jest znacznie więcej osób osiągających milionowe dochody. Danina miała być podatkiem dla najbogatszych. Tymczasem dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w 2025 roku daninę solidarnościową zapłaciło zaledwie 36 tysięcy podatników. Eksperci nie mają wątpliwości, że statystyki nie pokazują rzeczywistej liczby milionerów. Powód: konstrukcja przepisów. Danina solidarnościowa nie obejmuje wszystkich dochodów przekraczających 1 milion złotych, lecz jedynie zamknięty katalog źródeł wskazanych w ustawie o PIT. I tutaj Agnieszka Pokojska, autorka tego artykułu, zwraca uwagę, że chodzi między innymi właśnie o ryczałt. Dotyczy to w szczególności części lekarzy prowadzących prywatne praktyki, przedstawicieli wolnych zawodów, na przykład adwokatów, notariuszy, tłumaczy oraz specjalistów świadczących usługi w formie B2B, czyli ekspertów, IT, programistów, analityków danych. Podobnie jak z osobami osiągającymi wysokie wpływy z najmu prywatnego, który również jest opodatkowany ryczałtem. No tak, ale uszczelnienie tego systemu i tak chyba nie jest możliwe, biorąc pod uwagę to, że w zasadzie Karol Nawrocki wiele takich ustaw zwiększających przychody budżetu państwa zawetował. Przypomnę tylko, że zawetował wzrost akcyzy na alkohol, podatek cukrowy czy opodatkowanie koncernów paliwowych i ich nadmiarowych zysków. Ale co jest ciekawe, bo muszę Państwu powiedzieć, że to mi umknęło. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej artykuł o tym, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm, pisze Anita Błaszczak. Podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej w Polsce dyrektywę Women on Boards, przewidującą co najmniej 33% udział płci niedostatecznie reprezentowanej we władzach firm, oznacza, że przed ponad setką spółek z giełdy papierów wartościowych mnóstwo pracy. Powinniśmy przygotować polityki równowagi płci, określić przed rozpoczęciem procesów nominacyjnych jasne i neutralne kryteria oceny kandydatów oraz uporządkować sposób dokumentowania decyzji i wykonania obowiązków sprawozdawczych, wylicza profesor Igor Postuła z Uniwersytetu Warszawskiego. Także, drogie panie, otworzyła się jednak istotna furtka. W Rzeczpospolitej też bardzo ciekawy artykuł, który zresztą już był komentowany w sieci w poprzednich dniach, ale ja może Państwu przypomnę, bo rzeczywiście ta sprawa może mieć poważne konsekwencje polityczne, a mianowicie Izabela Kacprzak w Rzeczpospolitej pisze, że w przesłuchaniu poza Polską szefa Zonda Krypto wzięli udział dwaj znani adwokaci, Jacek Dibła i Roman Giertych. Wszystko bez wiedzy i akceptacji szefa Prokuratury Krajowej Dariusza Korneluka. Tutaj Rzeczpospolita sugeruje, że w związku z tym, iż istnieje pewien konflikt między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, a szefem prokuratury krajowej Dariuszem Kornelukiem, to panowie nie zawsze o wszystkim się wzajemnie informują. Na to spotkanie z Kralem miał się udać prokurator Marek Wełna, on jest szefem oddziału prokuratury krajowej na Śląsku i jest to człowiek, który niejako bezpośrednio został wskazany przez ministra Żurka i jak rozumiem działa na własną rękę. Prokuratura nie zaprzeczyła, że doszło do spotkania z Kralem. Pan mecenas Dibła, nie wiem, czy cokolwiek powiedział. Prokuratura generalnie nie chce tego komentować. Roman Giertych przysłał sprostowanie, że nad Zatoką Perską był ostatni raz 8 lat temu, z czego wnioskuje, że spotkanie odbyło się gdzie indziej, nie nad Zatoką Perską, ponieważ swoją drogą Roman Giertych nie zdementował. Przepraszam, łyk czegoś ciepłego, nie zdementował swojego spotkania z Kralem. Jakie to może mieć konsekwencje? No oczywiście chodzi o to, żeby Kral przede wszystkim opowiedział o swoich kontaktach z politykami. Może to być zagrożeniem dla wielu z nich, dlatego że korzystali z pieniędzy Przemysława Krala. Tutaj mam na myśli przede wszystkim fundację Przemysława Wiplera, która prowadzi działalność gospodarczą i rzekomo miała dla Krala przygotować analizy politologiczne. No niestety te analizy jak Yeti, nikt ich nie widział. Ale mamy też fundację Ziobrystów, która też się pożywiła tego typu pieniędzmi. No, pamiętamy też aktywność Janusza Kowalskiego na arenie zonda krypto i kryptowalut generalnie. Notabene dzisiaj jest rozmowa z Januszem Kowalskim, który sam opuścił PiS, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że stał się na skutek takiej oto sprawy, że na biurko Jarosława Kaczyńskiego trafił anonim lub nie anonim, to zależy, gdzie były rozmaite informacje na temat Janusza Kowalskiego i Kowalski miał swego rodzaju tutaj ultimatum. No, Kowalski teraz bardzo się stara, bo chciałby zostać pewnie członkiem Konfederacji, no ale mijają kolejne tygodnie, a Sławomir Mentzen jednak wciąż go nie przyjął. Kolejny premier będzie z Konfederacji. Taki jest tytuł tej rozmowy z Januszem Kowalskim. Ja myślę, że generalnie wszystkie osoby zamieszane w sprawę, czy tak promujące gorąco zonda krypto, no, mogą mieć problemy, jeżeli faktycznie Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym. Więc podejrzewam, że będzie dość duże takie, no, taki dystans, nazwijmy to, wobec tych osób, wobec niepewności, co się tak naprawdę wydarzy i czy Kral zacznie coś opowiadać. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca ministra obrony narodowej. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panie i dzień dobry państwu.
0: Zapewne widział pan wiele komentarzy po tych wydarzeniach, które miały miejsce w nocy z środy na czwartek. Rosyjska rakieta CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną, nie została zestrzelona, wylądowała w, na szczęście, polu w województwie lubelskim. I jednak wciąż pojawiają się wątpliwości, dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona.
1: Tak, no może zacznijmy od tego, że rzeczywiście ta fala komentarzy, która miała miejsce, to jest pewnego rodzaju pokazanie, że bardzo jesteśmy nieodporni na takie zdarzenia. Oczywiście społeczeństwo ma prawo i musi być informowane, ale pewne zastrzeżenia do tego informowania muszą być również zachowane. Mgła wojny, czyli ten pierwsza informacja z pola walki jest zawsze niewłaściwa. My musieliśmy się upewnić, co to było, skąd naleciało, czyje to jest i jak zadziałały procedury. Pełną informację na ten temat, taką chyba najbardziej merytoryczną i właściwą, pomijając wątki polityczne oczywiście, dał minister obrony narodowej w czasie wystąpienia w Sejmie. Natomiast my wyobraźmy sobie tą sytuację, zresztą byliśmy wszyscy tego świadkami tych komentarzy. Jest ciemna noc, leci rakieta. Wcześniej zdecydowanie 2 godziny niemal podniesione zostały samoloty F-16, samoloty MiG-29 i w gotowości były samoloty niemieckie, ale również wystartował niemiecki samolot tankujący z Niemiec w celu utrzymania tych samolotów wyżurujących pojeździ wcześniej w ruchu. To się dzieje. My mamy sygnał od strony ukraińskiej, że rakiety lecą przez całą Ukrainę. Ukraina walczy z tymi, rozpoczyna walkę z tym masowym nalotem 300 dronów i 24 rakiet manewrujących. Z tego 90% zostaje strącone. Dodatkowo Federacja Rosyjska od wielu już dni stosuje manewr atakowania zachodniej Ukrainy i te rakiety CH-101 lecące z dużą prędkością i z olbrzymią manewrowością zbliżają się wzdłuż na zachodniej granicy, po czym zawracają i atakują cele na zachodniej Ukrainie. To tak dla zmylenia trochę obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Jedna z tych rakiet jednak nie zawraca, pada na terytorium Polski z ogromną prędkością. No to rakieta leci z prędkością 700-800 na godzinę, to jest olbrzymia rakieta, 2 tony, ciemna noc. Niemniej jednak sygnał radarowy pozwala na wychwycenie i radioelektroniczny, bo ponieważ my jesteśmy w stanie pokoju, to trzeba również powiedzieć, my nie możemy walić do wszystkiego, co leci w przestrzeni powierzchni, która no, na ten czas akurat była zamknięta w tym odcinku. Natomiast pilot po rozpoznaniu dopiero wzrokowym lub sygnale radioelektronicznym może powiedzieć, czy to jest rakieta, czy to jest samolot, czy jakiś inny obiekt. Pilot to zgodnie z ustaleniami dowódcy operacyjnego i zeznaniami pilota, meldunkiem pilota, rozpoznał, ale w momencie, kiedy to stwierdził, rakieta upadła poza rejonem zabudowania, na szczęście. Gdyby kontynuowała swój lot, a była już w głębi terytorium Polski około 90 km, decyzja o odpaleniu rakiety nastąpiłaby i zostałaby strącona.
0: A tak,
1: pytanie nieustające, dlaczego nie strąciliśmy rakiety wcześniej? No a skąd my wiemy, czy ona nie leciała na terytorium zabudowanym? A skąd my wiemy, czy pilot jeszcze w tym momencie nie podjął tej decyzji, bo to w jego rękach i w jego umyśle jest ta decyzja o zestrzeleniu ostatecznym.
0: Ale panie generale, przepraszam, bo jeszcze taki kącik historyczny. Jak to się stało, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości rakieta przeleciała aż prawie że do Bydgoszczy i właściwie nie było żadnej informacji publicznej, dopiero po kilku miesiącach ta informacja się pojawiła. Jak to możliwe, że...
1: I to dzięki kobiecie na koniu, która tak sobie urządziła spacer na lesie.
0: To jak to się mogło stać?
1: No właśnie pytanie, gdzie była żandarmeria, gdzie była policja, gdzie były wszystkie służby, a na końcu dnia ówczesny minister zwalił winę na wojskowych. Tutaj nie ma żadnego zwalniania.
0: Ale może
1: winy.
0: Wojskowi jednak byli odpowiedzialni za to, że nie zarejestrowaliśmy tego wydarzenia.
1: Zgodnie z meldunkiem generała Piotrowskiego, dowódcy operacyjnego w tym czasie Sił Zbrojnych, meldunek taki został przesłany, że obiekt wleciał w terytorium, na terytorium Polski i tyle. I reakcji żadnej nie było. Natomiast w tym czasie, pamiętajmy o tym, że w tym czasie nie było takich rozbudowanych procedur w dowództwie operacyjnym i w dowództwie rodzajów sił zbrojnych odnośnie reakcji błyskawicznej i natychmiastowej. Niech pani popatrzy, jak duży potencjał integracyjny wtedy, teraz i w przewodowie, nie w przewodowie, przed przewodowym, we wrześniu ubiegłego roku został zaangażowany. Mamy system rozpoznania radioelektronicznego natowski. Mamy współdziałanie z Ukrainą. Mamy podniesienie dwóch par dyżurnych. Mamy tankowiec w powietrzu. Mamy też własny system rozpoznania radioelektronicznego, czyli SAP, jeszcze współdziałający z AWACS-em. Czyli ile tych elementów jest w tym momencie podniesionych w czasie rzeczywistym, przygotowanym na jakiś nalot bardziej zmasowany, bo musimy być na to przygotowani. Wniosek jest taki, że mamy sąsiada, który walczy 4,5 roku z agresorem. Dzieje się to za naszą granicą. Mamy tą świadomość, że może się coś takiego w każdej chwili zdarzyć. W tej chwili analizujemy, czy to było intencjonalnie, czy to była awaria. Obydwie hipotezy są sprawdzane.
0: Panie generale, pytanie jest takie, czy nie powinno się podjąć decyzji, że rosyjskie rakiety zmierzające w stronę Polski powinny być zestrzeliwane, zanim rakieta przekroczy granicę?
1: To jest pytanie z natury polityczno-militarnej, ponieważ tak, gdybyśmy... Ta dyskusja trwa. Proszę sobie wyobrazić, to nie jest tak, że nie rozważamy takiego wariantu. Ale gdybyśmy to zrobili, na przykład wyobraźmy sobie, że strona nam ukraińska podaje, że rzeczywiście atak był, oni próbowali zestrzelić albo uszkodzili, coś takiego leci w naszą stronę. I teraz my, będąc z naszej strony, wzdłuż naszej granicy, strzelamy rakietą do tej rakiety, która jeszcze na terytorium Ukrainy znajduje się i strącamy ją. Jest to automatyczne wejście do wojny. Strona rosyjska natychmiast nas oskarża o tym, że kiedy jeszcze rakieta nie była w naszej przestrzeni, my ją strącamy na Ukrainie, czyli jesteśmy stroną konfliktu. To by wymagało, pamiętajmy o tym, że NATO bardzo starannie unika wejścia do tego konfliktu, aby nie być stroną tego konfliktu. To jest takie dosyć polityczne, z tym, że z jednej strony to jest polityczne dla tych, którzy tam siedzą w Brukseli, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, a dla nas jest to zagrożenie dla naszych obywateli. I tutaj musimy wybierać, ale jesteśmy w sojuszu, mamy obronę wspólną, wspólne cele. I dlatego też to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo wrażliwy temat.
0: Ale panie generale, czy nie musimy sobie powiedzieć tego szczerze, że my nie jesteśmy w stanie się obronić bardzo często przed tymi rakietami? Za mało czasu mamy, żeby zareagować. Do tego akurat w tym rejonie nie mieliśmy systemu Patriot, no bo to też są ograniczone, powiedzmy, obszary, na którym ten system może działać. No po prostu to jest bardzo trudna sytuacja i my się nie uchronimy przed takimi przypadkami.
1: Jest pani wytrawną dziennikarką, często słucham pani po audycji. Pani wie, że nie ma na świecie państwa, które może całkowicie bronić swojego terytorium powietrznego. Przykładem niech będzie Izrael, który lata całe inwestuje w te swoje systemy. Goliat, Proca Dawida, co tam jeszcze? Arrow 2, Arrow 3, żelazna kopuła i rakiety średnio technologicznie zaawansowane irackie z Iranu, jak również Hezbollahu, przedzierają się przez ten system. Gdybyśmy byli w stanie wojny, pewnie zamknęlibyśmy tamtą przestrzeń powietrzną całkowicie, ustawilibyśmy systemy baterii, które mamy już, systemu Patriot, Narew, prawda, i innych wzdłuż granicy, przesunęlibyśmy bardziej niektóre elementy rozpoznania elektronicznego, dyżurowalibyśmy non-stop tą przestrzeń i byśmy wtedy walczyli. Dzisiaj jest inaczej. Mamy tych baterii jeszcze, budujemy cały ten system, ale co prawda jedna bateria była w tej chwili sojusznicza, o właśnie, mówimy o sojusznikach, w Rzeszowie, holenderska. Drugą baterię mamy systemu Narów niedaleko, nie będę zdradzał tajemnicy, gdzie ona stacjonuje. No i trzecią baterię mamy w okolicach Warszawy, Patriot, ale to wszystko było poza zasięgiem tych baterii. One mają do 150 kilometrów. Natomiast wiem, to co pani mówi jest słuszne. My musimy wzmocnić naszą czujność i współdziałanie z sojusznikami. Sami rzeczywiście nie jesteśmy w stanie się obronić totalnie.
0: Panie generale, też zarzut jest taki, że na wiele zakładów zbrojeniowych jest właśnie blisko granicy z Ukrainą i że w zasadzie Rosja ma bardzo duże możliwości zniszczenia właśnie takimi rakietami tych naszych zakładów zbrojeniowych, że one powinny się znajdować, powinny być przeniesione do Polski Zachodniej.
1: No tak, centralny okręg przemysłowy, który był budowany przed wojną, Skarżysko-Kamienne, Mielec, prawda, Stalowa Wola, no niestety tych fabryk się nie da w ciągu powiedzmy miesiąca, dwóch, trzy roku przesunąć na zachód. I tak już budujemy niektóre zakłady na zachodzie, też nie będę mówił, które. Prowadzone są prace odnośnie tego, abyśmy produkowali wspólnie z sojusznikami nawet rakiety przechwytujące Patriot. Te rozmowy są zaawansowane, no ale mamy rakiety Barracuda, które będą manewrujące, które będą produkowane w Bydgoszczy. No to już powiedzmy sobie jest poza. Znaczy, właściwie nie można powiedzieć, że coś jest poza zasięgiem. Rakieta CH-101, ona leci na 3,5 tysiąca kilometrów. To jest olbrzymi zasięg. To jest zasięg zachodniej Europy. Nawet wyszczelone gdzieś tam z Rostowa nad Donem dolatuje do terytorium Niemiec. Także tutaj w zasadzie jest trudne to. No ale tak niestety skonfigurowaliśmy nasz przemysł zbrojeniowy, że on się w tych miejscach znajduje. No całkiem przy granicy to nie mamy za wiele. No może tylko Rzeszów, bo nie mamy niczego w Lublinie, nie mamy niczego, powiedzmy sobie, w tych miastach tuż przy granicy, nie mam niczego w Zamościu, oprócz lotniska polowego i tak dalej.
0: Panie generale, bo tu mam taką depeszę i to jest maj 2024 rok. Premier Donald Tusk. Za kilka dni przedstawimy projekt budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą. I?
1: No i właśnie ten system, o którym mówimy, czyli system SAM, zwalczanie na najniższych odległościach dronów i budowa tego systemu antydronowego, system Narew, budowanie na średnich zasięgach obrony przeciwlotniczej, system Patriot i do tego rozważamy jeszcze włączenie europejskiego systemu zbudowanego na rakietach Arrow-2 i Arrow-3. I to ma być system systemu, czyli włączony w system obrony przeciwlotniczej NATO, wzmocniony oczywiście rozpoznaniem radioelektronicznym, widzeniem tego wszystkiego dalej, przynajmniej do 500 kilometrów, co już widzimy. To jest właśnie ta żelazna kopuła, to są elementy, ale tego nie buduje się, jak powiedziałem, 2024, pani powiedziała, mamy 2026. Ten proces trwa. To olbrzymie pieniądze, które wydajemy, znaczy podatników, to są nasze pieniądze, na obronę powietrzną i inne systemy są właśnie wydawane na te cele. Nie trwonione są na inne cele, na inne, wyrażę, zabawki, tylko na zabawki, które chronią życie, będą chroniły życie naszych obywateli i naszego terytorium, aby nie musieliśmy tego używać w stanie wojennym.
0: Czy pana nie niepokoi to, że Donald Trump zmienił zdanie, a chodzi o systemy Patriot, bo najpierw Donald Trump twierdził, że pozwoli Ukrainie na produkcję elementów, jak rozumiem, tego systemu, a teraz się okazuje, że zmienił zdanie.
1: No, to nie powinno nas zaskakiwać, chociaż oświadczył to na forum wszystkich przywódców państw NATO w Ankarze na szczycie NATO. Natomiast dziwi nas to, że tak szybko trochę zmienił tam decyzję. Natomiast nie wyklucza produkcji tych rakiet. Sama pani wspomniała, że umieszczenie tej produkcji na terytorium blisko zasięgu wroga jest raczej ryzykownym przedsięwzięciem. Czyli można wnioskować, że na Ukrainie nie, ale może gdzieś w rejonie Europy ze współdziałaniem na przykład Polska, Holandia, Niemcy, Ukraina, może ulokowaniem tego na terytorium jednego z państw natowskich, bo z jego wypowiedzi wynika tak, że to jest zaawansowana technologia, trzeba uważać, komu się ją przekazuje. No przekazuje się najbliższym sojusznikom, to wiemy. Największym użytkownikiem baterii Patriot są Niemcy. Mają ich chyba 18 baterii. Holandia i tak dalej. No my w tej chwili będziemy również użytkownikiem wkrótce dużej ilości. Więc może na terytorium któryś z tych państw.
0: Bo widzimy, powstanie, że... rozumiem. Tak. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek był gościem TOK FM.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dominika Wielowiejska, w studiu profesor Karol Karski, rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich państwa.
0: Panie profesorze, tutaj można mieć podejrzenia, że pan sam do końca, mimo że pełni tak ważną funkcję, nie zna statutu swojej partii. Bo powiedział pan jeszcze na samym początku tego konfliktu, Komitet Polityczny przyjmie uchwałę, w której stwierdzi, że o północy z czwartku na piątek ubiegłego tygodnia ustało członkostwo pewnych określonych osób, które nie złożyły deklaracji, której wymaga Komitet Polityczny partii. Ja nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze. To pan powiedział na samym początku. A potem nastąpił gwałtowny zwrot akcji.
2: I był to stan na tamten dzień, kiedy to mówiłem. Wtedy akurat władze Prawa i Sprawiedliwości uznawały, że to wygaśnięcie członkostwa nastąpi w trybie, który opisała pani redaktor. Zresztą mówiłem o tym w czasie przyszłym, że tak się wydarzy. Ale zebrał się Komitet Polityczny, przeprowadziliśmy 2,5-godzinną, bardzo ciekawą, merytoryczną rozmowę, dyskusję i stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tych osób traktowali zbiorowo, nie będziemy ich wrzucali do jednego worka. Po prostu każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie i złożono ją, tę sprawę, w moje ręce.
0: Władze partii też w zasadzie nie wiedzą, jak wygląda statut, tak? Ich partii, bo najpierw mówiliście to, a teraz drugie, że indywidualnie. To
2: jest, znaczy, kilka, że jest kilka ścieżek w statucie Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw wydawało się, że będzie zastosowana ta pierwsza, natomiast po dyskusji zdecydowaliśmy jednak, że będzie to jedna z kilku innych kolejnych ścieżek, które są możliwe w tej sytuacji. Tak, żeby po prostu wszystko było demokratycznie, z poszanowaniem praw tych osób, których to
0: dotyczy. A wtedy chcieliście zrobić niedemokratycznie, tak?
2: Znaczy, różne są szczeble. No na pewno nie dojdziemy do poziomu tego, jak to się robi w Platformie Obywatelskiej. Tam się wyrzuca przez telefon. W ciągu 15 minut ogłaszają, że kogoś wyrzucili. W ciągu 15 minut to się nie da nawet obdzwonić wszystkich członków zarządu krajowego.
0: Rozumiem. Ale panie profesorze, bo zastanawiam się ostatecznie, ile osób nie złożyło tych deklaracji, których Jarosław Kaczyński wymagał. Nie będą działać stowarzyszenia.
2: Lista przyjęta przez Komitet Polityczny obejmuje 44 nazwiska, z czego 40 osób jest członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus i stało się członkami nowo powstałego Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Natomiast 4 osoby chcą być do końca życia, jeden dzień dłużej, członkami Prawa i Sprawiedliwości.
0: A dlaczego nie złożyły lojalki?
2: Czy dwie osoby złożyły ją w innej formie, znaczy w takiej, no widać uznały, że wystarczy po prostu napisać własnymi słowami to, co tam się znajdowało.
0: A tymczasem był formularz wymagany.
2: Był formularz, jeszcze zawierający pewne klauzule na końcu, a dwie osoby z kolei złożyły, też będąc jakby poza Warszawą, poza Polską, złożyły te deklaracje w formie ustnej.
0: No tutaj pojawiała się informacja, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński odmówili, bo stwierdzili, że to jest idiotyczny pomysł podpisywać takie lojalki i to im się źle kojarzy, chociaż wcale nie chcą odchodzić z Mateuszem Morawieckim. To prawda?
2: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli właśnie w innej formie te dokumenty.
0: Państwo, że nie złożyli tej lojalki, panie profesorze.
2: Natomiast, znaczy złożyli w innej formie, zresztą także już z jednym z nich rozmawiałem i wyjaśniliśmy te kwestie i jest to akurat sytuacja, która nie jest jakby no, najciekawszą z tych wszystkich.
0: Rozumiem. Muszę panu powiedzieć, że komentatorzy są raczej zgodni. Ta zmiana pomysłu na to, jak usunąć Morawieckiego i jego ludzi, wynikała z dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie, że nie wszyscy złożyli te lojalki, chociaż wcale nie chcą odchodzić z Morawieckim. To punkt pierwszy. I dlatego to pańskie zdanie, że właściwie o północy już ustało członkostwo określonych osób. A drugi problem jest taki, że no, po prostu władze Prawa i Sprawiedliwości chciały przedłużać ten proces, żeby opóźnić ten moment, w którym Mateusz Morawiecki swój klub założy, a Morawiecki powiedział, nie, to już nie czekajmy, bo to takie tylko przedłużanie, zajmowanie się samym sobą i on jednak ten klub zakłada.
2: Czy to Mateusz Morawiecki jest osobą bardzo ambitną? Znaczy, no nie jest to niczym niezwykłym w polityce. W zasadzie na sali Sejmu siedzą same ambitne osoby, natomiast drugą cechą polityka powinna być umiejętność prowadzenia jakby no, współpracy zbiorowej, gry zbiorowej, tak, i także...
0: Rozumiem, ale to nie odnosi się pan do tego, o czym mówię, że ten statut to jest tak instrumentalnie traktowany, w zależności od sytuacji politycznej to się używa go tak
2: mówię,
0: albo
2: no nie
0: inaczej.
2: Osiągniemy poziomu ale Platformy Obywatelskiej, gdzie w 15 minut przez telefon się wylatuje.
0: Ja rozumiem, że...
2: Taka była procedura na przykład w odniesieniu do Jacka Saryusza Wolskiego, ale także w wielu innych przypadkach. U nas są procedury po prostu. Taka,
0: które się zmieniają w zależności od tego, jaka jest sytuacja
2: Znaczy jest kilka
0: polityczna.
2: Procedur, znaczy akurat może być taka wybrana, może być taka, natomiast istnieje.
0: Ale co dalej? No bo sytuacja jest taka. 40 osób tworzy nowy klub, a jednocześnie nadal formalnie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, tak?
2: Tak, i ja uważam, że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili jest martwe. To znaczy będą te osoby oczywiście ich sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, natomiast ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać, dlatego że Statut Prawa i Sprawiedliwości w artykule 36 ustęp 2 stanowi, że dla członka naszej partii wybranego z listy naszego grupowania do parlamentu przynależność do klubu parlamentarnego PiS jest obowiązkowa.
0: Czyli teraz będzie pan wszystkie te sprawy 40 osób kierował do sądu dyscyplinarnego, tak?
2: Znaczy, to jest tak, że oczywiście będę się tym sprawom przyglądał i będę podejmował indywidualne decyzje, natomiast faktem jest, że postępowanie się toczy. Ja nie jestem zobowiązany rozmawiać z każdą z tych osób, mogę oprzeć się na dokumentach. Tutaj kluczowym dokumentem będzie deklaracja przystąpienia do Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, dlatego że regulamin Sejmu stanowi, iż nie można być w dwóch klubach, a jednocześnie I tak to władze Sejmu potraktowały, że te osoby zrezygnowały z członkostwa w klubie, czym naruszyły w poważny sposób artykuł 36 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który nakazuje przynależność do klubu parlamentarnego naszego ugrupowania, a nie do jakiegokolwiek innego.
0: No teraz będzie pan rozmawiał, czy rozmawia pan indywidualnie
2: Tak jak powiedziałem, mogę się oprzeć wyłącznie na dokumentach, mogę się oprzeć na publicznych deklaracjach, ale jednocześnie stwarzam możliwość rozmowy dla osób, które tego chcą. Nikt oczywiście przecież nie może zostać zmuszony, ale w piątek wysłałem do wszystkich członków nowo powstałego klubu parlamentarnego SMS-y i także innymi kanałami informacji przekazałem im stanowisko władz Prawa i Sprawiedliwości informujące, że toczy się postępowanie.
0: Dostał pan odpowiedzi?
2: Częściowo już tak. Pamiętajmy, że to był piątek, w międzyczasie był weekend.
0: Ale jakie to
2: dzisiaj
0: są
2: jest poniedziałek. Różne odpowiedzi. Znaczy to też powiem, co było w tej informacji, że toczy się postępowanie dotyczące tych osób i ich członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, że są nadal pełnoprawnymi członkami naszego ugrupowania. No i czy chciałyby w jakiś sposób odnieść się do tego, że został członkami klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Otrzymałem wiele odpowiedzi, jeszcze nie od wszystkich, natomiast otrzymałem wiele odpowiedzi. Część osób deklarowała, że czuje się nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości. Część osób deklarowała, że już nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
0: A kto zadeklarował, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
2: Mam taką podstawową zasadę, że nie relacjonuję rozmów przeprowadzonych w cztery oczy.
0: Nie będzie pan podawał nazwisk.
2: Natomiast z częścią osób rozmawiałem telefonicznie już, z częścią osób spotykałem się, z częścią osób będę się jeszcze spotykał. Weźmy pod uwagę, że ta procedura nie toczy się zbyt długo, więc to nie jest tak, że coś jest przeciągane.
0: Ja, panie profesorze, po prostu zastanawiam się nad tym, że tutaj jest ważny rodzaj lojalki, a inne kwestie, moim zdaniem, jednak etyczne, wydają się nieistotne, bo ja przypomnę, że czworo działaczy Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych. Pan Robert Telus, Rafał Romanowski, zdaje się, że pan prezes Chumieński i jeszcze jedna osoba, a chodziło o to, że te osoby doprowadziły do sytuacji sprzedaży działki pod CPK, czyli sztandarowy projekt PiS-u, prywatnemu inwestorowi, co mogło oznaczać potem, że Skarb Państwa będzie musiał za olbrzymie pieniądze z powrotem tę ziemię odkupywać i mimo, że zarząd CPK alarmował, żeby tego nie robić, do tego doszło właśnie za sprawą tej czwórki. I nagle się okazuje, że to nie jest żaden problem. Byli zawieszeni, a już są z powrotem. Jak to możliwe, panie profesorze?
2: Czy tą sprawą akurat zajmowała się Komisja Etyki pod przewodnictwem pani marszałek Elżbiety Witek? W przypadku pana posła Roberta Telusa okazało się, że nie miał on w ogóle żadnego udziału w tej
0: Tylko
2: sprawie.
0: Tylko po prostu korzystał z pomocy tego inwestora i to wszystko było przypadkiem.
2: Natomiast
0: w czasie kampanii wyborczej ten inwestor
2: natomiast
0: pomagał.
2: Także trzeba pamiętać, że umowa była zawarta w sposób bardzo korzystny dla Skarbu Państwa. Istniała możliwość od kupienia tej działki za cenę nominalną jednocześnie i co się dokonało wtedy, kiedy była taka potrzeba. W związku z tym państwo nie poniosło tutaj żadnego uszczerbku i w związku z tym akurat ta sprawa...
0: To się dokonało nie na podstawie tej umowy, tylko po prostu inwestor się wystraszył konsekwencji karnych, więc panie profesorze, to nie było tak prosto, jak pan to przedstawia. Ale rozumiem, że nie ma problemu.
2: Sprzedali
0: ziemię pod CPK,
2: sprawą.
0: Jest okej. Okay. Ale lojalkę, jak się nie złoży,
2: ale
0: to
2: pani redaktor akurat z góry wie, gdzie co będzie się w Polsce znajdowało. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest rzeczywiście...
0: Nie, to akurat, że to była ziemia pod CPK, to już było dawno wiadomo i przypomnę panu, że zarząd spółki CPK alarmował, żeby tego nie robić.
2: A, i może dlatego w ogóle nawet CPK nie ma w Polsce. Dobrze, to już rozgryźliśmy, dlatego Donald Tusk nie kontynuuje tej inwestycji.
0: Nie, kontynuuje, tylko w innym zakresie. Na pewno, jeśli chodzi o budowę lotnisko, jest planowane nadal, więc może nie będziemy dezinformować.
2: Kiedyś się mówiło naszych... sprawny inaczej, ja tutaj kontynuuję inaczej.
0: Nie będziemy dezinformować naszych słuchaczy, ponieważ projekt CPK jest kontynuowany. Ale panie profesorze, mam inne pytanie, bo tutaj cały czas pojawia się informacja, właściwie zarzut pod adresem Mateusza Morawieckiego, a pan był europosłem, że Mateusz Morawiecki w ogóle nie informował władz partii i klubu o kamieniach milowych, o negocjacjach z Unią Europejską, żebyście w ogóle nie wiedzieli, na czym polega to KPO i na czym polegają zobowiązania z tym związane. To prawda?
2: Znaczy oczywiście, jako eurodeputowani nie byliśmy informowani o tym, także wiem od ministrów ówczesnego rządu, że także nie byli informowani, że otrzymali te informacje w ostatniej chwili, kiedy już te decyzje były praktycznie podjęte.
0: A o jakie informacje chodzi? Te, które Mateusz Morawiecki ukrywał przed partią?
2: Znaczy kwestia kamieni milowych była osobistą decyzją Mateusza Morawieckiego i tutaj nie mówię tego ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym, po prostu był premierem, przyjął za to odpowiedzialność, podjął decyzję. Nawet członkowie jego rządu mieli inne zdanie na ten temat, taką decyzję podjął, no i widać, uznał w tamtym momencie, że taka ona być powinna. No, i ja z tym się nie zgadzałem od samego początku.
0: Ale z czym konkretnie pan się nie zgadzał, panie profesorze?
2: Znaczy wiele jest rozwiązań, nie chcę ich wszystkich po kolei wymieniać, które się tam znalazły, natomiast faktem jest, że przychylam się do stanowiska niektórych dziennikarzy, niektórych publicystów, że Prawo i Sprawiedliwość uwolnione od Mateusza Morawieckiego może jak ten spławik wyskoczyć do góry w sondażach.
0: Tak, i spodziewa się pan jakich wyników, bo to może sprawdzimy za kilka miesięcy, czy tak jest.
2: Najpierw 36%, a potem będzie rosło.
0: Rozumiem, dobrze, to czekamy i skonfrontujemy za kilka miesięcy, ale czy ta prognoza się spełni.
2: Ale to jest może nieco do cyfr, natomiast to jest prognoza tutaj dziennikarzy, którzy się wypowiadali na antenie akurat TVN24, to dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy...
0: Że PiS będzie miał 30-kilka%, nie znam takiej wypowiedzi,
2: To już powiedziałem, że nie mówię o cyfrach, natomiast widzę uśmiechniętą twarz pani redaktor, więc chciałem sprawić jeszcze więcej przyjemności z rana.
0: Natomiast,
2: powtarzałem te słowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwości uwolnione jakby od Mateusza Morawieckiego będzie po prostu rosło w sondażach, że to jest taka sytuacja, kiedy chyba będzie do przodu. I tak to mniej więcej
0: czyli
2: wygląda.
0: Czyli przyjął pan z ulgą decyzję o odejściu?
2: Nie, pani, będziemy jeszcze wielokrotnie się nad tym zastanawiać. Powiem tak, ze smutkiem przyjąłem. Przyjąłem to wszystko. Te 40 osób, to w większości są moje koleżanki, koledzy. Jak nawet do nich pisałem te SMS-y, informacje, to do...
0: Musimy kończyć.
2: To do koło, nie wiem, chyba do 28 pisałem po imieniu po prostu. No bo przecież nie... Więc
0: Karol
2: ze smutkiem
0: Karski,
2: na to patrzę.
0: Odpowiedzialny za dyscyplinę w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. O jakie nazwiska chodzi? O tym na początek informacji. Mateusz Morawiecki zapowiada założenie nowej partii politycznej najpóźniej 15 października. Łotewskie MSW chce całkowitego wstrzymania ruchu na granicy z Białorusią. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 3 osób, poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, i Piotra Pytla. Borowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego, prezydencki minister wskazał podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, ukarany był przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tak zwanym zakazem stadionowym. To ułaskawienie zostało wszczęte na wniosek prezydenta. Piotr Pytel natomiast skazany został w 2006 roku przez sąd w Monachium na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo, którego zdaniem polskiej prokuratury nie popełnił. O jego ułaskawienie zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Informacje o nazwiskach ułaskawionych potwierdzili ich obrońcy. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live Morawiecki odniósł się też do wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, w tej chwili jest martwe. Teraz więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście partię założymy najpóźniej 15 października, przekazał były premier. O konwencji stowarzyszenia planowanej również na 15 października w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku Morawiecki poinformował w niedzielę. Audyt z działania Szpitala Południowego z kilkudniowym opóźnieniem trafił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W środę mają być znane pierwsze wnioski oraz rekomendacje. Kontrolerzy mieli sprawdzić nie tylko jedną placówkę, ale również szpitalne oddziały ratunkowe i prosektoria we wszystkich miejskich lecznicach. Na razie dokument jest na biurku prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
2: Pozwolicie państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję państwu te wszystkie wnioski.
1: Oprócz działań prokuratury w szpitalu trwają kontrole m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa ruch na ostatnim czynnym łotewsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Paterniki Grigorowszczyna należy całkowicie wstrzymać, oświadczył szef łotewskiego MSW Janis Dąbrawa. Według MSW Łotwy utrzymywanie otwartego przejścia granicznego z Białorusią umożliwia reżimowi w Mińsku dalsze prowadzenie hybrydowej operacji przeciwko Łotwie, a także stanowi dodatkowe narzędzie do wywierania nacisku i działań prowokacyjnych. Agencja Leta pisze, że jeśli rząd poprze propozycję ministerstwa, będzie to oznaczać, że osoby fizyczne i pojazdy ciężarowe nie będą już mogły dostać się na Białoruś z Łotwy. Czeski prezydent zawetował ustawę rozluźniającą dyscyplinę finansów publicznych. To pierwsze weto Petra Pawla, z jakim zmierzy się rząd Andreja Babisza. O szczegółach opowie Jakub Medek.
3: Mimo tego, że relacje między czeskim rządem a prezydentem są napięte, do tej pory podpisał on 17 ustaw przygotowanych przez gabinet Andreja Babisza. 18 luzującej dyscyplinę finansów publicznych nie podpisał. Państwo mogłoby się zadłużać bez ograniczeń, a już teraz nasze zadłużenie rośnie w tempie nie do spłacenia na dłuższą metę. Andrej Babisz zdobył władzę, obiecując zmniejszanie dziury budżetowej, ale jak twierdzi, zwiększyć ją musi doraźnie, by naprawić błędy poprzedników. Decyzja prezydenta zagraża służbie zdrowia, obronności państwa czy budowie nowych szkół. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Czechach wystarczy zwykła większość, którą obecna koalicja dysponuje. Później jednak prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę ustawy. Jakub Medek, TOK FM.
1: I wracamy do kraju. Główna przelotówka przez Sopot będzie przez najbliższe tygodnie wyzwaniem dla kierowców. Rozpoczął się tam remont nawierzchni i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
4: Główna ulica Sopotu i jednocześnie fragment przelotówki przez całe Trójmiasto przeżywa właśnie remontową kumulację, mówi Anna Deksińska z Zarządu Dróg i Zieleni.
5: Nałożyły się tutaj dwa remonty. Spółka energetyczna chowa kabel w jezdni. Mamy Aleję Niepodległości rozkopaną właśnie ze względu na te prace. Kolejne, to już jest na nasz etap. Te prace rozpoczynają się frezowaniem nawierzchni.
4: Samochody muszą omijać ten fragment objazdem po jednym pasie.
5: Prosimy, żeby nie jeździć na pamięć, żeby przestrzegać znaków. Jeżeli można ominąć Sopot, to też to sugerujemy.
4: Remont będzie kłopotliwy, ale krótki, normalny ruch powinien wrócić w połowie sierpnia. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski już chmur przybędzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Będzie gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku.
0: To jest powtórka.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Maciej Szuk. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Trwa transmisja naszej rozmowy na platformie YouTube. Zachęcamy do śledzenia. Oczywiście, panie prezesie, bo ostatnio pojawiła się informacja, iż prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom. To jest Maciej Eś, który był w Polskiej Fundacji Narodowej, oraz Cezary J., też w zarządzie fundacji. Przypomnę państwu, ja używam skrótu, ponieważ wciąż nie jest

0: I jeszcze wcześniej, nim pojawiliśmy się w fundacji jako nowy zarząd, ale postępowanie nie było prowadzone. To było niedługo po wszczęciu tego, po przeprowadzeniu.
1: Kto wcześniej złożył?
0: Nie wiem, kto dokładnie złożył wcześniej. Nie była to fundacja. Fundacja jakby prowadziła.
1: Ale fundacja swoje zawiadomienie złożyła. I czego ono dotyczyło?
0: Dotyczyło ono nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesny zarząd poprzez przeprowadzenie kampanii, która była rażąco sprzeczna z celami fundacji.
1: I ze statutem. Wykraczała
0: I ze statutem. To cele określone w akcie fundacyjnym i w statucie fundacji. I przez to narażono i spowodowano wysoką szkodę fundacji, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, ponad 8 milionów złotych, 8400.
1: Ale słyszę w komunikacie prokuratury, że tam są nie tylko zarzuty związane z tym, że ta działalność była sprzeczna ze statutem, ale także chodzi o naruszenie przepisów ustawy o partiach politycznych, czyli założenie, że ta kampania po prostu miała charakter partyjny. Czy miał pan przesłanki, czy też powody sądzić, że to był po prostu element propagandy partyjnej zamówiony przez Prawo i Sprawiedliwość, przez partię?
0: Nie naruszając tajemnicy postępowania, które jest prowadzone, mogę powiedzieć tyle, że w naszym zawiadomieniu, czyli tym złożonym przez fundację, my skupiliśmy się na działaniu na szkodę fundacji. Nie odnosiliśmy się tutaj do ustawy o partiach politycznych. Ten zarzut pojawił się już w działaniu prokuratury, nie był ten akurat, ten element nie był objęty zawiadomieniem złożonym.
1: Można uznać, że to był efekt przesłuchania świadków, tak? Przez prokuraturę.
0: Tak należy zakładać.
1: Śledztwa. Rozumiem. Teraz chciałam zapytać jeszcze o inną sprawę, no bo tu mamy śledztwo, ta sprawa się toczy. Natomiast tutaj jest jeszcze taki punkt, współpraca z amerykańską firmą PR White House Writers Group. 27 milionów złotych w ciągu dwóch lat. Na co poszły te pieniądze i jak były, że tak powiem, wykorzystywane w ramach promocji Polski, jak rozumiem?
0: Tak, no to tutaj muszę powiedzieć, że w tej sprawie też złożone zostało zawiadomienie, toczy się postępowanie, na razie jeszcze jest status postępowania w sprawie. Też może słowem wyjaśnienia, bo nasze zawiadomienie pierwotne złożone do prokuratury dotyczyło wielu czynów i o ile kampania Sprawiedliwe Sądy została wyłączona do odrębnego postępowania i tam już mamy etap po postawieniu zarzutów, o tyle wszystkie inne czyny zostały opisane w zawiadomieniu, toczą się w jednym postępowaniu, to jest takie bardzo duże postępowanie i ono jeszcze jest, ma status sprawy w toku, jeszcze jest przed postawieniem ewentualnych zarzutów. Jeżeli chodzi o tę kampanię, no to była to, jak krócej mówiąc, firma PR-owa, komunikacyjna ze Stanów Zjednoczonych. Nie chciałbym ujawniać szczegółów, żeby nie narazić tutaj toku śledztwa, ani tajemnicy postępowania przygotowawczego, natomiast w naszej ocenie było to działanie na szkodę fundacji.
1: Ale to dlatego, że po prostu te pieniądze, 27 milionów złotych, nie przełożyły się na żadne efektywne działania promocyjne o dużym zasięgu? To tak
0: między
1: jest
0: innymi.
1: Taki problem?
0: Między innymi tak, a jeszcze dochodzi też kwestia, dlaczego akurat tą firmę wybrano, na jakich zasadach.
1: Ale tutaj, jak rozumiem, to pośrednio też wspierano media, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, tak? Bo część tych pieniędzy do nich popłynęła. Czy to jest jakby osobny wątek?
0: Nie. Jest chyba inny wątek. Prawdopodobnie chodzi tutaj, pani redaktor, o jeden z elementów naszego zawiadomienia, które poruszone na konferencji prasowej w lutym, pod koniec lutego 2025 roku, czyli wydatkowania środków na jedną z telewizji prywatnych.
1: Czyli na Republikę,
0: tak jest.
1: Jak rozumiem. No i co właśnie z tym wątkiem się dzieje dokładnie?
0: Postępowanie jest w toku, to jest w tym drugim śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, gdzie jest wiele czynów. Tutaj też mówimy o znacznej szkodzie po stronie fundacji. W naszej ocenie te umowy, które były zawarte z telewizją Republika, były to umowy na szkodę fundacji. To znaczy nie odzwierciedlały one realiów biznesowych. Przelano tam bardzo dużo pieniędzy, tak naprawdę w naszej ocenie nie uzyskując wiele w zamian.
1: No a co Republika miała zrobić za te pieniądze? Jakie było założenie tego?
0: Generalnie założenie było takie, że fundacja nabywała licencję, generalnie to, co uzyskiwała

0: A fundacja to były licencje do określonych programów, które miała przygotować TV Republika.
1: Ale czy mają państwo informację, czy taką analizę, jaki był zasięg tych
0: Nie mamy takich
1: projektów.
0: Dokumentów.
1: Do ilu osób dotarła ta, nie wiem, informacja, którą miała Republika przekazywać w ramach promocji Polski?
0: My do takich dokumentów fundacji nie dotarliśmy, ale też muszę powiedzieć, że po wielu badaniach, audytach fundacji i trwającej ponad już 2 lata, już drugi rok kontroli Urzędu Celno-Skarbowego, okazuje się, że wielu dokumentów fundacji nie znajdujemy. To znaczy dochodzi do takich sytuacji, że nie ma dokumentów, nigdzie nie zostały one zarchiwizowane i musimy występować na przykład do beneficjentów o to, żeby przedłożyli dowody, raporty wykonania dofinansowań z roku sprzed 5 czy 6 lat, bo tych dokumentów nie ma w fundacji, a musimy uzupełnić, czy takie były złożone. Okazuje się, że były składane, tylko tego nigdzie w fundacji nie ma.
1: Ale to podejrzewa pan, że ustępujące władze Polskiej Fundacji Narodowej niszczyły dokumenty?
0: Nie,
1: postawiłbym
0: tego.
1: Czy po prostu to była nierzetelność, raczej, bo w ogóle nie wymagały takich dokumentów od tych osób, które były beneficjentami darowizn?
0: To taka bardziej to drugie, czyli nierzetelność, pewien bałagan, tak? Nie zarzucam tutaj niszczenia, tylko że nie egzekwowano tego jak należy. Przyznawano dotacje i potem nie pilnowano, żeby to rozliczyć.
1: No, bo osobną sprawą są śledztwa prokuratorskie, tak. Ale pytanie jest, czy w ogóle Polska Fundacja Narodowa występowała do rozmaitych podmiotów o zwrot pieniędzy, po prostu drogą cywilną?
0: Tak jest. Występujemy w każdej sytuacji, gdzie uważamy, że beneficjent nie wykorzystał środków zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z umową. Występujemy o ich zwrot. Występujemy również o zwrot, to też jest objęte zawiadomieniem do prokuratury, ale no to też można powiedzieć, bo było to na konferencji prasowej, czyli zwrot świadczeń wypłaconych byłym członką zarządu.
1: To zaraz jeszcze o tym powiemy, ale czy od Republiki też państwo domagają się zwrotu tych pieniędzy, czy jeszcze to jest tylko na etapie śledztwa prokuratury?
0: To jest na etapie śledztwa prokuratury. Muszę też powiedzieć, że nie zawsze możemy żądać zwrotu. To znaczy, jeżeli były zawarte umowy na zasadach nierynkowych, ale były one tak zawarte, to nie zawsze mamy prawo do żądania zwrotu. Tak? Nie możemy unieważnić umów, które były zawarte.
1: Rozumiem. To teraz chciałam przejść właśnie do sprawy Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, bo tutaj mieliśmy taką oto sytuację, że pan Marcin Zarzecki i wspomniany Cezary J., jak rozumiem, przeczytałam Rzeczpospolitej, dostali odprawy 400 tysięcy złotych w ramach zakazu konkurencji, tak? Te decyzje zostały podjęte już po tym, jak było wiadomo, że PiS stracił władzę.
0: Te decyzje, znaczy umowę zawarto wcześniej o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Tutaj to jest w ogóle ciekawe, że jest zakaz konkurencji w stosunku
1: do
0: kogoś takiego jak Fundacja Narodowa, która nie jest przedsiębiorcą, tak? Jest jedynym takim podmiotem działającym w Polsce. Ale to nie tylko zakazy konkurencji, bo też były wydłużone o okresy wypowiedzenia do 6 miesięcy. No i tutaj po złożeniu rezygnacji przez poprzedni zarząd, to nie 2 osoby, a były 3 osoby wówczas w zarządzie. Pełnomocnik powołany przez Radę, w naszej ocenie działający z przekroczeniem uprawnień, podpisał dokumenty, na podstawie których nastąpiła ta wypłata środków. I to.
1: Ale wydłużenie też tego okresu?
0: Nie, to było to podpisano wcześniej, jeszcze przed tym okresem, tak? Bo to te dokumenty były wcześniej, ale natomiast sam sposób rozwiązania umowy po rezygnacji, wypowiedzenie, potem porozumienie, to budzi duże wątpliwości.
1: I to wtedy wzrosło do 400 tysięcy złotych na osobę, tak? Generalnie. Taką liczbę podała Rzeczpospolita.
0: Mniej więcej. Powiedzmy, że to było dla 3 osób łącznie około 1,5 miliona złotych.
1: To ja przypomnę, że Cezary J. jest właśnie jedną z tych osób, która otrzymała zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Natomiast Marcin Zarzecki został wskazany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Polityki Pieniężnej. I moje pytanie jest takie, czy na drodze cywilnej dochodzą państwo tych należności? Czy chcecie zwrotu tych pieniędzy?
0: Tak, domagamy się zwrotu. Wystąpiliśmy oczywiście w pierwszej kolejności z wezwaniem o dobrowolny zwrot. Nie udało nam się tych zwrotów uzyskać.
1: Odmówiono, panowie,
0: tak, i dochodzimy na drodze sądowej.
1: A na jakim etapie jest to postępowanie?
0: To pierwsza instancja, no trochę jeszcze poczekamy na orzeczenie.
1: Jak pan sądzi, kiedy można się spodziewać orzeczenia? Chociaż pierwszej instancji.
0: Myślę, że w przyszłym roku.
1: Ale na początku? Bo zastanawiam się.
0: Mam nadzieję, że na początku.
1: Mhm. Rozumiem. Chciałam tutaj jednak doprecyzować jedną rzecz, bo o tym, że panowie pobrali te około 400 tysięcy złotych, to zdecydowała Rada, no ale członkowie Rady mówili Rzeczpospolitej, że oni nie przypominają sobie podejmowania takiej decyzji i wynikało z tego, że w zasadzie to sam szef tej Rady, Józef Orzeł, zmienił te zasady. Czy tak jest?
0: To też tak się tutaj oczywiście, no, muszę zaznaczyć, żeby nie naruszyć tajemnicy postępowania przygotowawczego, ale...
1: Bo sprawa jest w prokuraturze. Kto zmienił te zasady dotyczące wypłaty pieniędzy?
0: W naszej ocenie przewodniczący Rady tutaj, wspomniany przez panią, Józef Orzeł, przekroczył uprawnienia, podpisując te dokumenty.
1: A czy pan się domyśla, dlaczego on to zrobił?
0: No nie, nie będę tutaj domysłów swoich snuł, pani redaktor.
1: To jeszcze jest inna sprawa, chodzi o Macieja Eś. Wydatki ze służbowych kart. Napiwki, loty biznes klasą, bardzo drogie hotele. Czy tutaj też dochodzicie państwo, nie wiem, zwrotu pieniędzy od pana Macieja, czy...?
0: Znaczy tutaj trochę chciałbym oddzielić, bo to karta służbowa, no też żeby nie popadać w przesadę, no bo wiadomo, że pełnił swoją funkcję i korzystał z karty służbowej. Jeżeli przekraczał te wydatki, no to oczywiście należy o tym mówić. Natomiast no nie jest to ta skala co do innych czynów, o których rozmawiamy, bo przecież zawiadomienie nasze końca lutego 2025, to szkoda ponad 30 milionów. I te zawiadomienia na bieżąco jeszcze kolejne składamy. Zawiadomienia składa Urząd Celno-Skarbowy do prokuratury równolegle, który prowadzi badania. Także tych czynów jest sporo.
1: Ale jakie ten urząd złożył zawiadomienia? Czego dotyczące? Tych samych spraw, o których mówiliśmy?
0: Różnych, tak. Różnych spraw. Dlatego, że urząd bada bardzo dokładnie, nie na próbce, ale wszystkie dokumenty w ramach postępowania kontrolnego z lat 2019-2023. Wszelkie projekty, całą dokumentację, stąd ta kontrola już trwa ponad 2 lata.
1: Czyli przy założeniu, że Maciej Eś po prostu korzystał z karty służbowej, nie było żadnych formalnych ograniczeń, które by zarząd wprowadził, więc w zasadzie on miał prawo korzystać z tych hoteli i samolotów, więc tutaj nie można...
0: Takie wtedy były regulacje, tak. My tutaj nie mamy specjalnie możliwości działania, skutecznego działania przed sądem.
1: Panie prezesie, bo tutaj zawsze pojawia się pytanie, czy faktycznie warto, żeby Polska Fundacja nadal istniała, no bo taki bagaż złych doświadczeń, bo jeszcze dodam, że tutaj było 12,5 miliona złotych przekazane litewskiemu podmiotowi w ramach projektu Polskie Dziedzictwo Wschód. To rozumiem, że to są znajomi Cezarego J. No i właśnie... Tak na marginesie. Na co poszły te pieniądze, 12 milionów złotych, pana zdanie?
0: To poszło
1: też ostatni rzut na taśmę był, jak rozumiem.
0: Tak, i to było bardzo w dziwnych okolicznościach, bo najpierw poszło do jednej fundacji, tak jak pani redaktor powiedziała, związanej z panem Cezarym J., dlatego, że on w tej fundacji wcześniej był zarządzeniem, pojawił się w Polskiej Fundacji Narodowej i było to 10 milionów 600 tysięcy, a po chwili ta fundacja oddała te pieniądze i przetransferowano, dodano jeszcze 2 miliony i około 12,5 miliona przetransferowano do podmiotu zagranicznego, Stowarzyszenia Prawa Litewskiego działającego w Wilnie przy klasztorze Franciszkanów. Na prowadzenie 2 projektów, które wcześniej prowadziła fundacja samodzielnie. I to jeden z tych projektów to był projekt Zwiastun, który polegał na pokazywaniu żołnierzom NATO, Amerykanom, Chorwatom, Rumunom, Polski, jak Polska wygląda w różnych miejsc w Polsce. I teraz proszę sobie wyobrazić osoby, które mówią, że tak były związane z polskością, jak to podkreśla pan Cezary J., a z drugiej strony przekazuje on, cały zarząd to zrobił, 12,5 miliona do podmiotu zagranicznego, czyli pieniądze pochodzące z polskie pieniądze, można powiedzieć z polskich spółek, pieniądze publiczne, do podmiotu litewskiego i ten podmiot litewski pokazuje żołnierzom NATO, amerykańskim, rumuńskim, łotewskim, jak wygląda Polska, jak wygląda Litwa i Łotwa, tak? Coś tutaj się
1: też
0: nie zgadza.
1: Też tylko nie wiem, czy za polskie pieniądze.
0: Dokładnie, no. I żołnierze NATO widzą, o, dziękuję, super.
1: Pytanie, czy to kosztowało aż 12 milionów złotych.
0: Tak, bo to jest program na wiele lat do przodu, także to od razu z góry i to z góry przelano te pieniądze, tak? My też oczywiście tutaj domagamy
1: Musimy
0: się zwrotu.
1: zakończyć, bo już
0: jeszcze jedną rzecz, pani redaktor, jeśli mogę.
1: Ja wiem, ale ostatnie zdanie, panie prezesie, bo przekroczyliśmy.
0: Fundacja istnieje, bo po prostu zgodnie z przepisami prawa nie można jej zlikwidować. Ponieważ przechodzą przesłanki do likwidacji fundacji, to się często pojawia w przestrzeni publicznej. Fundację się likwiduje wtedy, kiedy jej majątek zostanie wyczerpany lub zrealizowane zostaną cele. Cele nie są zrealizowane, majątek nie jest wyczerpany, gdyż cały czas mamy duże wierzytelności wobec spółek Skarbu Państwa, fundatorów, którzy zalegają z wpłatami na fundację.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Szudek, prezes Polskiej Fundacji Narodowej, gościł w TOK FM.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Gądek, Newsweek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wszyscy byliśmy na grillu u Mateusza Morawieckiego w piątek, przy czym ja byłam krótko, od razu się państwu przyznam, bo było okropnie gorąco, ale panowie byli dłużej, macie swoje rozmaite obserwacje, no i chciałam, abyście się podzielili jeszcze także teraz. Jakie wasze refleksje po tym wydarzeniu, co tam się ciekawego działo, co było istotne? Jacek.
2: Najistotniejszy jest fakt, że to się odbyło i nie wyglądało to biednie, ale całkiem dobrze. Nie było żadnego takiego efektu wow, że to jest gigantyczny tłum, jakieś hasła, obietnice, nie wiem, tworzenie partii. No to nie padło, nie padło, ale tłum jednak był, atmosfera była ciekawa, były panele, były dwa raporty, to warto zauważyć, dwa raporty, jeden na temat demografii, drugi na temat migracji. Jak czytałem te raporty, one były naprawdę zacne. To nie jest napisane jakoś tak ekspresowo na kolanie, tam AI coś skleciło i publikujemy. Nie. Było to całkiem dobrze zredagowane, opracowane. Więc jest sporo plusów. Ja tak patrząc na to wydarzenie, to zauważyłem, zresztą dzieliliśmy się taką obserwacją w czasie tego grilla, że ten tłum to nie jest taki typowo pisowski. To nie jest, tam nie przyszli ludzie, którzy zazwyczaj przychodzą na jakieś konwencje PiSu. Tylko taka fajnoprawica. Jeśli byli młodzi ludzie, to może trochę anegdotycznie brzmi, ale jeśli byli zwłaszcza młodzi mężczyźni, no to w mokasynach i bez skarpetek. A przynajmniej z niewidocznymi skarpetkami. I ja taki widok, to był widok częsty na konwencjach Platformy Obywatelskiej. Na konwencjach, na imprezach partii bardziej liberalnych, a na konwencjach PiSu to był widok jednak taki no wyjątkowy. I to mnie uderzyło w pierwszym momencie. Ale potem jak sobie sięgnąłem do tych raportów, no to o migracji, zwłaszcza o demografii, to naprawdę ten content, te rzeczy są naprawdę dobrze opracowane i to jest dobry punkt wyjścia do dyskusji. Tylko, że wszyscy mówią o grillu, a mało kto mówi i mało kto w ogóle pamięta, bo to nieszczególnie się przebijało. Chociaż ludziom Morawieckiego na tym zależało i oni o tym mówili, że bardzo fajne obietnice, znaczy nie tyle obietnice, bardzo fajne pomysły są genialne, wpłyną
1: tak,
2: na demografię.
1: Tam widać były te pomysły dotyczące demografii, jakieś nowe pomysły zachęcające kobiety, żeby dłużej zostały w domu, specjalne pieniądze, jak rozumiem, tak, no dla matek zajmujących się dziećmi, tak mniej więcej?
2: To dwa punkty, jeśli chodzi o demografię, no to pensja minimalna dla kobiety, jeśli urodzi dziecko, to przy wieku dziecka do 3 lat, pensja minimalna, tam 4800 brutto, więc to jest dość dużo. Koszt około 20-25 miliardów złotych i też druga rzecz, czyli 1/4 składki emerytalnej dziecka miałoby trafiać na konto emerytalne rodziców. Więc to są ciekawe punkty, warto o tym dyskutować. Tylko środek wakacji to nie jest moment, żeby dyskutować o tak fundamentalnych rzeczach. To jest, ludzie są bardziej zajęci kiełbasą i karkówką, ogóreczkami kiszonymi.
1: Kiełbasa też była.
2: A nie, owszem, nawet bardzo, bardzo smaczna nawet, chociaż przy końcu już brakowało ogórków kiszonych. Ale środek wakacji to nie jest najlepszy moment, żeby o takich rzeczach dyskutować.
3: Podobne mam wrażenia. Na pewno to, co rzuciło się w oczy, to to, że ta średnia wieku była zupełnie inna. Ja byłem raz na konwencji PiSu, no i faktycznie to zupełnie inaczej wygląda. Dużo bardziej siermiężnie. Nawet jeżeli tam czuć oczywiście, że już są jakieś tam nowinki technologiczne, wydane pieniądze, no to widać było, że przy tej imprezie ekipa Morawieckiego starała się stworzyć wrażenie, po pierwsze, pluralizmu. No, były panele osobno dla lewicy, byli też zaproszeni zaproszono osoby.
1: Byli atakowani nawet za to, że jest panel lewicowy.
3: Tak. Były też osoby, które na pewno na konwencję partyjną by nie przyszły. To na pewno to uzasadnienie Morawieczyków jest zasadne, bo jestem przekonany, że duża część tych osób, które tam występowała w panelach, miałyby problemy z tym, żeby przyjść na konwencję partyjną. Organizacyjnie faktycznie wszystko było sprawne, natomiast też nie dziwię się, że wyszłaś wcześniej, bo ten beton, który tam był, po prostu jeszcze ze starciu z tą temperaturą, no faktycznie tworzy mało komfortowe warunki tam, żeby się dłużej zostać.
1: Mieli pecha, bo po prostu naprawdę było 30 kilka tak, stopni. Tak, więc i tak frekwencja była niezła.
3: Tak, jak na tą porę, jak na wakacje, to ta frekwencja była niezła. No ja się nie dziwię, że zrobili to w wakacje, mimo że oczywiście jest to niełatwy czas politycznie, no ale taka była dynamika polityczna, że wiedzieli, że wtedy po prostu muszą wystartować z czymś. To, co było już politycznie istotne, to to, że jak słuchałem tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego, no to widać było ewidentnie, że on nie wspominał o PiS-ie w ogóle.
1: Tak, tak.
3: Co zresztą uważam, że to jest słuszne. To jest, ja uważam, że absolutnie nie pomogłoby mu tutaj w żaden sposób na siłę jakoś krytykowanie partii, z której wyszedł przecież niedawno. Też nie było dużo o Tusku. Oczywiście była krytyka Polski, jak ona jest rządzona, ale ja mam wrażenie, że to nie było danie głównej. To też te dwa punkty mi się rzuciły w oczy.
1: No, Tusk był jako główny szkodnik.
3: Czy tak? Był, ale on nie powtarzał, tam nie był wymieniany przez wszystkie przypadki. Raczej Morawiecki tą swoją agendę przedstawiał, wizję Polski. Ona była dość ogólna. Też słuchając swojego komentarza się zgadzam, że tam nie było żadnych konkretów. I on też nie jest wielkim mówcą. Więc niektórych to się podobało. Ja akurat takie poczucie, że aż tam niczego nowego, specjalnego, porównującego nie przedstawiał.
1: Polska była dostatnia i szczęśliwa. No taki generalny był przekaz. No.
3: Generalnie zgadzamy, tak, oczywiście z dodaniem parę takich pewnie kwestii, które są specyficzne dla Morawieckiego, czyli żebyśmy walczyli o lepsze marże, że mamy coraz więcej protekcjonizmu i że musimy się w tej właśnie walce jakoś osadzić i tak dalej, czyli potrzeba aktywnego państwa, ja to aktywne państwo wiem jak zorganizować, więc to był jego przekaz zrozumiały, spójny, natomiast na pewno nie porywający, na pewno nie taki, o którym byśmy tutaj mieli rozmawiać godzinami, natomiast to co jest ważne, ludzie, którzy tam byli, jego zwolennicy, ludzie, którzy się przyszli przypatrywać, no mieli takie poczucie, że jednak pojawiło się coś politycznie doniosłego. Znaczy, to nie jest...
1: Ale czy moglibyście dwa zdania powiedzieć, nie wiem, czy Paweł, czy Jacek, o tej polityce migracyjnej, bo Jacek wspomniał, że to było dość istotne. Tylko ja przypomnę, że Morawieckiego obarcza się w większym stopniu samego Morawieckiego niż cały PiS za politykę, która oznaczała rocznie przyjęcie 250 tysięcy osób z Azji i Afryki. I to były rozmaite projekty, które zresztą były robione pod konkretnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy domagali się tego, ponieważ wtedy mierzyliśmy się z problemem braku rąk do pracy. Ale no, widać było, że rząd Morawieckiego nie kontroluje tego napływu, bo w gruncie rzeczy duża część tych ludzi, ja nie mówię już teraz o aferze wizowej, tylko generalnie braku kontroli, bo po prostu duża część tych osób pojawiła się w Polsce, a potem zresztą wyjeżdżała na dalej albo wracała, byli odsyłani, bo nie przyjechali w gruncie rzeczy tutaj do pracy. To jak wy widzicie to, jak teraz Morawiecki próbuje się zmierzyć z tym problemem, Jacek? Czy coś się utkwiło w pamięci z tej debaty imigracyjnej?
2: Znaczy, jeśli sięgnąć do tego raportu, to tam jest wytłuszczone, że to ma być kontrola sejmowa i uchwalane kwoty osób z zagranicy, które miały ilość tych zezwoleń na pracę. Jakaś kontrola bardziej polityczna na takim szczeblu sejmowym jest. To jest dość istotna zmiana, aniżeli wprowadzanie jakichś regulacji na szczeblu czysto rządowym. Wydaje mi się, że tak. Kwestia migracji jest cały czas, może nie w tym momencie, ale jednak, zwłaszcza w kampanii wyborczej, jest bardzo nośna. Mateusz Morawiecki musi się prezentować jako twardy przeciwnik sprowadzania osób z państw kulturowo obcych. Musi się tak prezentować, nieważne jaka byłaby jego historia.
1: Musi, ale inną politykę prowadzi.
2: Nieważne jaka była jego historia i jego rządy. Musi to mówić. I musi się odcinać de facto od polityki własnego rządu. No to jest to jest konieczne. Jakkolwiek byłoby to trudne do przekonania ludzi do tego, że teraz to chciałbym w zasadzie inną politykę prowadzić niż wcześniej, no ale on nie ma wyboru. Więc wydaje mi się, że musi połykać trochę język, ale no, to jest warunek jego obecności w polityce. On nie może powiedzieć, otwierajmy granice i prowadźmy bardzo otwartą politykę migracyjną dla pracowników. No nie, bo to byłoby samobójcze.
1: No dobrze. Paweł, króciutko w tej części jeszcze, bo wrócimy jednak jeszcze do tego grilla z różnych innych przyczyn.
3: Tak, ja coś chętnie do migracji, bo w tym panelu brałem udział.
1: No dobra, akurat. To bardzo cię proszę.
3: Ten temat, moim zdaniem, dobrze pokazuje pewien taki dylemat Morawieckiego, który będzie mu towarzyszył przez najbliższe miesiące. Mianowicie, gdzie on powinien pokazywać, że jest lepszym PiS-em, a gdzie on powinien pokazać, że nie jest PiS-em. Bo oczywiście takie podstawowe źródło dopływu wyborców dla partii Morawieckiego to jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast no, on wyraźnie, wprost sygnalizuje, że chciałby też pozyskać tych wyborców, którzy są na centrum, którzy odeszli kiedyś do trzeciej drogi. Dzisiaj te osoby odeszły też od trzeciej drogi, są w rezerwie kadrowej. I w związku z tym, moim zdaniem, tutaj musi wykonać pewien balans między jednym i drugim. Na razie ja uważam, że oni są na etapie komunikowania się jeszcze z elektoratem PiS-u bardziej, bo wiadomo, że to jest świeża sprawa, wyszli z tej partii, no więc tworzenie od razu komunikatu, który byłby dużo inny od PiS-owskiego, tworzyłoby wrażenie, że ten plan powstania tej partii był od dawna przygotowany, uwiarygodniłoby narrację przeciwnika Morawieckiego. Więc na razie i to też widać było na tym grillu, że bardzo nie chcą wychodzić poza pewne ramy, które były zdefiniowane przez PiS. Oczywiście przedstawiałem je w sposób bardziej strawny, bardziej przyswajalny. Natomiast właśnie ta migracja, moim zdaniem, wpadła w ten dylemat. Znaczy, wszyscy Morawieczycy czują, że oczywiście, jeżeli ma się zrealizować rozwój Polski przez duże R, o którym mówi Morawiecki, jest oczywistą, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zatrzymać migracji, tak by część tej publiczności tam chciała. Natomiast więc oni stosują taki właśnie dyskurs, że to musi być kontrolowane, że to musi być asertywne, że to musi być 10 różnych zastrzeżeń. Na końcu tam nie ma kropki nad i, że nie będziemy nikogo wpuszczać, ale widać ewidentnie, że nie chcą sobie zrazić tego prawicowego wyborcę. Ale kiedy ja wrzuciłem w tym panelu, słuchajcie, no, naprawdę nie ma innej opcji na rozwój gospodarczy niż to, że my musimy pewną pulę tych migrantów jednak wpuszczać, no to miałem takie poczucie, że każdy wie, że mówi oczywiste tak, rzeczy, ale boi się o tym powiedzieć.
1: To jest źle odbierane. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Gądek, Newsweek, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, bo rozmawialiśmy chwilę o panelu dotyczącym migracji i jak ekipa Morawieckiego chce się tutaj pozycjonować i obiecałam Pawłowi głos jeszcze w tej sprawie. Tak, bo brał udział w tym panelu.
3: Brałem udział w tym panelu i to była bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, bo starłem się z moim ideowym kuzynem Kasprem Kitą od Narodowców. Wyskoczyłem tam z taką oryginalną tezą, bo chciałem trochę to towarzystwo już mocno zaspane tym upałem pobudzić i powiedziałem, że zarówno polityka migracyjna poprzedniego rządu, jak i obecnego jest generalnie dobra. To znaczy te wszystkie przestrogi przed tym, że nas tutaj w sposób niekontrolowany zaleją migranci, którzy nie będą pracować, którzy będą obciążeniem, będą jakimś kosztem, to wszystko na razie się nie sprawdza. To znaczy po pierwsze liczba migrantów w Polsce jest dalej pod kontrolą, według GUS-u 6%. Naprawdę w skali europejskiej jest niewiele, ale po drugie i ważniejsze, te osoby, które tutaj przyjechały, one mają bardzo wysoki wskaźnik aktywności zawodowej, są bardzo wysokie rejestry.
1: Ukraińcy mają wysoki wskaźnik.
3: Ukraińcy, ale też Białorusini, ale też inne osoby, po prostu do Polski nie można łatwo trafić, jeżeli nie ma się zapewnionej wcześniej pracy. I to jest moim zdaniem podstawa, to po pierwsze. Po drugie...
1: Obcokrajowcy pracują generalnie,
3: więc
1: nie tylko
3: mamy system pozyskiwania ludzi, którzy po pierwsze pracują, po drugie nie mamy systemu, który by zachęcał socjalnie do tego, żeby przyjeżdżać do Polski i, że tak powiem, bez pracy funkcjonować swobodnie, bo takiego systemu nie mam. Mamy pouszczelniane teraz różne słabości tego systemu, które dotyczyły właśnie systemu wizowego i tak dalej, więc tak naprawdę jak ktoś mówi, że co zrobić, żeby uniknąć tych błędów Zachodu, my w dużej mierze budowaliśmy tę politykę migracyjną jednak na trochę innych założeniach, no i to się spotkało oczywiście niekoniecznie z satysfakcją, ale taka jest prawda, więc Tego typu dyskusje też tam miały miejsce i myślę, że to jest na pewno duża wartość, że ci ludzie mogli posłać różnych głosów, a nie na jedno kopyto, jak to często w fakcie na tych partyjnych różnych imprezach bywało. Także tutaj no, trzeba oddać tej ekipie, że te dyskusje, które miały miejsce, one wiadomo, no, nie były całkowicie pluralistyczne, że tam każdy z każdym w zasadzie stanowiskiem mógł przejść, ale była tam dość duża przestrzeń na różnego typu spory.
1: Słuchajcie, no to chciałam jeszcze porozmawiać o postaciach, które się pojawiły na tym grillu, bo emocje wzbudziła postać Janiny Goss. I tutaj zwracam się do Jacka. Dlaczego Janina się tam pojawiła? Ona się skłóciła z Jarosławem Kaczyńskim na pewnym etapie, chociaż wcześniej była bardzo wpływową doradczynią.
2: Przyjaciółką, to na niwie takiej prywatnej. Pożyczyła pieniądze prezesowi, kiedy prezes był naprawdę w dużej potrzebie. Ja kiedy zobaczyłem Janinę Goss, to byłem w szoku na tym grillu. W takiej wiadomości, która zachęcała ludzi Morawieckiego do rekrutowania właśnie ludzi na tego grilla, była informacja, że no zwłaszcza pożądani są ludzie młodzi. Pani Janina Goss ma ponad 80 lat.
1: Nie, no jest nieelegancki.
2: Ja nie chcę jej wypominać jakoś przesadnie tego wieku, ale wyglądało to dość osobliwie. Sam premier Mateusz Morawiecki, kiedy się witał z nią, to witał się bardzo serdecznie, bo tak się złożyło, że akurat byłem tuż obok, nie wiedząc o tym, że jestem tuż obok pani Janiny i Mateusz Morawiecki. O, witam serdecznie.
1: No. Ale dodajmy, że Janina doprowadziła do wyrzucenia Kurskiego z TVP. Przyłożyła rękę do tego, a Jacek Kurski jest bardzo nielubiany przez ekipę Morawieckiego.
2: No tak, owszem, tylko że sam sobie zadawałem pytanie, po co Janinie Goss ta wizyta tam. No i odpowiedzi w zasadzie mogą być dwie. Pierwsza, bardziej taka prywatna. Janina Goss została bardzo brutalnie wymieciona przez Jarosława Kaczyńskiego z tego środowiska PiSu. Ona została też formalnie wyrzucona z PiSu.
1: Ale dlaczego?
2: Formalnie z PiSu została wyrzucona dlatego, bo nie płaciła piątaka składki członkowskiej jako emerytka. Formalnie. A tak po prawdzie to jest tak, że Jarosław Kaczyński naprawdę się na nią wściekł i ludzie z PiSu mówili, że wręcz jej wbił nóż w samo serce. Bo powiedział jej, że byłaby nikim, gdyby nie on. To jest pierwsza rzecz. A Jarosław Kaczyński wściekł się na nią, zwłaszcza o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ona, będąc w spółce Srebrna, wiceprezeską, miała dowieść projekt takiego kameralnego muzeum prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie zrobiła tego. Druga rzecz jest taka, że w tym województwie łódzkim rozkładała te struktury. Tak upychała swoich ludzi na listach, na przykład w wyborach samorządowych, że oto PiS było o włos od posiadania władzy w tym województwie, no ale przez między innymi spartolone listy na sejmikowe, no tej władzy PiS nie miało, więc Gosowa była też obwiniana o to, że PiS nie ma władzy w województwie łódzkim. No i prezes po prostu ją wymiótł, zupełnie ją wymiótł. Ona przestała płacić zupełnie składki, a wcześniej była skarbniczką PiSu. Ludzie opowiadają takie scenki, że pani Janeczka siadała sobie przy stoliku, no i w gotówce pobierała te składki od członków partii. A potem, jak już nie miała tego stanowiska, to sama nie płaciła, ale była potężną postacią, a dzisiaj w PiSie nie jest. Jest zupełnie przez Jarosława Kaczyńskiego już postacią wręcz pomiatana.
1: No dobrze, ale też zaskoczenie było takie, że Sylwia Sobolewska się pojawiła. Żona byłego sekretarza PiSu Krzysztofa Sobolewskiego. Ona jest znana z kolekcjonowania posad w spółkach Skarbu Państwa. Była w takiej spółce samorządowej, do której bardzo rzadko przychodziła do pracy, więc właściwie była takim symbolem patologii pisowskiej. I ona się tam objawiła. Paweł, jak to możliwe?
3: Ja bym to powiązał z takim spojrzeniem makro, bo jeżeli mamy nową formację, która w sondażach ma na razie 6-8%, ale...
1: To przychodzą różni ludzie
3: się porozglądać, zobaczyć, co się dzieje. Znaczy inaczej, w ogóle jest tak, że jak jest nowa formacja, to się po prostu przyjeżdża zobaczyć, co się dzieje. Ale
2: jedno zastrzeżenie. Rekrutowano ludzi organizatorzy akceptowali obecność każdej osoby. No ja nie wierzę, żeby ktoś, o, pani Janina Gost to pewnie studentka z Lublina. No nie, wszyscy doskonale wiedzieli.
3: Tak, ale to, ja myślę, że to się nie kłóci z tym, co chciałem powiedzieć, z tezą, że jeżeli jest nowa formacja na wnoszące i to jeszcze kosztem Prawa i Sprawiedliwości, to jest rzeczą naturalną za kilka miesięcy, że na listach PiS-u będzie znacznie mniej osób, które te mandaty będą mogły dostać. W związku z tym naturalne jest to, że ludzie będą szukali takiej przestrzeni, żeby po prostu te mandaty zdobyć. Oczywiście ten pierwszy garnitur Morawieckczyków to są osoby, które są z nim blisko związane, które układają tą strategię tej formacji, które też myślę, że mają pewną odrębność taką, powiedziałbym, ideowo-pokoleniową od takiej średniej pisowskiej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w każdej formacji, która powstaje, która nabiera masy, na określonym etapie, jeżeli ona dobrze, ten projekt dobrze idzie, po prostu dołączają się co bardziej, bym powiedział, koniunkturalnie nastawieni ludzie i to też pokazuje siłę formacji. Znaczy nie jest tak w żadnej formacji, że od A do Z stanowią tylko jakby ideowe zaplecze. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu jest taki powiew takiej sytuacji, gdzie po prostu dla wielu pisowskich działaczy oni czują, że niekoniecznie znajdą się na listach albo znajdą się na dobrym miejscu i jeżeli ten projekt Morawieckiego będzie dobrze szedł, być może gdzieś tam się zdołają zakręcić. Więc ja spodziewam się, że te transfery, które obserwowaliśmy w najbliższym czasie, to nie będą jedne transfery. Być może jest tak, że Jarosław Kaczyński kogoś wyciągnie do siebie, proponując mu bardzo intratne jakby stanowisko z tego drugiego szeregu ludzi z klubu parlamentarnego Rozwój Plus, ale nie wykluczam także, że będą transfery w drugą stronę, jeżeli sondaże będą dla Morawieckiego dobre.
1: Tak, ale tutaj jeszcze się pojawiły inne postacie i chciałam was zapytać, czy należy jakieś wyciągać wnioski z tego, no bo Jan Rokita, pytałam was, czy może chce wrócić do polityki, ale raczej w to powątpiewać, ale był też Bronisław Wilsztyn, czy się mylę?
2: Był, owszem. Był tam panelistą i słuchałem tego panelu. No to mówił o swojej takiej teorii, która już wybrzmiała na jednej z na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. To jest taka teoria chyba emancypacji, czyli po prostu, żebym dobrze przełożył język Bronisława Wilsztyna na bardziej, na taki prostszy, że oto Zachód generalnie wypycha ludzi z tych takich tradycyjnych ról, więc na przykład ludzie się emancypują nawet z płci, ale to warto sięgnąć po prostu do tych wykładów wręcz Bronisława Wilsztyna i do jego publicystyki, on tę swoją teorię w wielu miejscach wykładał. Jan Rokita nie pójdzie do polityki, woli podkarpacką wieś. Bronisław Wilsztyn również nie pójdzie do polityki,
1: nie, to oczywiste,
2: ale będzie
1: ale
2: dyskutował
1: na różnych niwach.
2: To jednak
1: jest znaczące, że się nie wycofał z tego panelu, mimo że doszło do rozłamu, tak? Bo słyszałam, że część ludzi prezydenta na przykład miała tam się pojawić, a w momencie, kiedy doszło do rozłamu, to się wycofali, tak?
3: Tak, prezydent nie chciał, żeby obecność ludzi z kancelarii była interpretowana jako wsparcie dla tego typu inicjatywy, no bo w interesie prezydenta nie jest to, żeby tutaj przypili mu łatkę.
1: Tak,
3: no
1: w interesie jest stać z boku i przyglądać.
3: Tak, no więc przyglądają się wszyscy z boku. Oczywiście kilka osób z kancelarii było inkognito, ale to można powiedzieć byli prywatnie, a nie służbowo.
2: Ale warto zwrócić uwagę na to, że z pałacu prezydenckiego wybrzmiał taki przekaz, że oto Rozwój Plus to jest jeden z elementów, jedna z formacji, czy też ruchów na prawicy, który jest partnerem dla prezydenta. To wybrzmiało ze słów rzecznika Rafała Leśkiewicza. Czyli ten przekaz nie jest taki, że zdradzili, to są zdrajcy, to jest powrót Morawieckiego, co mówił Jarosław Kaczyński. Powrót Morawieckiego do tego establishmentu trzeciej RP, tylko że to jest element prawicy i będziemy z nim rozmawiać.
1: Rozumiem, ale jeśli chodzi o media związane z PiS-em, czyli mam na myśli telewizję w Polsce 24 i Republikę, to te media są sceptycznie nastawione do Morawieckiego. Widziałam, że Republika nie transmitowała przemówienia Morawieckiego, podczas gdy wszystkie inne stacje, łącznie z TVP Info. I owszem, ale słuchajcie, bo teraz muszę jeszcze tylko króciutko was zapytać o inną rzecz, gdyż Przemysław Czarnek wezwał nas do raportu. Jesteście w siedzibie TOK FM i Przemysław Czarnek kazał nam zająć stanowisko. Więc słuchajcie, gdzie jest Donald Tusk po ataku nożownika ukraińskiego na Polskę, która jest w stanie ciężkim? Na Polskę?
3: Na Polskę czy na Polkę?
1: No właśnie nie wiem, nie jestem pewna. Czy apeluje do prezydenta Zełenskiego o zaprzestanie idiotycznych działań, które wzniecają te antagonizmy? Żądam od państwa, od TVN24, od Gazety Wyborczej, od TOK FM, od wszystkich lewicowych stacji telewizyjnych, polskich radiowych, do stania po stronie Polski i Polaków, bo jesteście państwo w Polsce, stwierdził Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. No oczywiście moje pytanie jest takie, czy Przemysław Czarnek również mocno protestował wtedy, kiedy to obywatele Ukrainy byli przedmiotem agresji. No ale skoro jesteście w TOK FM, to musicie stawić czoła Przemysławowi Czarnkowi, Paweł.
3: No, ja interpretuję te słowa po prostu jako trzymanie się tego kursu, który obrał Czarnek, ale też pewna część PiSu. Jest to kurs, który polega na tym, że no, trzeba rywalizować z konfederacjami na twardość, na zasadniczość.
1: No i tego kursu nie zmienia.
3: Tak, i więc tego kursu nie zmienia, ale ja spodziewam się, że w najbliższym czasie Jarosław Kaczyński będzie pewnie chciał też, że tak powiem, wybalansować troszeczkę ten kurs w związku z tym, że Morawiecki odszedł, no i sama nominacja Marcina Ciepy na wicemarszałka jest tego dowodem. To znaczy on wie doskonale, że dzisiaj już odpływ może być nie tylko w stronę Konfederacji, ale też w stronę ludzi Morawieckiego, więc ja uważam, że jest w bardzo trudnej sytuacji i wcale nie jest tak, że odejście Morawieckiego spowoduje, że w Prawo i Sprawiedliwości będzie spokój, że co prawda partia będzie mniejsza, ale bardziej zwarta, bardziej spójna ideowo, dlatego że w tej partii jest naprawdę wciąż bardzo wiele ludzi, którzy niekoniecznie popierają ten kurs Czarnka, tylko po prostu nie miały odwagi wyjść z Morawieckim, więc myślę, że wcale nie jest tak, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość czeka jakaś lepsza przyszłość niż to, co do tej pory się
1: działo. Musimy kończyć. Jacek, pozbawię cię prawa zajęcia stanowiska w sprawie Przemysława Czarnka.
2: Będę musiał z tym żyć,
1: bo musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Jacek Gądek, Newsweek, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego.
3: Dziękuję.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Zachęcamy państwa do pozostania z TOK FM. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwająca fala upałów to wyzwanie dla systemów energetycznych w Europie. Czy Polsce może grozić blackout? O tym na początek. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, czekają nas podwyżki cen owoców. Będzie osobny projekt ustawy w sprawie darmowej wody z kranu w restauracjach i kawiarniach, informuje resort klimatu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polsce nie grozi energetyczny blackout, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Obawy o niedobory prądu pojawiają się w związku z kolejną falą upałów, z którą mierzy się Europa, i niskim poziomem wody w rzekach. Z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju Węgry nie wykluczają całkowitego zamknięcia największej elektrowni jądrowej w kraju, bo woda z rzeki chłodzi reaktory. Problemy są także w Rumunii i Francji. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówił w TOK 360 Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów.
2: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna, polegająca na tym, że budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, czyli na przykład fotowoltaikę, która na szczęście jest już z nami w dosyć dużej liczbie, jeżeli chodzi o megawaty mocy zainstalowanej, bo dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, które pracują z mniejszym obłożeniem, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. 20 stopień zasilania i inne zaburzenia w elektroenergetyce. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
1: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska